0: wielomiliardowa, ale stawia nas to w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o Amerykanów.
1: Obecnie w Polsce rotacyjnie przebywa około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
2: To są aktualności jedynki.
1: Nie żyje Jan Frycz, znany aktor teatralny i filmowy, zmarł w sobotę w wieku 72 lat. O jego śmierci jako pierwszy poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Frycz grał w spektaklach m.in. Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru Telewizji Polskiej.
3: Zagrał w ponad 100 filmach, m.in. Pornografii i Wielkim Szu. Młodsi widzowie znają go z roli Dario Gangstera w serialu Ślepnąc od świateł.
4: A jak do ciebie przyjdą? To mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana.
3: Aktor zdobył 3 orły przyznawane przez Polską Akademię Filmową, ale jak sam powiedział niegdyś w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie wybrał tego zawodu dla nagród.
5: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawało mi się, było być w teatrze.
3: Jan Frycz w teatrze był prawie pół wieku. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W ciągu dnia pochmurno i deszczowo, pod wieczór miejscami może się rozpogadzać. Na północnym wschodzie możliwe również lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i będzie rosło.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, ale także makler papierów wartościowych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Kiedy makler jedzie na stację paliw i widzi taką różnicę, to z pewnością widzi, że coś się dzieje. Tutaj decyzja czysto administracyjna, ale jak jest postrzegana przez rynki?
7: Przez rynki ta decyzja jest postrzegana bardzo dobrze, podobnie jak przez nas, jak przez konsumentów, dlatego że całościowo staramy się ten efekt ocenić, no i wychodzi nam, że ta decyzja jest pozytywna. To znaczy, wydaje się, że budżet państwa troszkę na początku mniej zarabia ze względu na to, że te opłaty z VAT-u są niższe. Na pewno Orlen i inni dostawcy paliw nie kasują takich dużych zysków, jakby kasowali, gdyby tego CPN-u nie było. Natomiast całościowo konsument jest troszkę silniejszy. To po pierwsze, po drugie, no wolumen tych paliw, który możemy kupić, jest też dosyć duży dzięki temu, bo te ceny paliwa o złotówkę niżej na w stosunku do piątku, no to pozwalają tym, powiedzmy, kierowcom jakby więcej konsumować tego paliwa, więc całościowo efekt dla gospodarki jest lepszy, no i zagrożenie inflacją spada zdecydowanie.
6: Czy, jeśli dobrze rozumiem, chętniej tankujemy do pełna, bo jest taniej, państwo traci na podatku VAT, ale zyskuje na akcyzie, bo akcyza przecież została, a to też istotna część paliwa.
7: Nie traci na akcyzie, tak bym powiedział, natomiast na pewno ten efekt spadku potencjalnie inflacji jest bardzo ważny. No bo niższa inflacja, czy ewentualnie inflacja niewyższa, no to powoduje nadzieję na jakieś obniżki stóp, które gdzieś tam być może we wrześniu będą, być może nie, no ale z pakietem CPN jest na pewno Radzie Polityki Pieniężnej łatwiej decydować o obniżkach stóp, a gdyby te obniżki stóp były, nawet o 25 punktów bazowych, no to nam wszystkim będzie łatwiej, bo kredytobiorcom hipotecznym będzie taniej, a z kolei rząd będzie miał niższe koszty obsługi długu.
6: Ja jestem bardzo ciekawy, jak mocno ten program CPN może wpływać na wypłaszczenie inflacji w tak krótkim okresie. Mówimy o połowie miesiąca, o 2 tygodniach. Mamy pewne doświadczenia z programu CPN, który był prowadzony od końca marca do końca czerwca. Wielu analityków, ekonomistów zwracało uwagę na ograniczony, ale jednak efekt wypłaszczenia inflacji. Nie było tych pików, nie wypadliśmy z tej strefy dozwolonych wahań inflacji. Jak może być teraz i czym ta sytuacja na tym krótkim dystansie różni się od tych naszych doświadczeń sprzed kilku miesięcy?
7: No na pewno sytuacja jest z jednej strony podobna, z drugiej strony

0: W lipcu, w czerwcu nie było inflacji żywności. Żywność spadała, teraz są sygnały o tym, że w sierpniu żywność trochę drożeje. No więc ten efekt tutaj takiego wypłaszczenia, wygładzenia tego efektu inflacyjnego po obniżce cen paliw będzie być może bardziej zauważalny niż wcześniej. Natomiast całościowo dla gospodarki moim zdaniem to jest pozytywne zjawisko.
1: Podajemy co miesiąc informacje na przykład o sprzedaży detalicznej, czyli to jest takie sprawdzam, jakimi konsumentami jesteśmy, jak hojnie zostawiamy pieniądze w sklepach. Jak to może być w tym przypadku? Czy dostrzega pan pewną korelację między niższymi cenami paliw, a większą aktywnością konsumentów?
0: Nie ma takiego bardzo silnego przełożenia, natomiast na pewno jest tak, że my jesteśmy jako konsumenci bardzo ostrożni, bardzo konserwatywni, więc jeżeli paliwo drożeje, to myślę, że w naszych wydatkach wakacyjnych średni Polak przeciętnie gdzieś tam trochę oszczędza na tych wydatkach, czyli trochę mniej kupi tej rybki czy tych gofrów na plaży. Natomiast ci, którzy wyjeżdżali na wakacje, czy tam dzisiaj tankowali, to moim zdaniem będą mogli być troszeczkę mniej ostrożni, ale raczej zakładam, że tutaj wielkiego wpływu na sprzedaż detaliczną tego pakietu CPN nie będzie. To znaczy nie wierzę w jakieś istotne odbicie sprzedaży detalicznej z tego tytułu. Raczej zakładałbym, że my jako konsument jesteśmy zawsze konserwatywni, czyli wierzymy w to, że jak paliwo jest generalnie drogie i otacza nas takie otoczenie droższe, no to mniej konsumujemy po prostu, mniej wydajemy.
1: Panie prezesie, spójrzmy na szerszy kontekst rynkowy. Ropa WTI dzisiaj $82.03 za baryłkę. Jeśli chodzi o ropę Brent, tutaj mamy prawie $90. Wydaje się, patrząc na te ceny, że lepszego momentu na wprowadzenie takiej bonifikaty nie było. No chyba, że jestem w błędzie. Czego możemy się spodziewać po rynku ropy naftowej w najbliższym czasie?
0: Ropa naftowa generalnie widzimy, że podlega w tej chwili procesowi stabilizacji, w szczególności w porównaniu z ilością wydarzeń, które się dzieją. To znaczy na froncie wojny w Iranie tam się nic nie poprawia, wręcz można powiedzieć, że się pogarsza. Jest tak duży natłok jakby informacji negatywnych o scenariuszach, które tam mogą być, o tym, czy Ameryka będzie bombardować Iran, czy Iran będzie bombardował kraje arabskie, czy cieśnina Ormuz będzie zamknięta ze względu na działania Iranu, czy na przykład na działania w tej chwili już Stanów Zjednoczonych, to właściwie chyba rynek w tej chwili nie jest w stanie jakby tych informacji właściwie przetrawić. Natomiast zauważyliśmy stabilizację na cenach ropy naftowej gdzieś tam w okolicach lekko powyżej $80 na tej ropie WTI, to jest 82, 81 w zależności od wahań. Natomiast ta stabilizacja cen ropy na razie nie spowodowała stabilizacji marsz rafineryjnych, które no w tej chwili stały się kluczowe dla kształtowania właśnie cen paliwa na stacjach benzynowych u nas w Europie czy w Stanach Zjednoczonych.
1: My próbujemy za wszelką cenę znaleźć korelację między ceną ropy naftowej, czyli surowca, a tym, co widzimy na pylonach. Spoglądamy też na kurs dolara, bo przecież za dolary kupujemy czarne złoto, natomiast tutaj kluczowe wydają się marże rafineryjne, czyli ten aspekt, który przez lata był, umówmy się, pomijany w takich analizach przełożenia cen ropy na gotowe paliwa.
0: Tak, historycznie marże rafineryjne były zawsze bardzo niskie. Widać, że z punktu widzenia gdzieś tam ekonomicznego, rafinacja ropy naftowej, czyli jej przerób na paliwo, nie był oceniany przez rynek też wskaźnikowo jako rzecz skomplikowaną. Tych rafinerii było bardzo dużo, nawet podaż tej działalności rafineryjnej, no można powiedzieć, że była bardzo duża i to powodowało no w pewnym stopniu nawet kryzys, jeżeli chodzi o tą produkcję paliw. Było to stosunkowo łatwe. Natomiast no, te działania wojenne zaskoczyły nas o tyle, że no mamy dwa fronty w tej chwili. Mamy front wojny na Ukrainie w Rosji i mamy front wojny właśnie w krajach Zatoki Perskiej. Rafinerie arabskie, kuwejckie, katarskie, czyli z Zatoki Perskiej, zostały zniszczone przez bombardowania irańskie i tutaj odbudowa tych mocy produkcyjnych potrwa bardzo długo. Jednocześnie Ukraina dronami atakuje rafinerie rosyjskie. Tych rafinerii kilkanaście już zostało zniszczonych. Rosja stała się po raz chyba pierwszy w historii, w moim przekonaniu, co jest w ogóle bardzo zaskakujące, importerem ropy naftowej z Kazachstanu, z Indii, z różnych innych krajów. Przepraszam, nie ropy naftowej, tylko paliwa. Więc, więc tutaj po prostu to paliwo, można powiedzieć, stało się no, na wagę złota. Także te marże rafineryjne są wysokie, ale też wydaje mi się, że to nie powinno bardzo długo trwać.
1: Brzmi to jak czarny scenariusz, bo skoro zwrócił pan uwagę, że też odbudowa tych mocy rafineryjnych może trochę potrwać, to w takim razie zasadne wydaje się pytanie, czy na droższe paliwa jesteśmy skazani w dłuższej perspektywie czasu. Czy do tych poziomów cen bez CPN-u powinniśmy się przyzwyczaić?
0: Wygląda na to, że tak. To znaczy zawsze wyższe ceny paliwa, wyższe

0: cen. Wyższe marże rafineryjne powodują, że pojawiają się gdzieś tam producenci, którzy no na przykład mieli gdzieś tam swoją produkcję rafineryjną zawieszoną, czy gdzieś tam uśpioną. No i oni przy wyższych kosztach, przy wyższych marżach są w stanie wrócić na rynek ze swoją produkcją, więc na pewno kilka gdzieś tam rafinerii, kilka procent, czy kilkanaście procent gdzieś tam rafinacji tej ropy naftowej jest do odtworzenia bez budowy nowych instalacji i to dosyć szybko, natomiast całość produkcji nie wróci szybko i wydaje mi się, że no w ramach zbliżającej się zimy będziemy musieli się powoli przyzwyczajać do wyższych marż rafineryjnych.
1: Nie jest to z pewnością dobra informacja. Pytanie o rynki teraz i spójrzmy na to, co dzieje się na warszawskiej giełdzie i połączmy to z tym, co dzieje się w gospodarce. Widzieliśmy bardzo wyraźnie w ostatnim czasie, że tych dobrych wiadomości nam nie brakowało. No choćby w ubiegłym tygodniu bardzo dobry, optymistyczny odczyt PKB za drugi kwartał 2026 roku. Widzieliśmy też wzrosty na giełdzie. Dzisiaj już te nastroje są trochę gorsze. WIG20 w tej chwili znowu poniżej 4000 punktów. Jak pan odczytuje? To jest chwilowe zawahanie, to jest chęć realizacji zysków, to jest zupełnie normalna sytuacja po takich wzrostach, czy być może obserwujemy początek jakiegoś nowego trendu?
0: Na pewno to nie jest początek nowego trendu. Na razie w ogóle nie można w tej chwili nawet tego zakładać. Nawet się z panem redaktorem jakby nie zgadzam, że nastroje są gorsze, bo no jesteśmy w fazie tak naprawdę kilka dni po kolejnym pobiciu gdzieś tam rekordu na naszej giełdzie. Także
1: czyli te spadki o niczym nie świadczą dzisiaj?
0: Te spadki kompletnie o niczym nie świadczą, no bo trzeba patrzeć na cały zespół tych czynników. WIG jest troszkę niżej, czy WIG20 niż kilka dni temu, jak był rekord. Ropa się stabilizuje, ceny paliwa, no te, które widzimy na stacjach benzynowych, spadły. Ale trzeba zwrócić uwagę na umocnienie złotego i to dość takie istotne, bo powolutku złoty zbliża się do dolara, do ceny 3,70, a euro jest na 4,30 i też atakuje tą cenę, więc całościowo obraz, który mamy z rynków finansowych, uwzględniając giełdę, nazwałbym wyjątkowo optymistycznym, a na giełdzie po prostu mamy gdzieś tam lekką korektę, delikatne takie przykucnięcie tych nastrojów z ultraoptymistycznych na jakieś takie bardziej racjonalne, tak bym to nazwał.
1: Delikatne przykucnięcie, bardzo ładne, zapiszę sobie. Natomiast jeżeli chodzi o złotego, sam pan zauważył, tutaj o przykucnięciu mowy nie ma, bo faktycznie obserwujemy, że po tych takich kilku tygodniach słabszej pozycji naszej waluty, akurat na wakacje musiało to przypaść, teraz widzimy no, pewien renesans złotego. Tutaj faktycznie możemy upatrywać, że powrócimy do poziomów znanych chociażby z maja czy kwietnia, czy jednak no, to jeszcze daleka droga?
0: Nie mamy na to odpowiedzi. Wydawało się, że ta droga jest daleka, ale w związku z tym, że było kilka danych gospodarczych z USA słabszych, no to powoli rynki gdzieś tam czekają na posiedzenie amerykańskiego banku centralnego, czyli amerykańskiego Fedu i sprawdzenie, czy będzie dalej retoryka taka w kierunku podwyżek stóp procentowych, czy może bardziej gołębia związana z tym, że tych podwyżek nie będzie, gdyby się potwierdziło, że te słabsze dane gospodarcze w Ameryce nie spowodują uatrakcyjnienia dolara właśnie poprzez podwyżki stóp procentowych, no to złoty by się umacniał i wtedy szanse na powrót do tych takich naprawdę niskich notowań walut z początku, czy tam gdzieś tam z przełomu pierwszego i drugiego kwartału, ta szansa by mocno wzrosła na to.
1: Renesans przeżywa nie tylko złoty w sierpniu, ale także złoto. Tutaj różnica jest wyraźna. Miesiąc zaczynaliśmy na poziomach zbliżonych do 4000 dolarów za uncję. Wtedy to było mniej więcej tam 4050. Teraz mamy prawie 4400 dolarów za uncję. Różnica kolosalna, jeśli chodzi o złoto. Z czego wynika ta zmiana, którą obserwujemy no, po takim, powiedzmy sobie, słabszym okresie dla tego surowca, który możemy mierzyć, powiedzmy sobie, w ostatnich 8 tygodniach?
0: Ta zmiana wynika z kilku czynników. O pierwszym czynniku powiedziałem przed chwilą, czyli osłabianie się generalnie dolara.
1: Ale to nie wszystko.
0: Tak jest, do pozostałych walut. To od razu powoduje uatrakcyjnienie jakby innych aktywów, w tym trochę złota. Tu bym wspomniał, panie redaktorze, o całym tym kompleksie metali szlachetnych, złoto, srebro, platyna, bo przez ostatnie dwa tygodnie złoto i platyna wzrosły 10,

0: 20%, natomiast srebro wzrosło 20%. I to drugi efekt związany jakby z tymi metalami szlachetnymi, z odbiciem, no to zainicjowane jest to osłabieniem dolara. Drugi efekt jest taki, że napływy inwestorów, czy to w Europie, czy w Azji, do ETF-ów, czyli do funduszy inwestycyjnych, które naśladują ceny złota, bardzo wzrosły. Z tego, co pamiętam, to w Europie to było gdzieś tam 3 miliardy euro w ubiegłym tygodniu. W Azji też te napływy były bardzo duże i to były największe napływy do tych funduszy inwestujących jakby w te metale szlachetne od kilku ładnych miesięcy. Także no, nastroje się poprawiły. Takim żargonem giełdowym powiedziałbym, że złoto, srebro było po prostu bardzo wyprzedane w pewnym momencie. Te spadki były już dosyć takie nieracjonalne. No i jak się pojawił popyt i impuls w postaci osłabionego dolara, no to wtedy te kruszce zaczęły rosnąć. Wydaje mi się, że tak zwana geopolityka całościowo, w tym takie chaotyczne właśnie zachowanie Ameryki, no to to powoduje jakby wzrost znowu zaufania do, czy tam spadek zaufania właśnie do Ameryki, do dolara, powoduje wzrost zainteresowania metalami szlachetnymi, bo ta geopolityka jest bardzo ważna. Kiedy widzimy prezydenta amerykańskiego wahającego się, zmieniającego zdanie co 2-3 dni, co zrobi z tym Iranem, no to jakby mniej inwestorzy całościowo cenią sobie gdzieś tam dolara czy amerykańskie obligacje, wolą wtedy zainwestować w coś, co nie podlega właśnie nastrojom żadnego przywódcy, a no złoto nie ma emitenta, złoto jest kruszcem gdzieś tam, który zachowuje się bez względu na kaprysy jednego czy drugiego prezydenta. Wydaje mi się, że tutaj akurat w stosunku do tego złota, czy do srebra, no to to moje zdanie jest troszeczkę bardziej takie wyrobione, trochę bardziej optymistyczne niż w stosunku właśnie do tego, co będzie się działo z ropą naftową, czy co będzie się działo ze złotem. Widać po prostu w tej chwili no tak światełko w tunelu i raczej kształtowanie się znowu trendu wzrostowego na tych dwóch metalach, na srebrze i na złocie.
1: I ktoś by mógł powiedzieć, nie inwestuję ani w złoto, ani w srebro, ani w platynę, więc to mnie nie dotyczy. I jednak błąd, bo chociażby ceny elektroniki bardzo mocno zależą od tego, jak wyceniane są właśnie te kruszce, więc to jest też ciekawe zjawisko, jak mocno rzeczy, które z pozoru nas nie interesują, wpływają na nasze portfele.
0: Tak, ale nawet nie inwestując mocno, wydaje mi się, że z punktu widzenia tak zwanej dywersyfikacji portfela, czyli urozmaicenia swoich inwestycji, kilka procent portfela warto mieć zainwestowane właśnie w złoto, czy srebro, czy właśnie w ten kompleks metali szlachetnych. Najlepiej właśnie poprzez ETF-y, czy fundusze inwestycyjne, bo wtedy nie ma kosztów przechowywania.
1: Zdecydowanie tak. I na koniec wątek, który bardzo mnie interesuje i myślę naszych słuchaczy. Mamy dobre informacje z polskiej gospodarki. To już, o tym już wspomnieliśmy. Mamy również dobre wyniki na warszawskiej giełdzie i to, co dzisiaj widzimy, to jest to przykucnięcie, a nie nic złego, szanowni państwo, o czym mówiliśmy. Jak Warszawa jest dzisiaj postrzegana przez rynki światowe? Bo mam wrażenie, patrząc chociażby na popularne media społecznościowe, że jest na Polskę pewna moda, są rolki, nie brakuje zachwytów nad naszym krajem. Czy podobne nastroje są, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, bo kilka dobrych nagłówków w prasie międzynarodowej moglibyśmy znaleźć i przytoczyć.
0: Tak, ja też mam wrażenie, ja nawet to badam, że ta moda, która występuje w mediach społecznościowych, nie jest sztucznie napompowana. To znaczy, ja naprawdę staram się to weryfikować, czy to nam jako Polakom, jako kibicom tej polskiej gospodarki się wydaje, że jest w tej chwili istotny wzrost zainteresowania Polską, czy to jest potwierdzone faktami, i w moim przekonaniu jest to potwierdzone faktami, to znaczy inwestorzy obserwujący Polskę i jakby oceniający tutaj atrakcyjność naszej gospodarki całościowo, też przez kontekst swoich wizyt gdzieś tam turystycznych w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, a nawet w mniejszych miastach typu Bydgoszcz, zauważają ten no, istotny skok cywilizacyjny, rozwój polskiej gospodarki wszędzie właściwie i kładą na to pieniądze, czyli idą za tym inwestycje portfelowe w polskie aktywa, czyli czy w polskie akcje, czy w polskie obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe. Najbardziej jest to widoczne na rynku polskich akcji, które należą do, można powiedzieć, takich najsilniejszych w Europie i na świecie. Oczywiście my nie możemy rywalizować.

0: działać tutaj z tymi takimi rynkami jak na przykład Korea, gdzie tam ten element sztucznej inteligencji jest bardzo wysoki i te stopy zwrotu są najwyższe. Natomiast w tych rynkach takich, które jakbyśmy odcięli te ekstremalne zjawiska, no to naprawdę Polska bryluje i polskie akcje są wyróżniające. I generalnie te wzrosty giełdowe w tym roku są spowodowane pieniędzmi zagranicznymi z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, z Unii Europejskiej, z Londynu, czy na przykład z Norwegii, z największego banku, Norges Bank, który inwestuje w Polsce masowo, a także są też pieniądze azjatyckie, co widać też na giełdzie w raportach giełdowych.
1: Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI oraz makler, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A razem z nami dr Andrzej Janusz, politolog Instytutu Józefa Piłsudskiego. Panie doktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Wracamy za sprawą naszej rozmowy do tematów politycznych w Polskim Radiu 24. A w tej polityce dzieje się sporo cały czas, nawet pomimo Święta Wojska Polskiego, które mieliśmy przecież 15 sierpnia i wydawało się, że o tym politycy często zapewniają, że to bezpieczeństwo, to nastawienie wobec obrony naszego kraju to jest rzecz ponad podziałami politycznymi. Okazuje się, że nawet wypowiedzi najważniejszych polityków, osób w naszym państwie te spory i podziały polityczne. Mam tu na myśli słowa czy prezydenta Karola Nawrockiego, czy premiera, czy szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. No ale zacznijmy od wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego. On mówił o tym, że wszystkie klucze do polskiego bezpieczeństwa muszą być w Warszawie. Z drugiej strony premier Donald Tusk ostrzegał przed zdradą, głupotą i brudnymi interesami osłabiającymi bezpieczeństwo. Czy w pana opinii obaj panowie w istocie mówili o tym samym, no czy jednak widać tutaj znaczące różnice w postrzeganiu tego bezpieczeństwa?
4: No widać pewne, powiedziałbym delikatnie, inaczej akcentowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście programu SAFE, bo z jednej strony mamy jasne oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego, który jakby no podkreśla taką podmiotową rolę Polski w kategoriach właśnie, że to Polska będzie, to w Polsce będziemy decydować o kwestiach bezpieczeństwa od początku jakby do końca. W kontekście odbieram to jako pewien taki przytyczek w kierunku właśnie, że być może te pieniądze z Unii Europejskiej w formie kredytu, one są w jakiś tam sposób uwarunkowane, co nie będzie mogło do końca tej w pełni podmiotowości Polski w jakichś sytuacjach nadzwyczajnych zabezpieczać. A z drugiej strony no, mamy akcent premiera Donalda Tuska i zresztą też wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy no, jednoznacznie mówią, że ten kredyt na bezpieczeństwo po prostu wzmacnia Polskę, tak? Wzmacnia polską armię, wzmacnia polski przemysł obronny. W związku z tym tutaj kładą jakby ten nacisk. Także wydaje się, że rzeczywiście tutaj to tym bardziej było takie spektakularnie te mogliśmy obserwować, opinia publiczna mogła obserwować te różnice, że pamiętamy, że nawet transmisja w mediach była taka, że z jednej równocześnie była defilada w Warszawie, wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Było jednocześnie, można powiedzieć, parada morska w Gdyni, wystąpienie premiera Donalda Tuska, no i później jeszcze wystąpienie wicepremiera ministra obrony w Warszawie, który niejako występował po prezydencie, niejako się odnosił.
3: No musiał, bo prezydent Karol Nawrocki też użył bardzo mocnego stwierdzenia Bóg, honor, ojczyzna, a nie MSF.
4: Dokładnie. W związku z tym tym bardziej jakby można na oczach, na naszych oczach, na oczach widzów, słuchaczy, no było widać te różnice, których się nie da ukryć.
3: No i teraz pytanie, czy jednak nie powinno być tak, że właśnie podczas święta Wojska Polskiego, w takim szczególnym dniu, kiedy jesteśmy przede wszystkim skupieni na naszej armii, naszych żołnierzach, na tym, jak są wyposażeni, na tym, w którym kierunku zmierza Polska, jeżeli chodzi o zapewnienie nam bezpieczeństwa, przede wszystkim tego akcentu odstraszającego, no bo o nim mówimy. Nie powinno być tak, że w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą, no jednak jest takie, wydaje mi się, oczekiwanie od najważniejszych polityków, przede wszystkim wspólnego komunikatu o bezpieczeństwie, zamiast kolejnej odsłony jednak tej politycznej konfrontacji. Czy nie tego powinniśmy oczekiwać?
4: Powinniśmy tego oczekiwać, natomiast ja w tych wystąpieniach jednak tutaj chcę znaleźć rzeczy, które...

0: które łączyły polityków i moim zdaniem na nich można budować takie też pozytywne przesłanie. To znaczy z jednej strony była deklaracja wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który jakby podkreślał, że większość tych kontraktów, w zasadzie wszystkie kontrakty zbrojeniowe, które były podpisane przez poprzedników, czyli przez rząd Zjednoczonej Prawicy, są kontynuowane. To z jednej strony, czyli tutaj można mówić o ciągłości, kontynuacji. I to jest bardzo dobry efekt. A z drugiej strony na to prezydent Karol Nawrocki powiedział, że on deklaruje, że niezależnie od zmiany politycznej, która ma nastąpić, czy nie nastąpi w 2027 roku, no wiemy, w przyszłym roku są wybory, on też będzie gwarantem kontynuacji tych projektów, które dzisiaj są rozpoczynane. W związku z tym wydaje mi się, że to jest taki element, na którym ja bym tutaj widział jakby taki element, taki pozytywny, to znaczy z jednej strony kontynuacja tych programów PiS-u, a z drugiej strony jednak prezydent w tym krytycznym jego podejściu do programu SAFE jasno zadeklarował, że on będzie za tym, żeby kontynuować programy, które są dzisiaj podpisane. Czyli mówiąc wprost, no to są programy też finansowane przez SAFE. Także to jest ważny moim zdaniem element, na który chciałem zwrócić uwagę.
1: No ale właśnie rzeczywiście prezydent Nawrocki zadeklarował, że jako zwierzchnik sił zbrojnych będzie pilnował realizacji kontraktów rozpoczętych przez poprzedni rząd, ale jednocześnie zapewnił, że będzie dbał też o projekty obecnej ekipy. No i czy można to rzeczywiście odczytywać jako zapowiedź współpracy prezydenta z rządem w kwestii tej konkretnej, czyli obronności, czy bardziej jako taką zapowiedź, taką obietnicę wręcz płynącą ze strony prezydenta, że ja was będę tutaj pilnował. Mówię was, zwracając się do rządu premiera Donalda Tuska.
0: Znaczy, wydaje się, że w sytuacjach takich, którymi mieliśmy już w Polsce do czynienia, przypominam atak rosyjskich dronów na Polskę, czy kwestie, prawda, rakiet rosyjskich, które na nasz teren wlatywały, eksplodowały, no były różne też napięcia, ataki hybrydowe ze strony rosyjskiej. Tutaj ta współpraca między ośrodkiem prezydenckim a rządowym przebiegła bardzo dobrze i to zarówno dwie strony to podkreślały. No przypomnę, że w sytuacjach takich, nazwijmy to, nadzwyczajnych, tutaj ta komunikacja była bardzo dobra, wspólne zdanie, wspólne stanowisko i tutaj nie, myślę, że Polacy tego oczekują i z tym mieliśmy do czynienia. Natomiast oczywiście wchodzi ten element polityczny i tutaj rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, no, ja myślę, że tutaj będziemy mieć ze strony prezydenta dwie jakby równoległe polityki. To znaczy z jednej strony właśnie ta bieżąca współpraca i moim zdaniem ona się będzie bardzo dobrze układała. Ja nie widzę tutaj jakby zagrożeń. Natomiast oczywiście będzie ten element polityczny tej pewnej presji, kontroli, jak to prezydent powiedział, nad tym, co rząd, zwłaszcza w programie SAFE, będzie robił. Także no, to moim zdaniem jest nieuniknione. Natomiast jednak mimo wszystko, mimo tego, że mogliśmy rzeczywiście odnieść wrażenie, że te akcenty są inaczej rozkładane, ja tutaj widzę jednak ten fundamentalny element łączący i kwestię jednak bezpieczeństwa w kategoriach takich racji stanu, w sytuacji rzeczywiście realnego zagrożenia, zarówno ośrodek prezydencki, jak i rządowy, jak do tej pory dobrze ze sobą współdziałały i myślę, że tak będzie nadal.
1: Zostajemy przy postaci prezydenta Karola Nawrockiego, ale spojrzymy też za tą sprawą szerzej na prawicę w Polsce i to, jak ta prawica może w najbliższym, może dalszym również czasie wyglądać. Pojawił się dość ciekawy sondaż United Surveys by Ibris dla wirtualnej Polski. W nim większość ankietowanych, ponad 50%, dokładnie 54,4%, uznała, że Karol Nawrocki posiada umiejętności niezbędne do objęcia przywództwa nad całą polską prawicą. A jak pan doktor widzi rolę Karola Nawrockiego w tym momencie? No i nie wiem, za kilka lat na przykład.
0: Rzeczywiście w sytuacji, kiedy po pierwsze mamy do czynienia z bardzo dużymi zmianami na scenie politycznej, zarówno po stronie dzisiaj rządzącej, jak i po stronie opozycyjnej. W kategoriach dzisiaj opozycji no mamy do czynienia jednak z następującą fragmentaryzacją tej prawej strony sceny politycznej. Jednak rozłam w Prawie i Sprawiedliwości ten element jakby pogłębia. Mamy dwie konfederacje, mamy, prawda, Prawo i Sprawiedliwość, mamy środowisko tworzące się Mateusza Morawieckiego i charakter charakterystyczne. Wszystkie te środowiska odwołują się w sposób bardzo pozytywny do prezydenta Karola Nawrockiego, bo wiemy, że wyborcy tych czterech środowisk politycznych, jak badania opinii publicznej to wielokrotnie potwierdzały, głosowali w drugiej turze wyborów na Karola Nawrockiego. W związku z tym wydaje się, że prezydent wyrasta

w sposób naturalny do roli lidera tej strony prawicowej. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że prezydent Karol Nawrocki jest prezydentem Polski, w związku

0: to nie powstanie. To znaczy są bardzo duże różnice też i polityczne, programowe, ale też personalne. Wydaje mi się, że trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością zawarła jedną listę do Sejmu. Wyobrażam sobie natomiast, że może powstać blok pod patronatem prezydenta do Senatu. To są inne wybory, wybory większościowe. Można moim zdaniem te 100 okręgów jednomandatowych tak obsadzić, że między te środowiska szeroko pojętych obozu patriotycznego, niepodległościowego, prawicowego, jak się to często określa, takiego podziału dokonać tych mandatów i tych ludzi z tych różnych środowisk tam jako kandydatów wystawić i taką rolę być może prezydent Karol Nawrocki jako patron takiego porozumienia by wziął na siebie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że prezydentowi w sposób naturalny bardzo zależy, żeby mieć dobre relacje z Senatem, bo Karol Nawrocki niejednokrotnie mówił, że on chce korzystać bardzo z prawa, chce ogłaszać referenda, to znaczy on chce zadawać Polakom podstawowe pytania w jego zdaniem bardzo ważnych kwestiach. Widzimy teraz, próbował z polityką klimatyczną dwukrotnie, no Senat...
1: To się nie udało.
0: Tak, Senat to zablokował, bo pamiętajmy też, że to Senat wyraża zgodę. W związku z tym prezydent, jakby chcąc kontynuować tą swoją, nazwijmy to, politykę referendalną, myślę, że będzie zainteresowany, żeby ten przyszły Senat był bardziej mu przychylny. W związku z tym to w sposób naturalny widzę rolę jako patrona do Senatu. Natomiast jeśli chodzi o Sejm, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Lista do Sejmu nie powstanie. Natomiast oczywiście prezydent będzie miał, jeśli mówimy o większości w Sejmie, do odegrania fundamentalną rolę i ma klucz tutaj do rozstrzygnięcia oczywiście wynikający z zapisów Konstytucji. To znaczy w momencie, gdyby po przyszłych wyborach powstała teoretycznie większość prawicowa w Sejmie, pamiętajmy, że kandydata na premiera nominuje prezydent. W związku z tym on będzie na pewno w sposób naturalny konsultował wtedy z ugrupowaniami prawicowymi, jak ten rząd przyszły, czy premier, jakby miał wyglądać. I tutaj myślę, że rola prezydenta jako takiego zwornika tego układu prawicowego będzie większa. Także można powiedzieć w skrócie Senat, wyobrażam sobie jako patrona, Sejm, myślę, że to będzie, to jest bardzo trudne i chyba to się nie uda. Natomiast oczywiście po wyborach, w momencie desygnowania i tworzenia rządu, jeśli prawica będzie miała w przyszłym parlamencie większość.
1: No jeżeli chodzi o Sejm, no to może taka wspólna lista PiS-u z Konfederacją, no bo z Konfederacją Korony Polskiej to odpada, przynajmniej PiS o tym zapewnia. Z drugiej strony ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, no przy tym podziale teraz nagłe połączenie też by było dość dziwne, no ale do wyborów jeszcze trochę, więc wiele może rzeczy się wydarzyć. Natomiast te sondaże też poparcia dla partii politycznych pokazują taką ciekawą rzecz, że prawicowe formacje raczej nie będą mogły stworzyć koalicji rządzącej w 2027 roku bez właśnie Korony Polskiej, Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. No to wtedy może jednak ktoś w Prawie i Sprawiedliwości zdanie zmieni, jak pan sądzi?
0: Wydaje mi się, że wyborcy Korony, znaczy Grzegorza Brauna, oni będą wywierali bardzo dużą presję i też inni wyborcy innych ugrupowań prawicowych, bo to są wyborcy, którzy są krytycznie wobec rządu Donalda Tuska. W związku z tym będzie duża presja ze strony wyborców tych wszystkich czterech czy trzech list, żeby jednak ten rząd powstał. I wydaje mi się, że oczywiście z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj wypowiedzi Grzegorza Brauna, no, między innymi tak bardziej, najbardziej taka, ja bym określił, kontrowersyjna, skandaliczna wręcz wypowiedź dotycząca obozu w Auschwitz, prawda, i że nie było komór gazowych, no wchodzenie w różne też wątki antysemickie, które się pojawiają. Z punktu widzenia wiemy, że prezes Kaczyński jednoznacznie jakby wyklucza tutaj taką ścisłą współpracę. Natomiast wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy to po wyborach będzie ta większość, teoretycznie będzie większość, która będzie w stanie utworzyć rząd, wydaje mi się, że wtedy też prezydent będzie odegrał szczególną rolę. Ja wtedy sobie wyobrażam, że może dojść do jakichś kwestii programowych, że może dojść do na przykład wypracowania wspólnej platformy takiej politycznej, ideowej też i też w ocenie różnych faktów historycznych. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że Grzegorz Braun w taki czy inny sposób wycofa się w taki, prawda, przyjmując takie, a nie inne, no, oświadczenie dotyczące na przykład polityki historycznej państwa, tej wspólnej nowej koalicji. Także to jest wszystko wszystko do... Oczywiście to jest, będzie trudne, bo to nie są proste sprawy, natomiast wydaje mi się, że w kategoriach politycznych no wiemy, że prezes Kaczyński ma traumę związaną z trudną koalicją, z Samoobroną, z Ligą Polskich Rodzin. W związku z tym wydaje mi się, że Kaczyński dzisiaj niejako tak na wyrost różne rzeczy sygnalizuje, bo on po prostu wie, jak trudna była później to koalicja, bo musiał tą koalicję wtedy, uznał, że musi

0: robić. Tam było wiele różnych sprzecznych stanowisk.
1: To może naturalnym koalicjantem będzie właśnie Mateusz Morawiecki.
0: Tak, i tutaj mi się wydaje, że jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, ja bym postawił dzisiaj taką tezę, że kluczowe będzie te pół roku, które od dzisiaj mamy. To znaczy, jeśli za pół roku Mateusz Morawiecki, jego ugrupowanie będzie poniżej 5% i to będzie w zasadzie ta cała tendencja, to wydaje mi się, że będzie bardzo duża presja ze strony zarówno PiS-u, jak i środowiska Mateusza Morawieckiego do jednak utworzenia wspólnej listy, do nazwijmy to pewnego powrotu Morawieckiego do PiS-u.
1: Zjednoczenia prawicy.
0: Tak, ja bym to określał tak zwanym małym zjazdem zjednoczenia. No bo to cała prawica się nie zjednoczy, no ale powiedzmy dojdzie do połączenia środowiska Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim.
1: No dobrze, ale jeżeli sondaże albo wynik wyborów parlamentarnych wskazywałby na to, że bez Mateusza Morawieckiego ani PiS, ani na przykład Koalicja Obywatelska nie może stworzyć rządu, że jest to ugrupowanie jednej i drugiej stronie potrzebne, to ku komu bardziej według pana Mateusz Morawiecki może się skłaniać? No bo możliwości koalicyjne w tym momencie wydaje się, że ma dość szeroko otwarte.
0: Tak, to znaczy, że ja mi się wydaje, że zresztą z niektórych badań już dzisiaj to wynika, że nazwijmy to środowisko Mateusza Morawieckiego, jeśli wejdzie, będzie samodzielnie startowało, jeśli wejdzie do Sejmu, uzyska stosunkowo dobry wynik, no, powyżej 6-8%. Wydaje się, że bez tej grupy w parlamencie nie uda się stworzyć rządu ani Koalicji Obywatelskiej, ani prawicy. Wydaje mi się, że dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, żeby Morawiecki negocjował z Donaldem Tuskiem, bo jest krytykiem Donalda Tuska, natomiast w Koalicji Obywatelskiej też mogą różne następować jakby powyborcze też wstrząsy, tak jak zawsze jest po wyborach. Sądzę, że wtedy Mateusz Morawiecki, myślę, że on o tym marzy, będzie politykiem, od którego będzie zależał wybór ten polityczny, czy Polska pójdzie bardziej w prawo, czy bardziej w lewo, czy w stronę bardziej, nazwijmy to, liberalną. No i oczywiście na pewno będzie postawił duże warunki polityczne, mając ten nazwijmy to, grupę, która będzie zdecydowała, w którą stronę pójdzie Polska jaka zostanie zawarta koalicja. Także dzisiaj to oczywiście trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że bardziej dzisiaj bym oceniał, że bardziej by poszedł w stronę prawą, ale naprawdę polityka i scenariusze polityczne jeszcze przez ten rok będą nas tutaj niejednokrotnie, myślę, zaskakiwać.
1: I to dość ciekawa sytuacja polityczna, zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, jak i dla Koalicji Obywatelskiej. Ja powiedziałem ciekawa, no pewnie z perspektywy obserwatorów dla tych ugrupowań, dla przywódców tych ugrupowań myślę, że dość niewygodna, ale to temat też na zupełnie inne spotkanie. Doktor Andrzej Janusz, politolog Instytutu Józefa Piłsudskiego, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za poświęcony czas i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę dobrego dnia, a państwa zachęcam do pozostania z nami już za moment. Serwis informacyjny.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Marcin Dusiło, Forum Energii, ekspert do spraw energetyki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i pojawienie się w studiu Polskiego Radia 24, ale z tego co widziałem tutaj przed wejściem, nie wiem czy mogę to zdradzać, ale tak się domyślam, że przyjechał pan chyba rowerem do nas.
3: To się wielosalebowo nazywa transport multimodalny. Metro i rower.
1: Metro i rower, czyli połączenie. Dobrze, ja często rowerzystów w metrze też widzę. Sam nie korzystałem właśnie, żeby połączyć i rower i metro, ale metrem często na przykład dojeżdżam, od roweru wolę rolki, ale wracając na tory paliwowe. Ja w sobotę tankowałem 7,44 za litr 95. To była jedna z droższych stacji, tak jak później po trasie widziałem. Natomiast dzisiaj rzeczywiście zdecydowanie niżej, czyli 6,28. I też co dało się zauważyć, że zdecydowanie większe zainteresowanie na stacjach benzynowych dzisiaj było. Ale tak się zastanawiam, czy ta sytuacja rzeczywiście była tak zła, że według pana jako analityka, eksperta do spraw energetyki było potrzebne ponowne przywrócenie tego programu ceny paliwa niżej?
3: Wie pan, to jest trudne pytanie o tyle, że wchodzimy tutaj w zagadnienia natury politycznej z jednej strony, no z drugiej w fizyczny kalendarz, tak? No, jeżeli paliwa kosztowałyby 10 albo 15 zł nagle, no to nie moglibyśmy sobie pozwolić, żeby, nie wiem, przerwać żniwa przykładowo. Są rzeczy, których nie można odwołać. Można odwołać urlop, można przesunąć, nie można odwołać, nie wiem, żniw albo dostawy wędliny do supermarketu. Z drugiej strony wchodzimy właśnie w te zagadnienia polityczne, mamy sytuację powoli prekampanijną. Są działania, które wyglądają dobrze, są działania, które wyglądają niedobrze, ceny na pylonach, które wyglądają dobrze albo niedobrze, więc pewnie znajdujemy się gdzieś pomiędzy tym wszystkim.

0: Natomiast no, co do zasady, czy paliwa były drogie? Tak, były drogie. Natomiast to też trzeba spojrzeć, bo my niestety działamy, mamy pamięć co do tego, ile rzeczy kosztują, ale nie za bardzo mamy pamięć co do tego, ile wtedy zarabialiśmy. Jak sobie popatrzyłem jakoś tutaj niedługo przed przyjazdem, w 2018 roku była sytuacja, kiedy ropa kosztowała bardzo podobnie. Ropa Brent tam teraz jest około 90 dolarów za baryłkę, 85-90. Kurs dolara do złotówki był bardzo podobny, czyli innymi słowy ropa w Polsce kosztowała bardzo podobnie. No to wtedy paliwa kosztowały 5 zł z hakiem. Tylko że nie pamiętamy, ile wtedy można było kupić tej ropy za wynagrodzenie. I jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, to że pieniądz z czasem traci wartość, no to teraz te 5 zł jest warte 7,50. A pan mówi, że tankował po ile?
1: 6,28 dzisiaj, 7,44 w sobotę.
0: 7,44 w sobotę. No, czyli co do zasady, czy 7,44 jest wyższe niż 5? Tak, oczywiście. Czy można kupić za dzisiaj tyle mniej czy więcej paliwa tego samego, co w 2018 roku, który sprawdzałem? No tyle samo. I tu jest mniej więcej 7,50. Więc to są takie dwie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast no, ludzie pamiętają cyfry na pylonach, tak?
1: No, 3,99 było. Robią właśnie wrażenie. Później politycy też odpowiednio muszą tym zarządzać, bo pojawia się raz zadowolenie, niezadowolenie, ale też słyszeliśmy w relacji naszego reportera Macieja Szefera, że jedni kierowcy są zadowoleni, a inni uważają, że jeszcze taniej powinno być, a najlepiej, żeby i ten program został przedłużony. Ale mówiąc o cenie paliwa, z czego ona w ogóle się składa? No bo mówimy tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten program w tym momencie, o obniżce tego VAT-u za paliwo z 23 do 8%. Co jeszcze?
0: Tak naprawdę główny koszt, no to naturalnie, jest surowiec. Tak? No to co tankujemy, to jest diesel, to jest benzyna, taka śmaka. Jeżeli lata się samolotem, to paliwo lotnicze. Wszystko to ma swój początek w ropie naftowej, która jest gdzieś tam wyciągnięta z ziemi. Więc tę ropę naftową, to czasami się mówi, że baryłka ropy Brent, albo Urals, albo coś tam innego. W każdym razie ropa. Ta ropa musi być przetworzona, no więc jest dodatkowy koszt na tym, że po prostu musi się opłacać stworzyć rafinerię, musi się opłacać tę rafinerię zasilić, eksploatować, remontować i tak dalej, zatrudniać ludzi i tak dalej, więc to przetwórstwo dodatkowo kosztuje. No i mamy dodatkowo nakładane opłaty, no tak jak na wszystko jest VAT, nie wiem, na papierosy, alkohol jest akcyza, na paliwo też jest akcyza. I jeszcze mamy takie coś, co się nazywa opłata emisyjna, natomiast to są groszowe rzeczy, to jest 8 groszy na litrze, jeśli dobrze pamiętam, i dla diesla, i dla benzyny. Więc co do zasady, jak sobie teraz spojrzałem, to w cenie hurtowej diesel kosztuje około 6 zł, mniej więcej, i do tego jest doliczany VAT, akcyza. I to jest to, co mniej więcej widzimy na pylonach.
1: Na razie te wpływy do budżetu państwa przez 2 tygodnie do końca sierpnia będą mniejsze. Słyszeliśmy też rzecznika rządu Adama Szłapkę, który sugerował, że raczej na ciąg dalszy tego programu nie mamy co liczyć po wakacjach. No bo rzeczywiście to jest też obciążenie dla budżetu państwa. Tutaj 400, no prawie 500 milionów złotych przez te 2 tygodnie. To jest to, co ucieknie z budżetu państwa. No ale właśnie, jaki to ma sens ekonomiczny, gospodarczy, też w pewien sposób energetyczny, no bo z jednej strony kierowcy odczują ulgę, no ale później wszyscy zapłacimy za to, tak mi się wydaje, w inny sposób.
0: Jeżeli pyta pan, czy ta obniżka ceny na pylonie obniży inflację na przykład, to najprawdopodobniej nie, dlatego że obniżany jest VAT. Ten VAT tak czy siak jest odliczany przez przedsiębiorców. Czyli jeżeli ktoś dostarcza pieczywo do piekarni, to czy ten VAT wynosi 23% czy 8%, to jemu tam dużej różnicy nie robi, bo koniec końców i tak ten VAT będzie odliczony. Więc to jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje do pracy, do domu. I to jest główny beneficjent. Natomiast z perspektywy inflacji tutaj niewiele się zmieni. To jest główna różnica względem poprzedniej edycji programu CPN, która była właśnie w pierwszej połowie roku, bo tam była dodatkowo obniżona akcyza. I wtedy akcyzy również nie płacił ten przedsiębiorca. Teraz akcyza jest utrzymana na tej wysokości, na której była. Więc teraz jest tylko obniżka podatku VAT.
1: Te niuanse mają tutaj znaczenie, jeżeli chodzi o ceny paliw. No ale dotknijmy też tego, o czym wspominałem poniekąd przed momentem, czyli Czego możemy się

0: się spodziewać w dalszej perspektywie? No bo po tych dwóch tygodniach na koniec sierpnia raczej nie ma co liczyć na to, że ten program zostanie utrzymany. Sytuacja na świecie cały czas zdaje się być niepewna. Mówię tutaj przede wszystkim o Bliskim Wschodzie i cieśninie Ormus. Zatem jak pan patrzy na kształtowanie się chociażby cen paliwa na rynkach?
1: Jeżeli pyta mnie pan, czy co jest w głowie Donalda Trumpa,
0: to nie pytam, bo to trudno na pewno stwierdzić.
1: Zastanawiam się, czy sam rzeczony wie. Natomiast jeżeli by ustał konflikt, tak? Przez cieśninę Ormus przepływa 20% mniej więcej światowego handlu ropą. No 20% to jest, innymi słowy, bardzo dużo. Jeżeli te 20% musi przepływać zamiast tamtędy, musi opływać dookoła Afrykę, albo stoi w kolejce, albo przepłynie, ale nie wie, czy będzie ostrzelany, czy nie, no to koniec końców podnosi to cenę w sposób oczywisty. Natomiast jeżeli sytuacja tam by się uspokoiła, ruch przez cieśninę Ormus byłby przywrócony, no to możemy się spodziewać odprężenia. Z drugiej strony tym, co tu ogranicza w pewien sposób transport ropy, czy po prostu podaż paliw, jest sytuacja w Rosji. Ukraina atakuje skutecznie rosyjskie rafinerie i my jako Unia Europejska jesteśmy odcięci, nie importujemy przynajmniej w jakichś tam jakkolwiek znaczących ilości z Rosji. Natomiast no, ten rynek jest globalny. Tak? Diesel w Rosji i diesel w Stanach i diesel w Europie, Indiach, Afryce. To jest nie może dokładnie to samo, ale jest bardzo, bardzo podobne. Więc jeżeli mamy do czynienia z towarem, który jest no, bardzo zunifikowany i wszędzie na świecie taki sam, no to jeżeli w jednym miejscu wypada producent czegoś, no nie wiem, chleba na przykład, zamyka się jakaś jedna sieć piekarni, no to siłą rzeczy inne chleby też pewnie byłyby droższe, no bo tutaj mamy jednak do czynienia z prawem popytu i podaży. Więc to uważam, że trzeba patrzeć scenariuszowo i ja jestem w stanie dać 50% każdemu scenariuszowi, jeżeli są dwa, jeżeli są trzy, to po 33%. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czy ceny będą rosły, czy ceny będą spadały, bo to bardzo zależy od tego, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. Natomiast, na tym samym wydechu chcę dodać, że to, co jest pewne, to kurczące się zapasy paliw. Nie mówię w Polsce, że będziemy mieli zaraz jakieś problemy i trzeba w tej chwili lecieć na stację. Natomiast co do zasady na świecie, w Polsce nie, ale co do zasady na świecie zapasy ropy, nie ropy, tylko paliw spadają. Jeżeli zapasy spadają, no to wiadomo, ci, którzy sprzedają, kupują, są bardziej nerwowi, potrzebują odtwarzać te zapasy, więc koniec końców będzie drożej.
0: Koniec końców będzie drożej. No i pytanie w takim razie, jak z tym sobie radzić? Bo rzeczywiście ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ta niepewna sytuacja geopolityczna w ogóle, no pokazuje nam w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego, że Europa, czy my konkretnie jako Polska, jesteśmy bardzo mocno uzależnieni chociażby od dostaw takich paliw zewnętrznych, kopalnych, no których cena może się w różny sposób wahać kompletnie niezależnie od naszej wewnętrznej sytuacji. W jakim kierunku zatem powinniśmy spojrzeć, żeby przed tym się zabezpieczyć?
1: Może najpierw kilka, żeby się wypłacić w walucie konkretu. Polska 98% ropy naftowej, którą przetwarza, importuje. Czyli innymi słowy, te dwie rafinerii mamy więcej, ale te, które są dużym dostawcą paliwa w Gdańsku i w Płocku, te dwie rafinerie 98% tego, co one tam przerabiają, musi do nas przypłynąć. Więc tutaj mamy ewidentną podatność na wszelkie maści zakłócenia, czy to na światowych rynkach, czy nawet czysto logistyczne, gdyby, nie wiem, został uszkodzony polski naftoport, który jest bardzo, ma kluczową rolę pod kątem zaopatrywania. Więc to. Dalej. To jest ropa. Ropę przetwarzamy na paliwa. Paliwa również importujemy. Diesla i benzyny około 30% tego, co zużywamy, musi przypłynąć z zewnątrz albo przyjechać. LPG nie jest objęte pakietem CPN, ale tego 80% pochodzi z importu. Czyli innymi słowy, no, jesteśmy wystawieni językiem ulicy, mówiąc, na strzała. I mamy tę podatność, z którą niewiele się dzieje. Tak? To znaczy nie ma jakichś takich

0: silnych ruchów, że stwierdzających, no tutaj jakieś bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne, odporność państwa to jest coś, no, na co trzeba postawić, więc środki, które wydajemy, powinny być wydawane w taki sposób, żeby zmniejszać tę zależność. No, ta edycja pakietu CPN to jest 0,5 miliarda złotych. Poprzednia edycja pakietu CPN to jest 4,7 miliarda złotych, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest 5 miliardów złotych, które okej, pomogło o tyle ludziom, że zostało wydane i faktycznie obniżyło ich rachunki, które w przeciwnym razie byłyby wyższe. Natomiast to nie są pieniądze celowane. W Unii Europejskiej nie pamiętam dokładnie, natomiast wydaje mi się, że 26 państw wdrożyło jakiś tam sposób reakcji na to, co się dzieje z cenami paliw, żeby pomóc. I taki sposób niecelowany jest tam zauważalny, natomiast on nie jest najbardziej skuteczny.
1: W co powinniśmy celować? To znaczy, nie wiem, w atom, który jest zapowiadany, jest budowa tej pierwszej elektrowni atomowej plus elektryfikacja chociażby transportu drogowego?
0: Tak naprawdę pytanie brzmi, jak będzie wyglądał transport za 20, 30, 50 lat? Bo jeżeli będzie dalej oparty na paliwach kopalnych jak teraz, no to prawdopodobnie trzeba inwestować w odtwarzanie tego, co mamy, budowę nowych rafinerii, pozyskiwanie nowych pól naftowych gdzieś na zewnątrz, żeby sobie dywersyfikować i mieć jak najwięcej kontroli nad tym, co się dzieje. Natomiast ja argumentuję, że za 50, czy 20, czy 10 lat transport nie będzie tak wyglądał. Transport będzie zelektryfikowany w dużo większym stopniu. Po pierwsze, tak patrząc czysto behawiorystycznie, no wszędzie na świecie tak się dzieje. Czy to spojrzymy na Norwegię, która, jeśli dobrze pamiętam, w lutym tego roku sprzedano tam 12 samochodów z silnikiem benzynowym. Nie tysięcy, nie sztuk, nie setek, 12 sztuk. 98% nowo sprzedawanych samochodów to są samochody elektryczne, jeśli dobrze pamiętam. Gdzie się nie spojrzy, Polska jest jedną z takich, pod tym względem jesteśmy mocno do tyłu, pod względem tej sprzedaży, wszędzie sprzedaż nowych samochodów to są samochody elektryczne i jest to absolutnie naturalne, jeżeli się zrobi najprostszy rachunek ekonomiczny. Jeżeli mam tanie ładowanie, to koszt przejechania kilometra może być dwukrotnie, trzykrotnie mniejszy. Tylko muszę mieć tanie ładowanie. Więc pytanie nie brzmi, czy dopłaty do samochodów elektrycznych i tą stronę, tylko co zrobić, żeby ładowanie było tanie. I nie wiem, wystarczy się przejechać po państwach, gdzie jest dużo samochodów elektrycznych. Bruksela, Amsterdam, nawet Berlin jest bliżej. Tam ciężko jest przejść i się nie potknąć o ładowarkę do samochodu elektrycznego, która stoi przed blokiem. U nas takich rzeczy nie ma. Więc...
1: I często są kolejki do takiego ładowania. No tutaj otwieramy temat, który tak naprawdę mógłby zostać omówiony w osobnej rozmowie, a my musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Pan Marcin Dusiło, Forum Energii, ekspert do spraw energetyki, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję
1: i poświęcony
0: bardzo.
1: Czas. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
4: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22:00. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. 21 poszkodowanych osób w wypadku na Węgrzech wróciło samolotem do Polski. 5 z nich trafiło do szpitali, a 16 wróciło do domów. Wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków rannych w wypadku na autostradzie M3. Śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym prowadzi zarówno polska, jak i węgierska prokuratura. Polskie śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Jakie są pierwsze ustalenia śledczych? O tym już teraz Paweł Pawlica.
1: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku. Polscy śledczy biorą udział w czynnościach na miejscu zdarzenia. Policja zabezpieczyła dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika. Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Kwestie dotyczące tachografów, czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą, będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, tym przekazanych przez stronę węgierską.
1: Jak poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany polski kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Autobusem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Podczas kąpieli na plaży w Darówku utonął mężczyzna, a drugi został ranny. Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe, dwoje plażowiczów późnym popołudniem zostało porwanych przez silny prąd wodny. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej w Darłowie. Obie osoby zostały odnalezione i wydobyte z wody. U jednej z nich ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo podjętej akcji ratowniczej życia jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. Policja prowadzi obecnie czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. Rząd zajmie się dziś trzema projektami ustaw. Jedna to tak zwana Lex Rolnik, która według rządu ma zakończyć problemy rolników z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy czy zapachy związane z produkcją rolną. Zgodnie z założeniami tego projektu obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. Planowane zmiany mają chronić rolników przed potencjalnymi roszczeniami sąsiadów, łącznie z ochroną przed ponoszeniem odpowiedzialności za zakłócanie ciszy nocnej.
3: To są aktualności jedynki.
0: Do nocnego zabijania Palestyńczyków w Gazie wzrywa izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego, nawet jeśli nie są bezpośrednim zagrożeniem. Amerykańska senator Jackie Rosen z Partii Demokratycznej apeluje do premiera Izraela, by odciął się od wypowiedzi Ben-Gwira i zdymisjonował go.
4: Słowa Itamara Ben-Gwira padły w podcaście byłego zakładnika Hamasu podczas rozmowy o sytuacji w Izraelu po masakrze z 7 października 2023 roku. Myślę, że powinniśmy przeprowadzać ukierunkowane zabójstwa w Gazie co noc po 30-40 osób, nie tylko tych, którzy są bezpośrednim zagrożeniem. Tam są ludzie, którzy nie powinni być nazywani ludźmi, nie powinni mieć prawa do życia, nie są ludźmi. Mówił Itamar Ben-Gwir. Ostatnia wypowiedź izraelskiego ministra nie dziwi eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michała Wojnarowicza.
5: Ben-Gwir jest twarzą tej najbardziej skrajnej izraelskiej polityki. To zerojedynkowe, tak, my albo oni.
4: W przeszłości podobne wypowiedzi Itamara Ben-Gwira były przedstawiane Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości ONZ jako dowód na zamiar ludobójstwa w Gazie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Izrael zaprzecza, by dopuszczał się ludobójstwa w Gazie. Donald Trump musi zapłacić 5 milionów dolarów odszkodowania w procesie o napastowanie seksualne. Sąd Najwyższy USA oddalił ostatni wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie sprawy pisarki E. Jean Carroll. To oznacza, że wyrok jest ostateczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie w ciągu dnia będzie duże, ale będzie się też przejaśniać. Po wieczór miejscami również rozpogodzenia. Rano jeszcze sporo deszczu, zwłaszcza na południu. Na północnym wschodzie również lokalne burze. Od 18 do 21 stopni chłodniej miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali. Obecnie na barometrach jeden więcej.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Marcin Dzierżanowski z portalu XYZ. Dzień dobry.
3: Witam
2: serdecznie. Tak, nie lubię tego słowa, ale w tych okolicznościach pasuje. Panie redaktorze, tak się zastanawiam nad obchodami Święta Wojska Polskiego i nad tą różnicą, czy też nad tą dychotomią zarysowaną Polska safe kontra Polska pod banderą Bóg, honor, ojczyzna. To jest jakiś prawdziwy podział, fikcyjny? Czy to w ogóle było miejsce, czas na takie podchody polityczne?
4: No cóż, okazuje się, że wszystko jest okazją do podziału na polskiej scenie politycznej. No jeszcze kiedyś te właśnie święta główne, typu właśnie obchody Wojska Polskiego czy 11 listopada były takimi momentami, kiedy wydawało się, że tych podziałów nie ma. No dzisiaj już widzimy wyraźnie, że nawet takie święta wydawałoby się z okazji, które nas łączą, również są okazją do podziałów politycznych. I teraz oczywiście możemy mówić, że prezydent tutaj wygłosił takie dzielące przemówienie, ale też powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś to zaczęło się od Donalda Tuska i premiera Kosiniaka-Kamysza, którzy jakby wymyślili, że będzie to się działo pod hasłem safe, czyli troszeczkę jednak...
2: No tak, szturchając patykiem prezydenta.
4: Tak, także tutaj można rzeczywiście spekulować i zastanawiać się, kto zaczął, ale...
2: Chociaż myślę sobie, że gdyby to było Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze zorganizowałoby pikniki pod znakiem safe, żeby się pochwalić.
4: No właśnie, więc wszystko jest okazją do podziałów. No, miejmy nadzieję jednak, że to podziały tylko takie werbalne, to znaczy rzeczywiście kłótnia w przemówieniach, no ale że w tych najważniejszych rzeczach prezydent i premier jednak mówią wspólnym głosem. Może nie mówią
2: to
4: właśnie,
2: chciałem pana zapytać, to obserwacja czy nadzieja?
4: Raczej nadzieja.
2: Bo też wiemy, że zakulisowo miało dojść do sporu o nominacje generalskie pomiędzy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a prezydentem Karolem Nawrockim. Znaczy mówiąc wprost, prezydent po raz kolejny chciał poszerzyć swoje kompetencje i sprawdzić, czy uda mu się wybrać tych generałów, których chce awansować. Premier Kosiniak-Kamysz miał powiedzieć albo wszyscy, albo nikt. Ale na przykład nominacje oficerskie w służbach specjalnych nadal są przez prezydenta blokowane.
4: To bardzo wiele decyzji. Na przykład teraz, no, pewnie już wyprzedzam kolejny temat, ale minister Berek i znowu pojawiają się spekulacje. No, nawet jeśli parlament wybierze go na członka Trybunału Konstytucyjnego, to pytanie oczywiście, czy prezydent go powoła. No więc prezydent oczywiście rozpycha się łokciami, jeśli chodzi o kompetencje konstytucyjne, no i chyba już się do tego powoli powinniśmy zacząć się przyzwyczajać.
2: Czyli tak będzie? Bo jak się spodziewam, jak patrzę na nadchodzący rok, to myślę, że będzie jeszcze tylko ostrzej.
4: Ja myślę, że będzie tylko ostrzej, bo prezydent ewidentnie próbuje poszerzyć swoje kompetencje konstytucyjne, których nie ma, powiedzmy sobie szczerze, tak, bo na przykład w przypadku nominacji generalskich, no to troszeczkę rozpycha się. No i zobaczymy, co z tego będzie.
2: No w przypadku sędziów do Trybunału Konstytucyjnego to zaczął się rozpychać Andrzej Duda. Właściwie Karol Nawrocki idzie tylko utorowaną przez niego drogą, jeśli chodzi o to, że prezydent decyduje, od kogo odbiera przysięgę, od kogo nie odbiera przysięgi.
4: To prawda, rzeczywiście, ale w przypadku Andrzeja Dudy chyba nie było takiego zaplanowanego celu, jakim jest budowa

0: systemu prezydenckiego. W przypadku Karola Nawrockiego wydaje się, że mamy do czynienia z takim zaplanowanym celem, z takim planem właśnie zmiany ustroju. I to jest, wydaje się, niebezpieczne, ale to jest też wyzwanie duże dla koalicji rządzącej.
1: A może to jest, teraz mi przyszło do głowy, może to jest też szansa dla koalicji rządzącej, że jednak jeśli prezydent tak jawnie przedstawia swoje aspiracje, prawica jest w sondażowej sile, to być może tym łatwiej będzie Donaldowi Tuskowi straszyć w kampanii wyborczej, straszyć czy przestrzegać, tutaj jak kto woli, które słowo, przed tym, żeby cała władza nie trafiła w ręce prawicy, bo powie Donald Tusk, Karol Nawrocki podporządkuje sobie wszystkich.
0: Oj, to na pewno polaryzacja służy obu stronom. Wydaje się, że jest na rękę i Donaldowi Tuskowi, i prezydentowi Nawrockiemu. Natomiast no, wydaje się, że nie do końca służy Polsce. Troszeczkę to tak górnolotnie brzmi, ale
1: prawdziwie.
0: Ale wydaje się rzeczywiście, na przykład w sferze czy nominacji generalskich, czy nominacji sędziowskich, no wydaje się, że to nie jest dobry pomysł.
1: To jeśli rozmawiamy o tym nowym kampanijnym sezonie politycznym, żadnych nowych podatków, obniżka składki zdrowotnej, samoograniczenie państwa i propozycje, jak walczyć z tym leniwym państwem, które nie pomaga nam w wielu sprawach. Tak poseł Ryszard Petru w TVN24 opisuje postulaty zakładanego przez siebie ruchu i zapowiada, że rusza w trasę po Polsce. To ile, jaki wysyp inicjatyw politycznych będziemy mieli jesienią?
0: No właśnie, z jednej strony kolejna inicjatywa, z drugiej strony słyszymy, że Donald Tusk mówi o wspólnym starcie całego obozu rządowego z jednej listy. Więc bardzo to jest ciekawe. Ryszard Petru kiedyś rzeczywiście stworzył pewną formację, pamiętamy to, która miała w sondażach sondażowy sukces, tak byśmy powiedzieli, ale ostatecznie sukcesu politycznego nie odniósł. No zobaczymy, to jest bardzo ciekawe. Mnie się wydaje, że ta strzelba już nie wystrzeli, że tak powiem. No ale zobaczymy.
1: To ale jest Ryszard Petru gra na siebie, czy rzeczywiście planuje coś stworzyć?
0: Ja myślę, że może planuje coś stworzyć, ale wydaje mi się, że właśnie w tym centrum, mitycznym centrum, robi się coraz bardziej gęsto i może być rzeczywiście kłopot z kolejną inicjatywą. My wiemy, że jest tam i inicjatywa Polska 2050 i Unia Centrum i podobno coś profesor Matczak robi.
1: No, kluby racjonalnego myślenia, radykalnego.
0: W centrum, ale dosyć no, sondaże nie pokazują, że to jest jakaś nisza wielka, prawda? Więc zobaczymy, to jest ciekawe.
1: To jest ciekawe, bo o ile mamy pączkowanie ugrupowań na prawicy i każde z tych ugrupowań no, dostaje jakąś pulę głosów. Tak. Nawet Mateusz Morawiecki na to 6-7% przynajmniej średnia sondażowa może liczyć. Natomiast im więcej tworzy się ugrupowań po tej stronie mitycznego centrum, jak pan wspomniał, tym mniej tam wyborców.
0: Właśnie, to jest... Ja pamiętam, że kiedyś była taka partia chadecka w Polsce, która przyjęła uchwałę, że rozwiązuje się, ponieważ stwierdzono, że nie ma elektoratu. Bardzo to zabawne było, że partia sama w uchwale stwierdza, że nie ma elektoratu. To było PPHD. I wydaje mi się, że coś takiego dzieje się w centrum. To znaczy mamy więcej rzeczywiście partii niż poparcia w sondażach. Natomiast oczywiście jest jakiś taki mit tego, że być może coś w takim centrum, może coś takiego, taka alternatywa dla Konfederacji, która na przykład no bez tych radykalizmów.
1: To, czyli Ryszard Petru, Konfederacja
0: właśnie,
1: Light.
0: No właśnie, Konfederacja Light, więc zobaczymy. No. Ciekawa inicjatywa.
1: A tak się też zastanawiam o tej propozycji, czy o spekulacjach odnośnie jednej listy. Ja rozumiem, że Donald Tusk no, kalkuluje sobie w ten sposób, że gdyby nie udało się zdobyć większości, to lepiej mieć największy klub opozycyjny w parlamencie niż jeden z kilku.
0: Ja myślę, że to jest też taka kalkulacja, żeby nie zgubić wyborców, bo widzimy wyraźnie, że jeśli poszczególne ugrupowania no, tego centrum właśnie, o którym mówimy, idą oddzielnie, no to gubi się no tak mniej więcej 10, no może nie 10, ale 7% wyborców. Gubi się w takim sensie, że ugrupowania, które idą oddzielnie, PSL, Polska 2050, Unia Centrum, że te ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego.

0: czego, w związku z czym te głosy się, mówiąc kolokwialnie, marnują. Mhm. Ja myślę, że to jest taka próba, żeby te głosy się nie zmarnowały, bo właśnie te głosy mogą zadecydować o tym, kto będzie rządził po wyborach.
1: Tylko to jest to odwieczne pytanie, czy część tych wyborców, ugrupowań, które mogłyby nie przekroczyć progu, oddadzą głos na listę Koalicji Obywatelskiej?
0: No tak, to jest odwieczny rzeczywiście dylemat. Część osób rzeczywiście demobilizuje się w przypadku wspólnej listy, ale część się mobilizuje, no bo to jest takie pospolite ruszenie. No, zobaczcie, sprawa jest tak poważna, że nawet, nie wiem, Lewica,
1: PSL,
0: wszyscy się jednoczymy, wszystkie ręce na pokład, bo jest sytuacja podbramkowa. Taki to... trochę 89 rok.
1: Ja wiem, ale to przy każdych wyborach to są najważniejsze wybory od 89 roku. To już wyświechtany komunał strasznie przez polityków. Ale nawiązał pan do tego, więc ja chętnie zapytam i poznam pańską ocenę na temat kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. O co w tym chodzi?
0: Myślę, że jest jakiś plan odbicia Trybunału, który ma minister Żurek i premier Donald Tusk. No ale do tego planu potrzebna jest osoba zaufana, no i nazwijmy to po imieniu polityk. To znaczy nie profesor, intelektualista,
1: nie
0: który
1: ktoś,
0: będzie,
1: kto będzie
0: dzielił włos na czworo. Ja powiem tak, zwycięzców się nie rozlicza. Jeśli im się uda, to myślę, że za parę miesięcy w ogóle nie będziemy pamiętać tych naszych rozważań, czy to dobrze, że minister rządu, konstytucyjny minister w końcu, idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli im się nie uda, no to oczywiście wszyscy będziemy mówili, że premier popełnił największy błąd w swoim życiu. Ja troszeczkę bronię premiera i jestem tutaj pewnie w mniejszości, jeśli chodzi o komentatorów, ponieważ prawda jest taka, że bardzo wielu byłych parlamentarzystów szło do Trybunału i między innymi prezes Stępień też był senatorem, a wymieniam jego nazwisko, bo on jest osobą, która bardzo krytykuje kandydaturę.
1: Chociaż ostatnio w wywiadzie telewizyjnym sam przyznawał, że państwo polskie musiało płacić odszkodowania za wyroki, w których brał udział.
0: Rozumiem, że minister Berek nie idzie do Trybunału po to, żeby orzekać w sprawach ustaw, tylko żeby przejąć ten Trybunał. Przejąć w takim sensie trochę odzyskać go jednak. Więc tak jak mówię, zwycięzców się nie rozlicza. Jeśli im się uda, to wszyscy będą chwalić. Tak jak dzisiaj już nie pamiętamy, że telewizja publiczna też została w pewnym sensie może mało estetycznie odbita z rąk opozycji. No wtedy już opozycji, prawda? A dzisiaj jest zupełnie przyzwoitym medium publicznym. No zobaczymy.
1: Myślę sobie, że oczywiście te wszystkie plany może pokrzyżować Karol Nawrocki, nie odbierając przysięgi od Macieja Berka. I wtedy...
0: No wydaje się, że to akurat nie ma znaczenia, bo już mamy już sędziów, od których przyrzeczenie odebrał, w cudzysłowie, no bo to odebrał, marszałek Czarzasty. No myślę, że tutaj jest to wkalkulowane oczywiście, no bo ci sędziowie, według tego planu ministra Żurka, ci sędziowie, od których przyrzeczenie odebrał marszałek Czarzasty, jak rozumiem, będą musieli być włączeni w skład już tego orzekającego Trybunału.
1: Już powinni być włączeni,
0: tak,
1: tylko
0: tak,
1: dopóki
0: ale
1: jest tam
0: Bogdan
1: Świeczkowski.
0: Tak, że po prostu w związku z czym sędzia Berek, tak już możemy go nazwać, jeżeli zostanie wybrany, również nie ma większego znaczenia, czy go powoła. No, nie powoła tylko, bo powołuje Sejm, ale czy przyrzeczenie bezpośrednio przyjmie prezydent, czy nie.
1: Tylko zapytam tak metaforycznie, a co na to wrocławskie Jagodno? To znaczy, jeśli nie będzie tej skuteczności, bo ja się z panem zgadzam, jeśli tam jest plan i koniec końców przed wyborami parlamentarnymi okaże się, że Trybunał, przywrócono Trybunałowi jego w miarę normalne funkcjonowanie, to wszyscy przełkną tego ministra Berka bez mrugnięcia okiem. No ale jeśli nie, to będzie znowu porwanie się z motyką na słońce.
0: Ja myślę, że Jagodno żąda skuteczności. I tej skuteczności nie otrzymuje coraz częściej. Mamy tutaj też przypadek posła Romanowskiego, prawda, który skutecznie uchyla się od odpowiedzialności karnej. Ja myślę, że premier to skalkulował i wychodzi mu, że jeżeli nawet coś zaryzykować. Zostanie zrobione w brzydkim stylu, ale skutecznie, to zapunktuje.
1: Tylko żeby potem się nie skończyło tak, jak premier ostatnio przepraszał, że nie przewidział, że rozliczenia mogą być tak skomplikowane.
0: To prawda.
1: Jak się

0: No więc tak jak mówię, to wszystko zależy od skutku.
1: Marcin Dzierżanowski, portal XYZ. Dzięki redaktorze za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dobrego
0: bardzo,
1: tygodnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Przyjrzymy się polityce Stanów Zjednoczonych, bo z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka, analityczka polityki Stanów Zjednoczonych, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry pani redaktor.
4: Dzień dobry.
3: To na początek to, co mówi prezydent Donald Trump o ciśnieniu Ormus, o to, że ona stanie się niebawem, jego zdaniem i w jego planach, częścią Stanów Zjednoczonych. Jak to jest w ogóle możliwe?
4: No Donald Trump już o wielu terytoriach mówił, że stanął się częścią Stanów Zjednoczonych. Mówił o Kanadzie, mówił o Grenlandii, no teraz ciśnienie Ormus dołącza. Do tego w jego retoryce oznacza to, że on chce mieć bardzo silny wpływ na to, jak będzie wyglądała ciśnienie Ormus, jakie statki będą przez to przepływać i absolutnie nie wyobraża sobie, żeby Iran pobierał cło, jakie dyskusje się toczą. Więc on chce przez to powiedzieć, że Stany Zjednoczone będą sprawowały niepodzielną władzę nad ciśnieniem Ormus, a właściwie on osobiście jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc stąd ta retoryka. Pamiętajmy, że też ta retoryka się zaostrza, dlatego że Donald Trump jest frustrowany, że nie widać końca tej wojny w Iranie i nie widać sposobu, w jaki Donald Trump może wyjść z twarzą z tego konfliktu. Dodatkowo nie za dobrze dzieje się w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Tam wyrusza Jared Kushner, zięć i doradca Donalda Trumpa, więc ten Bliski Wschód, który Donald Trump chciał umeblować pod swoje potrzeby, pod interesy Stanów Zjednoczonych, właściwie zaczyna się trochę trząść i nie widać tego, żeby ten ład, który Donald Trump chciał zaprowadzić, faktycznie miał jakąkolwiek rację bytu. No i Donald Trump, pamiętajmy, że musi zmierzyć się z głosami wyborców, bo już w listopadzie są wybory do kongresu. Wybierana jest 1/3 Senatu i Izba Reprezentantów, ale to jest przede wszystkim takie referendum na temat tego, czy Amerykanom dobrze się żyje pod przewodnictwem określonego prezydenta. I to jest referendum w kwestii Donalda Trumpa. No i Donaldowi Trumpowi niekoniecznie podoba się to, co mogą wyborcy przez te wybory powiedzieć. Stąd zagęszcza ruchy, stąd ta ostra retoryka, stąd bardzo mocno uderzenie w kontekście retorycznym na razie, jeśli chodzi o Iran. Możemy spodziewać się kolejnych tego typu wypowiedzi właśnie dlatego, że Donald Trump jest sfrustrowany i dlatego, że szuka wyjścia z sytuacji, w którą sam się wprowadził, a która w tym momencie jest bez wyjścia dla niego takiego, które dla niego byłoby akceptowalne.
3: To ja może naiwnie zapytam, a co na to prawo międzynarodowe?
4: No, prawo międzynarodowe oczywiście zabrania takich aneksji terytoriów, dlatego, że Donaldowi Trumpowi się chce. No wojna w kontekście tego, żeby zdobyć jakieś terytorium, jest zabroniona w prawie międzynarodowym. Nie można też transferować sobie terytoriów, ponieważ rządy tak się umówiły, więc no, jest to sytuacja patowa z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale pamiętajmy, że Donald Trump o prawie międzynarodowym powiedział, że go właściwie nie interesuje i że to, jak kształtować sytuację międzynarodową, to wynika z jego myśli, z jego moralności, a nie z prawa międzynarodowego. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy Donald Trump opowiada rzeczy, które absolutnie nie mają odbicia w prawie międzynarodowym, czy są wręcz niemożliwe. No bo Donald Trump w prawie międzynarodowym się średnio przyjmuje. Pamiętajmy, że on politykę zagraniczną prowadzi w taki sposób, jak prowadzi swoje interesy, czyli dogaduje się, próbuje się dogadać z liderami innych krajów, tak jakby dogadywał się z partnerami biznesowymi. On bierze telefon, siedzi przy biurku, bierze telefon, wykonuje ten telefon i uważa, że już wszystko jest załatwione, bo uzyskał jakąś pozytywną odpowiedź po tej drugiej stronie. I on chce robić dokładnie to samo, chociaż po stronie irańskiej tej pozytywnej odpowiedzi póki co nie ma. Póki co były te raczej takie odpowiedzi bardzo ostre, przeciwstawiające się Stanom Zjednoczonym. No i Donald Trump też nie bardzo wie, co na to odpowiedzieć, no bo eskalacja chyba nie jest teraz w jego interesie, zwłaszcza, że pojawiły się też doniesienia o kryzysie psychicznym na lotniskowcu Abraham Lincoln i ta moc amerykańska, która miała zniszczyć Iran, czy właściwie rzucić Iran na kolana, może tak. No teraz stoi pod dużym znakiem zapytania.
3: No to kolejne moje być może naiwne pytanie, sprowokowane i wywołane tą dygresją do tego, co dzieje się na tym lotniskowcu. Co na to armia? Bo przecież bez zaangażowania żołnierzy, być może bez lądowej inwazji na Iran, realizacja tego planu dotyczącego ciśniny Ormus będzie niemożliwa.
4: No, wydaje się, że Donald Trump chce za wszelką cenę uniknąć inwazji lądowej, bo Amerykanie jako tacy, czy politycy, ale też społeczeństwo, myślę, że armia również, ma dużą traumę po Afganistanie i po Iraku. I to jest ta czerwona linia, której Donald Trump boi się przekroczyć, bo wie, że stamtąd już naprawdę nie ma powrotu i to może zrujnować nie tylko jego prezydenturę, ale przede wszystkim jego dziedzictwo jako prezydenta. Może zostać zapamiętany jako ten, który posłał amerykańskich chłopców na śmierć tak naprawdę i tego bardzo, bardzo chce uniknąć. Jeśli chodzi o armię, no to mam tutaj trochę taki rozdźwięk, bo

0: Co innego mówi prezydent, co innego mówi sekretarz wojny Pete Hegseth, który trochę bagatelizuje te doniesienia o tym, że żołnierze są sfrustrowani, że o miesiąc przedłużono im no, pobyt w strefie walki tak naprawdę na lotniskowcu, że tam jest ogromny kryzys zdrowia psychicznego, że pojawiały się próby samobójcze, że właściwie oni czują, że ich dowódcy na najwyższych szczeblach, mówię tutaj o dowódcach politycznych, nie mają za bardzo planu, co dalej. No ale oczywiście prezydent to bagatelizuje, Pete Hegseth to bagatelizuje, no bo to nie wpisuje się w taki etos wojownika, który był bardzo mocno, jest bardzo mocno budowany przez aktualnego sekretarza wojny, gdzie no, amerykańscy żołnierze mają się niczego nie bać, niczego nie obawiać, mają iść, na nikogo się nie oglądać i że ta śmiertelna siła Stanów Zjednoczonych jest największym atutem polityki zagranicznej prowadzonej przez Donalda Trumpa. Okazuje się, że nie do końca, że ten rozdźwięk między liderami politycznymi a zwykłymi żołnierzami jest coraz większy i że oni nie czują, że ich przywódcy wiedzą, co robią. I chyba to jest ten duży problem, który poszedł w świat. Demokraci domagają się tego, żeby faktycznie zbadać dokładnie sytuację. Pojawiły się to już doniesienia, że faktycznie ta rotacja do żołnierzy wkrótce nastąpi, oni wrócą do domu. No ale to wysyła w komunikat w świat przede wszystkim w stronę Iranu, że Stany Zjednoczone nie są tak silne, jak się wydawało, że nie są tak silne, jak jeszcze wszyscy myśleli, gdy tylko rozpoczęła się wojna w Iranie, że ta siła Stanów Zjednoczonych no, nie tylko nie potrafiła rzucić Iranu na kolana, tak żeby uzyskać wszystkie cele wojenne. Właściwie nie uzyskała, Stany Zjednoczone nie uzyskały żadnego ze swoich celów wojennych, ale dodatkowo pojawiają się pęknięcia wewnątrz tego systemu militarnego Stanów Zjednoczonych, tej pięści zaciśniętej wokół Iranu. No i to wysyła konkretny przekaz do Iranu, ale też do innych rywali Stanów Zjednoczonych.
1: No właśnie. Jaki to jest sygnał dla Chin? Dlatego, że no, mówi pani o tym, że prezydent Trump może sobie być może pozwolić na ignorowanie prawa międzynarodowego, mówi o tym głośno, no, ale nie może zignorować sygnałów, które płyną z Pekinu, a aneksja cieśniny Ormus, amerykańska aneksja cieśniny Ormus oznaczałoby to mniej nie więcej tylko to, że Waszyngton będzie decydował o tym, jakie transporty ropy i kiedy do Chin trafiają.
0: I z tego powodu prawdopodobnie pozostanie to na etapie retoryki, bo Donald Trump wie, do czego by to doprowadziło. Donald Trump bardzo unika pójścia na otwartą konfrontację z Chinami, bo wydaje się, że nie jest gotowy. Ta konfrontacja na Bliskim Wschodzie bardzo mocno obowiązała amerykańskie siły wojskowe, siły militarne, jeśli chodzi o produkcję broni. No i Stany Zjednoczone w tej chwili nie są gotowe na konfrontację z Chinami, jeśli chodzi o otwarty konflikt. Więc tutaj Donald Trump musi zrobić wszystko, żeby tego uniknąć, żeby dać sobie czas na odbudowę, żeby przegrupować się i żeby wygasić ten konflikt w Iranie, żeby móc gotować się na ten konflikt potencjalny z Chinami, o czym, na który gotują się już chyba wszyscy amerykańscy prezydenci od czasów Obamy, ale zawsze coś w międzyczasie się wydarza. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa to nie jest tak, że coś się wydarzyło na świecie, tylko to jest wojna, którą on sam wywołał, więc to jest też trochę inne spojrzenie amerykańskich wyborców, którzy decydują o tym, kto będzie następcą Donalda Trumpa. Musimy pamiętać, że o tym, że to już jest bardzo bliska perspektywa z punktu widzenia amerykańskiej polityki, że te wybory do kongresu miną i praktycznie od początku przyszłego roku zacznie się już dyskusja o tym, kto będzie następcą Donalda Trumpa, zwłaszcza jeśli amerykański prezydent, jego partia przegra te wybory do kongresu i już ten ośrodek władzy może się przesunąć samego Donalda Trumpa na kogoś innego. Pytanie na kogo? I polityka zagraniczna, kwestie relacji z Chinami, kwestie odbudowywania tej amerykańskiej potęgi, no, będzie jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o to, jak będzie, co przyjdzie, czy kto przyjdzie po Donaldzie Trumpie. Więc pod tym względem amerykański prezydent aktualny wie, że pójście w tym momencie na otwartą konfrontację z Chinami jest misją samobójczą i raczej na to się nie będzie gotowy, żeby to zrobić.
1: No i tak gładko przeszłyśmy z Bliskiego na Daleki Wschód i tutaj pojawia się również wątek wywołany przez prezydenta Trumpa, który poinformował wczoraj, że ze względu na jego bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi.
0: To wygląda trochę jak taki obrażony dwulatek, który no, nie spodobał się, jego kolega z przedszkola nie chciał się z nim podzielić zabawkami i wtedy ten dwulatek się obraża. Bo dokładnie tak to wygląda, jeśli chodzi o Koreę Południową i to, że Donald Trump jakby każe wszystkie kolejne państwa, już Hiszpanię, teraz Koreę Południową, jeśli chodzi o to, że one nieodpowiednio zaangażowały się w wojnę w Iranie. A wydaje się, patrząc z punktu widzenia Korei Południowej, to jest logiczne, że oni nie chcieli wchodzić w konflikt, który jest dużo bliżej ich interesów niż bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych.

0: mając jeszcze Koreę Północną za sąsiada. Więc pod tym względem no, Donald Trump kieruje się takimi swoimi osobistymi sympatiami i antypatiami. On myśli, że faktycznie tak działają stosunki międzynarodowe, że jego bezpośrednie, to co mówiłyśmy na początku, że jego bezpośrednie relacje z północno-koreańskim przywódcą pozwolą mu kształtować te stosunki międzynarodowe tak, jak on sobie tego życzy i żeby one przemawiały na korzyść Stanów Zjednoczonych i interesów samego Donalda Trumpa. Natomiast w praktyce inni przywódcy nie do końca tak myślą. Natomiast jest im oczywiście na rękę, że Donald Trump tak to postrzega, no bo mogą dzięki temu dla siebie, dla swoich krajów dużo więcej ugrać.
1: Na ile los Korei Południowej mogą podzielić także europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w NATO? Na ile to, jaką reakcję wywołała i wywołuje cały czas u nich wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, będzie determinowało no to, jak wyglądają te relacje ze Stanami Zjednoczonymi?
0: Wydaje się, że w bardzo, bardzo dużym stopniu. Donald Trump jest osobą, która no, ma żywi urazę i tę urazę przenosi na bezpośrednie relacje z konkretnymi państwami. On bardzo długo pamięta, jeśli został w jakiś sposób teoretycznie, przynajmniej w jego mniemaniu, skrzywdzony. Więc takie bardzo zdystansowane podejście europejskich sojuszników Donald Trump odnotował. On bardzo mocno zaczął uderzać w europejskich sojuszników NATO po tym, jak państwa europejskie nie chciały zaangażować w kontekście wojny z Iranem. No ale w pewnym momencie Donald Trump może zostać sam, jeśli obrazi się na wszystkich swoich sojuszników. I to będzie trudny moment dla Stanów Zjednoczonych, jak ustaliłyśmy już wcześniej. No jest, Stany Zjednoczone są osłabione przez wojnę z Iranem i w pewnym momencie, kiedy przyjdzie prawdziwa konfrontacja z innymi przeciwnikami Stanów Zjednoczonych, no to Stany Zjednoczone będą potrzebowały sojuszników. Pytanie, czy sojusznicy będą też chętni, jeśli chodzi o odbudowanie tych relacji transatlantyckich, co będzie bardzo trudne po tym, co się już wydarzyło do tego momentu, a jeszcze może się trochę zepsuć, jeśli chodzi o te relacje. Więc pod tym względem Donald Trump tak ocenia przydatność każdego sojusznika, czy krótkoterminowe cele polityki wewnętrznej i zagranicznej Donalda Trumpa mogą być dzięki temu sojusznikowi osiągalne, czy niekoniecznie. Chyba tak ocenia każde państwo europejskie. Nie już jako sojuszników NATO, czy tylko w relacjach takich dwustronnych, bo Donald Trump nie cierpi sojuszy, on bardziej buduje na relacjach dwustronnych, bo wtedy może właśnie podnieść telefon i zadzwonić do konkretnego przywódcy, a tak tutaj ze Zjednoczoną Unią Europejską, czy z NATO Zjednoczonym Europejską, no to jest dużo trudniej negocjować się, dogadywać. No i Stany Zjednoczone nie są już tym dominującym partnerem, w przeciwieństwie do budowania relacji dwustronnych.
1: No jak pani odebrała informację, którą podaje Bloomberg, o tym, że Stany Zjednoczone przesłały państwom członkowskim NATO dokument, w którym pytają o stopień poparcia dla polityki prezydenta Donalda Trumpa. Amerykanie chcą w ten sposób ocenić poziom lojalności sojuszników, ale z drugiej strony no to być może dość naiwne podejście, no bo napisać można wszystko. Papier przyjmie wszystko. A to, co myślą i w jakim kierunku podąża polityka poszczególnych krajów europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych w NATO, to być może zupełnie inna historia.
0: Zdecydowanie tak. Natomiast no, Donald Trump uwielbia tych, którzy mu schlebiają, uwielbia tych, którzy mu mówią dobre rzeczy.
1: I czeka na laurkę z Europy.
0: Czeka na laurkę, zdecydowanie tak. Natomiast z punktu widzenia Europy oczywiście popieranie Stanów Zjednoczonych niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest w interesie bezpieczeństwa europejskiego, więc napisać zawsze można. Można wszystko. Pytanie, czy Donald Trump w to uwierzy i czy to będzie na tyle wiążące zapewnienie, że no, Stany Zjednoczone, gdyby przyszło co do czego, to przyjdą Europie z pomocą.
1: No to teraz zapytam o Polskę. Czy to, co działo się wokół Starlinka w ostatnim czasie, to był taki sygnał ostrzegawczy wysłany Polsce i Polakom? Uważajcie, kontynuujcie ten trend, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej, czyli Stany Zjednoczone na pierwszym miejscu na liście sojuszników, bo jeżeli to się zmieni, to nasze podejście do kwestii dotyczących chociażby bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i Polski bezpośrednio też może się zmienić.
0: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone potrzebują wygodnego sojusznika w Europie i tym wygodnym sojusznikiem po tym, jak Viktor Orban przegrał wybory na Węgrzech, to zdecydowanie teraz może być Polska. I Stany Zjednoczone potrzebują tej furtki do polityki europejskiej. Polska wydaje się dobrą tą furtką do tego typu polityki, więc pod tym względem no, jesteśmy w takiej newralgicznej sytuacji, że Stany Zjednoczone wymagają tego, czy bardzo jasno dają do zrozumienia, że ta orientacja na Waszyngton powinna być przed orientacją na Brukselę. Natomiast oczywiście z punktu widzenia polskiej polityki to najlepiej balansować na obu filarach tej naszej polityki zagranicznej. Pytanie, Stany Zjednoczone też nie mają za bardzo dużo innych opcji znalezienia tych furtek do polityki europejskiej. Polska wydaje się najważniejszą dla nich w tej chwili. Stąd takie mocne sygnały w naszą stronę i podejrzewam, że tych sygnałów może być więcej, zwłaszcza kiedy będą zbliżać się u nas wybory parlamentarne.
1: Jak to mądrze rozegrać?
0: No, wydaje się, że do tej pory sprawdzało się bardzo dobrze to granie na dwa fronty, jeśli chodzi o tą politykę proamerykańską, że z jednej strony mieliśmy proamerykańskiego prezydenta,

prezydenta, który jest ideologicznie bliski Donaldowi Trumpowi, ale z drugiej strony mieliśmy proeuropejski bardziej rząd. I wydawało się, że to trochę działa, no bo zawsze można zwalić to na tą drugą stronę.

0: utrzymywane. Pytanie, czy Donald Trump po już tych wyborach do kongresu będzie faktycznie swoje ambicje polityczne bardzo mocno przerzucić na Europę, bo być może tak się stanie, że będzie chciał wspierać określone ruchy ideologiczne w Europie jako element swojego dziedzictwa, o które już będzie się troszczył, czy skupi się na polityce wewnętrznej. To bardzo, bardzo dużo zależy od wyników wyborów do kongresu i tego, jak Donald Trump przyjmie te wyniki, no bo pamiętajmy, że zawsze może je zakwestionować.
1: Pani Magdalena Górnicka, partyka, analityczka polityki Stanów Zjednoczonych, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję i życzę
0: bardzo
1: dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pani Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press, jest z nami teraz. Dzień dobry pani redaktor. Na co dzień komentujemy, a dotyczą polityki. No gdzieś schodzą w cień wobec tej tragedii, do której doszło wczoraj na Węgrzech. Cały dzień dzisiaj o tym informujemy, przekazujemy życzenia zdrowia tym poszkodowanym i kondolencje ofiarom, które, kondolencje rodzinom ofiar, które no niestety zginęły w tej katastrofie na Węgrzech.
3: Tak, no to tylko to mogę również dodać od siebie, że no bo tym jakby komentarz jest zbędny. Mam nadzieję, że ta akcja jakoś dalej pójdzie, tak jak na tyle, na ile może pójść dobrze w tej tragicznej sytuacji i również tak, składam kondolencje. To jest to, co możemy w tej chwili zrobić jedynie.
1: No i też chyba z dużym uznaniem trzeba odnieść się do pracy tych, którzy tam są na miejscu, tych urzędników, ambasady, konsulatów na Węgrzech, no którzy muszą się też mierzyć z tym, co się tam wydarzyło. No bo oczywiście, jeśli chodzi o polityków, no to możemy krytykować ich decyzje, możemy ich rozliczać z tego, jaką reakcję podjęli po tym, co się stało. No ale ci ludzie tam na miejscu no muszą się zderzyć z tym wyzwaniem, które życie postawiło przed nimi. No oni oczywiście wykonują swoją pracę, ale myślę, że trudno być przygotowanym na ogrom tej tragedii, która tam się stała.
3: Tak, oczywiście. Nie umiem oczywiście też z daleka, czy nie przyglądam się tej sytuacji na tyle, żeby być w stanie, zresztą trudno jest bardzo, tak jak pani powiedziała, ocenić stąd te działania. Natomiast no, to, co możemy zrobić, no to wspierać kciuki, co można jeszcze tam zrobić.
1: Ale to też pokazuje, jak ważna jest taka sprawnie działająca ambasada za granicą, nawet taką bliską za granicą jak Węgry, no bo w sytuacji, kiedy dzieje się coś tak strasznego, no to wtedy my, nasi rodacy, liczymy na pomoc tych, którzy tam pracują, znają realia tych krajów i mogą nieść pomoc również taką organizacyjną, codzienną wobec tego, co się wydarzyło.
3: Tak, oczywiście i też współpraca w ogóle to jest też jakby widzimy teraz, jak ważne jest w takim momencie, kiedy jesteśmy w stanie, kiedy mamy dobrą współpracę międzynarodową w takich sytuacjach, tak jak pani mówi, i współpraca ambasady i wszystkich służb polskich, czy urzędników polskich, którzy są na miejscu. Tak, to jest jakoś
1: bardzo
3: poruszające.
1: A wiemy, że nie wszędzie na świecie ambasadorowie funkcjonują w tej randze, prawda?
3: Oczywiście, tak. No więc to w ramach Unii Europejskiej jest oczywiście dużo prostsze. Mnie też jakoś poruszyło, to jest inny temat, czy inna skala, no ale chociażby to, że w ramach tej współpracy w Unii Europejskiej, chociażby polscy strażacy jadą pomagać podczas pożarów, tragicznych również pożarów w innych krajach. No ta współpraca jest tutaj kluczowa. Ja wiem, że to jest troszkę inny temat, ale jakoś mi się skojarzyło, że jest to również, że działamy wspólnie na rzecz uratowania wszystkiego, co się da.
1: No to teraz współpraca w kontekście politycznym i w tych przedwyborczych realiach w naszym kraju. Bo słyszymy i po jednej, i po drugiej stronie politycznej barykady sygnały i hasła, które już teraz na tym etapie przygotowań do kampanii wyborczej mówią nam o możliwości wspólnej listy. Na ile to jest pani zdaniem realne po tej stronie opozycyjnej w tej chwili i po stronie rządzącej koalicji?
3: Wydaje mi się, że po stronie, myślę, że na ten moment po stronie opozycyjnej jest to mało możliwe.
1: Czyli prawica się nie zjednoczy, nawet pod auspicjami prezydenta.
3: Nie sądzę i też nie sądzę, żeby, ja nie jestem pewna, czy prezydent, taka jest rola prezydenta, nie rola, czyli jego rola, którą sam widzi, o to mi chodzi, czyli jego cel jest taki. Dlatego, że na ten moment nie widzę absolutnie możliwości, żeby zjednoczyły się na jednej liście ugrupowania prawicowe po stronie opozycyjnej, chociażby dlatego, że dopiero przed chwilą te rany, że tak powiem, polityczne są jeszcze świeże, dopiero przed chwilą Mateusz Morawiecki oderwał się od PiS-u, więc w ogóle nie widzę nawet możliwości takiej, żeby przez ten rok udało się tym dwóm ugrupowaniom, czy ugrupowaniu jeszcze

0: nieistniejącemu, ale no klubowi na razie Rozwój Plus i PiS-owi zjednoczyć. Mamy jeszcze Konfederację, z którą też PiS bardzo mocno w tej chwili rywalizuje. Morawiecki również będzie z Konfederacją rywalizował i jestem głęboko przekonana, że te ugrupowania będą próbowały uzyskać w wyborach jak najwięcej się da. Pytanie raczej, czy się zjednoczą po wyborach, kiedy jeżeli któreś z tych ugrupowań uzyskałoby większość, ale zbyt małą do stworzenia rządu. To wydaje się bardziej możliwe. Myślę, że prezydent, widać to już zresztą, że będzie próbował tworzyć po siebie środowisko prawicowe, jakieś, nie wiem jeszcze, czy to już można mówić o jakimś ugrupowaniu, raczej na razie nie, natomiast na pewno buduje to środowisko naokoło siebie, chce być też takim rozgrywającym na prawicy, ale nie sądzę, żeby na razie jego celem było patronowanie wspólnej liście.
1: Bardziej koalicji, prawda?
0: Bardziej koalicji, to na pewno, tak, to na pewno. Natomiast nie wspólnej liście. Teraz przechodząc do rządzącej koalicji, no przed wyborami jeszcze 2023 roku wskazywało dużo mediów, my również, także OKO.press, czy przede wszystkim OKO.press, wskazywaliśmy na to, że jedna lista dla ówczesnej opozycji, dzisiaj rządzącej koalicji, nie wspiera wygranej, tylko raczej może utrudnić wygraną. Ostatecznie dzisiaj rządząca koalicja poszła, tej wspólnej listy nie było. Więc jakby no, widać, że to nie jest, że to nie zawsze pomaga. Zobaczymy, jak będzie teraz. Wydaje mi się to mało znowu prawdopodobne, chyba że stałoby się to, co powiedziałam, że również jest mało prawdopodobne, czyli prawica by się zebrała w jednej liście. No to wtedy prawdopodobnie taka jedna lista ze strony obozu rządzącego miałaby większy sens. Ale jeżeli już startuje dużo różnych ugrupowań, no to wydaje mi się to w tym momencie znowu mało możliwe. Ja wiem, że takie rozmowy muszą się odbywać, no bo rządzący muszą się zastanawiać, w jaki sposób zrobić, żeby utrzymać władzę. No bo teraz, jeżeli co zrobić, żeby utrzymać władzę, dlatego że sondaże i poparcie dla rządu w tej chwili jest niskie. Rząd ma problem. W sondażach, owszem, Koalicja Obywatelska wypada wysoko, to znaczy najwyżej, ale już widać, że jeżeli policzymy te ugrupowania, z którymi dzisiaj tworzy koalicję, no to już takiego zwycięstwa jak w 2023 roku i z sukcesem stworzenia rządu, to by się nie udało. W związku z czym no, widać, że ci wyborcy już od całej koalicji, teraz nie od Koalicji Obywatelskiej, tylko od całej koalicji rządzącej, odpłynęli. Tutaj głównym winowajcą w tym momencie, winowajcą w cudzysłowie, jest Polska 2050, od której ci wyborcy odpłynęli, no bo też Polska 2050 się rozpadła. Więc ja na ten moment, te rozmowy się będą odbywać, oczywiście będziemy tego świadkami przez najbliższy, no nie cały rok, dlatego że to trzeba zrobić wcześniej, no ale na pewno przez pół roku. Natomiast myślę, że na ten moment taka jedna lista nie byłaby z korzyścią dla koalicji rządzącej i myślę, że rządzący będą o tym wiedzieć.
1: To może mniejsze sojusze w ramach Koalicji Obywatelskiej, czyli taka trzecia droga 2.0. Mówi się o tym, że Szymon Hołownia przebiera nogami, żeby wrócić do tej pierwszoligowej polityki na tym przedwyborczym, przedkampanijnym etapie. Uda mu się to? Da się dwa razy wejść do tej samej, albo do takiej samej politycznej rzeki?
0: To będzie bardzo trudne dla Szymona Hołowni, chociażby dlatego, że nie wiem, jak inną rzeczą jest jego ugrupowanie, czy tam jego ludzie, czy jego środowisko, tak, jego klub, a inną rzeczą jest Szymon Hołownia. Wydaje mi się, że on w tej chwili nie ma już takiej możliwości politycznie, chociażby dlatego, że nie można na nim polegać z punktu widzenia jego koalicjantów czy jego sojuszników, dlatego że jest w tej swojej polityczności i w tym swoim byciu politykiem chwiejny. Przychodzi, odchodzi. Myślę, że to jest zbyt mało. No, nie można na takim sojuszniku polegać. Też no, bardzo obciąża go fakt, że tak w taki sposób no, roztrwonił poparcie dla Polski 2050. Więc wydaje mi się, no w tej chwili Polska 2050, już nie mówiąc o ugrupowaniu Centrum ma jakieś naprawdę szczątkowe

0: poparcie w granicach błędu statystycznego, w związku z czym tu nie można o niczym mówić, ale, i to warto podkreślić, wyborcy, którzy byli gotowi głosować na Polskę 2050, cały czas są. To znaczy jest ta grupa wyborców. I teraz o tę grupę wyborców będą zabiegać, tę grupę wyborców, która jakoś chce się nie chce głosować ani na PiS, ani na KO, czyli na dwie główne partie. Niekoniecznie jest im tak blisko do Konfederacji, bo Konfederacja ma też swoje jakby przekazy, być może zbyt jednak konserwatywne dla tej grupy wyborców. Być może na pewno będzie po nich sięgał Mateusz Morawiecki, zresztą mówił to wprost, czy Ugrupowanie Rozwój Plus, czy teraz Klub Rozwój Plus, będzie na pewno próbował łowić w tym elektoracie. No i pozostaje oczywiście, i niekoniecznie to trzeba podkreślić, niekoniecznie bez sukcesu. To znaczy może być tak, że ta grupa wyborców niegdyś Polski 2050, Mateusz Morawiecki nie jest dla nich tak absurdalnym wyborem. No i oczywiście pozostaje PSL. Wśród PSL-u Mateusz Morawiecki również będzie łowił, że tak powiem, znaczy wśród wyborców Polski PSL-u. No ale tutaj jest większy problem, ponieważ jednak Władysław Kosiniak-Kamysz jest bardzo mocno związany z rządzącym, znaczy jest jedną z twarzy rządu obecnego. Jest ministrem obrony narodowej, który to ministerstwo i który to resort jest bardzo, bardzo istotny dzisiaj. I pojawia się właśnie chociażby takie święto, jak mieliśmy przedwczoraj, gdzie Władysław Kosiniak-Kamysz jest główną postacią, która przemawia ze strony rządu. Więc on jest twarzą tego rządu i trudno mu, w związku z czym jest bardzo jakoś też z tym rządem kojarzony. Więc tych wyborców może będzie trochę trudniej pozyskać Mateuszowi Morawieckiemu, tych wyborców PSL-u. No ale PSL również mamy na razie sondaże PSL-u, tak jak zwykle zresztą około 4, czasami dosięgają 5%, raczej jest to 3-4, więc oczywiście pojawia się taka możliwość, że te dwie formacje, które nie są jakoś jednak blisko do siebie, czyli Polska 2050, bardziej konserwatywna niż bardziej konserwatywna część tej koalicji rządzącej i PSL. Natomiast więc tu ten sojusz by się rysował jakoś bardziej w sposób bardziej naturalny. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby trzecia droga próbowała wejść drugi raz do tej samej rzeki, no bo ten sojusz już im się nie udał raz. To znaczy udał się przy okazji wyborów, ale nie udał się później. Wybory były tutaj sukcesem, ale później już nie. W związku z czym myślę, że będziemy przez najbliższe miesiące świadkami takich bardzo dużych i bardzo poważnych przetasowań po tej stronie. Nie mówię o Koalicji Obywatelskiej czy PiS-ie, tylko właśnie tych ugrupowaniach pomniejszych, które będą próbowały znaleźć swoje miejsce i swoją drogę przed tymi wyborami, które mamy za rok.
1: My się skupiamy na tym, jak listy mogą potencjalnie wyglądać, jak to personalnie będzie układane, także formalnie, jeśli chodzi o te ugrupowania, które ręka w rękę ze sobą do tych wyborów pójdą. A zapominamy o tym, czym być może żyją wyborcy, co dla nich jest ważne, co dla nich jest istotne, pani redaktor, że to nie jest tylko kwestia wizerunku, ale takich realnych problemów, które dotykają każdego z nas. No, kwestia ochrony zdrowia, kwestia bezpieczeństwa, kwestia inflacji, kwestia cen paliw również. Politycy w ogóle zdają sobie z tego sprawę, czy są tak pochłonięci tymi rozgrywkami personalnymi, konfliktami między sobą, że już zupełnie żyją w oderwaniu od tych realnych problemów zwykłych, niezwykłych ludzi?
0: To szerokie bardzo pytanie. Myślę, że politycy zdają sobie z tego sprawę. To znaczy oczywistym wiedzą o tym, że Polki i Polacy żyją, to znaczy, że jest dla nich istotne to codzienne życie i nie tylko wysłuchanie przemówień na Dzień Wojska Polskiego, ale bardziej jest dla nich istotne to, czy ile kosztuje benzyna, czy droga jest naprawiona w dzielnicy, mieście, w ich wsi i inflacja, tak jak pani powiedziała, a przede wszystkim ta służba zdrowia. Bo to dotyka wszystkich, tak? To jest problem, który nie ma Polki, Polaka, którego ten problem nie dotyka. taka, problem ze służbą zdrowia. Natomiast myślę też, że w tych, że zdają sobie sprawę politycy z tego, z tej mocy również tych populistycznych haseł i z mocy

0: takiej strategii politycznej, która polega na tym, żeby pokazać wroga. I tu, i co więcej, niestety, czasami mają rację politycy, widząc w tym narzędzie do tworzenia polityki. Czyli ponieważ trudniej jest załatwić sprawę systemową, na przykład służbę zdrowia, załatwić ten problem, bo to jest rozległy problem, to nie jest problem na miesiąc działania, to jest problem na lata. Więc wolą zrobić coś, co jest z ich punktu widzenia łatwiejsze, czyli na przykład wskazać wroga, na przykład pokazać, że przyczyną naszych problemów są osoby z Ukrainy. I tak dalej, i tak dalej. Zdają sobie też sprawę politycy, niestety, z tego, że tego typu populistyczne działanie także działa, po prostu. No i niestety z tego korzystają.
1: Warto o tym pamiętać w tych realiach naszych w tym czasie przedkampanijnych i potem w kampanii, w momencie również podejmowania wyborczych decyzji. Pani Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press, była z nami. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączył się z nami pan Tomasz Kulik, instruktor jazdy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry, kochana redakcja, czołem.
1: No już ponad doba minęła od tej chwili, kiedy dowiedzieliśmy się o wypadku na Węgrzech. Coraz więcej informacji, ale tych najważniejszych dotyczących przyczyn tego tragicznego zdarzenia jeszcze nie mamy. Jak to wygląda z pana perspektywy eksperta, który zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego?
3: Nie ma kozaka na zaśnięcie za kierownicą. Zasypiają kierowcy doświadczeni, z wieloletnim stażem, z milionowymi przebiegami. Po prostu nasz organizm funkcjonuje tak, a nie inaczej. Psychologowie, neurolodzy już dawno zbadali te nasze stany, jak funkcjonujemy przy skrajnym zmęczeniu. I człowiek jest w stanie się wyłączyć bez świadomości. Nie jest w stanie nad tym zapanować. Proszę państwa, ja byłbym skończonym hipokrytą, gdybym powiedział, że nigdy w życiu nie przeżyłem sytuacji, gdzie nie byłem sobie w stanie przypomnieć ostatnich kilkuset metrów, kiedy wiem, że miałem otwarte oczy jako młody człowiek, nastolatek, bo kiedyś 17 lat robiłem się o kategorię B. Zdarzyło mi się to, otrzeźwienie, tak zwane wiadro zimnej wody na głowę przyszło szybko. Drodzy państwo, jeżeli nas męczy zmęczenie, czujemy się sennie, szukajmy miejsca, gdzie możemy bezpiecznie przerwać jazdę, zdrzemnąć się nawet w aucie i to lepiej na tym wyjdziemy, niż gdy doprowadzimy do wypadku, w którym jeszcze nie daj Boże ktoś zginie. Naprawdę ludzki organizm z wiekiem jest coraz słabszy. Ja to odczuwam po sobie. W tym roku kończę 50 lat i na ćwiczeniach rezerwy w wojsku widzę, że o mój Boże, to nie to co kiedyś. Dlatego, kochani słuchacze, kierowcy, nie ma kozaka na zmęczenie, nie ma kozaka na brak snu. Organizm się wyłącza i dochodzi do takich wypadków, do jakiego doszło ostatnio. To jest wielka tragedia. Więc nie przeceniajmy swoich możliwości. Poza tym ja wiem, że są kierowcy, którzy lubią jeździć w noc, ale ci kierowcy najczęściej idą na tą trasę wypoczęci, przygotowani, wiedzą, bo wtedy dzieci w aucie śpią. Nie przesadzają, jadą 2-3-4 godziny, dojeżdżają do celu i do spać odpoczywają. Natomiast zastanawiam się, jako instruktor nauki jazdy, techniki jazdy, zawodowy kierowca, czy w ogóle warto, by autokary jeździły nocą? Bo jak to mówią, w nocy to się śpi, prawda? Nad tym trzeba się zastanowić, czy autokary faktycznie powinny jeździć nocą, kiedy te wypadki z zaśnięciem zdarzają się przecież nie w dzień.
1: Rutyna może być tutaj tym złym doradcą, tym jednym z czynników decydującym.
3: Tak.
1: No bo przecież słyszymy, że ci kierowcy byli doświadczeni, że wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie pokonywali tę samą trasę, że znali ją bardzo dobrze. I może to poczucie daje właśnie taką pewność, że nawet w nocy, nawet z przysłowiowymi zamkniętymi oczami dam radę.
3: To ja bym zadał pytanie pomocnicze. Ile razy przez te lata ci panowie zaliczyli mikrosen. Mikrosen, czyli kilkusekundowe wyłączenie się świadomości wskutek przeciążenia organizmu. Kiedy po prostu nasz mózg resztki energii musi wykrzesać z siebie, żeby zmysły działały. Zmysły, czyli widzenie, patrzenie, reagowanie na dotyk, na dźwięk, na to, co się dzieje wokół. Przeciążenie temu nie sprzyja. Drodzy państwo, występują takie stany w organizmie przeciążonego człowieka jak mikrosen. Kilkosekundowe wyłączenia świadomości, na które nie mamy wpływu. Mimo że ktoś powie, o ja dam radę, to już dawno zbadano, że nie, że to nieprawda. Tutaj bym się nad tym zastanowił, czy takich przypadków nie było wcześniej, czy nie było sygnałów, że jednak w pewnym momencie...

0: momencie organizm ludzki z wiekiem traci wytrzymałość, traci wydolność.
1: No dobrze, ubolewamy nad tym, co wydarzyło się na Węgrzech. Współczujemy tym, którzy teraz cierpią w szpitalach. Przesyłamy i kondolencje rodzinom ofiar, którzy opłakują swoich bliskich. No ale też zastanawiamy się nad nauczką, która być może płynie z tego tragicznego, strasznego wydarzenia dla tych, którzy dzisiaj wybierają się w drogę, w ostatnie 2 tygodnie wakacji przed nami. Być może za chwilę będą z tych wakacji wracać, przed nimi taka długa droga. Jak nie doprowadzić siebie do takiego stanu, w którym no, mamy zagrożenie zdrowia i życia i bezpieczeństwa na drodze?
0: Przede wszystkim mądrze planować trasę. Mamy XXI wiek, internet w telefonie, więc sprawdzenie, czy na trasie nie będzie objazdu, ruchu wahadłowego, czy drogi, które znamy sprzed lat, są przejezdne, bo może są w trakcie remontu. Wypoczętym siadajmy za kierownicę. Miejmy ze sobą w aucie to, co lubimy sobie przegryźć, przekąsić, popić. Drodzy Państwo, przestrzegam przed napojami energetycznymi. One nie są dla kierowców. Dają bardzo mocny przypływ energii, który trwa bardzo krótko, a potem jest nagle, jak to mówi młodzież, zjazd. Zatem kawa, herbata, napoje gazowane, bo ta fizjologia to się odbija, to nas pobudza. Co do jedzenia podczas jazdy, niech to będą rzeczy jednoręczne, że sobie otwieramy pudełeczko i jedną ręką sięgamy, żeby coś przekąsić, małe kanapeczki, małe rzeczy drobne, którymi się nie wybrudzimy, czyli nie odwrócić do naszej uwagi od kierowania, bo głodny kierowca to kierowca poirytowany. To też nie jest bezpiecznie. Zatem planować, nie to zacząć. Nie jest dyshonorem żadnym planowanie przerw w trasie. Jeżeli ktoś jest kierowcą początkującym, niech co godzinę zrobi sobie 10 minut przerwy. W tej chwili zaplanowanie, gdzie będzie przerwa, na której stacji benzynowej, w którym punkcie obsługi podróżnych na autostradzie, to jest żaden kłopot. Róbmy przerwy. Lepiej dojechać, ale dojechać. Osiągnąć cel, niż wziąć udział w wypadku przez zmęczenie. Poza tym, mój apel do pasażerów. Nie podpuszczajmy kierowców, nie wchodźmy na ambicje, nie dyskutujmy nad sensem robienia przerwy. Jak pasażerowi tak się śpieszy, niech sobie wsiądzie, jak to mówią, w PKS. Kierowca decyduje, bo to on wie, kiedy się czuje już zmęczony. W pewnym momencie kierowca wie, jakie trasy może przejechać, ile godzin może spędzić za kierownicą, zachowując refleks, właściwy proces decyzyjny, czyli to, co jest potrzebne dla bezpiecznej jazdy. Młody kierowca na razie niech nie sprawdza. Niech a priori przerwy co godzinę, półtorej planuje, bo to świadczy o dojrzałości, o mądrości. Nie jest to dysonor.
1: Szerokiej drogi życzymy i bezpiecznego dojazdu do celu wszystkim, którzy tę podróż planują w najbliższym czasie. Pan Tomasz Kulik, instruktor jazdy, był z nami. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu.

4, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Front burzowy przechodzi przez Polskę. Na Dolnym Śląsku Straż Pożarna interweniowała ponad 270 razy, na Śląsku ponad 250. Najwięcej zdarzeń było w południowo-zachodnich regionach kraju. Ulewy oraz intensywne opady deszczu przeszły przez Opolszczyznę. Potężne oberwanie chmury było w Głuchołazach. Burmistrz informuje, że ulewa

0: trwała około 30 minut. Potężne oberwanie chmury sparaliżowało część miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest na Krajowej 40, która wciąż jest remontowana po ubiegłorocznej powodzi. Między innymi tam stoi woda, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
1: Oberwanie chmury trwało jakieś 25-30 minut. Ulica Kraszewskiego, ogólnie mówiąc Przymoście, Miarki, Bodzanów i Schłodowskiej. Najbardziej mnie przeraża to, że woda stoi to w olbrzymich ilościach na Krajówce.
0: Ostrzeżenie hydrologiczne przed lokalnym wystąpieniem wód z rzek wydane przez IMGW obejmuje zlewnie Nysy Łużyckiej, Kwisy, Skory, Bobru, Kaczawy, Strzegomki, Bystrzyce oraz Nysy Kłodzkiej. Pierwszy transport z poszkodowanymi i rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł wieczorem do Polski. Na pokładzie rządowego samolotu z Debreczyna do podrzeszowskiej Jasionki przetransportowano 21 osób. Na lotnisku był Paweł Pawlica.
2: Na 16 z 21 osób czekały rodziny lub transport prosto do domu. Przed terminalem spotkałem między innymi panią Ilonę, dla której ostatnie 48 godzin było dwoma najdłuższymi dniami w życiu.
3: No czekam na mamę.
2: W kategoriach cudu można rozpatrywać to, że dzisiaj pani zobaczy swoją mamę.
3: No, zdecydowanie tak.
2: Na 5 osób na lotnisku w Jasionce czekały karetki, które przetransportowały rannych do dwóch rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Ich życiu nic nie zagraża.
2: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób rannych w wypadku. Na miejscu są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: CPN w wersji 2.0 znów na stacjach paliw. Od wczoraj w całym kraju obowiązują maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. 95 kosztuje maksymalnie 6,41 zł za litr, benzyna 98-oktanowa 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. Ponowne wprowadzenie rządowego programu nie wpłynie na wysokość inflacji, tak uważa ekspert do spraw energetyki Marcin Dusiło z Forum Energii. Jak podkreślał gość Polskiego Radia 24, obniżka będzie stanowiła chwilową ulgę, ale tylko dla indywidualnych kierowców.
5: To jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje, do pracy, do domu. I to jest główny beneficjent. Natomiast z perspektywy inflacji tutaj niewiele się zmieni. To jest główna różnica względem poprzedniej edycji programu, bo tam była dodatkowo obniżona akcyza.
0: Obniżka podatku VAT na paliwa na 2 tygodnie będzie kosztować budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych. Na Etnie nadal utrzymuje się aktywność wulkaniczna. Lotnisko we włoskiej Katanii po chwilowym otwarciu ponownie wprowadziło ograniczenia. Przeloty zredukowano do 10 samolotów na godzinę. Odloty odbywają się bez zmian.
6: Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do wtorku do godziny 12, ale pasażerowie powinni śledzić komunikaty lotniskowe na bieżąco. Sytuacja, jak pokazał ubiegły tydzień, może się zmienić dynamicznie. Na Etnie pojawiła się nowa szczelina erupcyjna w rejonie Valle del Bove na wysokości ponad 2000 metrów, a z krateru Voragine nadal wydobywa się popiół. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w amerykańskim Cincinnati. W meczu 1/16 finału Świątek wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6-6-1-6-1. Mecz trwał godzinę i 58 minut. Zadowolony z wygranej Polki jest trener tenisa Michał Gawłowski.
8: Sakkari grać potrafi, pamięta jak wygrywała duże mecze, duże turnieje. To cieszy, dobrze, że wygrane to najważniejsze. No i trzymajmy kciuki, żeby nam się forma do US Open utrzymała.
0: Następną rywalką Polki będzie francuska Diane Parry. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Wtorek ze sporą liczbą chmur, ale będzie się po południu także przejaśniać. Pod wieczór miejscami możliwe również rozpogodzenia. Na północnym wschodzie jeszcze lokalnie burze, a na termometrach maksymalnie od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i w górach około 16. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali. Obecnie na barometrach 1 hektopaskal więcej.
7: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Marek Klapa, dzień dobry.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, ale także makler papierów wartościowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy makler jedzie na stację paliw i widzi taką różnicę, to z pewnością widzi, że coś się dzieje. Tutaj decyzja czysto administracyjna, ale jak jest postrzegana przez rynki?
2: Przez rynki ta decyzja jest postrzegana bardzo dobrze, podobnie jak przez nas, jak przez konsumentów, dlatego że całościowo staramy się ten efekt ocenić, no i wychodzi nam, że ta decyzja jest pozytywna. To znaczy, wydaje się, że budżet państwa troszkę na początku mniej zarabia ze względu na to, że te opłaty z VAT-u są niższe. Na pewno Orlen i inni dostawcy paliw nie kasują takich dużych zysków, jakby kasowali, gdyby tego CPN-u nie było. Natomiast całościowo konsument jest troszkę silniejszy. To po pierwsze, po drugie, no wolumen tych paliw, który możemy kupić, jest też dosyć duży dzięki temu, bo te ceny paliwa o złotówkę niżej na w stosunku do piątku, no to pozwalają tym, powiedzmy, kierowcom jakby więcej konsumować tego paliwa, więc całościowo efekt dla gospodarki jest lepszy, no i zagrożenie inflacją spada zdecydowanie.
1: Czy, jeśli dobrze rozumiem, chętniej tankujemy do pełna, bo jest taniej, państwo traci na podatku VAT, ale zyskuje na akcyzie, bo akcyza przecież została, a to też istotna część paliwa.
2: Nie traci na akcyzie, tak bym powiedział, natomiast na pewno ten efekt spadku potencjalnie inflacji jest bardzo ważny. No bo niższa inflacja, czy ewentualnie inflacja niewyższa, no to powoduje nadzieję na jakieś obniżki stóp, które gdzieś tam być może we wrześniu będą, być może nie, no ale z pakietem CPN jest na pewno Radzie Polityki Pieniężnej łatwiej decydować o obniżkach stóp, a gdyby te obniżki stóp były, nawet o 25 punktów bazowych, no to nam wszystkim będzie łatwiej, bo kredytobiorcom hipotecznym będzie taniej, a z kolei rząd będzie miał niższe koszty obsługi długu.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, jak mocno ten program CPN może wpływać na wypłaszczenie inflacji w tak krótkim okresie. Mówimy o połowie miesiąca, o dwóch tygodniach. Mamy pewne doświadczenia z programu CPN, który był prowadzony od końca marca do końca czerwca. Wielu analityków, ekonomistów zwracało uwagę na ograniczony, ale jednak efekt wypłaszczenia inflacji. Nie było tych pików, nie wypadliśmy z tej strefy dozwolonych wahań inflacji. Jak może być teraz i czym ta sytuacja na tym krótkim dystansie różni się od tych naszych doświadczeń sprzed kilku miesięcy?
2: No na pewno sytuacja jest z jednej strony podobna, z drugiej strony w lipcu, w czerwcu nie było inflacji żywności. Żywność spadała, teraz są sygnały o tym, że w sierpniu żywność trochę drożeje, no więc ten efekt tutaj takiego wypłaszczenia, wygładzenia tego efektu inflacyjnego po obniżce cen paliw będzie być może bardziej zauważalny niż wcześniej. Natomiast całościowo dla gospodarki moim zdaniem to jest pozytywne zjawisko.
1: Podajemy co miesiąc informacje na przykład o sprzedaży detalicznej, czyli to jest takie, sprawdzam, jakimi konsumentami jesteśmy, jak hojnie zostawiamy pieniądze w sklepach. Jak to może być w tym przypadku? Czy dostrzega pan pewną korelację między niższymi cenami paliw, a większą aktywnością konsumentów?
2: Nie ma takiego bardzo silnego przełożenia, natomiast na pewno jest tak, że my jesteśmy jako konsumenci bardzo ostrożni, bardzo konserwatywni, więc jeżeli paliwo drożeje, to myślę, że w naszych wydatkach wakacyjnych średni Polak przeciętnie gdzieś tam trochę oszczędza na tych wydatkach, czyli trochę mniej kupi tej rybki czy tych gofrów na plaży, natomiast ci, którzy wyjeżdżali na wakacje, czy tam dzisiaj tankowali, to moim zdaniem będą mogli być troszeczkę mniej ostrożni, ale raczej zakładam, że tutaj wielkiego wpływu na sprzedaż detaliczną tego pakietu CPN nie będzie. To znaczy nie wierzę w jakieś istotne odbicie sprzedaży detalicznej z tego tytułu. Raczej zakładałbym, że my jako konsument jesteśmy zawsze konserwatywni, czyli wierzymy w to, że jak paliwo jest generalnie drogie i otacza nas takie otoczenie droższe, no to mniej konsumujemy po prostu, mniej wydajemy.
1: Panie prezesie, spójrzmy na szerszy kontekst rynkowy. Ropa WTI dzisiaj $82.03 za baryłkę. Jeśli chodzi o ropę Brent, tutaj mamy prawie $90. Wydaje się, patrząc na te ceny, że lepszego momentu na wprowadzenie takiej bonifikaty nie było. No chyba, że jestem w błędzie. Czego możemy się spodziewać po rynku ropy naftowej w najbliższym czasie?
2: Ropa naftowa generalnie widzimy, że podlega w tej chwili procesowi stabilizacji, w szczególności w porównaniu z ilością wydarzeń, które się dzieją. To znaczy na froncie wojny w Iranie tam się nic nie poprawia. Wręcz można powiedzieć, że się pogarsza. Jest tak duży natłok jakby informacji,

0: informacji negatywnych, o scenariuszach, które tam mogą być, o tym, czy Ameryka będzie bombardować Iran, czy Iran będzie bombardował kraje arabskie, czy cieśnina Ormuz będzie zamknięta ze względu na działania Iranu, czy na przykład na działania w tej chwili już Stanów Zjednoczonych, to właściwie chyba rynek w tej chwili nie jest w stanie jakby tych informacji właściwie przetrawić. Natomiast zauważyliśmy stabilizację na cenach ropy naftowej, gdzieś tam w okolicach lekko powyżej 80 dolarów na tej ropie WTI, to jest 82-81, w zależności od wahań. Natomiast ta stabilizacja cen ropy na razie nie spowodowała stabilizacji marsz rafineryjnych, które no w tej chwili stały się kluczowe dla kształtowania właśnie cen paliwa na stacjach benzynowych u nas w Europie czy w Stanach Zjednoczonych.
1: My próbujemy za wszelką cenę znaleźć korelację między ceną ropy naftowej, czyli surowca, a tym, co widzimy na pylonach. Spoglądamy też na kurs dolara, bo przecież za dolary kupujemy czarne złoto. Natomiast tutaj kluczowe wydają się marże rafineryjne, czyli ten aspekt, który przez lata był, umówmy się, pomijany w takich analizach przełożenia cen ropy na gotowe paliwa.
0: Tak, historycznie marże rafineryjne były zawsze bardzo niskie. Widać, że z punktu widzenia gdzieś tam ekonomicznego, rafinacja ropy naftowej, czyli jej przerób na paliwo, nie był oceniany przez rynek też wskaźnikowo jako rzecz skomplikowaną. Tych rafinerii było bardzo dużo, nawet podaż tej działalności rafineryjnej, no można powiedzieć, że była bardzo duża i to powodowało no w pewnym stopniu nawet kryzys. Jeżeli chodzi o tą produkcję paliw, było to stosunkowo łatwe. Natomiast no, te działania wojenne zaskoczyły nas o tyle, że no mamy dwa fronty w tej chwili. Mamy front wojny na Ukrainie w Rosji i mamy front wojny właśnie w krajach Zatoki Perskiej. Rafinerie arabskie, kuwejckie, katarskie, czyli z Zatoki Perskiej, zostały zniszczone przez bombardowania irańskie i tutaj odbudowa tych mocy produkcyjnych potrwa bardzo długo. Jednocześnie Ukraina dronami atakuje rafinerie rosyjskie. Tych rafinerii kilkanaście już zostało zniszczonych. Rosja stała się po raz chyba pierwszy w historii, w moim przekonaniu, co jest w ogóle bardzo zaskakujące, importerem ropy naftowej z Kazachstanu, z Indii, z różnych innych krajów. Przepraszam, nie ropy naftowej, tylko paliwa. Więc, więc tutaj po prostu to paliwo, można powiedzieć, stało się no, na wagę złota. Także te marże rafineryjne są wysokie, ale też wydaje mi się, że to nie powinno bardzo długo trwać.
1: Brzmi to jak czarny scenariusz, bo skoro zwrócił pan uwagę, że też odbudowa tych mocy rafineryjnych może trochę potrwać, to w takim razie zasadne wydaje się pytanie, czy na droższe paliwa jesteśmy skazani w dłuższej perspektywie czasu. Czy do tych poziomów cen bez CPN-u powinniśmy się przyzwyczaić?
0: Wygląda na to, że tak. To znaczy zawsze wyższe ceny paliwa, wyższe marże rafineryjne powodują, że pojawiają się gdzieś tam producenci, którzy no na przykład mieli gdzieś tam swoją produkcję rafineryjną zawieszoną, czy gdzieś tam uśpioną. No i oni przy wyższych kosztach, przy wyższych marżach są w stanie wrócić na rynek ze swoją produkcją, więc na pewno kilka gdzieś tam rafinerii, kilka procent czy kilkanaście procent gdzieś tam rafinacji tej ropy naftowej jest do odtworzenia bez budowy nowych instalacji i to dosyć szybko, natomiast całość produkcji nie wróci szybko i wydaje mi się, że no w ramach zbliżającej się zimy będziemy musieli się powoli przyzwyczajać do wyższych marż rafineryjnych.
1: Nie jest to z pewnością dobra informacja. Pytanie o rynki teraz i spójrzmy na to, co dzieje się na warszawskiej giełdzie i połączmy to z tym, co dzieje się w gospodarce. Widzieliśmy bardzo wyraźnie w ostatnim czasie, że tych dobrych wiadomości nam nie brakowało. No choćby w ubiegłym tygodniu bardzo dobry, optymistyczny odczyt PKB za drugi kwartał 2026 roku. Widzieliśmy też wzrosty na giełdzie. Dzisiaj już te nastroje są trochę gorsze. WIG20 w tej chwili znowu poniżej 4000 punktów. Jak pan odczytuje? To jest chwilowe zawahanie, to jest chęć realizacji zysków, to jest zupełnie normalna sytuacja po takich wzrostach, czy być może obserwujemy początek jakiegoś nowego trendu?
0: Na pewno to nie jest początek nowego trendu. Na razie w ogóle nie można w tej chwili nawet tego zakładać. Nawet się z panem redaktorem jakby nie zgadzam, że nastroje są gorsze, bo no jesteśmy w fazie tak naprawdę kilka dni po kolejnym pobiciu gdzieś tam rekordu na naszej giełdzie. Tak? Także
1: czyli te spadki o niczym nie świadczą dzisiaj?
0: Te spadki kompletnie o niczym nie świadczą, no bo trzeba patrzeć na cały zespół tych czynników. WIG jest troszkę niżej, czyli WIG 20 niż kilka dni temu, jak był rekord. Ropa się stabilizuje, ceny paliwa, no te, które widzimy

0: na stacjach benzynowych spadły, ale trzeba zwrócić uwagę na umocnienie złotego i to dość takie istotne, bo powolutku złoty zbliża się do dolara do ceny 3,70, a euro jest na 4,30 i też atakuje tą cenę, więc całościowo obraz, który mamy z rynków finansowych, uwzględniając giełdę, nazwałbym wyjątkowo optymistycznym, a na giełdzie po prostu mamy gdzieś tam lekką korektę, delikatne takie przykucnięcie tych nastrojów z ultra optymistycznych na jakieś takie bardziej racjonalne, tak bym to nazwał.
1: Delikatne przykucnięcie, bardzo ładne, zapiszę sobie. Natomiast jeżeli chodzi o złotego, sam pan zauważył, tutaj o przykucnięciu mowy nie ma, bo faktycznie obserwujemy, że po tych takich kilku tygodniach słabszej pozycji naszej waluty, akurat na wakacje musiało to przypaść, teraz widzimy no, pewien renesans złotego. Tutaj faktycznie możemy upatrywać, że powrócimy do poziomów znanych chociażby z maja czy kwietnia, czy jednak no, to jeszcze daleka droga?
0: Nie mamy na to odpowiedzi. Wydawało się, że ta droga jest daleka, ale w związku z tym, że było kilka danych gospodarczych z USA słabszych, no to powoli rynki gdzieś tam czekają na posiedzenie amerykańskiego banku centralnego, czyli amerykańskiego Fedu i sprawdzenie, czy będzie dalej retoryka taka w kierunku podwyżek stóp procentowych, czy może bardziej gołębia związana z tym, że tych podwyżek nie będzie, gdyby się potwierdziło, że te słabsze dane gospodarcze w Ameryce nie spowodują uatrakcyjnienia dolara właśnie poprzez podwyżki stóp procentowych, no to złoty by się umacniał i wtedy szanse na powrót do tych takich naprawdę niskich notowań walut z początku, czy tam gdzieś tam z przełomu pierwszego i drugiego kwartału, ta szansa by mocno wzrosła na to.
1: Renesans przeżywa nie tylko złoty w sierpniu, ale także złoto. Tutaj różnica jest wyraźna. Miesiąc zaczynaliśmy na poziomach zbliżonych do 4000 dolarów za uncję. Wtedy to było mniej więcej tam 4050. Teraz mamy prawie 4400 dolarów za uncję. Różnica kolosalna, jeśli chodzi o złoto. Z czego wynika ta zmiana, którą obserwujemy no, po takim, powiedzmy sobie, słabszym okresie dla tego surowca, który możemy mierzyć, powiedzmy sobie, w ostatnich 8 tygodniach?
0: Ta zmiana wynika z kilku czynników. O pierwszym czynniku powiedziałem przed chwilą, czyli osłabianie się generalnie dolara.
1: Ale to nie wszystko.
0: Tak jest, do pozostałych walut. To od razu powoduje uatrakcyjnienie jakby innych aktywów, w tym trochę złota. Tu bym wspomniał, panie redaktorze, o całym tym kompleksie metali szlachetnych, złoto, srebro, platyna, bo przez ostatnie dwa tygodnie złoto i platyna wzrosły 10%, natomiast srebro wzrosło 20%. I to drugi efekt związany jakby z tymi metalami szlachetnymi, z odbiciem, no to zainicjowane jest to osłabieniem dolara. Drugi efekt jest taki, że napływy inwestorów, czy to w Europie, czy w Azji, do ETF-ów, czyli do funduszy inwestycyjnych, które naśladują ceny złota, bardzo wzrosły. Z tego co pamiętam, to w Europie to było gdzieś tam 3 miliardy euro w ubiegłym tygodniu. W Azji też te napływy były bardzo duże i to były największe napływy do tych funduszy inwestujących jakby w te metale szlachetne od kilku ładnych miesięcy. Także no, nastroje się poprawiły. Takim żargonem giełdowym powiedziałbym, że złoto, srebro było po prostu bardzo wyprzedane w pewnym momencie. Te spadki były już dosyć takie nieracjonalne. No i jak się pojawił popyt i impuls w postaci osłabionego dolara, no to wtedy te kruszce zaczęły rosnąć. Wydaje mi się, że tak zwana geopolityka całościowo, w tym takie chaotyczne właśnie zachowanie Ameryki, no to powoduje jakby wzrost znowu zaufania do, czy tam spadek zaufania właśnie do Ameryki, do dolara, powoduje wzrost zainteresowania metalami szlachetnymi, bo ta geopolityka jest bardzo ważna. Kiedy widzimy prezydenta amerykańskiego wahającego się, zmieniającego zdanie co 2-3 dni, co zrobi z tym Iranem, no to jakby mniej inwestorzy całościowo cenią sobie gdzieś tam dolara czy amerykańskie obligacje, wolą wtedy zainwestować w coś, co nie podlega właśnie nastrojom żadnego przywódcy, a No złoto nie ma emitenta. Złoto jest kruszcem gdzieś tam, który zachowuje się bez względu na kaprysy jednego czy drugiego prezydenta. Wydaje mi się, że tutaj akurat w stosunku do tego złota czy do srebra, no to to moje zdanie jest troszeczkę bardziej takie wyrobione.

0: trochę bardziej optymistyczne niż w stosunku właśnie do tego, co będzie się działo z ropą naftową, czy co będzie się działo ze złotem. Widać po prostu w tej chwili no tak światełko w tunelu i raczej kształtowanie się znowu trendu wzrostowego na tych dwóch metalach, na srebrze i na złocie.
1: I ktoś by mógł powiedzieć, nie inwestuję ani w złoto, ani w srebro, ani w platynę, więc to mnie nie dotyczy. I jednak błąd, bo chociażby ceny elektroniki bardzo mocno zależą od tego, jak wyceniane są właśnie te kruszce, więc to jest też ciekawe zjawisko, jak mocno rzeczy, które z pozoru nas nie interesują, wpływają na nasze portfele.
0: Tak, ale nawet nie inwestując mocno, wydaje mi się, że z punktu widzenia tak zwanej dywersyfikacji portfela, czyli urozmaicenia swoich inwestycji, kilka procent portfela warto mieć zainwestowane właśnie w złoto, czy srebro, czy właśnie w ten kompleks metali szlachetnych. Najlepiej właśnie poprzez ETF-y, czy fundusze inwestycyjne, bo wtedy nie ma kosztów przechowywania.
1: Zdecydowanie tak. I na koniec wątek, który bardzo mnie interesuje i myślę naszych słuchaczy. Mamy dobre informacje z polskiej gospodarki. To już, o tym już wspomnieliśmy. Mamy również dobre wyniki na warszawskiej giełdzie i to, co dzisiaj widzimy, to jest to przykucnięcie, a nie nic złego, szanowni państwo, o czym mówiliśmy. Jak Warszawa jest dzisiaj postrzegana przez rynki światowe? Bo mam wrażenie, patrząc chociażby na popularne media społecznościowe, że jest na Polskę pewna moda, są rolki, nie brakuje zachwytów nad naszym krajem. Czy podobne nastroje są, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, bo kilka dobrych nagłówków w prasie międzynarodowej moglibyśmy znaleźć i przytoczyć.
0: Tak, ja też mam wrażenie, ja nawet to badam, że ta moda, która występuje w mediach społecznościowych, nie jest sztucznie napompowana. To znaczy, ja naprawdę staram się to weryfikować, czy to nam jako Polakom, jako kibicom tej polskiej gospodarki się wydaje, że jest w tej chwili istotny wzrost zainteresowania Polską, czy to jest potwierdzone faktami, i w moim przekonaniu jest to potwierdzone faktami. To znaczy, inwestorzy obserwujący Polskę i jakby oceniający tutaj atrakcyjność naszej gospodarki całościowo, też przez kontekst swoich wizyt gdzieś tam turystycznych w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, a nawet w mniejszych miastach typu Bydgoszcz, zauważają ten no, istotny skok cywilizacyjny, rozwój polskiej gospodarki wszędzie właściwie i kładą na to pieniądze, czyli idą za tym inwestycje portfelowe w polskie aktywa, czyli czy w polskie akcje, czy w polskie obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe. Najbardziej jest to widoczne na rynku polskich akcji, które należą do, można powiedzieć, takich najsilniejszych w Europie i na świecie. Oczywiście my nie możemy rywalizować tutaj z tymi takimi rynkami jak na przykład Korea, gdzie tam ten element sztucznej inteligencji jest bardzo wysoki i te stopy zwrotu są najwyższe, natomiast w tych rynkach takich, które jakbyśmy odcięli te ekstremalne zjawiska, no to naprawdę Polska bryluje i polskie akcje są wyróżniające i generalnie te wzrosty giełdowe w tym roku są spowodowane pieniędzmi zagranicznymi z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, z Unii Europejskiej, z Londynu, czy na przykład z Norwegii, z największego banku, Norges Bank, który inwestuje w Polsce masowo, a także są też pieniądze azjatyckie, co widać też na giełdzie w raportach giełdowych.
1: Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI oraz makler, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A razem z nami dr Andrzej Janusz, politolog, Instytut Józefa Piłsudskiego. Panie doktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Wracamy za sprawą naszej rozmowy do tematów politycznych w Polskim Radiu 24. A w tej polityce dzieje się sporo cały czas, nawet pomimo Święta Wojska Polskiego, które mieliśmy przecież 15 sierpnia i wydawało się, że no, o tym politycy często zapewniają, że to bezpieczeństwo, to nastawienie wobec obrony naszego kraju to jest rzecz ponad podziałami politycznymi. Okazuje się, że nawet wypowiedzi najważniejszych polityków, osób w naszym państwie wywołuje te spory i podziały polityczne. Mam tu na myśli słowa czy prezydenta Karola Nawrockiego, czy premiera, czy szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. No ale zacznijmy od wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego. On mówił o tym, że wszystkie klucze do polskiego bezpieczeństwa muszą być w Warszawie. Z drugiej strony premier Donald Tusk ostrzegał przed zdradą, głupotą i brudnymi interesami osłowie.

0: zwierzęcym i bezpieczeństwo. Czy w pana opinii obaj panowie w istocie mówili o tym samym, no czy jednak widać tutaj znaczące różnice w postrzeganiu tego bezpieczeństwa?
1: No widać pewne, powiedziałbym delikatnie, inaczej akcentowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście programu SAFE, bo z jednej strony mamy jasne oświadczenie prezydenta Króla Nawrockiego, który jakby no podkreśla taką podmiotową rolę Polski w kategoriach właśnie, że to Polska będzie, to w Polsce będziemy decydować o kwestiach bezpieczeństwa od początku jakby do końca. W kontekście odbieram to jako pewien taki przytyczek w kierunku właśnie, że być może te pieniądze z Unii Europejskiej w formie kredytu, one są w jakiś tam sposób uwarunkowane, co nie będzie mogło do końca tej w pełni podmiotowości Polski w jakichś sytuacjach nadzwyczajnych zabezpieczać. A z drugiej strony no, mamy akcent premiera Donalda Tuska i zresztą też wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy no, jednoznacznie mówią, że ten kredyt na bezpieczeństwo po prostu wzmacnia Polskę, tak? Wzmacnia polską armię, wzmacnia polski przemysł obronny. W związku z tym tutaj kładą jakby ten nacisk. Także wydaje się, że rzeczywiście tutaj to tym bardziej było takie spektakularnie te mogliśmy obserwować, opinia publiczna mogła obserwować te różnice, że pamiętamy, że nawet transmisja w mediach była taka, że z jednej równocześnie była defilada w Warszawie, wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Było jednocześnie, można powiedzieć, parada morska w Gdyni, wystąpienie premiera Donalda Tuska, no i później jeszcze wystąpienie wicepremiera, ministra obrony w Warszawie, który niejako występował po prezydencie, niejako się odnosił.
0: No musiał, bo prezydent Karol Nawrocki też użył bardzo mocnego stwierdzenia Bóg, honor, ojczyzna, a nie MSF.
1: Dokładnie. W związku z tym, tym bardziej jakby można na oczach, na naszych oczach, na oczach widzów, słuchaczy, no było widać te różnice, których się nie da ukryć.
0: No i teraz pytanie, czy jednak nie powinno być tak, że właśnie podczas święta wojska polskiego, w takim szczególnym dniu, kiedy jesteśmy przede wszystkim skupieni na naszej armii, naszych żołnierzach, na tym, jak są wyposażeni, na tym, w którym kierunku zmierza Polska, jeżeli chodzi o zapewnienie nam bezpieczeństwa, przede wszystkim tego akcentu odstraszającego, no bo o nim mówimy. Nie powinno być tak, że w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą, no jednak jest takie, wydaje mi się, oczekiwanie od najważniejszych polityków, przede wszystkim wspólnego komunikatu o bezpieczeństwie, zamiast kolejnej odsłony jednak tej politycznej konfrontacji. Czy nie tego powinniśmy oczekiwać?
1: Powinniśmy tego oczekiwać, natomiast ja w tych wystąpieniach jednak tutaj chcę znaleźć rzeczy, które łączyły polityków i moim zdaniem na nich można budować takie też pozytywne przesłanie. To znaczy z jednej strony była deklaracja wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który jakby podkreślał, że większość tych w zasadzie wszystkie kontrakty zbrojeniowe, które były podpisane przez poprzedników, czyli przez rząd Zjednoczonej Prawicy, są kontynuowane. To z jednej strony, czyli tutaj można mówić o ciągłości kontynuacji. I to jest bardzo dobry efekt. A z drugiej strony na to prezydent Karol Nawrocki powiedział, że on deklaruje, że niezależnie od zmiany politycznej, która ma nastąpić, czy nastąpi, czy nie nastąpi w 2027 roku, no wiemy, w przyszłym roku są wybory, on też będzie gwarantem kontynuacji tych projektów, które dzisiaj są rozpoczynane. W związku z tym wydaje mi się, że to jest taki element, na którym ja bym tutaj widział jakby taki element, taki pozytywny, to znaczy z jednej strony kontynuacja tych programów PiS-u, a z drugiej strony jednak prezydent w tym krytycznym jego podejściu do programu SAFE jasno zadeklarował, że on będzie za tym, żeby kontynuować programy, które są dzisiaj podpisane. Czyli mówiąc wprost, no to są programy też finansowane przez SAFE. Także to jest ważny moim zdaniem element, na który chciałem zwrócić uwagę.
0: No ale właśnie rzeczywiście prezydent Nawrocki zadeklarował, że jako zwierzchnik sił zbrojnych będzie pilnował realizacji kontraktów rozpoczętych przez poprzedni rząd, ale jednocześnie zapewnił, że będzie dbał też o projekty obecnej ekipy. No i czy można to rzeczywiście odczytywać jako zapowiedź współpracy prezydenta z rządem w kwestii tej konkretnej, czyli obronności, czy bardziej jako taką zapowiedź, taką obietnicę wręcz płynącą ze strony prezydenta, że ja was będę tutaj pilnował. Mówię was, zwracając się do rządu premiera Donalda Tuska.
1: Znaczy, wydaje się, że w sytuacjach takich, którymi mieliśmy już w Polsce do czynienia, przypominam atak rosyjskich dronów na Polskę, czy kwestie, prawda, rakiet rosyjskich,

0: rosyjskich, które na nasz teren wlatywały, eksplodowały. No, były różne też napięcia, ataki hybrydowe ze strony rosyjskiej. Tutaj ta współpraca między ośrodkiem prezydenckim a rządowym przebiegła bardzo dobrze i to zarówno dwie strony to podkreślały. No, przypomnę, że w sytuacjach takich, nazwijmy to, nadzwyczajnych, tutaj ta komunikacja była bardzo dobra, wspólne zdanie, wspólne stanowisko i tutaj nie, myślę, że Polacy tego oczekują i z tym mieliśmy do czynienia. Natomiast oczywiście wchodzi ten element polityczny i tutaj rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, no, ja myślę, że tutaj będziemy mieć ze strony prezydenta dwie jakby równoległe polityki. To znaczy z jednej strony właśnie ta bieżąca współpraca i moim zdaniem ona się będzie bardzo dobrze układała. Ja nie widzę tutaj jakby zagrożeń. Natomiast oczywiście będzie ten element polityczny tej pewnej presji, kontroli, jak to prezydent powiedział, nad tym, co rząd, zwłaszcza w programie SAFE, będzie robił. Także no, to moim zdaniem jest nieuniknione. Natomiast jednak mimo wszystko, mimo tego, że mogliśmy rzeczywiście odnieść wrażenie, że te akcenty są inaczej rozkładane, ja tutaj widzę jednak ten fundamentalny element łączący i kwestię jednak bezpieczeństwa w kategoriach takich racji stanu, w sytuacji rzeczywiście realnego zagrożenia, zarówno ośrodek prezydencki, jak i rządowy, jak do tej pory dobrze ze sobą współdziałały i myślę, że tak będzie nadal.
1: Zostajemy przy postaci prezydenta Karola Nawrockiego, ale spojrzymy też za tą sprawą szerzej na prawicę w Polsce i to, jak ta prawica może w najbliższym, może dalszym również czasie wyglądać. Pojawił się dość ciekawy sondaż United Surveys by Ibris dla wirtualnej Polski. W nim większość ankietowanych, ponad 50%, dokładnie 54,4%, uznała, że Karol Nawrocki posiada umiejętności niezbędne do objęcia przywództwa nad całą polską prawicą. A jak pan doktor widzi rolę Karola Nawrockiego w tym momencie, no i nie wiem, za kilka lat na przykład?
0: Rzeczywiście w sytuacji, kiedy po pierwsze mamy do czynienia z bardzo dużymi zmianami na scenie politycznej, zarówno po stronie dzisiaj rządzącej, jak i po stronie opozycyjnej. W kategoriach dzisiaj opozycji no mamy do czynienia jednak z następującą fragmentaryzacją tej prawej strony sceny politycznej. Jednak rozłam w Prawie i Sprawiedliwości ten element jakby pogłębia. Mamy dwie konfederacje, mamy, prawda, Prawo i Sprawiedliwość. Mamy środowisko tworzące się Mateusza Morawieckiego i charakterystyczne. Wszystkie te środowiska odwołują się w sposób bardzo pozytywny do prezydenta Karola Nawrockiego, bo wiemy, że wyborcy tych czterech środowisk politycznych, jak badania opinii publicznej to wielokrotnie potwierdzały, głosowali w drugiej turze wyborów na Karola Nawrockiego. W związku z tym wydaje się, że prezydent wyrasta w sposób naturalny do roli lidera tej strony prawicowej. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że no, prezydent Karol Nawrocki jest prezydentem Polski. W związku z tym z jednej strony oczywiście jest prezydentem dzięki takiemu, a nie innemu programowi, dzięki temu, że tacy, a nie inni wyborcy na niego głosowali. Natomiast oczywiście reprezentuje całą jakby Polskę. W związku z tym wydaje mi się, że w sposób naturalny wyrasta, jest liderem tej dzisiaj prawicy w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że on będzie się uchylał od takiego zaangażowania w takie partyjne, jakby wewnątrzprawicowe rozgrywki.
1: A chciałem zapytać, że jeżeli cała scena prawicowa patrzy jednak na Karola Nawrockiego jako takiego, no nie wiem czy lidera, ale jakiś taki wzór na pewno osoby do współpracy szeroko pojętej, to może właśnie jest możliwa na przykład wspólna lista pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Ja nie mówię tutaj o Senacie, tylko konkretnie o Sejmie w wyborach parlamentarnych.
0: Wydaje mi się, że co do Sejmu, ja uważam, że taka lista nie powstanie. To znaczy są bardzo duże różnice też i polityczne, programowe, ale też personalne. Wydaje mi się, że trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością zawarła jedną listę do Sejmu. Wyobrażam sobie natomiast, że może powstać blok pod patronatem prezydenta do Senatu. To są inne wybory, wybory większości. Można moim zdaniem te 100 okręgów jednomandatowych tak obsadzić, że między te środowiska szeroko pojętych obozu patriotycznego, niepodległościowego, prawicowego, jak się to często określa, takiego podziału dokonać tych mandatów i tych ludzi z tych różnych środowisk tam jako kandydatów wystawić i taką rolę być może prezydent Karol Nawrocki jako patron takiego porozumienia by wziął na siebie, zwłaszcza, że pamiętajmy, że prezydentowi w sposób naturalny bardzo zależy, żeby mieć dobre relacje z Senatem, bo Karol Nawrocki niejednokrotnie mówił, że on chce korzystać bardzo z prawa, chce

większość referenda. To znaczy on chce zadawać Polakom podstawowe pytania w jego zdaniem bardzo ważnych kwestiach. Widzimy teraz, próbował z polityką klimatyczną dwukrotnie. No, Senat...

0: teoretycznie większość prawicowa w Sejmie, pamiętajmy, że kandydata na premiera nominuje prezydent. W związku z tym on będzie na pewno w sposób naturalny konsultował wtedy z ugrupowaniami prawicowymi, jak ten rząd przyszły, czy premier, jak by miał wyglądać. I tutaj myślę, że rola prezydenta jako takiego zwornika tego układu prawicowego będzie większa. Także można powiedzieć w skrócie Senat, wyobrażam sobie jako patrona, Sejm, myślę, że to będzie, to jest bardzo trudne i chyba to się nie uda. Natomiast oczywiście po wyborach, w momencie desygnowania i tworzenia rządu, jeśli prawica będzie miała w przyszłym parlamencie większość.
1: No jeżeli chodzi o Sejm, no to może taka wspólna lista PiS-u z Konfederacją, no bo z Konfederacją Korony Polskiej to odpada, przynajmniej PiS o tym zapewnia. Z drugiej strony ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, no przy tym podziale teraz nagłe połączenie też by było dość dziwne, no ale do wyborów jeszcze trochę, więc wiele może rzeczy się wydarzyć. Natomiast te sondaże też poparcia dla partii politycznych pokazują taką ciekawą rzecz, że prawicowe formacje raczej nie będą mogły stworzyć koalicji rządzącej w 2027 roku bez właśnie Korony Polskiej, Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. No to wtedy może jednak ktoś w Prawie i Sprawiedliwości zdanie zmieni, jak pan sądzi?
0: Wydaje mi się, że wyborcy Korony, znaczy Grzegorza Brauna, oni będą wywierali bardzo dużą presję i też inni wyborcy innych ugrupowań prawicowych, bo to są wyborcy, którzy są krytycznie wobec rządu Donalda Tuska. W związku z tym będzie duża presja ze strony wyborców tych wszystkich czterech czy trzech list, żeby jednak ten rząd powstał. I wydaje mi się, że oczywiście z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj wypowiedzi Grzegorza Brauna, no, między innymi najbardziej taka, ja bym określił, kontrowersyjna, skandaliczna wręcz wypowiedź dotycząca obozu w Auschwitz, prawda, i że nie było komór gazowych, no wchodzenie w różne też wątki antysemickie, które się pojawiają. Z punktu widzenia wiemy, że prezes Kaczyński jednoznacznie jakby wyklucza tutaj taką ścisłą współpracę. Natomiast wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy to po wyborach będzie ta większość, teoretycznie będzie większość, która będzie w stanie utworzyć rząd, wydaje mi się, że wtedy też prezydent będzie odegrał szczególną rolę. Ja wtedy sobie wyobrażam, że może dojść do jakichś kwestii programowych, że może dojść do na przykład wypracowania wspólnej platformy takiej politycznej, ideowej też i też w ocenie różnych faktów historycznych. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że Grzegorz Braun w taki czy inny sposób wycofa się prawda, przyjmując takie, a nie inne, no, oświadczenie dotyczące na przykład polityki historycznej państwa, tej wspólnej nowej koalicji. Także to jest wszystko do... Oczywiście to jest, będzie trudne, bo to nie są proste sprawy, natomiast wydaje mi się, że w kategoriach politycznych, no, wiemy, że prezes Kaczyński ma traumę związaną z trudną koalicją, z Samoobroną, z Ligą Polskich Rodzin. W związku z tym wydaje mi się, że Kaczyński dzisiaj niejako tak na wyrost różne rzeczy sygnalizuje, bo on po prostu wie, jak trudna była później to koalicja, bo musiał tą koalicję wtedy, uznał, że musi ją robić. Tam było wiele różnych sprzecznych stanowisk.
1: To może naturalnym koalicjantem będzie właśnie Mateusz Morawiecki.
0: Tak, i tutaj mi się wydaje, że jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, ja bym postawił dzisiaj taką tezę, że kluczowe będzie te pół roku, które od dzisiaj mamy. To znaczy, jeśli za pół roku Mateusz Morawiecki, jego ugrupowanie będzie poniżej 5% i to będzie w zasadzie cała tendencja, to wydaje mi się, że będzie bardzo duża presja ze strony zarówno PiS-u, jak i środowiska Mateusza Morawieckiego do jednak utworzenia wspólnej listy, do nazwijmy to pewnego powrotu Morawieckiego do PiS-u.
1: Do zjednoczenia prawicy.
0: Tak, ja bym to określał tak zwanym małym zjazdem zjednoczeniowym, no bo to cała prawica się nie zjednoczy, no ale powiedzmy dojdzie do połączenia środowiska Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim.
1: No dobrze, ale jeżeli sondaże albo wynik wyborów parlamentarnych wskazywałby na to, że bez Mateusza Morawieckiego ani PiS, ani na przykład Koalicja Obywatelska nie może stworzyć rządu, że jest to ugrupowanie jednej i drugiej stronie potrzebne, to ku komu bardziej według pana Mateusz Morawiecki może się skłaniać? No bo możliwości koalicyjne w tym momencie wydaje się, że ma dość szeroko otwarte.
0: Tak, to znaczy, że ja mi się wydaje, że zresztą z niektórych badań już dzisiaj to wynika, że nazwijmy to środowisko Mateusza Morawieckiego, jeśli wejdzie, będzie samodzielnie startowało, jeśli wejdzie do Sejmu, uzyska stosunkowo dobry wynik, no, powyżej 6-8%. Wydaje się, że bez tej grupy w parlamencie nie uda się stworzyć rządu ani Koalicji Obywatelskiej, ani prawicy. Wydaje mi się, że dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, żeby Morawiecki negocjował z Donaldem Tuskiem, bo jest krytykiem Donalda Tuska, natomiast w Koalicji Obywatelskiej też mogą różne następować jakby powyborcze też wstrząsy, tak jak zawsze jest po wyborach. Sądzę, że wtedy Mateusz Morawiecki, myślę, że on o tym marzy, będzie politykiem, od którego będzie zależał wybór ten polityczny, czy Polska pójdzie bardziej w prawo, czy bardziej w lewo, czy w stronę bardziej, nazwijmy to, liberalną. No i oczywiście

0: na pewno będzie postawił duże warunki polityczne, mając ten nazwijmy to, grupę, która będzie zdecydowała, w którą stronę pójdzie Polska i jaka zostanie zawarta koalicja. Także dzisiaj to oczywiście trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że bardziej dzisiaj bym oceniał, że bardziej by poszedł w stronę prawą, ale naprawdę polityka i scenariusze polityczne jeszcze przez ten rok będą nas tutaj niejednokrotnie, myślę, zaskakiwać.
1: I to dość ciekawa sytuacja polityczna zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, jak i dla Koalicji Obywatelskiej. Ja powiedziałem ciekawa, no pewnie z perspektywy obserwatorów dla tych ugrupowań, dla przywódców tych ugrupowań myślę, że dość niewygodna, ale to temat też na zupełnie inne spotkanie. Doktor Andrzej Janusz, politolog Instytutu Józefa Piłsudskiego, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za poświęcony czas i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę dobrego dnia, a państwa zachęcam do pozostania z nami już za moment. Serwis informacyjny.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Marcin Dusiło, Forum Energii, ekspert do spraw energetyki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i pojawienie się w studiu Polskiego Radia 24, ale z tego co widziałem tutaj przed wejściem, nie wiem czy mogę to zdradzać, ale tak się domyślam, że przyjechał pan chyba rowerem do nas.
3: To się wielosalebowo nazywa transport multimodalny. Metro i rower.
1: Metro i rower, czyli połączenie. Dobrze. Ja często rowerzystów w metrze też widzę. Sam nie korzystałem właśnie, żeby połączyć i rower i metro, ale metrem często na przykład dojeżdżam. Od roweru wolę rolki, ale wracając na tory paliwowe. Ja w sobotę tankowałem 7,44 za litr 95. To była jedna z droższych stacji, tak jak później po trasie widziałem. Natomiast dzisiaj rzeczywiście zdecydowanie niżej, czyli 6,28. I też co dało się zauważyć, że zdecydowanie większe zainteresowanie na stacjach benzynowych dzisiaj było. Ale tak się zastanawiam, czy ta sytuacja rzeczywiście była tak zła, że według pana jako analityka, eksperta do spraw energetyki było potrzebne ponowne przywrócenie tego programu ceny paliwa niżej?
3: Wie pan, to jest trudne pytanie o tyle, że wchodzimy tutaj w zagadnienia natury politycznej z jednej strony, no z drugiej w fizyczny kalendarz, tak? No, jeżeli paliwa kosztowałyby 10 albo 15 zł nagle, no to nie moglibyśmy sobie pozwolić, żeby, nie wiem, przerwać żniwa przykładowo. Są rzeczy, których nie można odwołać. Można odwołać urlop, można przesunąć, nie można odwołać, nie wiem, żniw albo dostawy wędliny do supermarketu. Z drugiej strony wchodzimy właśnie w te zagadnienia polityczne, mamy sytuację powoli prekampanijną, są działania, które wyglądają dobrze, są działania, które wyglądają niedobrze, ceny na pylonach, które wyglądały dobrze albo niedobrze, więc pewnie znajdujemy się gdzieś pomiędzy tym wszystkim. Natomiast no, co do zasady, czy paliwa były drogie? Tak, były drogie. Natomiast to też trzeba spojrzeć, bo my niestety działamy, mamy pamięć co do tego, ile rzeczy kosztują, ale nie za bardzo mamy pamięć co do tego, ile wtedy zarabialiśmy. Jak sobie popatrzyłem jakoś tutaj niedługo przed przyjazdem, w 2018 roku była sytuacja, kiedy ropa kosztowała bardzo podobnie. Ropa Brent tam teraz jest około 90 dolarów za baryłkę, 85-90. Kurs dolara do złotówki był bardzo podobny, czyli innymi słowy ropa w Polsce kosztowała bardzo podobnie. No to wtedy paliwa kosztowały 5 zł z hakiem. Tylko że nie pamiętamy, ile wtedy można było kupić tej ropy za wynagrodzenie. I jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, to że pieniądz z czasem traci wartość, no to teraz te 5 zł jest warte 7,50. A pan mówi, że tankował po ile?
1: 6,28 dzisiaj, 7,44 w sobotę.
3: 7,44 w sobotę. No, czyli co do zasady, czy 7,44 jest wyższe niż 5? Tak, oczywiście. Czy można kupić za dzisiaj tyle mniej czy więcej paliwa tego samego, co w 2018 roku, który sprawdzałem? No tyle samo. I tu jest mniej więcej 7,50. Więc to są takie dwie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast no, ludzie pamiętają cyfry na pylonach, tak?
1: No, 3,99 robią właśnie wrażenie. Później politycy też odpowiednio muszą tym zarządzać, bo pojawia się raz zadowolenie, niezadowolenie, ale też słyszeliśmy w relacji naszego reportera Macieja Szefera, że jedni kierowcy są zadowoleni, a inni uważają, że jeszcze taniej powinno być, a najlepiej, żeby i ten program został przedłużony. Ale mówiąc o cenie paliwa, Z czego ona w ogóle się składa? No bo mówimy tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten program w tym momencie, o obniżce tego VAT-u za paliwo z 23 do 8%. Co jeszcze?

0: Tak naprawdę główny koszt, no to naturalnie, jest surowiec. Tak? No to, co tankujemy, to jest diesel, to jest benzyna, taka śmaka. Jeżeli lata się samolotem, to paliwo lotnicze. Wszystko to ma swój początek w ropie naftowej, która jest gdzieś tam wyciągnięta z ziemi. Więc tę ropę naftową, to czasami się mówi, że baryłka ropy Brent, albo Urals, albo coś tam innego. W każdym razie ropa. Ta ropa musi być przetworzona, no więc jest dodatkowy koszt na tym, że po prostu musi się opłacać stworzyć rafinerię, musi się opłacać tę rafinerię zasilić, eksploatować, remontować i tak dalej, zatrudniać ludzi i tak dalej, więc to przetwórstwo dodatkowo kosztuje. No i mamy dodatkowo nakładane opłaty, no tak jak na wszystko jest VAT, nie wiem, na papierosy, alkohol jest akcyza, na paliwo też jest akcyza. Jeszcze mamy takie coś, co się nazywa opłata emisyjna, natomiast to są groszowe rzeczy, to jest 8 groszy na litrze, jeśli dobrze pamiętam, i dla diesla, i dla benzyny. Więc co do zasady, jak sobie teraz spojrzałem, to w cenie hurtowej diesel kosztuje około 6 zł, mniej więcej, i do tego jest doliczany VAT, akcyza i to jest to, co mniej więcej widzimy na pylonach.
1: Na razie te wpływy do budżetu państwa przez 2 tygodnie do końca sierpnia będą mniejsze. Słyszeliśmy też rzecznika rządu Adama Szłapkę, który sugerował, że raczej na ciąg dalszy tego programu nie mamy co liczyć po wakacjach. No bo rzeczywiście to jest też obciążenie dla budżetu państwa. Tutaj 400, no prawie 500 milionów złotych przez te 2 tygodnie. To jest to, co ucieknie z budżetu państwa. No ale właśnie, jaki to ma sens ekonomiczny, gospodarczy, też w pewien sposób energetyczny, no bo z jednej strony kierowcy odczują ulgę, no ale później wszyscy zapłacimy za to, tak mi się wydaje, w inny sposób.
0: Jeżeli pyta pan, czy ta obniżka ceny na pylonie obniży inflację na przykład, to najprawdopodobniej nie, dlatego że obniżany jest VAT. Ten VAT tak czy siak jest odliczany przez przedsiębiorców. Czyli jeżeli ktoś dostarcza pieczywo do piekarni, to czy ten VAT wynosi 23% czy 8%, to jemu tam dużej różnicy nie robi, bo koniec końców i tak ten VAT będzie odliczony. Więc to jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje do pracy, do domu. I to jest główny beneficjent. Natomiast z perspektywy inflacji tutaj niewiele się zmieni. To jest główna różnica względem poprzedniej edycji programu CPN, która była właśnie w pierwszej połowie roku, bo tam była dodatkowo obniżona akcyza. I wtedy akcyzy również nie płacił ten przedsiębiorca. Teraz akcyza jest utrzymana na tej wysokości, na której była. Więc teraz jest tylko obniżka podatku VAT.
1: Te niuanse mają tutaj znaczenie, jeżeli chodzi o ceny paliw. No ale dotknijmy też tego, o czym wspominałem poniekąd przed momentem, czyli czego możemy się spodziewać w dalszej perspektywie? No bo po tych dwóch tygodniach na koniec sierpnia raczej nie ma co liczyć na to, że ten program zostanie utrzymany. Sytuacja na świecie cały czas zdaje się być niepewna. Mówię tutaj przede wszystkim o Bliskim Wschodzie i cieśninie Ormus. Zatem jak pan patrzy na kształtowanie się chociażby cen paliwa na rynkach?
0: Jeżeli pyta mnie pan, czy co jest w głowie Donalda Trumpa,
1: to pytam, bo to trudno na pewno stwierdzić.
0: Zastanawiam się, czy sam rzeczony wie. Natomiast jeżeli by ustał konflikt, tak? Przez cieśninę Ormus przepływa 20% mniej więcej światowego handlu ropą. No 20% to jest, innymi słowy, bardzo dużo. Jeżeli te 20% musi przepływać zamiast tamtędy, musi opływać dookoła Afryki, albo stoi w kolejce, albo przepłynie, ale nie wie, czy będzie ostrzelany, czy nie, no to koniec końców podnosi to cenę w sposób oczywisty. Natomiast jeżeli sytuacja tam by się uspokoiła, ruch przez cieśninę Ormus byłby przywrócony, no to możemy się spodziewać odprężenia. Z drugiej strony tym, co ogranicza w pewien sposób transport ropy, czy po prostu podaż paliw, jest sytuacja w Rosji. Ukraina atakuje skutecznie rosyjskie rafinerie i my jako Unia Europejska jesteśmy odcięci, nie importujemy przynajmniej jakichś tam jakkolwiek znaczących ilości z Rosji. Natomiast no, ten rynek jest globalny. Tak? Diesel w Rosji i diesel w Stanach i diesel w Europie, Indiach, Afryce to jest nie może dokładnie to samo, ale jest bardzo

0: To bardzo podobne. Więc jeżeli mamy do czynienia z towarem, który jest no, bardzo zunifikowany i wszędzie na świecie taki sam, no to jeżeli w jednym miejscu wypada producent czegoś, no nie wiem, chleba na przykład, zamyka się jakaś jedna sieć piekarni, no to siłą rzeczy inne chleby też pewnie byłyby droższe, no bo tutaj mamy jednak do czynienia z prawem popytu i podaży. Więc to uważam, że trzeba patrzeć scenariuszowo. I ja jestem w stanie dać 50% każdemu scenariuszowi, jeżeli są dwa, jeżeli są trzy, to po 33%. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czy ceny będą rosły, czy ceny będą spadały, bo to bardzo zależy od tego, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. Natomiast, na tym samym wydechu chcę dodać, że to, co jest pewne, to kurczące się zasoby, zapasy paliw. Nie mówię w Polsce, że będziemy mieli zaraz jakieś problemy i trzeba w tej chwili lecieć na stację. Natomiast co do zasady na świecie, w Polsce nie, ale co do zasady na świecie zapasy ropy, nie ropy, tylko paliw spadają. Jeżeli zapasy spadają, no to wiadomo, ci, którzy sprzedają, kupują, są bardziej nerwowi, potrzebują odtwarzać te zapasy, więc koniec końców będzie drożej.
1: Koniec końców będzie drożej. No i pytanie w takim razie, jak z tym sobie radzić? Bo rzeczywiście ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ta niepewna sytuacja geopolityczna w ogóle, no pokazuje nam w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego, że Europa, czy my konkretnie jako Polska, jesteśmy bardzo mocno uzależnieni chociażby od dostaw takich paliw zewnętrznych, kopalnych, no których cena może się w różny sposób wahać kompletnie niezależnie od naszej wewnętrznej sytuacji. W jakim kierunku zatem powinniśmy spojrzeć, żeby przed tym się zabezpieczyć?
0: Może najpierw kilka, żeby się wypłacić w walucie konkretu. Polska 98% ropy naftowej, którą przetwarza, importuje. Czyli innymi słowy, te dwie rafinerii mamy więcej, ale te, które są dużym dostawcą paliwa w Gdańsku i w Płocku, te dwie rafinerie 98% tego, co one tam przerabiają, musi do nas przypłynąć. Więc tutaj mamy ewidentną podatność na wszelkie maści zakłócenia, czy to na światowych rynkach, czy nawet czysto logistyczne, gdyby, nie wiem, został uszkodzony polski naftoport, który jest bardzo, ma kluczową rolę pod kątem zaopatrywania. Więc to. Dalej. To jest ropa. Ropę przetwarzamy na paliwa. Paliwa również importujemy. Diesla i benzyny, około 30% tego, co zużywamy, musi przypłynąć z zewnątrz albo przyjechać. LPG nie jest objęte pakietem CPN, ale tego 80% pochodzi z importu. Czyli innymi słowy, no, jesteśmy wystawieni językiem ulicy, mówiąc, na strzała. I mamy tę podatność, z którą niewiele się dzieje. Tak? Znaczy, nie ma jakichś takich silnych ruchów, że stwierdzających, no tutaj jakieś bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne, odporność państwa to jest coś, na co trzeba postawić, więc środki, które wydajemy, powinny być wydawane w taki sposób, żeby zmniejszać tę zależność. No, ta edycja pakietu CPN to jest 0,5 miliarda złotych. Poprzednia edycja pakietu CPN to jest 4,7 miliarda złotych, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest 5 miliardów złotych, które pomogło o tyle ludziom, że zostało wydane i faktycznie obniżyło ich rachunki, które w przeciwnym razie byłyby wyższe. Natomiast to nie są pieniądze celowane. W Unii Europejskiej nie pamiętam dokładnie, natomiast wydaje mi się, że 26 państw wdrożyło jakiś tam sposób reakcji na to, co się dzieje z cenami paliw, żeby pomóc. I taki sposób niecelowany jest tam zauważalny, natomiast on nie jest najbardziej skuteczny.
1: W co powinniśmy celować? To znaczy, nie wiem, w atom, który jest zapowiadany, jest budowa tej pierwszej elektrowni atomowej plus elektryfikacja chociażby transportu drogowego?
0: Tak naprawdę pytanie brzmi, jak będzie wyglądał transport za 20, 30, 50 lat? Bo jeżeli będzie dalej oparty na paliwach kopalnych jak teraz, no to prawdopodobnie trzeba inwestować w odtwarzanie tego, co mamy, budowę nowych rafinerii, pozyskiwanie nowych pól naftowych gdzieś na zewnątrz, żeby sobie dywersyfikować i mieć jak najwięcej kontroli nad tym, co się dzieje. Natomiast ja argumentuję, że za 50, czy 20, czy 10 lat transport nie będzie tak wyglądał.

0: transport będzie zelektryfikowany w dużo większym stopniu. Po pierwsze, tak patrząc czysto behawiorystycznie, no wszędzie na świecie tak się dzieje. Czy to spojrzymy na Norwegię, która, jeśli dobrze pamiętam, w lutym tego roku sprzedano tam 12 samochodów z silnikiem benzynowym. Nie tysięcy, nie sztuk, nie setek, 12 sztuk. 98% nowo sprzedawanych samochodów to są samochody elektryczne, jeśli dobrze pamiętam. Gdzie się nie spojrzy, Polska jest jedną z takich, pod tym względem jesteśmy mocno do tyłu, pod względem tej sprzedaży. Wszędzie sprzedaż nowych samochodów to są samochody elektryczne i jest to absolutnie naturalne, jeżeli się zrobi najprostszy rachunek ekonomiczny. Jeżeli mam tanie ładowanie, to koszt przejechania kilometra może być dwukrotnie, trzykrotnie mniejszy. Tylko muszę mieć tanie ładowanie. Więc pytanie nie brzmi, czy dopłaty do samochodów elektrycznych i w tą stronę, tylko co zrobić, żeby ładowanie było tanie. I nie wiem, wystarczy się przejechać po państwach, gdzie jest dużo samochodów elektrycznych. Bruksela, Amsterdam, nawet Berlin bliżej. Tam ciężko jest przejść i się nie potknąć o ładowarkę do samochodu elektrycznego, która stoi przed blokiem. U nas takich rzeczy nie ma. Więc...
1: I często są kolejki do takiego ładowania. No tutaj otwieramy temat, który tak naprawdę mógłby zostać omówiony w osobnej rozmowie, a my musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Pan Marcin Dusiło, Forum Energii, ekspert do spraw energetyki, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę
0: dziękuję
1: i poświęcony
0: bardzo.
1: Czas. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
6: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
5: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
6: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
5: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
6: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
5: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Sprawdzone zostaną kwalifikacje kierowców, przestrzeganie norm czasu pracy i stan techniczny pojazdów. Główny Inspektorat Transportu Drogowego prześwietli firmę przewozową, której autokar uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. O szczegółach Piotr Durys.
1: Inspektorzy biorą pod lupę pełną dokumentację firmy, sprawdzając, czy organizacja wyjazdów spełnia wszystkie wymogi prawa transportowego, mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król.
2: Sprawdzane jest przede wszystkim kwalifikacje, uprawnienia, licencje, zezwolenia. Sprawdzamy też jego obowiązki w zakresie nadzoru nad kierowcami, w zakresie czasu pracy.
1: Wizyta inspektorów w przedsiębiorstwie wiąże się ze szczegółową analizą tysięcy zapisów tachografów i umów pracowników. Dlatego procedura może trochę potrwać. Wyniki kontroli wykażą, czy w firmie nie dochodziło do łamania norm bezpieczeństwa. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Pod koniec sierpnia naukowcy wrócą do Późnik na Wołyniu. Będą chcieli odnaleźć mogiłę ze szczątkami ofiar rzezi wołyńskiej. W Późnikach na południowym wschodzie Ukrainy odnaleziono do tej pory szczątki ponad 40 osób.

0: Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Osowski, to nie wszystkie ofiary.
1: Te informacje pochodzą zarówno od świadków, jak i dzisiaj mamy potwierdzone te informacje poprzez analizy genetyczne. Widzimy dokładnie, że brakuje nam około połowy ofiar, tak więc wrócimy, będziemy dalej szukać tej kolejnej mogiły.
0: Poszukiwania drugiego grobu Polaków zamordowanych w Późnikach będą trwały do skutku. Naukowcom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dzięki badaniom DNA szczątków udało się zidentyfikować 8 zabitych w tej miejscowości osób. Trwają prace nad ustaleniem tożsamości kolejnych. Amerykańska marynarka wojenna zwiększy produkcję rakiet Tomahawk. Umowa ma uzupełnić zapasy amunicji, które Stany Zjednoczone wyczerpały w czasie trwających od ponad pół roku wojny z Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski.
2: Umowa została zawarta na 7 lat. Dzięki niej Raytheon ma produkować ponad 1000 rakiet rocznie. Dziś wytwarza ich zaledwie 60. Amerykańskie zapasy rakiet dalekiego zasięgu i pocisków przechwytujących są na wyczerpaniu po ponad 6 miesiącach nalotów na Iran. Armia zużyła prawie wszystkie pociski typu ATACMS, z których każdy kosztuje ponad $1 000 000. Pentagon wystrzelił także blisko 80% pocisków przechwytujących systemu THAAD i mniej więcej połowę pocisków do baterii Patriot. Według amerykańskich mediów braki amunicji ograniczają prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość podjęcia większych operacji bojowych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Burze i ulewy przechodzą jeszcze przez centralną i północną wschodnią Polskę. W kolejnych godzinach ochłodzenie i chmury prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że temperatura nie przekroczy dziś w kraju 21 stopni.
4: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór miejscami także rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu, natomiast na północnym wschodzie kraju również punktowo mogą zjawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
0: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jan Frycz na trwałe zapisze się w pamięci widzów dzięki wielkim kreacjom stworzonym w filmach i w sztukach teatralnych. Tak o zmarłym aktorze mówi Jerzy Radziwiłowicz. Gość Radiowej Trójki podkreślał, że odejście Jana Frycza jest dla niego osobistą stratą.
5: Myślę, że będzie nam wszystkim Jonka bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako o kolegach aktorach, ale też o widzach. Zrobił tak wiele rzeczy w filmach, nie tylko w teatrze. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać.
0: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych i przedstawieniach teatru telewizji. W 1978 roku debiutował na scenie teatralnej rolą Edmunda w Damach i Huzarach Aleksandra Fredry w krakowskim teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Na ekranie debiutował w 1976 roku w filmie Na Srebrnym Globie. W 2018 wystąpił w serialu Ślepnąc od świateł jako gangster Dario. Jest laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł w 2003 roku jako najlepszy aktor drugoplanowy za Pornografię i ponownie jako najlepszy aktor drugoplanowy za Pręgi rok później. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Wtorek będzie pochmurny i deszczowy w pierwszej części dnia, później przejaśnienia, a pod wieczór miejscami również rozpogodzenia. Na północnym wschodzie lokalnie burze. Dużo chłodniej niż w ostatnich dniach, od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i ma rosnąć.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Samozdrowie.
7: W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości, a z nami dzisiaj w Polskim Radiu 24 Bogusława Wołosz i Magdalena Owczarek-Tachtach. Kobiety mają moc, a panie są wolontariuszkami i panie będą dzisiaj opowiadać o pewnej akcji, która wywołuje ogromnie dużo pozytywnych emocji. Uśmiechu. I czasami wydaje się banalna, ale jak okazuje się, to nie są banalne rzeczy. Są drobiazgi, które potrafią sprawić,

0: Widzi się, że ludzie ciężko chorzy odzyskują poczucie godności, tak po prostu powiem, bo panie prowadzą akcję, dzięki której w klinice medycyny paliatywnej pojawiają się fryzjerzy, kosmetyczki, a pacjenci mają robione zabiegi, czasami tak banalne jak uczesanie albo pomalowanie paznokci. Bogusiu, na czym to polega?
1: Polega to na tym, że w jednym miejscu gromadzą się wspaniali ludzie, którzy chcą dać przede wszystkim, znaczy to mówimy, że zabiegi to są takie poboczne, tak? Tu generalnie chodzi o to, żeby dać uważność drugiemu człowiekowi, dać mu czas, atencję, tak żeby się poczuli wyjątkowo, żeby na chwilę zapomnieli, gdzie są, że są pacjentami, po prostu żeby przenieśli się na chwilę do tych czasów, kiedy było normalnie. Kiedy mogli sobie swobodnie wyjść do fryzjera, zadbać o swoją fryzurę, zrobić paznokcie, czyli to, co my w zasadzie możemy robić na co dzień. Więc to wszystko starałyśmy się tego dnia podarować tym pacjentom na oddziale i wydaje mi się, że nam się to udało.
0: Skąd ten pomysł, Magda, właśnie na taką akcję i takie zaangażowanie?
2: Z potrzeby serca, ale też z prośby jednego z doktorów, który najlepiej zna potrzeby swoich pacjentów. Poprosił o zorganizowanie takiej akcji. Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź. Od razu wzięłam się do realizacji tego pomysłu. Na początku nie było łatwo, ponieważ ludzie masowo rezygnowali, ponieważ traktują ten oddział jako umieralnię tak naprawdę. Gdzieś ten temat śmierci jest gdzieś z tyłu.
0: Trudne, takie tabu jednak.
2: Takie tabu, które zostało gdzieś zepchnięte na szpitale i na te oddziały paliatywne. A my no, chcemy żyć w takim przeświadczeniu wiecznej młodości i zdrowia. Stąd też trudno było znaleźć odpowiednich ludzi, odpowiednich wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy zaangażują się w to wszystko. No i później natrafiłam na tak wspaniały zespół, jak Bogusia i inni, którzy zaangażowali się całym sercem, całym sobą i chcą to robić systematycznie co miesiąc i nieść to dobro.
0: To jest dzień piękna, dzień beauty, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie, tak. Pomimo tego, że na początku była taka nieśmiałość obustronna, no bo ja też, że tak powiem, no robiłam to wcześniej, ale bliskim mi osobom, którzy niestety byli też ciężko chorzy i też byli w tym końcowym etapie swojego życia. I tą uważność, tą wrażliwość mam w sobie, ale zawsze no, jednak idziesz i nie wiesz, jak cię odbierze pacjent, tak? No bo masz świadomość, że to jest pacjent, że on jest chory, że jest cierpiący, świadomy tego, gdzie jest. I nagle masz spowodować swoją osobą, żeby zapomniał. Dajesz mu tą chwilę wytchnienia od tego. I nagle zaczynamy robić paznokcie, a pani, akurat miałam panią Elę, przesympatyczna, nagle jej się przypominają jakieś bardzo zabawne historie w jej życiu związane z paznokciami albo z fryzurą. Nagle wspomina fryzjerkę, bo chodziła codziennie, ona była o 30 tam kilka lat młodsza od niej, ale mówi, że fantastyczną relację nawiązały, że uwielbiała tam chodzić i że w ogóle przywróciłyśmy te wspomnienia. Więc to było najpiękniejsze.
0: Przywróciłyście takie ploteczki, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
1: Tak, w gabinetach zwłaszcza, prawda? Idziemy do fryzjera, to plotkujemy o tym, o tamtym, a co u ciebie przez miesiąc się wydarzyło, czy tam półtora. I to dokładnie tak wyglądało.
0: Magda, powiedziałaś, że wiele osób rezygnowało, tak? Gdy słyszało, że to jest oddział klinika paliatywna. Tak. Czym to tłumaczyli? Czy w ogóle tłumaczyli? Czy wstydliwie po prostu przestawali odbierać telefon?
2: Tłumaczyli to tym, że oni psychicznie nie dadzą sobie rady po prostu patrzeć na takich pacjentów, że to nie będą mogli spać po nocach, że to jest dla nich zbyt trudne, za ciężkie. I jednak no, nie są w stanie dać tego jednego dnia, bo no, dla nich to będzie zbyt trudne.
0: Kto bierze udział w akcji? Czy to jest po prostu z potrzeby serca każdy, kto się zdecyduje? Czy to są wykwalifikowane fryzjerki i kosmetyczki?
2: Z potrzeby serca. Głównie z potrzeby serca.
1: Tak, ale też wykwalifikowane i kosmetyczki, i fryzjerzy. Ja na przykład namówiłam swoją kochaną fryzjerkę, Bogusię, moją imienniczkę, która po prostu bez wahania zdecydowała się, że weźmie udział w tej akcji, przełoży swoich klientów i będzie z nami tego dnia. No to było po prostu najwspanialsze, że wiesz, to nie trzeba było długo prosić. ani zachęcać, ani namawiać. No, przynajmniej to było w moim przypadku, ale Magda miała, no bo ona to koordynuje wszystko, więc no pewnie no, natrafiła na osoby, dla których to było...
2: Ta pierwsza akcja tak. Beauty była trudna, no bo tak naprawdę...
1: Ciężkie przeżycie, nie?
2: Tak,

0: Zmierzyłam się z tą szarą rzeczywistością. No ciężko było.
1: No właśnie o tą pierwszą nawet zapytam. Trudno było to przygotować. Pewne towarzyszyły też temu bardzo wiele emocji. Czy dasz radę?
0: No trudno było to przygotować, tym bardziej, że ja sama nie korzystam ani z kosmetyczki, ani z manikiurzystki, więc ja nie wiedziałam tak naprawdę, jak to mam ugryźć. Więc zrobiłam jakąś reklamę na mediach społecznościowych, że organizuję taki dzień, ale osoby tak niechętnie się zgłaszały. Może one by poszły, ale nie, bo to jest za trudne. Więc zgłosiłam się też do Fundacji Seniora w Koronie. Tam są też wspaniali wolontariusze. I tam pozyskałam dwie osoby, że tak to ujmę, które były mi w stanie pomóc. Ale też w pierwszym dniu tak naprawdę nie wiedziałam, co mnie czeka. W tym pierwszym dniu zrezygnowała jedna z fryzjerek, więc ja musiałam sama chwycić za tą maszynkę i ciąć te pacjentki. Na szczęście te fryzury nie były zbyt skomplikowane, ale stwierdziłam, no muszę to zrobić, żeby ta akcja beauty po prostu nie padła, żeby ci ludzie nie byli rozczarowani, bo oni na to czekali. Po prostu na ten jeden dzień, żeby troszeczkę odetchnąć, oderwać się od tej codzienności.
1: A no właśnie. Jakie są ich oczekiwania? Bo wspominałaś już o tym, Bogusiu, że to też nie chodzi tylko o urodę, tylko o taki powrót do normalności. Czy to są tylko kobiety, czy również mężczyźni?
2: Nie, w akcji też biorą udział mężczyźni, więc tam jesteśmy dla, że tak powiem, obu płci. Oczywiście częściej korzystają kobiety, się zgłaszały, ale była też historia właśnie pana, który jak zobaczył, że kobiety są zaopiekowane, tutaj manicure, tu pedicure, tu fryzjer, on powiedział, ja też chcę mieć fryzurę, proszę. Ja też jestem chętny, czy to w ogóle jest możliwe? No więc oczywiście wszyscy nam tak, jak najbardziej. Jest to możliwe, więc na ostatniej akcji mieliśmy też pana, który się zdecydował właśnie na zabieg taki pielęgnacyjny na włosów.
1: O czym z nimi rozmawiacie? O wszystkim rozumiem.
0: O wszystkim. Staramy się znajdować ich atuty przede wszystkim. Jak ktoś chce podciąć włoski, ktoś ma grubsze włoski, albo ładniejszy kolor, albo jakieś piękne oko, więc nawiązujemy do tych takich tematów, które no, dla nich są ważne gdzieś z przeszłości i wiążą się z jakąś historią. I oni wtedy zaczynają się powoli otwierać. Oni czegoś się wstydzą, my mówimy, że niepotrzebnie, gdzieś tam nawiązujemy do różnych rzeczy, do codzienności. I oni wtedy, kiedy się otwierają, nawiązują do tej młodości, do tych pięknych lat, do historii, które ich spotkały. No i tak mija ten czas. Wesoło, przyjemnie. I tak ich zostawiamy później. W dobrym nastroju.
2: Tak, i pięknie, że tak powiem.
0: I pięknie
2: wymalowanych. Tak. Więc rzeczywiście ten moment taki, kiedy widzą swoje, na przykład ta pani Elżbieta, którą miałyśmy przyjemność, że tak powiem, zaopiekować całościowo, bo na początku powiedziała, że decyduje się wyłącznie na manicure. No, zobaczyła, że to nagle, no to było niesamowite, nie? Że sprawiło jej to przyjemność. Ona zobaczyła, ojej, jak ładnie. No to ja też poproszę pedicure. No i w takim razie zabrałyśmy się za pedicure. No to pytamy się, to może jednak pani Elu twarz. No w sumie tak, ale tak, żeby nie makijażu za mocno nie, bo wiadomo, to warunki szpitalne. Później nie ma profesjonalnych kosmetyków, żeby to jakoś zmyć, żeby nie przeszkadzało. No i oczywiście Bogusia zadbała o włosy, więc no, my miałyśmy, że tak powiem, metamorfozę całościową. No i pani Elżbieta, jak zobaczyła swoje odbicie, to, no, to było coś wspaniałego, nie? To
1: tak... Ja widziałam zdjęcia z tych akcji. Tak. To jest, proszę państwa, po prostu tak. Blask. Blask tak. I radość tak. Bijąca od tych osób. My z Bogusią miałyśmy okazję spotykać się przy okazji kilku takich dyskusji na temat naszego podejścia do pacjentów. Tego, jak to się zmienia na szczęście, na korzyść, ale tego, jak nie rozmawiamy, nie potrafimy jeszcze ciągle rozmawiać chociażby o ich potrzebach innych niż na przykład załagodzenie bólu i dostanie się po prostu do lekarza. Tak. Tylko tych takich ludzkich, zwykłych, o tym życiu sprzed choroby, które jest przecież takie ważne dla ich komfortu psychicznego. Miałyśmy okazję brać udział w dyskusjach dotyczących sfery seksualności takich osób. Teraz rozmawiamy o wyglądzie. Jak ktoś powie, nie no, czym oni się zajmują? Są takie problemy w ochronie zdrowia. Trudno się dostać na badanie, są długie kolejki, a tutaj komu to potrzebne? No najważniejsze, że oni są zaopiekowani, prawda? Nie boli, mają dostęp do leków, mają miejsce w klinice, no to już jest coś. O czym my tutaj mówimy? A okazuje się, że mówimy o jednych, nie powiem, że w fundamencie człowieczeństwa, ale o bardzo ważnym aspekcie tej ludzkiej godności, prawda?
2: Tak, dokładnie. Ta ludzka godność, my ją trochę...

0: trochę przywracamy właśnie w ten sposób, że dajemy im atencję, że oni mają poczucie, że przyszliśmy tam właśnie dla nich, tylko dla nich, że oni są widzialni, bo w szpitalu są pacjentem, tylko pacjentem, tak? Więc tam są zaopiekowani, a w naszych oczach po prostu są ludźmi, takim jak my, z potrzebami, tak jak mówisz, każdy miał swoje życie, czy kochał sztukę, czy ma swoje zwierzątko ukochane, przyjaciół, dbał o wygląd i nagle w jednej chwili mu to jest odebrane. I to widać było, że ta chwila, która trwała dla nich pewnie, to było coś najwspanialszego. Takie miałam ja odczucie, nie? Więc no mam nadzieję, że to się wyleje poza Warszawę, ten projekt i zarazi innych w innych miastach. Zresztą już jest odzew tak, jakiś po programie, więc bardzo się cieszymy, bo na pewno takich osób jak my jest dużo więcej. Tylko dotychczas nie znalazły gdzieś tam ujścia dla tej swojej, że tak powiem, dobroduszności. Czy to, że nie jest, że ten drugi człowiek istnieje obok, a zwłaszcza ten, który jest w trudnym momencie swojego życia.
1: Fajny moment, kiedy znów mogą poczuć się sobą. Jest, nawiązując do tych przykładów, przypomniał mi się przykład takiej jednej pacjentki, która była właśnie malowana, miała robione rączki, włoski jej, tam robiłam fryzurę i przyszła jej siostra w odwiedziny. I ona do niej mówi tak, przyszłam do ciebie w odwiedziny. A ona tak fajnie usiadła z tymi rączkami i mówi, no to będziesz musiała poczekać, bo jestem teraz zajęta. I tak kątem oka patrzyłam na tą siostrę i ona płakała ze szczęścia. Bo chociaż na chwilę ta jej siostra wróciła do takiej normalności, do siebie po prostu. I ona chodziła z jednego kąta w kąt i płakała na tym korytarzu. I ja mówię, no to jest sens po prostu tego, co my robimy, przywracamy tym ludziom taką tożsamość, taką godność trochę.
2: Rzadko myślimy o tym, że nikt nie powiedział, że jutro będzie takie samo jak dzisiaj. Nikt nam tego nie może obiecać. Rzadko myślimy o tym, że właściwie czasami jeden telefon, jedna diagnoza dzieli nas od kompletnej zmiany dotychczasowego życia i nic nie jest trwałe i nic nie jest na 100%. Wy macie z tym właśnie namacalny kontakt z ludźmi, którzy przez taką transformację musieli przejść, bo ich życie zmieniło się diametralnie, nagle. Nagle są wyrwani ze swojego normalnego funkcjonowania i ta rzeczywistość jest już zupełnie inna. Nie ma tej normalności. Z jakimi jeszcze przykładami miałyście i przypadkami kontakt? Fajnie, że jest mężczyzna, który też się zdecydował, a czy są osoby, które odmawiają albo następnym razem jednak się decydują?
1: Tak, szczególnie to są osoby samotne, bo pamiętajmy, że nie każdy ma rodzinę. Zdarzają się też osoby samotne, które gdzieś tam ukrywają się pod jakimś płaszczem, pod skarpetkami, nie chcą nikomu pokazać, bo się wstydzą swoich stóp czy swoich rąk. One może by chciały, ale jednak nie, bo one się wstydzą. No i wtedy wchodzą takie panie wolontariuszki,
2: takie
1: mówią, a czemu
2: piękne.
1: Pani się wstydzi, proszę pokazać te stopy. Nie, nie, nie, ja nikomu nie pokażę, bo nie, ja się wstydzę, ale proszę pani, jest gorąco, proszę pokazać. I ona pokazuje te stopy, no one są wiadomo w jakim stanie, ale one mówią tak, proszę pani, pani to złych stóp nie widziała. I ona wtedy się uśmiecha, naprawdę?
2: A, ulga, prawda?
1: Tak, już jest ulga. No i wtedy ona się decyduje na ten zabieg, robią jej stópki, później o, manikir, no to może jeszcze fryzurkę by zrobiła, może jeszcze jakiś makijaż. No i tak rozkręcamy trochę te panie, bo my idziemy tam z przeświadczeniem, żeby po prostu nieść im tą chwilę wytchnienia, tą chwilę normalności, tą chwilę życia.
2: Oj, proszę państwa, problem stóp u osób chorych, starszych i samotnych jest naprawdę generalny i tak schowany w skarpetkach i widać właśnie w szpitalach. I ja zawsze, bo rozmawialiśmy już o tym na antenie Polskiego Radia 24, z podolożką namawiam do tego, żeby oprócz tego, że zanosimy swoim starszym seniorom wodę, jedzenie, leki kupujemy, żeby też pochylić się nad tymi stopami i profesjonalnie się nimi zająć, bo starsze osoby czasami nie są w stanie się schylić i obciąć sobie paznokci. Żyją czasami przez lata w ogromnym bólu właśnie z powodu rozmaitych problemów podologicznych, a to naprawdę jest kłopot, problem, to widać właśnie w szpitalach, ale cudownie, że znajdują się osoby, które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i na dodatek potrafią tak kapitalnie zareagować, dając im jednocześnie, no zachowując ich godność i dając im takie poczucie ulgi, że no nie był to taki problem, który warto było właśnie ukrywać i skrywać. Ale rozumiem, że następnym razem z każdą taką wizytą w szpitalu coraz większe otwarcie. Na was to już chyba tam czekają po prostu.
0: Tak, tak. W przyszłym tygodniu mamy, że tak powiem, kolejną akcję.

0: Dnia Beauty, więc, że tak powiem, personel oddziału nas w tym wspiera. Oczywiście wcześniej, że tak powiem, znaczy nie tyle wybiera, ale rzeczywiście robi taki rekonesans wśród pacjentów, kto by chciał skorzystać z takiego zabiegu. Pokazują często pacjentów, którzy już mieli wykonany ten zabieg, tak, że dla zachęty, że warto, że to naprawdę przywraca uśmiech, normalność i że tak powiem, my przychodzimy teraz już prawie na gotowe, ale tak jak Magda mówiła, wspomniała przed chwilą, są pacjenci, którzy patrząc, przyglądając się z boku, za chwilę podnoszą, tak jak i ten mężczyzna, i ta pacjentka, tak, nagle gdzieś tam z tłumu się wychylają nieśmiało i pytają, czy mogłyby też skorzystać, tak, ale może się krępują, może nie, ale czy można, ale czy to można, no i że tam oczywiście wszyscy jednym głosem mówimy, tak, oczywiście, tak, można.
1: Ile osób działacie? Ile osób przychodzi i bierze udział w takiej akcji?
2: Na przyszłą akcję zgłosiło się 7 osób. Myślę, że to już jest optymalnie, bo nam cały czas brakuje podologów, osób profesjonalistów do stóp. Ale non-stop ktoś się dogłasza. Im nas więcej, tym lepiej. Ile nas jest na grupie? Bo mamy już taką swoją grupę założoną, więc
0: tak.
2: Koło 15 osób?
0: Tak, tam jest około 15 osób.
2: I tak każdy, tak. Ktoś przynosi coś ze sobą. Na przykład Bogusia przyprowadziła fryzjerkę. Teraz do niej się zgłosiła jakaś młoda studentka medycyny, która też chce pomagać. Do mnie się zgłosiła pani reżyser, że też chce pomóc i wziąć udział w tej akcji. Więc tak cały czas ktoś się zgłasza.
1: Szanowni Państwo, dwie wspaniałe kobiety, które prowadzą rewelacyjną akcję, które pomagają razem z innymi wolontariuszami poczuć się po prostu lepiej osobom z kliniki medycyny paliatywnej. Dzięki drobnym zabiegom, tak proszę Państwa, czasami uczesanie, obcięcie włosów, zadbanie, podstawowe kosmetyczne rzeczy, które możemy zrobić, wspomagają ten trudny proces, w którym są osoby chorujące. Pozwalają na taką namiastkę normalności. I właśnie o tym dzisiaj rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24. O godności. O godności osób chorych. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Były dzisiaj z nami Bogusława Wołosz i Magdalena Owczarek. Tak. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
3: Samozdrowie.
4: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, dzień dobry. Mamy pełnię lata, a dla mnie takim symbolem tego okresu są bele słomy na polach. To znak, że żniwa w pełni. Większość zbóż już zebrana, sezon zbiorów owoców trwa, stragany pełne już tegorocznych jabłek, wiśni i śliwek, ale to nie jest dobry rok dla rolników i sadowników. Już widać, że tegoroczne plony są zdecydowanie niższe od chociażby tych ubiegłorocznych. O przyczynach, możliwych skutkach, ale też o tym, czy taka sytuacja będzie się powtarzać częściej, porozmawiamy już teraz, a ze mną w studiu dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, Instytut Strategii Żywnościowych Grunt. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Powiem szczerze, że uwielbiam robić zakupy o tej porze roku na swoim ulubionym bazarze, no bo stragany są pełne obfitości, jabłka, kalafiory, ziemniaki, fasolka, owoce wszelkie. Pani też to lubi?
6: Bardzo lubię, ale rzeczywiście to jest taka perspektywa nasza konsumentów, która nie pokazuje nam tego, co kryje się za tym wszystkim. Bo rzeczywiście musiałaby być katastrofa, żebyśmy my nagle zobaczyli, że czegoś nam brakuje. No bo zawsze coś można przywieźć z innej części kraju, czy w ogóle z innej części świata, Europy. Więc jakby pod kątem tego, co leży w sklepie, wszystko się zgadza. I
5: to
6: wydaje
5: prawda.
6: Się, że
5: na straganie, tak jak mówię, pełno obfitości, niczego nie brakuje. Aczkolwiek kilka dni temu chciałem kupić kalafiory i pan mi powiedział, no nie, kalafiora przez te upały, on musi się odbudować po tych upałach jakieś 2-3 tygodnie. No, a byłem przyzwyczajony do tego, że latem ten kalafior po prostu jest.
6: No właśnie, gdybyśmy rozmawiali z rolnikami, którzy sprzedają w takich miejscach, to byśmy poznali dużo takich historii o tym,

0: co wydarzyło się w tym roku z różnymi owocami, warzywami. GUS pokazuje nam już, chociaż to są wstępne szacunki, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, te zbiory będą w tym roku niższe. I co gorsze, to nie dotyczy jakiejś jednej kategorii produktu, warzywa, owocu, tylko można powiedzieć właśnie, że straty są wszędzie.
1: Tak jak powiedziałem, na straganie tego nie widać, ale jak jest w skali makro? I to już pokazują pierwsze informacje, które spływają z różnych regionów. Rolnicy alarmują, że te plony mogą być nawet o połowę niższe od chociażby ubiegłorocznych. Na przykład na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem zbiory rzepaku są bardzo niskie. Rolnicy zebrali około 2 do 2,5 tony z hektara, kiedy wcześniej najlepsze pola dawały nawet 5 ton. I z niepokojem patrzy na to bardzo branża, cała branża przetwórstwa olejowego.
0: Tak, no właśnie, te dane GUS-u, o których wspomniałam, pokazują nam, że największe straty mamy, jeżeli chodzi o owoce z drzew, bo to jest prawie 19% mniej niż w latach ubiegłych, ale straty są też na warzywach, to jest około 4,5%, zboża podobnie, rzepak też, o którym pan wspomniał, to jest 14% mniej niż w ubiegłych latach. Więc widzimy, że no, ta skala strat jest powszechna, to właściwie ten sezon rolniczy w tym roku tak na dobrą sprawę trwa kilka miesięcy, a w tym czasie wydarzyło się tak wiele, że no, ta niestabilność sprawia, że no właśnie, te zbiory są niższe. No bo co się działo, tak? Najpierw mieliśmy gwałtowne przejście z bardzo niskich temperatur do bardzo wysokich temperatur. Potem była bardzo sucha wiosna. Potem z kolei pod koniec czerwca, na przełomie czerwca i lipca, fala upałów, która sprawiła, że...
1: A jeszcze wcześniej kwiecień, maj i przymrozki, które przecież występowały nawet w drugiej połowie maja.
0: Dokładnie. Fale upałów, potem też gwałtowne zjawiska pogodowe, gradobicia. No widzimy, że po prostu naprawdę rolnictwo w tym roku bardzo mocno doświadczyło no, zmiany klimatu, tak? Bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że to, co się dzieje, to pierwotną jakby przyczyną tego jest no, nagromadzenie coraz większej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, które działają jak taka kołdra, tak obrazowo mówiąc, nie pozwalają tej energii uwolnić się z Ziemi w kosmos.
1: I to, to eksperci mówią, że z jednej strony rośnie nam temperatura, ale z drugiej strony rośnie też intensywność tych zjawisk ekstremalnych, na przykład bardzo groźnych nawałnic, ulewnych deszczy, które no przecież dla upraw są bardzo niszczycielskie.
0: Tak, no mamy zaburzenia obiegu wody w przyrodzie, mamy szoki termiczne, mamy problemy u roślin, no to załamuje się fotosynteza, czyli ten podstawowy proces, który umożliwia i wzrost roślin i uwalnianie się tlenu. I to wszystko razem jakby sprawia, że te plony są coraz mniejsze. Bo mamy dane, mówimy o danych dotyczących Polski, ale to samo dzieje się w tej perspektywie globalnej. Są dane chociażby FAO, czyli Organizacji do Spraw Rolnictwa Międzynarodowej, która pokazuje, że jeżeli będzie rosła nam temperatura, tak jak teraz, to wraz z każdym wzrostem tej temperatury, no, te zbiory będą malały. I są takie szacunki, że już wzrost o 1 stopień, który już przekroczyliśmy jakiś czas temu, to jest w przypadku pszenicy gorsze zbiory około 6%, w przypadku kukurydzy nawet ponad 7%. Czyli ten problem związany z produkcją żywności będzie występował na całym świecie. Oczywiście to, co się będzie działo, no zależy od tego, w którym momencie jakieś zjawisko takie ekstremalne dotknie daną roślinę, tak? Dlatego, że roślina jest wrażliwa. Nie zawsze tak samo. Są pewne takie szczególne momenty, na przykład okres kwitnienia, no kiedy na przykład, tak jak w tym roku mieliśmy pojawienie się przymrozków, które po prostu zniszczyły te zawiązki kwiatów i doprowadziły już na starcie, tak? Do ogromnych strat. Także sytuacja w Europie, to, co, o czym w ogóle piszą też media we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, pokazują, że i tam jest problem i niższe zbiory warzyw gruntowych. Dużo się mówi o brokułach, o grochu, o marchwi. Także no jest to niestety problem, który dotyka całej też Europy i świata. I warto dodać tutaj jeszcze ten kontekst pożarów, które miały miejsce ostatnio. No bo wiemy, że uległy spaleniu też część zbiorów, winnic, ale straty w plonach to jest jedno, a musimy pamiętać, że płonie też cała ta infrastruktura, wszystko to, co służy tamtejszym producentom, rolnikom do

0: przetwarzania żywności. Także
1: i straty to nie tylko same uprawy.
0: Tak, nie tylko same plony.
1: Wracając na polski nomen omen grunt, rolnicy też mówią o tym, że ziarno, które zbierają, jest dosyć słabej jakości i na przykład pszenica, którą zbierają, ma zbyt mało białka i może być klasyfikowana jako pszenica paszowa, a nie jako konsumpcyjna. Czy to też jest efekt właśnie tych bardzo niespokojnych warunków, nierównych warunków wzrostu?
0: Tak, tak. To też jest efekt przede wszystkim problemów z wysokimi temperaturami i z brakiem wody. Brak wody w ogóle to jest, czy niewystarczająca ilość wody, to jest podstawowy problem, z jakim boryka się teraz rolnictwo. My tego problemu nie rozwiązaliśmy, zresztą znowu widzimy nie tylko w Polsce, też w Europie, że wysychają nam rzeki. Susza ma kilka stadiów, tak? Najpierw obserwujemy, że jest trochę mniej opadów, potem mamy suszę glebową, hydrogeologiczną i tak dalej. Tak? No i u nas jest już nie tylko ten problem z glebą, ale też mamy niskie stany wód w rzekach. To wszystko wpływa na produkcję rolną. I tak naprawdę tak na krótką metę, to znaczy chodzi mi o zareagowanie w momencie, kiedy mamy ten kryzys, to niewiele da się zrobić. Oczywiście możemy nawadniać. I były takie doświadczenia prowadzone na przykład na buraku cukrowym w Polsce, że w przypadku suchego lata, jeżeli nawadniamy dodatkowo właśnie buraki, to ta wysokość plonów różni się nawet o 70%, więc to pokazuje, jak ogromne znaczenie mają te zasoby wodne, ich niedobór czy brak.
1: Ale że jednocześnie, jeżeli nawadniamy, no to zużywamy te zasoby, po które musimy sięgać coraz głębiej, które z kolei odnawiają się zdecydowanie dłużej niż te zasoby wody powierzchniowej. No więc tutaj jeden problem rodzi kolejny. To jest taki niekończący się łańcuch powiązań, no, który negatywnie summa summarum wpływa na całą sytuację.
0: No tak, zdecydowanie, niestety. Więc trzeba by było zacząć od początku, to znaczy po prostu koncentrować się na tej retencji krajobrazowej, czyli zatrzymywaniu wody tam, gdzie ona spada i wtedy, kiedy spada. Wiemy, że ten rozkład opadów po prostu się zmienia. No i trzeba postawić na jakość gleb. Jeżeli gleby będą w coraz lepszym stanie, no to wtedy też ta woda będzie lepiej magazynowana. Tylko to nie są takie zmiany, które przeprowadzimy tu i teraz nagle. Po prostu będziemy mieli super efekty. Jesteśmy w takim momencie, że po pierwsze no cały czas działamy w tym trybie reagowania na straty w momencie, kiedy dana sytuacja kryzysowa się pojawi, czyli wypłacamy te odszkodowania. Ale musimy mieć świadomość, że jeżeli skala i częstotliwość tych zjawisk rośnie, to po prostu firmy ubezpieczeniowe nie będą chciały ubezpieczać rolników. To jest jakby naturalne, bo one nie są w stanie oszacować tego ryzyka strat. Tak?
1: Chyba czyli to już się dzieje zresztą.
0: Już się
1: też
0: to dzieje, ale po prostu będzie się ten problem pogłębiał. Więc to
1: no
0: nam...
1: Więc będziemy sięgać do kieszeni w Skarbu Państwa, no i to będzie znów taki niekończący się łańcuszek. Dajmy na to, sadownicy w tym roku otrzymali rekompensaty za przymrozki ubiegłoroczne. Pewnie w przyszłym roku otrzymają rekompensaty za przymrozki w tym roku i to będzie taki łańcuszek.
0: Tak, no ciężko nam z tego wyjść, bo te wszystkie zmiany, których potrzebujemy, wymagają zupełnie innego podejścia do tego, jak w ogóle to rolnictwo ma wyglądać, czy jakich metod mają rolnicy używać. I nie, oczywiście mamy całą sieć doradztwa rolniczego, ale zwracają się do nas rolnicy, tacy, którzy chcieliby się przestawić na bardziej zrównoważoną produkcję, opartą o właśnie ochronę gleb, retencję krajobrazową wodną, bioróżnorodność, czy w ogóle zachowanie tej różnorodności. I co nam mówią, że jeżeli chce się działać, no nie w tym takim mainstreamie, to wtedy okazuje się, że i to doradztwo też nie do końca na te ich potrzeby może odpowiadać.
1: Czyli
0: że
1: nie ma tam odpowiednio wykwalifikowanych osób?
0: No myślę, że po prostu część doradców cały czas tkwi w tym modelu, który staje się powoli nieaktualny, więc te porady dla rolników, no nie wiem, zasiejcie kukurydzę i tak dalej. I oni mówią, ale my nie chcemy, no bo to po prostu nie ma sensu. Tak, kukurydza też jest bardzo mało odporna na suszę. To też jest taka roślina, której mamy coraz więcej, której przyszłość jest bardzo niepewna w Polsce. Mówię, że nie chcą tego, no ale innych propozycji nie dostają, więc po tej stronie też jest problem. Pracujemy nad adaptacją w ogóle, czy programem adaptacji

w tym rolnictwa także, do zmiany klimatu. No i to jest taki ważny moment, w którym trzeba to wszystko po prostu zaplanować i przygotować. No ale póki co, nie wiemy, ile wody zużywa rolnictwo. To jest w ogóle proces niemonitorowany. Porady też związane z tym, jak wspomagać rolników, właściwie bardzo często sprowadzają się do tego, że trzeba budować studia.

0: że rośliny wtedy, no czy takie rolnicze, czy takie zwyczajnie rosnące, no po prostu są, najpierw zostają osłabione, stają się bardziej też narażone na różnego rodzaju choroby, szkodniki i w którymś momencie po prostu umierają. Więc jest to bardzo poważny problem, ten brak wody. Jak się pyta ekspertów o to, co może załamać w Polsce produkcję rolną, to właśnie pojawia się ten kontekst wody przede wszystkim.
1: Tak, to jest problem, z którego chyba na przykład władze nie do końca wciąż sobie zdają sprawę, no bo za chwilę zacznie się czas dożynek, rolnicy usłyszą piękne, miłe słowa pod swoim adresem, że są filarem bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Zresztą gdzieś to cały czas w naszej świadomości jest, że jesteśmy krajem samowystarczalnym żywnościowo, produkujemy żywności tyle, ile potrzebujemy, a czego tak naprawdę no właśnie rolnicy potrzebują poza tymi dobrymi słowami i wdzięcznością?
0: Potrzebują przede wszystkim spójnego planu i zaplanowanych w zgodzie z wyzwaniami, które mamy, interwencji w ramach wspólnej polityki rolnej. Teraz trwa ten okres prac nad nową wspólną polityką rolną. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że dużo się rozmawia o odporności środowiskowej, o odporności ekonomicznej gospodarstw w kontekście właśnie zmieniającego się klimatu. Ja bym powiedziała, że ta dyskusja jest w tym, jakby w branży, bardzo mocno obecna i też nie wiem, czy zaawansowana, ale właściwie mam takie poczucie, że tego środowiska już nie trzeba przekonywać do tego, że te zmiany są potrzebne i że się dzieją. To bardziej bym powiedziała na poziomie politycznym. Nie ma takiej zgodnego głosu, takiego konsensusu co do tego, jak to rolnictwo prowadzić.
1: Czyli już te hasła z protestów, ostatnich protestów rolników precz z Zielonym Ładem już są trochę nieaktualne?
0: No to jest ciekawe, dlatego że myślę, że hasła precz z Zielonym Ładem są aktualne, ale kiedy się zachodzi na poziom konkretów związanych właśnie z ochroną zasobów, przede wszystkim właśnie wody, gleby, ale też postawieniem na bioróżnorodność, na retencję krajobrazową, to już te głosy rolników są bardziej jednomyślne i bardziej skłaniają się...
1: I pewnie ta dyskusja też jest spokojniejsza niż
0: tak,
1: na tym poziomie.
0: Więc naprawdę warto rozmawiać o konkretach, bo jest to zdecydowanie mniej polaryzujące, więcej można osiągnąć. W tym momencie niestety hasło Zielonego Ładu i w ogóle powoływanie się na to już niespecjalnie nam służy.
1: A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, Instytut Strategii Żywnościowych Grunt, była dziś moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również Państwu. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Komentarz.
3: Na nasze zaproszenie przyjął dr Łukasz Jasiński, analityk do spraw Niemiec, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, we wrześniu odbędą się wybory regionalne w trzech niemieckich landach, ale to najważniejsze wskazywane głosowanie zaplanowano na 6 września w Saksonii-Anhalt. Dlaczego ta Saksonia-Anhalt zwraca taką szczególną uwagę w kontekście tego głosowania?
4: Saksonia-Anhalt to jest kraj związkowy, czy jak to się mówi u nas popularnie, land, położony na terenie dawnej NRD, stolica to jest Magdeburg. Generalnie rzecz biorąc, ten land nie ma wielkiego wpływu na gospodarkę Niemiec, na odsetek PKB i tak dalej. Natomiast to, co jest kluczowe w tych wyborach zaplanowanych na 6 września, to jest fakt, że po pierwsze już teraz wiadomo, że alternatywa dla Niemiec, czyli skrajnie prawicowa partia, wygra te wybory zdecydowanie. Ma ponad 40% w sondażach. A po drugie jest bliska zdobycia samodzielnej większości i utworzenia rządu. A byłoby to, jak na niemieckie realia, absolutne nowum, ponieważ AfD od początku swojego istnienia jest na wszystkich szczeblach w politycznej izolacji. No i jeżeli zdobyłaby ona 45% głosów lub też inne wyniki kilku partii by się ułożyły na jej korzyść, to może ona rzeczywiście przełamać ten kordon sanitarny i po prostu przejąć władzę w jednym z krajów związkowych.
3: No ale właśnie, te kraje związkowe, te landy, o których tutaj rozmawiamy, to może też wyjaśnijmy naszym słuchaczom, nad czym ta różnica polega, bo tak kiedy spojrzymy na te landy i kiedy o tym rozmawiamy, to moglibyśmy powiedzieć, aha, landy, czyli takie jak u nas w Polsce województwa, ale to chyba zupełnie inaczej wygląda, jeżeli chodzi o sprawowanie chociażby władzy, o to, jak zarządzane są takie regiony w Niemczech.
4: Tak, Niemcy są państwem.

0: państwem federalnym, zresztą no sama oficjalna nazwa to Republika Federalna Niemiec, co oznacza, że oprócz szczebla federalnego, to jest mówiąc w uproszczeniu rząd kanclerza Friedricha Merca w Berlinie, każdy z tych landów czy też krajów związkowych, a jest ich 16, ma swój własny rząd. Swój własny rząd z własnymi ministerstwami, na przykład kultury, finansów, spraw wewnętrznych i z własnym premierem. I kompetencje tych rząd, takich rządów są zdecydowanie szersze niż no, kompetencje takiego samorządu województw, który my znamy w Polsce. Prawda? Znaczy, z tym się wiąże fakt, że na przykład pomiędzy poszczególnymi krajami związkowymi występują spore różnice w programach szkolnych. Dlatego, że każdy z krajów związkowych ma swojego ministra spraw, ministra edukacji, który ma wpływ na edukację, na kształt programu i tak dalej w danym landzie.
1: To teraz wróćmy do alternatywy dla Niemiec, do AfD, dla tego poparcia, o którym pan wspominał, po około 40% w sondażach przynajmniej. No ale dlaczego zwycięstwo AfD w jednym landzie mogłoby mieć znaczenie dla całych Niemiec?
0: Po pierwsze, to by było takie symboliczne przełamanie kordonu sanitarnego wokół tej partii. Alternatywa dla Niemiec to jest partia, która istnieje już od kilkunastu lat na niemieckiej scenie politycznej. Od kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, czyli pewnie nasi słuchacze pamiętają groźby bankructwa Grecji czy opuszczenia przez Grecję strefy euro no kilkanaście lat temu. Wówczas ta partia powstała i ona od początku jest przez pozostałe partie izolowana, a jednocześnie się radykalizuje i przeszła na pozycję takiej partii skrajnie prawicowej, która chce dokonać głębokiego przeorania Niemiec na wielu poziomach. I teraz zwycięstwo AfD i objęcie przez nią władzy nawet w takim dość, z całym szacunkiem dla Saksonii, a nawet w prowincjonalnym landzie, no oznaczałoby przełom, bo pokazałoby po pierwsze, że kordon sanitarny okazał się nieskuteczny. Po drugie, AfD uzyskałaby pośrednio także wpływ na władzę na szczeblu federalnym, ponieważ no, premier Saksonii Anhalt z AfD zasiadałby w Izbie Wyższej Parlamentu, w Bundesracie chociażby, a Bundesrat ma już wpływ na politykę ogólnoniemiecką. A po trzecie, to by rozpoczęło wielką debatę w różnych partiach politycznych, na przykład w rządzącej obecnie Niemcami CDU, co do przyszłości i co do sensowności dalszego izolowania AfD. Czyli krótko mówiąc, wybory w dość niewielkim landzie mogą tak naprawdę przynieść bardzo poważny wstrząs na całej niemieckiej scenie politycznej.
1: I ta izolacja, ten kordon sanitarny, jak pan to określał, nie przyniosła rezultatu, a może była wręcz przeciwskuteczna? Może to ona sprawiła, że AfD cieszy się tak znaczącym poparciem, przynajmniej jeżeli chodzi o sondaże?
0: Wydaje się, że to jest czynnik, który rzeczywiście AfD sprzyja. Bo jeżeli partia ta pozostaje cały czas w izolacji, to oznacza, że pozostałe partie rządzą w różnego rodzaju koalicjach, prawda? Poprzedni rząd kanclerza Olafa Scholza to była koalicja socjaldemokratów, zielonych i liberałów. Teraz mamy do czynienia z koalicją, tak zwaną wielką koalicją centroprawicowej, CDU, CSU i znowu socjaldemokratów. I to z jednej strony zapewniało przez dekady stabilność całego systemu politycznego i ciągłość. A z drugiej, zwłaszcza kiedy sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, kiedy kraj się mierzy z problemami gospodarczymi na przykład, no to tworzy takie wrażenie, że te partie w cudzysłowie głównego nurtu rządzą ciągle w tych samych konfiguracjach, czy prawda, raz są większościowym koalicjantem, raz są mniejszościowym i że to one tak naprawdę doprowadziły Niemcy do kłopotów, z którymi się teraz mierzą. No a przecież jest inna partia, jest ta alternatywa, która w dalszym ciągu jest izolowana i może wobec tego należałoby jej dać jakąś szansę. To jest właśnie sposób myślenia dużej części wyborców AfD. Wyborców po prostu zmęczonych czy rozczarowanych tymi pozostałymi partiami, które w różnych konfiguracjach, w różnych układach rządziły w poprzednich latach czy dekadach. No i teraz ewidentnie nie są w stanie znaleźć recept na liczne problemy, z którymi się Niemcy borykają.
1: To wróćmy do samej Saksonii-Anhalt, tego kraju związkowego. Tam rozumiem, jest też możliwy scenariusz, że AfD wygrywa, ale nie samodzielnie. To znaczy do sprawowania władzy może potrzebować współkoalicjanta. To jedno pytanie dotyczy tego, czy AfD ma takie zdolności koalicyjne akurat w tym landzie. No a z drugiej strony, czy wobec takiej wygranej, ale niemożliwości stworzenia koalicji, pozostałe ugrupowania będą mogły przeciwstawić się temu zwycięstwu AfD?
0: Może zacznę od końca, czy od drugiego pańskiego pytania, bo taki scenariusz

0: scenariusz koalicji, która mimo zwycięstwa AfD nie dopuszcza tej partii do rządzenia, on już w kilku landach, między innymi w Turyngii, to jest też taki nieduży land na terenie dawnej NRD, on już był stosowany. Tylko problem polega na tym, że po pierwsze to budzi jakieś pytania o sensowność procesu wyborczego, no bo partia wygrywa wybory, a pozostaje w opozycji, prawda? Bo pozostała partia nie chce z nią współpracować. A po drugie, takie izolowanie AfD, izolowanie zwycięzcy wymaga tworzenia szerokich, bardzo egzotycznych koalicji, właściwie koalicji łączących partie, które w normalnych okolicznościach na pewno by ze sobą nie współpracowały. A to powoduje, że taki rząd jest niestabilny, no nie jest w stanie sprawnie działać. W Saksonii, Anhalt mamy do czynienia z kilkoma scenariuszami. AfD wprost nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. Natomiast bardzo wiele zależy od tego, czy próg wyborczy przekroczy taka nieduża lewicowo-populistyczna, otwarcie prorosyjska partia Sojusz Sary Wagenknecht, BSW. Jeżeli ta partia, która balansuje na granicy progu wyborczego, weszłaby do parlamentu Saksonii-Anhalt, no to wówczas jej liderka stwierdziła, że troszeczkę po to, żeby zaszkodzić pozostałym partiom głównego nurtu, tym partiom głównego nurtu, no BSW mogłoby w jakiś sposób tolerować rząd AfD, nie wchodząc nawet formalnie w koalicję, ale chociażby umożliwić wybór jej kandydata na premiera, czyli Ulricha Zygmunta, na to stanowisko. No ale to jest kwestia, czy BSW w ogóle do tego parlamentu Saksonii-Anhalt wejdzie.
1: Bo a jak BSW wygląda w sondażach?
0: Oni cały czas balansują. Tak w wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że tylko trzy partie są pewne wejścia na tę chwilę do parlamentu tego kraju związkowego. No to po pierwsze AfD, która ma ponad 40% poparcia i wiadomo, że te wybory wygra i wygra zdecydowanie. Na drugim miejscu jest do tej pory rządząca CDU, która ma tam około 20%. Na trzecim miejscu partia Lewicy, czyli Die Linke. A potem zaczyna się cały łańcuszek, czy cała wyliczanka partii, które w gruncie rzeczy balansują na granicy progu wyborczego. To jest SPD, to są Zieloni, to jest wspomniany przeze mnie Sojusz Sary Wagenknecht, a także liberałowie z FDP. Więc tak naprawdę to walka się będzie toczyła do samego końca i dopiero 6 września wieczorem będziemy wiedzieli, czy AfD zdobyła samodzielną większość, czy ma chociażby szansę na taką cichą koalicję z Sojuszem Sary Wagenknecht, czy tak naprawdę ten land wejdzie w okres pata politycznego i niestabilności.
1: No i teraz też wróćmy jeszcze do tej izolacji AfD, do tego, dlaczego ta partia cieszy się taką popularnością, chociażby w tym landzie, o którym rozmawiamy, czyli Saksonia-Anhalt. Czy to przede wszystkim jest fenomen tego ugrupowania Alternatywy dla Niemiec, czy może wynika to bardziej z kryzysu tych tradycyjnych partii, który AfD potrafi po prostu dość skutecznie, trzeba przyznać, wykorzystać?
0: Znowu, jedno i drugie. Rzeczywiście jest tak, że pozostałe partie i zarówno rząd kanclerza Scholza, jak i rząd kanclerza Merca no mają duże problemy z wydobyciem Niemiec z gospodarczej stagnacji, co jest takim podstawowym problemem, bo stan gospodarki jest obecnie w Niemczech tematem numer jeden. Tematem numer dwa jest chociażby migracja. Pamiętamy, co się stało niedawno w Berlinie, kiedy doszło do zamachu. I każde z takich wydarzeń oczywiście AfD wzmacnia. Po drugie, jeśli chodzi o ten konkretny land, o którym rozmawiamy, no to kandydat Ulrich Zygmunt jest człowiekiem i zresztą cała AfD jest z tego znana. To jest partia, która ma przeciwko sobie właściwie wszystkie tradycyjne media, najważniejsze opiniotwórcze gazety, stacje telewizyjne i tak dalej. Wobec tego wyspecjalizowała się w nowych mediach czy w mediach społecznościowych. Jej kandydat na premiera landu jest tak naprawdę najpopularniejszym, jeśli chodzi o zasięgi, klikalność, można powiedzieć influencerem na platformach społecznościowych. I to tam prowadzi całą kampanię wyborczą. Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, mianowicie taka stopniowa normalizacja AfD. Alternatywa dla Niemiec jeszcze kilka lat temu uchodziła za partię właśnie silną głównie w byłej NRD, a partię, na którą głosują różnej maści radykałowie, mniej lub bardziej otwarci ksenofobowie i tak dalej. Natomiast wobec problemów gospodarczych, rosnącego rozczarowania pozostałymi partiami i ogólnie rzecz biorąc coraz niższej stopy życiowej klasy średniej, AfD staje się taką partią

0: właśnie rozczarowanej klasy średniej, która stwierdziła, że, czy przedstawiciele, której stwierdzili, że no, skoro socjaldemokracja zawiodła, skoro centroprawica zawodzi, no to może spróbujmy dać szansę nowym ludziom, może z tą AfD nie będzie znowu tak, tak najgorzej.
1: Czyli AfD daje obietnicę na lepsze jutro albo po prostu na jakąkolwiek zmianę inną niż to, z czym do tej pory obywatele Niemiec mieli do czynienia. Ale zastanawia mnie w takim razie też to, czym jest alternatywa dla Niemiec. Jaką partią, jakim ugrupowaniem? Czy powiedzieć o tym ugrupowaniu, że jest skrajnie prawicowe, to powiedzieć wszystko, czy nic nie powiedzieć?
0: To jest jak każda taka partia populistyczna, taki konglomerat kilku różnych ruchów i różnych poglądów, które są nawet ze sobą, czy nurtów, które są nawet ze sobą trochę wewnętrznie sprzeczne. Natomiast nie ulega wątpliwości, to jest stanowisko chociażby kontrwywiadu, że rzeczywiście alternatywa dla Niemiec, a przynajmniej w niektórych landach, tak jak w Saksonii-Anhalt, rzeczywiście jest partią skrajnie prawicową. A że tam się pojawiają silne nurty, takie ksenofobiczne, rasistowskie, a także, co jest z polskiego punktu widzenia niebezpieczne, no to nurty związane mocno z różnego rodzaju rewizjonizmem historycznym, prawda? Czyli ludzie, politycy AfD, którzy są skłonni może nie podważać, ale bagatelizować na przykład zbrodnie wojenne z czasów II wojny światowej, używać takiego argumentu. No przecież to było dawno, to był tylko jakiś tam epizod w dziejach Niemiec, a Niemcy są dumne, mają piękną historię i po co do tego wracać, prawda? Czyli to jest do tego partia, która z polskiego punktu widzenia też jest szczególnie to niebezpieczne. Generalnie rzecz biorąc jest mocno prorosyjska. Znaczy, o ile partie głównego nurtu opowiadają się za wspieraniem Ukrainy, za rezygnacją z projektów Nord Stream 1 i 2, za sankcjami na Rosję i tak dalej, to alternatywa dla Niemiec jest taką partią, która otwarcie mówi o tym, że należy jak najszybciej dokonać resetu z Rosją, przywrócić działalność Nord Stream 1 i 2, no bo przecież niemiecka gospodarka oczekuje na te surowce z Rosji, które mają być takim rzekomo cudownym lekiem na stagnację gospodarczą. I to właściwie tylko Rosja jest postrzegana przez AfD na wschodzie Europy jako taki ważny partner, z którym należy rozmawiać, współpracować. Polska z ich perspektywy odgrywa zupełnie marginalną rolę. Ja może podam jeden przykład. W zeszłym roku w programie wyborczym Alternatywy dla Niemiec przed wyborami do Bundestagu, które się odbyły w lutym ubiegłego roku, w programie wyborczym tej partii Rosję wymieniono kilkanaście razy właśnie jako takiego oczywistego, fundamentalnego partnera dla Niemiec, a Polska została wymieniona raz. I to w bardzo specyficznym kontekście, mianowicie, że AfD odrzuca jakiekolwiek roszczenia reparacyjne i odszkodowawcze od Polski i tam bodajże Grecja była jeszcze wymieniona, jeśli chodzi o zbrodnie, straty i zniszczenia z okresu II wojny światowej.
1: Dość ciekawe, trzeba przyznać, spojrzenie na Polskę i na te ewentualne relacje między AfD, jeśli ta by była partią rzeczywiście w Niemczech w jakimś stopniu sprawującą władzę. No ale właśnie, wracając do samego landu Saksonii-Anhalt, do tego potencjalnego zwycięstwa alternatywy dla Niemiec, czy gdyby partia rzeczywiście przejęła tam władzę, jej polityka byłaby przede wszystkim, nie wiem, skoncentrowana na migracji, na bezpieczeństwie, czy możemy jednak mówić o znacznie szerszej zmianie politycznej w tym landzie na tle całych Niemiec?
0: AfD opublikowała w trakcie kampanii wyborczej swój program dla tego landu. To jest taki obszerny dokument liczący ponad 200 stron. I z niego się wyłaniają takie dwa podstawowe kierunki. Po pierwsze, to jest masowa deportacja migrantów z tego landu. Dlatego problem polega na tym, że jest to obietnica dość pusta, ponieważ to jest, a to nie jest ani legalnie, ani technicznie możliwe do zrealizowania. Na pewno nie w takiej skali, jak to AfD obiecuje swoim wyborcom. A po drugie, to jest szereg działań zmierzających do takiego przeorania instytucji, kultury, nauki, systemu edukacji w tym landzie. No tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, kraje związkowe mają dużą autonomię, jeśli chodzi o system edukacji. No więc w Saksonii-Anhalt w programach szkolnych zamiast kwestii tolerancji, otwartości miałby być szczególnie nacisk kładziony na dumę z historii, dorobku Niemiec, prawda, tego typu rzeczy. AfD dążyłaby także do likwidacji różnego rodzaju niezależnych stowarzyszeń, fundacji politycznych, organizacji oraz do przejęcia lokalnych

0: mediów. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy głosują na AfD w Saksonii-Anhalt, a spodziewają się na przykład masowej deportacji nielegalnych migrantów, to najprawdopodobniej otrzymają po prostu wojnę kulturową.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i przekazany komentarz w sprawie tej polityki wewnętrznej Niemiec, tego co w najbliższym czasie może się tam wydarzyć. Doktor Łukasz Jasiński, analityk do spraw Niemiec, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
4: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
4: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
4: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
4: I na stronie polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
4: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pierwsi ranni wrócili do kraju. Kierowca stanie przed sądem. Za chwilę nowe informacje po wypadku autokaru na Węgrzech. W Warszawie zalana ekspresówka, w Chorzowie biało od gradu. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Mamy raport strażaków. Będą też dobre wieści zza oceanu. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w Cincinnati. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Na początek powrót rannych pielgrzymów. W Polsce jest już 21 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 5 z nich trafiło do szpitali na Podkarpaciu. Pozostali nie wymagali hospitalizacji. Relacja Pawła Pawlicy.
2: 5 rannych karetkami przewieziono prosto z płyty lotniska na oddziały urazowe 2 rzeszowskich szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. 16 osób po krótkim powitaniu z rodzinami mogło wrócić do domów. Rzeszowski szpital MSWiA jest przygotowany na przyjęcie tych osób, gdyby poczuły się źle i wymagały nagłej hospitalizacji.
3: Szpital jest przygotowany, uprzedzony, że takie przypadki mogą mieć miejsce i żeby w sposób priorytetowy te osoby były przyjęte.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób.
2: Na Węgrzech są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Ranni wrócili do kraju na pokładzie specjalnego rządowego samolotu, a dziś węgierska policja ma doprowadzić przed sąd zatrzymanego kierowcę autokaru. W nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu, kierowca prawdopodobnie zasnął. Sąd może mu przedłużyć areszt o 30 dni. Jak przekazuje węgierska policja, na razie nie toczą się żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura w Krośnie. Teraz skutki niebezpiecznej pogody to powalone drzewa, uszkodzone dachy i zalane drogi. Przez Polskę przeszedł burzowy front. Tylko na Śląsku strażacy interweniowali prawie 250 razy, wylicza Aneta Gołębiowska z tamtejszej straży.
4: Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru.

0: wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
1: Ponad 200 interwencji było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
2: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w powiecie krakowskim.
1: Groźnie było też w innych regionach. Na warszawskim Bemowie po burzy zalana była ekspresowa S8. Ulewy doprowadziły też do podtopień w Głuchołazach, które 2 lata temu ucierpiały w powodzi. Z kolei w Chorzowie, to znowu województwo śląskie, spadł grat wielkości piłek ping-pongowych. W całym kraju strażacy do wieczora interweniowali ponad 1000 razy. Na szczęście prognozy są optymistyczne. Na dziś nie ma w nich gwałtownych burz. Szczegóły tuż po informacjach. Wygasło 60-dniowe memorandum, które miało doprowadzić do trwałego pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump odmówił przedłużenia porozumienia. Teheran nie jest skłonny do kapitulacji. Przyszłość trwającego niemal pół roku konfliktu pozostaje niejasna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Memorandum podpisano zdalnie 17 czerwca. Prezydent Trump zrobił to podczas wizyty w Paryżu. Dokument liczył 14 punktów i zakładał natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach. Waszyngton obiecał zniesienie blokady morskiej irańskich portów w ciągu 30 dni oraz pakiet odbudowy wart 300 miliardów dolarów. W zamian Teheran zgodził się rozminować cieśninę Ormuz i przez 60 dni przepuszczać statki. Żaden z tych warunków nie został spełniony. Głównym punktem sporu pozostaje cieśnina Ormuz. Zakłócenia żeglugi tym korytarzem powodują wysokie ceny ropy na rynkach światowych, a w konsekwencji drogie paliwa na stacjach benzynowych.
1: O czym z Waszyngtonu informował Marek Wałkuski. Zaczęła nie najlepiej, skończyła znakomicie. Iga Świątek pokonała Greczynkę Marię Sakkari i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Cincinnati w stanie Ohio. Polka przegrała pierwszego seta 4-6, ale dwa kolejne zakończyła wynikiem 6-1. Zaledwie kilka dni temu Iga wygrała turniej w Toronto, przypomina trener tenisa Michał Gawłowski.
4: Zawsze trudno, żeby na nowo gdzieś tam się skoncentrować, bo to jednak jest zupełnie inny bagaż emocji, czyli ćwierćfinały, półfinały, finały turnieju i nagle trzeba dzień, dwa później wejść i grać na nowo od zera. Tym bardziej, że Iga bardzo czekała, bardzo chciała i dostała ten wygrany turniej w tym roku. Dobrze, że wygrane to najważniejsze.
1: Następną rywalką Polki będzie francuska Diane Parry. Ten mecz już jutro. Dodajmy, że Iga jest jedyną Polką, która pozostała w grze w Cincinnati. Wczoraj z turniejem pożegnały się Magdalena Fręch i Maja Chwalińska.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sporo deszczu i dużo chłodniej. Tak w pogodzie zapowiada się wtorek. Popadać może wszędzie. Zagrzmi na północnym wschodzie, ale burze tym razem nie powinny być gwałtowne. Temperatura mało wakacyjna, maksymalnie od 18 do 22 stopni.
5: Klimat.
1: Bardzo zła jest jakość powietrza w Wodzisławiu Śląskim. W pozostałych miejscach w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 18% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, 6:06 na zegarach, wtorek, 18 dzień sierpnia 2026 roku. Zapraszamy do spędzenia poranka z Polskim Radiem 24. A zapraszają Państwa i witają się z Państwem bardzo serdecznie. Anna Pałdyna, Szczepan Pawłosek, Adam Brzeziński, a po stronie informacji Aleksandra Augustyniak i Łukasz Jakubowski oraz ja, Roch Kowalski. Przed nami 230 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:24, a zajdzie 5 minut przed godziną 20. Dzień potrwa 14 godzin i 30 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Ilona, Helena, Nela, Lena oraz Laura. Najlepsze życzenia wszystkim paniom składamy, a ja jeszcze zapowiem naszych dzisiejszych porannych gości. Po godzinie 7:07 Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:07 7 Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapraszamy na

0: na nasz wspólny poranek.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Habemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 18 sierpnia w roku 690 Wu Zetian została jedyną kobietą cesarzem w historii Chin. Prowadziła brutalną politykę, która dotykała również jej bliskich. Za jej panowania doszło do rozwoju gospodarczego Chin, a taoizm jako religia państwowa został zastąpiony buddyzmem. W roku 1829 podczas koncertu w Wiedniu Fryderyk Chopin po raz pierwszy wykonał publicznie swoje Rondo a la Krakowiak. Utwór na fortepian i orkiestrę dedykowany był księżnej Annie z Sapiehów Czartoryskiej, a oryginalny rękopis partytury do tej pory znajduje się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Tego dnia, lecz w roku 1899 urodził się aktor i śpiewak Ludwik Sempoliński. Był profesorem na Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, a jako aktor występował w Warszawskim Teatrze Syrena.
10: Ten wąsik, ach ten wąsik, ten wzrok, ten luk, ten dąsik, to jego czy Czaplina, kto więcej światu dał? Świat z niego się, panowie, już śmieje śmiech, to zdrowie. Titina, titina, to cała piosenka ma.
9: Za wykonanie tego utworu, w którym parodiował Adolfa Hitlera, musiał ukrywać się podczas okupacji niemieckiej. 18 sierpnia w roku 1925 minister przemysłu i handlu Czesław Klarner podpisał koncesję na prawo budowania i eksploatacji urządzeń radiofonicznych na terenie kraju. Koncesję otrzymała nowo powstała spółka Polskie Radio, powołana przez lekarza Zygmunta Hamca oraz inżyniera Tadeusza Sułkowskiego.
11: Udzielenie koncesji nowej spółce było na pewno ciężkim ciosem dla wszystkich zapaleńców związanych z Polskim Towarzystwem Radiotechnicznym i jego rozgłośnią. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne było jedną z grup ubiegających się o koncesję na broadcasting w Polsce.
9: Mówił profesor Maciej Józef Kwiatkowski. W roku 1933 urodził się Roman Polański, reżyser, aktor i producent filmowy. Jego film Pianista z roku 2002 otrzymał 3 Oscary.
12: To jest opowieść o pianiście, którego właściwie muzyka uratowała, jak sam o tym nam opowiedział.
9: Polański mieszkał w getcie krakowskim aż do 8 roku życia, kiedy to z pomocą ojca uciekł w dniu jego likwidacji. 18 sierpnia 1937 roku urodził się poeta i prozaik Edward Stachura. Dziś...

0: wysoko wśród manowców, w pokoiku na wieży hangaru dla szybowców.
1: Śpiewał w Radiu Wolna Europa w roku 1992. W jego twórczości dochodzi do głosu konflikt między naturalną potrzebą afirmacji życia, a poczuciem obcości i egzystencjalnego lęku przed cywilizacją. Dziś 80. rocznica urodzin piosenkarki oraz solistki zespołu Czerwono-Czarni Karin Stanek.

0: Artystka jest patronką skweru w Gdańsku Oliwie, na którym znajduje się również pomnik wokalistki. W roku 1983 zmarł architekt Jan Zachwatowicz, autor koncepcji odbudowy warszawskiej starówki.
1: Ludzie, którzy wrócili do Warszawy, oni chcieli dawnej Warszawy. Przecież odbudowa Starego Miasta to szła nieustannie pod kontrolą zwiedzających.
0: Był także twórcą międzynarodowego znaku obiektu zabytkowego. Tego dnia, lecz w roku 1989 premierę miał film Konsul, którym główną rolę zagrał Piotr Frączewski.
2: Ja nie wiem, kto jest Czesław Wiśniak. Ja jestem austriacki dyplomat.

0: Bin Jacek Ben Silberstein.
1: Film jest oparty na prawdziwej historii PRL-owskiego hochsztaplera Czesława Śliwy. W roku 2004 podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach Otylia Jędrzejczak zwyciężyła w finałowym wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym, zdobywając dla Polski pierwszy złoty medal olimpijski w pływaniu.
2: Ostatnie 15 metrów, a Otylia Jędrzejczak jest wielkim, pięknym polskim motylem. Jest coraz bliżej, jest mistrzynią olimpijską!
1: Olimpijski sukces komentował dla Polskiego Radia Jarosław Idzi.
3: Kalendarium historyczne.
4: Przygotował je Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Wielka dyskusja o kandydaturze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego przetacza się dzisiaj przez strony prasy. Na początek Jacek Nizienkiewicz w Rzeczpospolitej, który pisze, że Donald Tusk wchodzi w buty Jarosława Kaczyńskiego. Koalicja 15 października jest podzielona w sprawie skierowania Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego i nawet Koalicja Obywatelska ma być zaskoczona decyzją szefa rządu. Politycy partii rządzących nie wykluczają, że to prowokacja wobec prezydenta. Jeszcze jedno zdanie od Jacka Nizienkiewicza, bo Jacek Nizienkiewicz pisze tutaj oczywiście o złamaniu własnych standardów ze strony premiera Donalda Tuska, co zresztą premier sam przyznawał, ogłaszając kandydaturę do tego dotychczasowego swojego ministra Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Jak pisze Nizienkiewicz, właściwie przypomina, decyzja wywołała tę debatę, ponieważ dotychczasowe zapowiedzi koalicji zakładały nieobsadzanie stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym przez czynnych polityków. Dyskusja na ten temat, a właściwie dwugłos, i to dosyć ciekawe, bo to dwugłos dwojga dziennikarzy z tej samej redakcji w Gazecie Wyborczej. Zresztą jeśli obserwują Państwo media, tak zwane media, platformy społecznościowe, szczególnie portal X, to tam już toczyła się dyskusja o właśnie Macieju Berku. Na 12 i 13 stronie, po stronie lewej, komentarz Bartosza Wielińskiego. Niech Berkowi nie zadrży ręka. Plan naprawczy Trybunału musi być radykalny. Jak pisze Wieliński, nie znam planu rządu na wyrwanie Trybunału Konstytucyjnego z łap Bogdana Święczkowskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Krytycy kandydatury Macieja Berka też go nie znają, ale plan istnieje. Mówi o nim enigmatycznie minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zakładam więc, że ta kandydatura jest jego istotną częścią. Zakładam też, że plan będzie radykalny, a Berkowi jako sędziemu Trybunału nie zadrży w Trybunale ręka, pisze Bartosz Wieliński. A po prawej stronie, jak już Państwu wspominałem, komentarz Dominiki Wielowiejskiej. Po co łamać zasady? Wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka jest sprzeczne z regułami, które jeszcze niedawno sama koalicja chciała wprowadzać w życie. Mam poczucie, że obecna ekipa nie zrobiła wszystkiego, by uzasadnić swoje działania w tej sprawie. Nie chodzi tylko o wysłanie ministra do Trybunału. Obecnie rządzącym politykom zabrakło pomysłu czy determinacji, aby symbolicznie zamknąć erę dublerów w Trybunale. Na przykład powinno się przynajmniej zaproponować powrót do Trybunału tym sędziom, którzy przez PiS i Andrzeja Dudę bezprawnie zostali pozbawieni szans na zasiadanie w Sądzie Konstytucyjnym. Będziemy rozliczać koalicję rządzącą z ostatecznego efektu tych operacji, a efektem najbardziej pożądanym jest przywrócenie Sądu Konstytucyjnego, który będzie działał zgodnie z prawem. Tak pisze Dominika Wielowiejska i także jej redakcyjny kolega, z którym akurat w tej sprawie się spiera, czyli Bartosz Wieliński. To jeszcze może jeden artykuł z dzisiejszej gazety, z Gazety Wyborczej. Izrael po raz pierwszy jest krajem emigracji, a nie imigracji. To teraz zmienimy wątek na wątek zagraniczny i polecę Państwu tylko ten tekst Roberta Stefanickiego na 8 stronie Wyborczej. W ciągu ostatnich 3 lat Izrael opuściło prawie 150 tysięcy Izraelczyków. To w zasadzie pierwszy raz od 100 lat, kiedy utrzymuje się ujemne saldo w kolejnych latach. To zatem absolutnie wyjątkowe, tak pisze Gazeta Wyborcza. Historycznie Izraelczyków do opuszczania państwa żydowskiego motywowały względy ekonomiczne. Wielu nowych emigrantów motywuje swoje decyzje niezadowoleniem z polityki rządu, która zdaniem krytyków podważa demokrację.

0: Donald Trump z kolei chce ograniczenia wspólnych ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Prezydent USA powołuje się na zbyt wysokie koszty takich ćwiczeń, ale jednocześnie na swoje dobre relacje z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. Decyzja przypomina decyzję z 2018 roku, gdy po historycznym szczycie z przywódcą Korei Północnej Trump zawiesił część amerykańsko-południowo-koreańskich manewrów. Lecz dziś sytuacja jest trochę inna, bo Korea Północna rozbudowała arsenał nuklearny i zacieśniła współpracę z Rosją. Obecne relacje amerykańsko-południowo-koreańskie komentował na naszej antenie Krzysztof Karwowski ze Szkoły Głównej Handlowej z gościem audycji Świat w powiększeniu. Rozmawiała Magdalena Skajewska.
1: Zacznijmy od samej decyzji Donalda Trumpa, czy to ograniczenie ćwiczeń, choć dodajmy, że one się już rozpoczęły, prawda, gdyż ta decyzja zapadła trochę za późno, żeby je całkowicie anulować. Czy to oznacza rzeczywiście, że Trump i Kim mają jakąś szansę, żeby ponownie się spotkać, otworzyć kanały dyplomatyczne? Jak ty oceniasz tę decyzję?
2: Na Półwyspie Koreańskim w tej chwili trwa medialny chaos. Rzeczywiście ćwiczenia rozpoczęły się dzisiaj, mają potrwać do 27 sierpnia. Są to największe z trzech tur ćwiczeń, które amerykańska armia rokrocznie realizuje z Armią Republiki Korei. 18 tysięcy żołnierzy Republiki Korei, Stanów Zjednoczonych, państw sojuszniczych już w tej chwili od dzisiaj ćwiczy. Ćwiczyć ma wszystkie sprawy i doświadczenia wyniesione między innymi z wojny w Ukrainie, którą Koreańczycy, jedni i drudzy, należy to zaznaczyć, bardzo pilnie obserwują. Koreańczycy północni zresztą nawet biorą udział.
1: Czynny w tej wojnie.
2: Czynny. Ci z południa z kolei obserwują, wspierają zapewne wywiadowczo, technologicznie Ukrainę. Także Korea, która jest południowa, bardzo liczy na wsparcie amerykańskiej armii, na amerykański parasol bezpieczeństwa. No i jest zaskoczona. Ćwiczenia już się rozpoczęły. Na razie nie popłynęły za tym żadne konkretne decyzje związane z czy to wycofaniem sprzętu, czy części żołnierzy. Jest ich na Półwyspie Koreańskim, tych biorących udział i tych stacjonujących na stałe. 28,5 tysiąca. Jest to więc ogromna liczba wojsk, ludzi, personelu pomocniczego, ich rodzin. No to na pewno z dnia na dzień nie ulegnie zmianie. Zobaczymy, co będzie dalej z ćwiczenia, no i z ćwiczeniami w przyszłości.
1: Skąd taka decyzja według ciebie? Czy rzeczywiście coś tu może się dziać na linii Trump-Kim? Czy jednak jest to tylko taki pretekst dla prezydenta Trumpa, żeby takie ćwiczenia ograniczyć? Czy może jednak właśnie jest tutaj gdzieś z tyłu głowy u Trumpa możliwość, próba nawiązania kolejnych relacji z Koreą Północną?
2: Trump na pewno na to liczy. O Kim Jong-unie i świetnych relacjach z nim wspomniał już w pierwszej linijce swojego tweeta. Podczas weekendu udostępnił między innymi to sławne zdjęcie ze szczytu w Singapurze wiele lat temu, bo w 2018, kiedy rzeczywiście z Kimem się spotkał podczas pierwszych rozmów. No później była te odwiedziny w Korei Północnej również, szczyt w Hanoi, na którym jednak te kontakty zostały zamrożone. Od tamtego czasu Trump nie ma raczej kontaktów z reżimem północno-koreańskim, a i ten reżim bardzo mocno się na świat zamknął. Mówimy tutaj o tym otwarciu na Rosję. No dość powiedzieć, że nawet Xi Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, musi się w tej chwili fatygować z Pekinu do Pjongjangu, żeby z Kimem się spotykać. Także reżim północno-koreański uległ bardzo silnemu utwardzeniu. Trump również podaje koszty obecności amerykańskiego wojska na Półwyspie Koreańskim jako istotny argument. No i trzecia rzecz, o której wspomina, to nieudzielenie pomocy przez Republikę Korei Stanom Zjednoczonym w denuklearyzacji Iranu, jak powiedział. To też się nie do końca zgadza. Korea Południowa oczywiście nie wzięła udziału w wojnie, bardzo boleśnie ją odczuła jako państwo bardzo zależne od dostaw surowców energetycznych, ale koreańska armia między innymi wypożyczyła jedną z posiadanych wyrzutni pocisków Patriot, tych medialnych pocisków Patriot, o których ostatnio non-stop mówi się w mediach, Izraelowi, żeby ten bronił się przed ostrzałem z terytorium Republiki Islamskiej. Także Korea, można powiedzieć, że bardzo wiele robi, że mimo wszystko amerykańskiego prezydenta udobruchać. Też sporo się dzieje w samej koreańskiej polityce. Ona, podobnie jak w Polsce, jest bardzo spolaryzowana. Także opozycyjna względem prezydenta Lee Jae-myunga Partia Władzy Ludowej już zapowiedziała, że to wina prezydenta, że to prezydent i jego administracja niszczą kontakty z Ameryką. Prezydent sam stara się, bardzo często fatyguje się w ogóle do Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia najpierw

0: z ogromnymi cłami na koreańską gospodarkę, później z tym słynnym nalotem agencji ICE na fabrykę Hyundai'a w okolicach Atlanty, gdzie właśnie znaleziono nielegalnych południowo-koreańskich pracowników. No, prezydent Lee wtedy pofatygował się osobiście do Waszyngtonu, żeby tę sprawę wyjaśnić. Zaproponował też taki wielki program inwestycyjny, tak Trump ma swoje MAGA, Make America Great Again. Lee wtedy zaproponował Make American Shipyards Great Again, żeby właśnie czebole koreańskie zainwestowały w amerykańskie stocznie jako takie wsparcie, właśnie taką marchewkę. Trump bardzo lubi deale. No i rzeczywiście koreańscy czebole w tej chwili remontują okręty pomocnicze amerykańskiej marynarki, przygotowują się do remontu amerykańskich okrętów wojennych. To zresztą zaowocowało tym, że kiedy Trump w zeszłym roku odwiedził Koreę na szczyt APEC, powiedział, że Seul jest modelowym sojusznikiem, że wyraził pozwolenie na to, żeby Republika Korei rozpoczęła własny program budowy atomowych okrętów podwodnych z wykorzystaniem amerykańskiej technologii. Więc to był taki przykład, że rzeczywiście ta współpraca ma kwitnąć, ma się rozwijać. Koreańczycy rzeczywiście, jak Trump oczekuje, mają płacić, bo wszyscy mają płacić. No ale rzeczywiście Korea bardzo się stara, żeby tym prymusem pośród amerykańskich sojuszników być, bo bardzo jej zależy na amerykańskim parasolu bezpieczeństwa.
1: No i z tej właśnie perspektywy, jak to przedstawiłeś cały ten kontekst, zaskakująca może być decyzja Donalda Trumpa teraz o nagle rychłym ograniczeniu tej współpracy. W takim razie zatrzymajmy się w tej Korei Południowej, zanim do północnej jeszcze wrócimy. Powiedz w takim razie, jakie znaczenie dla Koreańczyków z południa ma sojusz z Amerykanami, obecność amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej i te ćwiczenia, które teraz się odbywają?
0: Korea Południowa, porównując ją z Koreą Północną, jest tytanem. Jest również tytanem zbrojeniowo, natomiast większość tego uzbrojenia to jednak są technologie amerykańskie. Szereg technologii rakietowych, systemy satelitarne, transfer technologii do koreańskich systemów lotniczych, silników odrzutowych, to jednak są technologie amerykańskie. Koreańczycy dużo w ostatnim czasie robią, żeby się od tych technologii uniezależniać, stawiać na swoje. W budowie jest chociażby słynny system CAMP, nazywany często K-Shield, tak jak K-pop, tak również tarcza antyrakietowa ma być K w Korei Południowej. Natomiast w dalszym ciągu jednak te najbardziej kluczowe rozwiązania, zdolności, a także te dziesiątki, naprawdę dziesiątki tysięcy żołnierzy, również broniących Seulu, który znajduje się niecałe 40 kilometrów od granicy międzykoreańskiej, to jednak są siły amerykańskie. I Koreańczycy bardzo na nie liczą, starają się, no ale chociażby w zeszłej wiosny też mieliśmy do czynienia ze skandalem, kiedy koreański minister do spraw zjednoczenia, Chung Dong-yang, wygłosił takie przemówienie, w którym przyznał, że Koreańczycy śledzą wcześniej niezgłoszony północno-koreański ośrodek atomowy. Nikt o nim wcześniej nie wiedział, więc media wydedukowały, Korea Herald wydedukował między innymi, że to jednak dotyczyło, to jednak te dane jednak pochodziły z amerykańskiego transferu, przede wszystkim zdjęć z satelitów wywiadowczych. No i też doszło do skandalu, bo Amerykanie wtedy odcięli Koreę Południową od bardzo cennych zdjęć satelitarnych, których Korea nie posiada, a których potrzebuje.
1: Czy bez tych zacieśnionych relacji Seul-Waszyngton, Korea Południowa, na przykład gdyby Trump zdecydował o wycofaniu tych żołnierzy stamtąd, albo właśnie o znaczącym ograniczeniu ćwiczeń i współpracy wojskowej z Koreą Południową, to Korea Południowa zostałaby, można powiedzieć, bezbronna? Czy ona jednak dzisiaj ma tak duże zdolności własne, jest na tyle samodzielna, że może to być impuls taki do tego, żeby te własne zdolności rozwijała?
0: Korea Południowa jest i bardzo chce być samodzielna. Są to jednak sprawy bardzo wtórne, jeżeli pomyślimy właśnie o tym, o czym rozmawialiśmy chwilę temu. Seul leży 40 kilometrów od granicy. To są dosłownie sekundy dla północno-koreańskich pocisków balistycznych, dla pocisków artyleryjskich, żeby przelecieć, uderzyć w miasto, zniszczyć je praktycznie w ciągu pierwszego dnia, pierwszych godzin potencjalnej wojny. Korea bardzo dużo zrobiła, żeby chociażby przenieść swój aparat polityczny do nowej stolicy, do Sejong City, która jest w środku Półwyspu Koreańskiego między wzgórzami, chronione systemami przeciwlotniczymi. Nie zmienia to jednak faktu, że gro populacji, Seul liczy między 10 a 20 milionów mieszkańców, zależy jak to liczymy, cała aglomeracja około 20, to jest prawie połowa wszystkich Koreańczyków, zasobów. No i

0: po prostu siły witalności całego państwa, które znajduje się przy samej granicy. Druga sprawa, tak naprawdę jeszcze bardziej kluczowa, to to, że Korea Północna posiada broń nuklearną. Nie jest to wielki arsenał, kilkadziesiąt do maksymalnie 100 głowic jądrowych, ale na takiego niewielkiego przeciwnika, jakim jest Korea Południowa, no to no nie ukrywajmy, to państwo zostałoby zmiecione z powierzchni ziemi, jeszcze by na Japonię starczyło, brzydko mówiąc.
1: To wróćmy w takim razie na północ. Wspomniałeś o Rosji i o też udziale północnych Koreańczyków w wojnie ukraińsko-rosyjskiej po stronie oczywiście Moskwy. Na ile to wzmacnia zdolności wojskowe Korei Północnej? Czy to jest rzeczywiście tak, że ci Koreańczycy jadą tam, uczą się najnowszych technologii, zdobywają wiedzę i mogą wrócić do Korei Północnej i tam wzmocnić no właściwie własny arsenał wojskowy?
0: Można powiedzieć, że uczą się rzemiosła. Armia północno-koreańska to jest też zresztą duży problem innej ważnej, istotnej armii w Azji, armii chińskiej. Długo pozostawała armią paradną, armią nieostrzelaną, która tylko ćwiczyła na poligonach. No w tej chwili ma realne miejsce do pozyskiwania tych zdolności praktycznych. Nie ma tak, że Koreańczycy dostarczają tam tylko mięsa armatniego. To są również dziesiątki wagonów z pociskami artyleryjskimi. Wiadomo, że rosyjska artyleria ledwo przędła i bez właśnie tego wsparcia tych w tej chwili milionów starych, oczywiście, no ale jednak jak najbardziej użytecznych pocisków artyleryjskich północno-koreańskich. Tam wystrzeliwane są nawet koreańskie pociski balistyczne KN-23, które Koreańczycy Północni są w stanie testować niestety przeciwko celom w Ukrainie. Także Koreańczycy Północni także bardzo się starają.
2: Z Krzysztofem Karwowskim rozmawiała Magdalena Skajewska, a już za chwilę Łukasz Jakubowski i najnowsze informacje.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Pierwsi poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. To 21 osób. Do rzeszowskich szpitali trafiło 5 osób, pozostali wrócili do swoich domów, informuje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji i dlatego te osoby zostały zabrane przez rodziny i przez najbliższych do swoich rodzin.
6: W nocy z soboty na niedzielę pojazd zjechał z autostrady M3 na wschodzie Węgier i wpadł do rowu. Autokarem podróżowali pielgrzymi, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Dziś kierowca autokaru ma zostać doprowadzony przed węgierski sąd, który może zdecydować o przedłużeniu mu aresztu o 30 dni. Według węgierskich śledztw kierowca najprawdopodobniej zasnął w czasie jazdy. Kierowcy zadowoleni, ekonomiści sceptyczni. Chodzi o powrót programu ceny paliw niżej. To tylko doraźne rozwiązanie, mówi nam profesor Marek Leszczyński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na stacjach paliw w całym kraju od wczoraj obowiązują maksymalne stawki za benzynę i diesla. Benzyna 95 kosztuje dziś 6,41 za litr, 98 7,20 za litr, a olej napędowy 7,37. Profesor Marek Leszczyński mówił na naszej antenie, że skutki tej decyzji odczuje przede wszystkim budżet państwa.
8: To jest taka trochę odpowiedź ad hoc, dlatego że liczono na to, że jednak prezydent nie zawetuje tej ustawy o nadmiarowych zyskach dla koncernów, bo to było moim zdaniem przynajmniej lepszym rozwiązaniem. A tutaj mamy taką sytuację, że trochę taniej na przydystrybutorach, ale jednocześnie no, przerzuca się to na budżet państwa, czyli na znowu bardzo mocno napiętą sytuację finansów publicznych.
6: Obniżka podatku VAT na paliwa uszczupli budżet państwa o mniej więcej 0,5 miliarda złotych. Program ma obowiązywać do końca wakacji, a wraz z powrotem programu CPN wróciła turystyka paliwowa. W Polsce chętnie tankują kierowcy z Niemiec, więcej powiemy o tym w informacjach o 7. A skoro mowa o końcu wakacji, to warto zapytać, ile będzie kosztować wyprawka szkolna. Większość rodziców wyda w tym roku od 300 do 500 złotych.

0: Licza dr Dorota Tokarska z Instytutu Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1: Rodzice deklarują wydatek rzędu około 500 zł. Najczęściej taka kwota pojawia się między 300 a 500 zł. Natomiast pojawiają się także opinie, że na tę wyprawkę szkolną będą potrzebowali powyżej 500, powyżej 700, a niektórzy, ale to jest niewielka część, jakieś ułamkowe, czy chyba 4%, gdzie pojawiają się kwoty powyżej 1000, 1500 zł nawet.
0: W tej kwocie nie są zawarte podręczniki, które dla uczniów szkół podstawowych są bezpłatnie dostępne w szkole. Natomiast rodzice uczniów szkół średnich muszą na ich zakup przeznaczyć dodatkowo od 500 do nawet ponad 1000 zł w zależności od typu szkoły oraz tego, czy wybiorą nowe, czy używane podręczniki.

0: całej Polsce będzie dziś pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Opady przez niemal cały dzień utrzymają się na północy i północnym wschodzie. Temperatura maksymalna 17 stopni na Podlasiu, 18 na Lubelszczyźnie, a w pozostałej części kraju pomiędzy 19 a 21 stopniami. Jeśli chodzi o ostrzeżenia hydrologiczne, te zostały wydane dla 4 województw, dla łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz części województw lubelskiego oraz wielkopolskiego. Tam mamy do czynienia z nagłym przyrostem stanów wód. Rafał Bała. Cześć Rafale, dzień dobry.
1: Witam serdecznie i przyznaję, tak, potwierdzam, że nagły przyrost stanu wód, tak jak powiedziałeś, pod Warszawą tej nocy był niesamowity, bo wracałem właśnie z Birmingham.
0: Oberwanie chmury.
1: Z Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce i pan taksówką dowoził mnie, no to musieliśmy gimnastykować się, żebym mógł wejść do swojego domu, bo przed domem po prostu no, jezioro się zrobiło, ale to...
0: Ale my o sporcie będziemy rozmawiać.
1: A nie tylko.
0: Nie tylko, no dobrze.
1: O wyprawce też chciałem powiedzieć, bo mnie to zmroziło, jak tutaj słyszałem, że takie kwoty, a ja mam 2 małe córki do szkoły idą, także muszę się przygotować już.
0: Psychicznie i finansowo. I
1: finansowo też.
0: Ale wiesz, że dla dzieciaków to czysta
1: wszystko,
0: radość.
1: Wszystko i wszystko.
0: No i wszystko, Adam, oczywiście. Ja do dzisiaj wspominam.
1: Otóż sobie odejmę, Adam.
0: Wspominam wybór piórnika, kredek.
1: To było niesamowite.
0: No, super.
1: Ale piórnik się kupowało na 5-6 lat.
0: Piórnik był
1: lat.
0: Najważniejszy.
1: Tak,
0: na 5-6 lat? Nie, tak, to się zmieniało, piórnik.
1: A, no widzisz, no to miałeś to szczęście. Ja miałem przechodni po siostrze. W Cincinnati trwa tenisowy turniej WTA 1000 na twardych kortach. Tam to prestiżowe zawody. Tutaj o pieniądze się zawodniczki nie muszą martwić, bo bardzo dużo się zarabia w tenisie. Na piórniki im wystarczy na pewno. W tym turnieju grało kilka Polek. No, powiedziałem grało, bo pozostała w singlu tylko Iga Świątek. Odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Łączymy się z Janem Pachlowskim, który jest za oceanem. Witaj, Janku. Powiedz, co z polskiej perspektywy wydarzyło się nocą na kortach w Cincinnati?
2: Iga Świątek po 3-setowej batalii pokonała Greczynkę Marię Sakkari 4-6, 6-1 i 6-1 i tutaj awans do czwartej rundy. Na trzeciej rundzie rywalizację kończył Magda Fręch, która przegrała ze zdecydowaną jednak faworytką, Kazaszką Jenną Rybakiną 4-6, 6-7 i Maja Chwalińska, która nie sprostała Rosjance Janie Schneider, ulegając 2-6, 6-7. Podkreślałem w takich przedmeczowych zapowiedziach jeszcze na antenach Polskiego Radia, że deszcz może pokrzyżować plany i tak się stało. Na szczęście nie w przypadku Igi Świątek, bo na korcie tutaj deszcz nie padał, jak były obie zawodniczki, czyli Iga i Maria Sakkari, a w tej rywalizacji oglądaliśmy taką najlepszą Igę Świątek, jaką pamiętamy z poprzednich lat. Co prawda przegrana w pierwszym secie, ale wtedy Sakkari wzniosła się na wyżyny, grała bardzo siłowo, grała skutecznie, ale tej siły jej w 2 kolejnych partiach zabrakło i porażki do 1 w 2 następnych partiach. Posłuchajmy, co zaraz po meczu powiedziała nasza zawodniczka.
3: Maria grała świetnie w pierwszej partii, kolejnym drugim secie. Musiałam więc pokazać coś więcej. Poza tym czułam się coraz lepiej. Im dłużej byłam na korcie, tym bardziej łapałam rytm. Jestem bardzo zadowolona z tego, co zaprezentowałam. To daje mi więcej pewności siebie.
2: Mówiła po wygranej Iga Świątek, która w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Perry. Mecz naszej najlepszej tenisistki, tak jak podkreślamy, nie przerwał deszcz, ale inaczej było w 2 pozostałych spotkaniach, gdzie grały nasze reprezentantki. 2-krotnie spotkanie Magdaleny.

Fren z Karzeszką Rybakiną przerywał właśnie deszcz. Nasza reprezentantka grała naprawdę dobrze, no ale tutaj przeciwniczka była zbyt dobrze dyspozycjowana, aby dać

0: zagrały siostry Williams, Venus i Selena, ale przegrały z tutaj duetem Kostiuk-Sturms 6-2, 6-6-1 i w tym super tiebreaku 10-8. Czekamy teraz na mecz Igi Świątek, który odbędzie się w środę. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie w środę, jeżeli chodzi o czas Polski, czy przekładając o czas Polski w nocy ze środy na czwartek.
1: Bardzo szczegółowo nas informował Jan Pachlowski, no i oczywiście też będzie nas informował, co się będzie działo w US Open, bo to przecież już niedługo, za kilkanaście dni. Dziękujemy serdecznie, Janku. A wczoraj do Polski z Mistrzostw Europy wrócili lekkoatleci i pływacy. Lekkoatleci wywalczyli 8 medali, pływacy 2. Złoto Katarzyny Wasik i brąz Justyny Kozeń. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Tyria Jędrzejczak nie ukrywa, że wyniki biało-czerwonych mogły być lepsze.
2: Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona pod względem takim, bo mamy dwa medale. Mamy medal złoty, mamy medal brązowy. To bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o dobry występ Katarzyny Wasik i o dobry występ Justyny Kozeń. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać, powiedzmy, tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund, ale już na dobrej drodze, bo naprawdę mocna kontuzja, która go wyciągnęła na 3 miesiące.
1: A w grudniu polskich pływaków czekają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie. I na koniec chciałem o skuteczności Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej powiedzieć, pochwalić tutaj, bo naprawdę działają bardzo, bardzo szybko. Okazuje się, że tuż po Mistrzostwach Świata został zwolniony dyrektor operacyjny Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, czyli FIFA, Kevin Lamour. Dlaczego został zwolniony? Bo opowiedział się przeciwko temu pomysłowi kuriozalnemu.
3: A, czyli ta cała informacja to jest jedna wielka kpina z twojej strony.
1: No nie, no po prostu działają chłopcy szybko i eliminują tych, którzy mają inne zdanie. Ten Lamour, mimo że był dyrektorem operacyjnym FIFA, no to pozwolił sobie na krytykę albo na jakieś odrębne zdanie, inne zdanie, odmienne zdanie niż miał szef FIFA, czyli Gianni Infantino, który chciał zarabiać te miliardy dolarów, jeszcze wydzielić osobną organizację, która miałaby organizować właśnie Mistrzostwa Świata w kolejnych latach. Połowa świata się nie zgadza, różne konfederacje, no i między innymi ten dyrektor powiedział, że to jest pomysł tylko Gianniego Infantino i że FIFA nie ma z tym wiele wspólnego i on uważa w ogóle, że to jest zły pomysł. No i kilkanaście dni później został zwolniony. No, aż tak może nie, ale rzeczywiście zamknąć.
4: Rafał Bała, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia za godzinę. Pierwszy transport z poszkodowanymi i rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł do Polski. Na pokładzie rządowego samolotu w podrzeszowskiej Jasionce wieczorem wczoraj wylądowało 21 osób. Na lotnisku był Paweł Pawlica.
5: Na 16 z 21 osób czekały rodziny lub transport prosto do domu. Przed terminalem spotkałem między innymi panią Ilonę. Niedziela i poniedziałek były dla niej najdłuższymi dniami w życiu.
6: No czekam na mamę. Na mamę, ciocia niestety dzisiaj nie wróci, pojechały obie jako siostry. No więc mama wraca, ciocia tam jeszcze została.
7: W kategoriach cudu można rozpatrywać to, że dzisiaj pani zobaczy swoją mamę.
6: No zdecydowanie tak.
7: Chyba na koniec jest ulga w pani przypadku.
6: No w przypadku tak, aczkolwiek ja naprawdę współczuję tym wszystkim ludziom, bo oni się tam bardzo dobrze znali, nie tylko z tej pielgrzymki, ale znali się też dużo wcześniej, więc no psychicznie dla nich jest to ogromny dramat.
5: Mama pani Iwony po obserwacji w węgierskim szpitalu mogła wrócić do domu. Na 5 osób na lotnisku w Jasionce czekały karetki, które przetransportowały rannych do dwóch rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: To są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Ich życiu nic nie zagraża.
5: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób rannych w wypadku. Dwie są w ciężkim stanie. Dodatkowo 5 osób wypisanych przez lekarzy ze szpitali rodziny zabrały do Polski na własną rękę. Na miejscu są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał, dodaje wojewoda podkarpacka.
8: To jest tak, że ze strony węgierskiej policja musi przekazać protokół potwierdzający tożsamość tej osoby. Proszę pamiętać, że te osoby nie mają przy sobie żadnych dokumentów. Ten wypadek, ta katastrofa był drastyczny i dlatego też w dwóch przypadkach potrzebna jest identyfikacja przez osoby najbliższe.
5: Uczestnicy pielgrzymki pochodzą z województwa podkarpackiego. Co najmniej trzy ofiary pochodziły z niewielkiej miejscowości Siedliska koło Rzeszowa.

0: Rzeszowa. Tam wieczorem w kościele w intencji ofiar i rannych modliło się kilkaset osób.
1: Moja największa tragedia, mówię, jaka mogła się wydarzyć. Wszyscy są wstrząśnięci tym, co się stało. Zginęła moja, mówię, sąsiadka najbliższa. Nie jest mi przykro. Tyle. Tylko wyrazy współczucia dla osób poszkodowanych.
2: Smutne. No, taką wiadomość usłyszeć, to
3: myśmy
2: jest
3: mieli
2: naprawdę
3: jechać do Medjugorje.
2: Mieliśmy właśnie jechać do Medjugorje. Jakoś nas ktoś z góry pilnował.
3: Śmierć, jakaby nie była, zawsze jest zaskoczeniem.
0: Przyczyny wypadku wyjaśnia węgierska i polska prokuratura. Węgierscy śledczy zatrzymali jednego z kierowców. Chcą mu postawić zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Według wstępnych ustaleń policji podejrzewany mężczyzna zasnął za kierownicą.
4: O czym mówił Paweł Pawlica. Wypadki komunikacyjne mogą pozostawiać skutki długo po opuszczeniu szpitala, dlatego ważne jest, by pomoc psychologiczna została udzielona tuż po zdarzeniu. Tematem zajął się nasz reporter Mateusz Czmiel.
5: Lęk, problemy ze snem czy powracające obrazy mogą być naturalną reakcją organizmu na te traumatyczne doświadczenie, mówi psycholog i pedagog dr Aneta Pereświec-Sołtan.
6: To rzeczywiście bardzo poważna sytuacja i możliwe jest, że to będzie traktowane jako trauma i tak doświadczane też. Warto mieć świadomość tego, że takie odczucia i z ciała i obrazy, które się będą pojawiały, są czymś naturalnym. To, jak reaguje nasze ciało, to też, czy bezsenność, czy poczucie lęku, zagrożenia, to też są naturalne reakcje organizmu na takie doświadczenie, tak trudne, tak progowe, można powiedzieć.
5: Dlatego ważne jest to, by ta pomoc psychologiczna pojawiła się możliwie szybko. Nie zawsze oznacza to konieczność długiej terapii. Te pierwsze dni po tragedii mogą zdecydować o tym, jak poszkodowani będą później radzić sobie z tym, czego doświadczyli.
6: To jest najbardziej odpowiedni moment. To jest interwencja kryzysowa. Teraz właśnie dobrze się jest tym zaopiekować. Im wcześniej się tym zajmiemy, tym jest większa szansa, że lepiej sobie z tym poradzimy. Że łatwiej będzie nam przejść, czy to przez to traumatyczne doświadczenie, czy też przez żałobę, bo warto mieć też świadomość, że nie tylko osoby, które wzięły udział bezpośrednio w tym wypadku, ale właśnie rodziny również są w współodczuwaniu, również współprzeżywają i one też doświadczyły zagrożenia życia i zdrowia najbliższych osób, więc to, co zostało nadwyrężone najmocniej, to jest poczucie bezpieczeństwa.
5: Trauma doświadcza nie tylko osób, które uczestniczyły w wypadku. Te silne emocje przeżywają również bliscy, którzy mierzą się z zagrożeniem życia lub utratą członka rodziny. Szczególnej uwagi wymagają w tej sytuacji dzieci. Ich nie należy zostawiać samych z tym, co usłyszały lub zobaczyły, podkreśla dr Aneta Pereświec-Sołtan.
6: Dzieci inaczej przeżywają tego rodzaju doświadczenia niż dorośli. Mogą zachowywać się agresywnie, mogą mieć odczucia somatyczne, może boleć brzuch, mogą nie spać w nocy, ale koniecznie istotne jest to, by rozmawiać z dziećmi, oczywiście używając słów na ich poziomie, ale też nie okłamywać, mówić dzieciom prawdę, że coś trudnego się wydarzyło, że lekarze dbają o to, żeby było, że robią co mogą i będziemy się wszyscy starali pomagać. No jeśli dziecko doświadcza utraty rodzica, to również trzeba uczciwie mu o tym powiedzieć i to w taki sposób, by to było dla niego zrozumiałe. Natomiast nie w sposób metaforyczny, że ktoś zasnął, odszedł, bo dziecko może czekać.
5: Dorośli również mogą potrzebować rozmowy, ale nie należy zmuszać poszkodowanych do relacjonowania wypadku. Najważniejsza jest ta gotowość do wysłuchania ich wtedy, kiedy sami będą chcieli o tym mówić.
6: Więc nie wyciągajmy na siłę tych informacji, ale bądźmy otwarci na słuchanie. Jeżeli chcą o tym mówić, to nawet jeżeli to jest trudne, to pozwólmy im na to. Zróbmy na to przestrzeń. Często właśnie to opowiadanie, powracanie do tych trudnych momentów i może mieć taki element leczący.
5: Dr Pereświec-Sołtan zaznacza również, że u wielu osób wystarczające może być kilka spotkań w ramach interwencji kryzysowej. Najważniejsze jest, by nie pozostawić poszkodowanych i ich rodzin bez wsparcia w tych pierwszych dniach po tragedii.
4: A te informacje zebrał Mateusz Czmiele.

0: Wybierając się w dłuższą trasę autokarem, na wakacje, na wycieczkę bądź na pielgrzymkę, warto pamiętać o podstawowych regułach, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo podróżnych. Na spokojny dojazd do celu składa się nie tylko stan techniczny pojazdu, ale również nawyki pasażerów, kondycja kierowcy oraz nowoczesne systemy asystujące. Kompleksowy poradnik bezpiecznej podróży przygotował Piotr Durys.
1: Pierwszy krok do bezpiecznego wyjazdu warto wykonać jeszcze przed wyruszeniem w drogę. Każdy organizator wycieczki, rodzic czy uczestnik podróży może bezpłatnie poprosić o sprawdzenie autokaru. Wystarczy z wyprzedzeniem zgłosić taki zamiar w najbliższej jednostce policji lub wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, na przykład za pośrednictwem strony internetowej i zakładki Bezpieczny autobus. Mundurowi przyjadą na miejsce zbiórki tuż przed odjazdem, sprawdzą trzeźwość oraz uprawnienia kierowców, stan bieżnika w działaniu układu hamulcowego i kierowniczego, a także dokumentację. Warto pamiętać, że autokary w przeciwieństwie do aut osobowych muszą przechodzić rygorystyczne badania techniczne co 6 miesięcy. Gdy pojazd ruszy już w trasę, kluczowa staje się dyscyplina samych pasażerów. O ile zapinanie pasów w samochodach osobowych jest dziś powszechnym standardem, o tyle w autokarach wciąż wielu podróżnych bagatelizuje ten obowiązek, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
2: Kiedy wsiadamy do autokaru, to już wydaje nam się, że jesteśmy w takim pojeździe, który jest przystosowany, jest bezpieczny, ma swoje fotele i tutaj tych pasów nie musimy zapinać. Może to się bierze z takiego podróżowania komunikacją miejską, czy też tramwajami, gdzie tych pasów nie zapinamy. Stąd to przeświadczenie, że kiedy wsiadamy do autokaru takiego typowo wycieczkowego, to trochę czujemy się jak w takim transporcie miejskim, w związku z tym nie ma jak gdyby takiej świadomości, że powinniśmy te pasy zapiąć.
1: Kolejnym filarem bezpieczeństwa na długich trasach jest technologia. Współczesne autokary są wyposażane w szereg zaawansowanych systemów, asystentów pasa ruchu, aktywny tempomat oraz czujniki monitorujące zmęczenie kierowcy poprzez analizę ruchu gałek ocznych. Elektronika ma jednak swoje ograniczenia, o czym przypomina rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król.
3: Na pewno to są systemy wspierające, zapewniające, zwiększające bezpieczeństwo wszystkich naszych użytkowników, aczkolwiek no to należy jednak pamiętać, że to jednak kierujący, to jednak człowiek podejmuje ostateczne decyzje w zakresie kierowania, prowadzenia tego pojazdu i on tutaj jest tą podstawowym tym elementem w tym, ażeby nad tym bezpieczeństwem czuwać.
1: Niezwykle istotny jest także prawidłowy wypoczynek kierowcy i bezwzględne przestrzeganie limitów czasu pracy. Pasażerowie nie powinni poganiać ani protestować, gdy przychodzi czas na obowiązkowy postój. Długa, monotonna jazda, szczególnie w nocy lub przy wysokich temperaturach, bywa bardzo usypiająca. Podczas postoju kierowca powinien wyjść na świeże powietrze i wykonać kilka prostych ćwiczeń, by pobudzić krążenie. Również podróżni powinni zachować czujność. Jeśli zauważą u prowadzącego pojazd wyraźne objawy zmęczenia, opadające powieki czy niebezpieczne manewry na drodze, mają pełne prawo i obowiązek natychmiast zareagować.
0: Informacje zebrał Piotr Durys. O 6.52 połączyliśmy się z Maciejem Jastrzębskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Moskwie. Dzień dobry, Macieju, cześć.
4: Dzień dobry, witam państwa.
0: Kreml nie zmienia swojej polityki, nadal chce prowadzić wojnę, a na wewnętrznej scenie politycznej zaostrza represje. Wczoraj Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję o zakazie kandydowania w wyborach parlamentarnych opozycyjnej partii Jabłoko. W trakcie procesu przed gmachem sądu demonstrowało kilkuset zwolenników tego ugrupowania. Policja ich rozpędziła i zatrzymała 85 osób. Macieju, powiedz, co to za ugrupowanie? Dlaczego zostało zdelegalizowane? Właściwie zakazano im kandydowania. I co z uczestnikami tej manifestacji?
4: No to ja tutaj się odwołam do wcześniejszej wypowiedzi naszego kolegi o bezpieczeństwie na drodze. Partia Jabłoko powstała w 1993 roku. To jest jedna z najstarszych ugrupowań w Rosji. Jej działacze byli mocno zaangażowani w upadek Związku Sowieckiego i tworzenie niepodległej, demokratycznej Rosji. Starali się być właśnie takimi trochę kierowcami, trochę pasażerami tego pojazdu, który nazywa się Rosja, i patrzyli, czy też Putinowi opadają powieki i już zasypia, czy mu ręce spadają z kierownicy, czy bezpiecznie i niebezpiecznie wiezie Rosjan ku, jak to się w Rosji mówi, świetlanej przyszłości. No ale zostali pozbawieni tego przywileju, jak mówi jeden z założycieli Jabłoka, Grigorij Jawliński. Najwyraźniej reformy demokratyczne i rynkowe lat 90. się nie udały, skoro z Rosją dzieje się to, co się dzieje. Ja przypomnę, że Jabłoko zgłosił

0: Swój udział w wyborach parlamentarnych w czerwcu, w lipcu zostało zarejestrowane. Na przełomie lipca i sierpnia konkurenci z prokremlowskiej takiej partyjki Rodina donieśli, że właściwie Jabłoku są wrogowie ojczyzny, bo krytykują wojnę i chcą pokoju. Tydzień temu moskiewski sąd miejski wycofał Jabłoko z wyborów, a dziś potwierdził tę decyzję. Kilkuset zwolenników partii, którzy przyszli demonstrować, rozpędziła moskiewska policja. Ja przypomnę, 85 osób, tak jak powiedziałeś, zostało zatrzymanych i to mi się wydaje jedna z największych demonstracji i jednocześnie akcji takich represyjnych policji w odniesieniu do ludzi znajdujących się na ulicy od kilku lat. Na początku, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna, Rosjanie próbowali wychodzić na ulicę, ale zostali bardzo szybko i brutalnie spacyfikowani. I jednocześnie z wyrokiem Sądu Najwyższego zapadł także wyrok jednego z sądów regionalnych w odniesieniu do lidera partii Lwa Schlossberga, kierującego pskowskim oddziałem tego ugrupowania. Skazano go na 11 lat pobytu w kolonii karnej za różne dziwne, zdaniem służb specjalnych, wykroczenia przeciwko państwu, przeciwko toczącej się wojnie na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. No państwo znają to z naszych wcześniejszych relacji. Szef partii Nikołaj Rybakow po orzeczeniu sądu powiedział bardzo krótko, ale dosadnie. Współczujemy i Lwu Schlossbergowi, i innym więźniom politycznym, którzy walczą o pokój i za to, żeby nie ginęli ludzie. Przypomnę, jeżeli ktoś opowiada się za prowadzeniem wojny z Ukrainą, to jest przyjacielem Kremla. Jeśli głosi hasła pokojowe, to już jest wrogiem nie tylko Kremla, ale w ogóle państwa. Niewiele powiedział oczywiście szef partii Jabłoko. Nie dziwię mu się wcale w tej sytuacji. On mówi, że jego partia nie chce wojny, propaguje ideę pokoju. Przy tym pokój ma więcej zwolenników, jak się okazuje, w Rosji, niż wydawało się do tej pory Władimirowi Putinowi. Stąd uderzenie w Jabłoko jako takie zagrożenie dla kremlowskiego status quo. Mówił o tym w telewizji Deszcz lider opozycji, były więzień polityczny Michał Chodorkowski. Sądzę, że początkowo Kreml przypuszczał, iż Jabłoko nie będzie w stanie uzyskać poparcia na poziomie większym niż 1-2%. Wyobrażano sobie też, że opozycja pokłóci się między sobą. Później ich sondaże pokazały, że Jabłoko stało się centrum antykremlowskiego głosowania i że partia może zdobyć nawet 10-15% głosów. Coś takiego okazało się dla Kremla nie do przyjęcia i dlatego przyjęto taką decyzję, jaką przyjęto. Jestem pewien na 100%. I ma jeszcze swoje zdanie na ten temat jeden z politologów rosyjskich, tych niezależnych, przebywających na emigracji, Aleksandr Morozow. W odniesieniu do Jabłoka obserwujemy swego rodzaju sadyzm, taki bandycki sadyzm. Bo najpierw dopuszczają partię do wyborów, a niemal w tym samym czasie zaczynają wycofywać pojedynczych kandydatów i zamykają w więzieniu Lwa Schlossberga. Teraz prowadzą wobec nich represje i sądzę, że Schlossberg nie jest ostatnim, którego dotkną prześladowania i teraz i po 20 września, po wyborach. Z mojego punktu widzenia logika represji jest taka, że w zwolenników Jabłoka uderzono by niezależnie od tego, jaki byłby ich wynik wyborczy. Tak można najkrócej powiedzieć.
1: Tak można wskazać.
0: Większość rosyjskich niezależnych komentatorów podkreśla, że Kreml nie przestraszył się partii Jabłoko, ale takiej nośności antywojennych haseł. Dlatego w Rosji można mówić o względnym okresie spokoju, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, do wyborów zaplanowanych na 18-20 września, a po wyborach spodziewana jest nowa fala represji. I jak zapowiada część ekspertów wojskowych, w tym wywiad ukraiński, mobilizacja i wtedy większość Rosjan nie będzie miała wyjścia, zostanie wypchnięta na front przeciwko Ukrainie, a w samej Rosji wewnątrz właściwie już możemy mówić o tym, że nie ma praw obywatelskich, żadnych wolności, a jeszcze jeżeli to zostanie zaostrzone, to ja sobie nie wyobrażam, co się tam może dziać.
2: Maciej Jastrzębski i też co się może wydarzyć już po tych wyborach parlamentarnych. To już na oddzielnie, na zupełnie inną rozmowę. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Dzięki, Macieju. Dobrego dnia. Już za dwie minuty informacje, które przedstawi i przygotował Łukasz Jakubowski, a po nich naszym pierwszym gościem poranka będzie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Proszę zostać z nami.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30

0: Studni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przesłuchują świadków, zbierają dowody. Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech pod lupą śledczych z dwóch krajów. Zerwane dachy na Śląsku, zalane ulice w Głuchołazach. Strażacy interweniowali po gwałtownych burzach. Wybitny, jedyny w swoim rodzaju, uwielbiały go całe pokolenia. Na koniec u nas wspomnienia o zmarłym Janie Fryczu. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ile godzin spędził za kierownicą, jak długo odpoczywał czy przyjmował leki? Przed węgierskim sądem stanie dziś kierowca polskiego autokaru. Dwa dni temu na wschodzie Węgier pojazd zjechał z autostrady i wpadł do rowu. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca zasnął w czasie jazdy. Więcej o tym Anna Orzeł.
2: Postępowanie, a w zasadzie dwa, bo i polskie i węgierskie, dotyczą nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wszystko jednak zmierza do tego, by jego gospodarzami byli polscy śledczy, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: W prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzję, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy.
2: Dziś węgierski sąd zdecyduje, czy kierowca, który przyczynił się do wypadku, trafi do aresztu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Autokarem podróżowali pielgrzymi, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Część rannych wróciła do kraju na pokładzie specjalnego rządowego samolotu. To 21 osób, 5 z nich trafiło do szpitali na Podkarpaciu. Najciężej ranni wciąż są hospitalizowani na Węgrzech. Teraz raport po przejściu burzowego frontu. Do wieczora w całym kraju strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej pracy mieli na południu kraju.
4: Najwięcej zdarzeń notowano w województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim oraz łódzkim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów, pompowania wody z zalanych posesji i budynków, jak również zabezpieczeniu 32 uszkodzonych dachów.
1: Relacjonował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec. Najwięcej zerwanych dachów jest na Śląsku, ale groźnie zrobiło się też na Opolszczyźnie. Nawałnica przeszła m.in. przez Głuchołazy, które 2 lata temu ucierpiały w powodzi. Zalanych było wiele ulic, mówi burmistrz miasta Paweł Szymkowski.
5: Oberwanie chmury miało miejsce około godziny 15 i trwało jakieś 25-30 minut.
1: W Chorzowie, to znowu województwo śląskie, padał grat wielkości piłek ping-pongowych. W mieście na chwilę zrobiło się nawet biało. Dziś w pogodzie już dużo spokojniej. Najnowsza prognoza za kilka minut tuż po informacjach. Wrócił CPN, wróciła turystyka paliwowa. Po obniżeniu cen na stacjach w Polsce chętnie tankują nasi zachodni sąsiedzi. I nie ma się co dziwić, w przygranicznym Zgorzelcu paliwo jest o ponad 2 zł tańsze na litrze niż po drugiej stronie granicy. Przyjeżdżamy, bo u nas ceny zwariowały, mówią kierowcy z Niemiec.
6: W Niemczech jest drogo, to całkiem logiczne. To teraz 4...

0: 40 centów różnicy i zdecydowanie warto. A jeśli dużo jeździsz, musisz dużo tankować. Teraz było 2,15 euro i 2,22 euro przed południem, bo po południu jest jeszcze drożej, nawet o 20 centów. Dlaczego? Bo jest taniej niż w Niemczech, nawet 60 centów za litr. Zawsze warto tankować w Polsce. Co mogę na to powiedzieć? Tutaj jest taniej, dlatego jeździ się tutaj, jeśli mieszka się blisko granicy.
1: W nowej odsłonie programu CPN rząd obniżył VAT na paliwa z 23 do 8%, a minister energii ponownie ustala ceny maksymalne. Dziś są one takie same jak wczoraj. Szczegóły na polskieradio24.pl. Dał się poznać kilku pokoleniom, grał tak, że jego kreacje na stałe zapisały się w historii polskiego kina i teatru. W wieku 72 lat zmarł wybitny aktor Jan Frycz. Był doskonały w każdej roli, mówi aktorka Grażyna Wolszczak.
2: A już ta rola w Ślepnąc od świateł, to w ogóle tam przeszedł samego siebie. To się rzadko zdarza, naprawdę. Kiedy znasz człowieka prywatnie, a oglądam film i okropnie się boję, bo stworzył tak niesamowitą rolę czystego zła, że ja w to uwierzyłam na 100%.
1: Artyści wspominają nie tylko grę aktorską Jana Frycza, ale też jego osobowość i charakter. Odszedł człowiek, który swoją osobowością i talentem wypełniał życie widzów i kolegów, tak mówi aktor i reżyser Jan Englert.
3: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy. Ktoś, z kim przeżyłem 40 ponad lat w symbiozie artystycznej, powiedziałbym nawet prawie przyjacielskiej.
1: Jan Frycz przez prawie pół wieku był związany z teatrem. Za 2 lata przypadałoby 50-lecie jego pracy aktorskiej.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Po przejściu burzowego frontu napłynęło chłodniejsze powietrze, maksymalnie dziś od 18 do 22 stopni. Do tego sporo chmur i przelotnego deszczu. Zagrzmi gdzieniegdzie na północnym wschodzie, ale burze nie powinny być gwałtowne. W całym kraju chwilami może dokuczać porywisty wiatr.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry, 7:06 na zegarach, wtorek, 18 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 230 dzień roku, słońce wzeszło o 5:24, a zajdzie 5 minut przed godziną 20. Dzień trwa 14,5 godziny, a imieniny obchodzą dzisiaj Ilona, Helena, Nela, Lena oraz Laura. Najlepsze życzenia Paniom wszystkim składamy.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Karolina Pawliczak w naszym studiu, posłanka Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani posłanko.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich słuchaczy.
6: Podpisała się pani pod wnioskiem, pod zgłoszeniem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Tak.
6: Dlaczego?
7: Tak. Podpisałam się, ponieważ pan minister Berek jest w mojej ocenie, nie tylko mojej, jednym z najlepszych kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Jest państwowcem, jest człowiekiem przygotowanym merytorycznie, jest konstytucjonalistą, jest wykładowcą Katedry Uniwersytetu Warszawskiego na prawa konstytucyjnego. Także w mojej ocenie jest to człowiek, który absolutnie wypełni tę rolę w 100%, jeśli oczywiście zostanie wybrany do tego gremium.
6: A głosowała pani za ustawą o Trybunale Konstytucyjnym waszego autorstwa z początku kadencji, gdzie nakazywano 4-letnią kadencję dla osób piastujących stanowiska ministrów?
7: Tak, oczywiście.
6: I nie kłóci się to pani w żaden sposób?
7: Panie redaktorze, oczywiście te zarzuty dotyczące polityków w Trybunale Konstytucyjnym są uzasadnione, jeżeli dotyczą polityków. Pan Berek, pan minister Berek nie jest związany z żadną partią polityczną, nie jest człowiekiem partyjnym, jak jeżeli mogę sobie pozwolić na taki kolokwializm, jest osobą, która oczywiście przez wszystkie te lata współpracowała z rządem, była członkiem rządu pana premiera, jest pana premiera
6: Tuska. To gdzie jest granica
7: Tuska,
6: pomiędzy byciem politykiem, a nie politykiem?
7: Natomiast nie należał do partii politycznej.
6: To tu jest tu granica? To jest legitymacja
7: ważne.
6: Partyjna?
7: W mojej ocenie legitymacja partyjna absolutnie jest pewną kwalifikacją,

0: z drugiej strony jest legislatorem, jest osobą, która bezwzględnie w tym procesie legislacyjnym zawsze brała udział, prawą ręką jest pana premiera Tuska i w mojej ocenie również, powtarzam się, ale uważam, że absolutnie wypełni tę rolę w 100%.
1: Ja tutaj nie chcę wchodzić w to, jak wypełni rolę Maciej Berek, ale sama pani mówi, to prawa ręka Donalda Tuska. Prawa ręka Donalda Tuska idzie do Trybunału Konstytucyjnego.
0: A proszę powiedzieć, czy bycie politykiem, jeżeli już mielibyśmy iść w tę narrację, panie redaktorze, jak pan nazwał, czy bycie politykiem dyskwalifikuje pracę w określonych gremiach publicznych, w określonych
1: ale to państwo to mówili. To państwo to mówili, kiedy PiS wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Ja tylko dokończę. Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. To państwo wtedy z ław opozycyjnych krzyczeli, że to i tak nie może być, że nie może być transferu
0: nie
1: z ław.
0: Nie porównujmy tych
1: sejmowych
0: postaci. Nie porównujmy pana Piotrowicza, nie porównujmy pani Pawłowicz, którzy byli na froncie wręcz aktywności politycznej prawicowej, skrajnej prawicy Kaczyńskiego. Pan Berek nigdy takim frontmenem nie był.
1: Jak to
0: nigdy
1: nie? Przecież przedstawiał priorytety rządu.
0: Ale nie był partyjnym przedstawicielem rządu i nie zmienię swojego zdania.
1: Ale ja nie próbuję.
0: Oczywiście, panie redaktorze, idziemy w taką już bardzo skrajną wręcz, bym powiedziała, narrację, pokazującą, że osoba, która pracowała w rządzie, pracuje w rządzie, która zajmowała się legislacją, jest konstytucjonalistą, nie ma prawa funkcjonować, nie ma prawa pracować, nie ma prawa być członkiem Trybunału Konstytucyjnego. W mojej ocenie nie. To nie jest taki argument, to nie jest dobry argument, to nie jest argument rzeczowy, aczkolwiek robi sobie z tego taką jedną z najważniejszych narracji prawica dzisiejsza i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale to państwo chcieli wprowadzić taki zakaz. To znaczy, gdyby ta ustawa o Trybunale Konstytucyjnym weszła w życie, bo tam była kwestia...
0: Nie weszła.
1: Gdyby weszła w życie, to Maciej Berek...
0: Panie redaktorze, i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, i ustawa o KRS-ie, i w ogóle wszystkie nasze wysiłki związane z odbudowaniem, z przeprowadzeniem legislacyjnych działań, które miałyby na celu uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości, spełzły na niczym. Dlaczego? Dlatego, że mamy takiego prezydenta, poprzednio Dudę, który zawetował tę ustawę. Dzisiaj mamy Nawrockiego. I nie damy rady, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, którzy faktycznie pójdą do tego Trybunału i uporządkują te sprawy. I myślę, że pan Berek będzie jedną z postaci, które doprowadzą do uporządkowania i doprowadzą do końca to, co chcieliśmy wprowadzić od samego początku.
1: Czyli kryje się za tym głębszy plan. Za tą kandydaturą ministra Berka.
0: Głębszy plan, to znaczy jaki plan? Taki plan, który jest na początku i który przyświeca nam od początku tej kadencji parlamentu.
1: No tak, ale do Trybunału Konstytucyjnego...
0: To nie jest, panie redaktorze, proszę nie wkładać w moje usta, że kryje się za tym jakiś plan, który byłby niezgodny z prawem.
1: Ale ja tego nie powiedziałem.
0: Wszystko jest zgodne z prawem. Jeszcze raz to powtórzę. To nie jest jakiś zamach stanu, to nie są jakieś działania, które miałyby na celu...
1: To teraz pani mi mówi, że ja coś powiedziałem.
0: To nie miałyby na celu jakiegoś zakrycia tak naprawdę tych działań, które były od początku, czyli uporządkowanie wymiaru
1: sprawiedliwości. To może źle zostałem zrozumiany. Pytam, czy kryje się za tym jakiś głębszy plan w postaci przywrócenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego?
0: Głębszym planem jest przywrócenie wymiaru sprawiedliwości do takiego stanu, żeby był gwarantem praworządności naszego państwa. A z uwagi na demontaż tego systemu przez Prawo i Sprawiedliwość, demontaż Trybunału Sprawiedliwości, dzisiaj stoimy przed takimi, a nie innymi decyzjami i wiemy o tym, że czwórka przecież sędziów nie została, nie przyjęto ślubowania.
1: A co jeśli Maciej Berek
0: reszta
1: będzie
0: nie została
1: piątym?
0: Dopuszczona tak naprawdę do pracy. Ostatnio czytałam wypowiedzi pani sędzi Korwin-Piotrowskiej, która mówi, że tak naprawdę nie jest przygotowane miejsce pracy dla tych sędziów. Pan Święczkowski robi co chce w Trybunale Konstytucyjnym. No nie możemy, panie redaktorze, tolerować tego stanu rzeczy.
1: Okej, ja wszystkie te argumenty rozumiem, tylko tak, czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowania wobec prezydenta, którego nie było, chodzi mi o te zaprzysiężenia w Sejmie. Bogdan Święczkowski nie wpuszcza ich do budynku Trybunału. Jaką mają państwo gwarancję, że los Macieja Berka nie będzie podobny, że

0: prezydent po prostu nie odbierze.
1: Nie ma gwarancji. Z takim prezydentem i z taką również opozycją, która nie rozumie fundamentu funkcjonowania państwa, jakim jest Trybunał Sprawiedliwości, nigdy nie ma gwarancji. Ale uważam, że należy próbować i należy robić wszystko, żeby nie było też zarzutu z naszej strony, ze strony demokratycznej, ze strony naszych wyborców, że nie podjęliśmy takich działań, że nie podjęliśmy takiej próby. Natomiast widzimy wszyscy, co robi prezydent, jak sypie piach, już też w kolokwializm trochę pójdę, w tryby funkcjonowania państwa. Uważam, że jest to jeden z największych dzisiaj szkodników, jeśli chodzi o organ, o funkcję. Jest to człowiek w mojej ocenie nieprzygotowany do tej funkcji, do pełnienia tak zaszczytnej funkcji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Ale cieszący się poparciem połowy wyborców.
1: Tego nazewnictwa w stosunku do pana Nawrockiego. I no jest to argument, którym on się posługuje. Ja mogę powiedzieć, że nasza koalicja demokratyczna zdobyła więcej głosów niż pan Nawrocki. To też jest ważny argument, prawda? Przekracza granice swoich kompetencji, przekracza granice swoich uprawnień i prerogatyw.
0: Przekonacie koalicjantów do kandydatury Macieja Berka?
1: Będą w tej sprawie na pewno rozmowy koalicyjne. Już myślę, że się rozpoczęły. Są różne głosy w tej sprawie. Ja też je słyszę. Natomiast mam nadzieję, że w imię odpowiedzialności za państwo, za nasz kraj, koalicjanci też przyjmą tę postawę, którą my przyjęliśmy.
0: Myśli pani, że przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku Trybunał Konstytucyjny zacznie normalnie funkcjonować?
1: Powinien normalnie funkcjonować. Dobrze, że pan użył tego przymiotnika właśnie. Tak.
0: To tak, bo nie funkcjonuje aktualnie Trybunał Konstytucyjny.
1: Nie funkcjonuje i albo jakby funkcjonuje wracamy na polityczne do początku zlecenie tej naszej rozmowy. Nie funkcjonuje. Jest zapaść, jest paraliż i trzeba to zmienić.
0: Pani,
1: my te próby, to też żeby była jasność, my te próby podejmowaliśmy wielokrotnie.
0: Tylko wie pani, to możemy zadać bardziej filozoficzne pytanie, czy cel uświęca środki?
1: Cel uświęca środki, czasem trzeba wejść na ostro w taką sytuację.
0: Zmienimy temat i na chwilę porozmawiamy o Marcinie Romanowskim, który w dalszym ciągu ukrywa się poza granicami kraju. Jak pani odczytuje ten list nadesłany z Naddniestrza? Czy to jest prowokacja, czy to jest jakaś próba ratunku? Wczoraj słuchałem ministra Siemoniaka, który sugerował, że być może Marcin Romanowski znajduje się już w tak trudnym położeniu, że wysyła jakiś sygnał, że chciałby iść na współpracę z organami ścigania w Polsce. Jak pani na to wszystko?
1: Nie wiem, czy chciałby pójść na współpracę. Nie potrafię zrozumieć jego działania, nie potrafię zrozumieć jego myślenia. Natomiast wiem jedno, że pojawienie się jego w republice nadzorowanej, kontrolowanej przez Rosję jest dość znaczące, bo tam nie przedostaje się osoba przypadkowa. To na pewno musiało się odbyć za zgodą służb rosyjskich. W związku z tym, jak się tam znalazł, jak się tam pojawił, to wymaga wyjaśnienia i na te pytania należy odpowiedzieć, dlaczego ludzie, którzy są z czołówki Prawa i Sprawiedliwości, czy byli, czy nadal są, bo ja nie wiem, chyba pan Romanowski nadal jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, znajdują się w takich miejscach, nie chcę za daleko iść. Z tą dywagacją, ale czy współpracuje, czy współpracował, czy ma kontakty z rosyjskimi służbami. No przecież to są ludzie, tak jak Romanowski, którzy, no naprawdę, no to wiceminister w rządzie Morawieckiego. Szanowni państwo, nad tym trzeba się zastanowić, kim jest i czym jest Prawo i Sprawiedliwość. Jaką partią jest Prawo i Sprawiedliwość, że w swoich gremiach posiada ludzi, którzy funkcjonują i mają kontakty z tego typu służbami. To jest dla mnie zadziwiająca sytuacja.
0: To ja jeszcze tylko zapytam o polską ochronę kontrwywiadowczą, bo jeśli istnieje podejrzenie, że Marcin Romanowski może mieć jakiś kontakt z rosyjskimi służbami, to pojawia się pytanie, dlaczego o tym nie wiemy, polskie służby nie znalazły Marcina Romanowskiego, nie powstrzymały go przed ewentualną współpracą z Rosjanami. Tak, ślad po Marcinie Romanowskim zaginął w kwietniu.
1: Mam nadzieję, że o tym nie wiemy, dlatego że właśnie służby działają na takich, a nie innych zasadach, że o wszystkim wiedzieć nie możemy. Tutaj chodzi o

0: bezpieczeństwo państwa i w tym zakresie wierzę głęboko w to, że już niebawem Romanowski trafi przed polski sąd.
1: Będzie rekonstrukcja rządu z wicepremierem Szymonem Hołownią?
0: Tego nie wiem.
1: A chciałaby pani? Potrzebna byłaby taka zmiana? I czy potrzebny jest powrót na świecznik Szymona Hołowni?
0: Ja chciałabym przede wszystkim, żeby utrzymał się stan dobrej współpracy w naszej koalicji. Mam nadzieję oczywiście również, że tak będzie, że w ramach wzajemnego i szacunku, i umowy koalicyjnej będziemy nadal dobrze współpracować, bo pamiętajmy o tym, że za rogiem czai się wróg, choćby to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, Romanowski, Ziobro i cała ta grupa zbrunatnienia, wręcz bym powiedziała, polskiej prawicy, bo w tą stronę to idzie. Braun, konfederacje, które rosną w siłę. Miejmy świadomość tego, że polska prawica dzisiaj to nie jest prawica, która była 4 czy 8 czy jeszcze wcześniejsze lata funkcjonowania w polskiej polityce. To jest dzisiaj skrajna, wręcz faszyzująca prawica i nasza odpowiedzialność koalicyjna to jest przede wszystkim dążenie do tego, żeby oni nie przejęli władzy w przyszłej kadencji.
1: Jasne.
0: Zatem odpowiadając wprost już od razu na pana pytanie, tak, uważam, że w ramach koalicyjnej umowy, w ramach współpracy powinniśmy uregulować również kwestie związane z panem Hołowniem. Nie wiem, jakie decyzje ostatecznie zapadną, bo żeby była jasność, tutaj decyduje pan premier Donald Tusk.
1: Ale to znaczy, że z Szymonem Hołownią współpracuje się lepiej niż z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz?
0: No pani minister jest dość kontrowersyjną polityczką. Czasem mam wrażenie, że najpierw coś powie, a potem pomyśli. No ale rozumiem, że być może brak takiego stricte doświadczenia już na tym poziomie polityki za tym stoi. Musimy pewne rzeczy przemilczeć.
1: Pytam także o te rekonstrukcję rządu i o przyszłość Szymona Hołowni, bo coraz częściej z ust polityków Koalicji Obywatelskiej słyszę wezwania do tego, żeby cała koalicja dzisiaj rządząca, wszystkie jej podmioty wystartowały na jednej wspólnej liście wyborczej. Pani też kibicuje takiemu pomysłowi?
0: Panie redaktorze, ja zawsze byłam zwolenniczką tego, że szeroka formuła polityczna i taka konsolidacja no, wzmacnia naszą demokratyczną stronę. Natomiast jeszcze raz to powtórzę, do wyborów zostało sporo jeszcze mimo wszystko czasu, bo w przestrzeni politycznej te kilkanaście miesięcy to jest dużo. Zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno wymaga to przemyślenia i wymaga to uzgodnienia wszystkich sił politycznych, a przede wszystkim zależeć to będzie od naszego lidera, od pana premiera Donalda Tuska.
1: Jasne, zastanawiam się tylko o motywację tej koncepcji, o motywy tej koncepcji. Czy to jest, czy motywem jest chęć zagarnięcia głosów pozostałych ugrupowań koalicyjnych, czy obawa przed tym, że one samodzielnie nie przekroczą progu?
0: Obawa jest taka, że może wygrać. Wierzę głęboko w to, że prawdopodobieństwo tego nie jest zbyt duże.
1: Się pani odpukać niemalowane.
0: Że może, chociaż to chyba malowane.
1: Malowane.
0: Obawa jest taka, że może wrócić Ziobro, może wrócić Romanowski z Naddniestrza, mogą wrócić inni politycy, skrajni politycy, Braun i cała ta grupa, która jest niebezpieczeństwem dla Polski. Ja wczoraj słyszałam wypowiedzi Polityka Rozwoju Plus, który mówi, że żeby odbić polski parlament, żeby odbić polski senat, to musimy się pod jednym namiotem konsolidować, nad którym czuwał będzie pan Nawrocki. Otóż proszę zobaczyć tę hipokryzję. Wyjście z Prawa i Sprawiedliwości, bo mówimy tutaj o Morawieckim, pokazywanie jakiejś takiej pseudo-odrębności zmierza do tego, że oni jednak pod tym wspólnym namiotem mimo wszystko chcą się znaleźć, nawet za cenę przygarnięcia, czy podgarnięcia, czy przytulenia się do Brauna. Tak to niestety wygląda, więc to jest hipokryzja, to jest kłamstwo, to jest manipulacja polityczna, jeśli chodzi o to rozejście. Prawdopodobnie będą też zmierzać do tego, żeby gdzieś tam wspólnie ze sobą być może na jednej liście współpracować. W związku z tym te zagrożenia przy formułowaniu list wyborczych musimy mieć na uwadze, bo mamy na uwadze przede wszystkim dobro Polski i tego, żeby no nie rozmontowano Rzeczypospolitej, a do tego może niestety zmierzać albo zmierza wprost brunatna prawica.
1: O powrotach mówiła Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że pani posłanka jeszcze nie jeden raz wróci do naszego studia.

0: studia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
1: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
0: Na początek wątki krajowe. O systemie kaucyjnym, tym, który przysparza nam wielu problemów, ale i też osiąga odpowiednie cele, które przed nim wyznaczono dla środowiska, pisze Wiktor Ferfecki o właśnie systemie kaucyjnym na dzisiejszej trzeciej stronie Koalicji Obywatelskiej z artykułem zatytułowanym Posłowie Koalicji tracą cierpliwość. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska twierdzi, że problem z systemem kaucyjnym mają ci sami ludzie, których przerasta odniesienie brudnych naczyń. Jednak takich osób jest zaskakująco dużo wśród polityków koalicji. Wiktor Ferfecki przeanalizował interpelacje poselskie i okazuje się, że bardzo wielu posłów Koalicji Obywatelskiej wysyła do Ministerstwa Klimatu pytania o to, jak działa, jakie problemy zgłaszają obywatele i pytania, jak usprawnić system kaucyjny. Ministerstwo uchyla się od odpowiedzi na te interpelacje, tak pisze Wiktor Ferfecki. I między innymi nie odpowiedział na interpelację wysłaną przez wiceszefową klubu Lewicy Anitę Kucharską-Dziedzic. Do mojego biura poselskiego docierają sygnały od mieszkańców wskazujące na wątpliwości związane z utratą możliwości realizacji bonu po upływie jego miesięcznego terminu ważności, czyli brakiem możliwości zwrotu środków wcześniej wpłaconych przez klienta w postaci kaucji za opakowanie. Szczególne wątpliwości budzi kwestia środków pochodzących z kaucji za opakowanie, które faktycznie wróciły do systemu i zostały przekazane. Więcej o tym, jakie wątpliwości posłowie zgłaszają, przeczytają Państwo na trzeciej stronie Rzeczpospolitej. A pytanie, co dalej z systemem kaucyjnym? Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, mówi: pomimo wielu wątpliwości co do zasady, wprowadzenie systemu kaucyjnego uważam za słuszny kierunek. A ja przypominam, że kiedy minister Paulina Henik-Kloska walczyła o przetrwanie w rządzie, kiedy była próba jej odwołania, a dawni koledzy z Polski 2050 chcieli zagłosować za odwołaniem minister Henik-Kloski, to obiecała ona, że po wakacjach system kaucyjny zostanie także uzupełniony o małe szklane opakowania, czyli te tak zwane małpki. Konfederacja wchodzi w prekampanię. To tekst Tomasza Nyczki na szóstej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. W kampanii liczą się duże pieniądze i głośne tematy, tak mówią w Konfederacji. Ma być fundraising u przedsiębiorców i polityczna narracja. Polska musi się bronić przed migrantami. Zadłużenie rośnie, podobnie jak zresztą bezrobocie. Tomasz Nyczka pisze, że Konfederacja poczuła polityczną krew po tym, jak 3 tygodnie temu doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Były premier Mateusz Morawiecki i jego ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zostali usunięci z partii. I właśnie w tym podziale, w PiS-ie i wzajemnych kłótniach Konfederacja upatruje swoje nadzieje. Politycy tej partii, wśród polityków tej partii jest poczucie, że po przyszłorocznych wyborach formacja Mentzena i Bosaka może mieć decydujący wpływ na to, czy i jaki układ w Sejmie się wyłoni i pewność, że bez Konfederacji żadne układy nie będą możliwe. To chciałem, żebyśmy może jeszcze trochę odsapnęli i przenieśli się do nieco lżejszych wątków. To teraz przeniesiemy się do tabloidów, a dokładnie do Faktu, na jego 9 stronę. Czujemy już odchodzące lato. Czują je także zwierzęta. Bocian Krutek jest już w drodze do Afryki. Żegnamy powoli lato. Nawet Krutek, bociani celebryta, wyruszył już w swoją coroczną, długą drogę do ciepłych krajów. W tym roku na podróż zdecydował się w ostatnią niedzielę, a po południu widziano go, jak przelatywał nad Ostrołęką. Ta podróż zajmie Krutkowi około 4 do 8 tygodni, może nawet nieco więcej, a jak informuje

0: Fakt, w tym roku Krutek jest wyjątkowo szczęśliwy, bo po raz pierwszy w swoim życiu został ojcem. Największe gratulacje dla Krutka i oczywiście dla mamy i dla małych bocian, których mam nadzieję, że akurat Krutek nie wyrzucił z gniazda. 7:28 na zegarach, już za chwilę informacje i Łukasz Jakubowski.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Jest 7:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Polska prokuratura czeka na dokumenty w sprawie tragicznego wypadku na Węgrzech. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób. Śledczy skierowali już do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym wnioskują o przekazanie konkretnych dokumentów.
11: Protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, listy pasażerów, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, także protokołów oględzin otwarcia i oględzin zwłok pokrzywdzonych.
10: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Wczoraj do Polski wróciło 21 poszkodowanych w wypadku. Wieczorem w Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali. 16 nie wymaga hospitalizacji. Ciężej ranni pozostali w węgierskich szpitalach. Pod koniec sierpnia naukowcy wrócą do Puźnik na Wołyniu. Spróbują odnaleźć mogiłę ze szczątkami ofiar rzezi wołyńskiej. W Puźnikach na południowym wschodzie Ukrainy udało się odnaleźć do tej pory szczątki ponad 40 osób, Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Osowski, to nie wszystkie ofiary.
12: Te informacje pochodzą zarówno od świadków, jak i dzisiaj mamy potwierdzone te informacje poprzez analizy genetyczne. Widzimy dokładnie, że brakuje nam około połowy ofiar, tak więc wrócimy, będziemy dalej szukać tej kolejnej mogiły.
10: Poszukiwania mają być prowadzone do skutku. Naukowcom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dzięki badaniom DNA szczątków udało się zidentyfikować 8 z zabitych w tej miejscowości osób. Trwają prace nad ustaleniem danych kolejnych. Na koniec zakaz kąpieli i korzystania z wody w kanale Gliwickim wydał go wojewoda śląski. Powód? Zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów czy spożywanie ryb, a także pojenie zwierząt gospodarskich i domowych oraz używanie wody do celów gospodarczych czy uprawianie sportów wodnych i turystyki. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, z kanału tylko wczoraj odłowiono kilkaset kilogramów śniętych ryb.
13: Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach wspólnie z PZW odłowili łącznie około 614 kg śniętych ryb, które zostały zdeponowane i zostaną przekazane do utylizacji. Jednocześnie trwają badania z pobranych do analiz śniętych ryb. Te badania weterynaryjne będą wskazywały dalsze przyczyny występowania śnięcia ryby w wodach kanału Gliwickiego.
10: Złote algi to glony toksyczne dla ryb. Według naukowców były one bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze 4 lata temu.

Zaczniemy od ostrzeżeń hydrologicznych przed wyższą wodą. Ostrzeżenia zostały wydane dla 4 województw. To ostrzeżenia 1 stopnia.

0: stopnia. Województwo łódzkie, mazowieckie, województwo podlaskie oraz części województw wielkopolskiego i lubelskiego to nieco więcej niż 4, a ostrzeżenia drugiego stopnia dla okolic Olsztyna, dokładnie dla zlewni Górnej Łyny. Jeśli chodzi o pogodę, w ciągu dnia w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo, z opadami deszczu niemal przez cały dzień na północy i Warmii i Mazurach. Temperatura od 17 stopni na Podlasiu, 18 stopni na Lubelszczyźnie, a na pozostałym obszarze kraju 19-21 stopni. Wrócił do nas Rafał Bała, tak, z redakcji sportowej.
1: Jestem pod wrażeniem, jak pięknie powiedziałeś, zlewnia Górnej Łyny to było, tak?
0: Mam nadzieję, że dobrze wszystko odmieniłem, ale nie mam pewności stuprocentowej. Górna Łyna, tak.
1: Chciałbym zobaczyć tę zlewnię Górnej Łyny, no ale może jeszcze kiedyś będzie mi to dane.
0: Może jak będzie niższa woda, to wtedy będzie też bezpieczniej.
1: Chętnie.
0: Olsztyn to w ogóle piękne miasto.
1: No bardzo piękne, mnóstwo jezior dookoła, prawda?
0: Ale samo miasto też bardzo i fajne nowe tramwaje
1: się,
0: tam
1: tak,
0: jeżdżą.
1: Rewitalizacja.
0: Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Olsztyna i całej Warmii i Mazur, rzecz
1: tak
0: jasna.
1: Zazdrościmy.
0: A tak w ogóle jesteśmy w segmencie informacje sportowe.
1: Tak jest, ale krajoznawcze, to no, sport i turystyka jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Więc...
0: Ale też ja widzę, że coraz większą popularnością cieszą się takie spacery i wycieczki krajoznawcze, także tutaj
1: maszerowanie. Ile mamy medali olimpijskich, chodzi już
0: to
1: 5
0: teraz
1: złotych.
0: Trochę inny chód jest taki niż po lesie, wydaje mi się.
1: Troszkę jednak bardziej intensywny. Intensywnie jest też w tenisie, bo w Cincinnati to jest taki, można powiedzieć, ostatni sprawdzian przed US Open. 30 sierpnia rusza ten wielki, prestiżowy turniej tenisowy, a Iga Świątek jest w coraz wyższej formie. Wygrała turniej w Toronto, teraz gra naprawdę dobrze w Cincinnati, chociaż postawiła jej się Greczynka Maria Sakkari, ale nasza tenisistka wygrała 4-6, 6-1, 6-1. Mecz trwał godzinę i 58 minut, a trener tenisa Michał Gawłowski chwali szybkie przystosowanie się do nowych warunków, jeśli chodzi o Świątek.
2: Zawsze trudno, żeby na nowo gdzieś tam się skoncentrować, bo to jednak jest zupełnie inny bagaż emocji, czyli ćwierćfinały, półfinały, finały turnieju i nagle trzeba dzień, dwa później wejść i grać na nowo od zera. A tym bardziej, że Iga bardzo czekała, bardzo chciała i dostała ten wygrany turniej w tym roku. Sakkari grać potrafi, pamięta jak wygrywała duże mecze, duże turnieje. To cieszy, dobrze, że wygrane to najważniejsze. No i trzymajmy kciuki, żeby nam się forma do US Open utrzymała.
1: W trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati nie poradziły sobie Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Chwalińska uległa Rosjance Dianie Schneider. Pamiętają państwo, jak znakomicie grała z tą tenisistką w trakcie French Open. Wtedy zwyciężyła, teraz Rosjanka się zrewanżowała. No a Fręch przegrała z niebyle kim, bo z wiceliderką światowego rankingu, czyli Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych, 2 brązowe, 7 z 8 krążków dla reprezentacji Polski zdobyły kobiety, czyli polska lekkoatletyka jest kobietą oczywiście. Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów oraz brąz w sztafecie 4 razy 100 metrów.
3: Lekkoatletyka jest kobietą. Jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no, dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę. No wiadomo, kobiety są lepszą płcią. Nie no, śmieję się. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków. Może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekkoatletyka kobietami stoi.
0: Z każdego sukcesu się cieszymy równie mocno.
1: Pamiętasz ten cytat? Dziecko Chińczyk i dziecko Japończyk to się niczym od siebie nie różnią. No chyba, że pcią. A poza tym to już wszystko tak jak u ludzi.
0: Nie znałem tego cytatu, ale...
1: No jak, no z polskich komedii, no.
0: Ale to z tych, których ja pewnie nie widziałem.
1: No. Ale tutaj też Ewa Swoboda mówiła o pci, także ta płeć piękna rzeczywiście w lekkoatletyce radzi sobie, jeśli chodzi o Polskę, lepiej. Wiceprezes PESLA Tomasz Majewski przekonuje, że wynik Polaków należy odbierać w kategorii sukcesu.
4: Jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
0: PESLA, czyli musiałem się chwilę zastanowić, Polskiego Związku Lekkoatletyki.
1: Lekkiej Atletyki, tak.
0: To prawie
1: tak,
0: jak PSL.
1: Tak. No prawie, rzeczywiście te skróty czasami bywają mylące, ale a propos skrótów, to nawet dziennikarzom sportowym zdarzają się takie błędy, no, które nie powinny się zdarzać, no bo jest taki Związek Piłki Ręcznej, prawda? No i naturalnie to powinien być Polski Związek Piłki Ręcznej.

0: Czyli skrót?
1: PZPR.
0: Dokładnie. I często się to dziennikarzom zdarza. A wiesz, jaki jest skrót? Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Specjalnie tak zrobiono oczywiście, żeby no nie było, no tak, nie było tutaj nakładania się tego. No ale jest to czasami śmieszne, ale też smutne. Reprezentacja Polski w lekkoatletyce zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi okazali się Włosi. No oni 22 medale dominują w Europie. Jeśli o lekkoatletyce mowa, to wczoraj w Międzyzdrojach odbył się Memoriał Szewińskiej, Ślosarskiego i Komara. Skok o tyczce tam 5 metrów 91 centymetrów. Filipińczyk R.

0: jeden z jego asystentów, Alek Achrem.
1: Pracując z trenerem Kretu wcześniej w Kędzierzynie, to też tak samo to wyglądało w tym okresie. No, głównie po to, żebyśmy się przygotowali fizycznie do tego i niekoniecznie technika, niekoniecznie gdzieś to funkcjonowanie wspólne na boisku, te rzeczy związane już typowo z siatkówką, myślę, że są na drugim planie teraz, a tu musimy zbudować taką bazę, która nam pozwoli fizycznie wytrzymać cały sezon.
0: No i tutaj oczywiście przestawione dźwięki w naszym systemie. To nie był trener Alek Achrem, ale to był Marcin Janusz rozgrywający Resowi. No to teraz posłuchajmy tego asystenta Georga Kretu, czyli Aleka Achrema.
2: W okresie wakacyjnym chłopaki już byli pod kontrolą, ćwiczyli na siłowni 2 razy, 3 razy w tygodniu. Także już przyjechali tutaj w dobrych kondycjach i możemy teraz już budować siłę, dużo kontaktu z piłką, przypomnę sobie technikę, jak najwięcej dotknięć. Będziemy do tego dążyć. Widzę, chłopaki też pozytywnie wszyscy nastawieni. Nowy sezon, nowe emocje.
0: No a ten nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się 17 października. No i na koniec ciekawostka o sportowcach, którzy albo już skończyli karierę, albo będą kończyć już wkrótce. Szukają swojego miejsca. No, szukają jakiegoś dodatkowego zajęcia. I tak, proszę Państwa, LeBron James, czyli jeden z najlepszych koszykarzy w historii ligi NBA, postanowił uruchomić swój najnowszy projekt poza koszykówką, czyli założył kanał w mediach społecznościowych poświęcony golfowi. Okazało się, że razem ze swoimi kolegami sprzed kilkunastu lat tam z Cleveland Cavaliers pojechał na taki wyjazd do Szkocji, na którym panowie sobie grali, jedli, prawda, bawili się i tak dalej. Tak mu się spodobał ten golf, że postanowił założyć kanał i zainwestować w to. No i co ciekawe, powiedział: moim celem jest otworzyć drzwi dzieciom, które wyglądają tak jak ja, no, czyli mają 2 metry, kilkanaście centymetrów i grają w koszykówkę, żeby mogły chodzić do klubów golfowych w wieku 7, 8, 9 lat, uczyć się grać w golfa. No, chciałbym to zobaczyć, ale no, golf to taki sport przyszłościowy chyba raczej, prawda? Chyba. Także może i takie małe dzieciaki.
3: Jak ty byś mógł coś zainwestować w jakąś dyscyplinę, to w jaką byś zainwestował?
0: W moje dzieci.
3: Okay,
0: w moje dzieci.
3: Dobrze.
0: Natomiast
3: wybroniłeś się.
0: Były piłkarz reprezentacji Hiszpanii, Gerard Piqué, został strategicznym udziałowcem w globalnej lidze szachowej. Także też tutaj go pociąga to, że szachy to jest taki sport, który no, wymaga oczywiście też przygotowania, ale także niesamowitej siły psychicznej. Piqué to raczej był taki silny na boisku, prawda, piłkarz, ale tutaj w szachy też widocznie grać lubi.
3: Rafał Bała, bardzo ci serdecznie dziękuję.
0: Też lubię, dziękuję i do usłyszenia.
3: Siódma 7:42 na zegarach. My mamy połączenie z Michałem Makowskim. Dzień dobry, Michale.
4: Tak jest, dzień
3: dziennikarzem,
4: dobry.
3: Reporterem Polskiego Radia. Węgierski sąd podejmie dzisiaj decyzję w sprawie aresztu dla kierowcy polskiego autokaru. W nocy z soboty na niedzielę autokar wracający na Podkarpacie z Medjugorje, którym podróżowało 59 osób, zjechał z drogi na prostym odcinku autostrady M3 i się przewrócił. W tym wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Według wstępnych ustaleń kierowca zasnął w trakcie jazdy. Michale, kto będzie zajmował się teraz wyjaśnianiem okoliczności tej katastrofy? Polacy czy Węgrzy?
4: No właśnie, obecnie postępowanie prowadzą zarówno Polska, jak Węgierska prokuratura, ale Węgrzy są otwarci na współpracę. Wczoraj polski prokurator, razem z nim policjanci oraz biegły z zakresu ruchu drogowego uczestniczyli w ponownych oględzinach wraku rozbitego autokaru i Węgrzy mają też przekazać pełną dokumentację dotyczącą okoliczności katastrofy, w tym dane z tachografów, które pozwolą ustalić, jak wyglądały te kluczowe ostatnie godziny przed katastrofą i czy na przykład kierowcy mieli odpowiednio długą przerwę w trakcie jazdy. Nie wiemy również, czy autokar był wyposażony w wideorejestrator. To się dopiero okaże, gdy polska prokuratura otrzyma wszelkie dokumenty. Sprawa została zakwalifikowana przez prokuraturę okręgową w Krośnie jako nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Za to grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. No i wkrótce będzie wiadomo, czy kierowca będzie sądzony w Polsce czy na Węgrzech.
5: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. To się zapewne wydarzy i może się wydarzyć również w takich rozmowach dwustronnych pomiędzy stroną polską i stroną węgierską, czasami też za pośrednictwem Eurojustu.
4: powiedziała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Węgierska policja zatrzymała kierowcę na 72 godziny. Tutaj jest to trochę dłuższy okres niż standardowe 48, jakie mamy

0: w polskim systemie prawnym. No i dzisiaj sąd w Miszkolcu może zdecydować o aresztowaniu kierowcy na 30 dni. Jak usłyszeliśmy od przewoźnika z powiatu jasielskiego, firma przewozowa zamierza zapewnić swojemu kierowcy niezbędną pomoc prawną. Wcześniej rozmawialiśmy właśnie z właścicielem tej firmy transportowej i usłyszeliśmy od niego zapewnienie pełnego wsparcia dla, jak to ujął, doświadczonego kierowcy, dla którego też nie była to pierwsza trasa do Medjugorje. Natomiast na miejscu katastrofy niestety nie widać śladów hamowania, które mogłyby świadczyć o próbie ratowania pojazdu, ratowania autokaru przed wywrotką.
1: Michale, wczoraj do Polski na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 tych lekko rannych pasażerów autokaru.
0: Tak, lżej rannych, tak, którzy tak mogli siedzieć, a nie muszą leżeć.
1: I nie wymagają też hospitalizacji, jasne. Co z pozostałymi pielgrzymami, kiedy oni wrócą do kraju?
0: No cóż, wszystko zależy od tego, czy stan ich zdrowia będzie się poprawiał. Na razie w węgierskich szpitalach przybywa jeszcze 18 rannych w katastrofie polskiego autokaru. No i mają być oni stopniowo ewakuowani do kraju. Najciężej ranni pasażerowie autokaru przebywają w szpitalu w Miszkolcu, między innymi na oddziałach intensywnej terapii, traumatologii czy neurochirurgii. I 5 rannych jest w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu. Oni nie są stabilni. Węgierscy lekarze będą na bieżąco kwalifikować rannych do ewakuacji, no i wtedy będzie trzeba ich przewieźć do Polski w pozycji leżącej, na przykład wojskowym samolotem CASA albo samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego w asyście ratowników medycznych. Samolot LPR-u może przewieźć jednocześnie 3 osoby w pozycji leżącej i z pełną opieką polskich medyków. Pewnie coś takiego czeka matkę pani Angeliki oraz pana Grzegorza, którzy jeszcze trochę będą musieli w węgierskich szpitalach czasu spędzić.
2: Mama zostaje, ponieważ ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie miała kremlowane je prawdopodobnie. Po tym, jak jej to zrobią, to dopiero będzie mogła specjalistyczną karetką, specjalnym łóżkiem zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę.
3: Tutaj mówili, że nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas należąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko, założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy.
0: Trzeba jednak liczyć się z tym, że ewakuacja polskich pacjentów z Węgier może potrwać nawet miesiąc. Tak sobie przypominam, 4 lata temu po katastrofie polskiego autokaru w Chorwacji to ostatni samolot LPR-u zabrał ostatniego pacjenta do Polski 5 tygodni po wypadku. Niektórzy ranni będą potrzebowali też opieki psychologicznej, bo w wypadku stracili swoich najbliższych. Autokarem z Medjugorje wracało wiele starszych par, które w tamtejszym sanktuarium odnawiały swoje przysięgi małżeńskie. No i niestety dla niektórych był to ostatni wspólny wyjazd.
1: Michale, jeszcze chciałem cię zapytać, bo widzieliśmy, także obserwowaliśmy reakcję Polonii na Węgrzech, która pomagała ofiarom, rannym, służbom. Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
0: Mogę powiedzieć jedno. Taka Polonia to jest po prostu skarb, bo ci ludzie otworzyli swoje domy, serca i pozwolili polskim rodzinom porozumiewać się w zasadzie z węgierskimi policjantami czy węgierskimi lekarzami. Tutaj służyli za tłumaczy, pomagali też znaleźć miejsce zakwaterowania, też rozmawiali w kontekście ewentualnego transportu zwłok do kraju, więc tutaj pełne wsparcie ze strony Polonii, która można powiedzieć, że miejscami nawet zastępowała konsulat albo była jego przedłużeniem.
1: Michał Makowski, specjalny wysłannik Polskiego Radia na Węgry. Dzięki wielkie, Michale.
0: Dziękuję serdecznie.
1: 7:49 już prawie na zegarach, a to oznacza, że czas na gospodarkę. A jeśli czas na gospodarkę, to w naszym studiu jest nikt inny jak Błażej Prośniewski.
0: Dzień dobry,
1: Błażej.
4: Saldo, magazyn gospodarczy. A magazyn zaczynamy od sytuacji na stacjach paliw. Dzisiejsze ceny maksymalne są takie same jak te poniedziałkowe. Oznacza to, że za benzynę bezołowiową 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a litr oleju napędowego nie może być droższy niż 7,35. Wprowadzenie cen maksymalnych to efekt

0: drugiej odsłony rządowego programu CPN. Ten według zapowiedzi ma obowiązywać do końca sierpnia. Według ekonomisty profesora Marka Leszczyńskiego pakiet CPN to doraźne rozwiązanie, a skutki tej decyzji odczuje przede wszystkim budżet państwa.
1: To jest taka trochę odpowiedź ad hoc, dlatego że liczono na to, że jednak prezydent nie zawetuje tej ustawy o nadmiarowych zyskach dla koncernów, bo to było moim zdaniem przynajmniej lepszym rozwiązaniem. A tutaj mamy taką sytuację, że trochę taniej na przedystrybutorach, ale jednocześnie no, przerzuca się to na budżet państwa, czyli na znowu bardzo mocno napiętą sytuację finansów publicznych.
0: Według szacunków obniżka VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet państwa blisko 0,5 miliarda złotych. A jeśli chodzi o wspomniany budżet państwa, to Ministerstwo Finansów właśnie opublikowało szacunki jego wykonania po 7 miesiącach roku. Z danych przedstawionych przez resort wynika, że po lipcu deficyt budżetowy wyniósł ponad 141 miliardów złotych. W ciągu miesiąca to wzrost o około 17 miliardów. Ale są też lepsze informacje, bowiem oznacza to, że tempo wzrostu deficytu w lipcu było o połowę mniejsze niż w analogicznym okresie 2025. W sumie w ostatnich 12 miesiącach deficyt wyniósł 260 miliardów. To najlepszy wynik od 13 miesięcy i równocześnie pierwszy raz od 4 miesięcy, gdy roczny deficyt mieści się w granicach wyznaczonych przez tegoroczną ustawę budżetową. Tymczasem rząd pracuje nad projektem przyszłorocznego budżetu, a w nim próbuje znaleźć środki na realizację obietnic związanych z reformą podatkową. Dotychczas mowa była głównie o podniesieniu z jednej strony kwoty wolnej od podatku, z drugiej drugiego progu podatkowego. Teraz, jak ustalili dziennikarze portalu Money.pl, pojawiła się też trzecia opcja, czyli wprowadzenie dodatkowego progu i dodatkowej stawki PIT w wysokości najprawdopodobniej 24%. Wprowadzenie takiego pośredniego progu, jak mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact, oznaczałoby, że część podatników przejdzie na wyższą stawkę w tempie stopniowym, a nie jak dziś skokowo.
2: Obecna skala ma taką zasadniczą wadę, bo po przekroczeniu progu stawka rośnie skokowo z 12 do 32% i podatnik z dnia na dzień oddaje z każdej złotówki niemal trzykrotnie więcej. I taki próg pośredni, na przykład ten 24%, to taki kompromis, tak? Czyli zamiast jednego stromego, tak nazwę schodka, mamy dwa łagodniejsze i pracownik na etacie na przykład to czuje zmianę, ale nie od razu taką właśnie dużą, tylko dość takie miękkie lądowanie powodujące wejście w kolejne progi podatkowe.
0: A takich osób, które wpadają dziś w drugi próg podatkowy, jest coraz więcej. W 2025 było to 2 400 000 osób, czyli właściwie co dziesiąty podatnik w pewnym momencie roku zaczynał płacić wyższą stawkę, a pewnie w tym roku takich osób będzie jeszcze więcej. Wprowadzenie dodatkowego progu, najprawdopodobniej w przedziale 120-150 tysięcy złotych, pozwoliłoby takim podatnikom złapać nieco oddechu i zaoszczędzić nawet blisko 2,5 tysiąca złotych rocznie.
2: Jeżeli chodzi o osoby, które by skorzystały, no to pracownicy, których wynagrodzenie jest na poziomie około 12 tysięcy złotych. Tutaj dopiero zaczęlibyśmy odczuwać korzyść. Dlaczego? No bo te osoby wchodzą w drugi próg podatkowy, tak, pod koniec roku. No i jeżeli chodzi o wprowadzenie 24-procentowej stawki pośredniej pomiędzy 120 a 150 tysięcy złotych, to maksymalna korzyść roczna to jest około 2400 złotych, czyli 200 złotych miesięcznie średnio.
0: I choć może to być korzyść odczuwalna dla naszych portfeli, to jak dodaje Monika Piątkowska, ekspertka serwisu epity.pl, długo możemy się nią nie nacieszyć, bowiem co do zasady nasze pensje stale rosną, a progi podatkowe są zmieniane w najlepszym razie raz na kilka lat. Stąd też, zdaniem ekspertki, konieczność wprowadzenia mechanizmów automatycznej waloryzacji tych progów.
3: Myślę, że kwota 150 tysięcy złotych na tą stawkę 24% na ten moment wydaje się adekwatna, tak? Natomiast co będzie za 2, 3, 5 lat? No myślę, że niestety te kwoty już nie będą zadowalały podatników. Tutaj musimy być przygotowani, że za jakiś czas tą kwotę będzie trzeba albo podwyższyć, albo właśnie pomyśleć nad rozwiązaniem, które jakoś indeksuje albo rok rocznie jest możliwość podwyższania tych progów, żeby były one adekwatne do realiów gospodarczych, do zarobków podatników.
0: Na razie jednak zapewne możemy co najwyżej spodziewać się jakiegoś rozwiązania doraźnego, a jakie ono będzie konkretnie, tego jeszcze nie wiemy, choć czasu na decyzję jest mało, bowiem rząd planuje uwzględnić ewentualne zmiany podatkowe w projekcie przyszłorocznego budżetu, a ten powinien być gotowy jeszcze w tym miesiącu.
4: Saldo.

0: Polska gastronomia bije kolejne rekordy. Mimo rosnących cen i ograniczania wydatków przez konsumentów, liczba placówek serwujących jedzenie przekroczyła właśnie 100 tysięcy. Co ciekawe, szczególnie szybko rozwijają się tak zwane food trucki, których tylko w pierwszym półroczu przybyło blisko 700. Rzeczywistość jednak nie jest tak różowa, jak może ją malować wspomniana przed chwilą liczba. Bartosz Frydulski ze Stowarzyszenia Food Tracking Polska przyznaje, że choć obserwujemy obecnie boom na samochody gastronomiczne, to jednocześnie dodaje, że to trudny biznes.
1: Przed sezonem zawsze przybywa samochodów gastronomicznych. To taki trend jest stały. Po sezonie te auta się wyprzedają, bo nie każdemu sezon pójdzie dobrze. Jedni zarobią, drudzy nie zarobią. Więcej osób mam wrażenie, że jednak wychodzi z tego biznesu niż w niego wchodzi. Na pewno boom mogło też spowodować firmy typu kebaby, lody, które udzielały franczyz. Tutaj dużo osób w to też weszło, ale widać w internecie, że jest masa niezadowolonych osób z tego rozwiązania. Bardzo dużo tych przyczep teraz jest wystawionych na sprzedaż.
0: A dlaczego w ogóle ludzie myślą o wejściu w taki biznes? Wielu z nich zapewne jest mamionych potencjalnymi wysokimi zyskami, ale są też i tacy, którzy marzą o założeniu własnej restauracji, jednak wysokie koszty takiej inwestycji skutecznie ich do tego zniechęcają. W tym kontekście food trucki jawią się jako tańsza i też bardziej elastyczna alternatywa. Koszt założenia takiego biznesu to kwota rzędu 40 tysięcy złotych w górę. Tymczasem otwarcie w cudzysłowie tradycyjnej restauracji średniej wielkości to wydatek na poziomie co najmniej 200 tysięcy złotych. A do tego, jak mówi Jarosław Uściński, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, dochodzą jeszcze wysokie miesięczne koszty utrzymania.
2: Koszty, które zaczęły razem z inflacją od 2019, od wiosny rosnąć, one zmieniły bardzo dużo i pewne biznesy przestały się opłacać, pewne po prostu gorzej idą, a niektórych już w ogóle ludzie nie chcą otwierać. Teraz jeżeli otwierają się restauracje, oczywiście, zobaczcie jakie, spektakularne, które mają bardzo wysokie boom, w Warszawie to widać. Są też restauracje, które mają potrzeby zrobić 600 tysięcy obrotu, żeby zamknąć poziom zero i to nie są restauracje, które mają 1000 metrów kwadratowych, bo takie są ich stałe koszty.
0: No, to wszystko też sprawia, że usługi gastronomiczne w ostatnim czasie mocno zdrożały. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Warszawska giełda rozpoczęła trzeci tydzień sierpnia od spadków. Wczoraj WIG20 stracił ponad 1% i nie obronił poziomu 4000 punktów. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniony jest na 3,73 zł. Kurs euro wynosi 4,32, a za franka trzeba zapłacić 4,59 zł.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
6: dalej masz. 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 000

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powtórki nie było, ale strach pozostał. Ulice w Głuchołazach zalane po burzy, nawałnice dały się we znaki w całym kraju. Ile godzin siedział za kierownicą, jak długo odpoczywał? Przed węgierskim sądem stanie kierowca rozbitego autokaru. Będzie też relacja z Austrii, bo ktoś ukradł pozłacane rzeźby Mozarta. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Wiatr zrywał dachy, woda zalewała piwnice, a grad niszczył samochody. Na początek raport po gwałtownych burzach. Do wieczora to ponad 1100 interwencji strażaków. Najgorzej było na południu kraju. Relacja Krzysztofa Kuczyńskiego.
2: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim, dolnośląskim, małopolskim oraz łódzkim. O działaniach strażaków mówił starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: W większości interwencje to dotyczy usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz dwie osoby zostały ranne wskutek przechodzących burz w województwie małopolskim.
2: Natomiast od północy do godziny 6 strażacy odnotowali 70 interwencji. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Z niepokojem prognozy śledzą mieszkańcy Głuchołaz na Opolszczyźnie. To miejscowość, która szczególnie ucierpiała podczas powodzi 2 lata temu. Wczoraj po nawałnicy zalanych było tam wiele ulic, a z brzegów wystąpił potok Bodzanowski w pobliskich miejscowościach Rudawa i Bodzanów. O sytuację w Głuchołazach dopytamy kapitana Wojciecha Gralca. Po 8.20 z rzecznikiem strażaków porozmawia Roch Kowalski. Przed węgierskim sądem stanie dziś kierowca, który mógł doprowadzić do wypadku polskiego autokaru. W nocy z soboty na niedzielę pojazd zjechał z autostrady na wschodzie Węgier i wpadł do rowu. Zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. Część poszkodowanych wróciła do kraju na pokładzie specjalnego rządowego samolotu. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji kierowca prawdopodobnie zasnął w czasie jazdy. Dziś sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie. Sprawę bada też prokuratura w Krośnie. Maciej Berek oficjalnie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To były minister do spraw wdrażania polityki rządu w gabinecie Donalda Tuska. I właśnie to nie podoba się opozycji, która przypomina, że obecna koalicja nie chciała polityków w Trybunale. To żaden argument, mówiła w naszym poranku Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej.
4: Idziemy w taką już bardzo skrajną wręcz, bym powiedziała, narrację, pokazującą, że osoba, która pracowała w rządzie, pracuje w rządzie, która zajmowała się legislacją, jest konstytucjonalistą, nie ma prawa funkcjonować, nie ma prawa pracować, nie ma prawa być członkiem Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest argument rzeczowy.
1: Koalicjanci mają inne zdanie. Poza opozycją na wybór Berka do Trybunału nie zgadza się Lewica. Sceptyczna jest też Polska 2050. A co na to ludowcy? Za chwilę u nas druga polityczna rozmowa poranka. W naszym studiu jest już Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 24 komitety zarejestrowane przed wyborami na prezydenta Krakowa. To nie oznacza, że właśnie tylu będzie kandydatów. Teraz komitety i potencjalni startujący muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów, czyli co najmniej 3000. O kolejnych krokach mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5: W następnym kroku, czyli do dnia 24 sierpnia, komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa. I kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
1: Pierwsza tura 27 września. Wybory nowego prezydenta miasta są konieczne po tym, jak w maju mieszkańcy odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego. Na koniec zuchwała kradzież w Austrii. Z wystawy ktoś ukradł ponad 200 figurek Mozarta. Niemiecki autor rzeźb mówi o braku szacunku dla sztuki i szuka złodzieja w internecie. Szczegóły sprawy zna Adam Górczewski.
6: Plenerowa wystawa w Salzburgu była częścią obchodów 270.

0: 10. rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Figury przygotowane przez Otmara Hyrla ustawiono w ogrodzie Mirabel, gdzie miały stać do początku września. Wystawa jednak przedwcześnie zakończono, gdy okazało się, że z 230 rzeźb zostało tylko 20. Niemiecki artysta przeżył przed laty podobną kradzież z otwartej wystawy w Monachium z podejrzeniem, że to widzowie zabierali z parku małe figurki. Teraz twierdzi, że w Salzburgu to była zaplanowana akcja. Sprawę zgłosił policji, wyceniając straty na 20 tysięcy euro, bo rzeźby miały być po wystawie sprzedane na licytacjach startujących od ceny 90 euro. Otmar Hyrl śledzi też branżowe fora i aukcje, licząc, że w internecie znajdzie tych, którzy, jego zdaniem, nie okazali respektu dla sztuki.
1: I tyle od Adama Górczewskiego.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Już bez gwałtownych burz i bez upału, w zamian sporo deszczu i chłodniej, to pogodowy scenariusz na wtorek. Popada niemal wszędzie, miejscami na Mazurach i Podlasiu zagrzmi, ale to będą niegroźne burze. Temperatura wyrównana, przeważnie dziś od 18 do 22 stopni.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Punktualnie 8:06 na zegarach. Tu Polskie Radio 24, wtorkowy poranek w Polskim Radio 24. 18 dzień sierpnia przed nami, 230 dzień 2026 roku. Słońce wzeszło o 5:24, a zajdzie 5 minut przed godziną 20, więc dzień trwa niemal dokładnie, prawie 14,5 godziny. Imieniny obchodzą Ilena, Helena, Nela, Lena oraz Laura. Najlepsze życzenia paniom składamy. A teraz czas na naszą drugą polityczną rozmowę poranka.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Wypoczęty, uśmiechnięty, pourlopowy Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich.
4: Odpoczynek udany?
5: Tak, udany naprawdę. Te kilka dni bez telefonu, z rodziną, z przyjaciółmi. To jest coś fajnego. Szkoda, że tylko tak rzadko.
4: Uda się jeszcze coś wyrwać w sierpniu?
5: Myślę, że już bardzo niewiele, ale jeszcze tak troszeczkę luźniej, bo wiadomo, nie mamy parlamentu.
4: To... No bo jak nie teraz, to najbliższe wakacje dopiero grudzień 27.
5: Tak, zdaję sobie w pełni z tego sprawę, że i ta jesień będzie bardzo gorąca politycznie, a z tym
4: wolnym... laty to już kampania
5: tak,
4: wyborcza.
5: A to już będzie kampania wyborcza i wtedy już na wakacje poważnie myślący politycy mieć czasu nie będą.
4: To jeszcze wrócimy do tych wątków na koniec, ale zaczniemy po Bożemu, czyli od wątków najbardziej aktualnych. Pan zagłosuje za ministrem Maciejem Berkiem jako kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego?
5: Znaczy ja jestem zdziwiony tą informacją, którą otrzymałem. Wydawać by się mogło, cały czas mówiliśmy o jednym, że nie wpuszczajmy polityki do Trybunału, do wymiaru sprawiedliwości, bo ta polityka jednak robi bardzo niedobrze. Ja rozumiem może powody pana premiera, jeżeli chodzi o pana Berka.
4: A jakie są? Jak pan je rozumie?
5: Ja sądzę, że jest naprawdę bardzo sprawnym i politykiem, niestety, to muszę powiedzieć w pierwszej słowie, jest sprawnym prawnikiem, bo jednak odpowiadał za bardzo ważny obszar w kancelarii premiera. Natomiast właśnie mówiliśmy o czymś, czego sami nie chcemy jak gdyby przestrzegać. Dlatego też uważam, że tu chyba jednak jest poważna rozmowa pomiędzy liderami. Zanim już ten temat trafi do parlamentu, w sensie wiemy, że już ten wniosek jest, tak? Natomiast wydaje mi się, że...
4: Premier chce działać metodą faktów dokonanych trochę.
5: Znaczy się, no jednak trzeba mieć większość. Także bez głosu Polskiego Stronnictwa Ludowego, bez Lewicy, bez Polski 2050 czy Centrum, tego wniosku nie da się przeforsować. Już nie będę mówił też o decyzji pana prezydenta, bo wiemy, nam to działa nie schematycznie. Wydaje mi się, że jednak to trochę niehigieniczne, tak delikatnie bym powiedział, ten temat. I uważam, że można z tego wyjść i ten temat zażegnać, bo
4: czyli zmienić kandydata.
5: Zarzewie jest takie być może jakiegoś konfliktu koalicyjnego, a jest nam to niepotrzebne.
4: Czyli zmienić kandydata.
5: Tak.
4: I taki jest postulat PSL-u?
5: Znaczy się,
4: czy Jarosława Rzepy?
5: Ja uważam, że ja bym się nad tym bardzo mocno zastanowił wobec tego, co do tej pory mówiliśmy, czego oczekiwaliśmy wobec Trybunału.
4: Ale są też i opinie przeciwstawne, to znaczy sugestie, że za wskazaniem

0: Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego kryje się jakiś plan. Plan, który miałby w efekcie doprowadzić do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jak rozumiem, też pod innym zwierzchnictwem niż Bogdana Święczkowskiego.
1: Być może jest jakiś plan, natomiast przypomnę jeszcze jedną ważną rzecz. W wielu sprawach, które by trafiały do Trybunału, ewentualny sędzia Berek musiałby być wyłączony.
0: Właściwie we wszystkich sprawach od 23 roku.
1: Dlatego też uważam, że naprawdę jest czas na to, żeby jeszcze zmienić zdanie. Ja bardzo szanuję pana premiera i mam nadzieję, że tutaj wszyscy liderzy koalicji porozmawiają bardzo poważnie w najbliższym czasie po to, żeby właśnie nie doprowadzać do tych niepotrzebnych konfliktów.
0: Czyli to może prowokacja, ten pomysł z kandydaturą ministra Berka?
1: Nie. Ja uważam, że to było oczywiście na
0: pewno... Że potem koza zostanie wyprowadzona.
1: Nie, myślę, że tutaj jestem przekonany, że liderzy są na tyle dojrzałymi politykami, że na pewno nawet tej trochę niezręcznej sytuacji znajdą wyjście.
0: No tak pan stanowczo stawia sprawę, że nawet nie mam o co dopytać tutaj w tym wątku, poza tym, czy uda wam się przekonać premiera.
1: Będziemy rozmawiali. Ja wierzę w premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest bardzo sprawnym politykiem, co zresztą ostatnio udowodnił w relacji z panem prezydentem, jeżeli chodzi o nominacje generalskie, i wierzę tutaj, że panowie w całym gronie się tutaj nie...
0: No proszę pana, rzeczywiście te nieoficjalne informacje są prawdziwe, że prezydent chciał ingerować w listę generałów do awansu?
1: Pan prezydent nie zgadzał się na niektóre nazwiska, które zostały przedstawione awansów. Premier Kosiniak-Kamysz postawił sprawę bardzo jasno.
0: Albo wszyscy, albo nikt.
1: Albo nikt. I tutaj ta sprawa została rozstrzygnięta. Natomiast w ogóle takiej dyskusji nie powinno być, moim zdaniem. Pan prezydent, tak samo jeśli chodzi o sejf, nie wiem, już ma tyle dowodów na to, że te środki służą polskiej armii, polskiemu przemysłowi obronnemu, a dalej się upiera się w tym swoim...
0: No dobrze, ale jako rząd postawiliście prezydenta 15 sierpnia na tle banerów Polska Sejf, programu, który sam zawetował.
1: No może się źle czuł z tymi wypowiedziami, to co wypowiedział. Natomiast jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i nigdy nie powinien o tym zapominać.
0: Marcin Romanowski nadaje z Naddniestrza. Pan wierzy, że to Marcin Romanowski nadaje z Naddniestrza? Jak pan to interpretuje?
1: Ja już szczerze mówiąc, nawet nie wiem, na ile te informacje są w jakikolwiek sposób prawdziwe.
0: Rozumiem, że mecenas Lewandowski potwierdził autentyczność tego listu.
1: Potwierdził, że jest to niby do wystąpienia o list żelazny. Pytanie w tej całej sytuacji, co dla nas jest lepsze? Czy żeby Marcin Romanowski tam w jakikolwiek sposób dłużej przebywał, był pod wpływem być może służb rosyjskich, no bo wiemy, jaka jest funkcja tej separatystycznej części Mołdawii, czyli jednak lepiej, żeby w Polsce, nawet być może z tym żelaznym listem, ale jednak w Polsce, bo wydaje mi się, że jest człowiekiem, który ma bardzo dużą wiedzę na temat polityki, na temat wielu spraw, które Rosja i służby na pewno bardzo mocno interesują. Natomiast jest to bardzo niezręczna sytuacja dla samego Prawa i Sprawiedliwości, bo cóż, gdzie już uciekać? Jedni uciekają do Stanów, drudzy do Naddniestrza być może.
0: A Marcin Romanowski nadal pozostaje członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Pozostaje, nie został wykluczony. Nie wiem, czy złożył tą...
0: Złożył. Była tak? Deklaracja, że w jakiejś formie zostało to przesłane.
1: Być może tak jest, być może nie, bo to są tylko słowa ludzi z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast wydaje mi się, że europejski nakaz jest. No, oczywiście wiemy, że obejmuje jak gdyby to część państwa Europy, które jak gdyby szanują te uzgodnienia. Natomiast rozmawiamy w tej sprawie z Mołdawią. Służby mołdawskie też nie do końca są pewne wszystkiego, co tam się dzieje.
0: To jest ciekawy wątek, który pan poruszył, bo wczoraj słuchałem ministra Siemoniaka, który w TVN24 zakładał i taką hipotezę, jedną z, że być może ten list ze strony Marcina Romanowskiego to jest taki sygnał wysłany prokuraturze, pewnego rodzaju też może szantaż, że Marcin Romanowski chce jednak współpracować.
1: Ja myślę, że on po prostu już się tak pogubił w tym, co robił, że on chce wrócić do kraju. Ja to tak odbieram troszeczkę. Natomiast strasznie się boi się aresztu. Widać, że to powoduje u niego wielki taką stres i niepewność.
0: Tylko pytanie, Naddniestrze areszt?
1: No oczywiście, to jest w ogóle, trudno o tym w ogóle dyskutować. Natomiast ja wolałbym, żeby Marcin Romanowski znalazł się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i rozważyłbym tą możliwość, bo chyba jednak...

0: to, żeby znaleźć się w granicach Rzeczpospolitej, chyba byłoby w tym momencie ważniejsze.
1: To jeszcze pytanie o ocenę działania służb. Czy nie jest w pewien sposób dezawuujące dla służb, że były wiceminister sprawiedliwości, tutaj podejrzewany w kraju, ścigany europejskim nakazem aresztowania, dostaje się w strefę wpływów rosyjskich służb?
0: No ale też wiemy o tym, że pod nie swoimi danymi, tak? Tak zresztą,
1: nie sądzę, że KGB niebieskim ma do czynienia.
0: FSB, tak, FSB, przepraszam. Jeżeli chodzi też o te granice, czy te przejścia graniczne, niby są, a ich nie ma pomiędzy Mołdawią a Dniestrzem. Także tutaj ta sytuacja jest bardzo trudna i najważniejsze, żeby ona znalazła swój finał w Polsce, przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Być może nawet z takim założeniem, że jednak z pozycji jakby wolności, a niekoniecznie zakrat.
1: No też pytanie, jakich informacji w sprawie Funduszu Sprawiedliwości Marcin Romanowski
0: chciałby
1: udzielić.
0: Lepiej, żeby on tam za długo nie przebywał.
1: Rozumiem, rozumiem. Chociaż wczoraj minister Siemoniak uspokajał, że na tym poziomie już po tylu latach to minister Romanowski nie ma. Pan powątpiewa.
0: Ja jednak myślę, że dla FSB znajomość w ogóle sytuacji politycznej w Polsce jest bardzo ważną, bardzo dużą wartością i myślę, że skrętnie by skorzystali, a mają pewnie do tego całkowicie inne metody, niekoniecznie takie, które nam się wydają za ludzkie.
1: Lex Rolnik dzisiaj na posiedzeniu rządu. Co to za przepisy? Jakbyśmy mogli jeszcze raz opowiedzieć.
0: To jest o statusie produkcyjnej wsi, tak potocznie zwany Lex Rolnik. No niestety zdarzają się przypadki, gdzie osoby przesiedlają się z dużych miast na obszary wiejskie i zapominają o tym, że przychodzą do miejsca, w którym odbywa się produkcja, jest hodowla, są ciągniki, kombajny, które pracują wtedy, kiedy trzeba, niekoniecznie jest godzina 22 i zjeżdżają z pola. No i pojawiają się problemy. Pojawiają się sprawy kierowane do sądów, rozprawy. I jest to w normalnym, myślę, takim kraju, kiedy każdy rozumie miejsce, w którym jaką sprawuje wieś, tego nie powinno być. Natomiast widać, że jednak te pojawiające się przypadki trzeba na tym etapie jednoznacznie określić. Przychodzisz na wieś, godzisz się na to, że przychodzisz na tę wieś i z tym, co w tej wsi się dzieje. I właśnie po to ta ustawa, dzisiaj myślę, że to na rządzie przejdzie.
1: Tak, te przepisy zakładają, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały, czy w ogóle gospodarstw, będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie o akceptacji typowych uciążliwości, takich jak hałas, zapach, czy właśnie praca maszyn.
0: Tak, oczywiście. Wszyscy, którzy mają gospodarstwa na obszarach wiejskich, prowadzą tą działalność rolniczą. To jest bardzo tradycyjne, jeżeli chodzi od wieków na tej wsi. I nie może być tak, że dzisiaj ktoś nagle postanowi zlikwidować na przykład hodowlę sąsiada, bo jemu to na przykład nie pasuje. Tak? Nie. Przychodzisz na wieś, godzisz się z tymi warunkami i je akceptujesz. Widocznie trzeba wprowadzić przepisy, bo nie wszyscy widać rozumieją.
1: Bez kontrowersji w koalicji ten projekt?
0: Myślę, że nie ma kontrowersji tutaj. Nie ma kontrowersji, natomiast musimy zabezpieczyć rolników, bo niestety trudno, żeby za każdym razem minister rolnictwa interweniował w pojedynczych sytuacjach.
1: Jasne, rozumiem. To na koniec, panie pośle, naszej rozmowy. Wrócimy do tych wątków z początku, bo wspomnieliśmy o tym, że w przyszłym roku wakacji dla polityków nie będzie. A jak pan odczytuje te wezwania ze strony niektórych polityków Koalicji Obywatelskiej, żebyście wszystkie podmioty, wszystkie partie wchodzące w skład koalicji rządowej poszli do wyborów na jednej wspólnej liście wyborczej?
0: To jest podobny postulat, jaki formułował pan premier przed ostatnimi wyborami, tak? Wtedy to było już, mieliśmy w ogóle, sondaże były bardzo słabe i jedyną szansą dla nas było to, abyśmy poszli na jednej liście. Później jednak, powiedzmy sobie, spryt, ale jednocześnie przewidywanie Kosiniaka-Kamysza i Hołowni okazało się sukcesem dla koalicji. Mówię o trzeciej drodze. Na pewno dzisiaj całkowicie sytuacja będzie inna. Czas na decyzję jest już coraz krótszy. Myślę, że to na przełomie roku na pewno się wydarzy. Wrzesień będzie też ciekawy w polityce, bo się wyklują pewne pomysły polityczne, być może jakieś inicjatywy, które albo im się uda, albo po prostu powstaną i znikną.
1: A jakieś powroty będą? Myślę o Szymonie Hołowni.
0: Tutaj słyszę różne rzeczy. Oczywiście widzę, że sam Szymon Hołownia chyba zdaje sobie sprawę, że chyba nie poszło tak, jak powinno pójść w Polsce 2050.

0: Ta jego trochę taka bierna postawa w pewnym momencie doprowadziła jednak do tego rozpadu, a chyba dzisiaj zdał sobie sprawę, że jednak może warto wróci do poważniejszej polityki i kto wie, czy Szymon Hołownia nie wróci, na przykład, albo nie zasiądzie w rządzie.
1: Chciałby kto pan wie? Wicepremiera Szymona Hołownię?
0: Ja uważam, że jest bardzo sprawnym już politykiem.
1: Bardzo sprawnym politykiem, takim, co zmienia zdanie co chwilę?
0: Znaczy, jest sprawnym politykiem, ocenia go z punktu widzenia, jakim był marszałkiem. Uważam, że był dobrym i myślę, że tutaj jest świetnie by sobie zdawał również rolę, dobrze by sobie radził w rządzie.
1: To jest preludium do powrotu trzeciej drogi właśnie w formie z 2023 roku? PSL i Polska 2050 pod przywództwem Szymona Hołowni?
0: Pod przywództwem Władysława Kosiniaka.
1: Znaczy, chodziło mi o to, że Polska 2050 jest pod przywództwem Szymona Hołowni.
0: To już jest sprawa Polski 2050, my nie ingerujemy w tę sprawę.
1: Ale wy podtrzymujecie deklarację, że samodzielnie chcecie startować?
0: Samodzielnie, ale nie samotnie.
1: Redaktorze, rozumiem, semantyka.
0: Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno będzie podejmował racjonalne decyzje. Oczywiście martwię się również tymi sondażami, które nie są zbyt korzystne, ale do wyborów jeszcze nam zostało kilka miesięcy i teraz tak naprawdę rozpocznie się ta prawdziwa walka, czy też trochę festiwal obietnic, bo to też tak na tym trochę polega ta polityka, ale myślę, że przełom roku będzie czasem na ostateczne decyzje. Jest. A wiosna i lato na utrwalenie.
1: To, żebym jeszcze pana dobrze zrozumiał. Samodzielnie, czyli pod własnym szyldem, ale niekoniecznie samotnie, czyli możliwe, że z kimś na wspólnej liście.
0: Jak najbardziej. Polskie Stronnictwo Ludowe ma pełne siły na to, żebyśmy poszli samodzielnie. Nie mamy z tym żadnego problemu. Natomiast liczy się efekt, a efekt ma być w postaci zwycięstwa.
1: No to co? Jak mamy wakacje, to puszczam pana wolno. Pan poseł Jarosław Rzepa, dziękuję Polskie bardzo. Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję, panie pośle, za odwiedziny w studiu. Dobrego sierpnia i do zobaczenia następnym razem. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Ósma 22 na zegarach. My mamy połączenie ze starszym kapitanem Wojciechem Gralcem, rzecznikiem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie.
5: Dzień dobry, witam państwa.
1: To na początek, jak wygląda ogólnopolsko sprawa, jak wygląda ogólnopolsko sytuacja po minionej burzowej i deszczowej nocy? Ile razy strażacy byli wzywani? W których miejscach tych wezwań było najwięcej interwencji?
5: W poniedziałek Państwa Straż Pożarna odnotowała 1124 interwencje spowodowane przechodzącymi burzami, natomiast od północy do dzisiejszego poranka tych zdarzeń było 70. Wczoraj najwięcej interwencji było w województwie śląskim, dolnośląskim, małopolskim oraz łódzkim, natomiast dzisiejszy poranek przyniósł najwięcej interwencji w województwie mazowieckim. W większości działania Straży Pożarnej polegały na usuwaniu wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Takich interwencji było ponad 560. Kolejnym elementem, jaki realizowaliśmy w trakcie działań ratowniczych, było to wypompowywanie wody z zalanych posesji i piwnic. Tych zdarzeń było ponad 240. No i dodatkowo zabezpieczyliśmy też ponad 40 uszkodzonych dachów wskutek silnego wiatru. Jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, mam informację o 2 osobach rannych, które odniosły obrażenia wskutek przewróconego drzewa. Było to w województwie małopolskim w miejscowości Kraków.
1: Panie kapitanie, a jak wygląda sytuacja hydrologiczna w kraju, także ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Głuchołazy, bo stamtąd docierały do nas obrazki o zalanych ulicach, zapchanych studzienkach kanalizacyjnych. Czy mamy gdzieś do czynienia z wyższą niż zazwyczaj zagrażającą wodą?
5: Aktualnie nie mam informacji o jakimś wystąpieniu zagrożenia hydrologicznego, niemniej jednak no, na większości i tak terytorium Polski występuje susza hydrologiczna, więc te opady deszczu są potrzebne, plus dodatkowo wpływają pozytywnie na zmniejszenie zagrożenia pożarowego w lasach. Jak pan wspomniał, miejscowości

0: Kołazy. W województwie opolskim odnotowaliśmy wczoraj 75 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, więc no, porównując województwo śląskie, gdzie tych interwencji było blisko 300, to tamta sytuacja nie była tak bardzo dramatyczna. Niemniej jednak oczywiście mogą wystąpić miejsca, gdzie ten intensywny deszcz w krótkim czasie, bardzo nawalny, może powodować wezbrania bądź lokalne podtopienia. Dodatkowo pamiętajmy, że tereny zurbanizowane charakteryzują się tym, że ta retencja wody w gruncie będzie zawsze ograniczona wskutek asfaltu, chodników czy terenów utwardzonych. No i mogą wystąpić lokalne jakieś wezbrania, czy też woda może pojawić się na ulicach wskutek no, niezdolności jakby infrastruktury hydraulicznej do odprowadzenia tej wody. Każdy kanał, każdy przepust ma swoją oczywiście przepustowość. Jeżeli ten napływ wody będzie ponad to, no może wystąpić chwilowe jakieś podtopienie czy wezbranie danego cieku wodnego.
1: Ale rozumiem, bo to zapewne najbardziej zaniepokoiło mieszkańców Głuchołaz, kiedy widzieli tę wielką wodę, byli dotknięci powodzią sprzed 2 lat. Rozumiem, że nie ma zagrożenia takim wezbraniem, tak nagłym wezbraniem wód jak właśnie 2 lata temu.
0: No oczywiście mieszkańcy na pewno mogą czuć niepokój z uwagi na to, że pamiętają sytuację sprzed 2 lat. Na chwilę obecną nie mamy informacji, aby mogło wystąpić jakieś tam zagrożenie. Oczywiście zalecamy śledzić aktualne komunikaty, czy to Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy też w regionalnym systemie ostrzegania, z uwagi na to, że no, są to siły natury, które niejednokrotnie ciężko jest przewidzieć, ale na chwilę obecną nie posiadam informacji, aby jakaś sytuacja wymagała nadzwyczajnych środków Państwa i Straży Pożarnej do użycia na terenie województwa opolskiego.
1: Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Panie kapitanie, dziękujemy za wszystkie informacje. Spokojnej pracy.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Jest 8:26 na zegarach. My już za chwilę rozpoczniemy naszą ekspercką, komentatorską część poranka. Zapowiem, że po godzinie 8:30 będzie za nami Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej, a przed godziną 9:00 połączymy się jeszcze z panem Rafałem Jańczukiem, prezesem Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. Oczywiście wrócimy do tego, do tematu wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech, a właściwie do wniosków po tej katastrofie. Czy możemy zrobić coś, żeby wycieczki autokarami, w tym także pielgrzymki, były bezpieczniejsze? Czy z jakiegoś powodu, czy jest jakiś powód, dla którego akurat także na tej trasie do Medjugorje od lat dochodzi do tak dużej liczby wypadków? A żeby zapowiedzieć poniekąd rozmowę z naszym ekspertem od wizerunku i komunikacji kryzysowej, to polecę Państwu 16 stronę Gazety Wyborczej, bo według badań neuronaukowców z Uniwersytetu w Tel Awiwie, nasz mózg zmienia się w momencie, kiedy zmieniamy poglądy polityczne. Zmienia się sposób, w jaki nasze komórki, nasz mózg, my sami reagujemy na komunikaty polityczne. O tych reakcjach na komunikaty polityczne już za chwilę będziemy rozmawiać, bo za mniej niż za dwie minuty dokładnie informacje i Łukasz Jakubowski.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 8.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Węgierska policja ma dziś doprowadzić przed sąd zatrzymanego kierowcę polskiego autokaru. Pojazd dwa dni temu wpadł do rowu przy autostradzie na północnym wschodzie Węgier. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca zasnął za kierownicą. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Wczoraj wieczorem do Polski wróciła część poszkodowanych. To grupa 21 osób. 5 z nich trafiło do szpitali, 16 nie wymaga hospitalizacji. Ale jak zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, oni także w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc.
3: Te osoby, które pojechały do domu, ale jeżeli w jakimś okresie czasu poczują się źle, będą wymagali pomocy, hospitalizacji. Szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przyjąć te osoby, żeby przeprowadzić badania, jeżeli trzeba będzie wdrożyć proces leczenia.
2: Autokarem z Bośni i Hercegowiny podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia. Ponowne wprowadzenie rządowego programu CPN nie wpłynie na wysokość inflacji, tak uważa ekspert do spraw energetyki Marcin Dusiło z Forum Energii. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6,41 za litr, benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37 za litr. Jak podkreślał nasz gość, obniżka będzie chwilową ulgą dla kierowców, ale nie dla przedsiębiorców.
4: Ten VAT tak czy siak jest odliczany przez przedsiębiorców. Czyli jeżeli ktoś dostarcza pieczywo do piekarni, to czy ten VAT wynosi 23% czy 8%, to jemu tam dużej różnicy nie robi, bo koniec końców i tak ten VAT będzie odliczony. To jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje, do pracy, do domu. I to jest główny beneficjent. Natomiast z perspektywy inflacji tutaj niewiele się zmieni.
2: CPN w okrojonej wersji ma obowiązywać do końca wakacji. Budżet państwa będzie to kosztować prawie 0,5 miliarda złotych. To znak, że lato nieubłaganie się kończy. Krutek, bocian celebryta wyruszył do ciepłych krajów. Poinformował o tym dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrot. To właśnie tu Krutek od lat zakładał rodzinę i wychowywał młode. Zawsze wracał na Warmię i Mazury. Jako pierwszy i najszybciej odlatywał do ciepłych krajów. Do pokonania co roku ma od 8 do nawet 10 tysięcy kilometrów.
5: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, Krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska, a o jego dalszej wędrówce, o tym, co się będzie działo, będziemy informować na stronie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
2: Mówił Krzysztof Witbrot. Przypomnijmy, w tym roku Krutek miał problemy z powrotem. W lutym wycieńczonego ptaka przy jednej z dróg znaleźli mieszkańcy Jedwabna i zawiadomili ośrodek rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam bocian odzyskał siły.

0: Oby wiatry i pogoda sprzyjały Krutkowi i wszystkim jego przyjaciołom. Trzymamy kciuki za ich bezpieczny powrót na zimowiska. My na zimowiska się jeszcze nie szykujemy, ale pogoda będzie iście jesienna dzisiaj. Od 18 do maksymalnie 21 stopni. Wszędzie pochmurno i z opadami deszczu. Te stałe opady deszczu właściwie przez cały dzień będą występować na Pomorzu Gdańskim, na Warmii oraz Mazurach. Ósma 34 jest na zegarach, a to oznacza, że zaczynamy zapowiadany właśnie cykl, segment ekspercki w naszym poranku. Komentarz. Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam.

0: Serdecznie naszych słuchaczy.
1: Sezon ogórkowy w pełni?
0: Wręcz przeciwnie. Również dzięki Państwa uprzejmości. Nie, politycy nie mogą zapomnieć o tym, że mają sezon urlopowy. A może też inaczej. No, muszą ciężko pracować po to, żeby dostać się do Sejmu w przyszłym roku.
1: Ja się tak zacząłem się zastanawiać, że może zaczęlibyśmy jednak po rozmowę o Prawie i Sprawiedliwości, a dokładnie o Rozwoju Plus, bo ta nowa formacja, która wydzieliła się z Prawa i Sprawiedliwości już kilkanaście dni temu, ma chyba problem komunikacyjny. To znaczy, mam takie nieodparte wrażenie, że członkowie Rozwoju Plus naprawdę jeszcze nie wiedzą, kim do końca są i do kogo, do jakich wyborców mówią, bo z jednej strony chcą się oddzielić i odseparować od Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej no trudno szukać różnic programowych pomiędzy PiS-em a właśnie Rozwojem Plus. Jak pan na to patrzy ze strony właśnie komunikacji? Czy jest ta komunikacja przemyślana po stronie Mateusza Morawieckiego i jego stronników?
0: Panie redaktorze, oczywiście, jeżeli spojrzymy na poszczególne płaszczyzny tej komunikacji, to będziemy mogli mieć różne odcienie właściwie spojrzenia na nie. Natomiast może rzeczywistość jest tak, że premier Morawiecki nie do końca chce się odłączyć od Prawa i Sprawiedliwości. Może w takim rozumieniu wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości przez grupę tychże posłów i posławek była idea, przyświecała idea, żeby poszerzyć potencjalny elektorat. Po pierwsze, na prawicy. O kogo? Zapyta się pan pewnie, panie redaktorze. Przede wszystkim o ludzi młodych i przede wszystkim o tych wszystkich, którzy byliby gotowi głosować na prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie pod rządami pana premiera Kaczyńskiego. I teraz idę w kierunku następującej tezy. To wyjście, które pan definiuje przez pryzmat wspólnego programu, który pozostaje i trudności w zdefiniowaniu właściwie za czym albo przeciwko czemu my jesteśmy, będzie służyło temu, żeby spróbować rozszerzyć potencjalny elektorat przez te najbliższe kilkanaście miesięcy. Oczywiście założyć też partię polityczną i uwaga, przed wyborami bezpośrednio parlamentarnymi wejść wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością do tak zwanej koalicji wyborczej, czyli tego progu wyborczego 8%. Jaki byłby temu cel i jakie argumenty mogłyby przeważyć za taką tezą? Po pierwsze, celem byłoby przypomnienie sobie, że wyborcy potrafią zauważyć i ocenić pozytywnie zawsze, jak partie są zjednoczone. Czyli dodatkowe punkty przy kampanii wyborczej. Tak, nagradzamy tych, którzy są zjednoczeni. I zjednoczona prawica pod auspicjami wspólnie określonych nazwisk, nie mówmy jeszcze jakich, mogłaby być takim blokiem, który stanąłby z jednej strony naprzeciwko oczywiście obecnie rządzącym, a z drugiej strony byłby pewnego rodzaju formułą naprzeciw konfederatom. To jest jedna teza. Teza druga jest taka moja, a argument do tej tezy, który przysługiwałby zjednoczeniu, że przede wszystkim koszty prowadzenia kampanii wyborczej z perspektywy nowo powstałej partii są bardzo wysokie. Trzecia teza jest taka, argument trzeci jest taki, że trzeba przede wszystkim zapełnić te 920 miejsc na listach wyborczych. Zatem zarówno po stronie Prawa i Sprawiedliwości, jak i po stronie premiera Morawieckiego i Rozwój Plus byłyby duże trudności, więc zjednoczenie wszystkim by się opłacało. Proszę zwrócić też na to, że bardzo często słyszymy wspólny język bezpośrednio podczas wystąpień publicznych, podczas wystąpień medialnych polityków z obu tych, umówmy się, opcji politycznych. Tak? Oni siebie nie atakują tak mocno. No, albo czasami w ogóle siebie nie atakują, są grzeczni, są dyplomatyczni. Oczywiście starają się też pokazywać jakieś różnice pomiędzy nami. Niemniej jednak te różnice, jak pan słusznie zauważył, no trudno są zauważalne. Zatem ta komunikacja w jakim kierunku będzie szła? Znalezienia potencjalnych wyborców, którzy gotowi byliby poprzeć prawicę, konkretnie obóz prawicy wokół Morawieckiego i Kaczyńskiego. No i pozyskać ich na rzecz wyborów. A potem pod auspicjami i przy dużej propagandzie zjednoczenia się wspólnoty całości, a pójść do wyborów parlamentarnych.
1: Ale to pańska teza by oznaczała, że tak na dobrą sprawę ten rozwód był rozwodem taktycznym, a nie ideowym.
0: Ale oczywiście, że tak o tym mówię. No my mówimy tutaj o strategii komunikacji, która jeżeli się okazuje, że nie jesteśmy w stanie zebrać większej liczby potencjalnych wyborców, którzy na nas zagłosują, a jak pan dobrze wie, rozmawialiśmy często przecież na antenie państwa radia o tym, że te słupki poparcia nie wzrastają, no to robimy ruch do tyłu. Znaczy się, pewne skrzydło wychodzi, próbuje pozyskać nowych wyborców i do nas wróci. Przecież tak samo była próba strategii i komunikacji z potencjalnymi wyborcami w przypadku profesora Czarnka, którego namaszczono na potencjalnego premiera. Przecież profesor Czarnek miał stanąć na czele potencjalnego nowego rządu i to była próba też pozyskania nowego elektoratu po stronie konfederatów. Tutaj mamy taką samą próbę, tylko pod innymi auspicjami.

instytucjami pod inną nazwą przez pryzmat pana premiera Morawieckiego. Pozyskania młodych, potencjalnie innych też neutralnych, umówmy się,

0: Nowe działania rządu Donalda Tuska czy obecna koalicja rządząca zasługuje na kolejną kadencję? Większość respondentów uważa, że nie. 47,5% przy 39%, którzy uważają, że rząd powinien mieć drugą szansę, kolejną kadencję. Ja się tak zastanawiam, czy największym problemem rządu już teraz i koalicji rządzącej już teraz nie jest takie pełzające przeświadczenie o tym, że te rządy na tej jednej kadencji się skończą, że w październiku, w listopadzie przyszłego roku dojdzie do zmiany władzy. Czy nie z tym trudniej będzie najtrudniej walczyć?
1: Tak, słuszny pogląd z pańskiej strony. Może być takie poczucie z jednej strony, że po pierwsze notowania notowaniami, sondaże sondażami, z drugiej strony tak naprawdę pamiętajmy o tym, że dosyć często rząd obecny punktowany jest nie tylko przez opozycję, ale też wewnątrz tego całego rządu i koalicji przez niezrealizowane obietnice, które były na sztandarach, kiedy szli po władzę. Słynne 100 obietnic Donalda Tuska, słynne obietnice również koalicjantów, to jest z jednej strony. Z drugiej strony popatrzmy na realizację programu i umiejętność funkcjonowania w czasie kadencji. Tu też są pewnego rodzaju szramy na tym szkle. No i z drugiej strony oczywiście ten obóz, który rośnie silny na prawicy, czyli świadomość tego, że co by nie mówić, dzisiaj sobie nie wyobrażamy połączenia, część oczywiście osób nie wyobraża sobie połączenia Konfederatów z Prawem i Sprawiedliwością, z Morawieckim i tak dalej, ale jutro się może okazać, w cudzysłowie jutro, że powstaje jedna lista do Senatu na prawicy, czterech partii politycznych, czy też trzech, jeżeli Morawiecki premier będzie wspólnie w koalicji z PiS-em, z premierem Kaczyńskim, a po wyborach także do pewnego rodzaju zjednoczenia i współpracy. Zatem dzisiaj rząd ma dosyć duże wyzwanie, a z perspektywy umiejętności przekazów, że jest szansa na to, żeby w przyszłości, po wyborach w przyszłym roku, ponownie prowadzić i być na czele parlamentu i budować rząd, skuteczny rząd. Bardzo trudne zadanie w mojej ocenie.
0: Ale czy to jest tak, że te przyszłoroczne wybory parlamentarne będą przypominać nieco wybory prezydenckie z ubiegłego roku, kiedy to właściwie wiemy, że było referendum za tym, czy jesteś za, czy przeciwko rządom Donalda Tuska, przynajmniej opozycja tak to starała się przedstawić. Czy te przyszłoroczne wybory to też będzie referendum za tym, czy jesteś za dalszymi rządami Tuska, czy przeciw, czy ta stawka będzie bardziej zróżnicowana?
1: Ja mam takie poczucie, panie redaktorze, że po raz kolejny wyborcy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy będą musieli pójść na wybory, usłyszą, że to są najważniejsze wybory po 89 roku.
0: Już słyszą.
1: I już słyszę, oczywiście. I tak samo oczywiście nawiązuję do tego pańskiego zdania, że to jest przeciwko Tuskowi czy za Tuskiem formalnie, w zależności na jaki obóz spojrzymy. W mojej ocenie to będzie za mało. Ci, którzy pójdą na wybory, nie wystarczy już tylko mówić, że to jest za albo przeciw Tuskowi. Obóz opozycji dzisiejszej, szeroko rozumiany, będzie musiał umiejętnie wskazać kierunki, a czym będzie chciał się zająć dla tych neutralnych wyborców. Bo twardy elektorat będzie głosował zawsze na określone partie. Największa walka będzie o ten neutralny w rozumieniu, ten, który jest gotowy pójść na wybory, ale jeszcze jesteśmy skłonni zagłosować na jednych bądź na drugich, a wiemy, że ta przepływowość pomiędzy poszczególnymi partiami jest bardzo, bardzo, bardzo czuła i bardzo możliwa. Zatem nie wystarczy samo hasło przeciwko bądź za Tuskiem. Będzie potrzeba czegoś znacznie więcej. Większych, niestety większych, albo stety z punktu widzenia mojego zawodu, obietnic, ale obietnic, które będą miały, umiejętnie będą padały na grunt wyborców. Na tym ta kampania się skupi.
0: Rozumiem, żeby tam były także pozytywne rozwiązania, pozytywne w sensie programowe, a nie tylko negacja. To w tym kontekście, w kontekście, o którym pan wspominał, czyli w kontekście koalicji rządzącej, obietnic składanych przez koalicję rządzącą, czy pan rozumie ruch Donalda Tuska z wystawieniem Macieja Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Pytam pod kątem komunikacyjnym, bo najpierw premier ogłosił dymisję, odejście z rządu Macieja Berka. Potem po kilku dniach na konferencji prasowej powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeciw wobec tej kandydatury jest, że to jest sprzeczne z wartościami czy z tym, co proponowała Platforma, ale że premier to bierze na klatę. I że Maciej Berek będzie kandydatem na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Skąd ten upór premiera?
1: Ja mam w ogóle poczucie, że niektórzy politycy uwielbiają robić prezenty drugiemu obozowi i przykrywać kryzysy. Przecież mogliby dużo grillować w cudzysłowie rozłam na prawicy. A tak naprawdę okazuje się teraz, że kryzys spotyka pana premiera. W mojej ocenie zobowiązanie przejść

0: wyjścia i poinformowanie społeczeństwa o przejściu, potencjalnym oczywiście przejściu ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego z punktu widzenia komunikacyjnego jest błędem. Po pierwsze dlatego, że w samej koalicji nie ma na to zgody. To już bardzo szybko o tym usłyszeliśmy. Wewnątrz sami, nie tylko koalicjanci, ale poszczególni parlamentarzyści, również Koalicji Obywatelskiej, a trudno im jest to wytłumaczyć w regionach bezpośrednio, skąd taki ruch. No i w końcu pamiętajmy też o tym, że również u państwa na antenie bardzo wielu ekspertów, ale też ze świata przede wszystkim prawa, zdziwionych jest takim ruchem pana premiera, a to nie zapowiada nic dobrego z perspektywy skuteczności takiej komunikacji. Jeżeli teraz minister Berek będzie grillowany w cudzysłowie negatywnymi opiniami i tym pomysłem pana premiera Tuska, a potem jeszcze prezydent nie przyjmie, a jeżeli w ogóle oczywiście Sejm zagłosuje odpowiednio, potem jeszcze nie przyjmie, no to jest to format spalenia na kilka tygodni, jeżeli chodzi o przekazy komunikacyjne. I to będzie się prędzej czy później w czasie kampanii wyborczej będzie przypominane premierowi. Ten ruch był w mojej ocenie po pierwsze niebezpieczny, niewłaściwy. No i jak to powiedzieli profesorowie, którzy bezpośrednio również bywali na strajkach za uporządkowaniem Trybunału Konstytucyjnego, jest to dla nich niezrozumiałe. I to oni sami będą promować te negatywne przekazy pana premiera. Zatem komunikacyjnie minus jeden dla premiera.
1: Może jest za tym jakiś wielki plan, bo tak sugerują politycy koalicji rządzącej, że na koniec okaże się, że premier trafił w dziesiątkę i Trybunał zaczął funkcjonować normalnie przed wyborami.
0: Jasne, w takim razie, jeżeli znaczy jest bardzo wiele argumentów z punktu widzenia w ogóle pomysłów i wprowadzenia zmian przy Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast jeżeli premier trafi w dziesiątkę, no to tylko jest jedno, ale uwaga, może nie zdążyć trafić w tę dziesiątkę przed wyborami. I tu jest największe zagrożenie. Poza tym, jeżeli wprowadza się zmiany, to te zmiany opiera się na komunikacji odpowiedniej. Jeżeli komunikacja ta dzisiaj już stanowi pewnego rodzaju przyczynę do negacji decyzji premiera, to jest niebezpieczne. Bardzo mocno niebezpieczne wizerunkowo. I to może być wykorzystywane podczas kampanii wyborczej.
1: A poza tym rzeczywiście no, zaprzeczenie tej idei, nie wybieramy polityków do Trybunału Konstytucyjnego, mam wrażenie, że też tylko przywraca w wyborcach, nawet tych, którzy już o tym zapomnieli, pozostałe niezrealizowane obietnice, jak chociażby te 100 obietnic na 100 dni rządu.
0: Ale tych obietnic, z perspektywy tych 100 obietnic jest bardzo wiele niezrealizowanych. Od tego jest opozycja, żeby oczywiście punktowała. Natomiast, no wie pana, panie redaktorze, ja wsłuchuję się w słowa obecnie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, którzy na siłę próbują wytłumaczyć społeczeństwu, że właściwie pan minister Berek nie jest politykiem. Zresztą dzisiaj na antenie pana posłanka Karolina Pawliczak również... Tak. Starała się z perspektywy swojego spojrzenia o tym mówić. Oczywiście taka jest ich rola, więc z jednej strony staram się zrozumieć parlamentarzystów, ale ta narracja nie będzie trafiać na podatny grunt i tu jest największe dla nich wyzwanie.
1: Tak, no bo to kończy się pouczaniem własnego języka.
0: Uważam, że jeżeli premier podjął taką decyzję, oczywiście miał do tego prawo, ale trzeba było powiedzieć inaczej. Szanowni państwo, podjąłem taką decyzję. Uważam, że w roku 2023 popełniliśmy błąd, promując ideę 4 lat kadencji dla polityków w Trybunale Konstytucyjnym. Moim zdaniem, i tutaj jest przekaz dla czego bezpośrednio minister Berek, ale najpierw powinien uzyskać większość oczywiście w koalicji rządzącej w mojej ocenie, bo ta komunikacja by była inna wtedy. Mhm. Umiejętność cofnięcia się i przyznania się do błędu stanowi często przecięcie spekulacji i punktowania w przyszłości decyzji. No proszę zobaczyć, niespełnione obietnice 100, realizacja. Hasło nie wpuszczamy polityków do Trybunału Konstytucyjnego. Premier ogłasza najbliższą swoją osobę prawą rękę swoją wpuszczenie do Trybunału Konstytucyjnego. No oczywiście jak to opozycja ugra i jak to będzie sprzedawać, to jest inna kwestia, ale to jest niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo.
1: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej. Bardzo panu dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Wzajemnie. Ósma 51 już prawie na zegarach, a z nami Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Jakie wnioski można wyciągnąć po tragedii, do której doszło na terenie Węgier?
2: Za wcześnie, panie redaktorze, żeby wyciągnąć wnioski. My jako branża też staramy się zrozumieć ogrom tragedii. Duże, wielkie wyrazy współczucia dla naszej branży. Jest to bardzo duży

0: ciężki wypadek, sami analizujemy wszystko. Nie możemy tutaj jednoznacznie stwierdzić, co się wydarzyło. Śledczy mają czarną skrzynkę, czyli tachograf autokaru, gdzie będą wszystko analizowali. Ze wstępnych wszelkich okoliczności wychodzi, że mógł być to błąd ludzki, czy zasłabnięcie, czy zaśnięcie. Niemniej jednak nie możemy dziś ocenić, ale na pewno będzie to weryfikowane i branża też chce wyjaśnić, dlaczego właśnie doszło do takiej katastrofy strasznej.
1: A czy ma pan jakąś hipotezę, dlaczego właśnie na trasie do Izy Medjugorje dochodzi od lat do tak wielu wypadków autokarowych i tak wielu ofiar?
0: Przyznam szczerze, że tym pytaniem jedna z pani redaktor mnie zaskoczyła i nigdy my jako branża nie patrzyliśmy na to w ten sposób. Niemniej jednak, gdy uświadomiono nam, że to jest pechowy kierunek, zaczynamy się zastanawiać, czy tak wielki pech dotyka te pielgrzymki, czy po prostu jest coś nie tak zorganizowane wśród tych przewozów. My jako stowarzyszenie podjęliśmy działanie, że musimy tą sprawę wyjaśnić i będziemy to wyjaśniali w ciągu najbliższych, no, w najbliższym okresie.
1: To porozmawiajmy może, żebyśmy to odseparowali jakąś taką linią, że nie rozmawiamy już tylko o tym wypadku na Węgrzech, ale w ogóle szerzej o problemach branży autokarowej w Polsce. No właśnie, jakie to są bolączki, które pogarszają może też komfort, bezpieczeństwo podróży? Czy to jest kwestia samych autokarów, ich wieku, czy kwestia odpowiedniego czasu, takiego autentycznego wypoczynku dla kierowców, na przykład dodatkowych noclegów? Z jakimi problemami się mierzycie, co jeszcze można byłoby naprawić, zmienić?
0: Jeśli chodzi o stan autokarów polskich, to są, autokary nasze są w dobrej kondycji. Mamy silnie działającą inspekcję. Polska dużo kupuje jako kraj nowych pojazdów, więc stan techniczny, nie możemy tu się do niczego przyczepić.
1: Ja tylko wejdę w zdanie, bo są i takie dane, że średni wiek polskich autobusów to 16 lat, podczas gdy w Niemczech jest to 8,8 roku, a we Francji niewiele ponad mniej lat. Niewiele ponad 8 lat.
0: Tak, tak. Niemniej jednak niemniej jednak my jako Polska jesteśmy w sumie jednym z największych odbiorców nowych pojazdów. My naprawdę, Polska odświeża ten tabor i ten tabor jest co roku w Polsce sprzedaje się ponad 300 nowych turystycznych autokarów. To jest bardzo dużo. Naprawdę, no. A stan tych autokarów jest naprawdę też w bardzo dobrym stanie. My mamy inspekcję, która bardzo sprawdza te autokary i nikt nie odważy się wyjechać na drogę niesprawnym autokarem. Także no, wiadomo, że no, Francja czy Niemcy mogą być troszkę do przodu, ale my nie jesteśmy naprawdę za daleko za nimi.
1: A czas odpoczynku, te pozostałe czynniki, czyli czas odpoczynku kierowców, nie mówię tylko o tym ustawowym, ale także o na przykład pełnej nocy do przespania przed podróżą, czy kwestia zapinania pasów w autokarach?
0: Kwestia zapinania pasów jest tak naprawdę, młodzież, dzieci są świadome i wszystkie zapinają pasy. No tutaj może mamy tylko, podkreślałem to już kilkakrotnie, że my, no ludzie powyżej tam 50, to mamy jakieś jak gdyby z przeszłości takie
1: może
0: nie. Tak, nie pozytywne przyzwyczajenia, że czasami ignorujemy to. Niemniej jednak kierowca zawsze poucza i podkreśla, proszę zapiąć pasy. W każdym autobusie wyprodukowanym po 2000 roku muszą być pasy bezpieczeństwa, więc musimy je zapinać. Musimy. I to jest podstawa w ogóle bezpiecznej też podróży. Jakiekolwiek hamowanie ostrzejsze, czy jakakolwiek przeszkoda, czy cokolwiek, pasy nas ratują. Także, ale młodzież i dzieci, przedszkolaki, to praktycznie nikt z tym nie dyskutuje. Świadomość jest bardzo duża.
1: To wrócę jeszcze do tej ostatniej kwestii, czyli do czasu wypoczynku kierowców, bo rozmawiamy

0: Byliśmy także na antenie i w tym przypadku ostatniego wypadku pielgrzymów pojawił się też taki zarzut, czy też taka sugestia, że kierowcy mogli być niewystarczająco wypoczęci, bo nie było nocy pomiędzy ostatnim dniem pielgrzymki a dniem wyjazdu, tylko wyjechano wieczorem zaraz po zakończeniu tego dnia. Znaczy sugerując, że kierowcy byli przez większość dnia na nogach, a następnie i tak wsiedli za kierownicę. Czy to nie jest problem?
1: Nie znam szczegółów, tej pielgrzymki. Niemniej jednak na ogół musi się odbywać tak, że kierowcy zsiadając za kierownicę muszą być po odpoczynku w hotelu bądź w mieszkaniu wynajętym czy jakkolwiek, ale 9 godzin przed startem w tak długą podróż oni muszą być wypoczęci w hotelu bądź w mieszkaniu. Nie wiem, jak tutaj,
0: rozumiem,
1: jaki był odpoczynek, nie znam, ale to jest bardzo ważne, żeby kierowcy byli wyspani i wypoczęci przed tak długą podróżą i to w sumie jest najważniejsza kwestia, czyli wypoczęty kierowca.
0: Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: 2 minuty pozostały do godziny 9, więc poranek w Polskim Radiu 24 dobiega końca. Antenę przejmuje Paweł Zieliński, a ja za dzisiejsze wydanie dziękuję Annie Pałdynie, Szczepanowi Pawłoskowi, Adamowi Brzezińskiemu i Państwu rzecz jasna, że byliście Państwo z nami. Roch Kowalski, miłego dnia, do usłyszenia.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie.
5: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zagrożenie minęło. Na początek nowe informacje po ulewie w Głuchołazach. Nie dla polityków w Trybunale Konstytucyjnym. Koalicjanci nie chcą tam bliskiego współpracownika premiera. Odsłonił go niski stan Tybru. Turyści w Rzymie podziwiają pozostałości mostu Nerona. Minęła dziewiąta. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zagrożenie minęło, woda wróciła do koryta. Tak jest w Głuchołazach na Opolszczyźnie, gdzie wczoraj z brzegów wystąpił potok Bodzanowski. Mieszkańcy wciąż pamiętają ogromną powódź sprzed 2 lat. Tym razem powtórki nie było, choć po nawałnicy woda zalała wiele ulic. Sytuacja jest już opanowana, mówił na naszej antenie rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
2: W miejscowości Głuchołazy w województwie polskim odnotowaliśmy wczoraj 75 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, więc no, porównując województwo śląskie, gdzie tych interwencji było blisko 300, no tam ta sytuacja nie była tak bardzo dramatyczna. Niemniej jednak oczywiście mogą wystąpić miejsca, gdzie ten intensywny deszcz w krótkim czasie, bardzo nawalny, może powodować wezbrania bądź lokalne podtopienia.
1: W całym kraju do wieczora i w nocy strażacy interweniowali po burzach 1200 razy. Najwięcej

0: Więcej pracy mieli na południu kraju. W Małopolsce z powodu przewróconego drzewa ucierpiały dwie osoby. W Chorzowie z kolei spadł grad wielkości piłek ping-pongowych. Dziś w pogodzie dużo spokojniej i bez tak gwałtownych zjawisk. Nie mogli wrócić rządowym Boeingiem? Wrócą wojskową kasą lub samolotami LPR-u. Chodzi o najciężej poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na transport medyczny do kraju czeka jeszcze 18 osób. Wcześniej do Polski wróciła grupa 21 osób z lżejszymi obrażeniami. Redakcja Michała Makowskiego.
1: Najciężej ranni pasażerowie autokaru przebywają m.in. w szpitalu w Miszkolcu, na oddziałach intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii.
2: Trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu.
1: Powiedział zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej dr Michał Hampel. Gdy stan pacjentów się poprawi, wtedy zostaną przewiezieni do Polski w pozycji leżącej, na przykład wojskową kasą lub samolotami LPR-u w asyście ratowników medycznych. Matka pani Angeliki będzie musiała jeszcze zostać w węgierskim szpitalu.
3: Ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie miała kremlowane je prawdopodobnie. Po tym, jak jej to zrobią, będzie mogła specjalistyczną karetką zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę.
1: Decyzje o ewakuacji kolejnych pacjentów do Polski będą podejmowane na bieżąco po konsultacjach z węgierskimi lekarzami. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Autokar z pielgrzymami z Podkarpacia dwa dni temu zjechał do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Dziś węgierski sąd może zdecydować o aresztowaniu kierowcy. Wstępne ustalenia wskazują, że zasnął w czasie jazdy. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Jestem zaskoczony, mówi nam gość poranka. To po tym, jak do Sejmu trafił wniosek o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek jest byłym ministrem w rządzie Donalda Tuska i bliskim współpracownikiem szefa rządu. I właśnie to nie podoba się m.in. Jarosławowi Rzepie z PSL-u.
4: Jestem zdziwiony tą informacją. Wydawać by się mogło, cały czas mówiliśmy o jednym, że nie wpuszczajmy polityki do Trybunału, do wymiaru sprawiedliwości, bo ta polityka jednak robi bardzo niedobrze. Jednak trzeba mieć większość. Bez głosu Polskiego Stronnictwa Ludowego, bez Lewicy, bez Polski 2050 czy Centrum tego wniosku nie da się przeforsować.
0: Bo pozostali koalicjanci też krytykują kandydaturę Berka do Trybunału. Maciej Berek odpowiadał w rządzie za wdrażanie polityki Rady Ministrów. Nielegalnie składowali odpady. Pięć osób zatrzymała Krajowa Administracja Skarbowa. Funkcjonariusze KAS przeszukali w tej sprawie 31 miejsc na Śląsku i w Małopolsce. Między innymi biura, magazyny czy mieszkania. Zabezpieczyli faktury, karty przekazania odpadów i umowy handlowe. Dwóch podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy. To efekt suszy. Niski stan Tybru odsłonił relikty starożytnej konstrukcji. Chodzi o pozostałości mostu Nerona, zniszczonego jeszcze w czasach rzymskich. Relacja Aleksandry Nietopiel.
5: Pozostałości mostu Nerona znajdują się w korycie Tybru w pobliżu Zamku Świętego Anioła, niedaleko dzisiejszego mostu Wiktora Emanuela i są doskonale widoczne. Fragmenty konstrukcji pojawiają się, gdy poziom Tybru wyraźnie spada, między innymi podczas długotrwałych upałów. Tak jest również tego lata. Most był ważnym połączeniem z terenami dzisiejszego Watykanu. Przechodziła przez niego starożytna Via Triumphalis, droga prowadząca z centrum Rzymu w stronę Watykanu i dalej na Monte Mario. Dziś niski poziom rzeki pozwala turystom i historykom zobaczyć fragment wiecznego miasta sprzed niemal 2000 lat. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: I tym sposobem jest kolejny powód, by odwiedzić stolicę Włoch.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorek pochmurny i z deszczem, przelotnie popada niemal wszędzie. Na Mazurach i Podlasiu początkowo również zagrzmi. Po przejściu burzowego frontu jest wyraźnie chłodniej, maksymalnie dziś od 18 stopni na północy do 22 na południu.
6: Klimat.
0: Poprawiła się jakość powietrza w Wodzisławiu Śląskim. Jeszcze wczesnym rankiem była określana jako zła. Teraz w całym kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. 25% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 38%, wytwarza się teraz z wykorzystaniem węgla kamiennego.
6: Klimat. Reklama.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
5: Po reklamie.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Prawie 8 minut po godzinie 9 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na wspólne przedpołudnie w Polskim Radiu 24. Tematów nam dziś nie zabraknie. Polityka, choć to sezon ogórkowy, dostarcza nam całkiem sporych emocji i o tym też dużo mówić będziemy. Spojrzymy na to, czym zajmie się dziś rząd. Tak zwane Lex Rolnik, czyli ustawa, która ma regulować kwestie... współżycia tych osób, które na wsi mieszkają, ale nie są rolnikami, i tych, którzy od zawsze tam byli i rolnikami są, bo okazuje się, że czasem rodzi to dość duże kontrowersje. Anna Orzeł, która jest na Węgrzech, opowie nam, jak wygląda sytuacja z jednej strony pacjentów, którzy tam pozostali, a z drugiej strony kierowcy, który dziś ma stanąć przed węgierskim rządem, sądem. No i ten sąd ma orzec w sprawie jego ewentualnego tymczasowego aresztowania. Ale ciekawe kwestie też na arenie międzynarodowej, bo Stany Zjednoczone, zdaje się, ocieplają swoje stosunki z Koreą Północną. Czy to rzeczywiście jest kierunek, w którym Waszyngton iść powinien? O tym będziemy mówili po godzinie 10. Po godzinie 11 to będzie próba tego zaufania, którym obdarzył mnie dzisiejszy wydawca, jest nim Rafał Wardzyński, bo będziemy mówili o sporcie i o startach naszych zawodniczek w Cincinnati. Mowa oczywiście o tenisie. Będziemy mówili też o obronności i bezpieczeństwie ludności. No i jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to nie możemy nie rozpocząć od tego, co działo się wczoraj wieczorem i dziś w nocy, czyli od burz, które przeszły nad Polską.
5: Stan dnia.
7: A to dlatego, że straż pożarna w całym kraju interweniowała ponad 1100 razy. Na południu Polski była najtrudniejsza sytuacja i w miejscu, które pamiętamy z 2024 roku, też było niebezpiecznie. Mowa oczywiście o Głuchołazach. Połączmy się zatem z oficerem prasowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, panem starszym kapitanem Dariuszem Prygą. Dzień dobry, panie kapitanie.
8: Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
7: Panie kapitanie, te obrazy, które widzieliśmy choćby w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o Głuchołazy, no to przywoływało wspomnienia z 2024 roku. Jak teraz wygląda sytuacja w mieście?
8: Panie redaktorze, tak jak pan powiedział, wystarczyło dosłownie 20 minut intensywnego opadu deszczu. Przede wszystkim po tych upałach ta ziemia była po prostu bardzo zbita. No i można powiedzieć, że te wszystkie tutaj pola uprawne i tak dalej zamieniły się przede wszystkim w takie potoki rwące i po prostu woda z wyższych partii schodziła na niższe. No i niestety ponownie miejscowość Głuchołazy i te miejscowości poniżej ucierpiały w dniu wczorajszym. Można to porównać do takiej, można powiedzieć, powodzi błyskawicznej. Też kolor tej wody przede wszystkim to istne takie błoto brązowe, taka maź. I tak jak wspomniałem, no dużo interwencji przede wszystkim strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie tych interwencji tutaj w gminie Głuchołazy było 44 zdarzenia. W tych wszystkich zdarzeniach brało udział blisko ponad 500 strażaków PSP i OSP, 122 pojazdy. Tak jak mówię, wystarczyła dosłownie chwila, żeby po prostu te ulice zamieniły się rwące potoki. Głównie interwencje dotyczyły przede wszystkim zalanych jezdni, zalanych posesji, przede wszystkim zalanych piwnic, no i oczywiście

0: powalonych drzew na jezdnię. Tak wyglądała sytuacja w dniu wczorajszym. Natomiast dzisiaj również będziemy działali w tych miejscowościach, gdzie ta woda przeszła, po prostu po to, aby pomóc wszystkim mieszkańcom powrócić do normalności.
1: A czy możemy mówić, panie kapitanie, o poszkodowanych i o stratach, które ta nawałnica przyniosła?
0: Najważniejsza informacja jest taka, że nie mamy osób poszkodowanych, jeżeli chodzi o osoby. Oczywiście straty materialne będą, oczywiście, bo to jest, no, siła żywiołu jest niesamowita. Potężne masy wody naprawdę przepłynęły przez miejscowość Głuchołazy. Wystarczyło, tak jak mówię, 20 minut, rwące potoki. Mówię, my jako służby oczywiście byliśmy przygotowani na najgorsze, także też wiadomo, jeżeli chodzi o straż pożarną, mieliśmy podwyższone oczywiście stany osobowe. Wszystkie jednostki również później stacjonowały w jednostce ratownicze gaśnicze w Głuchołazach, także byliśmy przygotowani na każdą sytuację z możliwych, oczywiście i sprzętowo, i logistycznie.
1: Panie kapitanie, rodzi się takie pytanie odnośnie do tego, co się wydarzyło w Głuchołazach, bo pan sam przyznał, że to było kilkanaście minut takiej ulewy po długim okresie suszy. No i rzeczywiście te ulice zamieniły się w rwące potoki. Czy nie dało się zrobić przez te dwa lata trochę więcej ku temu, żeby, no, choćby ten system odprowadzania wody był nieco bardziej sprawny, żebyśmy takich obrazów już nie widzieli? Czy biorąc pod uwagę to, jak silny był to żywioł, no nie da się tego zrobić?
0: Panie rektorze, uważam, że to jest po prostu niesamowity żywioł, jeżeli chodzi o takie masy wody. Nie chcę tutaj oceniać, my jako Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza przede wszystkim robiliśmy swoje i walczyliśmy z tym tak jak oczywiście najlepiej potrafimy. Natomiast tak jak mówię, takie masy wody uważam, że nie są w stanie przyjąć żadne studzienki w tak krótkim okresie.
1: A jeśli chodzi o dzisiejsze działania, panie kapitanie, to no, szacują państwo mniej więcej ile czasu jeszcze potrwa usuwanie skutków tej nawałnicy?
0: Oczywiście, panie redaktorze, my w dniu dzisiejszym jesteśmy do pomocy mieszkańcom tutaj, nie tylko na gminie Głuchołazy, ale tam, gdzie będzie taka potrzeba. Dlatego tutaj już dysponujemy zastępami właśnie i będziemy przez wszystkie miejscowości, przede wszystkim Bodzanów i miejscowość tutaj Głuchołazy, pomagać dzisiaj cały dzień mieszkańcom po to, żeby powrócić jak najszybciej do normalności.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, starszy kapitan Dariusz Pryga. Panie kapitanie, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Komentarz.
1: A teraz już coś, co rodzi duże emocje, ale w świecie polityki, no, między innymi sprawa Macieja Berka. O tym będziemy rozmawiali z panem profesorem Andrzejem Zybałą, politologiem ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Panie profesorze, dziś nasi poranni goście mówili o tym, że Maciej Berek jest przygotowany merytorycznie. No i oczywiście jakby nadal powraca ta narracja o tym, że żeby nie daj Boże nie powiedzieć o nim, że jest politykiem, bo on zawsze był urzędnikiem. I zastanawiam się, czy ta narracja ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czy Maciej Berek rzeczywiście był bardziej urzędnikiem, czy politykiem? No bo od tego zależy ta interpretacja kandydatury chyba do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Tak, tak, to jest istotne, jak scharakteryzujemy funkcje, które pełnił pan minister Berek. No, na pewno to nie jest taka postać jak Krystyna Pawłowicz czy pan Piotrowski, których PiS wypromował do Trybunału Konstytucyjnego. Także to nie jest tego typu dylemat. Natomiast pan Berek, wydaje mi się, że można go określić jako eksperta zaangażowanego politycznie po jednej ze stron. Jest ekspertem, prawnikiem, ekspertem, specjalistą, który pracuje z politykami. I teraz jest kwestia, czy to jest ta jego dotychczasowa funkcja, obecna funkcja, może być postrzegane jako bariera jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, zakładając, że w Trybunale Konstytucyjnym chcielibyśmy prawników, którzy byliby neutralni politycznie. No to w takim bardzo jednoznacznej charakterystyce, no, pan Berek nie jest neutralny politycznie, jakkolwiek no, nie jest też takim politykiem na pierwszej linii frontu politycznego, ale no, mimo wszystko jest związany z bardzo wyraźnie z jedną formacją i w tym sensie no, jest to dylemat. No, pewnie jak przeciętny obywatel chce sobie wyrobić zdanie,

0: No to musi to wziąć pod uwagę, że to jest właśnie człowiek trochę z dala od polityki, ale jednak pracujący dla jednej z formacji, więc no nie jest neutralny politycznie. I w tym sensie no, moje osobiste przekonanie jest takie, że byłoby lepiej, gdyby premier Tusk znalazł kogoś o innej ścieżce kariery zawodowej, bardziej prawniczej, bardziej profesjonalnej w tej dziedzinie właśnie.
1: A jeśli chodzi o jego dalsze losy, bo już wiemy, że głosowanie nad jego kandydaturą odbędzie się na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach na początku września. Czy wszyscy podniosą rękę za? Mówię tutaj o politykach koalicji rządzącej, bo nawet dziś na naszej antenie pytaliśmy o to Jarosława Rzepę z PSL-u. No i on nie był zadowolony tym wyborem. Sam mówił, że był zaskoczony.
0: Słyszałem wypowiedzi innych polityków PSL-u, którzy wskazywali, że nie widzą bariery dla tej kandydatury. Tu pan redaktor mówi o innym polityku PSL, który może ma zastrzeżenia, więc być może ugrupowania koalicyjne będą podzielone w tym, jak zagłosują ostatecznie. Słyszałem też wiele wypowiedzi z polityków z innych ugrupowań koalicyjnych i też mieli zastrzeżenia, więc teraz jest kwestia, jak to się przełoży na konkretne głosowania. Być może premier Tusk będzie perswadował im, czy prowadził jakieś negocjacje, jakieś kwestie podejmie i ostatecznie koalicja zagłosuje za. No, chociaż to nie jest kwestia jakaś wiodąca, kluczowa dla koalicji, żeby akurat tego kandydata wypromować. To nie jest tak, że jeśli koalicja ostatecznie nie przegłosuje go, to będzie jakieś no, z bardzo dużymi konsekwencjami. Ale podejrzewam, że skoro premier Tusk wysunął tę kandydaturę, no to jakieś chyba określił prawdopodobieństwo, pozytywnie określił prawdopodobieństwo, że on będzie przegłosowany.
1: A może zostanie przegłosowany i może podniosą rękę także za jego kandydaturą ci, którym nie do końca się to podoba, bo boją się, że dotknie ich rekonstrukcja rządu. Ta rekonstrukcja, pańskim zdaniem, panie profesorze, ona będzie głęboka, czy to będzie takie odświeżenie?
0: No ja nie wiem, czy będzie w ogóle rekonstrukcja. Mhm. Nie słyszałem o planach rekonstrukcji. Myśli pan o takiej rekonstrukcji na bazie niezadowolenia premiera z potencjalnego głosowania.
1: No z jednej strony dochodzą do nas głosy, że sytuację Polski 2050 w koalicji rządzącej trzeba uporządkować, tak eufemistycznie mówią politycy. Z drugiej strony no, mówi się też, że takie odświeżenie przed przyszłorocznymi wyborami jest jakoś mile byłoby widziane przez wyborców. No, poniekąd tutaj no, Paulina Henning-Kloska jest jedną z tych, która jest wymieniana do ewentualnego zastąpienia. No oczywiście jeszcze Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
0: No tak, to są te kwestie związane z formacją, która się podzieliła, głęboko się podzieliła, Polska 2050. Ja mam wątpliwości, czy premier będzie chciał się angażować w rekonstrukcję rządu i uwzględniając ten podział, do którego doszło właśnie w tej formacji. To może wprowadzić pewne zamieszanie. Wydaje mi się, że będzie chciał raczej tworzyć wrażenie, że to już jest ta ekipa, która dopłynie do wyborów, żeby właśnie wyborcy mieli to wrażenie, że koalicja rządowa jest skonsolidowana, że ma już te plany, które realizują ci, którzy są na stanowiskach. No, sądzę, że to byłoby ryzykowne. No, teraz sobie też przypominam, że wyłoniła się sprawa Szymona Hołowni, który niby miał zgłaszać chęć akcesu do rządu, ale sądzę, że to już jest po herbacie w takim sensie, że no, już wchodzimy w okres wyborczy i teraz jeszcze jakieś zamieszanie w rządzie, to sądzę, że to część przynajmniej wyborców mogłaby to źle odebrać jako taki brak sterowności.

0: w środowisku rządzącym. Natomiast teraz właśnie jest potrzeba tego wrażenia przynajmniej, że sprawy są pod kontrolą, że premier Tusk wie, co robi i już dopłynie z tymi ludźmi, którzy obecnie sprawują funkcję. Natomiast przecież też wiemy, że wymiana ministra i danie mu roku do sprawowania władzy, no to nic nie może zmienić, bo problemy publiczne często mają taki charakter długoterminowy, jakby wymagają działania z dłuższej perspektywy czasowej.
1: A czy poczucie tego, że ten, który statkiem steruje, wie, dokąd płynie, mogą mieć wyborcy prawej strony sceny politycznej? No tam też podziały i to bardzo głośne. Dziś gruchnęła informacja o tym, że posłowie, europosłowie, rozłamowcy Mateusza Morawieckiego odłączą się w europejskim EKR-ze od Prawa i Sprawiedliwości i przyłączą się do innej grupy albo sami stworzą swoją taką podgrupę. Jakiś czas temu mówiło się o wspólnej liście na prawicy, teraz raczej już szans na to nie ma. Ta prawa strona ma jeszcze szansę na to, żeby swoim wyborcom zaprezentować się jako stały monolit? Czy to już dawno i nieprawda i ewentualne koalicje albo wspólne listy, wspólne przedsięwzięcia możliwe są tylko po wyborach?
0: No, wydaje mi się, że te podziały, które obecnie widzimy, czyli ta sytuacja, gdzie grupa Mateusza Morawieckiego odeszła i wytworzyła własną formację, że to już jest trwałe i przed wyborami chyba takich wyborczych koalicji nie będziemy widzieli. Natomiast to, co będzie po wyborach, to oczywiście będzie wynikało z wyników wyborów. Jeśli prawica będzie w stanie utworzyć większość z tych rozdrobnionych grup partii, no to na pewno to zrobi. Ta atrakcyjność władzy jest na tyle duża, że politycy idą na czasami rozległe kompromisy, żeby utworzyć koalicję większościową. Natomiast no właśnie to jest pytanie, jak postrzegają wyborcy tę sytuację na prawicy, czyli to, że są dwie konfederacje, że teraz są dwa ugrupowania takie postpisowskie. To już są cztery, być może jeszcze się coś wyłoni. To jest zagrożenie duże dla prawicy, ponieważ może dojść do tego, że nie wszystkie te ugrupowania osiągną próg wyborczy i wówczas na pewno prawica by nie miała większości. No to byłoby bardzo duża zaleta z perspektywy ugrupowań obecnie rządzących. No ale dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że trudno przewidzieć tę dynamikę, która będzie miała miejsce przez kolejne 12-14 miesięcy. No, polska polityka jest taka dynamiczna i wiele może się zdarzyć.
1: A jeśli chodzi o patronat nad tą prawą stroną sceny politycznej, to czy widzi pan, profesor, możliwość tego, że przed wyborami na czele może w jakimś stopniu kampanii tych opcji z prawej strony sceny politycznej stanie prezydent Karol Nawrocki? No bo już teraz mówi się, że on jest takim nieoficjalnym liderem, że będzie jakiś pakt senacki na czele, którego właśnie prezydent mógłby stanąć. Jego ministrowie nawet w naszym studiu w Polskim Radiu 24 mówili o tym, że no, różni są ludzie na przykład w Konfederacji Grzegorza Brauna, ale ich tok myślenia, jeśli chodzi o Polskę, no to jest dobry, no bo tę Polskę na pierwszym miejscu stawiają. Widzi pan taką możliwość, żeby rzeczywiście wszyscy na tej prawej stronie łącznie z Konfederacją Brauna pod patronatem prezydenta do wyborów poszli?
0: No, to jest fundamentalne pytanie, jak bardzo politycznie będzie chciał się zaangażować prezydent Nawrocki. Może też być tak, że on to postrzega jako zagrożenie dla swojej kariery politycznej jako prezydenta, ponieważ no, w przyszłej kampanii ktoś może mu wyrzucić, że jednak jest bardzo, bardzo stronniczy, a nie prezydent wszystkich Polaków. No tak na zasadzie takiej ogólnej idei prezydenta ponad podziałami, więc on podejrzewam, że

0: no, tę sprawę głęboko rozważa, jak ostatecznie zaangażować się w ten projekt i jak ma być to widoczne, bo to, że on będzie pewnie działał kuluarowo, to możemy się tego spodziewać. Natomiast jak silnie jakby da swój autorytet prezydenta takiemu projektowi politycznemu, przynajmniej właśnie w zakresie paktu senackiego. Także nie przesądzałbym na tym etapie, jak to będzie. Natomiast jeszcze kolejna rzecz to jest właśnie ugrupowanie Grzegorza Brauna, które jest, no jak tu by powiedzieć, no, nacjonalistyczno-antysemickie. I wiadomo, że prezydent Nawrocki bardzo silnie polega na patronacie amerykańskim, prezydenta Trumpa w szczególności. No tam te informacje o tym, że gdyby docierały, że prezydent Nawrocki angażuje się w pakty polityczne z taką postacią, z takim ugrupowaniem, no to byłyby pewnie bardzo źle odebrane, więc no, prezydent Nawrocki jest w trudnym położeniu i sam jestem ciekawy, jak wybrnie. Wydaje mi się, że on nie do końca może mieć jeszcze jasność na tym etapie.
1: Ciekawy czas przed nami na pewno i to wszystko analizować w Polskim Radiu 24 będziemy. Razem z nami był politolog ze Szkoły Głównej Handlowej, pan profesor Andrzej Zybała. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również państwu, ale polecam pozostanie z Polskim Radiem 24. Już za chwilę skrót informacji, a zaraz po nich najpierw zapytamy, na jakim etapie to jest, a później spróbujemy rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie do tak zwanej ustawy Lex Rolnik. Czyli to jest projekt, który ma bardzo ułatwić życie i rolnikom, i tym osobom, które na wieś się sprowadzą, a dla których rolnictwo może nie jest idealnym sąsiedztwem.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 9.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ponad 1120 interwencji. Straż pożarna usuwała skutki burz, które przeszły nad znaczną częścią kraju. Najwięcej pracy mieli w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim. Niebezpiecznie było także w Głuchołazach na Opolszczyźnie, które dwa lata temu ucierpiały w powodzi. Ulewa spowodowała tam liczne podtopienia i utrudnienia, mówił na naszej antenie Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie.
8: Wystarczyło dosłownie 20 minut intensywnego opadu deszczu. Przede wszystkim po tych upałach ta ziemia była po prostu bardzo zbita. No i można powiedzieć, że te wszystkie tutaj pola uprawne i tak dalej zamieniły się przede wszystkim w takie potoki rwące i po prostu woda z wyższych partii schodziła na niższe. No i niestety ponownie miejscowość Głuchołazy i te miejscowości poniżej ucierpiały w dniu wczorajszym. Można to porównać do takiej, można powiedzieć, powodzi błyskawicznej.
7: W gminie Głuchołazy strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Skutki nawałnicy będą usuwać także dziś. Lex Rolnik na posiedzeniu rządu. Nowa ustawa ma położyć kres problemom rolników z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy czy zapachy związane z produkcją rolną. Obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu. Kupujący potwierdzi w nim, że jest świadomy możliwych uciążliwości. Widocznie takie przepisy są potrzebne, mówił nasz gość Jarosław Rzepa z PSL-u.
9: wszyscy, którzy mają gospodarstwa na obszarach wiejskich, prowadzą tą działalność rolniczą, to

0: To jest bardzo tradycyjne, jeśli chodzi od wieków na tej wsi. I nie może być tak, że dzisiaj ktoś nagle postanowi zlikwidować na przykład hodowlę sąsiada, bo jemu to na przykład nie pasuje, tak? Mhm. Nie. Przychodzisz na wieś, godzisz się z tymi warunkami i je akceptujesz. Widocznie trzeba prowadzić przepisy, bo nie wszyscy widać rozumieją.
1: I między innymi tym w południe zajmie się rząd czym jeszcze? O to zapytamy naszą reporterkę Dagmarę Kędzior tuż po informacjach. Ponad 7 milionów złotych na remont 19 dolnośląskich orlików. Wsparcie otrzymają samorządowcy z Rokitek, Męcinki, Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego i Pieńska. Po remoncie z boiska będą wykorzystywane maksymalnie, zapewnia Janusz Cygan, szef gminnego zrzeszenia LZS w Chojnowie.
2: To nie ma być muzeum i przyprowadzanie wycieczek i pokazywanie, jak ładnie obiekt wygląda. On, tak jak opony w samochodzie, ma być zdzierany. To znaczy, że jest eksploatowany, użytkowany.
1: Oprócz remontów istniejących obiektów z pieniędzy Ministerstwa Sportu powstanie w kraju 300 zupełnie nowych orlików. I tym sportowym akcentem kończymy informacje. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 9.
5: Stan dnia.
4: Wsi spokojna, wsi wesoła. Który głos twej chwale zdoła? To oczywiście Jan Kochanowski, ale ta wieś nie tak często jest spokojna i nie tak często jest wesoła, a to za sprawą dwóch stron. Z jednej strony rolników, z drugiej strony tych, którzy na wieś się sprowadzają, ale nie do końca wiedzą, na co się piszą. No i problemy rolników z nowymi mieszkańcami wsi ma załatwić, zakończyć Lex Rolnik. To jeden z projektów ustaw, którymi w południe zajmie się rząd. Inny zakłada z kolei przyspieszenie prac nad realizacją kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Tym, co będzie dzisiaj robił rząd, zajmuje się Dagmara Kędzior, z którą teraz się już łączymy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Dagmara, powiedz proszę, jakie są założenia tych projektów?
6: No to zacznijmy w takim razie od tego Lex Rolnik, który tak poetycko rozpocząłeś. On zakłada, że każdy, kto chce teraz kupić, kto będzie chciał kupić działkę czy dom znajdujący się na terenach wiejskich rolnych, będzie musiał podpisać u notariusza oświadczenie, że ma doskonałą świadomość z tego, że na tym terenie może dochodzić na przykład do łamania ciszy nocnej w związku z tym, że w nocy są prowadzone żniwa, no i że też mogą się pojawić różne uciążliwości ze strony rolników, typu mogą być nieprzyjemne zapachy z fermy, bądź też po prostu muszą się liczyć z troszeczkę wyższym hałasem. No i w skrócie projekt ten też zakłada, że rolnicy nie będą mogli być karani za to, że prowadzą taką działalność, no bo w teorii przynajmniej można mieć jakieś roszczenia wskutek tego, że w nocy ciszę nocną się zakłóca. Teraz ma tak nie być. No i minister rolnictwa Stefan Krajewski w lipcu mówił, że ta ustawa ma chronić rolników.
7: Prawo przede wszystkim pierwszeństwa. Jeśli ktoś buduje, rozbudowuje swoje gospodarstwo od lat, to funkcjonuje. A ktoś kupuje działkę w bezpośrednim sąsiedztwie tylko dlatego, że jest dużo tańsza niż w centrum miasta, no to też musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji. To wyjeżdżające maszyny rolnicze, kombajny, sieczkarnie.
6: To też jest problem, z którym realnie mierzy się m.in. Łukasz Urbaś, właściciel fermy drobiarskiej w podlubelskim Dysie, który mówił, że jego rodzina prowadzi gospodarstwo od ponad 60 lat. No i wciąż spotyka się z dużą krytyką ze strony nowych mieszkańców.
8: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód i budowania się. A następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty. Mamy bardzo duże problemy z sąsiadami nowonapływowymi.
6: No i ja też dodam, że ogólnie ten pomysł na projekt wziął się w momencie, w którym jeden z rolników miał wytoczony proces w sądzie, który ostatecznie przegrał, jego skargę kasacyjną oddalono. No i musiał zapłacić 120 tysięcy złotych za to, że właśnie prowadził tę działalność rolną i to przeszkadzało tym nowym mieszkańcom. Sprawa się toczyła od 2012 roku i bodajże po 13 latach albo po 14 zapadł niekorzystny dla rolnika wyrok. No i jeśli chodzi o ten drugi projekt, o którym wspomniałeś, czyli projekt ustawy dotyczący usprawnienia procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, to tutaj głównymi założeniami jest nałożenie takich sztywnych terminów. To znaczy, jeśli mamy inwestycje z sektora morskiego dotyczącego obronności, dróg, te inwestycje są w skrócie mówiąc wymienione w tym projekcie, bo to na przykład inwestycje przeciwpowodziowe,

0: we Wstroniach Śląskich czy rozbudowa lotniska Chopina, no to decyzje środowiskowe w tych projektach mają być wydawane w ciągu 45 dni. Później, jeśli będą jakieś skargi, to sąd ma 30 dni na to, żeby je rozpatrzeć. Potem kasacyjne z kolei w ciągu 2 miesięcy muszą być rozpatrzone. Jest też nadany rygor natychmiastowej wykonalności dla takich projektów, co w skrócie oznacza, że jeśli jeszcze nie ma uprawomocnionej sprawy, no to będzie można już de facto rozpocząć pracę. No i ten projekt jest dość kontrowersyjny, no bo jeśli spojrzymy choćby w opinie, które były wydane do tego projektu, to tam głównie organizacje ekologiczne i przyrodnicze podnosiły, że jednak może to łamać te wszystkie prawa związane z ochroną i ze standardami ochrony przyrody. Tu też pytanie właśnie, jak w takich okolicznościach zachowa się rząd, bo też czytałam nawet opinię, że niestety może ten projekt łamać unijne prawo i mogą nas z tej racji czekać konsekwencje.
1: Ciekawy jest to temat i już za chwilę będziemy go rozwijać. Za te relacje bardzo dziękujemy, Dagmarze Kędzior. Do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: A już teraz razem z nami ekonomista z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Sławomir Kalinowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, ja siłą rzeczy z pozycji miasta będę chciał zapytać o lex rolnik, którym dziś rząd ma się zajmować, no bo z jednej strony to oczywiste, że tymi naturalnymi mieszkańcami wsi są rolnicy, no ale te miasta rozlewają się coraz bardziej i te wsie stają się sypialniami tych miast. Buduje się tam coraz więcej. No i zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę zapisy tegoż prawa, lex rolnik, osoba, która będzie kupowała dom na wsi, będzie musiała złożyć u notariusza oświadczenie, że akceptuje hałas maszyn i zapach obornika. Czy to nie oznacza tak trochę, że rolnicy będą mieli taki immunitet od sąsiedzkich pozwów?
3: To jest w ogóle ciekawy problem, bo jest to faktycznie projekt, który odpowiada na rzeczywisty konflikt pomiędzy tą sferą produkcyjną i mieszkaniową na wsi. Część osób wyjeżdża na wieś, bo chce ciszy, czystego powietrza, do warunków, które faktycznie, tak jak pan redaktor wspomniał, takiego wylewającego się miasta na okoliczne miejscowości. Tymczasem no, każdy powinien zdawać sobie sprawę, że wieś no to również rolnictwo, chociaż w coraz mniejszym stopniu, ale jeśli rolnictwo, no to okresowy hałas, zapach nawozów, zapach kur, zwierząt, no ale także przyjazdy maszyn i pewnie uzależnienie prac od pogody. No i rolnik musi wykonywać tę pracę. No nie ma innego wyjścia, bo wieś przecież jest przestrzenią życia, ale jest przede wszystkim tym miejscem produkcji, żywności. No i kto kupuje dom koło gospodarstwa, to powinien zdawać sobie, no wydawałoby się tak logicznie, że zdaje sobie sprawę, że będzie mieć pod oknem kombajn, ciągnik, zapach i tak dalej. Czy jest to taki immunitet? W pewnym sensie tak, ale wydaje mi się, że on jest niezbędny, ten immunitet, żeby rolnik nie musiał podporządkowywać się do innych osób, które mieszkają w danej miejscowości, a do tego, co jest najważniejsze, do pogody, do warunków, w których musi zebrać zboże, do warunków, w których musi zająć się zwierzętami. I to jest na tych obszarach wiejskich, rolniczych znacznie ważniejsze niż to, że komuś może to przeszkadzać.
1: No
3: oczywiście,
1: właśnie.
3: Nie mówię tutaj...
1: Tak, słuchamy.
3: No właśnie, oczywiście nie mówię tu, żeby rolnik mógł robić co tylko sobie zechce, bo to oczywiście nie o to chodzi. Ale jeśli mieszkamy na wsi, to faktycznie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta praca rolnika jest uzależniona przede wszystkim od tego, jaka jest pogoda, przede wszystkim od tego, czy zboże, czy zwierzęta, jakie mają wymagania, a nie od tego, czy faktycznie temu sąsiadowi w większym czy mniejszym stopniu może utrudnić życie. Ale ja bym nie powiedział, że przede wszystkim chyba problemem tutaj jest ten chaos przestrzenny. I ustawa może łagodzić spory, ale nie usunie nam tej głównej przyczyny, niekontrolowanego mieszania się funkcji mieszkaniowych i produkcyjnych. I to wydaje mi się problem.

że od wielu lat dopuszczono do budowy domów przy istniejących gospodarstwach w sąsiedztwie obór, czy też chlewni, przy drogach wykorzystywanych przez maszyny i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje mi się podstawowy problem. No i Lex Rolnik bez uporządkowania przestrzeni to będzie leczył.

0: okolice Piaseczna, tam w lecie, no, wieczorem
1: brakuje wody.
0: Brakuje wody. No właśnie. I to rodzi też problemy dla samych rolników. Czy oni mają w tym momencie jakieś narzędzia do tego, żeby z tym walczyć, albo żeby w ogóle ten problem zgłosić? No bo my widzimy to z tego punktu widzenia miasta. A jak to wygląda z punktu widzenia wsi?
1: No właśnie, czy rolnicy mają narzędzia? No niestety niewiele tych narzędzi mają, bo mogą albo oczywiście w jakiś sposób dogadać się, porozumieć z mieszkańcami, pokazywać te prace, które muszą wykonywać, no ale nie można tego traktować w taki sam sposób, jak na przykład część osób ma problemy, że chlewnia koło nich śmierdzi. No tak, śmierdzi, ten zapach nie jest korzystny, bo taki jest charakter chlewni. Wielkie chlewnie, wielkie fermy działają całodobowo, ale już kombajny czy ciągniki okresowo przejeżdżają. Nawożone pola są też okresowo. No i to jest właśnie istotne, by osoby, które kupują mieszkania, domy w pobliżu działalności rolniczej, zdawały sobie z tego sprawę. Zasada rolnik był pierwszy powinna mieć znaczenie, ale oczywiście no nie bezwarunkowo. Jeśli ktoś kupuje dom obok istniejącej obory, no powinien akceptować jej normalne funkcjonowanie, ale jeśli no ta powierzchnia tych działań zwiększa się niekontrolowanie, no to też nie oszukujmy się. No, osoba, która kupiła koło małego gospodarstwa dom i nagle tam wyrasta mu wielka ferma, no to też może czuć się oszukana. No ale no jakby co do zasady powinniśmy sobie zdawać sprawę, że kupując dom na wsi, to nie kupujemy tego obrazka sielskiego od Kochanowskiego czy z innych wierszy i z takich wyobrażeń naszych, tylko to wieś, na której jest mieszanka tych funkcji mieszkaniowych, ale przede wszystkim produkcyjnych.
0: No bo tak naprawdę praca na roli to taka fabryka pod gołym niebem, można byłoby powiedzieć. Ale w tej fabryce brakuje wody ostatnio. O wodzie mówiliśmy. Według najnowszych prognoz GUS-u te plony w tym roku będą wyraźnie niższe. Panie profesorze, jak głęboko w tym sezonie susza dotknęła polskie rolnictwo?
1: Susza w ostatnich latach nie jest niczym nowym, niestety. Niestety mówię, bo od lat widzimy, że ta susza nawet naprzemiennie z przymrozkami pojawia się w okresie wakacyjnym, czy nawet już w tym roku mieliśmy znacznie wcześniej. Kiedyś susza była cykliczna co 5-6 lat, później co 3, a teraz od kilku lat jest ona, no, pojawia się co roku. Jak ona będzie wyglądać? No, w największym stopniu dotknie owoce, no takie owoce z drzew, bo szacuje się, że nawet do 20% zmiana z poprzednim rokiem może nastąpić. To są szacunki wstępne, oczywiście szacunki GUS. W dużym stopniu rzepak, który widzieliśmy na polach w okresie przedwakacyjnym, no to nawet do 15%. Zboża w mniejszym stopniu, do 5%, ale też owoce z krzewów nieco ponad 5%, co spowoduje w części przypadków ryzyko terenowych czy lokalnych podwyżek cen. Ale to nie jest też takie proste, bo część zbóż, część produktów rolnych funkcjonuje na szerokim rynku światowym. Szerokim rynku światowym i niższe plony, niższe możliwości wytwarzania wcale nie będą oznaczać dla tych producentów, że na rynku pojawią się wyższe ceny tychże produktów, jakby się tak na pierwszy rzut oka wydawało.
0: A jeśli chodzi o... Tak, słuchamy, panie profesorze.
1: Bo... No właśnie, bo nam się zawsze wydaje,
0: No właśnie, chciałem zapytać, jak to konkretnie w naszej kieszeni się odbije.
1: No właśnie, bo tutaj w naszej kieszeni, z jednej strony z naszej kieszeni, może się wydawać, że te ceny wzrosną części produktów, zwłaszcza takich produktów, które nie są powiązane z, czy w mniejszym stopniu są powiązane z rynkiem światowym.

0: to te ceny mogą wzrosnąć. Ale jeśli popatrzymy na ceny takich zbóż jak pszenica, żyto, jęczmień, które są produktami o charakterze światowym, to mniejsze plony w Polsce nie będą się wiązały z wyższymi cenami dla rolników. Czy w ostatecznym produkcie, gdzie musimy wziąć pod uwagę koszty przetwarzania, musimy wziąć pod uwagę koszty związane z energią, wynagrodzeniami, podatkami, czynszem i tak dalej, to w ostatecznym produkcie przetworzonym w sklepie ta cena może być wyższa dla konsumenta, a to dlatego, że wpływ na to mają inne produkty, nie tylko sam surowiec, który jest na początku tego łańcucha produkcyjnego. I to jest problem, bo rolnik może mniej wytworzyć, a dostać jednocześnie niższą cenę za produkt, bo może być on niższej jakości. To jest bardzo skomplikowany i bardzo taki, bym powiedział, problematyczny problem, taki masowa ślada, ale sytuacja, bo wcale nie musi oznaczać wyższych cen dla rolnika, a może oznaczać wyższe ceny dla konsumenta.
1: A patrząc na te susze, to wiemy, że pogoda bywa zmienną i widzimy, że po długim, długim, długim okresie, kiedy słońce prażyło, no teraz będą intensywne opady deszczu. Przez jakiś czas, no niektóre prognozy mówią o tym, że wrzesień ma być bardzo, ale to bardzo obfity w deszcz. I zastanawiam się, czy to jeszcze będzie w stanie uratować jakiekolwiek późne zbiora, może wręcz przeciwnie, spowoduje gnicie na polach i dodatkowe utrudnienia.
0: No właśnie, no teraz ten deszcz, no to już jest sytuacja nieco za późna dla większości plonów, bo nie spowoduje on poprawy sytuacji w zakresie zwiększenia produkcji i to niestety dla części zboża może to jeszcze być gorsza sytuacja, bo to zboże może ulec częściowemu zniszczeniu, więc niestety deszcz teraz to nie jest to samo co deszcz miesiąc temu, kiedy był ten okres wegetatywny dla roślin i nie jest to sytuacja korzystna w tym momencie dla rolnika.
1: A jeśli chodzi o suszę, no to mamy najnowsze informacje, jeśli chodzi o Dolny Śląsk. Wiemy, że Dolnośląska Izba Rolnicza zawnioskowała o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w tym właśnie regionie w związku z wielką suszą, a także z niedawnymi falami niszczycielskiego gradu. Co dałoby rolnikom wprowadzenie takiego stanu, panie profesorze?
0: No przede wszystkim możliwość ubiegania się o zwrot utraconych korzyści wynikających z utraty zbiorów. No to jest główna taka możliwość dla rolnika, który od lat obawia się zniżki tychże plonów. I to niestety dla niego jest sytuacja niekorzystna, zwłaszcza kiedy popatrzymy. No tak, do zboża, jeśli widzimy, że to 5%, to być może ta sytuacja nie będzie taka niekorzystna. Ale jeśli już popatrzymy na inne produkty, no to jeśli przewidywane spadki GUS-u spadną o 14% na przykład rzepak, no to są ponad 3 miliony ton. Jeśli mówimy o innych produktach, no przede wszystkim owoców z drzew, to koło 18% to jest około 3 miliona ton. Nie znaczy to jednak, że ceny wzrosną dokładnie te wartości, o które spadnie podaż tych produktów, trzeba sobie zdawać sprawę, że zyskowność czy rentowność działalności rolników znacznie się zmniejsza. Jeśli dodatkowo na to popatrzymy na rosnące koszty wytwarzania produktów, to widzimy, że te obawy rolników są zasadne i faktycznie taki stan klęski żywiołowej może nie przywrócić rentowności poprzez zwrot części kosztów,

0: no ale przynajmniej ograniczy te straty, co w jakimś stopniu dla rolnika jest takim zabezpieczeniem dla przyszłej produkcji przede wszystkim.
1: A zbierając niejako w całość te wszystkie wątki, które poruszyliśmy, mamy rolników poszkodowanych przez ekstremalną pogodę, perspektywę bardzo specyficznych, ale jednak podwyżek w sklepach, rządową ustawę Lex Rolnik, która ma ukoić sąsiedzkie nerwy. Czy uważa pan profesor, że państwo dziś działa w sposób spójny, że jest taki długofalowy pomysł na to rolnictwo poza doraźnym gaszeniem pożarów?
0: No właśnie, ja mam niestety ciągłe poczucie, że w rolnictwie to państwo działa reaktywnie, że jeżeli coś się wydarzy, no to dopiero wówczas rząd tworzy mechanizmy, które zabezpieczają to tym zjawiskom, które występują na rynku. Ja nie mówię, że to w tym roku czy dwa, tylko on zawsze tak niestety jest. Bo jeśli popatrzymy, że polska polityka wobec suszy głównie opiera się na polityce odszkodowań niż na polityce odporności. Kiedy pojawia się deficyt wody, sprawdzamy wskaźniki, uruchamiamy aplikacje, szacujemy straty, dyskutujemy o dopłatach. To oczywiście jest potrzebne, bo gospodarstwo zagrożonym płynnością jest to niezbędna pomoc. Problem polega na tym, że podobny scenariusz odtwarzamy jak w dniu świstaka rok co roku. Co roku odtwarzamy i ciągle jakby nie mamy takich narzędzi zabezpieczających. No właśnie, ta reaktywność widoczne jest na kilku poziomach. Koncentrujemy się na rekompensowaniu strat zamiast gromadzeniu wody. Od lat powtarzamy, że trzeba tę wodę gromadzić, bo pomoc suszowa pojawia się po utracie plonu, zamiast znacznie byłaby ona znacznie mniejsza, gdybyśmy mieli małą retencję, odbudowywali mokradła, prowadzili ochronę zadrzewień śródpolnych, poprawiali strukturę gleby i tak dalej, i tak dalej. Ta reaktywność również sprowadza się między innymi do tego, że nie zwiększamy w wystarczającym stopniu tej odporności gospodarstw rolnych. Gospodarstwo otrzymuje rekompensatę, ale nie zawsze tworzy silne takie bodźce do poprawy takiej sytuacji na przyszłość. No, czyli widzimy, że ta reaktywność, i to nie tylko to, co powiedziałem teraz o suszy, ale o innych działaniach, bo tutaj też jeśli popatrzymy chociażby zboże z Ukrainy, czy jeśli popatrzymy właśnie te Lex Rolnik, to te wszystkie elementy, te narzędzia powinny być na tyle mocno wytworzone, że rolnik w sytuacji suszy, powodzi z drugiej strony, niewystarczających plonów, ma określone narzędzia, które pozwolą mu funkcjonować w przyszłych latach na rynku. Nie mówię tutaj chociażby ubezpieczenie społeczne i tak dalej.
1: A właśnie, ubezpieczenia społeczne to jest ważny wątek, bo też wielokrotnie się powtarza ta konieczność ubezpieczeń. A czy to już zmieniło się to podejście i rolnicy ubezpieczają swoje plony i swoje plantacje, czy nadal jest z tym problem, panie profesorze?
0: No właśnie, tutaj trzeba pamiętać, oczywiście oddzielamy ubezpieczenia społeczne od KRUS-u, bo to jest jakby dwie różne ścieżki, dwa różne zadania. Czy obecny system ubezpieczeń chroni rolnika? No, moim zdaniem nie bardzo. Ubezpieczenie chroni w większym stopniu osobę niż same gospodarstwo, ale ono nie działa wystarczająco, nie działa stabilizująco na dochody. Jeszcze zbyt mało rolników chce się ubezpieczać to też wiąże się z dodatkowym kosztem. No, wyobraźmy sobie, jeśli nasza rentowność działalności jest niska i jeszcze mamy podnosić dodatkowe koszty, to większość gospodarstw rezygnuje. Jak powinien taki system wyglądać? No, myślę, że pierwsza taka warstwa tego systemu, to ta odpowiedzialność samego rolnika, gospodarstwa. Rolnik czy gospodarstwo powinno tworzyć pewne rezerwy, dostosowywać technologie do nowych warunków klimatycznych.

0: No ale i to jest taka podstawowa warstwa, ale gdybyśmy...
1: I o kolejnych warstwach, popatrzyli... panie profesorze,
0: dobra,
1: porozmawiamy.
0: Dobra, to powiem powszechne ubezpieczenie produkcji i na tym zakończę.
1: Profesor Sławomir Kalinowski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 1000 interwencji straży, 2 osoby ranne i duże zniszczenia. Na początek obraz Polski po potężnych nawałnicach. Podkarpacie w żałobie po wypadku autokaru z pielgrzymami. Jeden z kierowców stanie dziś przed węgierskim sądem. Były minister Maciej Berek, kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podsumujemy polityczne komentarze poranka. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Połamane drzewa, zalane drogi i piwnice. Po wczorajszych nawałnicach strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Najwięcej wezwań było w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim. Relacjonował w rozmowie z nami Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: W większości działania straży pożarnej polegały na usuwaniu wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Takiej interwencji było ponad 560. Jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, mam informację o 2 osobach rannych, które odniosły obrażenia wskutek przewróconego drzewa. Było to w województwie małopolskim, miejscowości Kraków.
1: Dziś pogoda nieco się uspokoi. Burze, jeśli się pojawią, to w drugiej części dnia na wschodzie Polski. Szczegółowy raport pogodowy na polskieradio24.pl. Mieszkańcy siedlisk koło Rzeszowa opłakują ofiary wypadku autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, w tym co najmniej 4 mieszkańców tej niewielkiej miejscowości. Ofiary to nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi i członkowie rodzin, mówi sołtys siedlisk Wojciech Tatara.
3: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Dlatego no tym bardziej szok i takie niedowierzanie było jeszcze większe i smutek. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
1: Rodziny ofiar zostały otoczone opieką psychologiczną. Przyczyny wypadku wyjaśnia węgierska i polska prokuratura. Dziś do sądu ma zostać doprowadzony jeden z kierowców. Śledczy chcą mu postawić zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna zasnął za kierownicą. Z ław rządowych za sędziowski stół. Do Sejmu wpłynęło zgłoszenie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek to były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego kandydaturę na sędziego zgłosiła grupa posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. Transfer budzi spore emocji, bo mówimy o styku polityki.

0: i sądownictwa. Ze mną w studiu jest gospodarz poranka Roch Kowalski.
1: Dzień dobry.
0: Witaj. Pytałeś swoich gości o sprawę Macieja Berka. Powiedz, co usłyszałeś?
1: Mówiłaś o emocjach. To od dawna żaden z pomysłów premiera nie budził tak odmiennych emocji wśród polityków koalicji rządzącej. Partia Donalda Tuska zachwala ministra Macieja Berka i przekonuje, że jego praca w rządzie w żaden sposób nie będzie wpływać na ewentualne obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Te zarzuty dotyczące polityków w Trybunale Konstytucyjnym są uzasadnione, jeżeli dotyczą polityków. Pan minister Berek nie jest związany z żadną partią polityczną, nie jest człowiekiem partyjnym.
1: Tak przekonywała w poranku Polskiego Radia 24 Karolina Pawliczak z KO. Pozostali koalicjanci przypominają, że sami zobowiązywali się do niewybierania do Trybunału czynnych polityków. Dlatego Jarosław Rzepa z PSL-u mówił na naszej antenie wprost.
3: Uważam, że można z tego wyjść i ten temat zażegnać,
1: Czyli zmienić kandydata.
3: Zażywie jest takie być może jakiegoś konfliktu koalicyjnego, a jest nam to niepotrzebne.
1: Czyli zmienić kandydata.
3: Tak.
1: Sejm wyborem Macieja Berka zajmie się na pierwszym wrześniowym posiedzeniu.
0: A sejmową batalię będziemy śledzić bardzo uważnie. Komentarze gości poranka w sprawie Macieja Berka podsumował Roch Kowalski. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A teraz Francja, gdzie doszło do potężnego cyberataku na systemy administracji podatkowej. Wyciek danych dotyczy ponad 500 000 użytkowników. Sprawa wywołuje kontrowersje, między innymi ze względu na spóźnioną reakcję władz. Szczegóły zna Stefan Folzer.
4: To jeden z najpoważniejszych cyberataków na francuską administrację podatkową. Łącznie skradziono dane dotyczące 678 tysięcy kont. Przede wszystkim dane osobowe, ale również szczegółową dokumentację podatkową. Kontrowersję wywołuje fakt, że o ataku poinformowano ponad miesiąc po jego przeprowadzeniu. Sprawa wyszła na jaw, gdy do włamania przyznał się sprawca, francuski haker, który twierdzi, że działał wyłącznie dla pieniędzy i sprzedał dane w dark webie. Miał też przeprowadzić drugi atak, przejmując dane ponad 2 milionów podatników, ale na razie nie potwierdził tych informacji. Sprawą zajmuje się prokuratura w Paryżu. Sytuacja jest jednak na tyle poważna, że premier Sébastien Lecornu zwołał w tej sprawie naradę kryzysową. Z kolei część francuskich senatorów domaga się powołania komisji śledczej, aby zbadać możliwe luki w zabezpieczeniach w obliczu nasilających się cyberataków. Od początku roku we Francji odnotowano ich już niemal 1000. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec Cincinnati. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju 1000. W trzech setach pokonała Greczynkę Marię Sakkari. Trener tenisa Michał Gawłowski chwali szybkie przystosowanie Igi do nowych warunków.
5: Zawsze trudno, żeby na nowo gdzieś tam się skoncentrować, bo to jednak jest zupełnie inny bagaż emocji, czyli ćwierćfinały, półfinały, finały turnieju i nagle trzeba dzień, dwa później wejść i grać na nowo od zera. A tym bardziej, że Iga bardzo czekała, bardzo chciała i dostała ten wygrany turniej w tym roku.
0: Mowa o turnieju w Toronto. Następną rywalką Polki w Cincinnati będzie francuska Diane Perry. Ten mecz jutro. Czekamy na ustalenie godziny spotkania.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po silnych opadach mamy znaczące ochłodzenie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku. W większości regionów okolice 20 stopni. Na niebie sporo chmur, w całym kraju może przelotnie popadać. Najsilniej na wschodzie.
6: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia każdej

0: Soboty o godzinie 17. Słuchowiska na Leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Reklamie. Autopromocja.
5: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 9 minut po godzinie 10 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na kolejne rozmowy w Polskim Radiu 24. Teraz będziemy patrzyli najpierw nieco węzie, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, bo to sprawy, które są ważne dla nas, a później bardzo szeroko międzynarodowo, bo trochę brzmi to jak polityczny thriller, ale o tym już za chwilę.
4: Stan dnia.
7: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Własne postępowanie prowadzi też węgierska strona. A my już teraz łączymy się z naszą reporterką Anną Orzę, która jest przed węgierskim sądem, który ma zdecydować dziś o ewentualnym aresztowaniu tymczasowym oczywiście polskiego kierowcy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Więc proszę, jakie czynności już zostały wykonane z kierowcą? Jaka grozi mu kara? No i który kraj ostatecznie będzie prowadził śledztwo w tej sprawie?
8: Obaj kierowcy, i ten, który prowadził w czasie wypadku autokar, i ten, który był jego zmiennikiem, po zdarzeniu zostali zatrzymani przez policję. Znaczy w takim sensie zatrzymani, że po prostu trzeba było ich obu przesłuchać, więc obaj trafili na posterunek policji. Po przesłuchaniu jeden z nich został zwolniony i wrócił do Polski, natomiast drugiego zatrzymano. Tutaj jest troszkę inaczej niż u nas, bo taka osoba może pozostawać w jurysdykcji policji 72 godziny, u nas to 48 godzin. I właśnie ten czas dobiega końca. Stąd decyzja o wniosku aresztowym, który otrzymał tutejszy sąd. Zwykle chodzi o 30 dni i tak jest tym razem. Ten wniosek dotyczy 30-dniowego aresztu. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że to zwykle 3 miesiące, tak? Natomiast tutaj chodzi o 30 dni. Policja węgierska wykonała wszystkie czynności. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, oczywiście oględziny wraku. Zgromadzono poza protokołami przesłuchania tych obu kierowców także inne dowody. Jest lista pełna pasażerów, jest plan podróży. Policja wystąpiła do organizatora i do przewoźnika o to, żeby tutaj dostarczyli komplet dokumentacji. Słuchani byli też sami poszkodowani. I teraz... Prokuratura Polska Okręgowa w Krośnie wszczęła także swoje postępowanie. Trzeba będzie ustalić, która ze stron to postępowanie będzie dalej prowadzić. Strona polska wystąpiła do węgierskiej o udostępnienie tych wszystkich zgromadzonych materiałów. Tutaj wczoraj przyjechał zespół śledczych. To są i prokuratorzy, i policjanci, którzy ponownie mieli dokonać oględzin i miejsca katastrofy, i autokaru. Także wiele już się wydarzyło, czas krótki, wiele się wydarzyło, natomiast wszystko zmierza do tego, by gospodarzem tego postępowania byli jednak polscy śledczy, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.

0: No i jesteśmy cały czas na łączach z naszą...
1: Jesteśmy.
0: Jesteśmy,
1: coś
0: jesteśmy.
1: Się nie udało.
0: Tak, tak, czasem tak bywa, ta odległość
1: czasem
0: choć
1: tak bywa
0: nieduża,
1: radio na żywo, to... oczywiście. Tak jest.
0: Ale słuchamy muszę dalej. Jasne?
1: Tak jest. No to powiem. Pani prokurator powiedziała, że w prawie unijnym no nie ma takiej sytuacji, że za ten sam czyn kara się podwójnie, więc nie może się zdarzyć tak, że Węgrzy będą prowadzili swoje postępowanie, które, to jest wszystko oczywiście teoretyczne, doprowadzić do skazania kogokolwiek tutaj i w tym samym czasie prokuratura i polski sąd, polski wymiar sprawiedliwości robią to samo i skazują za ten sam czyn tę samą osobę u siebie, więc nie. Trzeba się zdecydować i myślę, że to się da rozstrzygnąć. Pani prokurator powiedziała, oczywiście to wymaga pewnych formalności. Strona polska zwróciła się do węgierskiej z taką prośbą i wyraziła chęć przejęcia tego postępowania, co wydaje się być rzeczą naturalną. W związku z tym być może już wkrótce się to rozstrzygnie. Póki co te formalności trwają tu. Z tego, co mi wiadomo, kierowca nie wyraził chęci, bo takie ma prawo polski obywatel, jeśli znajdzie się w trudnej sytuacji, w trudnej prawnie sytuacji w innym państwie, ma prawo wystąpić z prośbą o kontakt z konsulatem. Takiej sytuacji, przynajmniej pan konsul nic o tym nie wie, tutaj nie było. Nie wiemy też, czy ma kierowca obrońcę, czy z urzędu, czy z wyboru. Jego pracodawca zapewniał mnie, że nie zostawią go bez pomocy, że to jest bardzo dobry kierowca z długim doświadczeniem, więc na pewno będzie mógł liczyć na wsparcie. I na koniec już zupełnie dwa słowa o poszkodowanych, bo wczoraj 21 osób wróciło do kraju rządowym samolotem, 18 wciąż pozostaje tutaj na miejscu w węgierskich szpitalach.
0: I te wszystkie informacje na miejscu zbiera Anna Orzeł. Za te relacje bardzo dziękujemy.
2: Komentarz.
0: Kwadrans po godzinie 10 w Polskim Radiu 24. Spoglądamy teraz bardzo szeroko, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, no bo bierzemy na tapet najnowszą decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, która spore zamieszanie wywołała zarówno w Waszyngtonie, jak i w Seulu, bo zaledwie w niedzielę Trump ogłosił w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, że zamierza znacząco ograniczyć trwające od wczoraj wspólne amerykańsko-południowo-koreańskie ćwiczenia wojskowe. No ale dlaczego Donald Trump powołuje się tutaj na swoje bardzo dobre relacje z przywódcą Korei Północnej? No i teraz będziemy rozmawiali właśnie na ten temat. Razem z nami dr Oskar Piotrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, czy rzeczywiście te relacje amerykańsko-północno-koreańskie są tak dobre, jak maluje je Donald Trump? Czy one w ogóle są jakiekolwiek?
3: Jest dokładnie odwrotnie niż mówi Donald Trump, bo od 2019 roku, kiedy miały miejsce ostatnie spotkania, nawet nie tylko na szczeblu przywódców, ale w ogóle ostatnie spotkania między dyplomatami amerykańskimi i północno-koreańskimi, właściwie mówimy o przeciągającym się impasie. Impasie, który był pod koniec pierwszej kadencji Donalda Trumpa, później przez całą kadencję Joe Bidena i tak naprawdę do teraz nie ma żadnych oznak poprawy w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich. Te dobre wspomnienia, na które powołuje się Donald Trump, no trudno nazwać obiektywnie czymś, jakimś dobrym wspomnieniem, chyba że on mówił wyłącznie o swoich osobistych odczuciach z obcowania z Kim Jong-unem, bo tak naprawdę te rozmowy nie doprowadziły do absolutnie niczego. One nie doprowadziły do zrealizowania celów amerykańskiej polityki zagranicznej. Rozmowy zostały zerwane przez Donalda Trumpa, który, pamiętajmy o tym, że w lutym 2019 roku w Hanoi, w stolicy Wietnamu, po prostu odszedł od stołu rozmów. Drugiego dnia rozmów, ku zaskoczeniu Kim Jong-una, Donald Trump zrezygnował z kontynuowania rozmów, twierdząc, że musimy do nich wrócić w innych okolicznościach. Jeszcze później, w czerwcu 2019 roku, kurtuazyjnie Donald Trump spotkał się z Kim Jong-unem w strefie zdemilitaryzowanej. Rozmowa niewiele ponad godzinę trwała, ale nie udało się wrócić do rozmów najważniejszych na temat bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, na temat broni jądrowej Korei Północnej, na temat sankcji. Wiele tematów było podejmowanych, ale ostatecznie nie udało się nic zrobić. I od tego czasu, od 2019

0: 2019 roku. No, wydaje się, że sytuacja zmieniła się bardzo istotnie. Uwarunkowania się zmieniły bardzo, moim zdaniem, na korzyść Korei Północnej, która dzięki rosyjskiej agresji na Ukrainę bardzo dużo zyskała, bo dzięki wsparciu Rosji Korea Północna uzyskuje wiele. Parasol polityczny, gospodarcze wsparcie i też wsparcie militarne, jeśli chodzi o technologie wojskowe, sprzęt wojskowy. Innymi słowy, jak Donald Trump mówi, że jest tak bardzo dobrze, to czemu jest tak bardzo źle w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich i dlaczego Amerykanie tak niewiele mogą zrobić wobec Korei Północnej?
1: No właśnie, bo Donald Trump pisze nieco abstrakcyjną rzecz, że Pjongjang nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek, a przecież dla Kim Jong-una to jest teraz taki geopolityczny renesans. On nie potrzebuje już Trumpa tak naprawdę.
0: No właśnie, tak jak jeszcze w 2018-2019 roku Korea Północna była moim zdaniem bardzo zdeterminowana, żeby prowadzić oczywiście na swoich zasadach i myśląc o realizacji wyłącznie własnych interesów rozmowy z administracją amerykańską, tak od tamtego czasu Korea Północna nie jest pod takim pręgierzem sankcyjnym. Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa dewastuje reżim sankcyjny na Koreę Północną. Ten reżim, który zawsze miał wiele luk, teraz jest dziurawy jak sito, więc nawet nie ma tego typu motywacji dla Kim Jong-una, żeby dążyć na przykład do zniesienia sankcji ONZ-owskich, bo de facto Rosja bardzo torpeduje ten reżim sankcyjny, współpracując też blisko z Chinami, które też przepuszczają wiele rzeczy wbrew sankcjom do Korei Północnej. Stany Zjednoczone wydaje się obecnie nie mają niczego takiego istotnego do zaoferowania Korei Północnej, jak w Rosji Władimira Putina, więc kalkulacje północno-koreańskie się zmieniły. Do tego jest bardzo istotna rzecz, na którą chyba nieczęsto się zwraca uwagę. To znaczy, o ile jeszcze w 2019 roku w mediach północno-koreańskich był wspominany ten szczyt, czy to jest spotkania dwa na szczycie w 2018 i 2019 Kim Jong-una z Donaldem Trumpem, o tyle od 2020 roku te rzeczy zostały totalnie wyrugowane, bo nie ma czego wspominać, bo to nie przyniosło ostatecznie tego, na co liczyła Korea Północna. Ba, Korea Północna wydaje mi się, że utwierdziła się po tych niepowodzeniach dyplomatycznych w tym, że ostatecznie ze Stanami Zjednoczonymi to my się nie dogadamy i bliżej nam, niezależnie od różnych znaków zapytania, wątpliwości, obaw o zależność, bliżej nam do Chin, do Rosji, z tymi partnerami się dogadamy, a nie ze Stanami Zjednoczonymi, nawet Donalda Trumpa, który był skłonny wykonywać, no nie oszukujmy się, bardzo niekonwencjonalne, podejmować niekonwencjonalne kroki w relacjach z Koreą Północną.
1: A jeśli chodzi o Koreę Południową, to jak ten sygnał z Waszyngtonu został odebrany w Seulu i jakie on może mieć dalsze konsekwencje, jeśli chodzi o stosunki tych dwóch stolic?
0: No, administracja południowo-koreańska wykonuje koncyliacyjne gesty. Tutaj też to jest relacja asymetryczna. Stany Zjednoczone są zdecydowanie tym silniejszym sojusznikiem w tej relacji. W kwestiach bezpieczeństwa Korea Południowa bardzo zależy od Stanów Zjednoczonych. Mówimy o 28 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej, więc tak naprawdę jest to sytuacja, w której Korea Południowa nie chce, nie może, nie potrzebuje iść na dyplomatyczne noże z administracją Trumpa, mimo że jego decyzje wprowadzają zamęt, bo w ogóle nawet problem jest z tymi abstrakcyjnymi bardzo komunikatami Donalda Trumpa, bo on mówi o potrzebie zmniejszenia skali, ograniczenia ćwiczeń, ale tak naprawdę nie wiadomo o jakie ćwiczenia, bo ćwiczeń różnego rodzaju Korea Południowa ze Stanami Zjednoczonymi przeprowadza kilkadziesiąt w ciągu roku na różną skalę. I pytanie, czy chodzi o te, które dopiero się rozpoczęły? No mam co do tego wątpliwości, bo te ćwiczenia się rozpoczęły i strona południowo-koreańska mówi otwarcie, że ćwiczenia są przeprowadzane zgodnie z planem. I być może kolejne ćwiczenia w kolejnych tygodniach, miesiącach, tam będą ograniczenia, jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy, amerykańskich sił różnego rodzaju w tych ćwiczeniach. Więc tak naprawdę mówimy o takim próbie nie tyle może pudrowania rzeczywistości, co uspokajania tego, że rozmowy sojusznicze trwają, wszystkie niejasności wyjaśnimy, bo Korei Południowej nie zależy na tym, żeby eskalować relacje,

0: ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony prezydent Lee Jae-myung mówi, że tego typu sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych tylko nas będą utwierdzać w tym, abyśmy rozbudowywali własne zdolności obronne i dążyli do czegoś, co jest bardzo ważne w Korei Południowej, do tego, żeby do 2030 roku, czyli kiedy skończy się kadencja obecnego prezydenta Korei Południowej, żeby doszło do przejęcia kontroli operacyjnej nad wojskami południowo-koreańskimi od Stanów Zjednoczonych na czas wojny. Bo w obecnej sytuacji, w obecne jakby formalności, zobowiązania sojusznicze sprawiają, że gdyby doszło do wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim, to kontrolę operacyjną nad wojskami Korei Południowej przejmują Amerykanie. I to jest konsekwencja tej relacji kilkudziesięcioletniej od czasów wojny koreańskiej w latach 50. I Koreańczycy robią wiele od lat, żeby przejąć kontrolę nad własnymi wojskami. Oczywiście blisko współpracując z Amerykanami, ale jednak, żeby kontrola operacyjna należała do oficerów, generałów południowo-koreańskich. I żeby do tego doszło, muszą być spełnione różnego rodzaju warunki też o charakterze operacyjnym. Między innymi trzeba to wszystko przećwiczyć, więc ćwiczenia, te, które chce ograniczać Donald Trump, one też mają doprowadzić do tego, żeby Korea Południowa jawiła się jako państwo zdolne do wzięcia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Więc tutaj jest wiele różnych wątków, które się na siebie nakładają. Na pewno Korei Południowej nie zależy na eskalowaniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, no ale to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła komunikat ku zaskoczeniu sojuszników i myślę, że ku zaskoczeniu też własnej administracji i różnych departamentów.
1: No i tutaj jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, panie doktorze, a mianowicie wzięcia częściowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych z kolei przez Koreę Południową, no bo Donald Trump zarzuca Seulowi, że nie pomógł mu w denuklearyzacji Iranu, no ale przecież Korea Południowa to nie jest potęga militarna w Zatoce Perskiej. Amerykanie naprawdę chcieliby, żeby koreańskie okręty wyruszyły do cieśniny Ormus?
0: No właśnie, no to jest chyba tak polityczna próba zrzucania odpowiedzialności za własne niepowodzenia na sojuszników i partnerów, że gdyby nam pomogli, a my przecież im tak bardzo pomagamy w innych sprawach, to kwestia Iranu byłaby zamknięta, tak? Więc ciekawe jest w ogóle, że Donald Trump używa tego terminu denuklearyzacji w odniesieniu do Iranu, a jest coraz bardziej wstrzemięźliwy, żeby wspominać o denuklearyzacji Korei Północnej, na czym zależy Korei Południowej. Więc faktycznie Korea Południowa odpowiada, myślę, że zgodnie z prawdą, że w tych formatach, w których mogą brać udział, to biorą, jeśli chodzi o wielostronne negocjacje dotyczące ustabilizowania sytuacji w Zatoce Perskiej, w tym zwłaszcza w cieśninie Ormus. Zgodnie z prawdą Koreańczycy mówią, że nie dysponują taką flotą, która by mogła efektywnie wesprzeć Amerykanów w Zatoce Perskiej, więc tutaj można powiedzieć, to jest przede wszystkim polityka, to jest język polityki Donalda Trumpa, zrzucanie odpowiedzialności za własne niepowodzenia na sojuszników i partnerów, ale też próba wywierania presji, że jeśli nie będziecie nas wspierać, no to w naszych ważnych realizacji amerykańskich interesów, to my niekoniecznie będziemy skłonni kontynuować naszą na przykład obecność na taką skalę w waszym kraju. Więc to jest ten język transakcji, tylko nie oszukujmy się, transakcji no bardzo dziwnie rozumianej przez Donalda Trumpa, bo pewnych warunków amerykańskich po prostu sojusznicy i partnerzy no, nie są w stanie spełnić z przyczyn obiektywnych.
1: Panie doktorze, nie mogę nie zapytać o jeszcze jedną kwestię związaną z tamtym regionem, a mianowicie wizytę rosyjskiego przywódcy na Kurylach. To był element, który wywołał niepokoje po stronie japońskiej i zastanawiam się, czy to był taki jednostronny gest, jeśli chodzi o Rosję, który miał być może odwrócić uwagę od tego, co dzieje się na ukraińskim froncie, czy może będziemy widzieli jakieś kolejne ruchy Rosji w tym właśnie regionie?
0: No, faktycznie istotne z punktu widzenia takiego sygnału politycznego wydarzenie, natomiast pamiętajmy o tym, że Rosjanie we współpracy z Chińczykami od wielu lat przeprowadzają manewry wojskowe w okolicach Morza Japońskiego i tu Japończycy jakby są tego absolutnie świadomi od wielu lat, że Rosjanie

0: Militarnie też są obecni na swoim Dalekim Wschodzie. Więc tutaj myślę, że jest to próba takiej wywierania presji przez Rosję na państwa Azji Wschodniej, żeby one miały świadomość, że Rosja nie tylko może być czynnikiem destabilizującym sytuację w Europie, ale też w Azji. Ale jest pytanie, czy Rosjanie nie przeszarżują. To znaczy Japończycy na przykład wcale nie są skłonni do ustępstw. Raczej te komunikaty, ten sposób formułowania polityki przez Władimira Putina, on raczej utwierdza władzę Japonii w tym kursie bardzo krytycznym wobec Rosji. To wydaje się, że nie będzie skłaniać Japończyków do ustępstw albo zastanowienia się nad tym, czy warto wspierać Ukrainę. Więc to jest, myślę, też taki sygnał, być może w większym stopniu nawet na potrzeby wewnętrznej polityki rosyjskiej niż na osiągnięcie jakichś namacalnych efektów w rosyjskiej polityce zagranicznej na Dalekim Wschodzie.
1: Doktor Oskar Piotrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech jest już w Polsce. 5 osób trafiło do rzeszowskich szpitali. Pacjenci przylecieli wczoraj wieczorem specjalnym samolotem na lotnisko w Jasionce koło Rzeszowa. Na pokładzie było też 16 osób, które z lotniska odebrały rodziny. Pani Ilona z gminy Niebylec czekała na mamę.
5: Te rozmowy były krótkie, więc chciałabym się dowiedzieć, w jakim jest stanie. Ona nie chce na ten temat rozmawiać jak na razie, a my też sobie zdajemy z tego sprawę, jak to wszystko wyglądało i w jakiej ona jest rozsypce, ale pomoc mamy ogromną ze strony pana wójta, z pana sołtysa, czy tu wojewodów. Wsparcie psychologiczne nam tutaj proponują, jeżeli tylko mama będzie chciała, to jak najbardziej.
4: Kiedy odbędą się następne transporty tych, którzy wciąż przebywają w węgierskich szpitalach? Tego na razie nie wiadomo. Wszystko zależy od ich stanu zdrowia. Decydować będą lekarze. Przypomnijmy, do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Dziś kierowca autokaru ma zostać doprowadzony przed węgierski sąd. On może zdecydować o przedłużeniu aresztu o 30 dni. Według węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w czasie jazdy. 24 komitety zostały zarejestrowane do wyborów na Urząd Prezydenta Krakowa. To nie oznacza, że stolica Małopolski ma oficjalnie 24 kandydatów na włodarza miasta. Teraz komitety i startujący muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów, co najmniej 3000. Jakie są kolejne kroki, wyjaśnia Barbara Golonko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
6: W następnym roku, czyli do dnia 24 sierpnia, komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na Urząd Prezydenta Miasta Krakowa. I kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
4: Głosowanie 27 września. Jeśli żaden kandydat nie uzyska ponad 50% głosów, odbędzie się druga tura, prawdopodobnie 11 października. To drugi dzień obowiązywania programu CPN. Ceny takie jak wczoraj, czyli za litr 95 płacimy 6 zł 41 groszy, za benzynę 98 7,20. Cena diesla to 7 zł 37 groszy. Kierowcy zauważyli

0: Jeżeli zmiany stawek, liczą, że ceny utrzymają się na tym poziomie lub jeszcze będą spadać.
1: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
2: Z ósemki na siódemkę się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
3: Coś się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
4: To wszystko są ruchy pozorne.
0: Program CPN potrwa do końca wakacji. Każdego dnia w południe resort energii poinformuje o maksymalnych cenach benzyny i diesla na kolejny dzień.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 33 minuty po godzinie 10 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Teraz w Polskim Radiu 24 będziemy rozmawiali o walce Dawida z Goliatem, ale także Dawida z Dawidem, a także Goliata z Goliatem, a areną tych walk jest świat cyfrowy. Czy mamy jakiekolwiek szanse w starciu z technologicznymi gigantami? I to nawet o tak wydawać by się mogło podstawowe rzeczy jak nasz wizerunek. O tym już teraz będziemy rozmawiać.
7: Komentarz.
6: A razem z nami redaktor naczelny magazynu Spiders Web, Rafał Pikuła. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Dzień dobry, witam.
6: Panie redaktorze, osioł naszej rozmowy niech będzie spór Rafała Brzoski z Metą, ale zaczniemy od szczegółu do ogółu, od takich maluczkich użytkowników internetu, jak my choćby. Czy jeśli mamy sytuację, w której na portalu społecznościowym, tym albo jakimkolwiek innym, pojawiają się na przykład reklamy, które wykorzystują nasz wizerunek, albo inaczej, albo jakiekolwiek rzeczy, które wykorzystują w jakiś sposób nasze dobra, to czy my mamy jakiekolwiek szansę w starciu z takim technologicznym gigantem?
8: Niestety tutaj nie mam dobrej odpowiedzi, pozytywnej odpowiedzi. Nie mamy żadnych szans. I to nie tylko dlatego, że jesteśmy po prostu pionkiem w tej wielkiej bigtechowej grze. Przede wszystkim dlatego, i trzeba to powiedzieć głośno i wprost, Meta czy inne bigtechy po prostu na tym zarabiają. Wykorzystywanie naszego wizerunku, manipulowanie naszymi treściami jest po prostu w modelu biznesowym tych platform. To, co spotkało Rafała Brzoskę, spotyka w mniejszej skali każdego z nas, może spotkać każdego z nas. No i szczęście w tym całym nieszczęściu jest takie, że w końcu trafiło na osobę znaczącą z zasięgami, z koneksjami politycznymi, więc o sprawie zrobiło się głośno, ale nie wydaje mi się, żeby doszło tutaj do jakiejś fundamentalnej zmiany. My w naszym magazynie wielokrotnie opisywaliśmy podobne przypadki. Pisaliśmy o tym, że skam stanowi nawet 10% globalnego przychodu dla firmy Meta. Wielokrotnie pisaliśmy też o zniszczonych wizerunkach, ukradzionych profilach, ukradzionych zdjęciach, treściach itd. itd. I nic się nie zmieniło. Ja też powiem tutaj panu redaktorowi, jak zajmuję się tą tematyką od bliska 10 lat, opisując działania portali społecznościowych, czy raczej wypadało być antyspołecznościowych, to widzę, że z roku na rok jest coraz gorzej i, że tak powiem, buta, pycha i chciwość tych platform jest tylko większa, a nie mniejsza. I jedyną nadzieję tutaj ja upatruję tak naprawdę w regulacjach ponadnarodowych, w działaniach tutaj, które stara się robić, i trzeba to podkreślić, Unia Europejska, bo jako jednostka absolutnie nie mamy szans.
6: A no właśnie, to zanim przejdziemy do Unii Europejskiej, to spójrzmy jeszcze na reakcję poszczególnych rządów, no w tym przypadku reakcję polskiego rządu, bo wiemy, że reaguje wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No ale można by rzec, że on reaguje dopiero wtedy, kiedy takim problemem dotknięta jest osoba wpływowa. Czy my wiemy coś o wcześniejszych interwencjach polskiego rządu, jeśli chodzi o tego typu sytuacje, ale no, w przypadku osób, które nie są milionerami znanymi na całym świecie?
8: Ja tutaj powiem w przypadku pana ministra Gawkowskiego, którego doceniam za próby działania, to ten sam minister przecież powołał do swojej rady do spraw cyfryzacji przedstawiciela firmy Meta. Więc z jednej

0: strony minister Gawkowski tutaj mówi, że trzeba regulować, trzeba działać, z drugiej strony pozwala lobbystom być w samym centrum przestrzeni, że tak powiem, rządowej. Pan minister Gawkowski od początku swojej kadencji zapowiada kolejne regulacje i tak naprawdę no niewiele się tutaj dzieje. Była pewna szansa wraz z wdrożeniem DSA, aktu o usługach cyfrowych, ale jak dobrze wiemy, pan prezydent Nawrocki zawetował wdrożenie tych regulacji. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o polski rząd, polski rząd dostrzega zagrożenia, dostrzega problemy, ale praktycznych rozwiązań póki co nie ma i nie było. I wydaje mi się, że do końca kadencji tego rządu niewiele się zmieni. Być może pan prezydent też pójdzie po rozum do głowy i zauważy, że regulowanie internetu to nie jest cenzura, tylko działanie na korzyść dla obywateli.
1: A gdyby nie to weto prezydenta Karola Nawrockiego, to jakie mielibyśmy szanse w starciu z tymi gigantami technologicznymi?
0: Znaczy wciąż, że tak powiem, na poziomie ogólnym te szanse nie byłyby zbyt wielkie, bo pamiętajmy o tym, że budżety tych firm technologicznych często przekraczają budżety poszczególnych państw. Oczywiście łatwiej byłoby nam tutaj reagować w przypadku kradzieży wizerunku, kradzieży naszych treści. Te regulacje wymagałyby ustanowienia pośrednika ze strony Big Techów do kontaktu z rządem. Wymagałoby oznaczania i pilnowania treści, które są publikowane w mediach antyspołecznościowych. Więc byłby to zwrot w dobrą stronę. Wszystko zależy też oczywiście od praktyki, bo pamiętajmy, że jest wyrok polskiego sądu mówiący o tym, że firma Meta ponosi odpowiedzialność za treści, które są na niej publikowane. Tylko że jak wiemy, wyroki sądowe, prawo to jedno, a praktyka to druga rzecz. Wydaje mi się, że tutaj takie, jak już wspomniałem, działanie ponadnarodowe, unijne właśnie tutaj, o którym wspomniałem, ma szansę działania. I też pamiętajmy o tym, że takie duże firmy jak właśnie Meta, jak Google, Amazon i tak dalej są bardzo blisko rządów i polityków, więc bardzo często nawet jak te regulacje się pojawiają, to finalnie są to regulacje bezzębne. To na przykład dotyczy wdrożonej niedawno regulacji, czyli AI aktu, który w swojej pierwotnej wersji był dosyć drastyczny, a w swojej finalnej wersji dosyć łagodny.
1: No jeśli chodzi o te związki Big Techów z władzą, no to wszyscy pamiętamy bliskie relacje Donalda Trumpa, choćby z Elonem Muskiem. Widzimy na różnego rodzaju uroczystościach, jak zaraz obok amerykańskiego przywódcy siedzi Mark Zuckerberg. Czy może w takim wypadku lepszym sposobem byłoby działanie z jednej strony ponadnarodowe, ale właśnie w kontekście różnego rodzaju organizacji takich jak Unia Europejska, ale może też próba wpłynięcia bezpośrednio na amerykańskie władze po to, żeby to one w jakiś sposób być może te zapisy wymogły? Myśli pan, że tutaj byłaby taka szansa, czy jednak pieniądze są za duże i nawet polityczne naciski jednego państwa nie wystarczą?
0: Ja myślę, że jest to możliwe w przypadku zmiany lokatora Białego Domu, bo przy obecnym doskonale widzimy ten ścisły sojusz Doliny Krzemowej wielkich firm technologicznych z Donaldem Trumpem. Jeśli prześledzimy tutaj historycznie, to zauważymy, że przez lata Dolina Krzemowa była blisko demokratów i często był to taki sojusz w stylu administracja swoje, biznes swoje. Dzisiaj ta współpraca na poziomie biznesu i polityki jest bardzo ścisła. Ja myślę, że tutaj administracja Donalda Trumpa nie zgodzi się na żadne regulacje.

Nawet nie chodzi o pieniądze. Pieniądze to jest rzecz wtórna. Tu przede wszystkim chodzi o mechanizmy władzy. Doskonale widzimy, że tutaj sposób wpływania na opinię publiczną, sposób zarządzania duszami, że tak powiem, jest gigantyczny. Więc tak naprawdę w regulowaniu Big Techów chodzi o to...

0: bo mają z tego paliwo polityczne.
1: No i tak w Polskim Radiu 24 mówił redaktor naczelny magazynu Spiders Web Rafał Pikuła. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Za 16 minut godzina 11 w Polskim Radiu 24 przenosimy się teraz na Podkarpacie. Tam trwa konferencja wojewody Teresy Kubas-Hul. Oczywiście tematem jest wypadek polskiego autokaru na Węgrzech.
2: W dniu dzisiejszym do samorządów zostanie przekazana informacja dotycząca całej procedury związanej z transportem osób bliskich zmarłych z zagranicy. Jesteśmy w kontakcie z firmą ubezpieczeniową, która ubezpieczała ten wyjazd, jak również z firmą, która została wskazana przez firmę ubezpieczeniową do transportu ciał. Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Wiem, że rodziny na te informacje czekają. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu. Akty zgonu będą mogły być wystawione dopiero wtedy, kiedy zostanie przeprowadzony proces oględzin. Jest w trakcie, trwają oględziny, jestem po rozmowie z panią konsul. I w tych wypadkach, gdzie nie trzeba będzie robić sekcji zwłok i po oględzinach będą lekarze w stanie podać przyczynę zgonu. Te akty zgonu będą wystawiane tam, gdzie trzeba będzie wykonać sekcję zwłok, to takie decyzje tam na miejscu będą podejmowane. Ja chcę zadeklarować wszystkim rodzinom, że z naszej strony robimy naprawdę wszystko, żeby państwu pomóc, żeby jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby wszyscy pacjenci, którzy są w szpitalach, a będą mogli być przetransportowani, żeby byli przetransportowani do naszych szpitali, jak również tym rodzinom, którzy stracili swoich bliskich i czekają na ten moment, żeby przywieźć bliskich do ich rodzin celem organizowania pogrzebów. Jeszcze raz łączymy się w bólu z wszystkimi rodzinami, które straciły najbliższych i z tymi, którzy ucierpieli w wyniku tego tragicznego wypadku. Ja dziękuję. Jeżeli będą pytania, bardzo proszę.
3: Pani wojewodo, wiadomo, ile osób wróciło innymi sposobami. Mamy 21 samolotem, 18 w szpitalu, pozostaje 20. Jak dobrze liczę, to jest jedna rzecz. A druga, co pani wojewoda wie na temat śledztwa? Czy ono będzie prowadzone na Węgrzech? Czy przeniesione do Polski, czy może...
2: Na pytania związane z śledztwem, te pytania proszę kierować do prokuratury, bo prokuratura nasza krajowa współpracuje z prokuraturą na Węgrzech, więc takie informacje nie są przekazywane do mnie. Bezpośrednio proszę te pytania adresować do prokuratury. To było to pytanie. Aha, i teraz tak, 18 osób przebywa w szpitalach na Węgrzech. Ja już mam informacje, jaka osoba w którym szpitalu przebywa. Ale drodzy Państwo, tak jak już za każdym razem to samo powtarzam, takich danych nigdy nie będę udostępniać. Jesteśmy w kontakcie z osobami, które tam są na miejscu co do ogólnego stanu zdrowia, bo informacja na temat stanu zdrowia tylko najbliżsi członkowie rodziny mogą otrzymać i nikt inny takich informacji nie otrzyma. My możemy tylko otrzymać informacje typu, że jest stan dobry, niezagrażający życiu albo ciężki.
3: Ale te 20 osób, które pozostają z tego równania, one wróciły same sobie już do domu?
2: 21 osób wczoraj przyjechało, 12 osób nie żyje. 18 osób przebywa w szpitalach, więc ta pozostała część osób to są osoby, których rodziny na własną rękę zabrały do Polski.
4: Pani wojewodo, jeszcze dopytam, bo tutaj na stronie między innymi Gminatowej Rady Częstochowy Urzędu pojawiło się takie ogłoszenie, że nie wiem, czy zdarzają się próby telefonów,
2: Tak, bardzo proszę, Szanowni Państwo, zwracajcie na to uwagę. To jest obrzydliwe, żeby na tej tragedii wykorzystywać tą tragedię i wykorzystywać

0: mieć rodziny. Drodzy Państwo, nie kontaktujemy się telefonicznie z rodzinami. Ani ja, ani moi wszyscy współpracownicy nie kontaktujemy się w sprawie zakładów pogrzebowych, w sprawie firm ubezpieczeniowych. Wszystkie informacje my przekazujemy bezpośrednio do wójta, burmistrza, prezydenta. I wójtowie, burmistrzowie, prezydenci kontaktują się bezpośrednio z członkami rodzin. Więc apeluję do wszystkich rodzin. Uważajcie, uważajcie, jeżeli takie zdarzenie ma miejsce. Zgłaszajcie do nas i my będziemy Wam pomagać. Nie podpisujcie żadnych dokumentów, żadnych oświadczeń, bo może się okazać, że to są osoby nieuczciwi, oszuści, którzy próbują na tej wielkiej, wielkiej tragedii coś osiągnąć.
1: A na czym polegało, Pani Wojewodo, wyjaśnijmy też ta próba oszustwa, bo rozumiem, że ktoś telefonował do
0: rodzin,
1: tak. Czy do poszkodowanych, czy osób, które zginęły.
0: Tak, tak, i przekazywał informację, że osoba nie żyje, co było nieprawdą, osoba żyła i żyje, oferował różne formy ubezpieczenia, więc to jest próba naciągnięcia rodzin na jakieś straty kolejne.
2: Jeszcze zapytam o tą pomoc psychologiczną. Nie wiem, czy Pani Wojewoda o tym mówiła, to też warto przypomnieć, że cały czas jest numer dedykowany.
0: Tak. Cały czas na naszej stronie, my go zaraz przypniemy, żeby on nam się nie znikał, jest numer telefonu do pani dyrektor Ireny Marszałek-Czekierdy z Wydziału Polityki Społecznej, która koordynuje pomoc psychologiczną. Wystarczy zadzwonić pod ten numer, wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili. Wystarczy zadzwonić i my w oparciu o rozmowę kierujemy psychologa na miejsce. Ja wczoraj rozmawiałam z osobami, które przyleciały, z poszkodowanymi, z członkami rodzin i też prosiłam ich, żeby nie wahali się zadzwonić, że mamy osoby, bardzo dobre osoby, zresztą tych osób się coraz więcej zgłasza, chcą pro publico bono świadczyć pomoc, co jest bardzo, bardzo szlachetne i może się tak okazać, że niedziela, poniedziałek, dzisiaj, jeszcze kolejne dni, rodzinie się będzie wydawało, że sama sobie z tą traumą poradzi. Ale ten okres mija i wtedy, bardzo często wtedy potrzebna jest pomoc psychologiczna, czasem długofalowa. Będziemy pomagać każdej rodzinie do takiego momentu, w którym rodzina uzna, że już tej pomocy nie potrzebuje. Dlatego też bardzo proszę Państwa, dzwońcie pod ten numer telefonu i pomoc będzie natychmiast do Was kierowana. Wczoraj mieliśmy też z sobą dwie panie psycholożki. No i dobrze, że były, bo była potrzebna w pewnym momencie pomoc i rozmowa.
1: Panie Wojewodo, ja tylko dopytam, porządkując to, co pytał kolega. Rozumiem, że obecnie na Węgrzech przebywają osoby tylko w szpitalach.
0: Tak.
1: Poszkodowani w tym wypadku.
0: Tak.
1: Wszyscy, którzy zostali poszkodowani.
0: Tak, ja zostawiam na boku kierowców, jeśli chodzi tak, bo to są inne. Tak. Tak, jeśli chodzi o pasażerach, mamy 18 osób, które przebywają obecnie w szpitalach.
1: Kiedy należy się spodziewać transportu, Pani Wojewodo?
0: Jeszcze, ja powiem tak. Nie odpowiem na to pytanie, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro, czy to będzie w czwartek, czy to będzie w piątek, dlatego, że ten transport będzie robiony sukcesywnie. Jeżeli będą przygotowane osoby i stan zdrowia będzie pozwalał na to, mamy do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe, mamy do dyspozycji helikopter medyczny od ministra obrony narodowej, mamy do dyspozycji samolot KASA, więc te środki transportu mogą wystartować w każdej chwili i przywieźć osoby osoby do Polski.

0: wszystkie osoby, które będą mogły być hospitalizowane w szpitalach na terenie województwa podkarpackiego, będą przywożone do nas na Podkarpacie. Jeżeli się okaże, że wśród tej grupy, bo tam są też ciężko ranne osoby, będzie potrzeba skierowania tej osoby na hospitalizację do szpitala w Warszawie, czy też na terenie innego miasta. Ja dzisiaj rozmawiałam z panem ministrem Cezarym Tomczykiewiczem i też mówił, że jeżeli będzie potrzeba, to wszystkie szpitale ministra obrony narodowej są w stanie przyjąć, pomóc w procesie leczenia naszych mieszkańców.
1: Priorytetem jest ich przewiezienie do Polski, czy niewykluczone, że cały ten tok leczenia, część z tych 18 osób przejdzie na Węgrzech?
0: Priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Czyli jeżeli stan zdrowia będzie pozwalał na to, żeby przewieźć do Polski, to będziemy i w Polsce będziemy w stanie zapewnić wysokiej jakości obsługę medyczną. Takie osoby będą przewożone do Polski. Jeżeli stan zdrowia nie będzie pozwalał, bo są osoby, które albo przejdą, albo przechodziły operacje, więc drodzy Państwo, lekarze decydują o tym, czy pacjenta przewieźć i do jaka specjalistyczna dalsza pomoc medyczna jest potrzebna.
2: Spodziewa się Pani, że to będzie jeszcze w tym tygodniu, czy raczej?
0: My jesteśmy przygotowani na każdy dzień. Na każdy dzień jesteśmy przygotowani. I tak jak wczoraj zorganizowaliśmy bardzo sprawnie transport pacjentów, gdzie od momentu, kiedy samolot wylądował na płycie, w ciągu dosłownie kilku minut pacjenci już byli w karetkach i karetki wyjechały, karetki podjechały od razu pod samolot i bezpośrednio pacjenci zostali do karetek przetransportowani. Tak samo będziemy organizować ten transport, że karetki pogotowia podjadą pod miejsce wskazane. Jeżeli to będzie helikopter medyczny, to on będzie lądował na lądowiskach przy właściwych szpitalach.
3: I ja rozumiem, że te osoby, które trafiły do swoich rodzin, ale poczują się źle, poczują się gorzej, to też mogą liczyć.
0: Tak. Tak, ja już w dniu wczorajszym rozmawiałam z panem dyrektorem szpitala MSWiA. W dniu dzisiejszym przekazaliśmy listę wszystkich osób, które już są w Polsce, a ucierpiały w wyniku tego wypadku. Te osoby mogą się zgłaszać w każdej chwili do szpitala MSWiA i tam będą obsługiwani priorytetowo. Jeżeli osoba się bardzo źle poczuje, proszę się nie wahać i dzwonić na numer 112 po karetkę pogotowia ratunkowego i karetką. Tacy pacjenci będą też dowożeni do tego szpitala. Jeżeli się będzie okazywało, że taka osoba potrzebuje opieki w innym szpitalu, to już między szpitalami będzie następowało przekazywanie pacjenta.
4: Zapewniała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. To była konferencja prasowa w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
5: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach.

0: Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Na początek najnowsze ustalenia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dziś ma się zakończyć identyfikacja wszystkich ofiar katastrofy. Głuchołazy walczą ze skutkami potężnej ulewy. W doświadczonej przez powódź miejscowości doszło do podtopień. Wrócimy do kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przed wyborami to niebezpieczny ruch, słyszymy od eksperta. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prawdopodobnie dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Do tej pory potwierdzono tożsamość 7 z 12 osób, które zginęły. Po identyfikacji wszystkich ruszy proces sprowadzania ciał do Polski. To najnowsze informacje z Urzędu Wojewódzkiego na Podkarpaciu. Wczoraj wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 osób. 5 trafiło do szpitali, reszta mogła pojechać do domów. W szpitalach na Węgrzech pozostaje 18 rannych, w tym 2 osoby w stanie ciężkim. Rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat mówi, że na razie nie ma potwierdzenia w sprawie kolejnego transportu.
5: Taka informacja gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się wczoraj, że być może ten transport kolejny będzie dziś. Natomiast ja chciałbym zdementować tę informację, ponieważ na pewno pani wojewoda będzie poinformowana w pierwszej kolejności, że jest taka możliwość. My będziemy wówczas kontaktować się ze służbami konsularnymi, ministerialnymi. Zorganizujemy jak najlepszą formę tego transportu.
4: O tym, kiedy wrócą do kraju kolejni ranni, zdecydują lekarze. Na Węgrzech pracują polscy policjanci i prokurator. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji kierowca autokaru zasnął w czasie jazdy. Głuchołazy sprzątają po wczorajszej ulewie. W doświadczonej przez powódź miejscowości doszło do podtopień po przeciążeniu kanalizacji deszczowej. Podczas ulewy wylał również tamtejszy potok, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
6: Wylał potok Bodzanowski, który był robiony przez Wody Polskie po powodzi. I teraz no, trudno powiedzieć, czy to, że nie, woda nie wdarła się do mieszkań, to dzięki temu, że potok był zrobiony, pogłębiony i umocnione brzegi, czy też może było tam coś źle zrobione, dlatego woda wylała. Ale proszę pamiętać, że to był deszcz, gdzie pół godziny spadło tyle deszczu, ile w sierpniu spada przez cały miesiąc.
4: W związku z burzami, które przeszły nad Polską, strażacy w całym kraju interweniowali ponad 1100 razy. Najwięcej zgłoszeń było w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Nawałnice nie oszczędziły też województwa łódzkiego. Woda wdarła się m.in. do zespołu szkół ponadpodstawowych w Zelowie koło Bełchatowa.
7: Tam doszło do zalania warsztatów i niewielkiego zalania sali gimnastycznej. Doszło też do zalania budynków mieszkalnych, części tam podpiwniczonej oraz apteki, ale też tej wody nie było na tyle dużo, że mówiło się o wypompowywaniu.
4: Mówił Michał Wieczorek z Państwowej Straży Pożarnej. Wczorajsze wichury uszkodziły w całym kraju ponad 40 dachów. Strażacy usunęli ponad 500 powalonych drzew. Niewłaściwa decyzja i potencjalnie groźnych skutkach. Tak kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ocenia ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej Sebastian.

0: Krystian Drobczyński. Berek to były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego kandydaturę na sędziego zgłosili parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Ten ruch może mieć negatywne skutki podczas kampanii wyborczej, mówi nam Sebastian Drobczyński.
1: Poinformowanie społeczeństwa o potencjalnym oczywiście przejściu ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego z punktu widzenia komunikacyjnego jest błędem. Po pierwsze dlatego, że w samej koalicji nie ma na to zgody. No i w końcu bardzo wielu ekspertów zdziwionych jest takim ruchem pana premiera. A to nie zapowiada nic dobrego z perspektywy skuteczności takiej komunikacji. I to będzie się prędzej czy później w czasie kampanii wyborczej przypominane premierowi. Ten ruch był w mojej ocenie po pierwsze niebezpieczny, niewłaściwy, zatem komunikacyjnie minus jeden dla premiera.
0: Krytycznie o kandydaturze Berka wypowiada się m.in. koalicyjny PSL. W naszym studiu poseł Ludowców Jarosław Rzepa mówił dziś, że zgłoszenie powinno zostać wycofane. 5 osób zatrzymanych, ponad 30 przeszukanych miejsc. Służby rozbiły gang zajmujący się nielegalnym obrotem odpadami na terenie Małopolski. Mundurowi prowadzili działania na terenie Małopolski i Śląska, mówi Robert Szewczyk z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
2: Przeprowadzili 31 przeszukań pomieszczeń biurowych, magazynowych, mieszkalnych i pojazdów. Zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, m.in. faktury VAT, karty przekazania odpadów, umowy handlowe, a także komputery, telefony, dyski i pendrive'y.
0: Wszystkie dowody zostaną zbadane przez specjalistów. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu, pozostali mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Na koniec jeszcze Warszawa. Stolica walczy o unijne fundusze na budowę trzeciej linii metra. Stosowne dokumenty trafiły już do rządu. Miasto szacuje, że budowa trzeciej linii będzie kosztowała około 6 miliardów złotych. W wieloletniej prognozie finansowej Warszawa zarezerwowała na to 1 700 000 000. Podobną kwotę będzie trzeba pozyskać z Unii, mówi sekretarz miasta stołecznego Warszawy Maciej Fiałkowski.
3: Dofinansowanie z Unii to będzie maksimum 40%, no ale przy projekcie wiadomo o wartości, nie wiem, 4-5 miliardów złotych. 40% to jest 1,5-2 miliardy, więc to jest całkiem spora oczywiście suma pieniędzy. Resztę będziemy musieli uzupełnić środkami własnymi i mamy nadzieję również środkami rządowymi.
0: Rozpoczęcie budowy trzeciej linii metra w Warszawie planowane jest na 2028 rok.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po silnych opadach mamy znaczące ochłodzenie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku. W większości regionów okolice 20 stopni. Na niebie wciąż dużo chmur, w całym kraju może przelotnie padać. Najsilniej na wschodzie.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian,
10: mega,
11: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: O reklamie. Autopromocja.
13: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: To promocja.
14: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8,5 minuty po godzinie 11 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. W Polskim Radiu 24 będziemy teraz...

0: Teraz no, nieco więcej emocji Państwu dawać i będziemy mówili o tym, co na kortach w Cincinnati, a już później trochę o bezpieczeństwie ruchu drogowego, bo ten temat stale powraca w momentach takich jak ten, którego doświadczyliśmy w niedzielę. Mowa tutaj oczywiście o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. No i pojawia się bardzo wiele pytań odnośnie do choćby zapinania pasów bezpieczeństwa w autokarach albo odnośnie do przepisów, które regulują czas pracy kierowców zawodowych. No, są jeszcze domniemania, jeśli chodzi o sam wypoczynek kierowców w autobusach, bo jeśli chodzi o samochody ciężarowe, no to wiemy, że tam takie miejsce jest przystosowane, a w autobusach to nie zawsze tak jest. No ale najpierw sport.
1: Komentarz.
0: Razem z nami dziennikarz przeglądu sportowego Onetu Piotr Bernaciak. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie redaktorze, zacznijmy proszę od naszej liderki. Iga Świątek pokonała Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 w trzeciej rundzie turnieju WTA w Cincinnati. No i pierwszy set, w którym Polka została przełamana, był bardzo trudny. No ale ostatecznie oddała rywalce tylko dwa gemy w kolejnych partiach. To jest, czy ta metamorfoza, nawet w przypadku tego jednego meczu, oznacza, że Iga w 100% wróciła do tej swojej mistrzowskiej rutyny?
2: Czy Iga wróciła do swojej rutyny, możemy określić dopiero w długoterminowym okresie, kiedy będziemy mogli ocenić cały ten okres pomiędzy właśnie startem turnieju w Toronto a zakończeniem US Open, czyli całym tym turnieju na wszystkich turniejach na amerykańskich kortach. Natomiast to, co zrobiła Iga w tym meczu, naprawdę mogło się podobać, no bo ten set, który ona przegrała 4-6, naprawdę nie był zły w jej wykonaniu. Ja się obawiałem, jak ta dość duża liczba meczów, którą trzeba było rozegrać w ciągu kilkunastu dni, będzie miała swoje przełożenie na dyspozycję fizyczną naszej reprezentantki. No ale wyglądało to naprawdę dobrze i przede wszystkim cieszy fakt, że po tym secie mimo wszystko przegranym, który zakończył się niepowodzeniem, nie doszło do żadnego podłamania, które mogliśmy obserwować przecież niejednokrotnie w ostatnich miesiącach. Tylko Iga wiedziała, że grając swoje jest w stanie ograć Sakkari i to dość zdecydowanie, jak pokazał końcowy wynik. I tak też się ostatecznie stało. To jest duży sygnał optymistyczny przed walką o tytuł w Cincinnati.
0: A jeśli mówimy o rutynie i stabilności, to nie mogę nie zapytać o sztab szkoleniowy. Jak pan ocenia obecne relacje ich z jej trenerem i psycholożką? Bo nawet w Cincinnati widzieliśmy bardzo nerwowe momenty w komunikacji.
2: Te nerwowe, że tak powiem, momenty w komunikacji rzeczywiście mogą się zdarzać, no bo wiadomo, że to jest sport i w trakcie spotkań wyzwala się wiele emocji, również tych negatywnych, ale mamy z tym do czynienia w właściwie każdej dyscyplinie sportu i nerwowe okrzyki to jest normalność. Ważne jest to, jak zawodnik czy zawodniczka na chłodno oceniają to, jak wiedzie się ich współpraca ze sztabem szkoleniowym, a przecież wiadomo, że Iga bardzo chwali sobie współpracę i z Francisco Roigiem i oczywiście z Darią Abramowicz. Także tutaj, no, jeżeli sama zawodniczka przekonuje nas, że ta współpraca wygląda wyśmienicie, a przecież tak właśnie Iga mówi w swoich wypowiedziach, no to możemy tylko zakładać, że właśnie tak jest, a efekty tego ostatecznie rozstrzygną wyniki na korcie, a te są w tym momencie bardzo dobre.
0: A jeśli chodzi o mocne strony Igi Świątek, kiedyś mówiło się o tym, że no, ona jest jeszcze nieznana, więc ta nieprzewidywalność to było coś, co było przemawiało za naszą zawodniczką, a teraz, gdyby pan redaktor miał wymienić to, co jest najważniejsze w jej grze, to co by pan wymienił?
2: Wydaje mi się, że niezmiennie tutaj należy wymienić nazwisko, które nie padło w naszej rozmowie, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy Igi Świątek, ale tutaj nieoceniona jest praca fizjoterapeuty i trenera przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka, bo to jak Iga sobie radzi na korcie, pomimo tego, że gra tych meczów w ciągu sezonu przecież kilkadziesiąt i to jest naprawdę ogromne liczby. Natomiast no, ta świeżość, która w jej ruchach po prostu na korcie jest widoczna, to jest rzecz, która pozwala jej osiągnąć przewagę właściwie w każdym meczu nad rywalkami. I to mowa o nie tylko tych niżej notowanych w rankingu, ale również wyżej tych zawodniczkach, które kiedyś były dużo wyżej w rankingu, jak właśnie w meczu z Marią Sakkari, gdzie ten długi trzysetowy mimo wszystko mecz. No nie wyglądało to tak, jakby Idze sprawiało to jakieś problemy. Nie wyglądała na zmęczoną mimo ogromu meczu, które musiała rozegrać w ostatnim czasie. I to jest duży plus, który pozwala jej na odnoszenie korzyści w tych kluczowych momentach.
0: No i nie możemy też nie wspomnieć o tym, że zwycięstwo nad Gryczynką przyniosło Świątek absolutnie niezwykły rekord. To była jej setna wygrana.

0: Wygrana na twardej nawierzchni w zawodach rangi WTA 1000 przy zaledwie 127 rozegranych meczach. Od 2009 roku szybciej, bo w 118 meczach dokonała tego tylko Serena Williams. Ten wyczyn pozycjonuje Polkę w historii światowego tenisa. Ona już jest zapisana wielkimi zgłoskami, ale to jest też coś, co później będzie przy jej nazwisku i przy innych ewentualnie zawodniczkach, które będą takich kamieni milowe zaliczały w swojej karierze, to będzie powtarzane?
1: Wydaje mi się, że powtórzyć to będzie niezwykle trudno. Już dzisiaj możemy powiedzieć bez cienia wątpliwości, że Iga Świątek jest wśród legend kobiecego tenisa. A to, jak radzi sobie w turniejach właśnie rangi WTA 1000, no to jest najlepszy tego przykład, bo pozostałe zawodniczki mają duże problemy. Oczywiście nie możemy odmówić klasy tenisowej Arenie Sabalence, Jelenie Rybakinie czy innym zawodniczkom z czołówki, ale to Iga Świątek dominowała, jeśli chodzi o te turnieje rangi 1000, czyli te, które są teoretycznie najważniejsze w cyklu WTA, no bo turnieje wielkoszlemowe są już, powiedzmy, poza jurysdykcją organizacji kobiecego tenisa. Natomiast w tych najważniejszych imprezach to Polka potrafi sobie poradzić wyśmienicie, niezależnie od tego, o jaką nawierzchnię chodzi, no bo oczywiście ona radzi sobie świetnie na kortach twardych, ale przecież to Mączka uchodziła przez lata za jej ulubioną nawierzchnię. Także możemy tylko cieszyć się z tego, że możemy mówić o polskiej dominatorce i kolejne zawodniczki przez lata będą próbowały oczywiście nadgonić ten rekord, próbować jakoś nawiązać do tych osiągnięć, ale łatwe to na pewno dla nich nie będzie.
0: No i wiemy już, że rywalką Polki o bilet do ćwierćfinału będzie Diane Parry, która, no ja przypominam sobie, że w Paryżu Świątek pokonała ją całkiem gładko, 6-1, 6-1. To zapowiada w miarę bezproblemową przeprawę i oszczędzanie sił na te już decydujące rundy, czy nie będzie tak łatwo, biorąc pod uwagę dyspozycję tej rywalki, zawodniczki?
1: Oczywiście, jeśli chodzi o turnieje tej rangi, o czwartą rundę, czyli to już jest najlepsza szesnastka całego turnieju, tutaj trudno mówić o jakichś specjalnie łatwych meczach, no bo tutaj, jeżeli zawodniczka już dotarła do tego poziomu, no to trzeba przyznać, że już udowodniła w pewien sposób swoją tenisową klasę w co najmniej trzech meczach lub dwóch z poprzednimi przeciwniczkami. Natomiast tutaj no, faktycznie należy przyznać, że Diane Parry to nie jest rywalka, której Iga po prostu ma prawo się bać, bo to jest zawodniczka, która nigdy nie pracowała się w ścisłej czołówce kobiecego tenisa i trudno szukać tutaj jakiejkolwiek przewagi, jaką mogłaby mieć nad Igą Świątek. Polka będzie zdecydowaną faworytką i trudno spodziewać się, by nie zameldowała się w ćwierćfinale, gdzie czekać może dużo trudniejsze wyzwanie.
0: No i oczywiście kciuki Polskie Radio 24 będzie trzymało za naszą zawodniczkę, ale przejdźmy proszę jeszcze do pozostałych Polek, dla których poniedziałek w Cincinnati nie był tak łaskawy. Magdalena Fręch zmierzyła się w 1/16 finału z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną. No, po walce ostatecznie się pożegnała z turniejem, ale na samym początku potrafiła ją przełamać i stawiać bardzo zaciekły opór. Można wyciągnąć z tego występu takie pojedyncze pozytywne wnioski?
1: Oczywiście, że można wyciągnąć takie wnioski. Należy też pamiętać o tym, że Magdalena Fręch serwowała w drugim secie po to, żeby wygrać drugą partię i żeby doprowadzić do trzeciego seta. No było naprawdę blisko. Ostatecznie zakończyło się tiebreakiem, którym już dużo lepsza była Rybakina. No niestety Polki nie miały też szczęścia do pogody, no bo te mecze i Magdaleny Fręch, i Mai Chwalińskiej były przerywane przez deszcze, co na pewno nie pomagało w jakimś utrzymaniu regularności. No... Trudno było też jednoznacznie wymagać od Magdaleny Fręch, żeby tutaj zrobiła jakiś wielki wynik przeciwko Jelenie Rybakinie. Mogliśmy liczyć na to, że ona powalczy, że rzuci wyzwanie. Oczywiście lepsza okazała się ostatecznie faworytka, ale ta forma Jeleny Rybakiny pokazuje, że jej awans na pierwsze miejsce, który wiele osób jej wieszczy w ciągu najbliższych tygodni, wcale nie będzie taki przesądzony.
0: No z drugiej strony mamy Magdę Linet, która przeżyła prawdziwy koszmar, poniosła druzgocącą klęskę, możemy powiedzieć. I zastanawiam się, bo ona tak na dobrą sprawę nie miała żadnego wygranego gema. To było, trochę wyglądało jak droga przez mękę. Nie miała absolutnie żadnych argumentów. Z czego mógł wynikać ten nagły i taki głęboki paraliż w grze?
1: Jeśli chodzi o Magdalenę, to tutaj no, niestety ten problem z grą to jest, no, można powiedzieć, że problemem w ostatnich tygodniach jest osiąganie pojedynczych zwycięstw. I to jest coś, co może niepokoić, bo przez lata przecież Magda była zawodniczką no, utrzymującą się nawet w czołowej 30, na pewno w 50. Dzisiaj utrzymała

0: Zdecydowanie miejsca w tym gronie będzie dużo ciężej i szanse trudno wyrokować, co tutaj jest tak naprawdę powodem tej sytuacji. To już jest kwestia, którą Magda może rozwiązać między innymi we współpracy ze swoją współpracowniczką Agnieszką Radwańską, ale takie wyniki nie napawają optymizmem przed zbliżającym się US Open, czyli najważniejszym turniejem tej części sezonu.
1: No a wspomniał pani już o Mai Chwalińskiej. No to mamy tak, Fręch, Chwalińską i Linę, to one wszystkie odpadły. Zresztą mecz Chwalińskiej też był kilkakrotnie przerywany. Czy to jest taka bolesna lekcja, która pokazuje, że turnieje WTA 1000 weryfikują jakość zaplecza tenisowego?
0: Można w pewien sposób tak powiedzieć, no bo ostatecznie w tej czołowej 16 turnieju, która właśnie będzie teraz rozgrywać swoje mecze, znajduje się ostatecznie jedna Polka. Natomiast no jeśli chodzi o ranking, no to też tak to wyglądało, że w tym gronie, w tej najlepszej 16 mamy właśnie tylko jedną reprezentantkę Polski, albo aż jedną, zależy jak na to patrzeć oczywiście. Jeśli chodzi o sam mecz Mai Chwalińskiej, no to tutaj no trzeba mówić, że ten deszcz, który przerywał tam niejednokrotnie grę w Cincinnati, tutaj miał jeszcze większe znaczenie, ponieważ przecież Maja schodziła na przerwę właśnie wywołaną przez opady deszczu z prowadzeniem 4-1 w drugim secie. Tutaj wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej, być może nawet tak jak w pamiętnym półfinale Rolanda Garrosa, gdzie przecież grała ze Schneider i wygrała. No niestety tutaj przeciwniczka okazała się lepsza po tiebreaku i Maję wyeliminowała z tego turnieju, ale równorzędna walka, którą Maja podjęła w drugim secie, pozwala wierzyć, że to jest zawodniczka, którą stać na zwycięstwa i docieranie do dalszych etapów w turniejach tej rangi.
1: I oby tak było. Dziennikarz Przeglądu Sportowego Onetu był razem z nami, Piotr Bernaciak. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: 21 minut po godzinie 11 w Polskim Radiu 24. Wracamy teraz do tematu wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Razem z nami ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, pan Mariusz Sztal. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Panie Mariuszu, w takich chwilach pojawia się wiele teorii, pojawia się wiele pomysłów na to, jak można zadbać o bezpieczeństwo i kierowców, i pasażerów, żeby takich tragedii uniknąć na przyszłość. Pojawia się też wiele informacji odnośnie do tego, jak wyglądał i był wyposażony autokar, który uległ wypadkowi. No, informacje jeszcze nie potwierdzone przez przewoźnika są takie, choć były one na stronie internetowej odnośnie do tego konkretnego autobusu, że ten pojazd nie miał choćby asystenta pasa ruchu. Czy biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, tego typu system w takich chwilach mógłby uratować ten autokar i ta tragedia by się nie wydarzyła? Czy biorąc pod uwagę pęd i wszystkie inne okoliczności, taki asystent pasa ruchu działa inaczej niż w samochodzie osobowym?
3: Myślę, że wydarzenie jest wielowątkowe i z każdym dniem otrzymujemy więcej informacji na ten temat. Łatwo jest mówić po fakcie, ale kilka rzeczy warto tutaj zasygnalizować. Więc od 2024 roku w tego rodzaju pojazdach, jakimi są autobusy, wszystkie nowe marki, nowe modele, które uzyskują homologację, muszą być wyposażone w systemy typu DAS, w tym także asystenta pasa ruchu, ale także system monitorujący poziom zmęczenia kierowcy. Natomiast od tego roku, 2026, każdy nowo zarejestrowany pojazd musi być wyposażony w tego typu systemy. Dotarły do mnie informacje, że ten pojazd miał 15 lat. Oczywiście on był sprawny technicznie i spełniał wszystkie wymogi, prawdopodobnie takie, które powinien był spełniać 15-letni pojazd, więc nie należy tutaj doszukiwać się jakiegoś problemu technicznego, przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Ale faktem jest, że gdyby to był pojazd współczesny, wyposażony w tego rodzaju systemy, to ryzyko zjechania niekontrolowanego z toru jazdy po prostu by było mniejsze albo wręcz w ogóle nie miało prawa by się wydarzyć. Drugi wątek, który jest istotny w całym tym nieszczęściu, to jest taki, że pojazdy wykorzystywane przy tego rodzaju transportu, pojazdy turystyczne, wszyscy możemy zauważyć, mają taką charakterystyczną nalepkę z napisem 100 na tylnej klapie. To znaczy, że są przystosowane do poruszania się z prędkościami 100 km/h, ale żeby pojazd mógł być przystosowany do takiej prędkości,

0: jeśli mówię o autobusie, musi spełniać szereg wymogów. Chociażby wszystkie miejsca muszą być siedzące, wszystkie miejsca muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, nawet do tego stopnia, że podłokietniki muszą być odpowiednio powlekane i w sposób szczególny zabezpieczone miejsca do przewożenia bagażu. Z zdjęć, które tam na miejscu w dniu zdarzenia zostały zarejestrowane i publicznie udostępniane, no nie trzeba tutaj wielkiej wiedzy technicznej, żeby zdać sobie sprawę z tego, że tam pasy na pewno nie były pozapinane przez pasażerów. Jak był zabezpieczony bagaż, też mam wątpliwości. Natomiast mieć pas bezpieczeństwa, a korzystać z niego, to jest zupełnie inna sprawa. I tutaj prawo polskie dwutorowo nakłada obowiązek na każdego uczestnika ruchu drogowego, który zajmuje miejsce w jakimkolwiek pojeździe wyposażony w pas bezpieczeństwa, nakłada na niego obowiązek używania tego pasa, ale także dwutorowo, dlatego że kierowca nie powinien rozpocząć podróży przed upewnieniem się, że wszyscy pasażerowie te pasy zapięli. No i teraz kwestia polega na tym, że oczywiście w czasie jazdy kierowca nie ma kontroli nad tym, czy ktoś nie odpiął tego pasa. To jest jakby inna rzecz. Natomiast myślę, że na kanwie tego nieszczęścia wszyscy my powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jak te pasy bezpieczeństwa są ważne. I w tym przypadku nie mam żadnych wątpliwości, że skutki tego nieszczęścia byłyby zupełnie mniejsze.
1: To jak przekonać pasażerów do tego, żeby pasy zapinali? Bo jeśli chodzi o samochody osobowe, to zdaje się, że ten problem jest coraz większy, coraz mniejszy, przepraszam, widzimy to w statystykach policyjnych, choćby jeśli chodzi o mandaty za brak takich zapiętych pasów. Mamy też jakąś świadomość, no ale w tych autokarach cały czas tych pasów pasażerowie nie zapinają.
0: Ja myślę, że nie ma takiej drogi, która by zagwarantowała, żebyśmy w sposób taki rygorystyczny do tego podeszli. Natomiast najlepszą drogą jest samoświadomość. I z moich doświadczeń wynika, że każdy człowiek, który przynajmniej raz w życiu wsiadł do takiego urządzenia, jakim jest symulator dachowania i doświadczył przez krótką chwilę tego zjawiska obracającego się do góry nogami pojazdu przy zapiętych pasach, z całą pewnością nie chciałby doświadczyć tego samego bez tych pasów zapiętych. Więc wydaje mi się, że tą drogę należy obrać taką dydaktycznie edukacyjną po prostu. Zapewnijmy możliwości do tego stopnia, żebyśmy mogli doświadczać. Wówczas ta nasza świadomość będzie z roku na rok większa i być może w ten sposób osiągniemy ten rezultat. No bo pokoleniowo też jest trochę tak, że część z nas pamięta czasy, w których pasów bezpieczeństwa w pojazdach albo nie było, albo później się pojawiały i był obowiązek na początku zapinania tylko na przedniej kanapie, a dopiero kilka lat później także na tylnej kanapie, już o autobusie nawet nie wspominam nawet na tym etapie.
1: Jedną z kwestii, która też w kontekście tego wypadku się pojawia i jest dyskutowana, jest sprawa przepisów regulujących czas pracy kierowców zawodowych. Czy te przepisy pańskim zdaniem na obecnym poziomie są wystarczające i egzekwowanie tych przepisów też jest na takim poziomie, że rzeczywiście możemy zaufać, że one działają?
0: Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy możemy zaufać, że jest egzekwowane. Tego nie wiem po prostu. Natomiast z mojego punktu widzenia prawo w kwestii czasu pracy kierowcy jest wystarczające. Natomiast no, nie możemy zapominać, że prawo określa próg minimum, co nie musi jednocześnie oznaczać, że te czasy przerwy nie mogą być dłuższe, a czasy jazdy nie mogą być krótsze. Wiele zależy od warunków pogodowych, od sposobu, w jaki tą tak zwaną pauzę się odbywa. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby odpoczynek kierowcy na jakimś zatłoczonym parkingu przy wysokiej temperaturze na zewnątrz mógł być tak samo skuteczny, jak w jakimś komfortowym, klimatyzowanym pokoju hotelowym. To z całą pewnością tak się nie dzieje. Natomiast no jest jeszcze jedna kwestia, kwestia finansowa po prostu, tak? Nie tyle przewoźnik, co organizator tego rodzaju wycieczek prawdopodobnie uwzględnia możliwości czasów pracy kierowcy, ale też jakby planuje tą wycieczkę z punktu widzenia atrakcyjności, z punktu widzenia jakby obciążeń finansowych pod tak zwany korek, to znaczy w taki sposób, żeby co do minuty się wszystko prawnie zgadzało, niekoniecznie uwzględniając ten czynnik ludzki, bo tak ja, pan redaktor, czy nasi słuchacze dzisiaj, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze 8 godzin snu powoduje, że jesteśmy tak samo skutecznie wypoczęci, jak innego dnia pod takim samym czasie spania na przykład, prawda? Po prostu różnimy się i

0: i ten czynnik ludzki zawsze będzie nam towarzyszył.
1: No i na pewno, jeśli chodzi o przyczyny tego wypadku, one będą badane i przez polskich, i przez węgierskich ekspertów. Jak tylko pojawią się jakieś informacje w tej kwestii, w Polskim Radiu 24 będziemy je Państwu przekazywać. A naszym gościem był teraz ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, pan Mariusz Sztal. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc.
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Jest 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prawdopodobnie dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dotychczas udało się potwierdzić tożsamość 7 zmarłych. W przypadku 5 ciał identyfikacja wciąż trwa. Dopiero po zakończeniu tego procesu będzie możliwe sprowadzenie ciał do Polski, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
10: Nie są jeszcze wystawione akty zgonu. Akty zgonu będą mogły być wystawione dopiero wtedy, kiedy zostanie przeprowadzony proces oględzin. Jest w trakcie, trwają oględziny, jestem po rozmowie z panią konsul. I w tych wypadkach, gdzie nie trzeba będzie robić sekcji zwłok i po oględzinach będą lekarze w stanie podać przyczynę zgonu, te akty zgonu będą wystawiane.
9: Wczoraj do kraju rządowym samolotem wróciło 21 osób. 5 z nich trafiło do szpitala. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu odbędą się transporty kolejnych rannych. Jeszcze dziś węgierski sąd ma podjąć decyzję w sprawie aresztu kierowcy polskiego autokaru. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 62-latek zasnął za kierownicą. To miała być bezpośrednia przyczyna niedzielnego wypadku. Ponad 1200 interwencji strażaków z powodu nawałnic, które przeszły wczoraj nad Polską. Najbardziej gwałtowny przebieg burze miały na Śląsku. Odczuli to mieszkańcy między innymi gminy Głuchołazy, która 2 lata temu została poszkodowana przez powódź. Choć najwięcej pracy strażacy mieli wczoraj, to dziś nadal będą pomagać w powrocie mieszkańcom do normalności. Tak mówił na naszej antenie starszy kapitan Dariusz Szpryga.
11: Można to porównać do takiej, można powiedzieć, powodzi błyskawicznej. Kolor tej wody przede wszystkim to istne takie błoto brązowe, taka maź. Wystarczyła dosłownie chwila, żeby po prostu te ulice zamieniły się rwące potoki.
9: Jednym z powodów wystąpienia powodzi błyskawicznej w Głuchołazach była niewydolność systemu kanalizacyjnego. Część kanalizacji deszczowej w mieście czeka na przebudowę. Magistrat otrzymał na ten cel pieniądze z Europejskiego Funduszu Solidarności. Złota alga znów zagraża zbiornikom na zachodzie Polski. Z powodu zakwitu algi w kanale Gliwickim wojewoda śląski wydał zakaz korzystania z sekcji 6 akwenu, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
12: Zakaz dotyczy przede wszystkim spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli w tej wodzie, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych.
9: Dotychczas z kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 600 kg śniętych ryb. Najpierw zostaną zbadane przez służby weterynaryjne, a później zutylizowane. Na całym kanale Gliwickim trwają patrole kontrolne wody i lądu. Władze Warmii i Mazur będą zachęcać turystów do planowania jesiennego wypoczynku w regionie. Pod koniec września znów będzie można otrzymać bon turystyczny. Dofinansowanie do noclegu w wysokości 300 zł będzie przysługiwało wszystkim dorosłym Polakom. Elektroniczny kod będzie można wykorzystać w ramach jednej rezerwacji obejmującej co najmniej 2 noclegi. Start programu 29 września.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: To może Bocian Krutek załapie się na ten bon na Warmii i Mazurach, choć wiemy, że on już daleko gdzieś w kierunku Afryki leci. 33 minuty po godzinie 11.
2: Komentarz.
1: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. W Polskim Radiu 24 zapraszam Państwa na teraz na rozmowę o bezpieczeństwie. A to dlatego, że rząd zajmie się dziś projektem.

0: projektem ustawy usprawniającej realizację inwestycji związanych z obronnością i bezpieczeństwem. I o tym wszystkim porozmawiamy już teraz z prawnikiem i ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Gdańskiego, panem doktorem Piotrem Robakowskim. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, Ministerstwo Infrastruktury wprost uzasadnia ten nowy projekt ustawy dwoma czynnikami. Po pierwsze, wojną w Ukrainie, a po drugie, katastrofalnymi powodziami, które w ostatnich latach Polskę dotknęły. Czy to przypadkiem nie oznacza przyznania się, że nasz dotychczasowy system był wyłącznie na czas pokoju i dobrej pogody? I od kiedy ta wojna na Ukrainie wybuchła, to niewiele się wydarzyło w tej kwestii?
1: No niestety tak. Gdzieś te ważne inwestycje czy rozwiązania, bym powiedział, które mają nas przygotować też do nowych realiów, w których funkcjonujemy na co dzień, one ciągle jakby, no nie tyle powiedział, że stoją w miejscu, ale na pewno zbyt wolno są realizowane. I my sobie przypominamy o tym w przypadku jakiejś katastrofy, powodzi, w przypadku na przykład spadnięcia jakiejś części rakiety kolejnej, jeżeli mamy rozwiązań, bo wtedy społeczeństwo zaczyna pytać o schrony, zaczyna pytać o jakieś rozwiązania, zaczyna pytać, dlaczego nie było zbiorników retencyjnych i jest o tym głośno i później znowu zapominamy o tym, bądź ja bym powiedział, może nie zapominamy, brakuje nam takiej determinacji, takiej nadania wagi pewnym rozwiązaniom, które powinny się pojawić, ale no, wpadamy w taki rytm codzienności i one na co dzień nam nie są potrzebne. Nikt nie myśli, ja często nawet na szkoleniach różnych pytam, kto ma z państwa plecak ewakuacyjny, tak? I tam jedna osoba się zgłasza, bo każdy myśli o tym w momencie, kiedy mamy jakieś spiętrzenie informacyjne, że coś się wydarzyło złego, a później już to w takim normalnym toku działań. I to tak samo to się odbywa, że my się nie przygotowujemy na takie sytuacje kryzysowe. My jako obywatele na co dzień w tym, to jest w takiej skali mikro. No i w skali makro, bym powiedział, urzędnicy czy decydenci też o tym zapominają. Są inne, ważniejsze sprawy bieżące i to gdzieś tam ucieka niestety.
0: No i teraz mamy rzeczywiście problem z tym, że ten długi cykl inwestycyjny jest bezpośrednim zagrożeniem dla zdolności obronnych. Rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji, że w tym gąszczu przepisów jakieś bardzo ważne ustawy no, napotykają opór i przez to wejść w życie nie mogą.
1: Na pewno też tak. Ja bym powiedział, może nie opór. Brakuje ciągle tej determinacji, ale my ciągle jakby wierzymy w to, że jakieś specustawy, jak gdyby one wszystko załatwią. Ja jestem to bardzo sceptyczny, bo też obserwuję chociażby losy tej specustawy jądrowej, która to jest 2011 rok, mamy teraz nowelizację też w 26, które miały przyspieszyć tak naprawdę inwestycje w tym sektorze jądrowym, gdzie wiemy, tam jest kwestia też pozwoleń i różnych zgód środowiskowych właśnie na lokalizację takiego obiektu energetyki jądrowej. No i właściwie nie za dużo się wydarzyło w tym czasie. No mówimy o tym, jak bardzo strategiczne to są obiekty, jak bardzo ważne i potrzebne, szczególnie no, coraz częściej też mamy do czynienia z blackoutami, z tym zwiększonym zapotrzebowaniem też na energię. Do tego te zagrożenia, które się pojawiają, one też mogą nam powodować to, że może dochodzi do jakichś blackoutów. I też ta specustawa, bym powiedział, no jakby nie rozwiązała wszystkich problemów. Ona się pojawiła, ona jest, można ją stosować, ona też daje pewne prawa do terenu inwestorowi i dlatego ja bym też nie spodziewał się po tej no, specustawie, że nagle ona zmieni i nagle ruszą te inwestycje. Bardziej tutaj potrzeba takiej pracy oddolnej, budowania tej świadomości, że te inwestycje takie strategiczne, one są potrzebne, że te obiekty, które no na co dzień mogą nam nie być za bardzo potrzebne, że one też mogą być ważne właśnie wtedy, kiedy dojdzie do jakiejś katastrofy, kryzysu czy jakiegoś deficytu energetycznego. I powinniśmy w każdej mierze to jakby dochodzić do tej pewnej determinacji i rozwijać te inwestycje. Ja myślę, że my ciągle próbujemy zrzucić to na kanwę jakichś ograniczeń administracyjnych, no bo one też się pojawiają, kwestie zgód środowiskowych, różnego rodzaju kwestii związanych z wywłaszczeniami czy uzyskaniem terenów pod tego typu inwestycje. Duża rola tu jest gmin, bo jak zobaczymy, spójrzmy nawet

0: ustawę o obronie cywilnej, ochronie ludności, która duży ciężar tak naprawdę tych inwestycji, tego przygotowania chociażby obronnego przerzuciła na gminę. A w gminach, no niestety, środki bardzo mocno ograniczone, bardzo mocno też to wpływa też oczywiście na personel, który powinien starać się o środki, o te pieniądze, środki celowe, które są przeznaczone na tego typu inwestycje strategiczne. I myślę, że tu jest to wąskie gardło. Przede wszystkim w finansowaniu, w pozyskiwaniu odpowiednich środków na te strategiczne inwestycje, bo ciągle mamy też do czynienia z tym, że jest jeszcze dużo obszarów takich na co dzień potrzebnych, niezbędnych, które nie są dofinansowane, a tutaj trzeba jeszcze inwestować, chociażby inwestycja w obiekty schronienia, schrony, różne inne tego typu rozwiązania, to są inwestycje, które nie dość, że są bardzo drogie, do tego wymagają dość dużego zaangażowania administracyjnego i ta rzeczywiście, ta administracja nie tylko pochłania czas, ale ona też pochłania też pieniądze w dużej mierze.
1: A czy Polacy są gotowi na skrócenie takiego procesu inwestycyjnego? Bo już teraz pojawiają się głosy, że ta ustawa będzie mogła w pewnym stopniu ograniczać prawo głosu lokalnych społeczności. To specustawy to ułatwiają takie ograniczanie, bo jeśli chodzi o taki poziom ogólny, społeczny, no to wszyscy są na tak, jeśli chodzi o zwiększanie wydatków na bezpieczeństwo. Ale kiedy już dochodzi do takiego momentu, w którym no na przykład konieczne będą wywłaszczenie i to na jakiejś szybkiej ścieżce, no to już niekoniecznie ci, którzy wywłaszczeni będą się godzą.
0: Dokładnie. Tak, będą budziły kontrowersje. Ja znowu wrócę tutaj, bo dość mocno obserwuję te inwestycje w obiekty jądrowe, gdzie właśnie wszyscy jesteśmy za budową elektrowni jądrowych, prawda, za rozwijaniem tego sektora, dopóki to nie będzie na naszym terenie, dopóki nie będzie w sąsiedztwie na naszych domów, prawda? Także tutaj też tak jest. Wszyscy jesteśmy za obronnością, za budowaniem takich obiektów, za zwiększaniem tej odporności, ale jeśli to by dotyczyło nas bezpośrednio, czyli wywłaszczenia terenu, czy chociażby, bo często różne inwestycje mogą być uciążliwe, chociażby nawet sama ich budowa, ten proces budowy może być uciążliwy dla mieszkańców, to one będą budziły kontrowersje. To też dlatego mówię o tej determinacji, że my nie ciągle brakuje i na poziomie decydentów, i na poziomie zwykłych obywateli brakuje tej determinacji, takiego zrozumienia dla potrzeb, tych potrzeb takich, które wynikają może z tego, że ta sytuacja bezpieczeństwa też się zmieniła. To my funkcjonujemy to trochę w innych realiach i te zagrożenia mogą się pojawić. My ciągle, jako społeczeństwo w ogóle, nie mamy świadomości zagrożeń, nie mamy świadomości pewnych priorytetów, które też powinny, czasami te sprawy takie bieżące powinny poczekać, a powinniśmy zainwestować chociażby w jakieś obiekty czy rozwiązania, które mają nas przygotować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, bo ja nie mówię tylko o tych zagrożeniach bezpośrednio wojennych, ale o tych sytuacjach, które mogą być wywołane, tak jak no, jakiś dron poleci za daleko, jakieś odłamki rakiety spadną, na razie no, różne były sytuacje, ale upadek takiej rakiety, czy jakiejś części rakiety na jakiś silnie zabudowany obszar, on może wywołać dość istotną sytuację kryzysową i wtedy okaże się, że brakuje jakichś takich prostych rzeczy, które w normalnej sytuacji to one są wystarczające, ale już przy jakiejś masowości, przy wypadku masowym, gdzie mielibyśmy już nie tylko tam poszkodowanych 20-30 osób, ale 300, 400, 500 osób poszkodowanych, to już by było niewystarczające. Pytanie, czy my mamy chociażby takie zasoby zgromadzone, czy mamy, mówi się dość dużo o tak zwanych magazynach obrony cywilnej, które różne gminy przygotowują z różną oczywiście determinacją i też zaangażowaniem. One się gdzieś pojawiają. No to trzeba pozyskać odpowiednie środki, trzeba to zabezpieczyć też w jakiś sposób. Trzeba też mieć no, osoby, które będą potrafiły taki sprzęt obsługiwać. To jest dość szerokie przedsięwzięcie. I ja wracam ciągle do tego mojego sformułowania, że nam ciągle brakuje determinacji. My o tym mówimy. po jakimś zagrożeniu, po katastrofie, po sytuacji kryzysowej mówimy, czego brakowało, co powinno się zrobić, a później gdzieś tak naprawdę znowu wpadamy w taką codzienność i nie mamy tej determinacji, żeby zrobić co jakiś

i zapas. Ja zawsze powtarzam też, zacznijmy od siebie. Każdy, kto może, powinien też przygotować siebie i swoją rodzinę na taką sytuację kryzysową i też patrzeć na ręce włodarzom, patrzeć na ręce decydentom, czy wójtom, czy prezydentom. Czy nas przygotowaliście? Bo bardzo często

0: No, no bo w takim momencie przychodzi nam naturalnie do głowy poradnik bezpieczeństwa, który każdy w swojej skrzynce pocztowej znalazł i który też znaleźć można na stronie internetowej choćby MSWiA. I to jest publikacja, którą jakby pan swoim fachowym okiem ocenił. I czy w ogóle sama forma przedstawienia w ten sposób tych najważniejszych informacji na temat bezpieczeństwa pańskim zdaniem jest odpowiednia?
1: Ona, ja bym powiedział, ta poradnik, ważne, że on się pojawił, w ogóle buduje świadomość. Ja bym się odniósł do tego i raczej nie starał się tego, bo też dyskusja wokół rozbierania tego, czy to jest dobrym, na pewno dla jednych osób to będzie zrozumiałym językiem napisanym, nie trafi się do wszystkich. On tak, mam nadzieję, myślę, że on właściwie trafia do większości osób, że on jest w miarę czytelnie napisany, tylko że często pojawia się ten opór taki, tak, po co mi to? Mi to jest niepotrzebne, nic tu się nie wydarzyło przez tyle czasu. I to w taki sposób się do tego podchodzi. Ja wielokrotnie też rozmawiałem z obywatelami Ukrainy, którzy mówią, że jeśli oni by mieli tą wiedzę wcześniej, to może by się przygotowali, tak? Żeby wiedzieli, bo tam mamy te podstawowe elementy, się pojawiają, do plecaku ewakuacyjnym, o tym, żeby ustalić sobie jakieś miejsce zbiórki, ale weźmy pod uwagę, że ten poradnik, on pozostawia nam wiele pytań. I to są naturalne, to jest naturalna rzecz, bo to nie jest rozwiązanie kompleksowe, że my przeczytamy ten poradnik i już wiemy, co robić. My wiemy po tym poradniku, po przeczytaniu jego, po jego lekturze, wiemy, jakie mamy kierunki działania. I teraz to do nas należy to, żebyśmy na podstawie tej wiedzy, tej takiej bardzo, bym powiedział, ogólnej wiedzy, przygotowali się na taką sytuację kryzysową. Czyli tam jest dokładnie opisane, co w takim plecaku powinno się znaleźć, jak mamy ustalić sobie pewną łączność, czy gdzie mamy szukać informacji o zagrożeniu, chociażby w momencie, kiedy, bo może się okazać, że nie będzie za chwilę działała telefonia komórkowa, nie będzie komunikatów, usłyszymy jakiś alarm, tak jak, no i wtedy powinniśmy włączyć radio, telewizor i szukać tych informacji dalszych, co mamy robić, jak mamy się zachować. Czyli te podstawowe rzeczy tam są, ale całą resztę, to szczegóły, jak my będziemy do tego podchodzić, w jaki sposób się przygotujemy, co my zrobimy, no to tak naprawdę musimy sobie te pytania zadać, nawet usiąść w gronie rodziny i sobie ustalić pewne priorytety, pewne zasady, jak postępujemy w takiej sytuacji. Niestety nikt tego za nas nie zrobi. My trochę przyzwyczailiśmy się jako społeczeństwo, że mamy służby, które będą pracowały, które będą nas dokładnie informowały, prowadziły za rączkę. I rzeczywiście tak może być w takich sytuacjach, chociażby ewakuacji, że te osoby starsze, dzieci będą ewakuowane, będą przychodzili nawet, czy osoby niepełnosprawne, ale też z drugiej strony służby liczą na to, że część osób zachowa się tak, jak powinna się zachować, tak jak ma pewne ustalone priorytety, bo nie będą w stanie pomóc każdemu, bo będą też zaangażowane w inne działania, gaszenie pożarów, prawda, jakieś walkę z powodzią czy inne rzeczy i część spadnie na nas. To jest takie, trzeba sobie zadać też takie pytanie, czy ja będę wiedział, jak zachować się w takiej sytuacji, i traktujmy ten poradnik jako taki bardzo mocny, ogólny zarys tego, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy się przygotować, i starajmy się też przygotować. To nie jest tak, że służby nas we wszystkim wyręczą i też każdy nam palcem pokaże dokładnie, co mamy zrobić i jak mamy działać. Bezpieczeństwo jest pojęciem takim bardzo szerokim, pojęciem, który dotyczy każdego obywatela i właściwie każdy z nas jest elementem tego systemu bezpieczeństwa. To nie jest tak, że to tylko służby, jakieś zaangażowane podmioty, gminy, ale każdy z nas jakby wchodzi w ten zakres systemu bezpieczeństwa i powinniśmy wspólnie na rzecz tego systemu też działać. Nie tylko w momencie, kiedy coś się wydarzy, ale w momencie, kiedy mamy czas względnego, bym powiedział, spokoju, i możemy sobie przygotować chociażby zasoby. Weźmy taki przykład. Jeżeli zostanie ewakuowana jakaś grupa mieszkańców, chociażby gdzieś do jakiejś szkoły, gdzie wójt przygotuje z dyrektorem szkoły, przygotuje takie miejsce, będzie tam ciepło, będzie można się tam schronić. I teraz mamy tam przykładowo 1000 osób. I dla tych 1000 osób trzeba dostarczyć wodę, chociażby nie ma wody, tak, bieżącej. Chociażby po butelce wody. To taki dyrektor szkoły musi zabezpieczyć 1000 butelek wody dla tych osób. A jakby każda z tych osób miała w tym plecaczku swoją butelkę, to już jest w stanie jakby ta pomoc być przekierowana do bardziej potrzebujących. Także weźmy pod uwagę, jak ważną rolę też my jako

0: obywatele pełnimy w tym systemie bezpieczeństwa, ale również na poziomie takim, że możemy pytać właśnie, co zostało w gminie zrobione. Świetnie, są nowe ścieżki rowerowe, są nowe, a czy mamy nowe punkty zbiórki, czy mamy jakieś miejsca schronienia, czy mamy gdzie się ukryć. Pytajmy też o to, my bardzo mocno się interesujemy takimi rzeczami, które są teraz przyziemne, potrzebne, tak, jakieś nowe oświetlenie, nowe, a pytanie, czy mamy na przykład jakiś system, który nas poinformuje o zagrożeniu, czy to działa, takie większe zaangażowanie, myślę w te kwestie obronne i bezpieczeństwa, to jest bardzo ważna rzecz.
1: Wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie, więc zapytam jeszcze pana doktora o kwestię tego, jak to wygląda w szkołach, no bo to szkoły powinny być tymi miejscami, które od samego początku przekazują informacje na ten temat i bardzo często też się zdarza, że to dzieci mogą swoim rodzicom powiedzieć, jak w danej chwili postąpić. No właśnie, tylko czy one wiedzą, czy zajęcia prowadzone w szkołach odpowiadają na zagrożenia obecnego czasu i sposób, w jaki te informacje o tych zagrożeniach są przekazywane, też potrafi do tych najmłodszych trafić.
0: Z doświadczenia też wiem, no, że niestety nie za dobrze to jest realizowane. Dzieci świetnie się odnajdują w takiej roli, bym powiedział nawet młodych ludzi, którzy mieliby odpowiednio działać i się zachować. One potrafią tak naprawdę wyczuć dobrze sytuację i wykorzystać tą wiedzę, tylko my niestety rzadko tą taką fachową wiedzę im przekazujemy. Były różne próby. Kiedyś mieliśmy taki przedmiot, dawny relikt, przyosobienie obronne. Później tego nie było. Później były próby powrotu, edukacja dla bezpieczeństwa, prawda, bezpieczeństwo wewnętrzne. Różne takie przedmioty się pojawiały. Czasami trafiali się bardziej doświadczeni nauczyciele, mniej doświadczeni, ale nam ciągle też brakuje tej edukacji. Bym powiedział, że to się też wiąże trochę z tym, że my chcemy ciągle te dzieci chronić przed tymi zagrożeniami, chronić nawet przed informacjami o zagrożeniach, a one są w stanie dość dobrze jakby się odnaleźć z tą wiedzą i myślę, że warto te programy rozszerzać. Ja sam miałem okazję w kilku takich projektach brać udział i młodzież świetnie naprawdę przyjmowała tą wiedzę i bardzo jakby miało to swój taki wymiar później rzeczywisty. Oni też dużo pytali, dużo też pogłębiali tą wiedzę, także myślę, że warto te projekty edukacyjne bardzo mocno rozwijać i też edukować tych nauczycieli, którzy mają te zajęcia prowadzić, żeby one były dostosowane. No to często niestety w nauce też tak jest, że zanim te programy nadążą za tymi realiami, za tymi zagrożeniami, które się pojawiają, bo weźmy na przykład, no, tak jak szybko te technologie dronowe się rozwijają, to trudno za tym w ogóle nadążyć, prawda? I tutaj też te kwestie edukacyjne na pewno też dużo wolniej. Ale myślę, że mamy już pewne doświadczenie, zresztą rozwój kierunków bezpieczeństwo narodowe w naszej oświacie to już blisko 20 lat, także tych ekspertów w tych dziedzinach też mamy. Myślę, że też kwestia pewnej determinacji i przestawienie się na to, że nasze dzieci też są gotowe na to, żeby tą wiedzę uczyć się tego, też w formie często zabawowej, w formie ćwiczeniowej, chociażby jakichś ewakuacji, jakichś działań podejmowanych. One bardzo dobrze to się w tym odnajdują. I znowu mówię, no, o tej determinacji w szkołach, też podejściu dyrektorów do tego, żeby przygotowywać, żeby nie tylko ta kwestia zwyczajnie taka edukacyjna, ale też taka ćwiczeniowa. Są szkoły, bo ja znam szkoły, gdzie ewakuacja wygląda tak, że jest dzwonek, proszę wyjść, wszyscy są wcześniej ostrzeżeni, wszyscy wychodzą i nic więcej się nie dzieje, a znam takie placówki, gdzie przeprowadzono pełną ewakuację, pełne ćwiczenia, łącznie z odebraniem dzieci przez rodziców z umówionego miejsca i to świetnie przebiegało, każdy jakby rozumiał zasadność tego przedsięwzięcia. Było to niesamowicie bardzo, bardzo mocno edukacyjne i na pewno zapamiętane już na zawsze przez te dzieciaki, które wiedziały, jak się zachować, bardzo dobrze się w tym odnalazły. Także ja dość duży nacisk też kładę nie tylko na takie edukowanie, ale na ćwiczenia, na praktyczne testowanie tych procedur, tych zasad, o których my mówimy.
1: To nie mogę jeszcze nie wrócić na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, do kwestii tej ustawy,

0: która będzie dzisiaj procedowana przez rząd, gdyż tam pojawia się jeden bardzo ważny wątek, a mianowicie to, czy wprowadzając takie ułatwienia i skracając procedury, rząd ma gwarancję, że nie wejdziemy w bezpośredni spór prawny z Komisją Europejską. Takie obawy się pojawiają i już Bruksela może niechętnie patrzeć na to, że rzeczywiście my te procedury upraszczamy, a wśród tych procedur są choćby decyzje środowiskowe. Tutaj też ekolodzy biją na alarm.
1: Też to zauważyłem. To bardzo, bardzo trafna uwaga, że my musimy mieć świadomość tego, że wiele rzeczy, które też ograniczają pewne inwestycje, wynika z pewnych porozumień unijnych czy międzynarodowych wręcz. Ja znowu wrócę do tej specustawy atomowej, gdzie wiele rzeczy, które starano się uprościć, nie można było uprościć, bo one były regulowane przez międzynarodowe prawo atomowe. I też trzeba było te procedury i tak przeprowadzić. Nawet jakieś takie ręczne sterowanie, przyspieszenie na poziomie krajowym jakby nie dawało tych możliwości i to ryzyko tych sporów prawnych na pewno będzie. Mamy sporo obszarów objętych Naturą 2000 i to są regulacje na poziomie unijnym i też mogą pojawić się problemy. Może tak się nawet wydarzyć, że te inwestycje będą szły do przodu, ale będą powodowały te regulacje, będą naruszały pewne przepisy, które no, będzie się kończyło karami finansowymi i tak naprawdę może administracyjnie my ruszymy do przodu, ale kwestie finansowe ograniczą możliwość później rozwoju czy kontynuacji tej inwestycji.
0: No i będziemy się bacznie przyglądali i drodze legislacyjnej tej ustawy i temu, jak później wdrażanie w życie i zapisów
1: naturalnie, będzie. Naturalnie, jak to w praktyce będzie wyglądało.
0: Nie? Bo to jest najważniejsze.
1: Szereg
0: chyba
1: regulacji, które mają usprawnić pewne rzeczy, a w praktyce ja się przyglądam chociażby ostatni projekt obronny 25-26 i ja ciągle czekam na jakiś chociażby jeden taki obiekt z prawdziwego zdarzenia, gdzie powstałby schron dla mieszkańców, taki prawdziwy. Miałem okazję taki schron kiedyś oglądać w Kaskronie, gdzie mieszkańcy mogą nawet korzystać na co dzień z takiego obiektu. Wiedzą, że on tam jest, czują się spokojnie, bo w razie czego mogą te 30 metrów pod ziemię zejść i być chronieni. I czekam na przykład na takie otwarcie takiego obiektu infrastruktury, który jest prawdziwym obiektem schronienia dla jakiejś chociaż grupy osób. No nie słyszałem jeszcze, nie słyszałem. Mimo ustaw, mimo różnych rozwiązań, nie słyszałem, żeby ktoś finalnie sfinalizował, czy głośno się mówi o tych obiektach dual use, gdzie możemy tego podwójnego zastosowania, gdzie możemy mieć, nie wiem, jakiś siłownię, fitness club, który zamieni się nam w schron, który będzie bezpieczny, który będzie nam chronił.
0: To też
1: przed tymi zagrożeniami, które są realne.
0: W Polskim Radiu 24 dr Piotr Robakowski był razem z nami. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Paweł Aramowicz-Zieliński, kłaniam się Państwu. Rafał Wardzyński, Szczepan Pawłosek, Adam Brzeziński. Wszyscy razem ten program zrobiliśmy i bardzo Państwu dziękujemy.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od najnowszych ustaleń w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Nasi reporterzy w kraju i za granicą dopytują o stan rannych, kolejne transporty do kraju oraz prace śledczych. Potem kontrowersyjna nominacja do Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja Obywatelska chce tam wysłać byłego ministra Macieja Berka. Część ekspertów i koalicjantów mówi wprost o błędzie i politycznym ryzyku. W magazynie będzie też pogodowy raport specjalny. Po wczorajszych ulewach wiele regionów walczy ze skutkami nawałnic. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Za godzinę węgierski sąd zdecyduje o areszcie kierowcy autobusu, który z soboty na niedzielę miał wypadek na autostradzie M3. Mężczyzna został przesłuchany i zatrzymany przez policję. W węgierskich szpitalach wciąż są polscy pacjenci, którzy czekają na powrót do kraju. Na miejscu jest też nasza specjalna wysłanniczka Anna Orzeł. Aniu, witaj. Powiedz, co wiemy o stanie poszkodowanych i jakie decyzje mogą dziś zapaść w sprawie kierowcy autokaru.
2: 21 osób wczoraj wieczorem odleciało do Polski rządowym samolotem. Na pokładzie miały się pojawić 22 osoby, ale jedna zdecydowała, że woli wracać z bliskimi, z rodziną. 5 osób wypisano wcześniej, ale te osoby też tutaj zostały, bo też tutaj przyjechały do nich rodziny, czy po nich rodziny. Natomiast 18 osób pozostaje w szpitalach. To są te osoby najciężej ranne, które wymagają specjalnego transportu, więc ci ludzie, nie mogąc podróżować w pozycji siedzącej, no muszą czekać czy na przylot wojskowej kasy, czy na przylot specjalnych samolotów lotniczego pogotowia ratunkowego. Także taką sytuację mamy na tę chwilę. Natomiast jeśli chodzi o kierowcę, tuż po wypadku policja przesłuchała obu kierowców. Jednego zwolniono, drugiego zatrzymano i to właśnie jemu zarzuca się nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której życie straciło wiele osób. 12 osób dokładnie. I właśnie mijają 72 godziny, które policja i prokuratura miały na podjęcie decyzji, co dalej, i stąd ten wniosek aresztowy, wniosek o 30 dni aresztu. Poza węgierskim śledztwem swoje wszczęła także polska prokuratura. Od wczoraj na Węgrzech są polscy policjanci i polscy prokuratorzy. Uczestniczyli w pierwszych czynnościach, oględzinach, miejscach wypadku i autobusu. Czekają na to, aż strona węgierska przekaże im pełną dokumentację dotyczącą tego postępowania. Jednak wszystko zmierza do tego, żeby jednak gospodarzami śledztwa byli Polacy, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzje, by mówić o nich. To się zapewne wydarzy i może się wydarzyć również w takich rozmowach dwustronnych pomiędzy stroną polską i stroną węgierską.
2: A na razie czekamy przed sądem. Za godzinę właśnie w tym miejscu rozpocznie się posiedzenie aresztowe.
1: Węgierski sąd zdecyduje o losach kierowcy autokaru. Z kolei kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech czekają na powrót do kraju. Informacje na miejscu zbiera nasza reporterka Anna Orzeł. Aniu, bardzo dziękuję. Ania wspominała, że w Polsce jest już 21 pielgrzymów, uczestników w wypadku polskiego autokaru. Wieczorem w Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 mogło pojechać do domów. Na Podkarpaciu jest nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, witaj. Powiedz, w jakim stanie są osoby, które wymagały opieki lekarskiej?
4: Najświeższe informacje są takie, bo przed chwilą w Urzędzie Wojewódzkim tutaj w Rzeszowie zakończyło się takie spotkanie, konferencja służb koordynujących pomoc dla rodzin ofiar.

0: poszkodowanych. I najświeższa informacja jest taka, że obecnie w Rzeszowie, w rzeszowskich szpitalach przebywa już tylko 4 pacjentów. Dziś rano do domu został wypisany jeden z poszkodowanych. Osoby, które prosto z płyty lotniska karetkami zostały przetransportowane do szpitali, mają złamania, ale też urazy związane z tym potężnym uderzeniem. 3 osoby leczone są w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym, 1 w szpitalu MSWiA. Teraz podkarpackie służby przygotowują się do transportu rannych, którzy pozostają na Węgrzech. To, tak jak wspomnieliśmy, 18 osób. Przewiezienie pacjentów będzie oczywiście uzależnione od stanu ich zdrowia, tłumaczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Będą przygotowywane kolejne osoby do wypisów i do transportu. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa i wtedy, kiedy lekarze wyrażą zgodę na transport kolejnych osób do Polski, to niezwłocznie te osoby zostaną do Polski przywiezione.
0: No jak przekazują urzędnicy, dziś zakończy się proces identyfikacji ciał ofiar wypadku. Jak na razie potwierdzono tożsamość 7 z 12 osób. Na odpowiednią dokumentację czeka jeszcze 5 rodzin, dodaje wojewoda podkarpacka.
1: Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym, dlatego że członek ostatniej rodziny dzisiaj rano naszym samochodem służbowym z psychologiem jedzie na Węgry po to, żeby zidentyfikować ciało.
0: A dziś przed południem na stronach Urzędu Wojewódzkiego pojawiło się ostrzeżenie przed próbami oszustwa w związku z wypadkiem. Oszuści dzwonią do bliskich ofiar i poszkodowanych, próbując wyłudzić pieniądze.
1: To jest obrzydliwe, żeby wykorzystywać tą tragedię i wykorzystywać rodziny. Nie kontaktujemy się telefonicznie z rodzinami w sprawie zakładów pogrzebowych, w sprawie firm ubezpieczeniowych.
0: Przypomnijmy, wczoraj wieczorem do Polski rządowym samolotem wróciło 21 osób, 4 są w szpitalach, 17 już w domach. Na Węgrzech leczonych jest 18 osób, 6 osób, które nie doznały obrażeń, wróciły z Węgier do Polski w towarzystwie swoich rodzin. W sumie autokarem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców.
2: Stan poszkodowanych w wypadku na Węgrzech oraz trwająca identyfikacja ofiar, o tym z Podkarpacia mówił Paweł Pawlica. Pawle, bardzo, bardzo dziękuję. A razem z tym tragicznym w skutkach wypadkiem wrócił temat zapinania pasów bezpieczeństwa. Robimy to w samochodach, w autokarach rzadko, a niektórzy wcale. Nie wszystkie grupy wiekowe stosują się do tego nakazu, mówił nam Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych.
3: Tak naprawdę młodzież, dzieci są świadome i wszystkie zapinają pasy. No tutaj może mamy tylko my, no ludzie powyżej tam 50, to mamy jakieś jak gdyby z przeszłości niepozytywne przyzwyczajenia, że czasami ignorujemy to. Niemniej jednak kierowca zawsze poucza i podkreśla, proszę zapiąć pasy. W każdym autobusie wyprodukowanym po 2000 roku muszą być pasy bezpieczeństwa. Więc musimy je zapinać. Musimy. I to jest podstawa w ogóle bezpiecznej też podróży. Jakiekolwiek hamowanie ostrzejsze, czy jakakolwiek przeszkoda, czy cokolwiek, pasy nas ratują.
2: Tłumaczył Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. Po wypadku na Węgrzech Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada ściślejsze kontrole autobusów przewożących turystów. Kontrola będzie prowadzona również w firmie transportowej, której autokar uległ wypadkowi na węgierskiej autostradzie.
4: Suma wydarzeń.
2: Lex Rolnik i ustawa, dzięki której inwestycje w obronność, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy będą mogły powstawać szybciej. Między innymi tymi projektami zajmie się dziś rząd. W kancelarii premiera, jak co wtorek, gromadzą się już ministrowie. Posiedzenie powinno się rozpoczynać niebawem. Na miejscu jest także nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj. Powiedz zatem, co zawierają omawiane dziś projekty.
5: To zacznijmy może od Lex Rolnik. W skrócie polega to na tym, że każdy, kto będzie chciał kupić działkę lub dom, będzie musiał złożyć oświadczenie u notariusza, że jest świadomy możliwych uciążliwości wynikających z działalności gospodarstw. Mam tu na myśli takie rzeczy jak nieprzyjemne zapachy pochodzące z fermy drobiu, czy też hałas w nocy z racji prowadzonych żniw. O tym mówił też minister rolnictwa Stefan Krajewski.
6: Kombajny muszą korzystać i rolnicy muszą korzystać z okienek pogodowych. Wyjeżdżają wtedy, kiedy pogoda na to pozwala i często jest to po godzinie 22.

0: I zdaje się, że jest to odpowiedź na problemy niektórych rolników, bo na przykład Łukasz Urbaś, który jest właścicielem fermy drobiarskiej pod Lublinem w miejscowości Dysie, mówi, że jego rodzina prowadzi gospodarstwo od 60 lat i mimo to wciąż spotyka się z dużą krytyką ze strony tych nowych mieszkańców.
1: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód. A następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
0: Ja też przypomnę, że sam projekt wziął się od tego, że jeden z rolników został skazany za te wszelkie niedogodzenia z racji tego, że prowadził gospodarstwo. Miał sprawę założoną w sądzie w 2012 roku. No i bodajże w 2025 sąd przyznał mu karę 120 tysięcy złotych na rzecz tego właśnie mieszkańca, który zgłosił skargę w jego sprawie. No i pamiętam, że właśnie wtedy rząd zareagował, że taka ustawa byłaby potrzebna. Drugi z tych ważniejszych projektów, o których wspomniałaś, to faktycznie zakłada przyspieszenie realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Tu między innymi chodzi o inwestycje drogowe, morskie i też dotyczące obronności. W skrócie, decyzje środowiskowe mają być wydawane dla nich w ciągu 45 dni. Jeśli będą zaskarżone, to sąd będzie miał 30 dni na rozpatrzenie skargi. I ponadto te inwestycje będą miały rygor natychmiastowej wykonalności, czyli zanim jeszcze sprawa się uprawomocni, to de facto można rozpoczynać pracę. No i ten projekt spotkał się z krytyką organizacji ekologicznych, bo ich zdaniem proponowane zmiany sprawią, że podczas realizacji inwestycji mogą nie być uwzględniane standardy ochrony środowiska.
2: Czekamy zatem na rozpoczęcie prac rządu, a skoro przy rządzie jesteśmy, wczoraj dotarło potwierdzenie, że Maciej Berek został odwołany ze stanowiska ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Do Sejmu natomiast wpłynęło pismo, w którym zgłoszona została jego kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ten ruch był zapowiadany przez premiera, ale i tak wzbudza kontrowersje. Dagmaru, powiedz, jak ta sprawa jest dziś komentowana.
0: Te kontrowersje nadal nie umilkły, no bo politycy sam wewnątrz samej koalicji rządzącej nadal są podzieleni co do tej kandydatury. Faktycznie Donald Tusk mówił, że Maciej Berek jest jego zdaniem jak najbardziej kompetentną osobą na to stanowisko. No i też przyznawał, że jest za apolitycznością Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj pamiętam, że fakt, że Maciej Berek był ministrem, określił w ubiegłym tygodniu jako wadę, ale taką, która nie wyklucza go z kandydatury. No i dzisiaj Jacek Karnowski, który jest wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, mówił, że Maciej Berek jego zdaniem będzie dobrym kandydatem. Powiedział też jako polityk Koalicji Obywatelskiej, że na jego zdaniem partnerzy koalicyjni poprą tę kandydaturę.
3: Jestem przekonany, że koalicjanci ocenią i oceniają bardzo dobrze dotychczas pracę pana ministra dotychczasowego Macieja Berka, który jest świetnym prawnikiem, doktorem prawa, jest bardzo dobrym organizatorem i człowiekiem jednak pewnego kompromisu, ale i twardej ręki. Jest urzędnikiem przede wszystkim, a nie politykiem, nie jest członkiem partii politycznej. Może być także osobą, która bardzo sprawnie zarządza instytucją państwa, nie ulegając wpływom poszczególnych polityków.
0: Tak na naszej antenie mówił Jacek Karnowski, ale to jest właśnie ta jedna strona rządu, a jeśli chodzi o drugą, no to na przykład Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest przeciwko tej kandydaturze i uważa, że powinna zostać zmieniona. Mówił, że jest ona sprzeczna z deklaracjami koalicji rządzącej w sprawie apolityczności wymiaru sprawiedliwości.
4: Mówiliśmy o czymś, czego sami nie chcemy jak gdyby przestrzegać, dlatego też uważam, że tu chyba jednak jest poważna rozmowa pomiędzy liderami. Wydaje mi się, że jednak to trochę niehigieniczne, tak delikatnie bym powiedział, ten temat i uważam, że można z tego wyjść i ten temat zażegnać, bo za żywie jest takie być może jakiegoś konfliktu koalicyjnego, a jest nam to niepotrzebne. Ja bym się nad tym bardzo mocno zastanowił wobec tego, co do tej pory mówiliśmy, czego oczekiwaliśmy wobec Trybunału.
0: Wcześniej też swój sprzeciw co do tej kandydatury wyraziła szefowa parlamentarnego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. No też wiele wskazuje na to, że przed Donaldem Tuskiem jeszcze intensywne negocjacje w sprawie tej kandydatury prowadzone właśnie wewnątrz koalicji.
2: Maciej Berek oficjalnie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego o zmianie w rządzie i rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu mówiła Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję. A o wątpliwościach co do obecności byłego przedstawiciela rządu w Trybunale Konstytucyjnym mówił na naszej antenie profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Jak zaznaczył nasz gość, mimo wszystko kandydatury Berka nie można porównać do sędziów ustanowionych przez PiS, Krystyny Pawłowicz czy Stanisława Piotrowicz.
5: Pan Berek, wydaje mi się, że można go określić jako eksperta zaangażowanego politycznie po jednej ze stron. I teraz jest kwestia, czy to jest ta jego dotychczasowa funkcja, obecna funkcja, może być postrzegana jako bariera, jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, zakładając, że w Trybunale Konstytucyjnym chcielibyśmy prawników, którzy byliby neutralni politycznie. No to w takim bardzo jednoznacznym

0: Znacznej charakterystyce, no pan Berek nie jest neutralny politycznie, jakkolwiek no nie jest też takim politykiem na pierwszej linii frontu. Byłoby lepiej, gdyby premier Tusk znalazł kogoś o innej ścieżce kariery zawodowej, bardziej prawniczej, bardziej profesjonalnej w tej dziedzinie właśnie.
1: I tak mówił nam profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Dodajmy, oprócz Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ma kandydować Artur Kotowski, ponownie zgłoszony przez Klub Prawa i Sprawiedliwości.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Połamane drzewa, zalane drogi i piwnice. Po wczorajszych nawałnicach strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Najwięcej wezwań było w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim. Relacjonował w rozmowie z nami Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: W większości działania Straży Pożarnej polegały na usuwaniu wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Takiej interwencji było ponad 560. Jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, mam informację o 2 osobach rannych, które odniosły obrażenia wskutek przewróconego drzewa. Było to w województwie małopolskim, miejscowości Kraków.
1: Po wczorajszym nawalnym deszczu sprzątają m.in. doświadczeni przez powódź mieszkańcy Głuchołaz. Służby musiały tam interweniować 44 razy. Ulice i pozostałe tereny zamieniły się w rwące potoki, mówił na naszej antenie Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie.
4: Wystarczyło dosłownie 20 minut intensywnego opadu deszczu. Przede wszystkim po tych upałach ta ziemia była po prostu bardzo zbita. No i można powiedzieć, że te wszystkie tutaj pola uprawne i tak dalej zamieniły się przede wszystkim w takie potoki rwące i po prostu woda z wyższych partii schodziła na niższe. No i niestety ponownie miejscowość Głuchołazy i te miejscowości poniżej ucierpiały w dniu wczorajszym. Można to porównać do takiej, można powiedzieć, powodzi błyskawicznej. Też kolor tej wody przede wszystkim to istne takie błoto, brązowe, taka maź. I tak jak wspomniałem, no dużo interwencji przede wszystkim strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Dziś pogoda nieco się uspokoiła. Burze, jeśli się pojawią, to w drugiej części dnia w pasie od Trójmiasta do Olsztyna. Są też alerty IMGW dotyczące możliwego przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach. Obowiązują od województwa łódzkiego przez Mazowsze aż po Podlasie. Poza tym znacząco się ochłodziło. Termometry wskazują dziś od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku. Korporacja Meta musi zrozumieć, że nie stoi ponad prawem. W ten sposób wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do wykorzystywania przez tę firmę cudzego wizerunku do oszustwa, zarabiania na tym, a następnie zrzucania odpowiedzialności na anonimowego reklamodawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku prezesa Inpostu Rafała Brzoski, który to zgłosił, a później został zablokowany. Wicepremier Gawkowski nazwał to cenzurą w najczarniejszym wydaniu.
5: Korporacja Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, wciąż zarabia na reklamach, których celem jest okradanie ludzi, czyli na skamach. Ludzie tracą przez to swoje pieniądze, a Meta udaje, że nie ma problemu. Dodatkowo, kiedy użytkownicy mówią o tym głośno, Meta blokuje ich profile. I tak się stało w sytuacji Rafała Brzoski. Żądam od Mety realnych działań, a nie kolejnych deklaracji. Meta musi uporać się z przestępczymi reklamami i tu nie ma miejsca na żadną drogę pośrednią.
1: Nie mamy żadnych szans, jeśli chodzi o ochronę własnego wizerunku w sieci, ocenia w rozmowie z nami Rafał Pikuła, redaktor naczelny magazynu Spiders Web Plus.
6: To nie tylko dlatego, że jesteśmy po prostu pionkiem w tej wielkiej big techowej grze, przede wszystkim dlatego, i trzeba to powiedzieć głośno i wprost, Meta czy inne big techy po prostu na tym zarabiają. Wykorzystywanie naszego wizerunku, manipulowanie naszymi treściami jest po prostu w modelu biznesowym tych platform. To, co spotkało Rafała Brzoskę, spotyka w mniejszej skali każdego z nas, może spotkać każdego z nas. No i szczęście w tym całym nieszczęściu jest takie, że w końcu trafiło na osobę znaczącą, z zasięgami, z koneksjami politycznymi, więc o sprawie zrobiło się głośno, ale nie wydaje mi się, żeby doszło tutaj do jakiejś fundamentalnej zmiany.
1: Prognozował Rafał Pikuła. Szef resortu cyfryzacji przypomina z kolei, że przygotowano już prawo, które pozwalało karać platformy cyfrowe za takie działania, ale prawo zawetował prezydent. Obecnie kończą się prace w parlamencie nad projektem nowych rozwiązań. Wicepremier Gawkowski ma nadzieję, że tym razem prezydent nie stanie po stronie big techów, lecz po stronie użytkowników sieci.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.

0: Miało doprowadzić do trwałego pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale wygasło, a pokoju nie ma. W nocy zakończyło się 60-dniowe memorandum. Donald Trump odmówił przedłużenia porozumienia. Teheran nie jest skłonny do kapitulacji. Przyszłość trwającego niemal pół roku konfliktu nadal pozostaje niejasna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Memorandum podpisano zdalnie 17 czerwca. Prezydent Trump zrobił to podczas wizyty w Paryżu. Dokument liczył 14 punktów i zakładał natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach. Waszyngton obiecał zniesienie blokady morskiej irańskich portów w ciągu 30 dni oraz pakiet odbudowy wart 300 miliardów dolarów. W zamian Teheran zgodził się rozminować cieśninę Ormus i przez 60 dni przepuszczać statki. Żaden z tych warunków nie został spełniony. Głównym punktem sporu pozostaje cieśnina Ormus. Zakłócenia żeglugi tym korytarzem powodują wysokie ceny ropy na rynkach światowych, a w konsekwencji drogie paliwa na stacjach benzynowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: 600 ukraińskich dronów zaatakowało Moskwę. Rosyjskie media państwowe napisały, że był to jeden z największych ataków na miasto w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W kilku miejscowościach moskiewskiej aglomeracji wybuchły pożary. Według lokalnych serwisów internetowych uszkodzone zostały magazyny Wildberries, centrum handlowe i kilka domów. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
2: Atak rozpoczął się wczoraj wieczorem i trwał do świtu. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu około 200 ukraińskich bezzałogowców. Najpoważniejsze skutki ataku odnotowano w rejonie pawłowsko-posadzkim. Ponad 5 tysięcy gospodarstw domowych i około 46 obiektów socjalnych nie ma prądu. W Nagińsku dron uderzył w magazyn Wildberries, powodując pożar. Natomiast w Kołomnie zapalił się jeden z pawilonów centrum handlowego Globus. W kilku innych rejonach moskiewskiej aglomeracji uszkodzona została infrastruktura energetyczna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Francuskie media informują o ogromnym zainteresowaniu papieską pielgrzymką do Francji, zaplanowaną na koniec września. Na spotkania z Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża we Francji od 18 lat. O trwających przygotowaniach do pielgrzymki opowie Stefan Folzer.
3: Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji wypełnione po brzegi Pola Elizajskiej. Wielki ołtarz zbudowany na Placu Zgody w samym sercu francuskiej stolicy. Takiego widoku można spodziewać się już za nieco ponad miesiąc. Msza święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty na Cekwaną. Jak informuje Le Parisien, już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób, a docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie dzień wcześniej odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano około 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji francuskich katolików do pomocy w organizacji wizyty, która obejmie również sanktuarium w Lourdes oraz Metz. Do tej pory zgłosiło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy, a w Paryżu wierni przekazali już około 1,5 miliona euro na organizację wydarzeń. Ostatnim papieżem, który złożył na Cekwaną wizytę na tak dużą skalę, był Benedykt XVI. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Włoskie służby szukają wilka, a być może mieszańca. Wilka z psem, który w okolicach Bari miał zaatakować już 3 dzieci. Zwierzę zaobserwowano także w sąsiednich miejscowościach. Tematem zajęła się Aleksandra Nietopiel.
4: Po kolejnym ataku, do którego doszło 15 sierpnia, w prefekturze Bari powołano specjalną grupę zadaniową. Do poszukiwań zostaną wykorzystane drony z kamerami termowizyjnymi, a weterynarze dostaną specjalne pułapki do schwytania zwierzęcia. W najbliższych dniach należy unikać aktywności na świeżym powietrzu oraz wyprowadzania psów i kotów oraz innych zwierząt domowych, szczególnie na obrzeżach miast i na terenach wiejskich, przekazał burmistrz Noi Cattaro Raimondo Innamorato. Władze Noi Cattaro wprowadziły też zakaz wstępu wieczorami do miejskich parków i terenów w pobliżu pól oraz wąwozów. We Włoszech wilk jest objęty ochroną od 55 lat. W tym przypadku władze zdecydowały o schwytaniu zwierzęcia. Po odłowieniu ma zostać poddane badaniom genetycznym, które pozwolą ustalić, czy jest to wilk, czy mieszaniec wilka z psem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Wracamy do kraju. Funkcjonariusze Śląskiej Policji i Krajowej Administracji Skarbowej uderzyli w mafię śmieciową. Rozbity gang zajmował się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. W sprawie zatrzymano 5 osób, przeszukano kilkadziesiąt miejsc i zajęto mienie o wartości kilkuset tysięcy złotych. O szczegółach tej akcji Krzysztof Kuczyński.
5: Zatrzymani to osoby w wieku od 32 do 52 lat. Paweł Kasprzak ze Śląskiej Policji powiedział, że w trakcie czynności przeszukano ponad 30 miejsc, w tym pomieszczenia biurowe, mieszkania czy magazyny.
6: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery.

0: komputery, telefony i inne nośniki danych.
1: Podkomisarz Robert Szewczyk z Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zaznaczył, że na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie na kwoty kilkuset tysięcy złotych.
2: Dwa samochody o łącznej wartości około 100 tysięcy złotych, ponad 105 tysięcy złotych polskich, ponad 2700 euro, ponad 1100 dolarów i 200 franków szwajcarskich w gotówce, a także 6 sztabek złota o wadze 150 gramów.
1: Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Ze Śląska przenosimy się na Podlasie. Mężczyzna, który 3 lata temu w Bodźkach śmiertelnie potrącił autem swojego 11-miesięcznego syna, teraz potrącił drugie dziecko. 47-latek uderzył samochodem w 4,5-letniego chłopca. Dziecko trafiło do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności niedzielnego zdarzenia wyjaśniają śledczy. Tej sprawie przygląda się Marta Nazarko.
4: Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia swego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi szef prokuratury rejonowej w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.
5: Ojciec, cofając się samochodem terenowym z przyczepką, po prostu najechał na dziecko. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego czynu, ale odmówił złożenia wyjaśnień.
4: Chłopczyk trafił do szpitala. Ma stłuczenie klatki piersiowej i zadrapania. 3 lata temu doszło do bardzo podobnego wypadku.
5: I policja, i my jako prokuratorzy byliśmy zaskoczeni, bo rzeczywiście rzadko się zdarza, aby dwa takie nieumyślne w gruncie rzeczy przestępstwo zostało popełnione z udziałem praktycznie tych samych osób w tym samym miejscu. 3 lata temu mężczyzna, cofając tym samym samochodem terenowym, najechał na drugie dziecko. Wówczas dziecko to nie przeżyło. Mężczyzna został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci swojego dziecka.
4: Sąd pierwszej instancji skazał go na 8 miesięcy więzienia. Sąd drugiej instancji ocenił, że ten wypadek to ogromna trauma dla oskarżonego i zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary, zmieniając ją na 2000 zł grzywny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
3: Po raz 18 w Nowej Soli rozpoczyna się największy w Polsce festiwal kina niezależnego. W tym roku na Solanin Film Festival twórcy powalczą o nagrody w 5 kategoriach, mówi dyrektor festiwalu Karol Kolba.
6: Jeżeli mówimy o głównym konkursie, czyli tym konkursie, który jest wpisany w DNA Solanina bardzo mocno, czyli konkursie filmów krótkometrażowych, w tym roku do selekcji trafiło grubo ponad 600 filmów. Do konkursu trafiło 30, to animacje, filmy niezależne, czyli filmy tych osób do 21 roku życia, dokumenty oraz kinoofowe, fabularne, tworzone już przez studentów.
3: Ogłoszenie laureatów w sobotę. Wśród gości festiwalu w Nowej Soli znaleźli się m.in. Wojciech Smarzowski, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn i Katarzyna Figura.
7: Sumę wydarzeń.
3: A my wracamy teraz na posiedzenie rządu. Otwierając to posiedzenie, premier Donald Tusk mówił m.in. o sprawie Marcina Romanowskiego, a także o kolejnych antyukraińskich incydentach w naszym kraju.
8: Pojawiło się różnych spekulacji i dezinformacji na temat pana Romanowskiego i jego miejsca pobytu. Ja mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Czy to wystarczy chyba... Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje. I ostatnia rzecz. Wszyscy jesteśmy zbulwersowani kolejną informacją o takim agresywnym zachowaniu dwóch mężczyzn Bydgoszczy wobec dwójki dzieci z Ukrainy na placu zabaw. Ja jestem absolutnie przekonany, że niezależnie od tego, co... Niektórzy myślą o Ukrainie. Znamy ostatnie zdarzenia. Wiemy, że nie wszystko ani po stronie ukraińskiej, nie wszystko po stronie polskiej, nie wszystko jest okej. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale atakowanie dzieci to jest wbrew, to jest po prostu antypolskie działanie. Znaczy, byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy. Bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć. Ścigani są ci dwaj obywatele. Odważni, którzy zaatakowali 12-letnie i 14-letnie dziecko. Ja mam dla nich informację. Do końca tygodnia zostaniecie złapani.

0: Dla was lepiej możecie zapytać znajomego prawnika, jeśli macie takiego. Dla was dużo lepiej będzie, jeśli zgłosicie się jeszcze dziś na policję. Wasza sytuacja będzie dużo gorsza, kiedy pod koniec tygodnia złapani będziecie odpowiadali za to, co zrobiliście. Taka bezpłatna, serdeczna porada prawna z mojej strony.
1: Komentarz premiera Tuska w sprawie antyukraińskiego incydentu w Bydgoszczy kończy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do państwa punktualnie o 13. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22:00. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Popyt na najem ruszył z impetem, a oferta mieszkań wyraźnie się skurczyła. Czytamy w jednym z raportów, któremu już za chwilę przyjrzymy się z bliska. Wakacje nieuchronnie dobiegają końca, w tym także te studenckie. Co widać także na rynku nieruchomości na wynajem. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Wcześniej jednak informacje gospodarcze. Na początek prosto z województwa opolskiego. Korpusy bomb, rakiet i komponenty do amunicji artyleryjskiej mają być produkowane w hucie Małapanew w Ozimku. To efekt umowy podpisanej przez Niewiadów Polską Grupę Militarną, Polską Grupę Hutniczą i Grupę Virtus. W planach jest rozwój produkcji odlewów żeliwnych i stalowych, a docelowo także korpusów bomb o wagomiarze 250 kg. Zgodnych ze standardem NATO. Mają powstawać także korpusy rakietowe i komponenty do amunicji kalibru 155 mm. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek mówi, że to ogromna szansa dla huty Małapanew.
7: To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realny wkład w bezpieczeństwo kraju oraz impuls do dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w naszym regionie.
6: Dodajmy, że huta Małapanew jest najstarsza w Polsce. Działa od 1754 roku. Ceny paliw niżej. Odsłona środowa. Otóż w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 46 groszy, 98 7 zł. 26 groszy, a oleju napędowego 7,47. Tak wynika z wtorkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż we wtorek. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane już jutro i określi ceny na czwartek. A teraz rynki, temperatury na zewnątrz spadają i spadają też niestety indeksy. WIG w tej chwili 0,23% na minusie, WIG 20 bardzo podobnie, bo 0,22% na minusie. Nieco głębsze spadki w przypadku małych i średnich spółek. MWIG 40, 0,55% na minusie i SWIG 80, 0,54% po czerwonej stronie rynku. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,32 zł. Widać tutaj umocnienie euro względem złotego. Umacnia się także dolar 3,73 w tej chwili, frank szwajcarski

0: 4,59 i funt brytyjski 5,05. A gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, portal gethome.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Popyt na najem ruszył z impetem, a oferta mieszkań wyraźnie się skurczyła. Taki jest nagłówek świeżutkiego raportu dotyczącego mieszkań na wynajem. Jak to wygląda? Czy faktycznie obserwujemy taką potężną zmianę, charakterystyczną też trochę dla tego sezonu?
1: Tak, rynek najmu jest, no, charakteryzuje się tą sezonowością. W lipcu zaobserwowaliśmy bardzo duży wzrost, nawet niespotykany jak na lipiec w poprzednich latach, przynajmniej tych ostatnich 5 latach, wzrost popytu. Ja tutaj, jeśli chodzi o dane ofertowe, to posiłkuję się danymi przeszukiwarki nieruchomości Adradar Unirepo, która analizuje oferty unikalne, czyli takie, które nie są zduplikowane, no bo jak państwo się domyślacie, w różnych portalach jest znacznie więcej tych ofert, ale bardzo często są to duplikaty, więc tutaj bazujemy na tych danych unikalnych. Okazuje się, że tylko w lipcu z rynku zniknęło, no w domyśle zostało wynajętych, no ale też część właścicieli mogła oczywiście te oferty wycofać z rynku. Zniknęło o ponad 20% więcej niż w czerwcu. To taki bardzo poważny impuls. I teraz przede wszystkim również znacznie więcej zniknęło, tak powiedzmy potocznie, niż zostało wprowadzonych na rynek, bo po stronie podażowej też oczywiście widzimy ożywienie. Zaczynamy wysoki sezon na rynku najmu. I nie chodzi tylko o studentów. To jest okres wakacji, to jest okres, w którym mieszkania są często najmowane przez rodziny, które chcą po prostu zapewnić dziecku pójście do szkoły od września, już do nowej szkoły, a nie zmieniać tej szkoły w trakcie roku szkolnego. Wakacje, okres urlopowy to też dobry czas na załatwianie różnego rodzaju formalności, więc zwykle jest tak, że rynek najmu w lipcu szczególnie ożywa. No ale oczywiście największą grupą najemców to są studenci. Już ci, którzy w tym roku zdawali matury, już zdają wyniki, wiedzą już, że będą studiować, więc ruszają na podbój rynku najmu, szukają dla siebie jakiegoś lokum i rzeczywiście wtedy obserwujemy wzrost, który jeszcze w sierpniu będzie najprawdopodobniej jeszcze wyższy, no bo już wtedy wrócą również ci, którzy studiują od jakiegoś czasu. Więc tak, rzeczywiście popyt wyraźnie się ożywił.
0: Skoro mówimy o studentach, to warto spojrzeć na te duże ośrodki akademickie, między innymi na Warszawę, Wrocław i Kraków. Tutaj też pewne różnice, jeśli chodzi o spadek oferty, możemy zauważyć.
1: No, można powiedzieć, że mamy dwie wiadomości. Może zacznijmy od tej złej.
0: Dobrze, właściwa kolejność.
1: W lipcu oferta w tych trzech metropoliach wyraźnie się skurczyła. W Warszawie aż 8%, we Wrocławiu o 6%, w Krakowie znacznie mniej, bo minus 1%. Ale dobra wiadomość z kolei jest taka, że we wszystkich tych metropoliach w dalszym ciągu ta oferta jest wyższa niż to miał miejsce rok temu. Szczególnie w przypadku Krakowa ten wzrost jest no, spektakularny. Tych mieszkań w ofercie jest o 1/4 więcej niż rok temu. Czyli studenci mają w czym wybierać. A też pamiętajmy o tym, że oczywiście mówimy o mieszkaniach, które trafiły do portali ogłoszeniowych, a przecież część mieszkań nie trafia, więc w rzeczywistości pewnie jest ich zdecydowanie więcej niż to wynika z tych danych Adradar Unirepo.
0: Wspomniał pan o tym, że oczywiście jest to rynek sezonowy, ale ten sezon jest wyjątkowy. Od 5 lat takich ruchów nie obserwowaliśmy. Z czego to może wynikać?
1: Pewnie może to wynikać, gdzieś czytałem, że w tym roku wzrośnie liczba studiujących. Na pewno tutaj jakby musimy wspomnieć o rynku sprzedaży mieszkań. Tak? Kredyty są co prawda bardziej dostępne niż rok temu, ale powiedzmy klimat do podejmowania tak poważnej decyzji, jaką jest zaciągnięcie kredytu, nie jest najlepszy. No mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, taka niepewność, co dalej. Niepokojące sygnały z rynku pracy, bo tych miejsc pracy ubywa. No mówiąc krótko, potencjalnie

0: Nabywcy mieszkań wstrzymują się często z decyzją zakupową, no a mieszkać dziś muszą, w związku z czym wybierają drugą opcję, którą jest najem mieszkania.
1: Ja jestem ciekawy, czy takie ożywienie popytu, o którym mówimy, wpływa w jakimś stopniu na ceny najmu, na czynsze. No to najlepiej chyba na mediany tutaj spojrzeć, bo średnie mogą trochę przekłamać.
0: Ja staram się w ogóle przekonywać media, dziękuję za zauważenie tego, żeby zacząć korzystać z median, a nie ze średniej, która no jest tak zaburzana przez te skrajne oferty, szczególnie te najdroższe. No podam przykład. Z naszych danych gethome.pl wynika, że mediana w Warszawie, na przykład mieszkania dwupokojowego, to niespełna 3800 zł, za to średnia sięga, czy przekracza 5000.
1: To zaburza obraz rynku.
0: Zdecydowanie. No mediana, wyjaśnijmy, to jest wartość środkowa, czyli tyle samo mieszkań ma niższy czynsz, czy niższą cenę, tyle samo wyższą. Więc postanowiłem korzystać z mediany, więc jeśli chodzi o tę medianę, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy w lipcu wzrost, czyli przybyło tych droższych, jakby, albo ubyło tych najtańszych lokali, no bo zwiększył się popyt na mieszkania, w związku z czym z rynku przede wszystkim znikają te najtańsze. I w związku z tym ta mediana przesuwa się w górę. W Warszawie aż o 4%, we Wrocławiu o 2%. W Poznaniu o 4%, to tak przykładowo. Natomiast w Krakowie jeszcze się nie zmieniła. Ale co jest istotne? Właściwie w większości miast ta mediana w dalszym ciągu, i to znowu ta dobra wiadomość, ta mediana wciąż jest niższa niż przed rokiem. Czyli można powiedzieć, chyba zaryzykuję tezę, że właściciele nie mają argumentów za podwyższaniem czynszów. Natomiast te zmiany tej mediany są spowodowane przede wszystkim zmianą struktury oferty, czyli tym, że z rynku przede wszystkim znikają te najtańsze mieszkania, zostają droższe, które powodują właśnie wzrost czynszów, ten przynajmniej statystyczny.
1: Panie Marku, powiedzmy o tych wartościach nominalnych, jeżeli chodzi o medianę w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, w Krakowie. Jak to wygląda, gdzie jest taniej, gdzie jest drożej i no, na jaki wydatek miesięczny musimy się szykować, planując najem mieszkania?
0: Jedna jeszcze uwaga. Mówimy o medianie, natomiast jak państwo sami przeglądacie czasami oferty w portalach ogłoszeniowych, to też widzicie pewien taki, nazwijmy to delikatnie, bałagan, bo nie do końca wszystkie... Czasami w ofercie jest czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela. Czasami to może być połączone z jakimiś opłatami, częścią opłat. Czasami jest wyraźnie zaznaczone, że czym innym jest czynsz, a czym innym opłaty administracyjne, czy opłaty za media. No tutaj nie ma jeszcze takiej, nazwijmy to, takiego standardu, który by obowiązywał wszystkich, więc trzeba bardzo uważnie analizować te oferty, które się pojawiają w portalach, bo żeby po prostu nie porównywać gruszek z jabłkami, jak to się zwykło potocznie mówić. Ale wracając do tej mediany, no oczywiście zdecydowanie najdroższa jest Warszawa. Kawalerka 2600 zł, taka jest mediana. Niewiele taniej jest w Gdańsku, 2400. Kraków z kolei to jest 2300, no ale są też tańsze miasta do studiowania, bo kawalerka w Katowicach mediana wynosi 1500, podobnie w Łodzi, w Toruniu 1600 zł, czyli widać, że rozrzut jest całkiem spory. Aczkolwiek akurat wspomniałem o tych kawalerkach, ale nie sądzę, żeby studenci akurat na kawalerki mieli największy apetyt, bo to jest luksus, można powiedzieć, dla studenta, móc mieszkać samodzielnie w kawalerce. Studenci raczej starają się dzielić większe mieszkania między siebie, czyli dwu, trzy, czteropokojowe.
1: Po prostu. To się bardziej opłaca.
0: To się po prostu bardziej opłaca, no bo umówmy się, w cenie kawalerki można kupić, czy nająć chociażby nawet w prywatnym akademiku, tak? Całkiem dobrych warunkach lokum, więc tak jak powiedziałem, kawalerka to jest luksus, natomiast dla studentów tańszą opcją, już nie mówię o stancjach, bo to już chyba raczej zanika ta forma korzystania mieszkania u kogoś, zajmowania u kogoś pokoju. Natomiast zdecydowanie tańszą opcją są większe mieszkania, no chociażby porównajmy Gdańsk, mediana kawalerki 2400, a mieszkania dwupokojowego 2900. No to już widać, że jeżeli to podzielimy na dwa, wychodzi dużo taniej.
1: Inna rzecz to mechanizmy rynku.

Które często omawiamy w naszej audycji, również w kontekście rynku nieruchomości, i też pojawia się czasami takie określenie jak presja. Ja jestem ciekawy, czy presja

0: istnienia firm, spółek, które inwestują w mieszkanie na wynajem. Chodzi tak o formy tak zwane PRS. Kupują całe budynki, w których mieszkania są przeznaczone na wynajem. To są zwykle mieszkania raczej dla lepiej sytuowanych Polek i Polaków, no bo są nowiutkie, dobrze wyposażone. Natomiast studenci raczej w takich luksusach nie za bardzo mogą sobie pozwolić na zamieszkanie. Ci najzamożniejsi, oczywiście rodzice, czasami zdarza się tak, że rodzice kupują mieszkanie swoim pociechom na okres studiowania, bo w sumie jak ktoś może sobie pozwolić na taki wydatek, to nie jest całkiem złe, bo po kilku latach można to mieszkanie sprzedać, albo ta pociecha już w tym lokum zostanie. Jeżeli postanowi związać swoją przyszłość z miastem, w którym studiuje.
1: I tutaj każde rozwiązanie jest właściwe, bo można potraktować to inwestycyjnie i można to też potraktować
0: ale
1: jako
0: jeżeli mamy jeszcze minutę czasu, to chciałbym zwrócić uwagę na... Tak, ja mam taki dekalog, który dedykuję szczególnie tym świeżo upieczonym studentkom i studentom, żeby to mieli na uwadze. Czyli tak, po pierwsze nie warto już zwlekać dłużej z poszukiwaniem odpowiedniego lokum. Po prostu z każdym tygodniem będzie ubywało tych mieszkań najbardziej atrakcyjnych cenowo. To jest po pierwsze. Trzeba zachować czujność, bo w tym okresie również niestety aktywizują się oszuści otwierający sezonowe agencje. Więc też trzeba być tutaj ostrożnym. Bardzo ważna jest umowa najmu. Nie wolno dać sobie wcisnąć zapewnień wynajmującego, że nie widzi potrzeby, że jakoś się dogadają. Nie. Umowa najmu jest absolutnie konieczna. Czasami wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy najmu okazjonalnego, który zabezpiecza, można powiedzieć, tego właściciela. Warto wtedy spróbować wynegocjować jakiś opust albo w czynszu, albo no, bo wiąże się to z pewnymi niedogodnościami i wydatkiem. Kolejna rada... To już nawet wspomniałem o tych kwotach podawanych w ogłoszeniach. Trzeba je dokładnie przeanalizować, bo wynajmujący zwykle mają taką tendencję, żeby zaniżać troszkę te opłaty, zwłaszcza te opłaty za media i administracyjne, więc to trzeba przeanalizować. Oczywiście warto negocjować wysokość czynszu, to chyba oczywiste. Co jest tutaj szczególnie ważne, na co bym uczulił? Aby uniknąć problemów później w kwestii mieszkania, trzeba przed rozpoczęciem najmu i po zakończeniu umowy spisać protokół zdawczo-odbiorczy. No bo żeby...
1: Niezwykle ważna rzecz. Liczniki później... na przykład.
0: Liczniki to jest kolejna rzecz. Trzeba spisać stan liczników, żeby nie ponosić kosztów, które po prostu wygenerowali poprzedni najemcy. Ale ten protokół zdawczo-odbiorczy to chodzi zwłaszcza o uszkodzenia, tak? Żeby potem właściciel nie próbował zatrzymać kaucji pod pretekstem, że tam, nie wiem, szafka porysowana albo coś jest urwane albo pęknięte. Więc ten protokół zdawczo-odbiorczy bardzo szczegółowo, najlepiej jeszcze ze zdjęciami, żeby później mieć czarno na białym wszystkie te rzeczy, żeby nie dać sobie po prostu wmówić, że coś zepsuliśmy. No i oczywiście na koniec ta dziesiąta rada, warto ubezpieczyć mieszkanie. Nawet jeżeli wynajmujący to zrobił, to mimo wszystko jego polisa nie obejmuje rzeczy najemcy, na przykład komputera, więc o tym ubezpieczeniu również warto pomyśleć.
1: A jak jest z meldunkiem? Niektórzy mówią, że to taki stary przepis.
0: Nie ma konieczności, ale też niektórzy chcą taki meldunek. No, jeżeli się właściciel zgadza, to czemu nie? No, to daje pewnie jakieś prawa, ale zasadniczo nie spotkałem się chyba z przypadkiem, żeby studenci meldowali się w takim mieszkaniu.
1: Tak, to już informacja z innego raportu. Okazuje się, że najczęściej młodzi ludzie zmieniają meldunek dopiero wtedy, kiedy kupują własne mieszkanie,
0: dokładnie,
1: bardziej odległej przyszłości.
0: A nawet znam wiele przypadków, że nawet wtedy się nie meldują, tylko w dalszym ciągu są zameldowani u rodziców. Gdzieś na przykład w mieście bardziej odległym od stolicy, no bo czasami to jest praktyczne, niższe ubezpieczenie samochodu na przykład. Są czasami takie plusy.
1: To prawda, ale to już jest temat na osobną rozmowę. Ja jeszcze zastanawiam się, jakie mieszkania najłatwiej się wynajmują. Czyli czy jesteśmy w stanie podać jakieś widełki metrażu, liczbę pokoi, lokalizację? Czy możemy to porównać chociażby z rynkiem pierwotnym w jakimś stopniu?
0: Paradoksalnie na rynku pierwotnym lepiej się teraz sprzedają mieszkania duże niż kawalerki. Na rynku najmu chyba nie potrafię, szczerze mówiąc, wskazać. Kawalerki pewnie zawsze się dobrze wynajmują, ale przypuszczam, że takim

0: I zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jak i najem, to myślę, że dwójki są takim najbardziej popularnym lokum.
1: I jak szukać? To jest jeszcze pytanie. Mieszkań. Ograniczać się do jednej dzielnicy, wyszukiwać przez widełki cenowe, portale. Jak to wygląda w praktyce i czy do tego dekalogu możemy dodać też taki poradnik dla poszukującego na przykład pierwszego mieszkania? Ktoś, dla kogoś to jest pierwszy kontakt z tym rynkiem.
0: Oczywiście portale ogłoszeniowe zawierają największą bazę takich ofert. Również pośrednicy na rynku nieruchomości. Trzeba tylko pamiętać, że te oferty mogą czasami nie być aktualne, zwłaszcza w tym wysokim sezonie, kiedy jest największy popyt. Pewnie gdzieś na uczelniach pojawiają się ogłoszenia od ludzi, którzy sami studenci chcą dokoptować po prostu kogoś do mieszkania, które już najmują i potrzebują jakiegoś lokatora. Więc tych możliwości jest całkiem sporo. Trzeba mieć oczy i uszy otwarte. No ale chyba ci, którzy już dłużej studiują i dłużej najmują mieszkania, mają lepsze rozeznanie. Natomiast ci, którzy dopiero zaczynają, chyba jednak portale ogłoszeniowe są najlepszą opcją.
1: Pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, portal gethome.pl, doradzał nam, jak wynająć mieszkanie przed rokiem akademickim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Ale w magazynie Saldo nie kończymy tematów gospodarczych. Polska może stać się potęgą na Bałtyku, mówi premier i zapowiada kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które mają wpływ na bezpieczeństwo, obronność i gospodarkę naszego kraju. W tej sprawie ma być przyjęta specjalna ustawa. Szczegóły premier przedstawił inaugurując posiedzenie rządu.
3: To budowa drogi krajowej numer 7. Od ulicy Morskiej do publicznego terminalu promowego w porcie morskim w Gdyni. Ci, którzy znają charakterystykę gdyńskiego portu, Trójmiasto, gospodarkę morską, wiedzą, jak ważne ma to znaczenie. Bo to jest włączenie portu gdyńskiego w już taki skuteczny sposób w sieć komunikacyjną ogólnopolską i europejską. Od długiego czasu domagano się możliwie szybkiej inwestycji w tym zakresie, a więc ruszamy. Są to także inne inwestycje z zakresu gospodarki morskiej na tej liście. To jest rozbudowa portu zewnętrznego w porcie morskim Świnoujściu oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp od strony morza do portu morskiego w Świnoujściu, przylądek Pomerania. I robimy to, jak pamiętacie, było trochę protestów. Nie wszyscy sąsiedzi byli zachwyceni, ale my byliśmy tutaj zdecydowani i zdeterminowani i będziemy tę inwestycję nie tylko robić, ale przyspieszać. Budowa portu zewnętrznego w porcie morskim w Gdyni oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w Gdyni. Tam są potrzebne działania na morzu, tak aby ten dostęp był łatwiejszy. Także budowa infrastruktury stacyjno-przeładunkowej na Wyspie Portowej wraz z przeprawą kolejowo-drogową przez Martwą Wisłę i nowy odcinek linii kolejowej wokół rafinerii i włączenie jej do istniejącej linii kolejowej numer 226 do stacji Gdańsk-Olszynka. Wymieniam to, bo to tak naprawdę tworzymy cały system, który da Polsce absolutnie wiodącą, kluczową rolę na Bałtyku. Już dzisiaj statystyki są jednoznaczne. Po wykonaniu tych inwestycji będę mógł z czystym sumieniem Państwu zameldować, że Polska po kilku latach naszej pracy stała się bałtycką potęgą i że Bałtyk stał się naprawdę polskim morzem. Będziemy także inwestować, to oczko w głowie pana ministra Klimczaka, przyspieszać inwestycje kolejowe, ale także związane z gospodarką morską, bo to są inwestycje na trasie Szczecin-Świnoujście, Wrocław-Szczecin, Chorzów-Batory-Tczew, Warszawa-Gdańsk, Nowa Wieś Wielka-Gdynia. Więc nie muszę tłumaczyć Państwu, że są to także inwestycje w naszą morską potęgę na Bałtyku. Z oczywistych względów musimy i chcemy przyspieszyć także inwestycje, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio naszego programu jądrowego, elektrowni jądrowej. To także jest pomoże. To ma także

0: że bezpośredni związek z infrastrukturą na morzu i nad morzem. To jest między innymi infrastruktura hydrotechniczna w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na potrzeby elektrowni jądrowej. Ja na tym się zatrzymam, ta lista jest dłuższa, ale chciałbym, żebyście państwo ten meldunek odebrali z takim, z taką puentą. Gdańsk w lipcu, port w Gdańsku osiągnął absolutnie rekordowy wynik w całej swojej historii. 7,9, a więc prawie 8 milionów ton w ciągu jednego miesiąca. Gdańsk stał się największym portem kontenerowym na Bałtyku. Gdańsk w ciągu dwóch ostatnich lat prześcignął w Europie takie porty jak Amsterdam. Jest większym portem niż Marsylia. Jest szóstym portem w Unii Europejskiej. Na Bałtyku jest największym portem, jeśli nie będziemy liczyli jednego z rosyjskich portów nastawionych na taką masowe przeładunki. Więc w tonażu ten rosyjski port Ustiuga jest większy, ale poza tym jednym Gdańsk stał się największym portem, a do tego jest rozbudowa Świnoujścia, jak już wspomniałem. Więc dzisiaj możemy z czystym sumieniem ogłosić, że Polska wchodzi na pierwsze miejsce na podium, jeśli chodzi o Bałtyk, i staje się jednym z najważniejszych państw portowych, szczególnie przeładunki kontenerowe, ale nie tylko, w całej Unii Europejskiej i Europie. I do tego dochodzi coraz lepsze połączenie. Polska staje się hubem, bo mamy coraz lepsze połączenie kolejowe, autostradowe między naszymi portami, a całą siecią dróg krajowych, autostrad, a także dróg europejskich. My mamy największą, jeśli chodzi o wszystkie polskie porty, padł rekord przeładunków kontenerów, prawie 4 miliony ton w samych kontenerach. W porcie w Gdańsku, terminal gazowy, to jest też strategiczna inwestycja z wielu względów. Ten terminal gazowy pozwoli pokryć 30% rocznego zapotrzebowania Polski na gaz. Terminal w Gdańsku. W maju zbudowaliśmy jednostkę regazyfikacyjną i to jest jeden z kluczowych elementów tej inwestycji. Kończymy budowę terminala instalacyjnego, dzięki któremu budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku będzie możliwa i skuteczniejsza. I między innymi środki z KPO, europejskie środki temu służą. Rozbudowujemy naftoport, to jest ten terminal przeładunkowy paliw. Będziemy mogli przyjmować największe tankowce świata i uzyskamy zdolność na poziomie 9 milionów ton rocznie. W czasach niestabilności i kryzysów paliwowych takie zdolności infrastrukturalne mogą mieć kluczowe znaczenie w przyszłości dla stałości dostaw i dla cen paliw w Polsce. Gdański agroterminal. Ważny z punktu widzenia też polskiego rolnictwa. Tę inwestycję rozpoczęliśmy i zakończyliśmy też pierwszy etap budowy. Port Gdynia dzięki budowie nowej obrotnicy i przebudowie nabrzeży stał się portem głębokowodnym. Czekaliśmy na to długie, długie lata. I zaczęliśmy budowę portu zewnętrznego w Gdyni. Także w Gdyni powstanie stanowisko przeładunku paliw płynnych. Ono już jest, ale rozbudowujemy je do większej skali. Jeśli państwa zanudziłem ilością faktów, to dobrze. Bardzo, bardzo się cieszę i mam jedną prośbę. Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje.
1: Budujemy cały system, który da Polsce wiodącą rolę na Bałtyku, mówił przed chwilą premier Donald Tusk. Port w Gdańsku w lipcu osiągnął rekordowy wynik w całej swojej historii, prawie 8 milionów ton w ciągu miesiąca. Polska staje się hubem dzięki połączeniom kolejowym i autostradowym. Szef rządu wspomniał także o inwestycjach między innymi w energetykę jądrową, OZE, gazoport i agroterminal. I tą informacją kończymy magazyn Saldo. Już za chwilę serwis informacyjny.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Naddniestrze to miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Nowe informacje od służb przekazują.

0: Premier, jest też stanowisko prokuratury w sprawie listu żelaznego. Rusza posiedzenie aresztowe kierowcy polskiego autokaru. Maszyna rozbiła się na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób. Odwiedzimy miejscowość Zelów w Łódzkiem. Tam trwa sprzątanie po ogromnej ulewie. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prokuratura Krajowa nie widzi podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Takie stanowisko trafiło dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokurator zwrócił się też do właściwych organów Rumunii i Mołdawii o ustalenie, czy Marcin Romanowski przebywa w tych państwach. Wniosek o list żelazny pochodził z Naddniestrza, zbuntowanego regionu Mołdawii, który znajduje się pod kontrolą Rosji. O ustaleniach służb poinformował premier, otwierając posiedzenie rządu.
1: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Ciąży na nim 11 zarzutów dotyczących ustawiania konkursów i przywłaszczenia milionów złotych. Wcześniej były wiceminister sprawiedliwości ukrywał się na Węgrzech, ale po zmianie władzy w tym kraju zniknął. Grozi mu 15 lat więzienia. Węgierski sąd rozpoczyna posiedzenie aresztowe kierowcy polskiego autokaru. W katastrofie na autostradzie M3 w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. O szczegółach Michał Makowski.
2: 62-letni kierowca odmówił składania zeznań podczas policyjnego przesłuchania, przekazał węgierski portal Blik. Mężczyzna nie ucierpiał w wypadku, ale pozostaje w ciężkim szoku po tym, jak dowiedział się o rozmiarach katastrofy i liczbie ofiar. Adwokat Bila Bereksazi twierdzi, że jest za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy jego klient zasnął za kierownicą. Prokuratura będzie analizować dane z tachografów, na przykład długość przerw kierowców na odpoczynek. Na miejscu wypadku nie widać śladów hamowania autokaru, który stopniowo zjechał do rowu na autostradzie M3. Przewoźnik z powiatu jasielskiego zapewnia, że nie zostawi swojego pracownika bez pomocy prawnej. Jeszcze nie wiadomo, czy sprawa dotycząca nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ostatecznie stanie przed polskim czy węgierskim sądem.
0: Dodajmy, w węgierskich szpitalach przebywa 18 rannych pasażerów polskiego autokaru, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Teraz Niemcy. 15 miesięcy w więzieniu ma spędzić Ukrainiec za działalność agenturalną na rzecz Rosji. Sąd w Stuttgarcie uniewinnił dwóch jego rodaków, którzy według prokuratury wspólnie planowali atak na terenie Niemiec lub Ukrainy.
3: Skazany to przywódca grupy, zwerbowany według śledczych przez Rosjan w Mariupolu. Ukrainiec znalazł dwóch wspólników, z których pomocą w marcu 2025 roku nadał przesyłkę z Niemiec na Ukrainę. Paczka była wyposażona w nadajnik GPS, co miało umożliwić ustalenie trasy, jaką przesyłki trafiają do Ukrainy. Następnym elementem planu było wysłanie kolejnej paczki już z ładunkami wybuchowymi. Jej odpalenie było przewidziane na terenie Niemiec lub tej części Ukrainy, która nie pozostaje pod kontrolą Rosji. Członkowie grupy zostali zatrzymani w Niemczech i Szwajcarii, zanim doszło do realizacji planu. Sąd uznał winę jednego z mężczyzn. Rok i 3 miesiące w więzieniu za szpiegostwo to dużo niższa kara niż wnioskowana przez prokuraturę. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Wracamy do kraju. Z powodu gwałtownej ulewy w powiecie bełchatowskim w Łódzkiem strażacy mieli dużo pracy. Ucierpiał między innymi Zelów. Woda wdarła się do zespołu szkół ponadpodstawowych. Mieszkańcy Zelowa mówią, że takie podtopienia nie zdarzają się w mieście często.
4: O Jezu! Przez moje podwórko to pojemniki skakały. Jak już pies się bardzo bał, no tak się wsunął krzesła, że nie chciał wyjść.
5: To strasznie, drzewa powyrywane, no niebezpiecznie, nie.
6: Często w Zelowie, w gminie Zelów dochodzi do takich gwałtownych zjawisk pogodowych?
5: W tym roku to chyba takie pierwsze, taka właśnie.
7: No ja w domu byłam, to tak nie odczułam, no nie, ale bardzo była, grad padał.
0: W sumie w całym kraju strażacy interweniowali po burzach i ulewach ponad 1100 razy. Według IMGW dziś zagrzmi w drugiej części dnia w pasie od Trójmiasta do Olsztyna. Są też alerty dotyczące możliwego przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach. Obowiązują od województwa łódzkiego przez Mazowsze po Podlasie. Na koniec jeszcze ważne wieści dla kierowców. Chodzi o ceny paliw. Minister energii ustalił stawki na jutro. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,46 zł.

0: 6 groszy. To 5 groszy więcej niż dzisiaj. 98 podrożeje o 6 groszy, będzie kosztowała 7,26. Nie ucieszą się tankujący diesla, tu mamy podwyżkę o 10 groszy na litrze. Jutro za olej napędowy zapłacimy 7 zł 47 groszy.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słońce nieśmiało przebija się dziś przez chmury, w całym kraju może przelotnie popadać. Po wczorajszych ulewach już mamy znaczące ochłodzenie. 17 stopni, tyle jest na Podlasiu, 21 na Dolnym Śląsku. W większości regionów okolice 20 stopni.
1: Klimat.
0: Połowa energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. System działa stabilnie, jednak między 15 a 18 warto oszczędzać prąd, bo będzie produkowany głównie w elektrowniach na gaz i węgiel. Jakość powietrza nie sprawia problemów, w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. To, co niepokoi, to brak wody. Mimo ostatnich opadów w znacznej części kraju panuje susza hydrologiczna.
1: Klimat. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Już prawie 10 minut po godzinie 13. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Stan dnia.
10: Jak już wiedzą Państwo z informacji Polskiego Radia 24, obraduje rząd, który dziś zajmuje się m.in. projektem ustawy Lex Rolnik. Nowe rozwiązanie ma zakończyć problemy rolników z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją rolną. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry, Klaudio.
6: Dzień dobry.

0: Co jeszcze jest w tej ustawie, o której projekcie wspomniałam i jakie jeszcze inne sprawy, jakimi innymi sprawami, tematami zajmują się dziś ministrowie?
1: Zgodnie z założeniami tego projektu obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości, łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. Drugi projekt, którym zajmie się rząd, to ustawa dotycząca przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Chodzi między innymi, jak powiedział premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie Rady Ministrów, o gospodarkę morską.
2: Budowa portu zewnętrznego w porcie morskim w Gdyni oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w Gdyni. Tam są potrzebne działania na morzu, tak aby ten dostęp był łatwiejszy. Także budowa infrastruktury stacyjno-przeładunkowej na Wyspie Portowej wraz z przeprawą kolejowo-drogową przez Martwą Wisłę i nowy odcinek linii kolejowej wokół rafinerii i włączenie jej do istniejącej linii kolejowej nr 226 do stacji Gdańsk-Olszynka.
1: Ustawa ta obejmuje również inwestycje przeciwpowodziowe w Stroniach Śląskich i rozbudowę lotniska Chopina. Premier zaapelował do prezydenta o jej podpisanie.
2: Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki. Także niech panu nawet nie przyjdzie do głowy taki pomysł, aby zawetować tę ustawę. To jest wyścig z czasem i to jest wyścig o pierwsze miejsce dla Polski na Bałtyku.
1: Szef rządu odniósł się także do zaatakowania dwojga ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Tam dwóch dorosłych mężczyzn miało je wyzywać i użyć wobec nich przemocy fizycznej. Premier zapewnił, że sprawcy szybko poniosą konsekwencje tego zachowania.
2: Ścigani są ci dwaj obywatele. Odważni, którzy zaatakowali 12-letnie i 14-letnie dziecko. Ja mam dla nich informację. Do końca tygodnia zostaniecie złapani. Dla was lepiej możecie zapytać znajomego prawnika, jeśli macie takiego. Dla was dużo lepiej będzie, jeśli zgłosicie się jeszcze dziś na policję.
1: Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Otóż premier potwierdził, że Marcin Romanowski przebywa w prorosyjskim Naddniestrzu. Przypomnę, że były wiceminister sprawiedliwości poszukiwany jest w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości.
0: Klaudia Wróblewska i relacja po tym inauguracyjnym wystąpieniu premiera Donalda Tuska, inauguracyjnym w tym sensie, że otwierającym dzisiejsze posiedzenie. Klaudio, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Komentarz. Połączył się z nami pan dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu.
0: To kontynuując ten wątek, który podjęła na zakończenie swojej relacji nasza reporterka, czyli Marcin Romanowski, informacja o tym, że na 99%, jak podaje premier Donald Tusk, były wiceminister sprawiedliwości, przebywa w Naddniestrzu, to oddajmy na chwilę jeszcze głos premierowi Donaldowi Tuskowi, który dzisiaj informował o tym, że te dane o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego pochodzą od zaprzyjaźnionych służb krajów sojuszniczych. Posłuchajmy.
2: Mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: No my może komentować nie będziemy, ale postaramy się wyciągnąć wnioski, panie doktorze, z tej informacji, którą dzisiaj przekazał premier Donald Tusk. Co z niej wynika najważniejszego dla sprawy i samego Marcina Romanowskiego, i rozliczeń, które zapowiadała obecna ekipa rządząca, i co też wynika dla macierzystego środowiska politycznego Marcina Romanowskiego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej Suwerennej Solidarnej Polski.
3: No to ja zaczynam może od końca tej listy, którą przytoczyła pani redaktor. No co to znaczy dla PiS-u, który no już bierze na siebie przecież cały bagaż związany z działaczami Suwerennej Polski na to, że doszło do fuzji tych ugrupowań. Jest to na pewno ogromny problem wizerunkowy, bo no w Romanowski Można sobie wyobrazić, że Dom miał do dyspozycji bardzo wiele miejsc, w których mógł się ukryć. Miejsc bardziej jakoś przyjemnych, powiedzmy sobie może klimatycznie, turystycznie, inne mniej przyjemne, no, wybrał w

0: jeden z tych punktów na mapie, które chyba były najgorszym możliwym wyborem pod kątem wizerunkowym, pod kątem kontynuowania tej narracji, którą zarówno on, jak i Prawo i Sprawiedliwość wokół jego osoby budowały, bo przypomnijmy, że cała ta narracja skupiała się na tym, że on nie może liczyć na sprawiedliwe postępowanie w Polsce, że jest tak naprawdę obarczony, czy też kładzie się na niego zarzuty stricte polityczne i to będzie proces polityczny. Wyrok już jest wydany niezależnie od tego, co się tak naprawdę działo. I to jak najbardziej można było tym grać. Tak? No i PiS tym bardzo długo grał. Zresztą no, ta dyskusja, ten konflikt wokół całego systemu sprawiedliwości w Polsce no nie jest rzeczą nową, to się już ciągnie 12 lat i wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No ale w sytuacji, gdy Romanowski w tym momencie szuka schronienia, czy też takie są informacje na te 99%, to zawsze trzeba jakby no, zostawić ten margines błędu, chociaż nawet jakby teraz się okazało, że jest on gdzieś zupełnie indziej, to myślę, że już mleko się rozlało i w świadomości dużej części opinii publicznej będzie wiązany z tym Naddniestrzem. No, pamiętajmy, to jest separatystyczna republika, będąca de facto de jure częścią Mołdawii, a de facto odłączoną zupełnie częścią pod protektoratem rosyjskim, w szczególności rosyjskiej służby bezpieczeństwa, więc no, tutaj już budowanie dalej narracji tej defensywnej, obronnej i obarczanie winą za to, co robi Romanowski, tak naprawdę obóz obecnie rządzący, głównie kolejnych ministrów sprawiedliwości, samego premiera Donalda Tuska, to po prostu będzie miało coraz, no, będzie coraz mniej spójne. I bardzo trudno będzie tego to w ten sposób bronić. No, co mógłby zrobić w tym momencie PiS? No, moje ocenie to już tylko i wyłącznie ograniczanie strat wchodzi w grę, czyli ewentualne szybkie rozstanie się, wykluczenie po prostu tego polityka z szeregów, co w żadnym wypadku nie odetnie ich od tej sprawy, ale może spowodować, że koszty, które ewentualnie poniesie ten obóz, będą mniejsze i to koszty też, pamiętajmy, niekoniecznie wewnątrz własnego elektoratu. Tam są inne problemy, które mogą ten elektorat akurat troszeczkę zniechęci do ich formacji, ale głównym kosztem, które ponosi obóz skupiony wokół PiS-u na tej sprawie, to są koszty zupełnie po drugiej stronie barykady, jako że tą sprawę, jako jedną oczywiście z wielu, nie jedyną, wykorzystuje obóz rządzący do konsolidacji własnych wyborców, do utwardzania ich w przekonaniu, no tak, musimy popierać tą formację, którą popieramy, czyli formację rządzącą, tu głównie chodzi o koalicję obywatelską, na elektorat koalicjantów ma to wpływ wyraźnie mniejszy, no bo te rozliczenia, mimo że idą wolno, one są potrzebne, coś się dzieje, no to już Romanowski ucieka praktycznie do samego Putina pod jego skrzydła. I to będzie wykorzystywane, o Romanowskim będziemy słyszeć bardzo często, z podkreślaniem, gdzie on jest, z podkreślaniem, jakie służby de facto kontrolują w obszary Naddniestrza. No i to też jakby trudno się dziwić, na tym polega komunikowanie polityczne, żeby też takie elementy wykorzystywać.
1: Czyli dla obecnie rządzących to polityczne złoto.
0: Tak, to jest kolejny prezent, który w ostatnim czasie otrzymuje obóz rządzący, w szczególności sam premier i jego formacja od ugrupowań opozycyjnych, czy też polityków ugrupowań opozycyjnych. To ostatnio, no ostatnie w kilka, może najbardziej kilka tygodni, no to jest po prostu jakaś gorączka złota po tej stronie. No nic tylko brać i wykorzystywać amunicję, którą podsyłają polityczni przeciwnicy.
1: I w tych okolicznościach łatwiej tej większości rządzącej, samemu premierowi Tuskowi, forsować takie projekty jak ten polegający na przeprowadzce Macieja Berka z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do siedziby Trybunału Konstytucyjnego?
0: Na pewno łatwiej robić to teraz niż w sytuacji, w której główne ugrupowanie rządzące byłoby w defensywie. Czyli powiedzmy jeszcze ten miesiąc, półtora temu, gdy główną informacją, głównym tematem, którym się zajmowaliśmy, była sytuacja w Szpitalu Południowym, wszystkie afery związane z ochroną zdrowia, no wtedy byłoby to dużo trudniejsze, bo też otoczenie byłoby nastawione mniej przyjaźnie względem premiera i jego formacji. Dzisiaj to jest dużo łatwiejsze, a przecież no, mówimy o sprawie, której de facto nie da się w sposób merytoryczny obronić. Ja bardzo chętnie obserwuję to, jak partie polityczne, nie tylko w Polsce, bo to jest jakby przywara demokracji liberalnej, nowoczesnych form demokracji w ogóle, na całym świecie występująca. Partie polityczne, szczególnie będące u władzy, ale jakby nie tylko, tak, te opozycyjne po prostu mają mniej możliwości, to bardzo wyraźnie testują granice, jak bardzo mogą, i tutaj użyję mocnego słowa, robić ze swoich wyborców idiotów.

0: I te testy wychodzą bardzo pozytywnie, bardzo korzystnie dla poszczególnych ugrupowań. No bo zobaczmy nawet na tę sytuację. No, próba przeprowadzki tego konkretnego polityka, bo to jest polityk, to jest człowiek, który był bezpośrednio przy, czy nawet wewnątrz najważniejszego ośrodka władzy w państwie. Wcześniej też, co prawda, dobre dwie dekady temu, ale kandydował z list Platformy Obywatelskiej do Sejmu. No to nie jest osoba, którą można z czystym sumieniem określić jako niepolityk. Jest wysyłany do Trybunału Konstytucyjnego przez formację, która miała na sztandarach, budowała wielki ruch społeczny, protesty, etc., etc., wokół tego, że politycy w Trybunale Konstytucyjnym nie powinni się nigdy znajdować.
1: No dobrze, panie doktorze.
0: Wychodzi na to, że politycy nie mogą, chyba że nasi. No to no jest to trudne do obrony.
1: Mówi pan o tym teście. No to mamy taki wynik testu. Co prawda do sondaży na tym etapie przed wyborami, przed jeszcze rozpoczęciem na dobre kampanii wyborczej pewnie ja i pan podchodzimy z dużą rezerwą, ale jest nowy sondaż UC Research dla Onetu. No, prawie 40% badanych w tym sondażu uważa, że obecnie rządzący powinni dostać szansę sprawowania władzy przez kolejne 4 lata. Przeciwników takiego rozwiązania jest jednak więcej. Jaki z tego wniosek?
0: Akurat to nawet nie chodzi o termin tego sondażu. Nie chodzi w ogóle o sondaż, ale sondaże z tego rodzaju pytaniami dają nam bardzo niewiele informacji. Może nie tak mało jak sondaże w stylu kto wygra najbliższe wybory, czyli pytanie o zdarzenie przyszłości, nie o własne działanie i własną ocenę, ale one za dużo nam nic nie mówią. No to nam pokazuje co najwyżej to, co widzimy też w normalnych sondaży, że elektorat skupiony wokół ugrupowań nie wchodzących w skład rządu i jakby siłą rzeczy grających czy oczekujących jakiejś zmiany jest większy od elektoratu skupionego wokół rządzących, ale też na przykład nie daje nam odpowiedzi na jedno, czy ci respondenci rozważają taką sytuację, gdzie część obecnej koalicji, w szczególności najsilniejsze ugrupowanie, pozostanie u władzy, dobierając sobie nowego partnera z drugiej strony dzisiejszej barykady, co przecież też jest scenariuszem jak najbardziej nie tylko możliwym, ale patrząc na obecne sondaże, jednym z niewielu w ogóle branych, które możemy brać pod uwagę. Więc no, tutaj do tego rodzaju sondaży trzeba podchodzić z dystansem. No, ja wiele razy podkreślam, że komunikowanie polityczne bardzo często w ogóle świat polityki dzisiaj przypomina nam cały sektor rozrywki. Tutaj jest ważne utrzymanie emocji, utrzymanie zainteresowania opinii publicznej czy poszczególnych jej segmentów, karmienie tymi informacjami, które wywołują emocje, i do takich celów jak najbardziej w tego rodzaju badanie można wykorzystać.
1: A czy do osiągnięcia tego celu również prowadzą polityków te informacje, które się pojawiają no w środku parlamentarnych już wakacji prawie, o możliwych wspólnych listach i po prawej opozycyjnej i po tej stronie rządzącej także, bo słyszymy o tym, że premier Donald Tusk miał namawiać swoich koalicjantów do rozważenia takiego rozwiązania. Z drugiej strony również pojawiają się sygnały mówiące o tym, że Jarosław Kaczyński również ma taki plan i stara się prezydenta Karola Nawrockiego namówić do tego, żeby był prezydent Nawrocki takim patronem tej wspólnej prawicowej listy w przyszłorocznych wyborach.
0: Tak, tylko tutaj, jeżeli chodzi o prawicę, to najczęściej jednak pojawia się kwestia Senatu, bo musimy bardzo wyraźnie odróżnić. Tak. Pakt senacki, tam patriotyczny, różnie to było nazywane, tak żeby to jakoś bardzo chce ta ekipa odróżnić i żeby to nie był prawicowy pakt senacki, no bo to zawsze jakieś wrażenie wtórności jest względem tego oryginalnego, nazwijmy to, paktu senackiego, ale musimy bardzo wyraźnie odróżnić to, co się dzieje na płaszczyźnie senackiej i tych wyborów od tego, co się dzieje na płaszczyźnie wyborów do Sejmu, jako że mamy do czynienia po pierwsze z dwoma zupełnie odmiennymi systemami wyborczymi, a po drugie też z różnymi modelami zachowań wyborców. O ile wybory dla Sejmu są dla nas najważniejszymi wyborami i na nich się skupia uwaga każdego z nas praktycznie jako wyborcy, to późniejsza decyzja, no, równolegle podejmowana, tak, ale tak to nazwijmy, późniejsza decyzja odnośnie wskazania określonego komitetu na karcie w wyborach do Senatu, ona wynika z tej wcześniejszej podjętej. To nie jest decyzja całkowicie odrębna, ani też nie jest decyzja, która warunkuje cokolwiek. To jest efekt pierwszej, pierwotnej decyzji w ogromnej większości przypadków. Więc no, jeżeli chodzi o budowę tych szerokich bloków na poziomie senackim, biorąc pod uwagę te elementy, to jak najbardziej jest opłacalne.

0: dla obu formacji. Tutaj oczywiście pierwsze miejsce zawsze będzie, jeżeli chodzi o argument, no, system wyborczy oparty o jednomandatowe okręgi wyborcze z wymogiem większości względnej. No tutaj jakiekolwiek rozbicie powoduje, że traci się jakiekolwiek szanse na wyrównaną rywalizację. I to nie tylko w Polsce zostało potwierdzone empirycznie, ale też no, tak jak wygląda historia wyborów w ogóle powszechnych. Pamiętajmy, że metody większościowe były pierwotnymi, tymi pierwszymi wykorzystywanymi. Tak, to cała historia to jednoznacznie potwierdza. Trochę inaczej jest, jeżeli chodzi o budowę tych koalicji na poziomie Sejmu, bo tutaj no, po pierwsze pamiętajmy, mamy 41 okręgów wyborczych, o czym się bardzo często zapomina i ta dyskusja często jest sprowadzana na poziom jednego jakiegoś mitycznego okręgu wyborczego. I tutaj musimy pamiętać, że mamy zarówno efekt mechaniczny, który jest efektem pozytywnym. Przy naszym systemie do Sejmu wykorzystującym metodę Donta to wspiera ugrupowania relatywnie silniejsze i tutaj nie ma co do tego żadnych złudzeń, że może to wychodzić inaczej, ale też mamy efekty psychologiczne. I o ile efekt psychologiczny będzie podobny, jeżeli chodzi o wybory do Sejmu i Senatu, to efekt mechaniczny jest dużo silniejszy, dużo bardziej pozytywny przy wyborach senackich. Przy wyborach do Sejmu on już aż takiej siły w żadnym wypadku nie ma. Więc z jednej strony mamy ten pozytywny efekt mechaniczny. Tak, jeżeli będą ci wyborcy, pójdą razem, no to będziemy mieli jakiś bonus monetowy, a przynajmniej nie możemy stracić. Ale z drugiej strony mamy efekt psychologiczny, który powoduje, że części wyborców może zostać zniechęcona. Szczególnie wewnętrzne elektoraty negatywne. Na przykład ta część wyborców lewicy, która no, za lewicą jak najbardziej, ale z tymi liberałami od Donalda Tuska, szczególnie tymi bardziej po prawo, no to już nie chcą mieć nic wspólnego. Czy na przykład wyborcy PSL-u, dla których pojawienie się no, przy takiej szerokiej koalicji, która była 4 lata temu proponowana, że wtedy cała zjednoczona ówczesna opozycja, no gdzie wyborcy PSL-u, a tutaj Biedroń na przykład na jedynce, no dla nich byłoby to bardzo trudne. Zresztą no, przy zachowaniach Kosiniaka-Kamysza wtedy się pojawiało to pojęcie tęczowego tygryska, jako taki argument prześmiewczy, że to zupełnie nie będzie grało. I tutaj zawsze trzeba ważyć te dwa elementy. Jaka będzie siła pierwszego i drugiego efektu, bo to, co najmocniej przebija się do świadomości społecznej, to jest informacja, że jeżeli dwie partie pójdą razem przy wykorzystanej metodzie Donta, to dostaną więcej mandatów. No nie do końca. Po pierwsze dostaną tyle samo lub więcej, nie mogą stracić, ale po drugie przy spełnieniu jednego podstawowego warunku, że przejmują wszystkich wyborców. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to taka koalicja może uzyskać mniej mandatów niż ugrupowanie idące oddzielnie. Do tego jeszcze musimy pamiętać, że uzyskanie mniejszej liczby głosów przez taką zjednoczoną listę nie powoduje, że te głosy, które zostały utracone, one wypadają z systemu. To mogą być głosy przerzucone na inne konkurencyjne potencjalnie ugrupowanie. To doskonale widzieliśmy w badaniach przed rokiem 2023, że potencjalna jedna lista ówczesnej opozycji powodowała wyraźny wzrost poparcia dla Konfederacji w badaniach sondażowych. Więc tutaj no, sytuacja, mimo że ona będzie przez wiele ośrodków przedstawiana jako jednoznaczna, tak, zawsze budować szersze koalicje i straty można tylko i wyłącznie zyskać. No nie, tutaj jest też ryzyko straty, a jeszcze jak na to dołożymy taką specyfikę polskiego systemu do Sejmu bardzo...
1: I to już ostatnia kwestia.
0: Tak, że nie każdy głos ma taką samą wagę. Zawsze trzeba przypominać, że 100 tysięcy głosów w Warszawie to jest taka sama wartość jak 40 tysięcy głosów w Elblągu. To jest pewien problem naszego systemu, więc też przytasowania wyborców, no, że jednych kosztem drugim, nie zawsze muszą się opłacać.
1: Pan doktor Maciej Jonasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję serdecznie.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Marcin Romanowski nie powinien otrzymać listu żelaznego. Tak uważa prokuratura krajowa, która przesłała swoją opinię do Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokurator zwrócił się też do władz Rumunii i Mołdawii o ustalenie, czy na terenie tych państw przebywa były wiceminister sprawiedliwości. Premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, poinformował, że otrzymał od przedstawicieli służb państw sojuszniczych.

0: śledczych. Informacje, że polityk PiSu na 99% przebywa w Naddniestrzu. To kontrolowany przez Rosjan region Mołdawii. Romanowski jest poszukiwany przez prokuraturę w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ciąży na nim 11 zarzutów za ustawianie konkursów na dotacje. Rząd zapowiada przyspieszenie realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Ma w tym pomóc specjalna ustawa, którą podczas trwającego posiedzenia przyjmuje Rada Ministrów. Wśród inwestycji znajdą się prace modernizacyjne w portach morskich, dzięki czemu wzrośnie pozycja Polski na Morzu Bałtyckim, mówił premier Donald Tusk.
1: Tak naprawdę tworzymy cały system, który da Polsce absolutnie wiodącą, kluczową rolę na Bałtyku. Po wykonaniu tych inwestycji będę mógł z czystym sumieniem Państwu zameldować, że Polska po kilku latach naszej pracy stała się bałtycką potęgą i że Bałtyk stał się naprawdę polskim morzem.
0: Przyspieszeniu mają ulec także prace modernizacyjne na kolei oraz budowa sektora energetyki jądrowej. Propozycja resortu infrastruktury ma uprościć procedury administracyjne i skrócić czas oczekiwania na kluczowe decyzje środowiskowe i budowlane. Prokuratura bada przyczyny pożaru na terenie skansenu w Sanoku. Ogień strawił między innymi zabytkowy drewniany kościół świętego Mikołaja z Bączala Dolnego. Budowla powstała w 1667 roku. W jej wnętrzu znajdowało się wiele zabytków sztuki sakralnej. Eksperci wstrzymują się z oceną możliwych przyczyn pożaru, mówi prokurator Izabela Jurkowska-Hanus.
2: Żadna ocena odnośnie przyczyn tego pożaru jeszcze nie została sformułowana. Prokurator, który nadzorował czynności na miejscu zdarzenia, pytał biegłego, czy możliwa jest jakaś wstępna ocena, ale biegły w sposób taki, powiedziałabym, to poważny, bo mamy do czynienia z poważnym zdarzeniem, stwierdził, że nie, że na tym nie może jeszcze pytać nawet wstępnej oceny.
0: Biegły wyda opinię po dokładnej analizie wszystkich dowodów zabezpieczonych na miejscu. Śledczy nie wykluczają żadnej możliwości, także podpalenia. W Kijowie pochowano ekshumowane szczątki pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów Jewchena Konowalca. W uroczystości wziął udział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślał, że pułkownik Konowalec był wybitnym synem narodu ukraińskiego. Był pułkownikiem Ukraińskiej Republiki Ludowej i pierwszym szefem OUN. Organizacja była odpowiedzialna za przeprowadzenie zamachów terrorystycznych na władze II Rzeczypospolitej. Honorowanie nacjonalistów to powód napiętych relacji między Warszawą a Kijowem.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
7: Panie doktorze, czy rzeczywiście...
8: Jest godzina 13.34. Zaskakujące oświadczenie amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, o tym teraz powiemy w Polskim Radiu 24. Amerykański przywódca zapowiedział ograniczenie wspólnych manewrów amerykańsko-południowo-koreańskich. Powodem mają być bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem, przywódcą północno-koreańskiego reżimu. Prezydent Trump przypomniał też, że Seul nie chciał dołączyć do amerykańskich działań przeciwko Iranowi. Decyzja przypomina tę z 2018 roku, gdy po historycznym szczycie z przywódcą Korei Północnej Trump zawiesił część amerykańsko-południowo-koreańskich manewrów. Lecz dziś sytuacja jest inna, bo Korea Północna rozbudowała arsenał nuklearny i zacieśniła współpracę z Rosją. Czy te zapowiedzi Donalda Trumpa mogą przełożyć się też na bezpieczeństwo Europy?

0: Obecne relacje amerykańsko-południowo-koreańskie komentował na naszej antenie dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Międzynarodowego, z którym rozmawiał Paweł Zieliński.
1: Panie doktorze, czy rzeczywiście te relacje amerykańsko-północno-koreańskie są tak dobre, jak maluje je Donald Trump? Czy one w ogóle są jakiekolwiek?
2: Jest dokładnie odwrotnie niż mówi Donald Trump, bo od 2019 roku, kiedy miały miejsce ostatnie spotkania, nawet nie tylko na szczeblu przywódców, ale w ogóle ostatnie spotkania między dyplomatami amerykańskimi i północno-koreańskimi, właściwie mówimy o przeciągającym się impasie. Impasie, który był pod koniec pierwszej kadencji Donalda Trumpa, później przez całą kadencję Joe Bidena i tak naprawdę do teraz nie ma żadnych oznak poprawy w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich. Te dobre wspomnienia, na które powołuje się Donald Trump, no trudno nazwać obiektywnie czymś, jakimś dobrym wspomnieniem, chyba że on mówił wyłącznie o swoich osobistych odczuciach z obcowania z Kim Jong-unem, bo tak naprawdę te rozmowy nie doprowadziły do absolutnie niczego. One nie doprowadziły do zrealizowania celów amerykańskiej polityki zagranicznej. Rozmowy zostały zerwane. Zostały zerwane przez Donalda Trumpa, który, pamiętajmy o tym, że w lutym 2019 roku w Hanoi, w stolicy Wietnamu, po prostu odszedł od stołu rozmów. Drugiego dnia rozmów, ku zaskoczeniu Kim Jong-una, Donald Trump zrezygnował z kontynuowania rozmów, twierdząc, że musimy do nich wrócić w innych okolicznościach. Jeszcze później, w czerwcu 2019 roku, kurtuazyjnie Donald Trump spotkał się z Kim Jong-unem w strefie zdemilitaryzowanej. Rozmowa niewiele ponad godzinę trwała, ale nie udało się wrócić do rozmów najważniejszych na temat bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, na temat broni jądrowej Korei Północnej, na temat sankcji. Wiele tematów było podejmowanych, ale ostatecznie nie udało się nic zrobić. I od tego czasu, od 2019 roku, no wydaje się, że sytuacja zmieniła się bardzo istotnie. Uwarunkowania się zmieniły bardzo, moim zdaniem, na korzyść Korei Północnej, która dzięki rosyjskiej agresji na Ukrainę bardzo dużo zyskała, bo dzięki wsparciu Rosji Korea Północna uzyskuje wiele. Parasol polityczny, gospodarcze wsparcie i też wsparcie militarne, jeśli chodzi o technologie wojskowe, sprzęt wojskowy. Innymi słowy, jak Donald Trump mówi, że jest tak bardzo dobrze, to czemu jest tak bardzo źle w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich i dlaczego Amerykanie tak niewiele mogą zrobić wobec Korei Północnej?
1: No właśnie, bo Donald Trump pisze nieco abstrakcyjną rzecz, że Pjongjang nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek, a przecież dla Kim Jong-una to jest teraz taki geopolityczny renesans. On nie potrzebuje już Trumpa tak naprawdę.
2: No właśnie, tak jak jeszcze w 2018-2019 roku Korea Północna była moim zdaniem bardzo zdeterminowana, żeby prowadzić oczywiście na swoich zasadach i myśląc o realizacji wyłącznie własnych interesów rozmowy z administracją amerykańską, tak od tamtego czasu Korea Północna nie jest pod takim pręgierzem sankcyjnym. Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa dewastuje reżim sankcyjny na Koreę Północną. Ten reżim, który zawsze no, miał wiele luk, teraz jest dziurawy jak sito, więc nawet nie ma tego typu motywacji dla Kim Jong-una, żeby dążyć na przykład do zniesienia sankcji ONZ-owskich, bo de facto Rosja bardzo torpeduje ten reżim sankcyjny, współpracując też blisko z Chinami, które też przepuszczają wiele rzeczy wbrew sankcjom do Korei Północnej. Stany Zjednoczone wydaje się obecnie nie mają niczego takiego istotnego do zaoferowania Korei Północnej, jak w Rosji Władimira Putina, więc kalkulacje północno-koreańskie się zmieniły. Do tego jest bardzo istotna rzecz, na którą chyba nieczęsto się zwraca uwagę. To znaczy, o ile jeszcze w 2019 roku w mediach północno-koreańskich był wspominany ten szczyt, czy to jest spotkania dwa na szczycie w 2018 i 2019 Kim Jong-una z Donaldem Trumpem, o tyle od 2020 roku te rzeczy zostały totalnie wyrugowane, bo nie ma czego wspominać, bo to nie przyniosło ostatecznie tego, na co liczyła Korea Północna. Ba, Korea Północna wydaje mi się, że utwierdziła się po tych niepowodzeniach dyplomatycznych w tym, że ostatecznie ze Stanami Zjednoczonymi to my się nie dogadamy i bliżej nam, niezależnie od różnych znaków zapytania, wątpliwości, obaw o zależność, bliżej nam do Chin, do Rosji,

0: tymi partnerami się dogadamy, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet Donalda Trumpa, który był skłonny wykonywać, no nie oszukujmy się, bardzo niekonwencjonalne, podejmować niekonwencjonalne kroki w relacjach z Koreą Północną.
1: A jeśli chodzi o Koreę Południową, to jak ten sygnał z Waszyngtonu został odebrany w Seulu i jakie on może mieć dalsze konsekwencje, jeśli chodzi o stosunki tych dwóch stolic?
0: No, administracja południowo-koreańska wykonuje koncyliacyjne gesty. Tutaj też to jest relacja asymetryczna. Stany Zjednoczone są zdecydowanie tym silniejszym sojusznikiem w tej relacji, w kwestiach bezpieczeństwa. Korea Południowa bardzo zależy od Stanów Zjednoczonych. Mówimy o 28 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej, więc tak naprawdę jest to sytuacja, w której Korea Południowa nie chce, nie może, nie potrzebuje iść na dyplomatyczne noże z administracją Trumpa, mimo że jego decyzje no, wprowadzają zamęt, bo w ogóle nawet problem jest z tymi abstrakcyjnymi bardzo komunikatami Donalda Trumpa, bo on mówi o potrzebie zmniejszenia skali, ograniczenia ćwiczeń, ale tak naprawdę nie wiadomo o jakie ćwiczenia, bo ćwiczeń różnego rodzaju Korea Południowa ze Stanami Zjednoczonymi przeprowadza kilkadziesiąt w ciągu roku na różną skalę. I pytanie, czy chodzi o te, które dopiero się rozpoczęły? No mam co do tego wątpliwości, bo te ćwiczenia się rozpoczęły i strona południowo-koreańska mówi otwarcie, że ćwiczenia są przeprowadzane zgodnie z planem. I być może kolejne ćwiczenia w kolejnych tygodniach, miesiącach, tam będą ograniczenia, jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy, amerykańskich sił różnego rodzaju w tych ćwiczeniach. Więc tak naprawdę mówimy o takim próbie nie tyle może pudrowania rzeczywistości, co uspokajania tego, że rozmowy sojusznicze trwają, wszystkie niejasności wyjaśnimy, bo Korei Południowej nie zależy na tym, żeby eskalować relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony prezydent Lee Jae-myung mówi, że tego typu sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych tylko nas będą utwierdzać w tym, abyśmy rozbudowywali własne zdolności obronne i dążyli do czegoś, co jest bardzo ważne w Korei Południowej, do tego, żeby do 2030 roku, czyli kiedy skończy się kadencja obecnego prezydenta Korei Południowej, żeby doszło do przejęcia kontroli operacyjnej nad wojskami południowo-koreańskimi od Stanów Zjednoczonych na czas wojny, bo w obecnej sytuacji w obecne jakby formalności, zobowiązania sojusznicze sprawiają, że gdyby doszło do wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim, to kontrolę operacyjną nad wojskami Korei Południowej przejmują Amerykanie. I to jest konsekwencja tej relacji kilkudziesięcioletniej od czasów wojny koreańskiej w latach 50. I Koreańczycy robią wiele od lat, żeby przejąć kontrolę nad własnymi wojskami. Oczywiście blisko współpracując z Amerykanami, ale jednak, żeby kontrola operacyjna należała do oficerów, generałów południowo-koreańskich. I żeby do tego doszło, muszą być spełnione różnego rodzaju warunki też o charakterze operacyjnym. Między innymi trzeba to wszystko przećwiczyć, więc ćwiczenia, te, które chce ograniczać Donald Trump, one też mają doprowadzić do tego, żeby Korea Południowa jawiła się jako państwo zdolne do wzięcia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Więc tutaj jest wiele różnych wątków, które się na siebie nakładają. Na pewno Korei Południowej nie zależy na eskalowaniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, no ale to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła komunikat ku zaskoczeniu sojuszników i myślę, że ku zaskoczeniu też własnej administracji i różnych departamentów.
1: No i tutaj jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, panie doktorze, a mianowicie wzięcia częściowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych z kolei przez Koreę Południową, no bo Donald Trump zarzuca Seulowi, że nie pomógł mu w denuklearyzacji Iranu, no ale przecież Korea Południowa to nie jest potęga militarna w Zatoce Perskiej. Amerykanie naprawdę chcieliby, żeby koreańskie okręty wyruszyły do ciśniny Ormus?
0: No właśnie, no to jest chyba taka polityczna próba zrzucania odpowiedzialności za własne niepowodzenia na sojuszników i partnerów, że gdyby nam pomogli, a my przecież im tak bardzo pomagamy w innych sprawach, to kwestia Iranu byłaby zamknięta, tak? Więc ciekawe jest w ogóle, że Donald Trump używa tego terminu denuklearyzacji w odniesieniu do Iranu, a jest

coraz bardziej wstrzemięźliwy, żeby wspominać o denuklearyzacji Korei Północnej, na czym zależy Korei Południowej. Więc faktycznie Korea Południowa odpowiada, myślę, zgodnie z prawdą, że w tych formatach, w których mogą brać udział, to biorą, jeśli chodzi o wielostronne negocjacje dotyczące ustabilizowania sytuacji.

0: są na przykład obecność na taką skalę w waszym kraju. Więc to jest ten język transakcji, tylko nie oszukujmy się, transakcji no bardzo dziwnie rozumianej przez Donalda Trumpa, bo pewnych warunków amerykańskich po prostu sojusznicy i partnerzy no, nie są w stanie spełnić z przyczyn obiektywnych.
1: Panie doktorze, nie mogę nie zapytać o jeszcze jedną kwestię związaną z tamtym regionem, a mianowicie wizytę rosyjskiego przywódcy na Kurylach. To był element, który wywołał niepokoje po stronie japońskiej i zastanawiam się, czy to był taki jednostronny gest, jeśli chodzi o Rosję, który miał być może odwrócić uwagę od tego, co dzieje się na ukraińskim froncie, czy może będziemy widzieli jakieś kolejne ruchy Rosji w tym właśnie regionie?
0: No, faktycznie istotne z punktu widzenia takiego sygnału politycznego wydarzenie, natomiast pamiętajmy o tym, że Rosjanie we współpracy z Chińczykami od wielu lat przeprowadzają manewry wojskowe w okolicach Morza Japońskiego i tu Japończycy jakby są tego absolutnie świadomi od wielu lat, że Rosjanie militarnie też są obecni na swoim Dalekim Wschodzie. Więc tutaj myślę, że jest to próba takiej wywierania presji przez Rosję na państwa Azji Wschodniej, żeby one miały świadomość, że Rosja nie tylko może być czynnikiem destabilizującym sytuację w Europie, ale też w Azji. Ale jest pytanie, czy Rosjanie nie przeszarżują. To znaczy Japończycy na przykład wcale nie są skłonni do ustępstw. Raczej te komunikaty, ten sposób formułowania polityki przez Władimira Putina, on raczej utwierdza władze Japonii w tym kursie bardzo krytycznym wobec Rosji. To wydaje się, że nie będzie skłaniać Japończyków do ustępstw albo zastanowienia się nad tym, czy warto wspierać Ukrainę. Więc to jest, myślę, też taki sygnał być może w większym stopniu nawet na potrzeby wewnętrznej polityki rosyjskiej niż na osiągnięcie jakichś namacalnych efektów w rosyjskiej polityce zagranicznej na Dalekim Wschodzie.
2: Z doktorem Oskarem Pietrewiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiał Paweł Zieliński. A teraz o Naddniestrzu porozmawiamy z Maciejem Jastrzębskim, z którym się łączymy. Dzień dobry, Macieju.
3: Dzień dobry, witam.
2: A to wszystko dlatego, że premier Donald Tusk dziś potwierdził, że Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu. Maćku, w Naddniestrzu, czyli gdzie?
3: To jest Naddniestrzańska Republika Mołdawska, taki pas ziemi o długości 200 kilometrów i szerokości kilkunastu kilometrów. Tam samozwańcze władze 5 grudnia 1990 roku, wtedy kiedy Republiki Związku Sowieckiego wybijały się na niepodległość, odmówiły przyłączenia się do Mołdawii, a to za sprawą bardzo silnych wpływów rosyjskich. Od 1995 roku Rosja wprowadziła tam tak zwane siły rozjemcze, bo to był taki szał w Rosji. Teraz wszędzie na tereny po byłym Związku Radzieckim, gdzie toczą się jakieś właśnie wojny, wprowadzamy nasze siły pokojowe, bo my tu jesteśmy mocarstwem współpracującym ze wszystkimi możliwymi organizacjami międzynarodowymi na rzecz pokoju. No i od tamtej pory Moskwa kontroluje wszystkie dziedziny życia w Naddniestrzu, a rosyjskie służby specjalne nadzorują urzędy i organizacje. Tak mówił mi o Naddniestrzu badacz dziejów Rosji profesor Hieronim Grala.
4: Naddniestrze funkcjonuje po części jako wyimaginowany magnes, który kiedyś może na naszą rosyjską stronę przeciągnąć Mołdowę. I wtedy Mołdowa wróci do rosyjskiej macierzy. A Naddniestrze i Tiraspol to są drożdże takie, które mają rozsadzać. Chodzi o coś więcej, bo to również destabilizuje Rumunię.
3: No, nie należy oczywiście przeceniać obecności rosyjskich wojsk, bo tam zostało około 1,5 do 1800 żołnierzy rosyjskich z kontyngentu, który liczył kilka tysięcy. Jednak Kreml prowadzi tak zwaną akcję paszportyzacji, nadając w trybie przyspieszonym rosyjskie obywatelstwo Mołdawianom mieszkającym w Naddniestrzu. Samozwańcze władze republiki kilkakrotnie zwracały się do Rosji z wnioskiem o aneksję, ale Moskwa nie zdecydowała się na to. Jak podkreślają mołdawscy dziennikarze, obecny taki nieuregulowany status jest korzystny dla Kremla, ponieważ pozwala wykorzystywać Naddniestrze jako narzędzie do destabilizacji sytuacji nie tylko w proeuropejskiej Mołdawii, ale również chociażby w sąsiedniej Rumunii. Profesor Hieronim Grala podkreśla, że w Moskwie na takie regiony jak Naddniestrze, czy Abchazja, czy Osetia Południowa wszyscy patrzą jak na rzeczywiście część Rosji.
4: Oni w tej Moskwie naprawdę są przekonani, że to jest Rosja. Bo myśmy to naszym słuchaczom nie powiedzieli rzeczy oczywistej, że dla ogromu

0: ogromnej części społeczeństwa rosyjskiego, i to wcale nie tylko dla babuszek na Syberii mających tylko pierwszy kanał telewizji, to przecież Rosją jest i Naddniestrze, i Ukraina. Oczywiste jest, że Rosją jest Gruzja.
1: Padały także stwierdzenia, że skoro Polska kiedyś była w Cesarstwie Rosyjskim, to i pewnie część ziem polskich należy do Federacji Rosyjskiej. Ale wracając do Naddniestrza, to jest takie miejsce na ziemi, w którym niby Rosjan za dużo nie ma, ale jednak kontrolują wszystkie dziedziny życia. Jeśli spojrzymy na demografię, to około 29% społeczeństwa to Rosjanie, 29% to Ukraińcy i resztę to Mołdawianie, a taki tam drobny procencik to są osoby różnych innych narodowości z państw, które graniczą z Mołdawią albo są gdzieś tam w bardzo bliskiej odległości od Mołdawii i z powodów historycznych znalazły się te osoby w Naddniestrzu. Dodatkowo proszę pamiętać także, że do Mołdawii płynęły nielegalnymi kanałami różne środki. To wiele, wiele milionów, jeśli nie miliardy dolarów z Moskwy, by finansować raz reżim w Naddniestrzu, a dwa były też częściowo prane poprzez Naddniestrze. Potem część tych środków tam pozostawała, a część wypływała do różnych banków takich spod ciemnej gwiazdy na świecie. A stamtąd już, jak państwo doskonale wiedzą, chociażby z przykładów Polski, bo przecież w naszym kraju także dochodziło do wielu aktów dywersji, finansowane były nielegalne akcje służb rosyjskich.
2: Maćku, mówisz o tych wpływach wojska rosyjskiego tam na miejscu, że nie należy ich przeceniać.
1: W tym sensie, że nie ma ich tam, nie wiem, tysięcy i one, te wojska nie są w stanie na przykład zagrozić Ukrainie, wbić takiego noża w bok, w plecy państwu ukraińskiemu, ale Ukraińcy cały czas mają z tyłu głowy, że jednak tam są wrogowie po tej drugiej stronie granicy i obawiać się ich należy. Należy kierować część sił i uwagi zamiast bezpośrednio na front z Rosją, to jednak na swoje zaplecze od tamtej strony.
2: Czyli są tam rosyjscy żołnierze, są tam rosyjskie pieniądze, są tam rosyjscy oligarchowie, są tam rosyjskie służby?
1: Są tam rosyjskie służby i one kontrolują wszystko. Federalna Służba Bezpieczeństwa, co prawda, nie ma tam swoich jakichś wielkich oficjalnych przedstawicielstw, ale no, trudno przypuszczać, żeby państewko pseudo finansowane przez Federację Rosyjską miało służby, które nie są zależne w 100% od służb moskiewskich i te służby rozdają tam karty w każdej dziedzinie. Dostać się do Naddniestrza nie jest wcale tak prosto, bo raz Mołdawia, ta demokratyczna, stawia bariery, a dwa, w Naddniestrzu, jak się ktoś obcy pojawia, to wszyscy wiedzą, gdzie on jest i natychmiast interesują się nim tamtejsze, patrz, rosyjskie służby.
2: Kto tam rządzi tak naprawdę? Bo no jedna tak sprawa, ustrój rządzą pewnie i to, jak to jest
1: Rosjanie. To niby jest taka republika, która ma i swój rząd, i swój parlament, i swojego prezydenta, natomiast to jest tylko fikcja, dlatego że od dawna słyszymy o falach represji wobec miejscowej ludności, wobec wszystkich tych, którzy starają się mieć jakiekolwiek inne zdania, a przede wszystkim wobec tych, którzy mówią, że należy albo połączyć się z Mołdawią, albo z Rumunią, ale przede wszystkim jeśli chodzi o wzmocnienie państwa mołdawskiego. Dlatego Federacja Rosyjska nie włącza, nie anektuje tego terytorium, bo po co miałaby, tak jak mówi profesor Grala, tracić cennego sojusznika w destabilizowaniu sytuacji w Mołdawii, która zmierza drogą do Unii Europejskiej, do NATO.
2: No my oczywiście się Naddniestrzem interesujemy w związku z tym, o czym wspomniałam na początku naszej rozmowy, o czym poinformował dzisiaj premier Donald Tusk, w związku z obecnością tam, jak wszystko na to wskazuje, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.
1: Powiem tak, no, nie miał sobie gdzie wybrać miejsca nasz były minister, żeby się schować w takim Naddniestrzu. No, od razu pada cień podejrzenia o różne nieczyste powiązania, choć wcale takich nie musi być, ale no, kiedyś rozmawialiśmy z kolegami dziennikarzami o tym, że część naszych polityków wyjechała na Węgry, część różnych osób związanych z poprzednimi władzami próbowała uciekać na Białoruś. Mamy teraz wiceministra w Naddniestrzu. No Naddniestrze jest chyba tym miejscem na ziemi, do którego jest najtrudniej się dostać i z którego najtrudniej wyjechać, bo na Białoruś to jeszcze jakoś można, choć nie wiadomo, co się z nami tam potem stanie. Mamy tutaj przykłady i polskiego żołnierza, i polskiego sędziego. Sędzia jest i pewnie żyje, choć wiele wiedzy na ten temat nie mamy. Natomiast żołnierz, który uciekł na Białoruś i tam szukał schronienia, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. W Naddniestrzu takich przypadków nie mieliśmy, ale Naddniestrze to jest miejsce, do którego ja za specjalnie nie wybierałbym się, jeżeli chciałbym tam zniknąć z oczu.

0: obliczu świata, bo raz, że jestem pod pełnym nadzorem rosyjskich służb, a to znaczy, że nie udało mi się schować, a po drugie miejscowa ludność natychmiast pokazywałaby mnie palcem, że jestem obcy.
1: No poza tym pamiętajmy, że wiceminister sprawiedliwości to jest osoba nieprzypadkowa. To jest człowiek, który miał dostęp do ważnych informacji.
0: Dla prowadzenia różnych dziwnych interesów, bo zawsze można taką osobę wykorzystać, oby nie, na szkodę państwa, z którego ona pochodzi.
1: No ale tak jak powiedziałeś, tam te służby rosyjskie działają. No i te metody, których używają, na pewno
0: są dalekie od metod demokratycznych.
1: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo za to określenie. No to jest ryzyko z punktu widzenia również bezpieczeństwa
0: państwa duże, polskiego. Jest bardzo duże, moim zdaniem, ryzyko z punktu widzenia państwa polskiego, dlatego że na różne sposoby można z takiej osoby wydobyć informacje cenne dla wywiadu i dla służb rosyjskich, bo tak jak wspomniałem, bez tych rosyjskich służb tam się nic nie dzieje. I no, ja czytałem wiele takich opracowań, komentarzy dotyczących naszego wiceministra, że bez wiedzy rosyjskich służb raczej nie mógłby się ukrywać w Naddniestrzu. To już rzuca pewien cień na całą tę sprawę i budzi zainteresowanie dziennikarzy. Ja tego osobiście nie badałem, nie wiem, posługuję się tutaj opiniami osób, które głęboko tkwią w badaniu tego, co dzieje się w przestrzeni tej politycznej i służb bezpieczeństwa Naddniestrza i takie jest ich na ten temat znanie. Nie mam powodu, by im nie wierzyć.
1: Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
8: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Węgierski sąd decyduje o losie polskiego kierowcy. Lekarze kończą identyfikację ofiar niedzielnego wypadku autokaru. Jest stanowisko prokuratury. Pytanie, co może zrobić sąd? Wracamy do sprawy Marcina Romanowskiego i wniosku o list żelazny. Będzie też o możliwym przełomie w Bydgoszczy. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. W węgierskim sądzie trwa posiedzenie aresztowe kierowcy polskiego autokaru. W katastrofie na autostradzie M3 w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Czekamy teraz na decyzję sądu. Prawdopodobnie dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku polskiego autokaru. Dotychczas udało się potwierdzić tożsamość 7 zmarłych. W przypadku 5 osób identyfikacja wciąż trwa. Dopiero po zakończeniu tego procesu będzie możliwe sprowadzenie ciał do Polski, informowała dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Nie są jeszcze wystawione akty zgonu. Akty zgonu będą mogły być wystawione dopiero wtedy, kiedy zostanie przeprowadzone.

0: Prowadzony proces oględzin jest w trakcie, trwają oględziny, jestem po rozmowie z panią konsul i w tych wypadkach, gdzie nie trzeba będzie robić sekcji zwłok i po oględzinach będą lekarze w stanie podać przyczynę zgonu, te akty zgonu będą wystawiane.
1: Wczoraj do kraju rządowym samolotem wróciło 21 osób, 5 z nich trafiło do szpitala. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu odbędą się transporty kolejnych rannych. Prokuratura Krajowa nie widzi podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Takie stanowisko trafiło dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie. List żelazny to zapewnienie, że w przypadku dobrowolnego powrotu do kraju Romanowski pozostanie na wolności w trakcie procesu. Prokurator jest na nie i to kończyłoby sprawę, gdyby nie rozbieżności w interpretacji przepisów. Wyjaśniała to niedawno sędzia Anna Ptaszek Sądu Okręgowego w Warszawie.
2: Z przepisów dotyczących listu żelaznego wynika, że jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją. Przy tym muszę powiedzieć, że są sędziowie, którzy uważają, że ta regulacja jest sprzeczna z konstytucją, bo blokuje sądowi swobodę decyzji i są sędziowie, którzy wydają decyzje inne niż żąda prokurator.
1: Czekamy więc na decyzję sądu. Marcin Romanowski, przypomnę, jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Ciąży na nim 11 zarzutów dotyczących ustawiania konkursów i przywłaszczenia milionów złotych. Według ustaleń służb naszych sojuszników Romanowski przebywa w Naddniestrzu na 99%, tak mówił dziś premier Tusk. A premier zapowiedział też szybkie złapanie sprawców ataku na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na dworcu kolejowym. Dzieci w wieku 12 i 14 lat zostały zaatakowane przez dwie osoby. I kilka minut temu dotarła do nas informacja, że bydgoscy policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy mogą mieć związek z piątkowym atakiem, mówi Monika Chlebicz z bydgoskiej komendy.
3: Policjanci zatrzymali dwie osoby, kobietę i mężczyznę, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. 46-letnia kobieta oraz 34-letni mężczyzna przebywają obecnie w jednym z bydgoskich komisariatów, gdzie trwają czynności procesowe z ich udziałem. Po ich zakończeniu będziemy mogli doprecyzować, jakie zarzuty i komu zostaną w tej sprawie przedstawione.
1: Według informacji ukraińskich dyplomatów, mężczyzna i kobieta z małym psem wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili nią w chłopca. Według relacji matki dzieci, dorośli wcześniej zaczepiali dzieci, zwracając im uwagę, że bawią się dronem. Sprawa jest prowadzona pod kątem znieważenia na tle narodowościowym i zniszczenia własności. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich oraz jego dzielnicowe delegatury w Warszawie od dziś przez 3 dni będą pracowały dłużej, do godziny 18. Taką decyzję podjął prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w związku z dużym zainteresowaniem zastrzeganiem numerów PESEL. A zainteresowanie zastrzeganiem numerów PESEL wzrosło od czasu cyberataku na firmę MyDoctor, który miał miejsce w zeszłym tygodniu. W związku z tym atakiem wyciekły dane około 19 milionów Polaków, a zastrzeżenie numeru PESEL poleciło Ministerstwo Cyfryzacji. Rafał Trzaskowski przypomniał w swoich mediach społecznościowych, że można to zrobić również w aplikacji mObywatel. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. W siedzibie resortu przyjął ich minister sportu Jakub Rutnicki.
4: To jest powód do wielkiej dumy, ale oczywiście to też jest odpowiednie, konkretne działanie i wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeżeli chodzi o naszych sportowców.
1: Zdecydowaną większość medali dla Polski zdobyły kobiety. Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów.
5: Jest teraz taki moment, że zawodniczki są na topie, ale przecież tak też nie było przez lata. Mam na myśli to, że wcześniej pewnie więcej zawodników zdobywało medale niż zawodniczki, więc teraz jest taki trend, można powiedzieć, ale też wydaje mi się, że po prostu cały czas można powiedzieć, że te same osoby zdobywają medale i akurat to są dziewczyny, więc jeżeli zdobywamy cały czas te same osoby, no to dziwne, żeby było inaczej, ale też no tutaj już akurat się pojawił medal Kuby, więc mam nadzieję, że to zmotywuje trochę innych chłopaków do roboty i też będą lepiej startować.
1: I na to liczą kibice. Reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi na mistrzostwach w Birmingham byli Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: IMGW ostrzega przed burzami w pasie od Trójmiasta do Olsztyna. Jednocześnie w całym kraju może dziś przelotnie popadać. Temperatura mało wakacyjna, od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest godzina 14:08. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
0: Stan dnia.
7: I to właśnie teraz węgierski sąd decyduje o dalszym losie kierowcy autobusu, który z soboty na niedzielę rozbił się na autostradzie M3 na Węgrzech. Posiedzenie rozpoczęło się godzinę temu. Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie 30-dniowego aresztu. Przed siedzibą sądu jest Anna Orzeł, z którą się teraz łączymy. Aniu, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozstrzygnięcie sądu?
8: Trudno powiedzieć, dlatego że... Kierowca nie składał wyjaśnień. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień i powiedział, że niczego nie pamięta. Sąd dostał pełną dokumentację z czynności, które przeprowadzono do tej pory. No i musi podjąć decyzję, czy faktycznie istnieje... Znaczy, może trochę inaczej. Jest to jednak czyn zagrożony surową karą, bo do 8 lat i w Polsce, i tutaj na Węgrzech, a tutaj ten najniższy pułap to są 2 lata. I jeśli sąd uzna, że to zagrożenie tą karą jest na tyle wysokie, że też istnieje niebezpieczeństwo, że kierowca wyjedzie i nie wróci, no to być może taki areszt zastosuje. Natomiast myślę, że... Tak nam, laikom, się wydaje, nie ma takiej potrzeby, że kierowca będzie się stawiał w sądzie czy prokuraturze. Tym bardziej, że to postępowanie chce przejąć nasza prokuratura. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo i wystąpiła już do strony węgierskiej z prośbą o przejęcie tego postępowania. Także najprawdopodobniej będzie się ono toczyło w Polsce, bo też zgodnie z prawem unijnym no nie można w dwóch państwach sądzić tej samej osoby za ten sam czyn i dwukrotnie jej skazywać za to, co się stało. Także zmierzamy do tego, żeby gospodarzem tego postępowania byli Polacy, więc no, logika podpowiadałaby też, że nie ma powodu, żeby stosować areszt wobec kierowcy tu na Węgrzech. Ale jak będzie, zobaczymy. Po posiedzeniu, które miało trwać około godziny, odbędzie się briefing prasowy. Rzeczniczka sądu powie pewnie coś o motywach decyzji, którą sędzia podejmie. Kierowcy towarzyszy obrońca i towarzyszy mu też tłumacz. Także musimy czekać, zobaczyć, co się będzie działo. Od wczoraj tutaj są polscy policjanci, polscy prokuratorzy. Brali wczoraj już udział w pierwszych czynnościach, czyli w oględzinach i miejsca katastrofy, miejsca tragedii i autobusu, który uległ wypadkowi. Natomiast jeśli chodzi o tę medyczną stronę, to w szpitalach węgierskich nadal przebywa 18 poszkodowanych i

0: Są to pacjenci oddziałów między innymi intensywnej opieki medycznej czy neurochirurgii, a wśród nich jest mama pani Angeliki.
1: Tata wyszedł, mama zostaje, ponieważ ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie miała kremlowane je prawdopodobnie. Po tym, jak jej to zrobią, to dopiero będzie mogła specjalistyczną karetką, specjalnym łóżkiem zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę. No, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i jak najszybciej wrócimy do Polski. Oni wrócą.
0: I tak dla porządku przypominam, że wczoraj do kraju rządowym samolotem wróciło 21 pielgrzymów. Stan tych, którzy tutaj zostali, no nie pozwala na podróż w pozycji siedzącej. I tu pod uwagę brane są dwa rozwiązania. Albo przyleci po nich wojskowa kasa, albo specjalne samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Anna Orzeł jest na Węgrzech i obserwuje to, co dzieje się tam po tym tragicznym skutkach wypadku polskiego autokaru. Aniu, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A z nami już pan dr Maciej Kulka, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki kierowania pojazdem, instruktor nauki jazdy oraz kierowca zawodowy, który tę trasę pokonywał wielokrotnie, trasę, no, w której nie ukończył niestety ten polski autokar, który się rozbił na Węgrzech. Dzień dobry panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
2: Nasza reporterka relacjonowała to, co dzieje się w związku z posiedzeniem sądu, posiedzeniem aresztowym sądu na Węgrzech. Co jest pana zdaniem najbardziej obciążające dla tego polskiego kierowcy, a co może no, gdzieś na jego korzyść przemawiać w całej tej tragicznej sprawie?
3: Trudno mi znaleźć na dzień dzisiejszy jakieś argumenty przemawiające na korzyść tego kierowcy, no bo jednak...
2: Jakieś okoliczności łagodzące, tak?
3: Tak. Trudno to sobie na dzień dzisiejszy wyobrazić. Też nie chciałbym być w skórze tego kierowcy, bo to obciążenie dla wszystkich, tragedia dla wszystkich, należy też o tym pamiętać. Natomiast no, z tego, co można było zaobserwować w reportażach telewizyjnych, no jednak... Na drodze, na której doszło do wypadku, był lekki zakręt w lewo, a samochód pojechał prosto zgodnie z siłą odśrodkową. I te ślady dosyć długo ciągnęły się poprzez pobocze. To może świadczyć tak wstępnie o tym, że kierowca pojechał prosto, nie utrzymując pojazdu w pasie ruchu. Czyli może to faktycznie wskazywać na sen, na utratę jakiejś chwilowo świadomości, na jakieś rozkojarzenie, rozproszenie. Więc trudno tutaj wyrokować. Kierowca korzysta z prawa odmowy do składania wyjaśnień, tak jak słyszeliśmy u państwa przed chwilą w materiałach, i czekamy na ustalenie śledczych.
2: Jeżeli zasnął, to znaczy, że był przemęczony?
3: Tak, i tutaj to zmęczenie naprawdę działa w sposób niewyobrażalny. Ja kiedyś opisywałem taki wypadek śmiertelny, kiedy kierowca wracał w kierunku Lublina i zatrzymał się na odpoczynek tygodniowy, 45-godzinny. Wsiadł w samochód ciężarowy i po 2 godzinach jazdy usnął i niestety właśnie tam był zakręt prawy, on pojechał prosto, zabił 66-letniego człowieka i też z nim później rozmawiałem, z tym kierowcą, mówię, słuchaj, nie pamiętam, jak to się stało, to przecież ja miałem odpoczynek, ja wsiadłem do samochodu wypoczęty i faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu pracy, czasu jazdy, u tego młodego człowieka było, bo to był 34-letni kierowca, było wszystko w porządku, ale to uśnięcie to naprawdę jest moment i myślę, że każdy z nas pamięta, czy miał takie przeżycie, że usnął sobie przed telewizorem i nie pamięta momentu, w którym się to wydarzyło. Czyli oglądamy telewizję i nagle ktoś nam wtyczkę wyciąga, odcina nas i my nagle śpimy. Więc tutaj niestety to zmęczenie działa również w tak przewrotny sposób za kierownicą. Aczkolwiek kierowca ma pewne syndromy, pewne jakieś takie elementy, które mogą już jakby go komunikować, powinny wzbudzić przede wszystkim jakieś czynności ratunkowe w postaci chociażby pływania samochodu. Możecie państwo też czasami zaobserwować, ja tego mówię do naszych słuchaczy, którzy są kierowcami, że jedzie przed nami samochód, który pływa od lewej strony do prawej, od lewej do prawej i albo bawi się telefonem, albo jest zmęczony, gdzieś przysypia i ta głowa mu zaczyna coraz bardziej ciążyć, on nie jest w stanie utrzymać się w pasie ruchu, to już świadczy o tym, że ten kierowca zaczyna usypiać na drodze. Więc to możemy to zauważyć, czym powinien drugi kierowca też to zauważyć, no ale widać, stało się inaczej.
2: Czy jeżeli okaże się, że rzeczywiście ten kierowca zasnął, bo był przemęczony, to odpowiedzialność spoczywa za ten fakt tylko na nim, czy będzie...

0: ponoszona także przez organizatora tego wyjazdu, przez również przewoźnika, no, którzy nie byli w stanie tak zaplanować tej podróży, żeby zapewnić tym kierowcom no, ten wystarczający czas na regenerację sił.
1: Szanowni Państwo, należy pamiętać o tym, że kierowców autobusów wykonujących przewóz okazjonalny osób, czyli tak zwanych, potocznie zwanych kierowców autobusów turystycznych, obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące czasu pracy, szczególnie w porze nocnej. To się zmieniło w sierpniu 2020 roku wraz z pakietem mobilności. Jeżeli kierowca pracuje w porze nocnej, a ona jest określona w przepisach nawet naszych krajowych pomiędzy północą a siódmą rano, to pracodawca musi wybrać sobie 4 godziny takiej pory nocnej, które to są te 4 godziny pomiędzy 12, czyli pomiędzy północą a siódmą rano, to wówczas taki kierowca może pracować tylko 10 godzin, czyli on w ciągu swojej zmiany, czyli oni we dwóch mogą być w pracy teoretycznie 21 godzin i tutaj ten czas zostaje skracany do 20 i on może pracować tylko 10 godzin, czyli może mieć jazdy, może mieć załadunek, rozładunek, tankowanie pojazdu, czynności na granicy i mało tego, przepisy pozwalają tym kierowcom jeździć ciągiem tylko 3 godziny. Czyli po 3 godzinach oni się muszą zmienić. Do tej pory słyszymy tylko komunikaty pana Konkoleskiego i innych ekspertów, którzy mówią, że kierowca ma obowiązek po 4,5 godzinie zmienić się z innym kierowcą. Natomiast tutaj w przypadku przewozów autokarowych i przejazdów nocnych te przepisy są bardziej rygorystyczne niż w stosunku do pozostałych kierowców. Dlatego ciekawi mnie, czy w tym przypadku te przepisy zostały zachowane. Jak wyglądała w ogóle cała wycieczka? Jaki był intensywny harmonogram tych 8 dni? Czy kierowcy mieli czas w ciągu tych 8 dni gdzieś wycieczki odpocząć, czy nie mieli czasu? Jak ten wyglądał powrót? Bo też już słyszymy, że podobno kierowcy w czasie powrotu mieli dwugodzinny postój. Turyści w tym czasie zwiedzali Sarajewo, tak, 2 godziny. Nawet dla kierowców tak naprawdę te 2 godziny to nie jest żaden odpoczynek, tym bardziej, że na postoju nie można mieć włączonego silnika, nie można mieć włączonej wtedy klimatyzacji, bo w autobusie klimatyzacja działa tylko jak jest silnik uruchomiony, więc oni na 29-30 stopniach no mogli wejść do jakiejś restauracji, teoretycznie się schłodzić, ale tak naprawdę to nie jest żaden odpoczynek, więc ten powrót też ma bardzo duże znaczenie. I w tym kontekście, w kontekście pytania pani redaktor, całą trasę, całą podróż należy rozpatrywać od wyjazdu, od tego, co kierowcy robili wcześniej, do dnia zdarzenia. 2 lata temu też zmieniły się przepisy dotyczące kontroli czasu pracy. Kierowca na drodze jest kontrolowany z bieżącego dnia aktywności i z 56 dni wstecz, czyli jest sprawdzany jego tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, dzienny czas prowadzenia pojazdu, 2-tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, odpoczynki tygodniowe, więc to wszystko jest sprawdzane, weryfikowane dosyć mocno i sam jako kierowca, który jeździł właśnie po Węgrzech i też jeździłem do Meczugorii, praktycznie za każdym razem byłem kontrolowany jako kierowca autobusu. Na Węgrzech miałem kontrolę, na Chorwacji, w Bośni. Cały czas byliśmy kontrolowani, więc tutaj też taka częsta kontrola powoduje, że jednak kierowcy muszą trzymać tą formę, trzymać tą dyscyplinę, pilnować tych przepisów, no bo kary poza naszymi granicami są bardzo dotkliwe, bardzo odczuwalne i bolesne dla przewoźnika i dla kierowcy. Więc tutaj należy rozpatrywać całość podróży, a nie tylko ten ostatni dzień wydarzenia tragicznego. Więc czekamy na to, co powie inspekcja, jak to będzie skontrolowane, bo tachograf jest czarną skrzynką. Tam widać, z jaką prędkością pojazd jechał, widać wszystkie przerwy, odpoczynki, widać moment hamowania. To wszystko na podstawie danych z tachografu cyfrowego jesteśmy w stanie jako biegli odczytać i później jest dzięki temu też jest łatwiej wykonać rekonstrukcję wypadku, bo tak naprawdę mamy wszystkie dane czarno na biało.
0: Panie doktorze, a ta trasa jest trudna, wymagająca dla kierowcy?
1: Nie, tutaj już jeżeli chodzi o sam powrót, czyli ta autostrada, to najgorszy to jest przejazd tutaj od Barwinka, już od granicy, chociaż ta droga i tak już jest coraz lepsza, czyli ta tak zwana Via Carpatia. My mamy dosyć mocno zaawansowaną tą budowę, jeśli chodzi o Polskę, natomiast no, Węgry rzeczywiście troszeczkę się tam opóźniały i podobnie Słowacy. Natomiast sama trasa już tutaj na etapie, kiedy minęliśmy, przejechaliśmy sobie właśnie do tego miejsca, do którego doszło zdarzenie. Mamy autostradę, drogę dwujezdniową, dwa pasy ruchu w jednym kierunku. No i tu jedna rzecz, która jest bardzo niebezpieczna, to jest to zmęczenie monotonijne, czyli brak tego, co się dzieje, czyli jakby brak jakichś bodźców, które mogłyby spowodować zwiększenie uwagi, koncentracji. No, jest to otępienie, zmęczenie. No i jadące samochody z naprzeciwka, z tego, co widziałem w tym miejscu, nie ma żadnych barier.

0: barier ochroniących kierowcę przed oślepieniem pojazdów jadących z naprzeciwka, więc ten kierowca mógł mrużyć oczy, a to jest podstawowa czynność, żeby usnąć. Zanim uśniemy, zwróćcie Państwo uwagę, że my robimy 6-7 takich mikroskurczów powiekami. Więc takie same czynności wykonujemy, kiedy razi nas słońce, kiedy oślepia nas samochód jadący z naprzeciwka, my też mrużymy powieki. To jest naturalna forma przed zaśnięciem. No i tutaj też mogło do tego dojść, gdzie samochody z naprzeciwka oślepiały tego kierowcę. No i w tym momencie on, mrużąc oczy, sam się zaczął wprowadzać w ten mikrosen. No i później niestety mógł gdzieś stracić tą świadomość. No nie sądzę, żeby człowiek, który miał... ma 60 lat, ma tak olbrzymie doświadczenie, żeby w czasie jazdy bawił się telefonem, co pewnie też służby będą ten wątek badały, no bo tu w telefonie też jesteśmy w stanie wszystko sprawdzić, czy ten telefon był aktywny, nieaktywny, czy coś było przeglądane, czy nie było przeglądane, ale raczej wszystko wskazuje na to, że to był jednak sen.
1: Monotonia tej jazdy i rutyna być może mogła zgubić tego kierowcę w tym konkretnym momencie, no bo jeżeli to był kierowca doświadczony, który również wielokrotnie, tak jak słyszymy, tę trasę pokonywał, no to może powiedział sobie, no tyle razy się udawało i było wszystko świetnie, udawało się dowieźć pasażerów bezpiecznie do celu, no to dlaczego tym razem miałoby być inaczej?
0: Każda jazda to jest potężna odpowiedzialność. Natomiast no tutaj im bliżej domu, tym ta czujność kierowcą spada. Oni już myślą o tym, że są w domu, są już w swoim łóżeczku, już witają się z gąską, jak to ktoś kiedyś w bajce powiedział, a tak naprawdę ta koncentracja powinna być jeszcze większa, więc być może tutaj też to zjawisko gdzieś miało miejsce, no ale tak jak w każdym wypadku, nie ma jednej przyczyny, to jest ciąg zdarzeń. Na drodze mamy dwa zjawiska, przewidywalność i brak przewidywalności. Te dwa zjawiska niestety występują w jednym czasie i kierowca zawodowy powinien o tym wiedzieć. On co 5 lat odnawia sobie uprawnienia, co 5 lat przychodzi na szkolenie, które trwa 35 godzin. Jeżeli to szkolenie jest dobrze zrobione, jeżeli tam zrealizowane zostało zgodnie z programem, to na tych szkoleniach dla kierowców zawodowych właśnie omawia się zmęczenie. Omawia się też znaczenie krótkich drzemek, czyli jeżeli kierowca czuje, że go tak łamie już ten sen, on powinien, mając tutaj kolegę obok, powinien go obudzić i powiedzieć, słuchaj, ja muszę stanąć gdzieś na chwilkę, bo już mnie łamie. Albo się zamienimy, albo zróbmy sobie 10 minut przerwy, bo nie jestem w stanie jechać. I tutaj na tym polega to zawodowstwo, które nam, kierowcom, powinno towarzyszyć, żeby móc odczuć takie zmęczenie, nie wstydzić się obudzić kolegę obok, poprosić, żeby nas zmienił i pojechać i wtedy w bezpieczny sposób dowieźć swoich pasażerów. Więc tutaj troszeczkę tego zabrakło.
1: No właśnie, panie doktorze, bo mówimy o odpowiedzialności kierowcy, no, która jest oczywista. No a co z odpowiedzialnością pasażerów? Bo też pojawiły się takie informacje o tym, że no nie wszyscy mieli zapięte pasy. I że to także mogło mieć znaczenie, jeśli chodzi o te najgorsze konsekwencje tego wypadku.
0: Ja nie wiem, co się musi jeszcze zdarzyć u nas w kraju, żeby ludzie zaczęli szanować normy, przepisy, pewne zasady bezpieczeństwa. I to jest problem, z którym wielokrotnie się spotykałem. W momencie, kiedy ruszaliśmy w trasę, ja przez mikrofon, w każdym autobusie turystycznym są mikrofony. Przez mikrofon przypominałem, jakie są zasady przewozu. Mówiłem, ile jest wyjść awaryjnych. 3 z lewej, 2 z prawej, 2 na szyberd, 2 na dachu. W przypadku po przewrócenia autobusu wychodzimy, ewakuujemy się tymi właśnie poprzez szyberdach. I ludzie mówili, ale pan sieje defetyzm, pan nas straszy, po co pan nam to opowiada?
1: Tak, mówię, przyjechaliśmy na urlop, żeby odpoczywać, a nie myśleć o czarnych scenariuszach.
0: Mamy przejazd w pasach i prosiłbym, żebyście państwo te pasy mieli zapięte. W autobusach, nazwijmy to turystycznych, bo tutaj mówimy o autobusach wykonujących okazjonalny przewóz osób, ale żeby łatwiej naszym słuchaczom to było zrozumieć, mówmy autobusy turystyczne, w zasadzie nie ma miejsc stojących, co oznacza, że nawet do toalety nie mamy możliwości przejść, jeżeli ta toaleta w tym autobusie jest, więc tutaj są pewne zasady, które powinniśmy przestrzegać. Ja pamiętam też taką historię, kiedy z żoną pojechałem po dzieci, które kończyły kolonię. Ja pojechałem w jedną stronę pustym autokarem, a żona już wracała załadowanym autokarem. Ja sprawdzałem u dzieciaczków, czy pasy są zapięte i w pewnym momencie żona już ruszyła. A dziecko mówi, proszę pana, ale jak pan jest tutaj i sprawdza mi pasy, to jak ten autobus jedzie sam? Ale dzieci, nie mieliśmy problemu z dzieciakami. One rozumiały, że trzeba jeździć w pasach. Natomiast najgorzej to były grupy osób dorosłych, nauczyciele, gdzie kiedyś nawet poprosiliśmy...

0: policję, która kontrolowała nas przed wyjazdem, żeby weszła i zwróciła uwagę po prostu ludziom na konieczność zapinania pasów. Kierowca jest zwolniony z odpowiedzialności za jazdę bez pasa swojego pasażera, jeżeli autobus jest wypasowany w specjalne naklejki, czyli tutaj mamy naklejki na szybach albo na fotelach z przodu i tam jest napisane jazda w pasach, albo jest taki symbol człowieczka na fotelu w pasie i to kierowca wtedy za to nie odpowiada. No ale to nie chodzi o to, żebyśmy kogoś oszukiwali, tylko żebyśmy jechali w sposób bezpieczny. No, takim dobrym przykładem znaczenia dobrego zapinania pasów jest wypadek w jednym z samolotów, gdzie szyba w samolocie pękła i pasażera wyssało przez tą szybę. Gdyby nie leciał w zapiętych pasach, prawdopodobnie by nie przeżył tego zdarzenia, bo zostałby wyssany z tego autobusu. Mieliśmy wypadek pod Poznanem autobusu rejsowego, gdzie kierująca samochodem osobowym wymusiła kierującym autobusem pierwszeństwo. On uderzył w betonowe bariery. Zginęło również 12 osób i wszystkie osoby, które zginęły, miały niezapięte pasy. One zostały wyrzucone poprzez potężną siłę odśrodkową z autobusu i zginęły na skutek tego upadku. Natomiast osoby, które siedziały w autobusie w zapiętych pasach, one przeżyły. To jest naprawdę cudowny wynalazek, który powinniśmy stosować. I tu nie ma, to jest pas biodrowy, tutaj nic nas nie uciska, to nie gniecie nas klatkę piersiową. To naprawdę nie jest jakoś tak niewygodne, nie da się z tym wytrzymać.
1: Tym apelem i tym przypomnieniem zakończmy naszą rozmowę szerokiej drogi wszystkim, którzy jadą teraz na wakacyjny wypoczynek, jeździmy albo z niego wracają. Jeździmy w pasach. Życzenia szybkiego powrotu dla zdrowia dla wszystkich tych, którzy ucierpieli w tym wypadku na Węgrzech. Pan dr Maciej Kulka, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki kierowania pojazdem, instruktor nauki jazdy oraz zawodowy kierowca był z nami. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Pobyt Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu kojarzy się ze zdradą, ocenia wiceminister funduszy Jacek Karnowski. O tym, że były wiceminister sprawiedliwości niemal na pewno przebywa na terenie zbuntowanego regionu Mołdawii, mówił dziś premier Donald Tusk. Według Jacka Karnowskiego Romanowski mógł otrzymać nowy paszport, tak mówił w TVP Info.
9: Pójście do Naddniestrza to się kojarzy ze zdradą narodową, to się kojarzy już ze szpiegostwem wręcz, bo tam rządzą służby KGB już wprost. To nie pośrednio jak na Węgrzech za czas Orbana, tam wprost rządzą służby KGB. Wobec tego Romanowski musi niestety oddawać im pewne usługi, żeby móc się tam ukrywać.
8: Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego zapowiada złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Ma to związek z dzisiejszą wypowiedzią premiera i informacją, że na 99% Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany o ustawianie konkursów w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

0: Ci śledczy postawili mu 11 zarzutów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poczeka dłużej na rozpatrzenie sprzeciwu wobec zajęcia jej środków. Sąd w Belgii odroczył postępowanie w tej sprawie do 15 października. Postępowanie to efekt wyroku sądu w sprawie nieodebrania przez Polskę szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer. Choć sprawa nie dotyczy bezpośrednio PASZP, to na mocy decyzji sądu zajęto środki należące do agencji. Jej władze podkreślają, że skala zajęcia komorniczego to 5 lat przychodów spółki, co mocno utrudnia jej funkcjonowanie. Pfizer domaga się od Polski zapłaty ponad 5,5 miliarda złotych i odbioru zaległych szczepionek. Poważne utrudnienia dla kierowców w Świętokrzyskiem. Całkowicie nieprzejezdna jest droga krajowa nr 42 w Stąpkorowie, to powiat konecki. Samochód ciężarowy wypadł z drogi i zjechał do rowu. Naczepa pojazdu blokuje ruch. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Uwodził kobiety, by wyłudzić pieniądze. Policja zatrzymała 40-latka z powiatu włodawskiego na Lubelszczyźnie. Podejrzany zmanipulował co najmniej kilka ofiar, mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
1: 46-latka z Lublina straciła ponad 110 tysięcy. Jak wynika z przekazanych przez kobietę informacji, mężczyzna posługując się fałszywymi danymi nawiązał z nią kontakt na początku tego roku. 40-latek przez kilka miesięcy budował zaufanie pokrzywdzonej, obiecując jej wspólną przyszłość. Najpierw zapewnił ją o budowaniu wspólnego życia, a następnie zaczął próbować wyłudzać od niej pieniądze.
0: Podejrzany stosował powtarzalny schemat działania wobec innych kobiet. Usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Relacją z Lubelszczyzny kończymy to wydanie informacji. Kolejne o 15. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Minęła godzina 14:33.
2: Komentarz.
3: Naszym gościem jest pan Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, tak powiedział dzisiaj, inaugurując posiedzenie rządu, premier Donald Tusk. No i się zaczęło. Jakie wnioski z tej informacji płyną i dla rządzących, i dla opozycji?
4: No, szczególnie dla opozycji jest to informacja zła, dlatego że musimy pamiętać o tym, że polska prawica nie tylko po 1989 roku, ale w ogóle od ponad 100 lat ma taki bardzo wyrazisty, najpierw sowiecki, a potem antyrosyjski rys. Nawet w bardzo wielu momentach w debacie publicznej pojawiają się takie oskarżenia płynące ze strony prawicy wobec innych polityków, że na przykład są rosyjskimi agentami. Słyszymy o tym, Jarosław Kaczyński lubi mówić, że ktoś jest rosyjskim agentem. Takie oskarżenia padają w stronę i Donalda Tuska, i różnych polityków Koalicji Obywatelskiej, i również postkomunistycznej lewicy. Aż tu nagle okazuje się, że z usług rosyjskich, najpewniej z usług rosyjskiego wywiadu korzysta były wiceminister sprawiedliwości. To jest sytuacja, to jest sprawa, która jest niezwykle obciążająca dla Prawa i Sprawiedliwości właśnie z tego względu, właśnie z tego powodu, że ma taki bardzo wyrazisty rys antyrosyjski, antysowiecki. To po pierwsze. Po drugie, pojawiają się bardzo istotne, ważne pytania co do niezależności i obiektywizmu Marcina Romanowskiego w kontekście czasów, kiedy zajmował bardzo ważne stanowisko w rządzie. No jednak wiceminister sprawiedliwości ma wgląd do bardzo ważnych informacji, ma wgląd do akt sprawy, ma wgląd do polityki rządu. Jego szef miał również dostęp do informacji niejawnych. No więc wydaje się, że teraz musimy poczekać na ruch służb. Ja bym sobie życzył, żeby służby zaczęły badać, czy decyzje, które podejmował Marcin Romanowski i które wpływały na przykład na kształt prawa, na to, kto dostawał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, na to, kto lobbował u Marcina Romanowskiego, jeśli chodzi o konkretne propozycje legislacyjne, no jednak nie miały swojego źródła w Rosji. To się wydaje oczywiste.

0: korzysta, że służby mogą, muszą to zbadać, jeżeli, no jak się okazuje, pan Romanowski, podkreślmy to jeszcze raz, były wiceminister sprawiedliwości, osoba o bardzo ważnej pozycji politycznej w Prawie i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest no, w tej nieuznawanej niby przez nikogo republice, no ale jasne, że tam jest to mekka służb rosyjskich.
1: Pytałam też o konsekwencje dla rządzących, a to dlatego, że mamy wypowiedź obrońcy Marcina Romanowskiego. Mecenas Bartosz Lewandowski zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. A to wszystko ma związek m.in. z wnioskiem o wydanie listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Bartosz Lewandowski mówił w tej wypowiedzi także o tym, że złoży wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec swojego klienta, czyli wobec Marcina Romanowskiego. Posłuchajmy.
2: W najbliższym czasie, być może jeszcze dzisiaj, złożę wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie w obu sprawach o przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka, dlatego że ma on wiedzę na temat miejsca pobytu mojego klienta, a jest to warunkiem skuteczności obu wniosków, które złożył zarówno mój klient, jak i ja, czyli wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
1: No bo skoro jest w Naddniestrzu Marcin Romanowski, no to europejski nakaz aresztowania go nie dotyczy, patrz sprawa Zbigniewa Ziobry i fakt jego przebywania poza Unią Europejską w Stanach Zjednoczonych potwierdzony, a w związku z tym no, europejski nakaz aresztowania nie ma tutaj racji bytu. Czy to również może być jedna z konsekwencji tych informacji, które nam przekazał dzisiaj premier Donald Tusk?
0: To była taka gra i Zbigniewa Ziobry, i Marcina Romanowskiego, żeby faktycznie ten europejski nakaz aresztowania ich nie dotyczył. No, wykładnia sądu jest dosyć oczywista. Europejski nakaz aresztowania dotyczy obywateli polskich, którzy przebywają na terenie kraju, który ten nakaz obowiązuje. No, Naddniestrze jest nieuznawanym krajem, więc tam nie obowiązuje prawo europejskie, nie obowiązuje prawo unijne. W związku z tym no, taka jest konsekwencja, że tam europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego no, były liczne spekulacje, gdzie Marcin Romanowski może przebywać. Pojawiła się Turcja, no bo tam też ten nakaz aresztowania nie działa. Oczywiście Stany Zjednoczone też mogłyby wchodzić w grę. Pytanie, jak zachowa się sąd, no bo jeżeli sam Romanowski w liście miał podać swój adres zamieszkania, który jest poza Unią Europejską, no świadczyłby, że ten europejski nakaz aresztowania nie obowiązuje, no ale w każdej chwili, kiedy pojawi się na terenie Unii Europejskiej, sąd będzie mógł podjąć inną decyzję, więc to będzie takie przepychanie się obrońców Romanowskiego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Pytała pani o to, jakie konsekwencje dla strony rządowej.
1: Też takie wizerunkowe, bo to kolejny raz może się okazać, że no właśnie, że obrońcy Marcina Romanowskiego, sam Marcin Romanowski, tak sobie pogrywa sprytnie z wymiarem sprawiedliwości teraz polskim i z obecnie rządzącymi, że no znowu wychodzi na niego.
0: No ja bym tu się nie zgodził. O ile sprawa ze Zbigniewem Ziobrą była problematyczna dla rządu, dlatego że były minister sprawiedliwości i zaraz schronienie w kraju naszego sojusznika, bardzo bliskiego sojusznika, jeśli chodzi o gospodarkę, militaria, kulturę i tak dalej. Natomiast Marcin Romanowski jednak znalazł się w strefie wpływów rosyjskich, czyli u naszego wroga. Wizerunkowo na tym wygrywa rząd, dlatego że opowieść dzisiaj suflowana i przez premiera Donalda Tuska i przez stronę rządową no jest ewidentna i jest bardziej nośna. To znaczy ona się opiera no, na tych faktach, że po prostu Marcin Romanowski, bardzo ważna osoba w kręgu Prawa i Sprawiedliwości, jest dzisiaj na terenie tej republiki. To jest problemem przede wszystkim dla PiS-u, nie dla rządu. Nie, to jest problem dla Jarosława Kaczyńskiego, a nie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest problem dla Romanowskiego, a nie dla polskich sądów, ponieważ ta opowieść jest łatwa do opowiedzenia przez stronę rządową.
1: Kolejna taka piłka zagrana rządzącym przez opozycję, kolejne polityczne złoto? Tak wskazywał na to dzisiaj już w naszych rozmowach wczesnopopołudniowych jeden z ekspertów, pan doktor Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego, że ta sprawa no to jest właśnie znowu taki temat, który rządzący mogą bardzo łatwo wykorzystać i uczynić z niego taką przykrywkę dla mniej wygodnych dla siebie spraw.
0: No, można tak

0: o tym opowiadać. Pytanie jest inne. Czym żyją Polacy na wakacjach? No, wydaje mi się, że wakacjami.
1: Nie, i cenami paliw.
0: I cenami paliw. Oczywiście dzisiaj ja jeżdżę rowerem, więc mnie nie dotyczą. Tak bardzo wszystkim polecam ten środek lokomocji.
1: Bo ja komunikacją miejską w Warszawie
0: no,
1: też
0: tym bardziej. Tym bardziej, ale jeśli chodzi o te sprawy polityczne, ja się w ogóle, to jest ciekawe, spotkałem z taką interpretacją wyrzucenia Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj tym nikt nie żyje. Wszyscy zapomnieli o Morawieckim, są dzisiaj inne tematy polityczne na tapecie. No to właśnie Jarosław Kaczyński miał to zrobić w wakacje, kiedy opinia publiczna naprawdę nie jest zainteresowana polityką. Ten jeden miesiąc w roku, może nawet dwa, kilka tygodni odpoczywamy od polityki. Być może Romanowski też dlatego właśnie teraz wykonał taki gest, żeby nie za bardzo obciążać politycznie Prawa i Sprawiedliwości, ale proszę zwrócić uwagę na inny szczegół, który mnie niesamowicie, nawet trochę bawi nawet. Mianowicie Jarosław Kaczyński, kiedy dochodziło do tego rozwodu z Mateuszem Morawieckim, organizował konferencję za konferencję prasową. Rzecznik PiS-u wychodził i informował dziennikarzy o tym, co się dzieje. Karol Karski opowiadał, jakie konsekwencje się staną. A teraz ci wszyscy politycy zapadli się pod ziemię.
1: Nikt nie zwołuje konferencji.
0: No, nikt nie zwołuje konferencji w sprawie Marcina Romanowskiego. Nikt nie grzmi, że nasz człowiek jest prześladowany przez sądy i przez polityków z Polski. Nikt nie chce tego komentować. A jednocześnie Jarosław Kaczyński chyba nie zdobędzie się na taki gest, żeby wyrzucić Romanowskiego z partii, żeby odciąć się od tego człowieka, no, który jednoznacznie szkodzi dzisiaj temu środowisku politycznemu.
1: Panie redaktorze, no to skoro mówimy o tym czasie wakacji parlamentarnych i o tym, że dużo spraw dzieje się właśnie w tym czasie w nadziei, że umknie to uwadze wyborców, no to muszę zapytać o Macieja Berka i o tę jego przyszłość w Trybunale Konstytucyjnym, bo mamy już potwierdzenie oficjalne, że został zgłoszony jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak, ja jestem obrońcą tej decyzji. Chyba jestem w mniejszości, tak jak się zdążyłem zorientować. Maciej Berek jest jedną z nielicznych postaci prawniczych, ze świata prawniczego, który ma odpowiednie wykształcenie, ale ma coś, co jest jakby bardzo kluczowe, jeśli chodzi o tę próbę naprawy Trybunału Konstytucyjnego, mianowicie doskonale zna państwo. Wie, jakie mechanizmy rządzą państwem i doskonale zna, jako wieloletni legislator, jako wieloletni szef Rządowego Centrum Legislacji i również człowiek, który odpowiadał, kto mało o tym wie, w latach 90. za część reformy samorządowej, no doskonale wie, w jaki sposób rozplątać ten węzeł gordyjski, który się zaplątał wokół Trybunału Konstytucyjnego. To też jest człowiek, który może być liderem tej grupy sędziów wybranych przez obecną koalicję rządzącą. To jest również człowiek, który znalazł się w Senacie, bo to było jego pierwsze miejsce pracy z ogłoszeń. On powiedział, zna ogłoszenie, nie znalazł się tam z powodów politycznych i w kontekście wszystkich tych osób,
1: i znalazł się w Senacie, panie redaktorze, nie jako senator, tylko jako pracownik biura legislacyjnego.
0: Dokładnie tak. I to jest też tego rodzaju urzędnik, to nie jest polityk. Znaczy, jeżeli myślimy o kimś, kto jest politykiem, no to widzimy Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Zbigniewa Ziobrę, Barbarę Nowacką, czyli widzimy te osoby, które uczestniczą w bieżącym sporze politycznym. Maciej Berek, mimo że był ministrem, to w tym sporze nie uczestniczył. Jego wypowiedzi medialne dotyczyły spraw legislacyjnych. On też nie nagrywa rolek, nie uczestniczy w tej takiej przepychance, mogławicowej przepychance w social mediach. Opiniował, to prawda, przez co zyskał wgląd w sprawy legislacyjne. Znam argumenty i ja się nawet z nimi zgadzam, że być może należało znaleźć kogoś, kto nie miał związków jednak z tym rządem, co się nie zasiadał w tym rządzie, ale pełną odpowiedzialność za tę decyzję ponosi Donald Tusk i za rok wyborcy będą mogli ukarać lub nagrodzić Donalda Tuska za ten

gest. Ja też odczytuję, jeśli chodzi o taki wymiar polityczny, tę decyzję jako sygnał wysłany do elektoratu Koalicji Obywatelskiej, że Trybunał Konstytucyjny może naprawić, że koalicja rządząca o nim nie zapomniała i że jest realizowany plan B. Plan A dotyczył

0: w przyszłości obiektem oceny Trybunału Konstytucyjnego, że będzie się wyłączał Maciej Berek jako potencjalny sędzia Trybunału Konstytucyjnego z zasiadania w tych składach orzekających, ale będzie kimś w rodzaju, administratora, bo skoro nie będzie mógł zasiadać w składach orzekających i orzekać w sprawie tych ustaw, to cóż innego pozostaje?
1: Nie, też nie we wszystkich sprawach obraduje pełny skład Trybunału Konstytucyjnego, więc znowu wyobrażam sobie, że w innych sprawach, tych, których nie opiniował Maciej Berek, wtedy po prostu nie będzie orzekał. Też istnieje takie prawdopodobieństwo, że po prostu Berek zostanie przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego i zostanie Bogdan Święczkowski odwołany, kiedy tam większość się zbierze i będą rozdzielane w taki, a nie inny sposób zadania. Niestety w przestrzeni publicznej pojawiają się takie anarchizujące postulaty. Pan profesor Sadurski głosił postulat, żeby sędziowie wybrani przez obecną koalicję rządzącą powołali swój własny trybunał. Ja bym przestrzegał przed tego rodzaju pomysłami, bo doprowadzi to do jeszcze większego chaosu, niż obecnie mamy do czynienia. Berek, jeszcze oczywiście jest pytanie, czy zostanie powołany na to stanowisko.
0: Tak.
1: Dlatego, że koalicjanci byli zaskoczeni tą decyzją, szczególnie ci z Polski 2050 i Unii Centrum. Więc zobaczymy, jak się... Ryszard Petru już zapowiada, że nie będzie głosował za tą kandydaturą, więc może się okazać, że Maciej Berek w ogóle do tego Trybunału nie trafi.
0: To jest także, na co pan zwraca uwagę, ważny test dla koalicji.
1: Oczywiście, jeden z wielu, ale ten będzie bardzo, bardzo ważny, dlatego, że to głosowanie odbędzie się na rok przed wyborami. I to też będzie sygnał wysłany do opinii publicznej, czy koalicja jeszcze, koalicja rządząca, ma wszystkie papiery na to, żeby sprawować władzę, czy jest spójna, czy podejmuje decyzje w sposób solidarny, czy są już jakieś siły polityczne, które chciałyby się z tej koalicji rządzącej wyłamać. Zobaczymy. To wszystko we wrześniu się wydarzy. Więc zobaczymy, jak się te głosowania potoczą.
0: Zanim wrzesień, zanim nowy początek sezonu politycznego, to dywagacje na razie nam towarzyszące dotyczące list wspólnych albo obecnej opozycji, albo obecnej koalicji tej szerokiej. Rozmowa i czysta spekulacja, czy rzeczywiście pana zdaniem coś jest na rzeczy?
1: Ja już miesiąc temu usłyszałem od bardzo ważnego ministra, że Karol Nawrocki, z którym przecież rząd utrzymuje kontakty nie tylko z samym prezydentem, ale też z zapleczem politycznym Karola Nawrockiego, szykuje się do tego, żeby być patronem lewicowej, co za wspaniała pomyłka, prawicowej listy, wspólnej listy, która miałaby kandydować do Sejmu. I w takim scenariuszu strona liberalno-lewicowa nie będzie miała wyjścia i będzie musiała wystawić wspólną listę. Dlatego, że taki blok prawicowy wygra wybory i dostanie również premię wyborczą ze względu na system Donta, który premiuje te największe ugrupowania, które przekroczyły próg wyborczy. Słyszałem również od innego ministra, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wspólna lista Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w takiej postaci szerokiego sojuszu partii ludowej. Ludowej w takim bardzo szerokim znaczeniu. No i druga lista lewicowa, Nowej Lewicy i Partii Razem. To są, myślę, najbardziej dzisiaj takie scenariusze najbardziej prawdopodobne. Jeżeli miałaby powstać wspólna lista prawicowa, to ja trochę wątpię, żeby panowie się ze sobą dogadali, bo sobie nie wyobrażam, że na jednej liście startuje Mateusz Morawiecki z Grzegorzem Braunem. To jest sytuacja nie do wyobrażenia, dlatego że o ile między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim jest mało różnic, między Przemysławem Czarnkiem a Krzysztofem Bosakiem tak samo jest bardzo mało różnic. Są między Prawem i Sprawiedliwością, Rozwojem Plus, a Konfederacją Korony Polskiej jest tych różnic jednak zdecydowanie za dużo.
0: No jeszcze jest jeden argument, o którym ja myślę, panie redaktorze, z punktu widzenia prezydenta Nawrockiego. Po co ryzykować ten patronat nad wspólną listą? Ryzykowne przedsięwzięcie, skoro można po wyborach stać się patronem, ale

0: koalicji i już być kojarzonym z wyborczym sukcesem, a nie z ewentualną wyborczą porażką.
1: Myślę, że te argumenty też sobie waży w swoim politycznym sercu Karol Nawrocki, co mu się bardziej opłaci, czy opłaci mu się właśnie patronować nad taką koalicją wyborczą, czy koalicją rządową. Ale też powiem szczerze, słyszałem też takie głosy w Prawie i Sprawiedliwości, które wprost obawiają się tego, jak zachowa się prezydent Karol Nawrocki, kiedy będzie prawicowy rząd. Czy będzie również wetował ustawy, czy będzie zgłaszał swoją niezależność, czy będzie ją manifestował, czy będzie chciał przejąć jakąś kontrolę nad wojskiem, czy będzie zgłaszał swoje propozycje ustaw i będzie wymagał od rządu, żeby je realizował i od większości, prawicowej większości sejmowej. Te głosy się już pojawiają, dlatego że mi ostatnio jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, powiedziałbym, tym bardzo zaskoczony tą uwagą, ten poseł mówi tak: my się dopiero zorientowaliśmy miesiąc temu, że Karol Nawrocki nie jest politykiem prawicy, że Karol Nawrocki jest politykiem Konfederacji, że Karol Nawrocki jest politykiem nacjonalistycznym, narodowym. To nie jest człowiek z naszego obozu światopoglądowego, wręcz przeciwnie, to jest człowiek z obozu Krzysztofa Bosaka. I my, w związku z tym, mówi ten poseł PiS-u, nie wiemy, jak się będzie zachowywał prezydent, jeśli premierem będzie Przemysław Czarnek albo Mateusz Morawiecki. Nie wiemy również, jakie będą stosunki między większością prawicową a prezydentem, który chce jednak być nie tylko liderem prawicy, bo już nim jest, jak pokazują liczne badania, ale również być takim nowym naczelnikiem, nowym Piłsudskim, mężem opatrznościowym, mężem stanu. I wtedy być może będziemy mieć do czynienia z kohabitacją w ramach jednego obozu politycznego. Tego się bardzo obawiają politycy PiS-u.
0: Pozostają nam tylko spekulacje na razie. W środku parlamentarnych wakacji wszystko pewnie będzie powoli stawało się jasne od września, kiedy ruszy z kopyta kampania, najpierw prekampania, potem ta właściwa kampania przed wyborami parlamentarnymi, no a potem w 2027 ten test wyborczy. Pan Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A teraz przed Państwem Adam Szłapka, rzecznik rządu. Dzisiaj posiedzenie rządu się zakończyło. Adam Szłapka podsumował te obrady. Mówił między innymi o pomocy państwa ofiarom wypadku na Węgrzech. Jak ta pomoc będzie wyglądała, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest oczywiście tragiczna sytuacja, która miała miejsce w niedzielę. Bardzo szybka reakcja, od razu wysłany specjalny samolot z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i medykami, których celem było wsparcie osób poszkodowanych i współpraca z węgierskimi lekarzami. Jak Państwo wiecie, 21 osób już do Polski wróciło, wylądowali na lotnisku w Jasionce. 16 z tych osób jest już w domach, piątka jest jeszcze hospitalizowana. Będziemy oczywiście pomagać wszystkim tym osobom, które tam na miejscu zostały i udzielana jest im jeszcze pomoc lekarska. Po to są tam też polscy medycy, żeby ocenić stan poszczególnych poszkodowanych i podejmować decyzję o powrocie i pomocy w tym powrocie. To jest oczywiście duża tragedia i duże wydarzenie. Właśnie dlatego, żeby wesprzeć polskie służby konsularne, zostało wysłane tam samolotem specjalnym wzmocnienie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiem, że konsul od samego początku rozmawiał z lekarzami, starał się pomagać. Rozumiem, że też ze względu na czasem brak pełnej informacji w danym momencie rodzą się emocje, natomiast jakby po to polecieli tam przedstawiciele MSZ-u, żeby wesprzeć służby konsularne, po to, żeby każdy był poinformowany i każdemu była udzielona pomoc. Bardzo proszę.
3: To doprecyzowując... Przepraszam,
2: tutaj mamy pytanie.
3: Doprecyzowując pytanie o Węgry, czy może pan powiedzieć, czy planujecie kolejne transporty zorganizowane z Węgier do Polski z poszkodowanymi w tym wypadku, a także czy pomoc i wsparcie zarówno to medyczne, jak i konsularne na miejscu będzie się odbywało do momentu, do zakończenia hospitalizacji, no powiedzmy nawet ostatniego pacjenta?
2: Tak, oczywiście pomoc i wsparcie ze strony Polski będzie się

0: odbywało tak długo, jak będzie potrzebne. Jest zabezpieczona wojskowa kasa gotowa. Są też zabezpieczone samoloty transportu medycznego dla tych pacjentów, którzy będą potrzebowali takiego specjalistycznego transportu, ale decyzje o powrocie i o kiedy to ma nastąpić będą podejmowali lekarze w konsultacji, polscy medycy z węgierskimi lekarzami.
1: Tak mówił Adam Szłapka, rzecznik rządu o pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strategicznie ważne inwestycje przyspieszą. Rząd przyjął projekt odpowiedniej ustawy. List żelazny nie dla Marcina Romanowskiego, tak stwierdza prokuratura. Decyzja w tej sprawie należy do sądu. Jest areszt tymczasowy dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Zdecydował o tym sąd w Miszkolcu. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Rząd zamierza radykalnie przyspieszyć realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Umożliwi to ustawa, jaką przyjęła Rada Ministrów podczas dzisiejszego posiedzenia. Mówił o tym niespełna pół godziny temu rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych, które są fundamentalnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa, obronności, a także rozwoju infrastruktury.
1: Projekt tej ustawy obejmuje też inwestycje przeciwpowodziowe, dodaje rzecznik rządu.
2: Na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Potoku Wątok w gminie Miasto Tarnów, a także budowę zbiornika Międzyrzecze w gminie Jasienica oraz odbudowę suchego zbiornika retencyjnego w stronie śląskiej. To jest też projekt, który obejmuje na przykład budowę Czerwonej Drogi, która przyłącza port w Gdyni do całej sieci dróg krajowych, autostrad.
1: Lista przyspieszonych kluczowych inwestycji obejmuje też modernizację kolei i prace związane z energetyką jądrową. O podpisanie tej ustawy apeluje do prezydenta premier Tusk.
3: Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki. Także niech panu nawet nie przyjdzie do głowy taki pomysł, aby zawetować tę ustawę. To jest wyścig z czasem i to jest wyścig o pierwsze miejsce dla Polski na Bałtyku.
1: W piątek odbędzie się dodatkowe posiedzenie rządu.

0: ma być poświęcone pracom nad budżetem państwa. Nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. To stanowisko prokuratury krajowej. Przekazała je sądowi okręgowemu w Warszawie. Tak tłumaczy je rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Brak jest rękojmi i w przypadku wydania tego listu żelaznego podejrzany rzeczywiście będzie się stawiał na wezwanie sądu lub prokuratora. I to wynika z dotychczasowej postawy procesowej podejrzanego, którą już możemy obserwować od przeszło 2 lat. Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie.
0: Prokuratura zwraca się do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną. Chodzi o ustalenie, czy Romanowski przebywa w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. To separatystyczny region w Mołdawii, który pozostaje pod wpływem Rosji. Na 99% poseł PiSu przebywa w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier Tusk. Powołał się na służby innych państw z regionu, z którymi nasz kraj współpracuje. Obrońca Marcina Romanowskiego zapowiada złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Tuska. Mecenas Bartosz Lewandowski złożył też wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec jego klienta.
2: W najbliższym czasie, być może jeszcze dzisiaj, złożę wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie w obu sprawach o przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka, dlatego że ma on wiedzę na temat miejsca pobytu mojego klienta, a jest to warunkiem skuteczności obu wniosków, które złożył zarówno mój klient, jak i ja, czyli wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
0: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z ustawianiem konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ciąży na nim kilkanaście zarzutów, w tym przywłaszczenie ponad 100 milionów złotych. Kierowca polskiego autobusu, który rozbił się na autostradzie na Węgrzech, trafi do aresztu tymczasowego. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu. W wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, zginęło 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Wczoraj 21 lżej poszkodowanych wróciło do kraju. Przylecieli rządowym samolotem. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji 62-letni kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Stracił panowanie nad pojazdem. Autokar zjechał z A3 na pobocze Dorobu i przewrócił się na bok. W węgierskich szpitalach pozostaje 18 rannych. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do kraju. Będzie to zależało od stanu ich zdrowia, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Mamy do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe, helikopter medyczny od ministra obrony narodowej. Mamy do dyspozycji samolot CASA. Te środki transportu mogą wystartować w każdej chwili. Wszystkie osoby, które będą mogły być hospitalizowane w szpitalach na terenie województwa podkarpackiego, będą przywożone.
0: Przyczyny tragicznego wypadku wyjaśniają węgierska i polska prokuratura.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorkowe popołudnie z pogodą w kratkę, słońce na zmianę z chmurami i przelotnym deszczem. Na Podlasiu miejscami wystąpią burze. Na termometrach od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami jest na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16 stopni. Wieje słaby i umiarkowany wiatr, chwilami jest porywisty.
4: Klimat.
0: Powietrze w większości kraju jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Wyjątkiem jest Gorzów Wielkopolski. Tam powietrze jest bardzo złej jakości. Niemal 53% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 18 zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej.
4: Klimat. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję.

0: Kupuję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja. Ja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22.00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest godzina 15.09. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
4: Stan dnia.
6: Po trudnej nocy w wielu regionach naszego kraju, trudnej za sprawą wymagającej pogody, także na Śląsku trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic. Między innymi dzieje się tak w gminie Rudziniec, to w powiecie gliwickim. Wichura i grad uszkodziły tam 14 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Wiatr powalił wiele drzew i zerwał linie energetyczne. My łączymy się z reporterem Radia Katowice, Wojciechem Kocjanem, który jest na miejscu. Witaj Wojtku, dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się, tak?
6: To jak sytuacja wygląda, opowiedz, tam na miejscu, ten krajobraz po burzy?
7: No ten krajobraz po burzy, tak czasami się mówi, że jest krajobraz jakby tornado przeszło i tam rzeczywiście tak to wyglądało, powalone drzewa i to powalone takie naprawdę solidne drzewa, to akurat widziałem na własne oczy, zerwane dachy, części gdzieś dachówek w rowach, mieszkańcy krzątający się, no to jest obrazek, który chyba tutaj od wczoraj można obserwować. No ja rozmawiałem z mieszkańcami i oni mówią, że no takiej wichury, takiej nawałnicy to jeszcze nie widzieli, a w zasadzie nawet nie wiedzieli do końca, co się stało.
8: Jakaś trąba powietrzna przeszła. Wszędzie jakieś płyty leżą, drzewa powalone, całkiem dalej i nawet asfalt wyrwało.
9: To był moment, minuta, dwie i po wszystkim. Ściana deszczu przeszła, wiatr. Koniec.
10: Trąba, grad, wiatr.
11: Grad, no to 5 minut, biało się zrobiło naraz. Dachówki pozrywało tutaj te linie prądu, to wszystko tam.
10: My w nocy dostali
11: całą
10: światło,
11: noc,
10: a oni jeszcze nie mają.
11: Na dachu chyba, dach ze szkoły też tam coś, bo widziałam, tam już straże były całą noc, na niebiesko się świeciło.
12: Zdążyłem stamtąd, widzi pan, z tych połamanych drzew, od córki samochodem wjechać na podwórko i się zrobiło biało. 10 sekund, aby był po tym drzewami.
7: No i tak, rozmawiałem z tym panem, który właśnie mówi, że cudem w zasadzie chyba uniknął śmierci. I rozmawiałem też z innymi mieszkańcami, oni mówią, że chyba muszą już na przyszłość troszkę brać pod uwagę takie właśnie zjawiska pogodowe. Parkować, no nie pod drzewami, przykrywać samochody, no ale dachów się nie zabezpieczy, wiatr się nie zabezpieczy, one po prostu cały czas będą i mieszkańcy boją się, że takie zjawiska pogodowe będą się powtarzać. Rozmawiałem też z jednym z najstarszych mieszkańców gminy, z panem Markiem, o ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie ma mi tego za złe, i mówił, że on taki po prostu wichury nie pamiętał i że no boi się, jak będzie to wyglądało w kolejnych latach.
6: Wojciech Kocjan jest na miejscu, tam gdzie no, przeszedł ten żywioł, który niósł za sobą i ze sobą te zniszczenia. Wojtku, bardzo dziękuję za twoją relację.
7: Dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: Teraz już z nami pan profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
6: No i znów wraca do nas ten komentarz, ta informacja, która bardzo często pojawia się w takich relacjach jak ta, której wysłuchaliśmy przed

0: przed chwilą, nawet najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, żeby te zjawiska uderzały w te miejscowości z taką siłą, jak dzieje się to teraz.
1: No, chciałby się powiedzieć, że burze to mają to do siebie, że są dynamiczne, bardzo mocne, ale też pamiętamy, że takim preludium no, był okres bezopadowy, bardzo suchy. No a wiemy, że gdy wracamy z suszy do normalności, to drogi są dwie, albo długa i ciężka, nasącza się nam ten krajobraz bardzo powoli, no, albo krótka i wtedy jest bardzo ciężko. No, mieliśmy do czynienia z takim przykładem właśnie wczoraj. Gwałtowne zjawiska pogodowe często są podsumowaniem takich okresów słonecznych. Często to powietrze jest wilgotne, no mówiąc tak ogólnie, bardzo parne. No to są doskonałe warunki, żeby po prostu wytworzyły się olbrzymie ruchy silne, które po prostu potrafią być bardzo niszczycielskie.
0: No i oczywiście my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że jak jest fala upału, to po tym upale przychodzą burze. Ale aż takie?
1: No... To znowu troszkę warto przypomnieć o zmianie klimatu, bo ona powoduje, że temperatura powietrza no, statystycznie robi się coraz większa i to rzeczywiście jest w porównaniu do lat 70. temperatura przynajmniej wyższa o 2 stopnie Celsjusza. To 2 stopnie Celsjusza, gdy przeliczymy na masę powietrza, wilgoci, no to zobaczymy, że to są zupełnie inne warunki energetyczne do funkcjonowania takich zdarzeń, więc jeżeli się pojawiają zdarzenia burzowe, no to trzeba się liczyć z tym, że one są po prostu intensywniejsze. To jest swego rodzaju taka trochę wydaje się wykluczająca historia, w której mówimy o przeplatających się suszach, a później gwałtownych ulewach, ale z drugiej strony, gdy się nad tym głębiej zastanowimy, to zobaczymy, że to przy braku opadu to suche i bardzo ciepłe powietrze no mocno wysusza nam powierzchnię. No ale gdy przychodzi już ten okres, kiedy pojawiają się zawirowania, formują się różnego rodzaju fronty, prądy wstępujące, no to jest doskonałe paliwo do zjawisk bardzo ekstremalnych, niszczących. No często pojawia się też w tym czasie olbrzymi opad, który no, taką powódź błyskawiczną, szczególnie w regionach bardzo takich pofałdowanych, no, będzie prowokować. Pamiętamy, że im bardziej pofałdowany teren, często ta gleba jest bardziej płytsza, do tego przesuszona, niekoniecznie woda w nią dobrze wsiąka, więc to wszystko powoduje spływ, no i oczywiście szkody różnego typu, zalane piwnice. No a te silne podmuchy wiatru, no cóż, więcej energii, to wiatr po prostu w tych warunkach wieje o wiele silniejszy.
0: Byliśmy na początku tej naszej rozmowy w powiecie gliwickim, ale też widzimy te obrazki i z Opolszczyzny, i z Dolnego Śląska i to wszystko bardzo, panie profesorze, w niepokojący sposób zaczyna przypominać to, co działo się w tamtych rejonach. Głuchołazy między innymi 2 lata temu.
1: Tak, tak, to znaczy 2 lata temu mieliśmy do czynienia z potężnym systemem, czyli takim wirem, który nazywamy niżem genueńskim. No to jest, można powiedzieć, olbrzymia pompa wody i ciepła, która potrafi po prostu z siebie wydobyć olbrzymie ilości wody i wtedy ten zasięg tego oddziaływania jest potężny. Wtedy opady, przypominamy sobie, sięgały nawet w ciągu dwóch dni 400 mm, czyli to jest 40 wiader wody na metr kwadratowy w ciągu 48 godzin. To są olbrzymie ilości wody. Tym razem można powiedzieć, chociaż to nie jest pocieszające, ten układ był zdecydowanie mniejszy. No ale jak widać i to wystarczy, żeby po prostu naprawdę uczynić dużo zniszczeń.
0: Czy w tym roku możliwa jest taka powtórka? Bo wiemy przecież o tym, jak bardzo gorąco jest cały czas na południu Europy i stamtąd te niże genueńskie do nas przychodzą.
1: No trzeba powiedzieć, że niż genueński jest znany, nawet ma swoją nazwę. To wiadomo, że to zjawisko jest oczywiste i pewne, co do tego nie mamy wątpliwości. No i też trzeba to zestawić no, z bardzo wysokimi temperaturami Morza Śródziemnego, no właśnie w Zatoce Genueńskiej. Więc jeżeli by coś takiego się miało uformować, no to przede wszystkim te rejony bliżej trzeba wziąć pod uwagę, no ale jeżeli on pójdzie ścieżką czy to wschodnią, czy zachodnią i trafi do Polski, to powtórka takiego scenariusza jest wielce prawdopodobna. Pamiętamy, że te badania klimatyczne no, jednoznacznie wskazują, że niż genueński w 2024 roku był o kilka procent mocniejszy niż taki zwyczajowy, bez zmiany klimatu niż. Wydawałoby się, że 7 na przykład procent to jest niewielka wartość, No ale jest różnica między 10.

0: czy między setką wiader wody a 107. To jest różnica i ona potrafi bardzo wyraźnie się, że tak powiem, objawić.
1: Panie profesorze, wspomniał pan na początku, że wracamy do jakiejś normy, między okresem suszy, no właśnie, a tą normą. Czy rzeczywiście te normy widać na horyzoncie? Bo ja kiedy patrzę na ostrzeżenia Meteo i MGW i także te mapy dotyczące sytuacji hydrologicznej, no to tutaj suszę widać cały czas.
0: Nie wracamy do normy, bo warto o tym pamiętać, że my od wielu lat mamy do czynienia z deficytami wody wynikającymi z wyższej temperatury i nadrobienie tych niedoborów to nie jest nawet kwestia jednego miesiąca opadów. To jest kwestia naprawdę długich okresów. Pamiętamy, że takie opady przeplatane są warunkami do parowania. To odbudowa jest bardzo długa i trudna. Natomiast w przypadku, gdy mamy do czynienia z gwałtownymi opadami, one robią wrażenie w sensie ilościowym, to jeszcze raz powiem, to już nie jest tylko odbudowa, to jest odbudowa krótka, ale bywa bardzo trudna i bardzo niebezpieczna. No co mieliśmy okazję obejrzeć. Tutaj troszkę jak z jedzeniem. Jeżeli ktoś bardzo długo, że tak powiem, cierpiał na brak jedzenia, no bardzo trudno w ciągu jednego dnia czy w ciągu tygodnia przybrać na wadze i wrócić do normalności. To jest bardzo poważny taki proces. Stąd no, takie nawoływania, żeby po prostu budować retencję, budować pewną taki krajobraz, w którym woda odpływa znacznie wolniej. Polubić tą wodę, nie uznawać jej za ciągłą przeszkodę, tylko pewnego rodzaju towarzysza naszej rzeczywistości, z którym warto się, że tak powiem, czy związać na dłużej. Warto o tym pamiętać. My często, myśląc o ładnej pogodzie, myślimy w kategoriach słoneczne wakacje. Natomiast pamiętajmy, że ta ładna pogoda w dużej ilości, szczególnie w kraju, w którym ten dostęp do wody nie jest jakoś wyjątkowo dobry, ta ładna pogoda czasami jednak powinna nas niepokoić. I to widać w rzekach, szczególnie południowej części kraju. Te rzeki w wielu miejscach mają stany poniżej minimum okresowego. I tu myślę o dużych rzekach, bo zdarza się, bo są takie odcinki, czy na Wiśle, na Odrze, na Warcie, na Bugu, na Wieprzu, gdzie te odcinki są no, z bardzo małą ilością wody. To duże rzeki, one stanowią podsumowanie czegoś większego, czegoś, co się dzieje od wielu lat, tego wzrostu temperatury no i oczywiście towarzyszącemu temu zjawisku intensywniejszemu parowaniu. Powinniśmy się szykować na jeszcze większe problemy.
1: Czy druga połowa sierpnia to jest czas, żeby już powoli przechodzić do podsumowań tego letniego sezonu, jeśli chodzi o temperaturę, warunki pogodowe, ale także tę sytuację hydrologiczną w Polsce i w Europie?
0: W zasadzie podsumowanie można robić codziennie, tylko jest pytanie, czy wracają nam parametry jakieś normalne. Pamiętamy, że już w czerwcu hydrolodzy polscy dawali bardzo wyraźne sygnały, że wody w rzekach jest mniej, a tradycyjnie lipiec i sierpień to są te okresy, kiedy woda w rzekach jeszcze dodatkowo spada. Także generalnie raczej nie należałoby się spodziewać jakichś wzrostów, bo nawet jeżeli spadnie gwałtownie deszcz, to owszem, lokalnie potrafi być go bardzo dużo i być no, bardzo ten deszcz niszczycielski, bardzo kłopotliwy, natomiast ta ciągła odbudowa, ona się jednak będzie odbywać raczej, to będzie pewnie październik, listopad. Wtedy parowanie trochę spadnie, bo temperatura nam spadnie, no i wtedy ta woda będzie powolutku nam wsiąkać w grunt, bo pamiętamy, że te rzeki, gdy nie pada, no to one są zasilane z gruntu i taki okres tego wsiąkania wody w grunt jest tak naprawdę najważniejszy. No tutaj od razu widzimy, jak bardzo dużym problemem jest różnego rodzaju uszczelnianie powierzchni. Woda powinna tam, gdzie spada, wsiąkać. Tą wodę powinniśmy zostawiać do wsiąkania. Ona nam zasila rzeki. To jest długotrwały proces. No i tak jak mówię, szczególnie w tych dużych rzekach będzie widoczny ten brak tej wody. Co się dzieje?
1: W Polsce rekordy ciepła pobite tego lata, w Europie również rekordowo wysoka temperatura, no i te pożary i susza, która trawi już nawet Wyspy Brytyjskie i kiedy obserwujemy te słynne angielskie trawniki, które do tej pory były chlubą ogrodników i mieszkańców wysp, w tej chwili zamieniają się w step, to rzeczywiście jest symbol tego, że dzieje się coś bardzo, bardzo niepokojącego.

0: Tak, to warto pamiętać, że zmiana klimatu to jest zmiana zasad gry, zmiana zasad funkcjonowania. My, jak wspomniała pani o tych trawnikach, to pamiętamy te anegdoty, że żeby mieć dobry trawnik w Polsce, to trzeba go posiać, a później podlewać, dbać o niego i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to klimat gwarantował, że było, że przysłowie wystarczy posiać i przycinać raz na jakiś czas, a wszystko zrobi przyroda sama. Jak widać, no to przysłowie przestaje mieć zastosowanie w Wielkiej Brytanii. Nagle okazuje się, że po 180 latach takie obserwacje są. Pierwszy raz mamy z czymś takim do czynienia. Jedni mogą powiedzieć, ok, wyjątek od reguły, no ale jak wzrasta temperatura, widzimy to na termometrach bardzo wyraźnie w całej Europie, no to niestety trzeba się liczyć z tym, że nie jest to wyjątek, tylko raczej jakaś smutna reguła, która się nam wyłania w historii zmiany klimatu w Europie i na świecie.
1: A co przyniesie jesień?
0: No, miejmy nadzieję, że opady, miejmy nadzieję, że spadek temperatury, na pewno spadnie temperatura, to zrozumiałe, ale przede wszystkim miejmy nadzieję, że opady, które zasilą nam ten cały system, w rzekach się trochę woda podniesie, ale też warto pamiętać, że te przewidywania, o których teraz mówię, to są takie klasyczne, klimatyczne przewidywania, no i trzeba niestety wrócić do tego słynnego niżu geonuńskiego. No pamiętamy, że to była połowa września, gdy on się pojawił. Krótko mówiąc, wariant ten pesymistyczny z dużą ilością wody na bardzo suchą powierzchnię wcale nie jest wykluczony i niestety z tym się trzeba liczyć. A zmiana klimatu po prostu jeszcze dorzuca te swoje 3 grosze, wzmacniając ten efekt, wywołując takie większe odchylanie się tego pogodowego wahadła, to w kierunku warunków bardzo mokrych, a później w kierunku bardzo suchych.
1: Pogoda ducha nam zostaje, panie profesorze.
0: Tak, pogoda ducha jak zawsze i tylko pogoda ducha.
1: I ją zachowajmy.
0: Tak jest, to jest najważniejsza rzecz, poza dyskusją.
1: I zdrowy rozsądek. Pan profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze, do usłyszenia.
0: Dziękuję, miłego dnia. Do widzenia.
1: Godzina 15:25 w Polskim Radiu 24. Wracamy do tematów politycznych, ale także tych z pogranicza, polityki i prawa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski nie otrzyma listu żelaznego, tak brzmi stanowisko prokuratora skierowane do sądu. Decyzję śledczych wyjaśnił na konferencji prasowej Przemysław Nowak, to jest rzecznik Prokuratury Krajowej. Wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że polityk Prawa i Sprawiedliwości na 99% przebywa w Naddniestrzu. Posłuchajmy, co mówił Przemysław Nowak na ten temat.
2: Na chwilę obecną dysponujemy wobec powyższego w zasadzie wyłącznie oświadczeniem Marcina Romanowskiego, które nie znajduje potwierdzenia we wstępnych danych dotyczących przekraczania granicy. Nadto prokurator wskazał, iż w jego ocenie brak jest rękojmi, iż w przypadku wydania tego listu żelaznego podejrzany rzeczywiście będzie się stawiał na wezwanie sądu lub prokuratora. I to wynika z dotychczasowej postawy procesowej podejrzanego, którą już możemy obserwować od przeszło 2 lat, który tutaj prokurator bardzo szeroko to opisał. Powiem wyłącznie w skrócie. Oczywiście przede wszystkim uciekł z Polski wyłącznie z powodu tego postępowania. Następnie przebywał na Węgrzech, po zmianach politycznych na Węgrzech uciekł z Węgier. Przynajmniej takie jest przypuszczenie. Również wyłącznie z uwagi na to postępowanie i grożące moralnie zatrzymanie. Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie. A wcześniej, zanim sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego. A więc mówił zarówno w lipcu 2024 roku, gdy był procedowany wniosek o uchylenie immunitetu, jak i później. Mówił wielokrotnie, iż nie będzie postępowania utrudniał, nie będzie mdlał, będzie się stawiał na wezwanie sądu i prokuratora. Tak więc te zapewnienia słyszeliśmy już zarówno w lipcu 2024 roku, jak i na jesieni 2024 roku, w sytuacji, gdy my wysłaliśmy do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Natomiast mamy informację wstępną o tym, iż może przebywać w Tyraspolu.

0: Nie udało się tej informacji procesowo potwierdzić na chwilę obecną i podjęliśmy kroki, aby tą okoliczność potwierdzić. Skierowaliśmy odpowiednie wnioski zarówno do Mołdawii, jak i do Rumunii celem ustalenia, czy Marcin Romanowski przekraczał granice tych państw. Na razie te informacje, którymi dysponujemy, o których mówiłem, pochodzą od, my je uzyskaliśmy od policji i pochodzą od, zostały uzyskane w ramach policyjnej współpracy międzynarodowej. Natomiast to należy ustalić procesowo. Prokurator więc skierował europejski nakaz dochodzeniowy do Rumunii oraz wniosek o pomoc prawną do Mołdawii. W tym drugim przypadku również wprost prosi o sprawdzenie, czy Marcin Romanowski przebywa pod wskazanym adresem w Tyraspolu. Jeżeli uzyskamy odpowiedź na te wnioski, oczywiście będziemy również dzielili się z tymi informacjami z sądem, ponieważ te informacje mają znaczenie zarówno dla nas w ramach czynności poszukiwawczych, jak i oczywiście dla sądu w ramach rozpoznawania wniosku o wydanie listu żelaznego.
1: Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak i uzasadnienie decyzji prokuratury o tym, że Marcin Romanowski nie otrzyma listu żelaznego.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie. Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Inwestycje strategiczne dla bezpieczeństwa państwa znacząco przyspieszą. Rada Ministrów przyjęła specjalny projekt ustawy. Zakłada on, że decyzje środowiskowe dla kluczowych przedsięwzięć mają być wydawane w ciągu 45 dni. Projekt dotyczy konkretnych inwestycji, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych, które są fundamentalnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa, obronności, a także rozwoju infrastruktury.
6: Projekt dotyczy takich inwestycji jak odbudowa suchego zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim czy budowa czerwonej drogi w Gdyni. O podpisanie tej ustawy premier Donald Tusk apeluje do prezydenta. Na 30 dni do aresztu tymczasowego trafi kierowca polskiego autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu. Z ustaleń węgierskiej policji wynika, że 62-letni Robert M. miał zasnąć za kierownicą. Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 pasażerów, 10 jest poważnie rannych. Są zarzuty w sprawie pożaru kamienicy w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Akt oskarżenia obejmuje dwie osoby, które prowadziły firmę magazynującą baterie w piwnicy budynku. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Odmówili też składania wyjaśnień. Według śledczych i biegłych pożar wywołała awaria jednego z ogniw. Doprowadziło to do dwóch wybuchów. Strażacy prawidłowo prowadzili swoje działania. Musieli wejść do budynku, mówi prokurator Marek Piegat.
8: Na obecnym etapie jakby wiedzy i taktyki nie było innej możliwości ustalenia, co, gdzie i jak się pali. Trzeba było dotrzeć do tych pomieszczeń, a dotarcie do tych pomieszczeń oznaczało otwarcie bądź drzwi, bądź okien, żeby można było zorientować się osobiście przez strażaków, żeby mogli się zorientować, co się dzieje.
6: Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Do pożaru doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku.

0: roku budynek został rozebrany. To będzie spotkanie kultury, historii i współczesności. 23 raz odbędzie się festiwal Warszawa Singera. Tegoroczny program wydarzenia jest bardzo bogaty, mówi dyrektorka festiwalu Gołda Tencer. Przewiduje warsztaty, koncerty, wystawy i przedstawienia teatralne. Także spotkania z wybitnymi twórcami kultury żydowskiej.
1: No jak zwykle wspaniali kantorzy, no i finał w Teatrze Wielkim, Noce na Starym Rynku, będzie w języku angielskim, muzykę napisał Frank London, a w ogóle jest tyle dobrych rzeczy i dla dzieci, i sesja naukowa jest jak zwykle. No zawsze, słuchajcie, to jest tradycją, że jest kuchnia mamy Soni, czyli mojej mamy i wszystkich mam.
0: Festiwal Warszawa Singera rozpocznie się w najbliższą sobotę.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 15:33.
2: Stan dnia.
3: I temat związany z bezpieczeństwem międzynarodowym. Rosjanie grożą Brytyjczykom konsekwencjami w odpowiedzi na brytyjskie transporty dronów dla Ukrainy. Głos w sprawie zabrała ambasada Rosji w Londynie. Wielka Brytania w tym roku ma wspomóc Kijów 150 tysiącami dronów, w tym odrzutowych bez załogowców. Według doniesień prasowych brytyjskie drony o napędzie odrzutowym już są wykorzystywane przez Ukraińców do ataków w głębi rosyjskiego terytorium. Tę sprawę śledzi dla państwa Paweł Buszko, z którym się teraz łączymy. Pawle, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Na ile groźby Rosji rzeczywiście są poważne, brzmią poważnie?
4: No brzmią co prawda, bo co w komunikacie rosyjskiej ambasady napisano, że działania Londynu nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które Londyn będzie musiał odpowiedzieć, no ale nie określono, jakie to mogą być konsekwencje. Jak napisano, im głębsze będzie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt, tym wyższa będzie cena, którą Brytyjczycy będą musieli płacić, a należy tu zwrócić uwagę, że ta reakcja Rosjan to tak naprawdę odpowiedź na medialne publikacje brytyjskiej prasy mówiące o tym, że wśród tych 150 tysięcy brytyjskich dronów mają się znaleźć drony odrzutowe, czyli taki najnowszy typ bezzałogowców, a ściśle mówiąc na publikacje i przecieki prasowe, że te drony, a mianowicie brytyjskie maszyny Najan, już od jakiegoś czasu są przez Ukraińców wykorzystywane do ataków na obiekty w głębi Rosji. No i to właśnie chyba najbardziej rozwścieczyło Kreml, no bo o tym, że Najany uderzają w rosyjskie cele, mówiło się już wcześniej. No i Rosjanie musieli o tym wiedzieć. To, co jest nowe, to taki otwarty komunikat ze strony Londynu, prawie otwarty. Nasze drony uderzają w Rosję i zamierzamy kontynuować dostawy tych maszyn dla Ukraińców. Ta rosyjska odpowiedź i groźby Rosji chyba Brytyjczyków nie wystraszyły, no bo służby prasowe brytyjskiego MON przekazały, że Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i będzie dostarczała jej sprzęt, którego Ukraińcy potrzebują. Dlaczego Rosjanie tak nerwowo reagują na drony? No ano dlatego, że Ukraińcy wysyłają ich w kierunku Rosji coraz więcej i dokonują one tam naprawdę sporych szkód. Jedynie dzisiejszej nocy Ukraińcy atakowali terytoria w głębi federacji, w tym stolicę, czyli Moskwę, ponad 600 bezzałogowcami, a wśród nich mogły być też brytyjskie. Najprawdopodobniej to właśnie brytyjskie odrzutowe te drony są współodpowiedzialne za ogromne straty naniesione rosyjskiej największej firmie wysyłkowej Wildberries. Niemal połowa ich magazynów w ciągu kilkunastu dni została doszczętnie spalona. Ukraińcy w ten sposób jakby przenoszą działania wojenne na terytorium wroga, tak aby większość Rosjan odczuła po prostu to, co odczuwają codziennie Ukraińcy, ale też jest to jasny sygnał adresowany w stronę dużego rosyjskiego biznesu, który ma dostęp do ucha Putina. W kontekście tej brytyjskiej dronowej pomocy Kijowowi warto też przypomnieć jeszcze jeden ważny fakt z ostatnich dni. Otóż Rosjanie też mocno inwestują w drony odrzutowe i w ostatnim czasie wzdłuż granic Białorusi i Ukrainy zbudowali co najmniej 20 wyrzutni tych dronów odrzutowych i 10 baz zdolnych magazynować tysiące takich nowoczesnych bezzałogowców. To są odrzutowe modyfikacje dotychczas używanych przez Rosjan dronów o kryptonimie Gerań. Jak prognozuje na łamach ukraińskiego wydania Apostrof ekspert wojskowy Andrii Kramarow, działania Rosjan oznaczają zapowiedź masowego użycia dronów odrzutowych wobec Ukrainy, ale też nowa rosyjska broń potencjalnie jest także groźna dla krajów NATO.
5: Zagroza dla krain Bałtyckich.
4: Stanowią zagrożenie dla państw bałtyckich, Finlandii. Pod względem zasięgu Gerań 4 z tych baz może w zasadzie z łatwością dolecieć do Polski, do krajów Europy Wschodniej, a nawet do Niemiec. Jest to nowy etap zimnej wojny między Europą a Rosją.

0: A ukraińskie władze informowały niedawno, że opracowują nową generację dronów przechwytujących i zdolnych niszczyć rosyjskie odrzutowe bezzałogowce. Sami Ukraińcy, aby rozkręcić produkcję tych odrzutowych antydronów, potrzebują komponentów, a te dostarczają Chiny. No i są to te same Chiny, bez których komponentów także Rosjanie nie są w stanie produkować masowo swoich odrzutowych dronów. No i tutaj koło się zamyka.
1: Paweł Buszko, Pawle, bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. A witam już naszego gościa, pan profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Paweł Buszko opowiadał o tym konflikcie Moskwy z Londynem, którego no, głównym tematem tym razem są drony. Można to rozpatrywać w co najmniej dwóch płaszczyznach, tej politycznej i tej wojskowej, militarnej, no bo politycznie to może być wyzwanie rzucone nowemu brytyjskiemu rządowi, nowemu brytyjskiemu premierowi i taki test, na ile on jest zdeterminowany, żeby Ukrainie pomagać, bo jeśli chodzi o poprzednika, no to tutaj nie było żadnych wątpliwości chyba.
2: Tak, tutaj jest to test i ja myślę, że nie będzie niczym nowym stwierdzenie, że Brytyjczycy spokojnie przez to przejdą, bo tak naprawdę to, że zmienia się premier, nie oznacza, że zmienia się linia akurat całej partii. Więc reakcja Brytyjczyków to jest
1: nie wystraszą
2: po prostu
1: się.
2: Nie, nic się nie wystraszy, bo to jest rosyjskie, jak kiedyś było 1230 chińskie ostrzeżenie, to teraz mamy rosyjskie. Ja już nieskończoną ilość razy słyszałem o tym, co to Rosjanie komu zrobią. Problem w tym, że nie za bardzo mogą zrobić. To jest kwestia tego, że eskalacja w interesie Rosji jest tylko i wyłącznie zaplanowana w rozsądny sposób, aby nie doprowadzić do przesilenia na niepotrzebnych kierunkach. Tutaj Europa i Londyn tym bardziej nie jest takim obszarem, gdzie powinna być jakaś bardzo ostra eskalacja. Politycznie nie mogą nic zrobić, gospodarczo nie mogą nic zrobić, no to trzeba straszyć. To bardziej bym odczytywał jako tekst, który ma w taki czy inny sposób dotrzeć do Rosjan i podtrzymać ich na duchu, że tutaj, prawda, państwo rosyjskie reaguje i nie pozwoli na nic, a czy pozwoli, czy nie pozwoli, to już do Rosjan nie dojdzie. Więc to bardziej w tym kierunku, bo tak naprawdę w momencie, w którym Rosjanie próbowaliby eskalować, no to musieliby eskalować na Morzu Północnym, nie wiem, w cieśninie tutaj, więc kanale La Manche, no to są miejsca, w których nie mogą za bardzo zaszaleć, a Brytyjczycy są cały czas obecni i po prostu testują całe swoje systemy dronowe z korzyścią dla Ukrainy. I zakładam jedno, że za chwilę usłyszymy, że znowu będzie ostrzeżenie dla Polski, znowu będzie ostrzeżenie, nie wiem, dla Rumunii czy dla kogokolwiek jeszcze, bo Putin buduje napięcie, które jest mu potrzebne, bo w najbliższym czasie pewnie będzie jakieś wygłaszał swoje oświadczenia. Tutaj są zapowiedziane jakieś jego wystąpienia na jednej z konferencji, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Typowa polityka dezinformacji i musimy się do niej przyzwyczaić.
1: W tle tego, a może u podstaw tego, to co dzieje się wokół tego wyścigu zbrojeń dronowego, którego jesteśmy świadkami, no bo z jednej strony mówi pan o tym, że Brytyjczycy testują swoje rozwiązania dronowe na froncie w Ukrainie. No ku uciesze pewnie Ukraińców, bo oni mogą sobie z tego sprzętu korzystać. Z drugiej strony mówił Paweł Buszko o gierieniach, są też banderole.
2: Tak, gierenie są bardzo, bardzo, bardzo nowoczesnym już typem i dużo trudniejszym, ze względu właśnie na napęd.
1: Do tej pory mówiliśmy o szachidach, teraz mówimy o gierieniach i banderolach, o dronach odrzutowych. Co to jest za broń? Czym ona się różni od tej, o której już przyzwyczailiśmy się mówić, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie?
2: Gierań to jest po prostu rosyjska wersja szachedów w którejś tam kolejnej generacji. Rosjanie rozbudowywali, przebudowywali to wszystko. Wiadomo było, że prędzej czy później, aby utrudnić zestrzelanie, zastosowane zostaną silniki odrzutowe. Kwestia była dostosowania tych silników do tego typu sprzętu, ponieważ się udało, no to rzeczywiście jest

0: to trudniejsze, bo jest trudniejsze do przechwycenia. Inne daje sygnał odczytu, więc utrudnia Ukraińcom budowanie skutecznej obrony przeciwdronowej. A przy okazji właśnie jest to straszenie, że doleci do Polski. Każdy dron, który mają Rosjanie aktualnie w użyciu poza tymi mini, jest w stanie dolecieć do Polski i dolatywały. Więc nie jest tutaj nic nowego. Owszem, fakt, że Rosjanie poustawiali sobie bazy z zapasami dronów, jest dla Ukrainy trochę niepokojące, ale z drugiej strony, jeżeli te bazy są, to wiadomo, w co celować, więc łatwiej jest zniszczyć taką stałą bazę niż jakieś takie magazyny w tirach na przykład przenośne. Co do zagrożenia dla Europy i straszenia Europy, no tutaj mamy dwie kwestie. Jedna to jest kwestia rzeczywiście możliwości wystrzeliwania tych dronów z terytorium Rosji w kierunku Ukrainy, ale druga to jest wystrzeliwanie tych dronów potencjalnie z kierunku Białorusi. No nie wiem, czy Białoruś w dłuższej perspektywie chce ryzykować taką sytuację, że stanie się bazą operacyjną do potencjalnego uderzania, czy do potencjalnego takiego bojowego zastraszania Europy, bo widać wyraźnie, że Białorusini grają na Europę i na uspokojenie sytuacji z Europą. Więc tutaj no, jest wielki problem dla Białorusi. A co do przygotowania, w momencie, kiedy pojawią się takie zagrożenia, no niestety, ale trzeba będzie trochę przebudować system bezpieczeństwa w Polsce. Być może, że zwiększyć obecność radarów i systemów rozpoznawczych. No, mamy problem taki, że ciągle nie mamy tego stanu pomiędzy pokojem a wojną, który zafundowali nam Rosjanie. No ale być może, że gdzieś to wymusi na nas jakieś decyzje. Nie zastraszy nas, bo naprawdę to nie jest żadne Wunderwaffe. Tak jak sami Ukraińcy przyznają, że ich flamingi są skuteczne, ale też nie są cudowną bronią, bo ważna jest ich ilość i możliwość przedarcia się przez obronę.
1: To a propos ilości. Dzisiaj czytam o tym, że CNN przygotowało taki materiał, z którego wynika, że armia ukraińska wyczerpała zapasy pocisków do zestawów przeciwlotniczych Patriot. I brzmi to bardzo niepokojąco przed zbliżającą się zimą.
0: Wyczerpała jeszcze kilka tygodni wcześniej, bo widać było po tych uderzeniach nawet na sam Kijów. Nie ma możliwości przechwytywania wszystkich rakiet balistycznych. Niestety to było do przewidzenia z tej prostej przyczyny, że Rosjanie mają duże możliwości, zwłaszcza znajdując się w stanie W, produkowania tych systemów, którymi atakują Ukrainę. Jeżeli chodzi o Patrioty, nie zawsze jeden pocisk jest w stanie przechwycić określoną rakietę. Czasami w przypadku tych rakiet hipersonicznych i innych pocisków potrzebne są nawet dwa efektory na jeden cel, czasami więcej. No więc Rosjanie doprowadzili po prostu do tego, do czego chcieli, czyli do przesilenia. Notabene korzystają z tego, że no, Trump zaangażował się w Zatokę i ta masa tego typu rakiet, tego typu efektorów została de facto zmarnowana na obronę przeciwko różnym nie ukraińskim, tylko różnym irańskim dronom, nie tylko rakietom balistycznym, które Irańczycy wystrzeliwali. No a Stany Zjednoczone nie są z gumy, nie mają mocy, bo nie potrzebowały takich mocy. Te firmy, które miały zamówienia, były w stanie uzupełniać na bieżąco te potrzeby. Dzisiaj ta kołdra okazała się za krótka i to jest zysk Rosjan długofalowy.
1: No i, ale mamy w pamięci, panie profesorze, to, co działo się w Ankarze przy okazji szczytu NATO, spotkanie prezydenta Trumpa z prezydentem Zełenskim, tego samego prezydenta Zełenskiego, który niedawno mówił o tym, że 5% amerykańskich zapasów właśnie tej broni wystarczyłaby, żeby przetrwać zimę Ukrainie, a 10% tych zapasów amerykańskich pozwoliłoby z kolei strącić wszystkie te pociski, które balistyczne, którymi atakuje Rosja Ukrainę. No i pamiętamy tę zapowiedź o licencjach.
0: Bajki, no.

0: Niestety,
1: no,
0: to nie ta...
1: To jest na pewno propaganda, ale mamy fakt tej deklaracji prezydenta Trumpa o przekazaniu licencji na produkcję pocisków do patriotów. No i też mamy dzisiejszą informację, którą w mediach przekazała wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że jej zdaniem to jest kwestia miesiąca albo dwóch, kiedy poznała

0: bardzo skomplikowana technologicznie rakieta, bardzo skomplikowany pocisk, więc wymaga odpowiedniego nie tylko zaplecza, jeżeli chodzi o produkcję, ale też no, trzeba zrobić dobry, stały dostęp do części. A to oznacza, że podwykonawcy, w tym także w oparciu o metale ziem rzadkich z Chin, muszą dostarczyć dużo więcej tych materiałów, bo i Amerykanie potrzebują do swoich fabryk i tu będą następne. Więc trzeba zwiększyć moce także tych wszystkich, którzy dostarczają. No i tutaj zobaczymy, jak będzie z Chinami, tak jak już mówiłem. Mhm. Plus jeszcze jedno, nawet jeżeli byśmy pozytywnie w Polsce rozstrzygnęli tego typu umowę, no to też to nie postawimy tego w miesiąc. Niemcy przygotowywali się do produkcji tych efektorów bodajże 2 lata, żeby stworzyć całą infrastrukturę, sprzęt ściągnąć, zainstalować wszystko, ludzie i tak dalej. Nie sądzę, by u nas w ciągu kilku miesięcy dało się od ręki postawić fabrykę, która robiłaby pełny pocisk, pełny efektor. Być może, że produkowalibyśmy wraz z Niemcami i innymi krajami poszczególne komponenty, by powiedzmy rozwiązać problem jakichś niedoborów i wtedy montaż następował. Mielibyśmy jakiś udział w tych efektorach, które byśmy mieli my i które wyszłyby na Ukrainę. No ale to znowu, no wszystko jest... Wszystko na razie jest w planach, a rakiety spadają Ukrainie na głowę teraz.
1: No właśnie, to znaczy, że ukraińskie miasta będą bezbronne przed tymi
0: bezbronne
1: atakami. Ale no, mówię i myślę o tym w perspektywie zimy, która przed nami.
0: Zima jeszcze jest, to jest jeszcze kilka miesięcy. Do tego czasu być może uda się zdobyć trochę różnego rodzaju pocisków. Nie chodzi nawet o te amerykańskie. Turcja obiecała przesłać trochę pocisków do właśnie systemów przeciwdronowych, przeciwrakietowych. My mamy jeszcze trochę zapasów, ale pamiętajmy, że żadne z państw, zarówno Stany Zjednoczone, jak i NATO, nie obniżą stanu posiadania tego typu amunicji do swoich systemów do poziomu zagrażającego bezpieczeństwu. Więc my mówimy o tym, że mamy zapasy, które są kluczowe dla bezpieczeństwa każdego państwa i one są nienaruszalne, plus mamy zapasy, które są uzupełniające i te ewentualnie można przekazywać Ukrainie. Czy tej produkcji, którą teraz robi Rosja w stanie wojny, nie wiem, czy akurat, tak jak twierdził Zełenski, dałoby się spokojnie strącać wszystko, bo Stany Zjednoczone nie miały z dziesiątek tysięcy tego typu efektorów, a zapotrzebowanie jest ogromne, bo trzeba jeszcze wyposażyć także z państwa Zatoki, bo one chcą. I Amerykanie musieli się zobowiązać do zapewnienia bezpieczeństwa, więc chętnych jest całe mnóstwo, a rakiet niestety nie ma.
1: Pan profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę. Pozdrawiam.
0: Do zobaczenia.
1: Osiem minut przed godziną 16 w Polskim Radiu 24 wracamy do sprawy wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 21 osób wróciło do Polski, 17 pacjentów poszkodowanych w tym wypadku wciąż pozostaje w węgierskich szpitalach. Najnowsze informacje o sytuacji poszkodowanych pielgrzymów przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym. W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego, zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje, na ten temat rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej. Więc w dniu jutrzejszym będzie miał miejsce ten drugi istotny element działań podejmowanych przez instytucje państwowe w związku z tą tragedią. Jesteśmy również w trakcie rozmów ze stroną węgierską na temat

0: wprowadzenia ciał zmarłych do Polski. Strona węgierska w związku z tym, że wypadek miał miejsce na terytorium Węgier, no, podjęła działania śledcze i w tym momencie zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
1: Najnowsze informacje w sprawie wypadku na Węgrzech, wypadku polskiego autokaru, przekazał podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Zajączkowski. 6 minut zostało do godziny 16. Ze mną w studiu Paweł Pawłowski i Maciej Wolny. Maciej Wolny i Paweł Pawłowski. Dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry, witamy, dzień dobry.
1: To znaczy, że za chwilę wybije 16 i za chwilę popołudniowe pasmo w naszym programie.
3: I szereg propozycji dla naszych słuchaczy oczywiście. Zaczniemy od polityki, no jej będzie najwięcej.
1: Marcin Romanowski znowu stał się bohaterem dnia.
2: Tak, na 99% przebywa w Naddniestrzu, tak mówi premier Donald Tusk, na co reaguje mecenas Lewandowski, czyli pełnomocnik Marcina Romanowskiego, chcąc przesłuchać, a właściwie chcąc przesłuchanie premiera Donalda Tuska w charakterze świadka, bo jeśli okaże się, że premier ma rację i mówi prawdę, to jest to podstawa do uchylenia europejskiego nakazu aresztowania dla Marcina Romanowskiego.
1: Taki myka,
2: a więc sprawa skomplikowana. Prawnicy potrafią takie rzeczy wykorzystywać.
1: Zmieni status i zmieni to w jakiś sposób. Też prokuratura będzie do Marcina Romanowskiego podchodziła.
2: A, no właśnie, ale, czy premier nie pospieszył się z tymi słowami?
3: Ale to właśnie chyba też dowód na sprawność jednak obrońców Marcina Romanowskiego, bo oni niejednokrotnie udowadniali, że potrafią różnego rodzaju kruczki wykorzystywać i być może prawne pułapki też zastawiać.
1: Zgoda, ale politycznie cały czas ma to takie konsekwencje dla dzisiejszej opozycji, że jest to raczej obciążenie.
2: I a propos prawa, ja zastanawiam się, czy prawną pułapką nie jest to, kiedy chce się przepchnąć, może to jest złe słowo, ale wysłać człowieka władzy wykonawczej do władzy sądowniczej. Maciej Berek kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O tym także będę rozmawiał z Tomaszem Trelą z Lewicy już o 16.33.
3: A te tematy wrócą o 18.06 w debacie dnia w Polskim Radiu 24. Naszymi gośćmi będą profesor Szymon Osowski i profesor Tomasz Słomka. Te tematy powtórzymy, bo jest rzeczy o czym rozmawiać, ale dodamy też kwestię dotyczącą wspólnej listy obecnej koalicji rządzącej, ale też czy taka wspólna lista mogłaby się do wyborów parlamentarnych wydarzyć na prawicy. O tym sobie porozmawiamy i też jest dość ciekawy sondaż dla Onetu dotyczący tego, co wyborcy sądzą o kolejnej szansie dla obecnie rządzącej koalicji.
2: Sądzą źle.
3: No właśnie, większość tej szansy by nie dała, ale to sobie rozstrzygniemy jeszcze w debacie dnia. Porozmawiamy z naszymi gośćmi, jakie oni mają w tej sprawie opinie. Będą tematy też międzynarodowe, 16.47, Świata Pogląd i razem z nami Wojciech Cegielski, który powie m.in. o zmasowanym ataku ukraińskich dronów na Moskwę. Sięgniemy do regionów, do sportu, wiele się będzie działo.
1: Maciej Wolny, Paweł Pawłowski zostają z państwem. Ewa Wasążnik, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Pamiętasz, jak dziadkowie opowiadali ci historie, które uczyły cię, co jest naprawdę ważne?
11: Wyobraź sobie miejsce, gdzie te opowieści o odwadze, przyjaźni i pasji ożywają na nowo. Gdzie starsze pokolenie dzieli się doświadczeniem, a młodsi uczą się marzyć i działać.
12: To przestrzeń, w której tradycja spotyka nowoczesność, a wspólne rytuały budują silne więzi.
11: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy

0: myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca. Dołącz do nas!
1: www.całymżyciem.pl
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Marcin Romanowski nie powinien otrzymać listu żelaznego. Nie ma do tego podstaw, stwierdza prokuratura. Decyzję podejmie sąd. Więcej powie o tym nasz reporter. 30 dni aresztu dla kierowcy polskiego autokaru. Pojazd z pielgrzymami rozbił się na autostradzie na Węgrzech. O powody decyzji o areszcie tymczasowym zapytamy naszą wysłanniczkę. Przyspieszą, i to znacząco, inwestycje strategiczne dla bezpieczeństwa państwa. Tak przewiduje projekt ustawy, jaką przyjął rząd. O szczegółach powie nasza reporterka. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Prokuratura Krajowa sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Podkreśla, że w oficjalnych rejestrach nie ma śladu, aby przekroczył on granicę Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. Śledczy skierowali do Sądu Okręgowego w Warszawie obszerne pismo. Punktują dotychczasową postawę posła PiSu i brak jakichkolwiek dowodów procesowych na jego pobyt w Naddniestrzu. Przed gmachem prokuratury krajowej jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak prokuratorzy uzasadniają swoje stanowisko i dlaczego odrzucają wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości?
2: W piśmie przesłanym do Sądu Okręgowego w Warszawie obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości wskazywali, że polityk przebywa obecnie w Tyraspolu, stolicy separatystycznego Naddniestrza, czyli regionu formalnie należącego do Mołdawii, lecz pozostającego poza kontrolą jej władz. Romanowski zadeklarował gotowość stawienia się na wezwania pod warunkiem, że otrzyma list żelazny i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Dla prokuratury krajowej samo oświadczenie ściganego to jednak za mało. Jak podkreśla rzecznik instytucji, prokurator Przemysław Nowak, w oficjalnych rejestrach granicznych nie ma żadnego śladu po pośle.
3: Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego. Natomiast między innymi uzyskaliśmy informację, na razie wstępną, iż nie przekraczał on granicy Mołdawii, nie przekraczał on granicy Rumunii ani Ukrainy. Na chwilę obecną dysponujemy wobec powyższego w zasadzie wyłącznie oświadczeniem Marcina Romanowskiego, które nie znajduje potwierdzenia we wstępnych danych dotyczących przekraczania granicy.
2: W przestrzeni publicznej pojawiły się pytania o rozbieżność między stanowiskiem śledczy a niedawną deklaracją premiera Donalda Tuska, który informował, że służby państw regionu w 99% potwierdziły obecność Romanowskiego w Tyraspolu. Rzecznik prokuratury krajowej wyjaśnia, że informacje wywiadowcze nie mogą być bezpośrednim dowodem w sądzie.
3: To są zupełnie dwie różne płaszczyzny współpracy międzynarodowej. My współpracujemy w trybie przewidzianym przez KPK i uzyskujemy materiał dowodowy. Procesowo. Natomiast jest jeszcze druga płaszczyzna współpracy, która jest płaszczyzną informacyjną.

0: informacyjno-operacyjną realizowaną przez służby i rozumiem, że źródłem informacji premiera była to właśnie informacja pochodząca z tej drugiej płaszczyzny. To nie jest materiał dowodowy, który można przedstawić sądowi.
1: Aby zdobyć formalne dowody, polscy prokuratorzy wystawili europejski nakaz dochodzeniowy do Rumunii oraz skierowali wniosek o pomoc prawną do Mołdawii, prosząc o zweryfikowanie wskazanego adresu. Kluczowym powodem sprzeciwu śledczych jest jednak brak jakiejkolwiek rękojmi, że polityk rzeczywiście stawi się przed sądem. Prokuratura przypomina, że Romanowski uciekł z Polski, następnie wyjechał z Węgier po zmianach politycznych w Budapeszcie i wielokrotnie podważał legalność organów ścigania. Co więcej, we wniosku pojawił się wątek posiadania legalnego paszportu na inną tożsamość. Dla śledczych to argument dyskwalifikujący, dodaje prokurator Przemysław Nowak.
0: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę. Choć przepisy nie wykluczają, żeby w takiej sytuacji list żelazny wydać. Tego rodzaju oświadczenie podejrzanego, a więc, że posiadam legalny paszport na cudzą tożsamość, ale bez wskazywania trybu, jakichkolwiek szczegółów, no i tej tożsamości, no jest również przesłanką przemawiającą za tym, żeby tego listu żelaznego nie wydawać.
1: Wątpliwości prokuratorów budzą także okoliczności wysłania samego wniosku. Pismo zostało sporządzone w połowie lipca, a nadano je dopiero po 2 tygodniach, co może świadczyć o próbie manipulowania miejscem nadania. Decyzja o ewentualnym wydaniu listu żelaznego należy teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec polityka wydano krajowy list gończy oraz europejski nakaz aresztowania.
2: O kolejnym ruchu prokuratury w sprawie Marcina Romanowskiego mówił Piotr Durys. Dziękujemy za relację. U nas jeszcze głos politologa na ten temat. Ta sprawa obciąża Prawo i Sprawiedliwość, mówił na naszej antenie dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego. Jak tłumaczył, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego powinno skupić się na ograniczaniu strat.
3: Czyli ewentualne szybkie rozstanie się, wykluczenie po prostu tego polityka z szeregów, co w żadnym wypadku nie odetnie ich od tej sprawy, ale może spowodować, że koszty, które ewentualnie poniesie ten obóz, będą mniejsze. I to koszty też, pamiętajmy, niekoniecznie wewnątrz własnego elektoratu. Tam są inne problemy, które mogą ten elektorat akurat troszeczkę zniechęcić do ich formacji, ale głównym kosztem, które ponosi obóz skupiony wokół PiS-u na tej sprawie, to są koszty zupełnie po drugiej stronie barykady. Jako że tą sprawę, jedną oczywiście z wielu, nie jedyną, wykorzystuje obóz rządzący do konsolidacji własnych wyborców, do utwardzania ich w przekonaniu, no tak, musimy popierać tą formację, którą popieramy, czyli formację rządzącą, tu głównie chodzi o koalicję obywatelską, no bo te rozliczenia, mimo że idą wolno, one są potrzebne, coś się dzieje, no to już Romanowski ucieka praktycznie do samego Putina pod jego skrzydła. I to będzie wykorzystywane...
2: Tak mówił nam politolog dr Maciej Onasz. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowym wydawaniem dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech.
4: Suma wydarzeń.
2: Sąd w Miszkolcu zdecydował, że kierowca autobusu, który rozbił się na węgierskiej autostradzie, trafi do aresztu tymczasowego na 30 dni. Wnioskowała o to prokuratura. Przed sądem w Miszkolcu jest nasza wysłanniczka Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
5: Dzień dobry.
2: Czy wiadomo, dlaczego zapadła taka decyzja?
5: Tak. Wiadomo, dlaczego taka decyzja zapadła. Samo posiedzenie aresztowe też nie było długie. Długie trwało około godziny. Mężczyźnie towarzyszył obrońca, był też na sali tłumacz. I po zakończeniu tego posiedzenia rzeczniczka Sądu Rejonowego Tunde Majorosz poinformowała, że na ocenę sytuacji prawnej kierowcy wpływa to, że nie jest obywatelem Węgier, a więc może wyjechać i nie stawiać się na wezwanie węgierskiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna, i w ten sposób narażać dowody na szwank. Jak wynika z ustaleń policji, kierowca zasnął i to było przyczyną tragedii. Mężczyźnie zarzuca się, że doprowadził do katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której zginęło wiele osób. 20 osób zostało poważnie rannych, 5 było w stanie zagrażającym życiu. Śmierć poniosło 12. Dodatkowo jeszcze wysokie jest zagrożenie karą. Surowa może być kara do 8 lat więzienia, od 2 lat do 8 lat więzienia. W związku z tym to jest także jedna z przyczyn, dla których zastosowano areszt. Oczywiście to orzeczenie sądu nie jest prawomocne, dlatego stronie przysługuje prawo do odwołania.

0: się od tej decyzji, co też uczyniono. Adwokat, obrońca mężczyzny, kierowcy dokonał tego i złożył takie zażalenie na decyzję sądu.
1: W węgierskim sądzie była nasza wysłanniczka Anna Orzeł. 17 osób rannych w tym wypadku nadal przebywa w węgierskich szpitalach. 12 z nich prawdopodobnie jutro będzie gotowe do opuszczenia szpitala, informował kilkanaście minut temu wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego, zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Na ten temat rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej. Więc w dniu jutrzejszym będzie miał miejsce ten drugi istotny element działań podejmowanych przez instytucje państwowe w związku z tą tragedią.
1: Wczoraj wieczorem rządowym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych. 16 z nich odebrały rodziny, 5 trafiło do szpitali. Jedna z tych osób dzisiaj została wypisana do domu. Autokarem podróżowało 50, 7 pasażerów oraz 2 kierowców. Zidentyfikowano już wszystkie ofiary śmiertelne wypadku, poinformowała o tym wojewoda podkarpacka. Dla rodzin ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech uruchomiono bezpłatne wsparcie psychologiczne. Pomoc udzielana jest pod numerem plus 48 889 052 667. Plus 48 889 052 667. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W kilku regionach, głównie na południu kraju, w tym na Śląsku, trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic. Tak jest m.in. w gminie Rudzieniec w powiecie gliwickim. Wichura i grad uszkodziły tam 11 dachów na budynkach mieszkalnych. Silny wiatr powalił wiele drzew i zerwał linie energetyczne. Takiej wichury jeszcze w Rudzieńcu nie było, mówią mieszkańcy.
3: Jakaś trąba powietrzna przeszła. Wszędzie jakieś płyty leżą, drzewa powalone. Całkiem dalej i nawet asfalt wyrwało.
4: To był moment. Minuta, dwie i po wszystkim. Ściana deszczu przeszła, wiatr. Koniec.
5: Trąba, grad, wiatr.
6: Grad, no to 5 minut biało się zrobiło naraz. Dachówki pozrywało tutaj te linie prądu, to wszystko tam.
5: My w nocy dostali
6: całą
5: światło,
6: noc,
5: a oni jeszcze nie mają.
6: Na dachu chyba, dach ze szkoły też tam coś, bo widziałam, tam też straże były całą noc, na niebiesko się świeciło.
7: Zdążyłem stamtąd, widzi pan, z tych połamanych drzew, od córki samochodem wjechać na podwórko i się zrobiło biało. 10 sekund, aby był pod tym drzewami.
1: Po wczorajszych nawałnicach strażacy w całym kraju interweniowali ponad 1100 razy. Najwięcej wezwań odebrali w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim.
8: Suma wydarzeń.
1: Rząd przyjął projekty ustaw dotyczące przyspieszenia kluczowych inwestycji infrastrukturalnych i chroniących rolnicze funkcje wsi. Druga z nich to tak zwany Lex Rolnik. Ma ona ukrócić problemy rolników z nowymi mieszkańcami wsi. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
9: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie są założenia tych projektów ustaw?
9: To zacznijmy w takim razie może od Lex Rolnik, które wydaje się, że będzie z perspektywy obywatela najbardziej interesujący. Mianowicie każdy, kto będzie chciał teraz kupić działkę czy też dom, będzie musiał złożyć oświadczenie u notariusza, że jest świadomy tego, że może tutaj dochodzić do pracy na roli. Czyli będą z tym związane uciążliwości w stylu nieprzyjemne zapachy, czy też hałas w nocy wynikający choćby z racji prowadzonych żniw. I te planowane zmiany mają chronić rolników przed takimi potencjalnymi roszczeniami sąsiadów, którzy mogą przecież zgłosić sprawę do sądu, że jest hałas zbyt duży, bądź też mogą mieć inny problem. No też ta ustawa będzie ich przed tym chroniła, by do takich sytuacji nie dochodziło. Mówił o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: To znaczy, jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, no to będzie miał to utrudnione z tego względu, że tutaj tradycyjnie tam była działalność rolnicza i ma być dalej prowadzona. Tu chodzi o ochronę rolników i zabezpieczenie ich interesów, tych tradycyjnych, produkcyjnych.
9: Drugi projekt dotyczy usprawnienia procesu inwestycyjnego w takim zakresie kluczowych

0: inwestycji infrastrukturalnych. W skrócie ma ona uprościć i przyspieszyć przede wszystkim ich realizację. To chodzi o przedsięwzięcia, które wpływają na obronność, na bezpieczeństwo oraz na rozwój gospodarczy Polski. Tutaj mówimy o takim dość szerokim zakresie inwestycji, bo to m.in. sektor morski, drogowy i kolejowy. Pełna lista jest zawarta w tym dokumencie, a premier Donald Tusk wskazał kilka pozycji z tej listy.
1: To jest rozbudowa portu zewnętrznego w porcie morskim Świnoujściu. Budowa portu zewnętrznego w porcie morskim w Gdyni. Tam są potrzebne działania na morzu, tak aby ten dostęp był łatwiejszy. Także budowa infrastruktury stacyjno-przeładunkowej na Wyspie Portowej wraz z przeprawą kolejowo-drogową przez Martwą Wisłę.
0: Bo w tych inwestycjach, jak mówił premier, chodzi o to, by zwiększyć potęgę morską Polski.
1: Tak naprawdę tworzymy cały system, który da Polsce absolutnie wiodącą, kluczową rolę na Bałtyku. Już dzisiaj statystyki są jednoznaczne. Po wykonaniu tych inwestycji będę mógł z czystym sumieniem Państwu zameldować, że Polska po kilku latach naszej pracy stała się bałtycką potęgą i że Bałtyk stał się naprawdę polskim morzem.
0: To oczywiście tylko część tych propozycji, bo wśród projektów, które są zawarte w ramach tej ustawy, to są też rozbudowy niektórych dróg, głównie krajowych, są też rozbudowy niektórych lotnisk, na przykład Chopina czy też na Modlinie, oraz budowy rzeczy, które, inwestycji, które są de facto przeciwpowodziowe, na przykład budowa zbiornika w Stroniu Śląskim. No i też tutaj pamiętam, że premier zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by też tej ustawy nie wetował. Gdybyśmy jeszcze spojrzeli w szczegóły, no to to przyspieszenie polega na tym, że decyzje środowiskowe dla inwestycji kluczowych mają być wydawane w ciągu 45 dni. Jeśli będą złożone jakieś skargi, to sąd będzie musiał rozpatrzeć je w ciągu 30 dni. Ponadto jest też zapisany rygor natychmiastowej wykonalności, co w praktyce oznacza, że jeśli sprawa jeszcze nie została uprawomocniona, no to można już rozpocząć pracę. Były też zastrzeżenia co do tego projektu. Tu głównie organizacje ekologiczne i przyrodnicze się najwięcej wypowiadały w tym temacie, bo m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody wskazała, że taki projekt może nie być do końca zgodny z przepisami unijnymi, no i też proponowane rozwiązania mogą sprawić, że te standardy ochrony przyrody nie będą brane pod uwagę podczas inwestycji.
2: O szczegółach projektów ustaw, jakie przyjął rząd, mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Szef resortu cyfryzacji wzywa korporację Meta do ochrony swoich użytkowników. Chodzi o wykorzystywanie przez tę firmę cudzego wizerunku do oszustwa, zarabiania na tym i zrzucania odpowiedzialności na anonimowego reklamodawcę. Tak było w przypadku prezesa InPost Rafała Brzoski, który to zgłosił, a później został zablokowany. Więcej o tym Krzysztof Kuczyński.
3: To, co robi korporacja Meta, to nic innego jak cenzura w najczarniejszym wydaniu, ocenia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Ludzie tracą przez to swoje pieniądze, a Meta udaje, że nie ma problemu. Dodatkowo, kiedy użytkownicy mówią o tym głośno, Meta blokuje ich profile. Żądam od Mety realnych działań, a nie kolejnych deklaracji. I tu nie ma miejsca na żadną drogę pośrednią.
3: Eksperci podkreślają, że na razie brakuje regulacji, które mogłyby powstrzymać Big Techy od takich działań. Redaktor naczelny magazynu Spiders Web Rafał Pikuła przypomniał na antenie Polskiego Radia 24, że pewien pomysł już był.
5: Była pewna szansa wraz z wdrożeniem DSA, aktu o usługach cyfrowych, ale jak dobrze wiemy, pan prezydent Nawrocki zawetował wdrożenie tych regulacji.
3: Obecnie kończą się prace w parlamencie nad pakietem nowych rozwiązań. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Chorwacja zwróciła się do Interpolu o sprawdzenie, czy zatrzymana w związku z pożarami kobieta jest Polką. Do takich nieoficjalnych informacji dotarło Polskie Radio. Według naszego źródła kobieta nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Miała zeznać, że jest obywatelką naszego kraju. Razem z nią policja w Zadarze zatrzymała trzech mężczyzn. Znaleziono przy nich broń. Pod koniec tygodnia mieli oni dopuścić się podłożenia ognia w 10 miejscach w Županii Zadarskiej. Śledztwo prowadzone jest pod kątem terroryzmu. Na ten temat Agata Król.
7: Według ustaleń śledczych grupa działała według planu i w porozumieniu w 10 lokalizacjach wznieciła pożary, narażając życie wielu mieszkańców Żupani Zadarskiej i mienie o dużej wartości. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w Gaju Oliwnym. Do gaszenia pożarów konieczne było wykorzystanie m.in. lotnictwa. Jak poinformowała policja w wydanym komunikacie, przestępcy wpadli po zgłoszeniu podpalenia przez świadków. Małżeństwo, które zaczęło gasić,

0: Wzniecony przez nich pożar widziało numer rejestracyjny samochodu, którym się poruszali. Funkcjonariusze zatrzymali podpalaczy 33-letnią kobietę oraz trzech obywateli Chorwacji i serbskiej narodowości. Po przeszukaniu ich mieszkań oraz pojazdu udało się zabezpieczyć broń i amunicję, m.in. półautomatyczny karabin i pistolet oraz kilka urządzeń mobilnych. Agata Król, Polskie Radio.
1: Do 33% spadło poparcie dla Donalda Trumpa. To najniższy wynik amerykańskiego prezydenta w sondażach agencji Reutera oraz Instytutu Ipsos od początku jego drugiej kadencji. Powodem niskich notowań Donalda Trumpa są gospodarka oraz wojna z Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Pracę prezydenta Stanów Zjednoczonych źle ocenia 64% Amerykanów. W ciągu 2 tygodni poparcie dla niego spadło o kolejne 2 punkty procentowe. 33% aprobaty to najgorszy wynik w całej prezydenturze Trumpa. Gdy w styczniu ubiegłego roku obejmował urząd, popierało go prawie 50% Amerykanów. Poparcie dla Trumpa spada od początku jego drugiej kadencji, m.in. z powodu niezadowolenia Amerykanów z rosnących kosztów życia. Na to zjawisko nałożyły się konsekwencje wojny z Iranem. Benzyna kosztuje w tej chwili ponad $4 za galon, czyli o 1/3 więcej niż przed wojną. Trump przekonuje, że warto zapłacić więcej za paliwo, żeby Iran nie zdobył broni jądrowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: 15 miesięcy w więzieniu ma spędzić Ukrainiec za działalność agenturalną na rzecz Rosji. Sąd w niemieckim Stuttgarcie uniewinnił dwóch jego rodaków, którzy według prokuratury wspólnie planowali atak w Niemczech lub na Ukrainie. O szczegółach Adam Górczewski.
3: Skazany to przywódca grupy, zwerbowany według śledczych przez Rosjan w Mariupolu. Ukrainiec znalazł dwóch wspólników, z których pomocą w marcu 2025 roku nadał przesyłkę z Niemiec na Ukrainę. Paczka była wyposażona w nadajnik GPS, co miało umożliwić ustalenie trasy, jaką przesyłki trafiają do Ukrainy. Następnym elementem planu było wysłanie kolejnej paczki już z ładunkami wybuchowymi. Jej odpalenie było przewidziane na terenie Niemiec lub tej części Ukrainy, która nie pozostaje pod kontrolą Rosji. Członkowie grupy zostali zatrzymani w Niemczech i Szwajcarii, zanim doszło do realizacji planu. Sąd uznał winę jednego z mężczyzn. Rok i 3 miesiące w więzieniu za szpiegostwo to dużo niższa kara niż wnioskowana przez prokuraturę. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Rosjanie grożą Brytyjczykom konsekwencjami w odpowiedzi na brytyjskie transporty dronów dla Ukrainy. Głos w tej sprawie zabrała ambasada Rosji w Londynie. Wielka Brytania w tym roku ma wspomóc Kijów 150 tysiącami dronów, w tym odrzutowych bezzałogowców. Według doniesień brytyjskie drony o napędzie odrzutowym już są wykorzystywane przez Ukraińców do ataków w głąb rosyjskiego terytorium. Tematem zajmuje się Paweł Buszko.
4: W komunikacie rosyjskiej ambasady napisano, że działania Londynu nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które będzie on musiał odpowiedzieć. Jak napisano, im głębsze będzie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt, tym wyższa będzie cena. Do komunikatu odniosły się służby prasowe brytyjskiego MON. Przekazały, że Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i będzie dostarczała jej sprzęt, którego Ukraińcy potrzebują. Według brytyjskich mediów ukraińskie ataki w głąb rosyjskiego terytorium dokonywane są m.in. za pomocą brytyjskich odrzutowych dronów Najan. Uderzenia te wycelowane są w infrastrukturę wojskową i wspierającą wojnę. Ukraińcom udało się w ostatnim czasie zniszczyć m.in. ponad 40% magazynów rosyjskiej firmy Wildberries, największego internetowego dostawcy towarów w Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W magazynie wracamy do kraju. Jutro prokuratura przesłucha głównego podejrzanego w sprawie zwanej Pandora Gate. Stuart K., znany w sieci pod pseudonimem Stu, ma usłyszeć zarzuty doprowadzenia nastolatek do czynności o charakterze seksualnym i rozpijania małoletnich. W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski. Losy tej sprawy śledzi Krzysztof Polasik.
5: Stu zdobył popularność nagrywając materiały z gry Minecraft. Stworzył także projekt Team X, czyli reality show dla osób znanych z internetu. Później inny polski youtuber, Sylwester Wardenga, opublikował dowody na niestosowne relacje Stuarta K. ze swoimi fankami. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa zwraca uwagę, że młodzi ludzie są podatni na wpływ idoli z sieci.
6: Bo dla wielu odbiorców tych influencerów to są takie relacje paraspołeczne, czyli odbiorcy odbiorca, followers czuje podświadomie, że zna tego influencera.
5: Warszawska prokuratura zamierza postawić Stu zarzuty za czyn o charakterze pedofilskim z 2015 roku, a także za namawianie nastolatek do spożywania alkoholu w 2018 roku. Może grozić mu nawet 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Co najmniej kilka ofiar ma na koncie 40-latek z powiatu włodawskiego na Lubelszczyźnie.

0: Mężczyzna budował bliskie relacje z kobietami, aby wyłudzić od nich pieniądze. O sposobie jego działania mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
1: 46-latka z Lublina straciła ponad 110 tysięcy. Jak wynika z przekazanych przez kobietę informacji, mężczyzna, posługując się fałszywymi danymi, nawiązał z nią kontakt na początku tego roku. 40-latek przez kilka miesięcy budował zaufanie pokrzywdzonej, obiecując jej wspólną przyszłość. Najpierw zapewnił ją o budowaniu wspólnego życia, a następnie zaczął próbować wyłudzać od niej pieniądze. Mężczyzna miał inwestować jej część pieniędzy miała być przeznaczona na zakup np. samochodu, telefonu komórkowego czy też nieruchomości.
0: Jak dotychczas ustalili policjanci, podejrzany działał według powtarzalnego schematu. Sprawca usłyszał zarzuty, decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor, który ma polskie korzenie, Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa, wystąpili w spotach kampanii, która ma promować nasz kraj za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewasz. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Chcemy pokazać nasz kraj jako piękny, bezpieczny i mający bardzo wiele do zaoferowania, mówi prezeska organizacji Magdalena Krucz.
2: Cała kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili, bo pisząc brief nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał. Ona będzie emitowana do końca roku. Dzisiaj poznajemy spot warszawski, za 3 tygodnie kolejny i za 6 tygodni kolejny.
0: Kampania kosztowała 7 milionów złotych. Jest realizowana na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Pogoda okazała się głównym przeciwnikiem naszych tenisistek podczas turnieju w Cincinnati. Wieczorem i w nocy 3 Polki rywalizowały w 3. rundzie tenisowego turnieju rangi 1000. Wygrała tylko Iga Świątek. Pokonała Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. O tej walce więcej Jan Pachlowski.
4: Maria Sakkari w swoją grę w pierwszym secie włożyła mnóstwo siły. Potem tej siły wobec świetnie dysponowanej Świątek po prostu zabrakło. Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak jak powinno. Zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka zaczęła popełniać błędy. Wiedziałam, że to już jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu, mówiła po meczu Świątek. Deszcz dwukrotnie przerywał spotkanie Magdy Frank z jedną z faworytek turnieju, kazaszką Rybakiną. Postawę Polki trzeba ocenić wysoko, ale niestety nie wystarczyło to na utytułowaną przeciwniczkę. Cały czas w tych przerwach starałam się być aktywna, dlatego po powrocie na kort szczęśliwa jestem, że domknęłam drugi set. Podsumowała pojedynek z Frank Rybakina. Deszcz przerywał również spotkanie Mai Chwaliński z Rosjanką Schneider. Przerwa źle wpłynęła na Polkę, gdy prowadziła w drugim secie 4-1, a wtedy deszcz zmusił zawodniczki do opuszczenia kortu. Po przerwie Chwalińska nie potrafiła skutecznie zakończyć tej partii i pożegnała się z turniejem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: W Cincinnati w grze pozostała Iga Świątek. Po jej niedawnym triumfie w Toronto nadzieje na kolejne tytuły są ogromne. Po załamaniu formy w tym roku widać wyraźną poprawę jej gry. Mimo to Piotr Bernaciak z przeglądu sportowego Onet uważa, że jest jeszcze za wcześnie, aby uznać, że Iga prezentuje pełnię swoich możliwości na korcie.
5: Czy Iga wróciła do swojej rutyny, możemy określić dopiero w długoterminowym okresie, kiedy będziemy mogli ocenić cały ten okres pomiędzy właśnie startem turnieju w Toronto a zakończeniem US Open, czyli całym tym turnieju, na wszystkich turniejach na amerykańskich kortach. Natomiast to, co zrobiła Iga w tym meczu, naprawdę mogło się podobać, no bo ten set, który ona przegrała 4-6, naprawdę nie był zły w jej wykonaniu. Ja się obawiałem, jak ta dość duża liczba meczów, którą trzeba było rozegrać w ciągu kilkunastu dni, będzie miała swoje przełożenie na dyspozycję fizyczną naszej reprezentantki. No ale wyglądało to naprawdę dobrze i przede wszystkim cieszy fakt, że po tym secie mimo wszystko przegranym, który zakończył się niepowodzeniem, nie doszło do żadnego podłamania, które mogliśmy obserwować przecież niejednokrotnie w ostatnich miesiącach. Tylko Iga wiedziała, że grając swoje jest w stanie ograć Sakkari i to dość zdecydowanie, jak pokazał końcowy wynik. I tak też się ostatecznie stało. To jest duży sygnał optymistyczny przed walką o tytuł w Cincinnati.
0: Analizował i przewidywał na naszej antenie dziennikarz sportowy Piotr Bernaciak. Następną rywalką Igi Świątek będzie Diane Perry. Początek meczu jutro o godzinie 16. Były podziękowania.

0: Podziękowania i pochwały. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. W siedzibie resortu przyjął ich minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
1: To jest powód do wielkiej dumy, ale oczywiście to też jest odpowiednie, konkretne działanie i wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeżeli chodzi o naszych sportowców, bo przecież jeszcze wszyscy czujemy te wielkie emocje, które towarzyszyły nam przez ostatnie dni, a za chwilę kolejne wielkie wydarzenia. Większość z Państwa jedzie do Chorzowa i będzie też pokazywać swoją najlepszą formę.
0: Reprezentacja naszego kraju zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi okazali się Włosi. Zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Trzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Po reklamie.
9: Tu Polskie Radio 24, mamy 31 minut po godzinie 16. Witamy się z Państwem w składzie. Marzena Perdion, Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Michał Daniluk. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy nasz popołudniowy program.
10: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
9: A jak było obiecane, zaczynamy od polityki, bo 31, prawie 32 minuty po godzinie 16. Paweł Pawłowski już jest w naszym studiu i gotowy, żeby porozmawiać ze swoim gościem właśnie na tematy polityczne, przede wszystkim te dotykające naszego krajowego podwórka. Zapraszamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Wszystko się zgadza, a moim gościem jest Tomasz Trela z Lewicy. Witam, dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Panie pośle, mówił pan ostatnio w innej redakcji, że Lewica powinna być przeciw kandydaturze Macieja Barka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego przeciw?
12: Nie, mówiłem, że ja będę argumentował i przekonywał koleżanki i kolegów z klubu parlamentarnego, że powinniśmy bardzo poważnie rozważyć tę kandydaturę. Ja osobiście na ten moment jestem przeciwny, bo dawaliśmy deklarację, że osoby, które są politykami, nie powinny iść do Trybunału Konstytucyjnego. Dla mnie pan Maciej Berek, mimo tego, że jest znakomitym prawnikiem, nie był w partii politycznej, jest politykiem, ponieważ był członkiem Rady Ministrów. Natomiast bardzo konsekwentnie też w innych redakcjach i podczas innych wywiadów mówię, że na początku września klub parlamentarny Lewicy będzie w tej sprawie decydował i ostatecznie, tak jak zawsze, podczas demokratycznego głosowania zdecydujemy, czy popieramy, czy nie popieramy tej kandydatury. Nie
11: ma jaka siła dzisiaj przeważa w klubie Lewicy?
12: Stanowiska.
11: Jaka siła dzisiaj przeważa w klubie Lewicy? Popierać czy
12: różne
11: nie popierać?
12: Różne są argumenty. Ja na przykład dzisiaj rozmawiałem z parlamentarzystami, którzy mają argumenty za tym, żeby pan Maciej Berek trafił do Trybunału

0: konstytucyjnego.
1: Jakie to argumenty?
0: Ponieważ właśnie argumentują tym, że po pierwsze jest wybitnym prawnikiem, po drugie nie był nigdy w partii politycznej, jest bardziej urzędnikiem, państwowcem niż aparatczykiem politycznym i do nich te argumenty przekonują. I dzisiaj mi o takich argumentach też mówią. Poza tym zestawiają pana Macieja Berka z tymi politrukami Prawa i Sprawiedliwości, panią Pawłowicz, panem Święczkowskim, panem Piotrowiczem i argumenty są takie, no tamci byli czynnymi politykami, startowali, mieli legitymacje partyjne i trafili do Trybunału Konstytucyjnego, więc są różne argumenty. Ja też te argumenty słucham, zbieram, rozmawiam na ten temat. Dzisiaj rozmawiałem w tej sprawie z panem marszałkiem Czarzastym, który dokładnie tak jak ja mówi: Tomek, poczekaj, będziemy decydować wszyscy, posłuchamy wszystkich, porozmawiamy z tymi, którzy pana Berka znają lepiej, bo z nim współpracowali. Zobaczymy, jaką oni mają opinię i myślę, że tak będziemy ostatecznie podejmować decyzję w tej sprawie.
1: A nie boli pana, panie pośle, to jako koalicjanta, że kilka lat temu wszyscy krzyczeliście razem z obywatelami o wolnych sądach, o wolnych trybunałach, no a dziś sam premier chce poniekąd wepchnąć człowieka władzy wykonawczej do władzy sądowniczej?
0: No właśnie te argumenty, o którym powiedziałem na samym początku, gdzie ja mam trochę taki wewnętrzny z tym kłopot, ale te argumenty typu tak, był członkiem Rady Ministrów, tak, był znakomitym ekspertem i specjalistą, tak, w rządzie zajmował się koordynacją prac rządowych, ale bardziej od strony legislacyjnej, żeby wszystko było w porządku, wszystko działało, wszystko było przygotowane, projekty ustaw na tip-top, do mnie też trafiają, więc wie pan, to nie jest taki klasyczny polityk jak człowiek w rządzie, który ma legitymację
1: partyjną.
0: Ale
1: był w rządzie, w tej władzy, która powinna być niezależna od dwóch poprzednich. I to jest problem, bo sami mówiliście o trójpodziale władzy. Ten trójpodział władzy był odmieniany przez wszystkie przypadki. Ja pamiętam przy protestach, które relacjonowałem jeszcze jako reporter. I dzisiaj pytam pana, czy to nie jest trochę polityczna hipokryzja w tym momencie?
0: Dlatego jeszcze raz podkreślam, że sam mam z tym wątpliwości. Natomiast chcę też bardzo wyraźnie znacznie powiedzieć, że to jest kandydat zgłoszony przez jedno ugrupowanie koalicyjne, Koalicję Obywatelską. To nie jest kandydatura wysunięta przez Lewicę, tylko przez Koalicję Obywatelską. W koalicji jest tak, że nie wszystkie propozycje się podobają, nie wszystkie są cudowne, wspaniałe, rewelacyjne. Natomiast koalicja też polega na tym, żeby do swoich stanowisk się przekonywać. Takie rozmowy będą prowadzone, one będą trwały.
1: Ja nie przeczę, że takie rozmowy będą prowadzone, panie pośle, natomiast zastanawiam się, czy w tym momencie, jeśli Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy cały czas będziemy mieli tutaj mowę o trójpodziale władzy, za którym przecież koalicja 15 października cała, w całości, była jako też oddzielne partie, dążąc do władzy za kadencji Prawa i Sprawiedliwości.
0: Można podać mnóstwo przykładów z tej kadencji po 2023 roku. Proszę zwrócić uwagę na 7 osób, które do Trybunału Konstytucyjnego już zostały powołane dzięki tej większości parlamentarnej. Znakomici eksperci, znakomici prawnicy, którzy nie mają nic wspólnego z partiami politycznymi. Proszę zobaczyć członków Krajowej Rady Sądownictwa. Absolutnie nic, ludzie związani z partiami politycznymi. Więc
1: ale czy dobry uczynek znosi zły uczynek, panie pośle? To tak już zapytam troszeczkę.
0: Tak, ale wie pan, to znaczy ja na pewno nie pozwolę, aby mimo tego, że mam też dużo wątpliwości, pana Macieja Berka wrzucić w ten taki tygiel polityczno-partyjny, bo on członkiem partii politycznej nie jest.
1: Członkiem partii politycznej nie jest, ale członkiem rządu był. Natomiast, panie pośle, zmieniamy temat. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że moim gościem jest Tomasz Trela z Lewicy. Będzie wspólna lista koalicji 15 października w przyszłym roku?
0: Osobiście w to wątpię, natomiast gdybym miał dzisiaj przewidywać to, co się wydarzy, chociaż takie rozmowy i działania będziemy podejmować dopiero w przyszłym roku.
1: Myślę, ale rozmowy już są.
0: Styczeń, luty, marzec. Tak, znaczy rozmowy trwają, ale wie pan, te rozmowy w polityce trwają w systemie ciągłym. To nie jest tak, że my tylko jak są wybory zaczynamy rozmawiać, bo są analizy. To bym postawił na taki wariant, że będą dwie listy koalicyjne. Jedna lista to będzie koalicja Obywatelskiej, czyli taka lista C, centroprawicowa, do tego Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Unia Centrum, a druga lista to będzie Nowa Lewica, Unia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna. Być może koleżanki, koledzy z partii Razem, tego nie umiem powiedzieć, bo marszałek Czarzasty, zresztą ja też, jesteśmy na tę współpracę otwarci i powiem panu, że jak myśmy dokonywali na Lewicy,

0: takie analizy i symulacje, to nasza lista miałaby szansę na poparcie na poziomie 12-14%, a ta lista Koalicji Obywatelskiej PSL-u, taka centroprawicowa, zbliżałaby się do 40 punktów procentowych i tak na dobrą sprawę te dwie listy mogłyby doprowadzić do tego, że mielibyśmy odtworzony mandat, demokratyczny mandat do kontynuacji naszych rządów po przyszłorocznych wyborach.
1: Ale to co, to nie chcecie iść z PSL-em, bo PSL jest za bardzo konserwatywny, czy jednak po prostu tutaj decyduje czysta arytmetyka, że lepiej jest podzielić tę listę na lewicową i centrową? Prawicową, jeśli można tak to nazwać.
0: Myślę, że wie pan, moglibyśmy zgubić część wyborców. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy testowali już coś takiego w Koalicji Europejskiej i wtedy niestety część wyborców była niezadowolona, bo ciężko też połączyć niektóre osoby związane z Polskim Stronnictwem Ludowym, które są takie dość mocno prawicowe, z ludźmi, którzy są w nowej lewicy. Więc ja przedstawiam swój punkt widzenia. Uważam, że takie rozwiązanie dwóch bloków partii demokratycznych byłoby rozsądniejsze, bo wyborcy lewicy mieliby swój blok, wyborcy centrum i takiej umiarkowanej, rozsądnej prawicy mieliby swój blok i wtedy moglibyśmy taką siłą dwublokową walczyć o jak najlepszy wynik wyborczy. Tym bardziej, że widzi pan, co się dzieje na popękanej prawicy. Tam się bytów mnoży, tam jest rywalizacja.
1: Ale też nie wykluczają wspólnej listy. Ostatnio Mariusz Błaszczak nie wykluczył wspólnej listy parlamentarnej, no bo ordynacja, oczywiście ordynacja Donta premiuje te wszystkie większe ugrupowania. Wykluczył tylko koalicję z Konfederacją Grzegorza Brauna.
0: A więc widzi pan, ja akurat uważam, że z PiS-em to jest tak, że oni wiele rzeczy mówią, a później wiele rzeczy zupełnie innych robią. Ja pamiętam, jak Jarosław Kaczyński jeszcze wiele lat temu mówił o tym, że jak mój brat, teraz już świętej pamięci Lech Kaczyński, będzie prezydentem, ja nigdy nie będę premierem. Pamięta pan, jak Kaczyński jeden był premierem, drugi był prezydentem.
1: Koalicja 15 października mówiła, że nie będzie upolityczniać trybunałów i sądów, panie pośle, więc
0: Natomiast co do wyborów, zobaczymy, jak to będzie. Kreślę swój scenariusz ze swojej perspektywy. Kibicuję, żeby prawica się jeszcze dzieliła, jeszcze się tam handryczyła. A jeżeli będą chcieli współpracować z Braunem, no to wtedy wiemy, że Putin będzie miał swoje przedstawicielstwo na wiejskiej. A to jest naprawdę bardzo groźne i bardzo niebezpieczne.
1: Ale panie pośle, zgubiliśmy jeszcze dwa ugrupowania, dwa kluby parlamentarne przy rozmowie o tych koalicyjnych listach. Co z Polską 2050 i z klubem Centrum?
0: Nie, powiedziałem, że oni, te partie widziałbym ewentualnie, oczywiście nikomu nie chcę dyktować, ani meblować, ale te partie widziałbym w tej takiej koalicji centrowo-prawicowej.
1: Czyli tam z PSL-em i z Koalicją Obywatelską.
0: Tak, myślę, że tak, dlatego, że wie pan, no sondaże są dzisiaj bezlitosne, ani Polska 2050, ani Unia Centrum, mimo tego, że koalicjantom życzę bardzo dobrze, no nic nie wskazuje na to, że oni są w stanie samodzielnie stworzyć listy i iść do wyboru, więc żeby nie tracić nawet pół punktu procentowego, no trzeba się dokleić do silniejszego.
1: Ja sobie tutaj wydrukowałem na kartce, pokazuję to naszym widzom na YouTubie, sondaż przeprowadzony dla Onetu, 39,6% badanych uważa, że obecnie rządzący powinni dostać szansę sprawowania władzy przez kolejne 4 lata, ale przeciwników takiego rozwiązania jest jednak więcej. Panie pośle, co koalicja 15 października zrobiła nie tak, że ludzie nie chcą was w kolejnej kadencji?
0: Nie, myślę, że to nie chodzi o to, co zrobiliśmy nie tak, tylko chodzi o to, że jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego, do czego się zobowiązaliśmy w... No ale kadencja jest 4 lata i myśmy się umawiali na 4 lata rządzenia.
1: W tym ostatnim roku zdążycie zrobić wszystko, co obiecaliście.
0: Nie, zdążymy dopełnić to, co zrobiliśmy. Proszę zwrócić uwagę, ile udało się zrobić z tych deklaracji, o których mówiliśmy. Odblokowanie pieniędzy europejskich, więcej pieniędzy na armię, na ochronę zdrowia, renta wdowia, babciowe, podtrzymanie wszystkich programów społecznych, duże inwestycje, które idą z impetem. Teraz pracujemy nad systemem podatkowym, który ma wejść w życie od przyszłego roku. Jeszcze raz przepraszam.
1: Podniesienia kwoty wolnej nadal nie ma.
0: Ale właśnie o tym powiedziałem, że pracujemy nad budżetem na rok 2027 i mogę tak delikatnie zdradzić, że tam będą nowe rozwiązania dla polskiego obywatela, polskiego podatnika.
1: Nowe
0: i myślę,
1: rozwiązania.
0: Że to będą dobre rozwiązania.
1: Nowe rozwiązania, czyli jakie, w jakim zakresie?
0: No w zakresie podatkowym oczywiście. Za dużo nie chcę powiedzieć, bo to jest domena rządu i głównie ministra Domańskiego i pan minister nad tym pracuje.
1: Ale będzie projekt rządowy, czy to będzie propozycja któregoś z ugrupowań koalicyjnych przed wyborami?
0: Nie, to będzie projekt rządowy. Pracujemy nad tym, żeby to było dobrze zbilansowane, policzone i żeby weszło do...

0: stycznia 2027 roku. To jest teraz analizowane, to jest weryfikowane, założenia do budżetu są przyjęte. Chcemy, żeby polskiemu podatnikowi zostawało więcej pieniędzy w portfelu i myślę, że to będzie dobrze wyliczone i to będzie dobra propozycja.
1: To ja spróbuję jeszcze dopytać, to chodzi tutaj bardziej o kwotę wolną, czy o zmianę w ogóle opodatkowania?
0: No, bardziej bym powiedział, nie mówiąc o szczegółach, że chodzi o bardziej elastyczne progi podatkowe i już więcej pan ze mnie nic nie wydusi.
1: To spróbuję w takim razie dopytać o jeszcze jedną rzecz, bo mamy jeszcze 3 minuty. A może ten sondaż wygląda tak niekorzystnie dla koalicji 15 października, bo za słabo rozliczacie Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład koalicja, nie państwo, organy państwa nie są w stanie znaleźć Marcina Romanowskiego. Nikt nie wie na 100%.
0: Na pewno jest część wyborców, część obywateli, którzy oczekują szybszego działania. Ja jestem oczywiście w tej części, bo to prokuratura i sądy. Ja uważam, że trzeba zrobić absolutnie wszystko i polskie państwo powinno zrobić wszystko, żeby takie polityczne kreatury jak Romanowski nie tułały się po świecie i nie chowały się po świecie, tylko były w polskim areszcie i przed polskim prokuratorem. I mam nadzieję, że ten ostatni rok to będzie właśnie takie przyspieszenie i będą i akty oskarżenia, i ławy oskarżonych, bo materiału dowodowego jest naprawdę mnóstwo.
1: Premier Donald Tusk stwierdził dzisiaj, że Marcin Romanowski na 99% przebywa w Naddniestrzu, a tymczasem pełnomocnik Romanowskiego, mecenas Lewandowski, chce złożyć wniosek o przesłuchanie Donalda Tuska w charakterze świadka. Może powinno dojść do takiego przesłuchania, skoro premier już prawie wie, gdzie jest Marcin Romanowski.
0: Wniosek pełnomocnik może składać zawsze i każdy w granicach prawa, a to prokuratura będzie oceniała na pewno. I tu trzeba powiedzieć wprost. My jako demokraci, jako przedstawiciele partii demokratycznych nie chowamy się przed organami ścigania, stajemy przed tymi organami w charakterze świadka, jeżeli jest potrzeba, nie ma najmniejszego kłopotu. Natomiast to, co wyprawiają politycy PiS-u, którzy tak utyskują na Putina, nie wiem, co dzisiaj Jarosław Kaczyński ma do powiedzenia, jak jego członek partii Prawo i Sprawiedliwość jest pod butem, tym brudnym rosyjskim butem, pan Schmidt jest w Białorusi, a pan Ziobro uciekł do Trumpa, dlatego że boją się jak diabeł święconej wody polskiego prokuratora.
1: Ale to będzie utrudnione sprowadzenie Marcina Romanowskiego do Polski, no bo jeśli się okaże, że przebywa w Naddniestrzu i będzie to dowiedzione przed organami ścigania, to będzie to warunkiem uchylenia europejskiego nakazu aresztowania, panie pośle. Czy premier nie pośpieszył się w takim razie z takim stwierdzeniem, że na 99% Romanowski jest w Naddniestrzu?
0: Mam nadzieję, że polskie służby sobie z taką kreaturą polityczną jak Romanowski poradzą i któregoś dnia pan Romanowski otworzy oczy, a nad nim będą stali funkcjonariusze państwa polskiego.
1: Moim gościem był Tomasz Trela z Lewicy. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Paweł Pawłowski, który wróci do państwa o 17:33 i wtedy też wrócą tematy polityczne. My teraz spojrzymy na to, co dzieje się na świecie.
2: Światopogląd.
3: A w naszym studiu Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry. Zaczynamy od nowego ataku Ukrainy na Moskwę, bo rosyjskie władze mówią o 620 ukraińskich dronach lecących w nocy w stronę Moskwy i obwodu moskiewskiego. Powiedz, co właściwie się tam wydarzyło w nocy?
4: No to rzeczywiście była dosyć niespokojna noc dla mieszkańców Moskwy, mówiąc tak bardzo ogólnie, no bo 620, to jest liczba podawana przez władze rosyjskie, 620 dronów poleciało w tamtą stronę. Mer Moskwy twierdzi, że rosyjska obrona zestrzeliła 180 maszyn nad regionem. Co najmniej 3 osoby zostały ranne, wśród nich 10-letnia dziewczynka. Uderzone zostały też budynki. Lotniska wokół stolicy czasowo ograniczyły ruch. Ataki objęły również inne części terytorium kontrolowanego przez Rosję. Na okupowanym Krymie były na przykład przerwy w dostawach prądu. Ten atak, ten dzisiejszy, dotknął także magazynu firmy Wildberries. Sama firma mówi o niewielkim uszkodzeniu ściany przez szczątki drona, no ale wielki pożar jednego z największych magazynów Wildberries pod Moskwą widzieliśmy 2 dni wcześniej, czyli 16 sierpnia, no i wtedy w obwodzie moskiewskim zginął 83-letni mężczyzna, a kilka osób zostało rannych.
3: Ale to zatrzymajmy się na moment przy tej nazwie, przy tej firmie Wildberries. Ukraińcy atakują tę firmę raz za razem, no ale to sklep internetowy. Dlaczego on stał się w zasadzie celem wojskowym?
4: Bo to po pierwsze nie jest mały sklep, to jest no, taki rosyjski odpowiednik Amazona.

Przez tę platformę przechodzi mniej więcej połowa rosyjskich zamówień internetowych, no a korzysta z niej od 500 000 do 800 000 sprzedawców. No i w ciągu miesiąca drony ukraińskie

0: Wielki magazyn, tysiące małych firm tracą swój towar, dostawy stają, no i wtedy ludzie nie mają czym handlować i z czego spłacać kredytów. Zresztą według niektórych mediów w Moskwie czy też w Rosji są już setki firm proszących banki o zmianę warunków spłat kredytów, które zaciągnęły. No a rosyjski bank centralny sprawdza, czy te problemy nie zaczną czasem podbijać inflacji w Rosji.
1: Czyli moglibyśmy powiedzieć, że Ukraina znalazła taki swój sposób, żeby wojna zaczęła boleć być może mocniej zwykłych Rosjan, no ale najważniejsze pytanie w tej kwestii to, czy może to zmienić rzeczywiście politykę prowadzoną przez Kreml, przez Władimira Putina?
0: No te ataki są kosztowne, to na pewno. Uderzają w handel, uderzają w logistykę, w przedsiębiorców i przenoszą wojnę kilkaset kilometrów dalej od linii frontu, bo mieszkańcom Moskwy wydawało się jeszcze niedawno, że Moskwa jest poza zasięgiem tej wojny i to jest dla Kremla realny problem. No ale czym innym jest zrobić Rosji problem gospodarczy czy społeczny, a czym innym zmusić Putina do zmiany celów wojny. Na razie tego drugiego nie widzimy, aczkolwiek to, o czym też informujemy o tych doniesieniach zachodnich wywiadów, że Putin może chcieć w jakiś sposób zaatakować państwa NATO albo dopuścić się prowokacji, bo jest w narożniku, no to pokazuje, że oczywiście to jest drugi, to jest problem dla Rosji, no ale państwo coraz mocniej pilnuje, żeby w samej Rosji nie można było bezkarnie powiedzieć, że tę wojnę trzeba zakończyć i to jest taka postawa, skoro nas atakują, to my jeszcze bardziej idziemy do przodu.
1: No właśnie, bo Władimir Putin robi takie wewnętrzne porządki, chyba na to wszystko wskazuje. Rosyjski sąd skazał Lewa Schlossberga na 11 lat i miesiąc kolonii karnej. To jest jeden z liderów politycznej opozycji na Rosji, który publicznie domagał się zakończenia wojny, ale kim dokładnie jest ten człowiek?
0: On ma 63 lata, jest wiceprzewodniczącym tej liberalnej partii Jabłko, jak powiedziałeś. Przez lata działał w Pskowie, to jest miasto na zachodzie Rosji. Był deputowanym do regionalnego parlamentu, był dziennikarzem, jednym z tych rosyjskich polityków, którzy nie wyjechali z kraju mimo rosnącej presji w ostatnich latach. Ma historię z Ukrainą znacznie dłuższą niż ta pełnoskalowa wojna, która się, przypomnę, rozpoczęła w 2022 roku. No bo już w 2014 roku, kiedy były walki w Donbasie, gazeta związana właśnie ze Schlossbergiem opisywała pogrzeby żołnierzy z pskowskiej dywizji spadochronowej. No i to był moment, kiedy Moskwa oficjalnie zaprzeczała obecności swoich żołnierzy w Donbasie. Oczywiście po latach okazało się, że rację mieli ci, którzy mówili, że żołnierze tam są. No i był to niedługo po tej publikacji Schlossberg został ciężko pobity w pobliżu własnego domu. No czyli to nie jest polityk, który nagle odkrył, że nie zgadza się z Kremlem. On to po prostu robi od lat.
1: Ale za co konkretnie dostał teraz aż 11 lat tej kolonii? Bo pytanie, czy za krytykę Władimira Putina, czy za konkretne wypowiedzi o wojnie, a może jedno i drugie?
0: To jest formalnie, to są dwa przestępstwa. To jest dyskredytowanie rosyjskiej armii i rozpowszechnianie fałszywych informacji o niej. Jednym z powodów była debata, w której Schlossberg wzywał do zakończenia wojny. Wcześniej określał ją jako takie krwawe szachy, a drugi element dotyczył wpisu w Telegramie z fotografią zakrwawionej Ukrainki i właśnie zdjęciem Putina. No, Schlossberg nie przyznał się do winy. W sądzie nie złagodził stanowiska, mówił, że ta wojna jest dla Rosji katastrofą i ponownie zażądał natychmiastowego zawieszenia broni. To, co jest istotne, takich rzeczy we współczesnej Rosji prawie nie słyszymy publicznie, no bo po inwazji z lutego 2022 roku wprowadzono przepisy w Rosji, które pozwalają skazywać ludzi na wieloletnie więzienia właśnie za dyskredytowanie armii albo za informacje o wojnie uznane przez państwo za fałszywe. Pamiętamy jeszcze do niedawna mówiło się tylko i wyłącznie operacja specjalna, a nie wojna. Teraz już można mówić wojna, ale i tak, jeśli się powie trochę więcej, no to można właśnie dostać te 11 lat, tak jak Schlossberg na przykład. Zresztą on sam był już wcześniej skazywany i został wpisany na listę tak zwanych zagranicznych agentów. Tą niesławną czarną listę. No i ten status oznacza kolejne obowiązki, to są ograniczenia, to jest państwowe piętno, które taki człowiek ma na sobie.
1: Moglibyśmy powiedzieć, że Kreml działa jak to Kreml, no ale z drugiej strony za miesiąc Rosjanie wybierają dumę państwową. No więc tak można się zastanowić, czy przypadek sprawił, że wyrok właśnie zapadł teraz, no czy jednak może być to powiązane z tym kalendarzem politycznym. No,
0: sekwencja jest bardzo konkretna, bo wybory do Dumy są planowane na 18-20 września. Jabłko było jedyną legalną, zarejestrowaną rosyjską partią, która domagała się zakończenia wojny. 10 sierpnia, kilka dni temu, Sąd Najwyższy wykluczył ją z wyborów, no a tydzień później, czyli wczoraj, odrzucił odwołanie Jabłoka i tego samego dnia sąd w Pskowie właśnie skazał Schlossberga na ponad 11 lat kolonii karnej. No to nie jest przypadek. To, co najciekawsze, to jest to, że Jabłko nie miało realnej szansy odebrania władzy jednej Rosji, czyli partii Putina.

0: Szczecina. Miało zaledwie kilka mandatów w parlamentach regionalnych. To nie chodzi więc o to, że Jabłko mogło wygrać te wybory.
1: To o co chodzi? Chodzi o słowa, te konkretne, które padły? Chodzi, jest strach przed tymi słowami?
0: Chodzi o skutek. Sam Schlossberg nie jest politykiem, który mógłby zagrozić Putinowi. Jabłko też nie było na drodze do przejęcia władzy, no ale kiedy wojna trwa piąty rok, kiedy drony dolatują nad Moskwę, płonie Waldberries, przedsiębiorcy tracą towary, a rodziny wysyłają ludzi na front, no to Kreml nie chce sprawdzać przy urnach, ilu rzeczywiście Rosjan zagłosowało by na partię mówiącą, że wystarczy, kończymy tę wojnę. To jest ze strony Kremla takie działanie prewencyjne.
1: To teraz przenosimy się do Izraela. Tam minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir powiedział, że w Gazie należałoby każdej nocy zabijać 30 do 40 osób i zaznaczył, że nie chodzi wyłącznie o ludzi stanowiących bezpośrednie zagrożenie. Powiedz, gdzie i w jakim kontekście padły te słowa? Jak je wytłumaczyć?
0: Ben-Gwir był gościem takiego podcastu Roma Brasawskiego, Izraelczyka, który był jednym z zakładników, który wrócił żywy z Gazy. Rozmawiali o ataku Hamasu z 7 października i o tym, jak Izrael dzisiaj powinien postępować w Gazie. Ja wiemy, że sytuacja tam w dalszym ciągu nie jest uporządkowana. No i Ben-Gwir skrytykował to ograniczanie izraelskich uderzeń, które jest w tej chwili. Powiedział wprost, że nie zgadza się w tej sprawie z premierem Netanyahu i właśnie mówił o tych 30-40 zabijanych każdej nocy cywilach, nawet jeśli oni nie stanowią zagrożenia. Kontekst wojskowy jest tutaj ważny, no bo właśnie w ostatnim czasie pod presją Amerykanów Izrael ogranicza część ataków w Gazie. Część, ale nie wszystkie. A Ben-Gwir uważa, że to idzie za daleko. No i to, co też jest ważne, Ben-Gwir nie dowodzi armią, jest ministrem bezpieczeństwa narodowego, ani ministrem obrony, no ale jego słowa mają znaczenie, bo niosą się w okresie przedwyborczym.
1: No dobrze, ale to tak naprawdę jaka jest również ta moc polityczna Itamara Ben-Gwira, no bo jak słyszysz takie słowa, myślisz, no może powiedział to ktoś z marginesu, jakiś radykał z marginesu politycznego, jakiś radykał, no tymczasem tak jak wspominasz, to jest minister izraelskiego rządu, czy jego słowa poniekąd możemy traktować również jako stanowisko izraelskiego rządu?
0: I tak, i nie. Nikt oczywiście tego nie przyzna. Itamar Ben-Gwir to jest człowiek, który był jeszcze do niedawna marginesem politycznym w Izraelu, ale wybory temu w 2021 roku Benjamin Netanyahu potrzebował kilku małych partii i właśnie wszedł w sojusz, z tymi partiami skrajnie radykalnymi i nacjonalistycznymi, niektórzy nawet mówią o faszystowskich partiach, które ledwo weszły do parlamentu. No i stąd Ben-Gwir, którego partia Żydowska Siła dostała zaledwie kilka mandatów w Knesecie, została partią koalicyjną. I moglibyśmy powiedzieć, że to jest rzeczywiście taka przystawka, jak kiedy się w Polsce mówiło, pamiętasz, były rządy PiS-u, Samoobrony i LPR-u. No to PiS wtedy zjadał przystawki, że to jest właśnie taka przystawka. Natomiast problem polega na tym, że po pierwsze mamy właśnie okres przedwyborczy i Ben-Gwir mówi to nie bez znaczenia, to znaczy mówi, żeby zyskać kolejne głosy i jego poparcie jest mniej więcej dwukrotnie wyższe niż było. To wciąż nie jest dużo, to jest kilka procent poparcia, ale no, jeśli te partie, na przykład Ben-Gwira, zdobędą wystarczająco dużo głosów, a wiemy, że nastroje w Izraelu systematycznie są pompowane i ludzie są coraz bardziej skrajnie nastawieni do Gazy, do Palestyńczyków, w ogóle do wszystkiego, no to partia Ben-Gwira ma szansę nie tylko dostać się do parlamentu ponownie, przekroczyć próg wyborczy, ale też ma szansę ponownie wejść w koalicję, jeśli uzbiera tych głosów wystarczająco dużo. Nie będzie rozdawać kart, ale będzie języczkiem uwagi. Ben-Gwir to jest człowiek wyrachowany, to jest człowiek, który w sposób świadomy mówi tak kontrowersyjne rzeczy, jakie mówi. Przypomnę, ma po jednym swoim występie ma zakaz wjazdu do Polski na przykład. I stąd to świadomie przed wyborami mówi tak szokujące rzeczy.
1: Wojciech Cegielski te informacje prosto ze świata państwu przekazał. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
2: Światopogląd.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.

0: Nasz śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wszystkie ofiary śmiertelne katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech zidentyfikowane. Wkrótce do kraju wrócą następni ranni. Poluzowane śruby w kołach auta prezydentki Gdyni. Sprawę wyjaśnia policja. Niewybuchy w Warszawie i w Krakowie. W obu miastach konieczna była ewakuacja mieszkańców. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W najbliższych dniach do Polski przyleci kolejny samolot z poszkodowanymi w wyniku wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Po konsultacjach lekarskich zapadnie decyzja, czy będzie to samolot rządowy, czy inne środki transportu, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu. W najbliższych dniach zapadną decyzje co do terminu transportu tych osób, ale to już jest nieodległa przyszłość.
1: Znana jest już tożsamość wszystkich osób, które nie przeżyły wypadku, dodaje wojewoda.
2: Wszystkie osoby, które zginęły w wypadku na Węgrzech, zostały zidentyfikowane. W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty.
1: Bagaże podróżnych są już w kraju. Przewiózł je wczoraj rządowy samolot. Walizki zabezpieczyła policja. Samorządowcy dostali kontakt do funkcjonariusza, który ma koordynować ich odbiór przez bliskich. 62-letni kierowca autokaru trafił na 30 dni do aresztu tymczasowego. Tak postanowił sąd w węgierskim Miszkolcu. Węgierscy policjanci ustalili, że Robert M. miał zasnąć za kierownicą. Policja w Gdyni sprawdza, czy ktoś stworzył bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia prezydentki tego miasta Aleksandry Kosiorek lub jej najbliższych. W weekend podczas podróży odpadło w jej samochodzie jedno z kół. Śruby następnego koła były poluzowane. Samochodem jechał mąż Aleksandry Kosiorek z trojgiem dzieci. Prezydentka Gdyni zawiadomiła policję.
3: W tym momencie biegły policyjny sprawdza, czy mogło dojść do samoistnego poluzowania się tych śrub, natomiast raczej uważają, że nie. No, policja kwalifikuje na ten moment tę sprawę jako bezpośrednie narażenie na możliwość utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Prezydentka Gdyni przyznaje, że dostawała pogróżki.
3: Docierały do mnie różnego rodzaju pogróżki, już nie mówię o całym hejcie, który ma miejsce w internecie, natomiast takie pogróżki, które docierały do mnie bezpośrednio, też oczywiście miały miejsce.
1: Policja proponuje Aleksandrze Kosiorek ochronę. Nie wybuch na warszawskiej Woli. Saperzy pracują u zbiegu Grzybowskiej i Żelaznej. To niemal w tym samym miejscu, co w ubiegłym tygodniu. Nie wybuch wykryto podczas przebudowy ulicy, informuje Marta Sulowska ze stołecznej policji.
4: Ratownicy odkryli nie wybuch. Droga aktualnie w tym miejscu jest nieprzejezdna. Policjanci zabezpieczają ten teren. Na miejscu również pracuje patrol saperski.
1: Jak dodaje policjantka, policja ewakuowała mieszkańców okolicznych kamienic i biurowców.
4: Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 2 budynków.
1: Ulica Żelazna jest zamknięta, utrudnienia można ominąć, jadąc aleją Jana Pawła II lub towarową. Nie wybuch także w Krakowie, to pocisk lotniczy o długości 70 cm i średnicy 35 cm. Znaleziono go w okolicy Ronda Barei na prądniku czerwonym obok budynku Straży Miejskiej. Policja i Straż Pożarna czekają na przyjazd saperów, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
5: Na ulicy Dobrego Pasterza w rejonie budynku Straży Miejskiej operator koparki podczas prac ujawnił niewybuch. Z uwagi na bliską odległość ujawnienia niewybuchu od budynku Straży Miejskiej podjęto decyzję o

0: ewakuacji. Łącznie było to 20 osób.
1: Rondo Barei jest przejezdne dla samochodów osobowych i komunikacji miejskiej. W Niemczech otwarto Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego. To reakcja na mnożące się ataki hybrydowe i próby sabotażu z wykorzystaniem bezzałogowców, podkreśla szef niemieckiego MSW.
2: Badacze z Centrum Awioniki i Kosmonautyki dostali nowe zadania. Absolutnie niezbędne jest dzisiaj, żeby naukowcy szukali rozwiązań nie tylko dla rozwoju gospodarki i wzrostu poziomu życia, ale także w obszarze bezpieczeństwa, żebyśmy byli w stanie bronić naszej suwerenności w Niemczech i całej Europie, powiedziała ministra nauki Dorothee Behr. Szef niemieckiego MSW wskazał na realne zagrożenie, którego przykładami są tegoroczne próby sabotażu dronowego na lotniskach w Monachium i Lipsku. Dzięki tutejszym dodatkowym stanowiskom będziemy szybciej przechwytywać i identyfikować obce technologie, a dzięki temu będziemy gotowi do obrony przed nimi, zapowiedział minister Aleksander Dobrindt. Centrum Technologii jest trzecim filarem działań w obszarze bezpieczeństwa dronowego w Niemczech. Wcześniej wyodrębniono specjalną jednostkę policyjną oraz powołano Centrum Koordynacji Obrony Przeciw Dronom.
1: Z Berlina relacjonował nasz korespondent Adam Górczewski. Na koniec o tym, że ptaki czują już jesień. Część z nich odleciała na południe, a inne zbierają się do odlotu. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
3: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, czyli trzcinniczek, trzciniak. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Można powiedzieć, że druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas, gdzie jest najbardziej intensywna ta migracja.
1: Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie kraju zimują stada żurawi i gołębie grzywacze.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Czasem słońce to znów deszcz. Taką zmienną pogodę mamy tego popołudnia na termometrach, przeważnie od 18 do 21 stopni. Chwilami wieje porywisty wiatr.
5: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24. Mamy już prawie 7 minut po godzinie 17. Przed mikrofonem Maciej Wolny, a czas teraz sprawdzić, czym żyją regiony. Zapraszamy.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Na początek wracamy do tragicznego wypadku polskich pielgrzymów na Węgrzech. Większość podróżnych stanowili mieszkańcy Podkarpacia, a wszyscy, którzy zginęli w wypadku, pochodzili z tego regionu. W poniedziałek wieczorem do Jasionki dotarł samolot z pierwszą grupą poszkodowanych. Kolejne osoby nadal przebywają w węgierskich szpitalach, a służby przygotowują ich transport do Polski. Trwa również identyfikacja ofiar i organizowanie sprowadzenia ich ciał do kraju. W tej dramatycznej sytuacji pojawili się także oszuści, którzy próbują wykorzystać trudne położenie rodzin poszkodowanych. Łączymy się teraz z Sylwią Miś z Polskiego Radia Rzeszów. Sylwia, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Powiedz, co wiadomo o próbach oszustwa, o których ostrzega wojewoda?
7: Jak mówiła Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, pojawiły się osoby, które dzwoniły do rodzin poszkodowanych. Przekazywały im fałszywe informacje o ich śmierci i proponowały różne formy ubezpieczenia.
8: Nie kontaktujemy się telefonicznie z rodzinami. Ani ja, ani moi wszyscy współpracownicy. Wszystkie informacje my przekazujemy bezpośrednio do wójta, burmistrza, prezydenta. I wójtowie, burmistrzowie, prezydenci kontaktują się bezpośrednio z członkami rodzin. Jeżeli takie zdarzenie ma miejsce, zgłaszajcie do nas, będziemy wam pomagać. Nie podpisujcie żadnych dokumentów, żadnych oświadczeń. To jest próba naciągnięcia rodzin na straty kolejne.
5: Niebywała bezczelność tych przestępców, tych oszustów, a inne słowa myślę, że też na usta się cisną, ale co obecnie dzieje się, powiedz, z poszkodowanymi, którzy nadal przebywają na Węgrzech?
7: Służby przygotowują ich transport do Polski. Obecnie w tamtejszych szpitalach przebywa 18 osób.
8: Na miejscu na Węgrzech pracuje członek zespołu humanitarno-medycznego z Ministerstwa Zdrowia. Razem współpracując z lekarzami, personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy.

0: Będą przygotowywane kolejne osoby do wypisów i do transportu, ale o decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny, a później przekażemy opinii publicznej.
1: No i teraz też pytanie, od czego zależy, kiedy poszkodowani będą mogli w ogóle do Polski wrócić, bo domyślam się, że tutaj wiele czynników wchodzi w grę, ale przede wszystkim pewnie stan zdrowia.
2: Wojewoda podkreślała, że priorytetem jest bezpieczeństwo poszkodowanych.
0: Kiedy lekarze wyrażą zgodę na transport kolejnych osób do Polski, niezwłocznie te osoby zostaną przywiezione. Wszystkie osoby, które będą mogły być hospitalizowane w szpitalach na terenie województwa podkarpackiego, będą przywożone do nas na Podkarpacie. Jeżeli się okaże, że wśród tej grupy, bo tam są też ciężko ranne osoby, będzie potrzeba kierowania do szpitala na terenie innego miasta, to wszystkie szpitale ministra obrony narodowej są w stanie przyjąć.
1: Czyli jasny plan tutaj mamy, no ale to teraz w takim razie z tych dobrych, myślę, informacji, ile osób poszkodowanych już w Polsce jest?
2: Do kraju wróciło 21 poszkodowanych, 5 osób trafiło do szpitali w celu hospitalizacji, a 16 wróciło do domów. Obecnie w Rzeszowie przebywają 4 osoby poszkodowane i jedna z nich, która wcześniej trafiła do szpitala, została już wypisana do domu. Na Węgrzech trwa identyfikacja ofiar. 7 osób zostało już oficjalnie potwierdzonych jako zmarłe, a służby czekają na dokumentację dotyczącą kolejnych 5.
0: Członek ostatniej rodziny dzisiaj naszym samochodem służbowym z psychologiem jedzie na Węgry po to, żeby zidentyfikować ciało. Wszystkie pozostałe rodziny albo w dniu wczorajszym, albo dzisiaj o 4 rano jedna z rodzin wyjechała. W momencie, kiedy otrzymamy już informacje z konsulatu potwierdzające nam zgon tych 5 osób, natychmiast zespoły 3-osobowe pojadą do rodzin.
1: Wróćmy teraz też do tych osób, które nie przeżyły wypadku, do ich rodzin. Co dalej z procedurą sprowadzenia ciał ofiar do Polski i czy rodziny wiedzą już, jakie formalności muszą tutaj w takiej sytuacji konkretnej spełnić?
2: Samorządy otrzymają informacje dotyczące procedur związanych ze sprowadzeniem ciał do Polski. Wojewoda jest także w kontakcie z firmą ubezpieczeniową oraz firmą odpowiedzialną za transport ciał. Po uzyskaniu informacji o wymaganych dokumentach mają one zostać przekazane rodzinom.
1: Sylwia Miś z Polskiego Radia Rzeszów zebrała dla Państwa te informacje. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Pół godziny gwałtownego deszczu wystarczyło, żeby część Głuchołaz i Bodzanowa w województwie opolskim znalazła się pod wodą. W ciągu 30 minut spadło około 38 litrów deszczu na metr kwadratowy. Woda dostała się m.in. do piwnicy Głuchołaskiego Szpitala, a mieszkańcy Bodzanowa po raz kolejny musieli zmierzyć się z wodą na swoich posesjach. Dziś trwało sprzątanie i usuwanie skutków nawałnicy. Łączymy się z Jakubem Bielem z Radia Opole. Jakubie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co zrobić, żeby podobna sytuacja nie powtórzyła się przy kolejnym gwałtownym opadzie?
3: Na to pytanie postarali się dzisiaj m.in. odpowiedzieć przedstawiciele RZGW we Wrocławiu, a konkretnie zastępca dyrektora RZGW we Wrocławiu, pan Jacek Drabiński. Podkreślił w szczególności, że jeżeli chodzi o Bodzanów, no to tam problemem jest potok bodzanowski, a konkretnie to, że jest on po prostu, ta powierzchnia jego jest o 2-3 razy za mała w stosunku do tego, ile wody wczoraj spadło. Ale zacznijmy od tego, jak to wszystko przebiegało, bo godzina 15, nagły opad deszczu, około 38 litrów wody na metr kwadratowy. To jest naprawdę ogromna ilość. To ponad połowa średniej ilości deszczu, jaka spada tutaj w tym rejonie w całym sierpniu. Więc wyobraźmy sobie, jak te opady wyglądały. Ta komórka burzowa i deszczowa była właściwie statyczna nad całymi Głuchołazami. No i w Głuchołazach ta kanalizacja deszczowa nie była w stanie odebrać takiej ilości wody. W Bodzanowie, sobectwie należącym do Głuchołaz, dodatkowym problemem był ten wspomniany przeze mnie potok bodzanowski, do którego spłynęła woda m.in. z okolicznych pól i właśnie z miasta Głuchołazy. Na początek może Dariusz Pryga, starszy kapitan Dariusz Pryga z Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, który opowie nam o przebiegu pracy strażaków wczoraj i dziś.
4: Wystarczyło tak naprawdę niespełna pół godziny, żeby właśnie miejscowość Głuchołazy i miejscowość poniżej, czyli Bodzanów, zamieniło się w istą rzekę. My jako Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna w sile praktycznie 300 ratowników i praktycznie 60 pojazdów bojowych działaliśmy właśnie tutaj. Łącznie było 44 zdarzeń.

0: zdarzenia. Zalane drogi, zalane piwnice, powalone drzewa na jezdnie.
1: No i wyobraźmy sobie, że szybko bardzo te filmy z Wuchoła, z Bodzanowa obiegły internet i rzeczywiście wyglądało to jak prawdziwy kataklizm. Natomiast no, kilkadziesiąt minut po tych intensywnych opadach ta woda powoli zaczęła schodzić. Natomiast mam nadzieję, że słuchacze Polskiego Radia sobie wyobrażą, jak wielką traumą jest każdy większy deszcz dla mieszkańców, w szczególności tych miejscowości, które ucierpiały w tej wielkiej powodzi w 2024 roku, no bo tutaj każdy większy opad, każda większa komórka deszczowa powoduje ogromny niepokój. I teraz zaprosiłbym Państwa do wysłuchania relacji jednej z mieszkanek Bodzanowa właśnie, która opowiedziała nam o tym, co czuła wówczas, kiedy nagle zaczął tak intensywnie padać ten deszcz.
2: Siedzę sobie w domu, a nagle słyszę duży szum, co nie? No i wyszłam na podwórko z domu, a już pod płotem miałam wodę. To było po prostu nagle. No to tak strasznie wyglądało, bo dopiero 2 lata temu miałam powódź. I znowuż była. Ogniznie powyczyszczane, rowy pozarastane. No przecież powinni te rowy powykoszać, a tu nic nie było wykoszone.
1: No i gdy ta woda zaczęła powoli opadać, rozpoczęło się wielkie wypompowywanie zalanych pomieszczeń, udrażnianie dróg, zabezpieczanie posesji. Burmistrz Głuchoła Paweł Szymkowicz podaje, że spośród 44 interwencji, aż 36 dotyczyło właśnie wypompowywania wody. Posłuchajmy wypowiedzi burmistrza, jak to wszystko przebiegało z jego perspektywy.
3: Wczoraj przez pół godziny na terenie Głuchoła z Bodzanowa spadło ponad 38 litrów wody na metr kwadratowy. To jest ponad połowa tego, co średnio spada w sierpniu przez cały miesiąc. Jeśli chodzi o zdarzenia, które wczoraj miały miejsce, mieliśmy 44 takie zdarzenia. Przez zdarzenia rozumiem miejsca, do których musiały wyjechać służby. 36 miejsc dotyczyło wypompowywania wód głównie z piwnic. 6 to były powalone drzewa i jeden pożar, w części zdrojowej płonął transformator. Od wczorajszego wieczoru, jak tylko opadła woda, przystąpiliśmy do usuwania, czyli głównie sprzątania, udrażniania szlaków komunikacyjnych. Oczywiście, jak już wspomniałem, wypompowywania wody, to głównie straż pożarna, zarówno zawodowa, jak i OSP, nie tylko z gminy Głuchołazy, ale i z innych gmin powiatu nyskiego. Ponieważ jesteśmy na terenie Bodzanowa, najbardziej poszkodowanego sołectwa w czasie tej wczorajszej nawałnicy. Wczoraj również udrożniono ciek, potok bodzanowski, który tutaj wylał.
1: No to ja jeszcze tylko dodam, że jednym z miejsc, które ucierpiały bardzo mocno, był Głuchołazki Szpital. Woda tam dostała się do podziemi, między innymi przez kanalizację, ponieważ tej wody było tyle w tak krótkim czasie, że kanalizacja nie zdołała jej przyjmować. W pomieszczeniach było jej ponad metr, a właściwie ten problem jest bardziej dotkliwy, że szpital jest w trakcie remontu po wcześniejszych niszczeniach po powodzi z 2024 roku. Wspominany przeze mnie Jacek Drabiński, zastępca dyrektora RZGW we Wrocławiu, wyjaśniam dzisiaj podczas konferencji prasowej, dlaczego w ogóle mogło dojść do tych wczorajszych podtopień właśnie w Bodzanowie.
4: Stan, który Państwo widzą tutaj po prawej stronie, ciek bodzanowski, no on jest szeroko złożony. Mówimy tutaj o cieku, który został tak naprawdę zaprojektowany, wykonany jeszcze przed wojną. Dzisiejsza hydrologia pokazuje i dzisiejsze opady, zmiany klimatu, że niestety przekrój tego cieku jest niewystarczający. Ta powódź błyskawiczna, do tego dołożyły się szereg rzeczy. Jesteśmy dzisiaj w połowie tak naprawdę koszenia na terenach przyległych, czyli mamy tutaj do tego dwa czynniki. Stokowa woda, która była pozbawiona roślinności, bo te zboże zostały wykoszone, do tego wysoka temperatura, spływ powierzchniowy i te zwały błota, które mieli Państwo okazję widać dzisiaj, strażacy i nasi koledzy z powiatu czyszczą drogi i posesje, które zostały zalane, ona jest w tej chwili spłukiwana. Do tego mamy tutaj jeszcze kolejne rzeczy, jak Państwo widzieli, szereg obiektów komunikacyjnych, dojść zjazdów z drogi publicznej na posesje prywatne. My od ponad miesiąca tutaj prowadzimy kontrole, będziemy je kontynuować, tak aby te kładki, które mają zbyt małe przepusty, żeby one uległy albo przebudowie przez właścicieli, albo po prostu, krótko mówiąc, będziemy je rozbierać.
1: To jeszcze jedna rzecz, bardzo krótka na sam koniec. Może te zniszczenia samych domów nie są tak duże, ponieważ podczas wczorajszych opadów ustalono 2 przypadki zaledwie zalania mieszkań, po jednym w Głuchołazach i jednym w Bodzanowie. I taka informacja sprzed chwili, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili już poszkodowanych. No i teraz, jeżeli po przeprowadzonych wywiadach okaże się, że pomoc jest potrzebna, mieszkańcy będą mogli otrzymać pomoc. Przypomnę tylko, że ta pomoc może sięgnąć 8 tysięcy złotych, ale w tym przypadku nie korzystamy

0: z przepisów specustawy, która była podczas powodzi, a wszystko przebiega normalnym trybem, czyli służby burmistrza najpierw ocenią stan u poszczególnych mieszkańców. Wojewoda ma zabezpieczone środki, jak nam powiedział wicewojewoda Piotr Pośpiech. No i decyzja burmistrza sprawi, czy te pieniądze trafią do mieszkańców.
1: Można tylko współczuć mieszkańcom. Mówiłeś też o tej traumie, o tym, że każdy deszcz w zasadzie może powodować tutaj nerwy, takie oczekiwanie, czy ta woda podejdzie pod drzwi, czy nie podejdzie. Jak będzie ta cała sytuacja się układała? Jakub Biele z Radia Opole zebrał dla Państwa te informacje. Jakubie, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję ślicznie.
1: A teraz przenosimy się na Warmię, na Mazury, te kiedyś czystymi jeziorami stały. Dziś z 8 najczystszych w całym kraju, z Warmii i Mazur, są tylko 2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przygotował zestawienie najczystszych jezior w Polsce, a zaliczają się do nich jedynie Kirsajty i Kownatki, położone w województwie warmińsko-mazurskim. A jeszcze do niedawna internet wymieniał jeszcze 5. Co się stało? Odpowiedzi na to pytanie szukała Dorota Grzymska z Radia Olsztyn.
2: Okazuje się, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, badając czystość wód, bierze pod uwagę nowy parametr, czyli bada materiał pobierany z tkanek organizmów zamieszkujących jezioro. Jeśli wynik nie jest dobry, to znacząco obniża dane jezioro w rankingu czystości wód.
3: Cała przyroda wokół nas za sprawą przekształceń antropogenicznych,
2: wyjaśnia ekolog Stanisław Czachorowski,
3: i pojawienia się gatunków obcych zmienia się, jest inna niż te kilkadziesiąt lat temu. Było mniejsze obciążenie turystyką, było mniejsze obciążenie rolnictwem. O ile nam się udało ograniczyć zanieczyszczenia przemysłowe, z żadnych tam browarów, zakładów przemysłowych wokół jeziora nie dostają się zanieczyszczenia do jezior, to nie zawsze z turystyką potrafimy sobie poradzić.
2: Ale sytuacja nie jest tak zła, na jaką wygląda, uspokaja profesor Renata Augustyniak-Tunowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
4: Wszystko zależy od tego, jakie parametry są badane, ponieważ WIOŚ, a właściwie GIOŚ, Główna Inspekcja Ochrony Środowiska, jest odpowiedzialna za prowadzenie monitoringu jezior i w cyklach kilkuletnich badają wszystkie jeziora, które mają powyżej 50 hektarów, i badane są różne wskaźniki jakości wody. Na ostatniej konferencji bliżej jezior, która miała miejsce w Warszawie, akurat właśnie była pani profesor Kolada, która tutaj zajmuje się tym monitoringiem. I te wyniki, że tak mało jest czystych jezior, wynikają z tego, że zaczęto badać parametry, które wcześniej nie były jeszcze badane, i niestety one nie wypadają dobrze.
2: A te parametry biorą się z badania związku, który pochodzi z tkanek zwierząt zamieszkujących dane jezioro.
4: Bierze się pod uwagę 5 grup organizmów, które zamieszkują takie jeziora, i bada się właśnie, jak wyglądają populacje tych organizmów. Jest to fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos, ryby, i można na podstawie badań tych właśnie zbiorowisk organizmów określić, czy ekosystem funkcjonuje w sposób prawidłowy, zdrowy, niezaburzony. Nasze wody nie wyglądają tak źle, a nawet można powiedzieć, w pewnych obszarach wyglądają lepiej, z tego względu, że my rozwijamy jednak infrastrukturę dotyczącą właśnie oczyszczania ścieków przede wszystkim. Kiedyś było mniej oczyszczalni ścieków i dużo więcej właśnie tych związków azotu i fosforu trafiało do wód. Teraz pod tym względem to się poprawiło.
2: Ale wciąż brakuje elementarnej wiedzy i infrastruktury, uważa profesor Stanisław Czachorowski.
3: Mazury może tracą przez swoją popularność. Nawet zwykła kąpiel, jeśli nie ma wokół jeziora sanitariatów, to z potem, nie daj Boże, z moczem, bo robimy to wokół jeziora, trafia dość dużo azotu do wód jeziornych, eutrofizują się, czyli zwiększa się żyzność wody, więcej jest glonów i ten efekt wizualny dla nas jest gorszy, bo zamiast przezroczystej wody mamy lekko zielono już, a nad brudną wodą nie bardzo chcemy wypoczywać, więc jest to strzał w kolano, bo jeśli zbytnio eksploatujemy jeziora, to potem tracimy główny atut turystyczny.
2: W jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do ratowania jezior?
4: Najważniejsza rzecz jest taka, żeby starać się oszczędzać wodę i używać mniej substancji takich, na przykład wybierajmy proszki bez fosforanów.
2: Podpowiada profesor Renata Augustyniak-Tunowska.
4: czy jeszcze mamy wpływ? Oczywiście to jest to, co widzimy na pierwszy rzut oka również w Olsztynie, czyli podchodzenie zabudowy pod linię brzegową jezior.
3: To jest tak jak z parkami narodowymi w Tatrach czy w innych parkach narodowych.
2: Dodaje profesor Stanisław Czachorowski.
3: Ogranicza się liczbę dziennie odwiedzających osób po to, żeby nie zadeptać. Myślę, że z naszymi jeziorami powinniśmy również coś takiego zrobić.

0: zrobić? Obliczyć możliwą eksploatację i nie wykraczać poza liczbę osób, zbudowanych domów czy doprowadzanych zanieczyszczeń.
1: Raport o stanie czystości mazurskich jezior prześledziła Dorota Grzymska z Radia Olsztyn. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. A słyszymy się teraz z Rafałem Bałą, który jest w naszym studiu. Rafale, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: 24, w zasadzie 25 minut po godzinie 17, więc teraz pora na sport w Polskim Radiu 24. Cóż z tych informacji sportowych nas czeka? Jakie dyscypliny?
2: No przede wszystkim tenis, bo trwa ten sezon tenisowy już na tych twardych kortach, czyli zeszliśmy i z Mączki w Paryżu i zeszliśmy z Wimbledonu, czyli z trawy i teraz przygotowujemy się do US Open, a w tych przygotowaniach biorą udział oczywiście polskie tenisistki.
1: Tenis to rzeczywiście ważny temat w ostatnich dniach, a więcej informacji sportowych już teraz w Polskim Radiu 24. Rafał Bała zostaje z Państwem.
2: Sport. Tylko Iga Świątek z czwórki Polek startujących w tenisowym turnieju w Cincinnati awansowała do 1/8 finału. Minionej nocy pokonała Greczynkę Marię Sakkari w trzech setach. W trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati nie poradziły sobie Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Chwalińska uległa Rosjance Dianie Schneider. Fręch przegrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. O tym, co z polskiej perspektywy wydarzyło się w Cincinnati, Jan Pachlowski.
3: Maria Sakkari w swoją grę w pierwszym secie włożyła mnóstwo siły. Potem tej siły wobec świetnie dysponowanej Świątek po prostu zabrakło. Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak jak powinno. Zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka zaczęła popełniać błędy. Wiedziałam, że to już jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu, mówiła po meczu Świątek, która w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Parry. Deszcz dwukrotnie przerywał spotkanie Magdy Fręch z jedną z faworytek turnieju, kazaszką Rybakiną. Postawę Polki trzeba ocenić wysoko, ale niestety nie wystarczyło to na utytułowaną przeciwniczkę. Cały czas w tych przerwach starałam się być aktywna, dlatego po powrocie na kort szczęśliwa jestem, że domknęłam drugi set. Podsumowała pojedynek z Fręch Rybakina. Deszcz przerywał również spotkanie Mai Chwalińskiej z Rosjanką Schneider. Przerwa źle wpłynęła na Polkę, gdy prowadziła w drugim secie 4-1, a wtedy deszcz zmusił zawodniczki do opuszczenia kortu. Po przerwie Chwalińska nie potrafiła skutecznie zakończyć tej partii i pożegnała się z turniejem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: Wracając jeszcze do Igi Świątek, ona przecież jest świeżo po triumfie w Toronto. No, o tych jej emocjach i o doświadczeniach mówi trener tenisa Michał Gawłowski.
4: Zawsze trudno, żeby na nowo gdzieś tam się skoncentrować, bo to jednak jest zupełnie inny bagaż emocji, czyli ćwierćfinały, półfinały, finały turnieju i nagle trzeba dzień, dwa później wejść i grać na nowo od zera. A tym bardziej, że Iga bardzo czekała, bardzo chciała i dostała ten wygrany turniej w tym roku. Sakkari grać potrafi, pamięta jak wygrywała duże mecze, duże turnieje. To cieszy, dobrze, że wygrane to najważniejsze. No i trzymajmy kciuki, żeby nam się forma do US Open utrzymała.
2: US Open zaczyna się na przełomie sierpnia i września. A Martin Wrigley i Bettin Harris z Wielkiej Brytanii zdobyli Mistrzostwo Świata w żeglarskiej klasie 470. To regaty w japońskiej Enoshimie. Jedyna polska załoga. Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazylii zajęła 20 miejsce, a startowało 74 zespoły. Kolejne Mistrzostwa Świata klas dwuosobowych odbędą się na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku w Gdyni. Nasi lekkoatleci wrócili z Mistrzostw Europy, które odbyło się w Birmingham. Zdobyli tam 8 medali. A w Międzyzdrojach w tym samym czasie odbył się Memoriał Szewińskiej, Ślosarskiego i Komara. W skokotyczce wygrał tam Filipińczyk Ernest Obiena, uzyskując bardzo dobry wynik. 5 metrów 91 centymetrów. Z Mistrzostw Europy wrócili też pływacy. Wywalczyli w Paryżu 2 medale. Po złoto na 50 metrów strem dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasik. Brąz na 400 metrów strem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak nie ukrywa, że wyniki biało-czerwonych mogły być lepsze.
5: Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona pod względem takim, bo mamy dwa medale. Mamy medal złoty, mamy medal brązowy. To bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o dobry występ Katarzyny Wasik i o dobry występ Justyny Kozan. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund, ale już na dobrej drodze, bo naprawdę mocna kontuzja, która go wyciągnęła na 3 miesiące.
2: Warto przypomnieć, że w grudniu polskich pływaków czekają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie. I na koniec o bezkompromisowym działaniu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Dyrektor operacyjny FIFA Kevin Lamour został zwolniony. Niedawno krytycznie wypowiedział się o pomyśle prezydenta.

prezydenta Gianniego Infantino, który chciał powołać specjalną organizację, nadać jej prawa do zarządzania najważniejszymi imprezami, w tym Mistrzostwami Świata, i sprzedać prywatnym inwestorom około 20% udziałów. Mający francuskie i szwajcarskie obywatelstwo Lamour stwierdził, że jest to projekt jednego człowieka, a on i inni działacze poczuli się oszukani pozbawionym otwartości zachowaniem szefa. Dlatego też dziś nie pracuje już w tej organizacji, czyli FIFA.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zidentyfikowano ciała wszystkich 12 ofiar sobotniego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zostaną one przewiezione do kraju tak szybko, jak to możliwe, tuż po wystawieniu aktów zgonu przez służby konsularne. Polskie władze przygotowują się też do transportu następnych poszkodowanych. Do tej pory rządowym samolotem przyleciało do kraju 21 osób. W węgierskich szpitalach wciąż przebywa 17 rannych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym. W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego, zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski.
1: Do wypadku polskiego autokaru doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć podczas jazdy. Decyzją sądu w Miszkolcu mężczyzna najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Śledczy nie poparli wniosku o wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Nie ma do tego podstaw, mówi rzecznik prokuratury krajowej. Jak dodaje Przemysław Nowak, jednym z warunków wydania takiego listu jest potwierdzenie, gdzie przebywa podejrzany.
3: Z materiału dowodowego nie wynika, aby Marcin Romanowski przebywał w Tyraspolu na terenie Zaddniestrza. Nie wynika również, aby tam nie przebywał. Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego.
1: Wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego trafił do warszawskiego sądu w ubiegłym tygodniu. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Polska, więcej niż się spodziewasz. To hasło nowej kampanii, która ma promować nasz kraj za granicą. W spotach zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego, modelkę Anię Rubik i legendę Solidarności Lecha Wałęsę, także hollywoodzkiego aktora Jesse'ego Eisenberga. Ma on polskie korzenie. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Jak mówi jej prezeska Magdalena Krucz, chcemy pokazać nasz kraj jako piękny, bezpieczny i mający bardzo wiele do zaoferowania.
4: Cała kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili, bo pisząc brief nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
1: Kampania ma być emitowana do końca roku w mediach społecznościowych. Jej koszt to 7 milionów złotych. Powstała na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Jest 17.33, a teraz pora na informacje prosto ze świata gospodarki.
0: Saldo.
5: Marek Klapa z nami w studiu. Marku, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Gospodarka przed nami. Zaczynamy od informacji dobrych, tak się zdaje, dla kierowców, no bo ceny paliw niżej. Ten program obowiązuje i przyznam ci się, że trochę brakowało mi przez ostatnie tygodnie cen maksymalnych paliw. Tygodnie, no ostatnio też na urlopie byłem i szczególnie wtedy brakowało mi tych maksymalnych cen paliw. Jeszcze w sobotę tankowałem po 7,44, kiedy już zaczął ten program obowiązywać. To było 6,28, więc znacząca obniżka.
6: Zatankuj dzisiaj do pełna, odbij sobie.
5: No nie wiem, nie wiem. Chociaż no, mógłbym, ale to jest inna kwestia. Natomiast te ceny maksymalne paliw będą również dzisiaj, jak myślę.
6: Tak, oczywiście będą. Przedstawimy je już za chwilę.
5: A czy będzie drożej?
6: No niestety tak, będzie drożej, ale i tak taniej niż chociażby w ubiegłym.

0: ubiegłym tygodniu.
1: No to zaczynamy teraz magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: W takim razie na życzenie Macieja i myślę wielu naszych słuchaczy podajemy ceny maksymalne na jutro. Otóż w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, 98 7,26, a olej napędowy 7,47. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę niestety ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą nieco wyższe niż dzisiaj. Od poniedziałku, przypomnijmy, ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach. Rząd zajmował się dziś ustawą, która radykalnie przyspieszy proces realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Tak zapowiada premier Donald Tusk. Szybciej realizowane inwestycje mają mieć realny wpływ na poprawę obronności oraz bezpieczeństwa Polski, ale również przyspieszyć rozwój gospodarczy. Szef rządu wskazał, że wśród inwestycji znajdą się prace modernizacyjne w portach morskich, co przyczyni się do wzrostu znaczenia naszego kraju na Morzu Bałtyckim.
3: Tak naprawdę tworzymy cały system, który da Polsce absolutnie wiodącą, kluczową rolę na Bałtyku. Po wykonaniu tych inwestycji będę mógł z czystym sumieniem Państwu zameldować, że Polska po kilku latach naszej pracy stała się bałtycką potęgą i że Bałtyk stał się naprawdę polskim morzem.
0: A lista przyspieszonych kluczowych inwestycji obejmie także modernizację kolei, a także prace związane z energetyką jądrową. Propozycja resortu infrastruktury ma uprościć procedury administracyjne, a także skrócić czas oczekiwania na kluczowe decyzje środowiskowe i budowlane. Zmiany mają objąć między innymi inwestycje w sektorze transportu, gospodarki morskiej oraz gospodarki wodnej. W takim razie teraz zaglądamy na rynki. Jak zamknął się ten dzień w Warszawie? No niestety dużo czerwieni, chociaż gdybyśmy stopniowali, no to nie jest to jakaś czerwień bardzo intensywna. Zresztą o tym też za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. WIG stracił 0,65%, WIG 20,74%, MWIG 40,71%, a SWIG 80,39%. Spadki głębsze na innych europejskich giełdach, na przykład DAX Niemiec. 0,81% na minusie. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro w tej chwili musimy zapłacić 4 zł i 33 grosze. Dolar amerykański również zdrożał, 3,74. Funt brytyjski 5,06, a frank szwajcarski 4,59, no właściwie już teraz 4,60, a zatem widzimy, że złoty w stosunku do wszystkich głównych walut nieznacznie, ale jednak się osłabił.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Pan Marcin Kiepa z analityk Tikmil jest naszym gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: I znowu te dwie literki, które dominują i wpływają na wyobraźnię również analityków giełdowych. Otóż od jakiegoś czasu mówi się o tym, że branża AI może mieć problemy, że już jest przesyt, że już jest tego za dużo, że to jest branża przeinwestowana. No i teraz do tej litanii dołącza się Europejski Bank Centralny, który w wpisie na swoim blogu również zasygnalizował, że faktycznie możemy spodziewać się pewnej korekty rynkowej po wzrostach akcji spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych. Pan przyjmuje taki scenariusz jako realistyczny?
4: Czy przyjmuje scenariusz, w którym może się pojawić korekta szeroko na rynkach, czy tutaj w szczególności na spółkach związanych ze sztuczną inteligencją? Mm-hmm. Oczywiście tak, bo w czasie każdej hossy korekty są naturalne i to mniejsze, większe korekty. Zresztą gdyby to strzeżenie Europejskiego Banku Centralnego pojawiło się w czerwcu, tak w połowie czerwca, to trafiłoby w idealny moment, kiedy taka korekta się właśnie rozpoczynała, kiedy indeks Nasdaq, amerykański indeks Nasdaq na początku czerwca wyznaczył historyczny rekord i później aż do końca lipca korygował. Teraz wrócił do w pobliżu.

0: tych rekordów. To też by się wpisało w tę dużą korektę na giełdzie w Korei, o której z pewnością słuchacze słyszeli, gdzie była bardzo silna wyprzedaż akcji. Tyle tylko, że to nie była wyprzedaż. Taka klasyczna i strach przed końcem rewolucji sztucznej inteligencji. Tu od razu muszę to powiedzieć, że ta mocna wyprzedaż na giełdzie w Korei, a pośrednio również w Tokio, wzięła się stąd, że inwestorzy tamci inwestowali na dużym kredycie. W branży mówi się, że inwestowali na dużym lewarze. To mówiąc wprost, to tak jakby pożyczyli, wzięli kredyt na zakup akcji i w sytuacji, kiedy te akcje naturalnie, w sposób taki naturalny, po bardzo silnych wzrostach zaczęły korygować, na tych akcjach mieli duże straty, musieli te pieniądze oddawać i wtedy się zrobił dramat. Natomiast tak, wracając do Europejskiego Banku Centralnego, korekty będą się zdarzały. Nawet na takim bezpiecznym aktywie, jakim jest złoto, od końca stycznia do czerwca mieliśmy korektę 29% na bezpiecznym aktywie, na złocie. Tyle tylko, że zanim ta korekta miała miejsce, złoto podrożało nam przez 2 lata, czyli od początku 2024 roku, o 180%. Mm-hmm. Więc zgadzam się z Europejskim Bankiem Centralnym, że również na spółkach związanych ze sztuczną inteligencją korekty będą się pojawiać, natomiast nie zgadzam się, że to jest bańka. A zwłaszcza nie zgadzam się z takim funkcjonującym na rynku wśród niektórych ekonomistów, analityków, porównaniem, że mamy obecnie podobną sytuację jak w czasie bańki internetowej, bańki dotkomowej, bo to są dwie zupełnie inne sytuacje, dwa zupełnie inne rynki i dwa zupełnie inne otoczenia takie infrastrukturalne, regulacyjne, w jakich giełdy, spółki funkcjonują. Wtedy spółki były mocno przewartościowane, często nie tylko nie miały zysków i, mówiąc kolokwialnie, jechały na stracie, ale też nawet nie miały przychodów. Wyceny spółek wtedy podbijało to, ilu użytkowników ma dana spółka. Wtedy był taki klasyczny zakład o przyszłe zyski, bo również wtedy nikt nie miał wątpliwości, że internet to jest pewna rewolucja na świecie. Teraz też chyba mało kto ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja jest też taką rewolucją. Być może jeszcze nie wiemy, dokąd nas ta rewolucja zaprowadzi, ale chyba wszyscy gdzieś tam czujemy, że to jest rewolucja. Tyle tylko, że teraz to nie jest zakład o zyski, bo spółki inwestujące w sztuczną inteligencję, rozwijające tę technologię, te zyski generują. Ba, generują i przychody, i przychody, coraz większe zyski. Najlepszy przykład, że w ostatnim kwartale, w który raportowała spółka Nvidia, poprawiła swoje zyski rok do roku 85%. Przepraszam, przychody 85%, zyski o 211%. Czy ta dynamika się utrzyma? Przekonamy się już w przyszłym tygodniu, bo Nvidia akurat będzie publikowała wyniki.
1: Teraz więc traci ponad 2% dzisiaj akurat.
0: Tak, nie bije Nvidia akurat rekordów. To nie jest tak, że te wzrosty mają. Szczyt bodajże był w maju na akcjach Nvidia. Natomiast wycena jedno, natomiast dla inwestorów istotne jest to, że spółka poprawia wyniki, poprawia zyski, poprawia przychody i to wpływa na te wyceny, które nie są jakieś ekstremalnie duże.
1: Na 7 spółek tych ze wspaniałej siódemki największych spółek technologicznych w tej chwili 5 traci, 2 zyskują, a zatem nie ma tutaj jakoś szczególnie wyłącznie czerwieni. Pojawia się również zieleń. Wspomniał pan o bańce dot.com, czyli spekulacyjnej bańce firm internetowych. To jedno z największych załamań na rynkach finansowych w nowożytnej historii, można powiedzieć.

0: miała miejsce na przełomie wieków, czyli właściwie na początku XXI wieku ta bańka pękła i faktycznie wtedy okazało się, że ta nowa gospodarka, cyfrowa gospodarka, o jakiej się mówiło, że te wszystkie nadzieje związane z ekspansją internetu, no jednak będzie trzeba zweryfikować. I tak teraz sobie patrzę i próbuję porównać tamtą sytuację do obecnej sytuacji. Ja mam takie wrażenie, że od 2024 roku, kiedy obserwowaliśmy spektakularne wzrosty wśród spółek technologicznych, co jakiś czas pojawiają się prognozy, że właśnie mamy Ctrl-C, Ctrl-V, dokładnie taką samą sytuację jak wtedy, że rośnie nam bańka i że zaraz ona pęknie. No już od tego 2024 roku minęły 2 lata, ta bańka jakoś się nie pęka. Jeśli się pojawia, to się pojawia korekta. I tutaj pytanie do pana, czy to przypadkiem nie jest tak, jak z tą słynną bańką mieszkaniową? Wszyscy liczą, czy część liczy na to, że ta bańka pęknie, że mieszkania stanieją, że będzie idealny moment na zakup, no i tak czekają i nic z tego nie wychodzi. Tak samo jest z jajem?
1: No najpierw musimy sobie zdefiniować, co to jest pęknięcie bańki internetowej. Dla mnie pęknięcie bańki internetowej to są spadki rzędu 60-70%. Przepraszam, bańki w ogóle to są spadki rzędu 60-70%. Natomiast jeżeli mówimy o spadkach rzędu 22%, w lipcu na przykład indeks półprzewodnikowy, czyli taki indeks, który grupuje spółki półprzewodnikowe, spadł o ponad 20% na tej, powiedzmy, koreańskiej fali, no to wtedy mamy do czynienia z gwałtowną, ale ciągle korektą. Jeżeli porównujemy obecną sytuację do bańki dotkomowej, no to już wyjaśniłem na samym początku, że to są dwie nieporównywalne sytuacje. Wtedy inwestorzy zakładali się, widzieli spółki, które często dopiero miały pomysł, nie miały zysków, miały straty ogromne, przepalały pieniądze, nie miały przychodów, zakładali się o przyszłe zyski i kupowali ich akcje. Teraz zakładają się w ogóle o to, czy sztuczna inteligencja będzie ogromną rewolucją na świecie, czy finalnie wypłynie poza tę ograniczoną grupę spółek, która teraz bardzo mocno inwestuje, przełoży się na wzrosty produktywności całej branży, bo te spółki, które są zaangażowane, te spółki szeroko rozumiane, związane z sztuczną inteligencją, poprawiają wyniki i to jest ta podstawowa różnica. Ponadto też musimy też spojrzeć na rynki akcji tak szerzej troszeczkę. Żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Ta rzeczywistość zmieniła się po upadku Lehman Brothers. Mówiąc wprost, zmieniła się odpowiedź instytucji, banków centralnych i rządów na wszelkiego rodzaju kryzysy. Dlatego coraz trudniej mi uwierzyć, że i banki centralne, i rządy dopuszczą do jakiejś takiej mocnej nierównowagi, która finalnie zakończy się mocnym pęknięciem takiej giełdowej bańki. Korekty, tak, owszem, krótsze, dłuższe, płytsze, bardziej dynamiczne. Natomiast jeżeli chodzi o bańkę giełdową, to ona się może gdzieś tam kiedyś się wydarzy, ale raczej ciężko będzie to przewidzieć i raczej nie widzę w bliskim horyzoncie kilku lat takiej sytuacji.
0: To przenieśmy się na nasze krajowe podwórko. Skoro powiedzieliśmy już i wyjaśniliśmy termin korekta, to powiedzmy o tym, co dzieje się teraz, dzisiaj na warszawskiej giełdzie. Na razie mamy drugą sesję spadkową. Nie są to jakieś spadki katastrofalne, no ale jednak ten kolor czerwony na giełdzie się pojawia. No i widać już taki delikatny, ale jednak ruch na wykresie. Czy mamy do czynienia dzisiaj z początkiem jakiejś głębszej korekty na warszawskim parkiecie po tych rekordach, o których mówiliśmy i którymi się zachwycaliśmy niecałe 2 tygodnie temu?
1: No prawdopodobnie mamy korektę, znaczy mamy początek korekty. Ta korekta byłaby nawet zdrowa i wskazana, żeby się wydarzyła. Należy pamiętać, że w tej chwili indeks WIG jest około, strzelam, bo przyznaję, nie liczyłem, około 2%.

1%, może troszeczkę więcej od historycznych rekordów. Mhm. Natomiast ten sam indeks WIG jest ponad 28% wyżej niż na początku roku i ponad 37% wyżej niż rok temu. Więc taka korekta należy się rynkowi. Taki moment przetasowania w portfelach.

0: dobre. Tak, wracając na nasze podwórko, no to spółki, akurat mamy sezon publikacji wyników, spółki poprawiają wyniki. To jest taki podstawowy czynnik, który napędza wzrosty cen akcji. Dodatkowo mamy ciągle silną gospodarkę i będziemy mieć silną gospodarkę. Poznaliśmy niedawno dane o polskim PKB. Wciąż jesteśmy w czołówce najszybciej rozwijających się krajów w Unii Europejskiej. Więc to jest kolejny taki plus. Dodatkowo inwestorzy też, czy Polacy, troszeczkę odkryli giełdę. Zauważyli, że giełda, inwestycje w akcje, to może być ten pomysł na ochronę pieniędzy przed inflacją. Inflacja teraz może nie straszy jak kiedyś, kiedy była dwucyfrowa. Natomiast Polacy zobaczyli, że to jest też taki pomysł, a badania no to też wskazują i to potwierdzają, że to jest pomysł na ochronę pieniędzy przed inflacją. Także nie wykluczam, że ta korekta nam się przeciągnie. Ja bodajże tydzień temu, jak byłem na antenie, uknąłem taką tezę, troszeczkę wynikającą z takich zaszłości historycznych, że ten wrzesień, że taki sierpień to będzie fajny okres na taki przystanek giełdowy, wrzesień dobry na korektę, do wrzesień dlatego, że historycznie ten miesiąc jest akurat najgorszym miesiącem giełdowym, więc trzymając się tamtej tezy sprzed tygodnia, podtrzymuję, że taka korekta na rynku akcji na warszawskiej giełdzie może nam się zdarzyć. Ona może potrwać nawet kilka tygodni, natomiast w dłuższym terminie wciąż jesteśmy w hoście, w tej hoście, która rozpoczęła się jesienią 2022 roku.
1: I jak na razie wszystko pięknie nam się sprawdza, to w takim razie, panie Marcinie, bardzo proszę, spójrzmy jeszcze na to, co dzieje się z polskim złotym, bo ten dzień nie jest dobry dla polskiego złotego, chociaż mieliśmy takie wrażenie w ostatnim czasie, że idzie ku lepszemu. To także korekta?
0: Faktycznie. Generalnie jest korelacja między zachowaniem rynków finansowych, nastrojów na rynkach akcji na giełdzie w Warszawie i zachowaniem złotego. Jeżeli inwestorzy na giełdzie realizują zyski, no to często idzie to w parze z osłabieniem złotego. Natomiast też w jakiś sposób nie dramatyzowałbym. Kursy pary euro PLN w tej chwili jest nieco powyżej 4,32, wcześniej odbił się od poziomu 4,30, ale to wciąż są relatywnie takie stabilne poziomy. Wydaje mi się, że teraz na dłużej notowania euro zagoszczą w pobliżu właśnie poziomu 4,30. Jeżeli nastroje będą na rynkach finansowych lepsze, to pewnie będziemy obserwowali takie poziomy 4,28, jeżeli nastroje będą gorsze, to 4,34. Natomiast w długim terminie, gdybyśmy spojrzeli na to, jak kształtują się notowania euro w perspektywie ostatnich 2-3 lat, to po takich dynamicznych zmianach, które miały miejsce w końcówce 2023 roku, generalnie euro pozostaje stabilne. Gdybyśmy przeciętnego Polaka kowalskiego spytali na ulicy, ile kosztuje euro, to pewnie strzeliłby, że 4,30 i miałby rację. Tutaj nic groźnego się nie dzieje.
1: Ale pięknie to wygląda na wykresie, panie Marcinie. Faktycznie, tak jak pan mówi, ja spoglądam na wykres 2022, 2023, tutaj dynamiczne zmiany i faktycznie w którymś momencie przychodzi rok 2024 i jak ręką odjął, ten wykres naprawdę zachowuje się dużo spokojniej. Co takiego wtedy się wydarzyło?
0: No właśnie nic się nie wydarzyło. Rok 2023 to jeszcze był efekt zmiany władzy w Polsce, wyborów i jeszcze powrotu z tych czasów słabego złotego, jaki mieliśmy w czasach pandemii. No i później nagle wszystko się uspokoiło. Polska gospodarka wracała na tory szybkiego wzrostu gospodarczego. Był nawet taki moment, kiedy złoty był nawet zbyt mocny, bo w okolicach pierwszej połowy 2025 roku. Za euro płaciliśmy 4,13, na co cieszyli się wszyscy, którzy wyjeżdżali za granicę na jakieś urlopy, ale polscy eksporterzy mogli się wtedy już się

0: troszeczkę martwili. Ale to był też taki krótki epizod. Przez większość czasu, przez większość 2024 roku euro kosztowało właśnie w okolicach 4,30. W roku 2025, powiedzmy od pierwszego kwartału 2025 do pierwszego kwartału 2026, to były wahania między 4,20 a 4,30. No i mam wrażenie, że teraz euro ponownie wraca w okolice poziomu 4,30. Właśnie wokół tego poziomu będzie krążyło. Pewnie euro do złotego, czy złoty do euro byłby silniejszy, gdybyśmy mieli niższy deficyt budżetowy, gdyby budżet, o którym rząd będzie debatował bodajże już w piątek, budżet na 2027, tak mocno nie straszył. I pewnie z drugiej strony złoty byłby słabszy, gdybyśmy mieli niższy wzrost gospodarczy, ale te dwa czynniki, te dwa impulsy i ten negatywny związany z deficytem i pozytywny związany z siłą polskiej gospodarki się równoważą. Stąd taka stabilizacja złotego w relacji do euro wokół 4,30 wydaje mi się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Oczywiście tutaj innym tematem jest zachowanie pary dolar-złoty, no bo wynika to z faktu, że notowania dolara w dużej mierze są uzależnione od notowań dolara na świecie. To nie ma takich powiązań gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi i to, czy za dolara będziemy płacili za kilka miesięcy 4 zł, czy może 3,50, zależy od tego, co stanie się w Stanach Zjednoczonych, jak tam będą kształtowały się stopy procentowe, czyli od tych czynników amerykańskich, a nie od tego, jakie decyzje zapadają w Polsce.
1: Pan Marcin Kiepas, analityk TIKMIL, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo, popołudniowe wydanie naszego magazynu gospodarczego. Marek Klapa, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.

0: Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech może jutro opuścić tamtejsze szpitale. Wrócą oni do Polski. Projekty infrastrukturalne mają powstawać szybciej. Tak przewiduje projekt ustawy, jaką przyjął rząd. Czy PSL i Lewica poprą kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego? Nie jest to pewne. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Siedemnaścioro poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech nadal przebywa w szpitalach w tym kraju. Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania jutro, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
1: Trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Na ten temat rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: MSZ prowadzi też rozmowy na temat sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. W nocy z soboty na niedzielę w autobusie przewróconym, który wypadł z autostrady do rowu, zginęło 12 osób. Według ustaleń węgierskiej policji 62-letni kierowca miał zasnąć podczas nocnej jazdy. 62-letni Robert M. trafił do aresztu na 30 dni. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu. Rząd przyjął projekt ustaw o działalności rolniczej i w sprawie przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Więcej o tym, jakie rozwiązania zapisano w tych projektach, nasza reporterka.
2: Na pierwszą z tych ustaw oczekiwała część rolników. Ma ona zakończyć ich problemy z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją. Natomiast przepisy dotyczące przyspieszenia przygotowania projektów infrastrukturalnych, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, są fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
3: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych. Zwracam też uwagę na to, że to jest projekt ustawy, który obejmuje także inwestycje przeciwpowodziowe, na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Potoku Wątok w gminie Miasto Tarnów.
2: Wśród wymienionych w ustawie inwestycji znalazły się projekty dotyczące portu w Gdyni, a także gdański agroterminal. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Maciej Berek jest już oficjalnie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Do niedawna był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że jego kandydaturę poprą ugrupowania koalicyjne. Czy Lewica będzie za tą kandydaturą? Między innymi o to pytaliśmy w naszej popołudniówce posła tego ugrupowania Tomasza Trela.
4: Dla mnie pan Maciej Berek, mimo tego, że jest znakomitym prawnikiem, nie był w partii politycznej, jest politykiem, ponieważ był członkiem Rady Ministrów. Natomiast na początku września klub parlamentarny Lewicy będzie w tej sprawie decydował i ostatecznie, tak jak zawsze, podczas demokratycznego głosowania zdecydujemy, czy popieramy, czy nie popieramy tej kandydatury.
0: 18 września w Trybunale Konstytucyjnym wygaśnie kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Sędziów TK wybiera Sejm. Prezydent przyjmuje od nich ślubowanie. Martwy opozycjonista rosyjski Siergiej Własienko znaleziony w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Nic nie wskazuje na udział osób trzecich, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Wstępne ustalenia nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób. Jeszcze dziś zostanie wszczęte śledztwo w kierunku artykułu 155, to jest nieumyślne spowodowanie śmierci.
0: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny. Siergiej Własienko po wybuchu wojny w Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski, początkowo na wizie turystycznej. Później uzyskał azyl polityczny. Należał do Kongresu Deputowanych Ludowych. Utworzyli go byli rosyjscy deputowani. Prokuratura Generalna Rosji uznaje ją za organizację niepożądaną. Wśród 8 najczystszych jezior w naszym kraju 2 są na Warmii i Mazurach. Tak wynika z zestawienia, jakie przygotował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Czy to oznacza, że wiele jezior na Warmii i Mazurach uznawanych dotąd za czyste zostało zanieczyszczonych? Stan jezior jest dobry. Przyczyną zmian jest nowy parametr pomiaru, wyjaśnia profesor Renata Augustyniak-Tunowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
6: Zaczęto badać parametry, które wcześniej

0: nie były jeszcze badane i niestety one nie wypadają dobrze. Bierze się pod uwagę 5 grup organizmów, które zamieszkują takie jeziora i bada się właśnie, jak wyglądają populacje tych organizmów. Jest to fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos, ryby i można na podstawie badań tych właśnie zbiorowisk organizmów określić, czy ekosystem funkcjonuje w sposób prawidłowy, zdrowy, niezaburzony.
1: Wśród najczystszych jezior są m.in. Budzisławskie na Pojezierzu Gnieźnieńskim w Wielkopolsce, Karskie Wielkie na Pojezierzu Myśliborskim na Pomorzu Zachodnim i Płaskie w gminie Giby na Podlasiu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Wieczorem też może popadać przelotny deszcz, informuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Najwięcej tych opadów na północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia mogą pojawić się lokalne burze. I w tym regionie suma opadów może wynieść od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna w Polsce dziś od 18 do 21 stopni.
1: W nocy popada głównie na zachodzie i północy kraju. Temperatura przeważnie od 10 do 15 stopni.
2: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
2: Klimat. Reklama.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
2: Po reklamie.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Jest 18.08 i pora teraz powrócić do tematów politycznych w Polskim Radiu 24. Tych tradycyjnie nie brakuje. Zaczniemy od sprawy Marcina Romanowskiego, ale też porozmawiamy m.in. o kandydowaniu byłego ministra rządu premiera Donalda Tuska, Macieja Berka, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Debata dnia.
10: No, nasze zaproszenie przyjęli profesor Szymon Osowski, politolog Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, dzień dobry.
11: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
10: I profesor Tomasz Słomka, politolog Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dzień dobry również.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: To zacznijmy od Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu, poinformował o tym premier Donald Tusk, powołując się na dane przekazane przez służby innych państw regionu.
13: Mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
10: Czyli to w sposób jednoznaczny odnosi się do Prawa i Sprawiedliwości. O tej odpowiedzialności sobie jeszcze porozmawiamy. Ale czy fakt, że Marcin Romanowski miałby przebywać właśnie w Naddniestrzu, zmienia polityczny ciężar tej sprawy? Może dotyka

0: tutaj innych obszarów funkcjonowania naszego państwa. Jak sądzi pan profesor Szymon Ossowski?
1: No, jeżeli to się potwierdzi, a no, wszystko wskazuje na to, że tak jest, no to moim zdaniem jak najbardziej. To jeszcze można było próbować bronić ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, no, na wielki sojusznik i taka cała ta narracja Amerykanów, że chronią polityka przed opozycji, przed rządzącymi. No nie da się tego już w przypadku państw niedemokratycznych, takich jak Białoruś, myślę o sędzi Szmicie, jak, ale no przede wszystkim Rosji, teren kontrolowany przez Rosję, no jeszcze to jest prawie, że w praktyce Rosja, kontrolowany przez właśnie Rosję. Ja, moim zdaniem, to jest duży problem dla PiS-u. Ja jednak lubię porównywać to do sytuacji, kiedy był minister Wąsik i minister Kamiński, którzy jednak zostali w Polsce, stanęli. PiS z tego zrobił wielką medialną, wielki medialny szum i w jakiś sposób, myślę, że nie wiem, czy wygrał, no ale w każdym razie, po pierwsze, my o tym nie pamiętamy. Oni zostali w Polsce, no może zostali ułaskawieni, tematu nie ma, tak? Oni zostali, PiS to wykorzystywał medialnie swoich wyborców, na pewno raczej wzmocnił ich lojalność. Natomiast w przypadku Romanowskiego, no jest to bardzo trudne, nawet żeby własny rektorat zaakceptował to, że ich polityk raz, że uciekł, tak? Czyli no, to jest jedna rzecz, czyli no, zgodnie z narracją, że jak ktoś nie ma nic do ukrycia, to przecież nie ucieka, ale przede wszystkim jeszcze gdzie uciekł, więc moim zdaniem no, tutaj jest bardzo obciążenie dla tej partii. Pomijam już kwestie takie merytoryczne związane z tym, co ewentualnie mógł przekazać służbom rosyjskim, tak? No bo to też jest przecież piękny argument, także myślę, że ta sytuacja z Marcinem Romanowskim, który też, zwróćmy uwagę, nie został z PiS-u, z tego co wiem, wykluczony, a wykluczeni zostali na przykład posłowie będący z Mateuszem Morawieckim, więc to na pewno jest moim zdaniem duży problem, duży kryzys. Rządzący mają argument bardzo mocny w stosunku do Romanowskiego, a wybór tego miejsca, no to faktycznie no, go dyskredytuje jako polityka i bardzo szkodzi tej partii.
0: Naddniestrze jest separatystycznym regionem Mołdawii, który od konfliktu z lat 90. No, funkcjonuje jako państwo nieuznawane przy praktycznie pełnym wsparciu albo pełnej kontroli rosyjskiej. Stąd też te wątpliwości, ta krytyka w kierunku Marcina Romanowskiego, jeżeli rzeczywiście on w tym Naddniestrzu przebywa. Ja mówię o tym dlatego, no, że sam premier Donald Tusk tutaj ten procent takiej niepewności na wszelki wypadek pozostawił. Ale czy podobnie uważa profesor Tomasz Słomka, że ta sprawa dla Marcina Romanowskiego, jeżeli on przebywa w Naddniestrzu, będzie dużym albo już jest dużym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości?
2: No właśnie, ja bym właściwie troszkę przestawił ten wektor i najpierw właściwie zaznaczył, zaakcentował to, co profesor Ossowski wywołał już przed chwilą. To jest problem dla państwa polskiego. To jest problem dla bezpieczeństwa państwa polskiego, bo jeżeli sytuacja jest taka, jaka jest po 22 roku, ja mówię o pełnoskalowej wojnie, ale też o działaniach rosyjskich, które były wcześniej wobec Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce. Polski. I teraz, jeżeli rzeczywiście Romanowski jest na terytorium zależnym tak naprawdę od Federacji Rosyjskiej, bez służb Federacji Rosyjskiej właściwie tam funkcjonować się nie da, to powstaje pytanie, co dał Romanowski służbom rosyjskim, żeby tam przebywać i żeby mieć tę ochronę. Bo przecież taka uprzejmość nie realizuje się za darmo. Więc ja myślę, że to jest bardzo trudny czas i bardzo ważny czas dla polskich służb i wywiadu, kontrwywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo naprawdę jest to niebezpieczna kwestia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości. To się zresztą układa bardzo tak, no, można powiedzieć, harmonijnie od 23 roku. Od wyborów Prawo i Sprawiedliwość nie ma szczęścia ani do tego, aby stworzyć jakiś model funkcjonowania w opozycji. To jest ciągły kryzys. Po drugie, depczące konfederacje również nie sprzyjają temu hegemonicznemu czy kontynuacji hegemonicznego położenia PiS-u. Odejście frakcji Morawieckiego, no i problem suwerennej Polski, Ziobry, jego zastępcy, którzy tak naprawdę, jestem o tym przekonany, od bardzo wielu miesięcy ciążą również na badaniach poparcia dla PiS-u. Proszę zauważyć, że sprytnie bardzo zachował się Mateusz.

0: Mateusz Morawiecki, właściwie umywając od tego ręce, mówiąc, że sprawa Romanowskiego Ziobry to nie jest sprawa jego stowarzyszenia, jego
1: A Mateusz Morawiecki jest w tym wiarygodny? No bo jednak ten konflikt między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro, no to nie jest też nic nowego, więc chyba to w pewien sposób może tutaj podbudować wiarygodność takich
0: tak,
1: słów.
0: Ja myślę, że ja nie chcę oczywiście rozstrzygać o pełnej wiarygodności, bo jednak wszyscy dobrze wiedzą, że Zbigniew Ziobro był ministrem rządu Mateusza Morawieckiego, że w tym rządzie funkcjonowali zastępcy Ziobry, a Morawiecki to tolerował. Ale on może teraz oczywiście legitymizować się tym, że on zawsze jednak był w tej opozycji wobec Ziobry, no tylko Jarosław Kaczyński te chciał takiego układu, a nie innego, więc ja myślę, że to odium bardziej spada jednak na Prawo i Sprawiedliwość i będzie jej ciążyć.
1: To teraz dość ciekawy głos z Konfederacji wspominanych przez panów. Michał Nieznański właśnie z ugrupowania Konfederacja wezwał polityków Prawa i Sprawiedliwości, by zdystansowali się od Marcina Romanowskiego.
2: Niesamowite, że można było coś takiego zrobić, bo to pokazuje chyba tylko jedną rzecz. Marcin Romanowski bardzo mocno chce trafić do Polski, chyba być jakimś, nie wiem, świadkiem koronnym, albo naprawdę uznał, że powrotu do Polski nie ma i trzeba się schować w trzecim świecie, co jest dla mnie niewiarygodne i wychodzi poza mój tok myślenia. Ale to go przekreśla w ogóle jako polityka i apeluję do Prawa i Sprawiedliwości, żeby jak najszybciej się od niego odcięli, bo jak widać, że coś się z tym człowiekiem stało złego i nie powinniśmy mieć wszyscy w polskiej polityce z nim do czynienia. To jest jednak krok za daleko.
1: Prawo i Sprawiedliwość źle zarządza w takim razie tym kryzysem, profesor Szymon Ossowski?
3: Tak, znaczy zdaje się, jestem w tym przypadku, zgadzam się, przynajmniej to było pytanie, bo ja teraz nie usłyszałem.
1: Profesor Szymon Ossowski, czy tutaj rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość źle tym kryzysem związanym z Marcinem Romanowskim zarządza?
3: No moim zdaniem tak. Znaczy, to jest inny oczywiście poziom, natomiast no, jak był kryzys Szpitala Południowego, no to zrobił to, co robi się zgodnie z zasadami komunikacji kryzysowej, tylko po prostu, czyli po prostu się usuwa polityków, którzy są obciążeni. I to z tym młodym lekarzem, politykiem no, niewielkiego znaczenia, tak? W Koalicji Obywatelskiej to się stało. No, wcześniej Donald Tusk, jeszcze za poprzednich rządów, również jednak pozbywał się ministrów. No, słynny przypadek ministra Ćwąkalskiego, kiedy powiesiła się osoba związana z sprawą Lewnika. Przecież no, to były takie reakcje i tutaj PiS tej reakcji pytanie dlaczego nie podejmuje, tak? Dlaczego nie chce usunąć Romanowskiego z partii i tak jawnie się od niego odżegnać. Mateusz Morawiecki, jak i ludzie z jego, mogą to w jakiś tam sposób krytykować, zwłaszcza, że pamiętamy, że jakie były relacje między Zbigniewem Ziobrą i ministrem Morawieckim, tak w czasie, kiedy razem byli w rządzie, to myślę wszystkim o konferencji Zbigniewa Ziobry krytykujące swojego szefa premiera, który nie mógł nic zrobić, no bo to od tego się trzyma cały rząd i koalicja. Także pytanie jest dla mnie otwarte, dlaczego PiS nie jest w stanie sobie, szczególnie posłowie się trochę odcinają, że nie mają z nim kontaktu, no ale jednak nie ma takiego oficjalnego, ostrego postępowania i wydaje mi się, że to PiSowi szkodzi, no a Konfederacja, jak słyszeliśmy, się cieszy z tego powodu, no bo kto zyskuje na tym kryzysie, no raczej przede wszystkim osłabia się PiS, tak, nawet jeżeli wielu wyborców nie tyle przechodzi do Konfederacji, no to no i pamiętajmy, że partie rywalizują przede wszystkim o podobne elektoraty, tak? I tutaj jest walka o, powiedzmy, to drugie miejsce, biorąc pod uwagę te ostatnie sondaże.
0: Jeżeli można, panie redaktorze.
1: Tak, panie profesorze, jasne.
0: Właśnie, bo słuszną uwagę tutaj poczynił profesor Ossowski, że sobie PiS nie radzi z tym kryzysem, ale ja bym powiedział, że może PiS wpadło we własną pułapkę, bo widać wyraźnie, że łatwiej przychodzi Kaczyńskiemu odcinanie tego skrzydła centrowego niż odcinanie skrzydła skrajnego, do którego również była suwerenna Polska w PiSie obecnie należy. I być może tam jest kalkulacja taka, że opłaca się trzymać z suwerenistami z tego powodu, że trzeba będzie walczyć z konfederacjami o odbicie prawicowych wyborców, ale w sytuacji takiej jak z ministrem Ziobro i z jego zastępcą, no to jest, tworzy się błędne koło i właściwie PiS na tym nie zyskuje, a bardziej traci.
1: Ale to dopytam, panie profesorze, czy to rzeczywiście się Prawo i Sprawiedliwości opłaci? Oczywiście to spekulowanie też takie polityczne na temat przyszłości, no ale jeżeli jest takie sfokusowanie, skupienie PiS-u czy prezesa

0: Kaczyńskiego na tym, żeby odebrać ten elektorat Konfederacji, żeby tutaj na tym poziomie walczyć, to czy nie ma zagrożenia, że ci wyborcy właśnie bardziej centrowi, a domyślam się, że raczej tych jest więcej, będą mniej przychylnie na Prawo i Sprawiedliwość patrzyli i na przykład zwrócą się ku Mateuszowi Morawieckiemu? Czy to nie jest zagrożenie być może większe dla PiSu?
1: Tu jest podwójne zagrożenie, bo moim zdaniem z jednej strony wyborcy o takich postawach bardziej radykalnych, prawicowych, mogą stwierdzić, że Prawo i Sprawiedliwość nie radzi sobie właściwie w obecnych czasach i z kryzysami, które je dotykają. I być może trzeba iść ku tym ugrupowaniom, które są nowe i które obiecują tak naprawdę nowe otwarcie na scenie politycznej, czyli obydwie konfederacje. A z drugiej strony może się okazać tak, że zniechęceni, umiarkowani wyborcy Prawa i Sprawiedliwości stwierdzą, że właściwie ku takiej z ugrupowaniem dryfującym ku prawej ścianie, nie chcą już trzymać, a pojawiła się alternatywa w postaci ugrupowania Morawieckiego i może tam warto zainwestować. Oczywiście mówię to bardzo ostrożnie, ponieważ sondaże na razie wielkiego boomu dla Morawieckiego nie pokazują. Natomiast być może z czasem utrwali się to przekonanie, że warto zainwestować właśnie w to ugrupowanie.
0: Do Mateusza Morawieckiego jeszcze sobie wrócimy, jeżeli nam czas pozwoli, porozmawiamy też o ewentualnej wspólnej liście do parlamentu na prawicy. Czy taka jest możliwa przed wyborami, co może się wydarzyć po wyborach, ale jeszcze mówiąc o sprawie Marcina Romanowskiego, przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości o wydanie mu listu żelaznego. Problem polega na tym, że Marcin Romanowski miał własnoręcznie podpisać dokument i wysłać go z Tyraspola, czyli stolicy Naddniestrza wspominanego przez nas. Prokuratura Krajowa oceniła, że nie ma podstaw do uwzględnienia tego wniosku. To jest ciekawe. Natomiast Tomasz Trela, poseł Lewicy, też skomentował na naszej antenie zachowanie Marcina Romanowskiego.
2: Mam nadzieję, że polskie służby sobie z taką kreaturą polityczną jak Romanowski poradzą i któregoś dnia pan Romanowski otworzy oczy, a nad nim będą stali funkcjonariusze państwa polskiego.
0: Prokuratura mówi, że dotychczasowa postawa Marcina Romanowskiego nie daje rękojmi przestrzegania warunków listu żelaznego. W dosadny sposób komentuje to Tomasz Trela, poseł z Lewicy, ale ja się zastanawiam, czy w ogóle o ten list żelazny w tym wszystkim chodziło. Czy to nie jest też taka prawna gra obrońców być może Marcina Romanowskiego? No bo pojawiają się ciekawe informacje dotyczące reakcji na informacje przekazane przez Donalda Tuska, od których zaczęliśmy, przez pana premiera. To znaczy, że podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów szef rządu stwierdził, że na 99% posiada informacje o tym, że Romanowski jest w Naddniestrzu. Natomiast mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że w związku ze złożonym przez Marcina Romanowskiego wnioskiem o wydanie mu listu żelaznego, a także złożonym przeze mnie wnioskiem o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec mojego klienta, składam do Sądu Okręgowego w Warszawie w obu sprawach wniosek o przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka. Dość szybka reakcja, ja mam wrażenie, taka reakcja jakby tylko czekano na takie słowa ze strony szefa rządu, czy kogoś, któregoś z ministrów, czy podobnie sądzi pan profesor Szymon Ossowski.
3: Że na pewno ten pomysł z listem żelaznym, występowanie, no to miało pokazać, że jednak on chce tak się poddać, chce wrócić, tylko boi się aresztowania, także chce odpowiadać z wolnej stopy. Więc w tym sensie, no, można powiedzieć, że miało mu to pomóc w jego sytuacji, natomiast no, obciążyło go miejsce, z które zostało wysłane, a rzeczywiście no, reakcja jego adwokata, jego prawnika, no, pokazuje, że tutaj nie chodzi tylko oczywiście o kwestie prawne, tylko chodzi tu o kwestie najbardziej polityczne. No tutaj jedną sprawą są winy związane z panem wiceministrem, a drugą jest jego pozycja w polityce. Tutaj wcześniej profesor Słomka i pan redaktor mówiliście o tej części Prawa i Sprawiedliwości, no co, czyli tej związanej z suwerenną Polską. No ona wygrała, tak, ten wewnętrzny pojedynek, no bo ja jestem jednak zdania, że Mateusz Morawiecki pierwotnie nie chciał wyjść z PiS-u, tylko chciał, myślę, no, odgrywać tam inną rolę niż po wyznaczeniu Przemysława Czarnka, bo to chodziło o to, żeby być następcą Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ jego opcja przegrała wewnętrzną rywalizację, no to doszło do tego, to już, że doszło do tego rozpadu. Natomiast zgadzam się też z panem poseł Słomką, że w tym momencie PiS postawił, Jarosław Kaczyński musiał też na kogoś postawić. Postawił na Przemysława Czarnka, no ci harcerze wyszli, no to zostali, powiedzmy, no, jądro, czyli stare PCN i maślarze, tak? No i właśnie ludzie związani z Zbigniewem Ziobro, czy też właśnie, którym jest wiceminister Romanowski. Także tutaj trochę PiS jest tak w tak

0: się sam, że tak powiem, postawił w rogu i te działania pełnomocnika na pewno są związane z tą sytuacją polityczną i być może one są odpowiedzią na to, dlaczego PiS nadal nie wykluczył chociażby Romanowskiego z partii.
1: Ale mnie to zastanawia, no bo od samego początku, no przynajmniej mi ta sprawa wydaje się dość dziwna, jeżeli chodzi o ciąg takich logicznych zdarzeń. To znaczy, no wysyłamy ten list, wniosek o list żelazny, no ale jest ta pieczątka, jest podpis z Naddniestrza. No to już samo w sobie budzi kontrowersję i na pewno i Marcin Romanowski i jego obrońcy musieli się domyślać, że taki problem się pojawi. A teraz ta reakcja pełnomocnika Marcina Romanowskiego na słowa premiera Donalda Tuska, ta chęć przesłuchania pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka może świadczyć o tym, że toczy się bardziej skomplikowana gra niż na pierwszy rzut oka wygląda, profesor Tomasz Słomka?
2: Ja bym tłumaczył to na dwa sposoby. Z jednej strony może być to rodzaj takiego nieco, nie wiem, czy słowo histeryczne jest dobre, ale takiego radykalnej próby obrony. Tutaj obrońca Romanowskiego staje się tak naprawdę czynnikiem politycznym, który wskazuje, że tak naprawdę to rząd jest winny tej sytuacji i on zmusił jego klienta do pewnego działania. No i druga rzecz, to jest być może odwrócenie sytuacji właśnie od głównego tutaj bohatera i pokazanie, no zobaczcie, bo może to wszystko wynika z tego, że to służby i premier, który jest ich szefem, działają przeciwko Romanowskiemu, a ten musi bronić się coraz bardziej i coraz bardziej skrajne miejsca chociażby pobytu wybierać. Powiem szczerze, że rola obrońcy tutaj jest dla mnie bardzo, bardzo zagadkowa, ale bardzo jednocześnie nacechowana politycznie.
1: A czy wiemy tak naprawdę, albo może już nam umknęło, co tak naprawdę w tej sprawie Marcina Romanowskiego czy Zbigniewa Ziobry chodziło? No bo teraz skupiamy się przede wszystkim na to, że panów nie można dosięgnąć, bo są poza granicami naszego kraju. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi prawdopodobnie właśnie w wymienianym przez nas Naddniestrzu. Czy jeszcze ten początek, fundament tej sprawy ma w tym wszystkim znaczenie, profesor Szymonosowski?
0: To znaczy nie ma, tak? No bo są ścigani za wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Natomiast pewnie medialnie już coraz rzadziej się o tym mówi, tak? Bo mówi się o ucieczce, a nie mówi się o clou problemu, czyli to, że panowie, że ten fundusz, oczywiście były zmiany prawne, tak? Rozporządzenia to wszystko wiemy, że teoretycznie po części przynajmniej zgodnie z prawem, ale te pieniądze szły na wydatki, no mało związane z istotą tego funduszu, no i potem związane oczywiście z specyficznym finansowaniem, powiedzmy tak, kampanii wyborczej polityków tego ugrupowania. Natomiast rzeczywiście dzisiaj, myślę, że mało kto pamięta właśnie za sprawą tego ciągnięcia się tej sprawy, o co chodziło. No, natomiast oczywiście przez to, że nie ma tych dwóch polityków w kraju, no, nie można tego funduszu rozliczyć. To oczywiście gdzieś tam pewnie jakimś problemem dla rządzących jest.
1: No i pytanie też, o co chodzi z kandydowaniem pana Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Na nie postaramy sobie się odpowiedzieć w kolejnej części naszego spotkania po 18.33 po serwisie informacyjnym. Ten równo o wpół do. W tej części to już wszystko. Ja zachęcam państwa do tego, żeby pozostać razem z nami.
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
5: taniej masz. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Mija 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma usprawnić inwestycje w bezpieczeństwo.

0: Przewiduje on m.in., że decyzje środowiskowe dla kluczowych inwestycji mają być wydawane w ciągu 45 dni. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczało brak zastrzeżeń. Jak mówi premier Donald Tusk, ustawa radykalnie przyspieszy budowę elektrowni atomowej oraz sieci kolejowej wokół portów nad Bałtykiem. Szef rządu zwrócił się też do prezydenta.
1: Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki.
0: Zmiany mają objąć inwestycje w sektorach transportu, gospodarki morskiej oraz gospodarki wodnej. Poprawa współpracy i wymiana doświadczeń bojowych. O tym rozmawiali szefowie sztabów generalnych Polski i Ukrainy, generał Wiesław Kukuła i Michał Drapaty. Polska Armia przekazuje na portalu X, że omówiona została też bieżąca sytuacja na Ukrainie. Również możliwość usprawnienia koordynacji w przestrzeni powietrznej. Znieważenie na tle narodowościowym i naruszenie nietykalności cielesnej. Takie zarzuty usłyszała 46-latka, która w Bydgoszczy zaatakowała nastoletnie rodzeństwo z Ukrainy. Kobietę zatrzymano razem z 34-letnim mężczyzną. Został on przesłuchany w charakterze świadka. Do tego incydentu doszło w piątek. 14-letnia dziewczyna i jej 12-letni brat bawili się dronem w pobliżu dworca. Kobieta miała zaatakować dzieci za to, że rozmawiały po ukraińsku. Agresorzy mieli wyzywać nastolatków i grozić im. Jednemu z nich mieli wykręcić rękę, połamać zabawkę i rzucić nią w chłopca, powodując zadrapania. Do 5 lat więzienia grozi kobiecie, która przywiązała psa do haka samochodu i ciągnęła go za sobą przez blisko 400 metrów. Doszło do tego w miniony weekend w gminie Nowy Targ. Zwierzę odniosło poważne obrażenia. Podejrzana miała blisko 3 promile alkoholu we krwi, mówi Sylwia Pyzowska z nowotarskiej policji.
2: Z kobietą w dniu dzisiejszym zostały przeprowadzone czynności procesowe, zostały ogłoszone zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz znęcania się nad zwierzętami.
0: Pijaną kobietę zatrzymali świadkowie, którzy wezwali funkcjonariuszy. Po samochód oskarżonej przyjechał później mężczyzna. On też był pijany.
3: Mamy prawie 33 minuty po godzinie 18. Wracamy do Państwa z kolejnymi tematami politycznymi.
4: Debata dnia.
3: A wracamy w tym samym składzie. Razem z nami profesor Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, witam ponownie.
5: Dzień dobry ponownie.
3: I również profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, kłaniam się ponownie również.
6: Dzień dobry.
3: To teraz kolejna sprawa przed nami. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek żegna się ze swoim stanowiskiem. Koalicja Obywatelska zgłosiła go na kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i ja pamiętam te słowa premiera Donalda Tuska z konferencji prasowej kilka dni temu, kiedy mówił o tym, że Maciej Berek uczynił z apolityczności swój znak rozpoznawczy. Teraz rzecznik rządu Adam Szłapka przekonywał, że mało kto w rządzie i koalicji traktował Macieja Berka jako polityka. Mówił, że był on traktowany przede wszystkim jako ekspert i ważny urzędnik. Adam Szłapka podkreślał również, że Berek nigdy nie był członkiem partii politycznej, nie brał udziału w kampaniach wyborczych, nie startował. Czy kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście jest tak odległa od polityki, jak przekonuje rząd? Czy to tylko polityczne mydlenie oczu? Profesor Tomasz Słomka.
5: To jest bardzo trudna sytuacja. Niektórzy nawet określają to mianem największego problemu wizerunkowego premiera, no bo tak naprawdę to on jest takim swoistym promotorem tego przejścia ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc o nim jako o prawej ręce, która będzie się spełniać w innych rolach. Ale sprawa nie jest tak prosta. Można powiedzieć, że jest bardzo wiele aspektów i problemów z tym związanych. Po pierwsze, nie byłby to pierwszy przypadek oczywiście, kiedy ci, którzy funkcjonują w ramach pierwszej lub drugiej władzy, władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, przechodzą w nieodległym terminie do Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy posłów, senatorów. Pamiętamy również taki przypadek chociażby z 1999 roku, kiedy wiceminister spraw wewnętrznych

0: w bardzo szybkim tempie został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, więc sytuacja no, nie jest jakby niespotykana w polskich warunkach. Ale z drugiej strony sprawę komplikuje fakt, że Koalicja Obywatelska i Koalicja Rządowa proponowały zmianę ustawodawstwa w zakresie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i zakładały w swojej ustawie karencję czteroletnią, czyli taki czas oczekiwania na możliwość kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego od momentu zaprzestania funkcjonowania jako funkcjonariusz władzy ustawodawczej.
1: O ile mnie pamięć nie myli, tej ustawy nie podpisał prezydent Duda.
0: Nie podpisał, odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a więc teraz tworzy nam się taka sytuacja. Z jednej strony można by powiedzieć, że tak krawiec kraja, jak mu materii staje, więc mamy sytuację prawną, jaką mamy. Nie ma tej karencji, jest ta możliwość szybkiego kandydowania, więc właściwie nie narusza to prawa. Ale z drugiej strony narusza to pewną filozofię, którą chciał ten rząd i ta koalicja wprowadzić. Jednak gruntowniejszego rozdzielenia tych dwóch sfer politycznej i funkcjonowania w sądzie nad prawem, czyli Trybunałem Konstytucyjnym. A więc wiele tutaj jest elementów, no można powiedzieć, skomplikowanych. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą tutaj warto dopowiedzieć. Minister Berek jest przedstawiany jako skuteczny prawnik, który pomoże przezwyciężyć kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Tak to widzi premier. Z jednej strony jest to bardzo atrakcyjne dla bardzo wielu wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy, i widać to chociażby na forach internetowych, mówią, no tak, wreszcie ktoś podjął jakąś radykalniejszą reakcję, coś się zacznie...
1: No tak, ale przepraszam, że wejdę w słowo, panie profesorze, nie brakuje panu informacji, w jaki sposób ten jeden człowiek ma zażegnać kryzys w Trybunale Konstytucyjnym?
0: I to jest właśnie jeszcze jeden element, który chciałem powiedzieć. Jaką rolę widzi dla Berka premier Tusk? To też jest bardzo niepokojące, jeżeli premier rządu właściwie mówi, że ma jakąś wizję funkcjonowania organu niezależnego przecież od pierwszej i drugiej władzy. To nie wygląda dobrze, a przecież sędzia Trybunału Konstytucyjnego powinien być jak żona Cezara, poza podejrzeniami. Tutaj wiele znaków zapytań jednak wciąż pozostaje.
1: Pan profesor Tomasz Słomka próbował tutaj znaleźć jakieś argumenty, które no, w pewien sposób mogłyby tłumaczyć tę decyzję i ten kierunek podjęty przez premiera Donalda Tuska, przez byłego ministra rządu tej koalicji Macieja Berka, ale czy ten kierunek w ogóle da się rzeczywiście tłumaczyć, czy zrozumieją to wyborcy Koalicji Obywatelskiej albo szerzej tej koalicji rządzącej, profesor Szymon Osowski?
2: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej, myślę, że to zrozumieją. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej liczą na skuteczność. Rozliczenia się nie udają. Chociażby patrzymy na to, co mówiliśmy wcześniej, czyli Fundusz Sprawiedliwości. Zgadzam się z panem profesorem Słomką, że takie przykłady były już wcześniej, ale też pamiętajmy, że Trybunał wtedy nie był w takim stanie, no bo to, że Trybunał od kilku lat no, praktycznie nie działa, no i te wszystkie zmiany po 15 roku tak naprawdę bardzo osłabiły tą instytucję, bo wcześniej oczywiście byli tam ci byli politycy, ale oni nagle stawali się, mam wrażenie, inni, zmieniając funkcje. Znaczy, my mówimy o instytucji, ale mówimy też o ludziach. Oczywiście, że ja bym chciał, żeby tam zasiadali sami wybitni profesorowie prawa, konstytucjonaliści, teoretycy, ewentualnie wybitni praktycy, którzy rzeczywiście są bardzo niezależni, bo z punktu widzenia wejścia do Trybunału Konstytucyjnego, no to często rzeczywiście te osoby, były takie przykłady sprzed wielu, wielu lat, które nagle stawały się bardziej niezależne. Natomiast sytuacja z Trybunału Konstytucyjnego jest inna, dużo gorsza oczywiście. No, nikt, wtedy można było krytykować pewne wyroki, ale nikt nie podważał niezależności tego Trybunału, także związanej z sędziami, z osobami, które tam zasiadają. No jednak minister Berka oczywiście nie można porównać, nie wiem, z posłami, tak, z posłem Pawłowicz chociażby. Natomiast oczywiście ja tutaj widzę taką analogię do tego, co robił rząd, na przykład w przypadku ministra sprawiedliwości. no Adam Bodnar tak chciał bardziej proceduralnie, to się nie udało, więc wymienił go premier na ministra Żurka, który no, miał być bardziej, nazwijmy to, nie wiem, bezwzględny, tak? Trochę analogia być może do zmian w mediach publicznych, które też

0: Wtedy minister Sienkiewicz wszedł, dokonał zmiany, no gdzieś kontrowersyjnej, tak, no bo to nie poprzez Radę Mediów Narodowych, tylko poprzez, poprzez ustawę o kodeks spółek handlowych znaleziono pewną furtkę, więc koalicyjny elektorat moim zdaniem tak zaakceptuje, on oczekuje tych zmian. Sytuacja jest w jakimś sensie ekstraordynaryjna oczywiście, natomiast jak to zostanie przeprowadzone, no ja myślę, że właśnie minister Berek ma być takim ministrem Sienkiewiczem, ministrem Żurkiem, tylko że w Trybunale Konstytucyjnym, bo to już jest pytanie, tak, jeżeli coś zostało zniszczone tak naprawdę, no to nieraz nie da się tego naprawić, trochę na zasadzie celu święta środki, bez pewnie pobrudzenia sobie, mówiąc tak publicystycznie, rąk. I być może taka będzie takie zadanie jest dla pana ministra. Natomiast oczywiście, no jak mówiłem, wolelibyśmy, żeby tego nie było, takich osób, żeby były osoby całkowicie z zewnątrz, nie wiem, wybitni profesorowie prawa. No ale wydaje się, że też potrzeba osoby, która doprowadzi do pewnych zmian. A to, że Trybunał Konstytucyjny no, nie działa, no to wiemy. I tu akurat nie jest to wina obecnego rządu.
1: I nie dziwi też, że Prawo i Sprawiedliwość krytycznie do tego pomysłu się odnosi. Andrzej Śliwka z PiS-u właśnie w taki sposób skomentował decyzję Koalicji Obywatelskiej, decyzję samego pana Macieja Berka o kandydowaniu do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Jest to coś bardzo gorszącego, że polski premier wysyła tam, deleguje tam swoją prawą rękę. Pan Maciej Berek jest politykiem, sam nazywał się politykiem. Jest odpowiedzialny za to, że polskie przepisy na przestrzeni ostatnich lat stały się jeszcze bardziej skomplikowane. Wiele bubli prawnych było przygotowanych przez rząd. Za to wszystko odpowiadał Maciej Berek.
1: Że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości to krytykuje, to tak jak mówiłem, nie dziwi. Moglibyśmy tutaj powtórzyć też te wątpliwości, te pytania, które stawialiśmy przed momentem w naszej rozmowie, ale wątpliwości co do obsadzenia Macieja Berka na stanowisku sędziego Trybunału Konstytucyjnego ma też Lewica. Poseł tego ugrupowania Andrzej Szejna nie wyklucza jednak zagłosowania za tą kandydaturą.
3: W mojej ocenie należy rozstrzygnąć, na ile kompetencje pana ministra Berka, właściwie już byłego ministra, przeważają i czy jest to osoba, która by sprawowała ten mandat w pełni apolitycznie, niezależnie. W moim odczuciu tak. Natomiast te wątpliwości muszą być przez pana premiera w klubie parlamentarnym Lewicy rozwiane.
1: Z drugiej strony przewodnicząca klubu Lewicy Maria Żukowska, komentując tę kandydaturę Macieja Berka, powiedziała, że mieliśmy być inni niż PiS, mieliśmy robić to inaczej, a nie dokładnie tak samo. W jakiej sytuacji swoich współkoalicjantów stawia premier Donald Tusk, profesor Tomasz Słomka?
4: No, stawia w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jeżeli miało się na sztandarach pewne nowe standardy funkcjonowania, przywracania praworządności, no to jednak ten krótki odcinek między działalnością polityczną a funkcjonowaniem w sądzie nad prawem, to jest bardzo problematyczna rzecz. Ale oczywiście mogą odgrywać tutaj dwie rzeczy jeszcze rolę. Po pierwsze, przyjęcie pewnej narracji, o której tutaj wspomniał już chwilę wcześniej profesor Rosowski i myślę, że to jest bardzo ważny argument, że nawet wiele osób, które przechodziło z ław poselskich czy senatorskich do Trybunału Konstytucyjnego w przeszłości, doskonale odnajdywało się w Trybunale Konstytucyjnym, zostawiając te swoje przysłowiowe legitymacje partyjne w szatni Trybunału i nie odgrywało one większej roli. To naprawdę byli dobrzy, niezależni sędziowie. I być może taka narracja zostanie przyjęta, że liczy się przede wszystkim predyspozycja ministra dotychczasowego, ministra Berka i jego zdolności jako prawnika nad tym, co przez jakiś czas, w sumie przecież niedługi, można by powiedzieć, robił w rządzie. I druga rzecz, to jest taki mechanizm, jakby liczenie na mechanizm zapomnienia. To jest rok 26. Mamy ponad rok do wyborów parlamentarnych. Bardzo możliwe, że bardzo wielu wyborców w ogóle zapomni o tej sytuacji, o tym kryzysie i nie będzie zwracało uwagi, że Berek stał się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tym bardziej, jeżeli jego działalność w Trybunale przynosiłaby jakieś pozytywne skutki orzekaniu, w rozstrzyganiu pewnych dylematów. Więc ja mam takie wrażenie, że premier idzie w takie zaparte, trochę licząc na to, że

0: No, A, pozytywne skutki, B, wyborcy zapomną o całej sprawie.
1: Pytanie też, czy premier w tej sytuacji w ogóle ze swoimi współkoalicjantami się liczy, no bo on na konferencji prasowej mówił o tym, że bierze to wszystko na siebie, te wątpliwości, tę krytykę, która się pojawi, bierze na siebie, no ale nie możemy jednak oddzielić tego tak grubą kreską i powiedzieć, że to nie wpłynie również na współkoalicjantów, no bo oni, jak widać, muszą się z tego tłumaczyć. A co w sytuacji, jeśli partie koalicyjne nie poparłyby tej kandydatury, profesor Szymon Osowski? Panie profesorze, czy się słyszymy? Halo, halo? Chyba się nie słyszymy z panem profesorem. Mamy drobny jakiś kłopot, ale czy jest z nami profesor Tomasz Słomka? Jeszcze sprawdzę.
0: Tak, jestem.
1: Panie profesorze, to poproszę pana o odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że profesor Szymon Osowski za moment do nas wróci. Co by to oznaczało dla koalicji, gdyby współkoalicjanci nie zagłosowali za tą kandydaturą?
0: No, jest to bardzo trudna sytuacja dla wtedy koalicji, bo jedną rzecz bym oczywiście zaakcentował, raz jeszcze do niej powrócił. Premier zdaje się, że nie konsultował ze swoimi współkoalicjantami albo przynajmniej nie ze wszystkimi znaczącymi postaciami w koalicji o tej kwestii. To się zresztą wpisuje w taki pewien model przywództwa Donalda Tuska, który lubi pokazywać, że podejmuje szybkie, radykalne, odpowiedzialne decyzje i łącznie z deklaracjami, że to on bierze za nie odpowiedzialność. Natomiast można hipotetycznie również przyjąć, że nie będzie większości, która dokona tego wyboru ministra Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy oczywiście ja nie sądzę, żeby zachwiało to koalicją, czy był taki kryzys, żeby koalicja miała się rozpaść. Natomiast będzie to oczywiście pociągało za sobą konieczność poszukania nowego kandydata.
1: No i oznaczałoby to też, że to było niepotrzebne ryzyko utraty wizerunku czy poparcia.
0: Tak, ale premier ryzykuje i dla mnie, ja mówiłem już w takim poprzednim wejściu, że dla mnie jest to niezwykle fascynujące jako dla politologa. Skąd się bierze to bardzo takie mocne poparcie premiera dla tej kandydatury, bo rzadko kiedy szef rządu włączał się w poparcie kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, więc być może Donald Tusk widzi w Berku rodzaj takiego, no, takiej silnej postaci, która jest w stanie zreformować Trybunał Konstytucyjny. No więc jest to niezwykle ciekawy przypadek, ale ja sądzę, stawiam taką hipotezę, że minister Berek zostanie wybrany do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wrócił do nas profesor Szymon Osowski. Panie profesorze, mam nadzieję, że dobrze się słyszymy. Postawię ponownie pytanie, które do pana kierowałem. To znaczy, co w sytuacji, co ona by oznaczała dla samej koalicji, gdyby współkoalicjanci za tą kandydaturą Macieja Berka nie zagłosowali?
2: Znaczy, no to było przede wszystkim bardzo poważna porażka samego premiera. Zgodzę się z profesorem Słomką, że ja nie sądzę, że do tego dojdzie. Po pierwsze, tutaj nie ma żadnych konkretnych interesów, jakichś grup społecznych, nie wiem, rolników, że PSL by nie chciał, tak, czy to jest obsadzenie pewnej osoby w Trybunale Konstytucyjnym, także tutaj nie dotyka to jakichś interesów partyjnych, grup społecznych, popierających poszczególne ugrupowanie. Koalicjanci wyrażają swoje może lekkie zdziwienie, jak słyszymy. Natomiast myślę, że jak to kiedyś inny koalicjant innej koalicji mówił, że no głosował, ale się nie cieszył. Tak? Ja nie sądzę, że tutaj doszłoby do tego, jak już powiedziałem, nie ma jakiejś takiej walki interesów pomiędzy koalicjantami. No i przede wszystkim tutaj myślę, że premier będzie bardzo konsekwentny, no bo to uderzyłoby nie tyle w samą koalicję, ale przede wszystkim bardzo osłabiłoby jego autorytet i jego pozycję w rządzie. No bo skoro on postawił, to była jego decyzja. Także ja też zgadzam się z moim przedmówcą, że nie sądzę, żeby do tego doszło, bo wtedy rzeczywiście moim zdaniem, nie mówię, że koalicja się rozpadła, ale na pewno byłby bardzo duży kryzys, no bo to było nie tyle podważenie jakiejś propozycji Koalicji Obywatelskiej czy ogólnie rządu, ale to byłoby to podważenie, no, decyzji samego premiera.
1: Mówiąc o koalicji, panie profesorze, jeszcze tutaj dopytam a propos tego, jak koalicję oceniają wyborcy. Mamy ciekawy sondaż dla Onetu. Tam zadano pytanie, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje pana zdaniem

na kolejną kadencję. 16% odpowiedziało zdecydowanie tak, 23,8% raczej tak. To daje prawie 40% zwolenników kontynuacji obecnych rządów. Po drugiej stronie w sumie łącznie przeciwników kolejnej kadencji jest 47,4%, czyli więcej niż w przypadku tych osób, które by chciały dać ewentualną szansę.

0: i koalicyjnych, czyli oczywiście dla PSL-u. No nie nas przekracza, ale to jest wielkie ryzyko. No Polska 2050 to jest prawdziwy problem dla dzisiejszej koalicji rządzącej, że wszystkie sondaże pokazują, że Koalicja Obywatelska wygrywa. A teraz po tym rozpadzie w PiS-ie, no to dość, ma coraz większą przewagę nad drugim, nadal PiS-em, tak. Ale to jednak to jest problem całego rządu, tak. Nie Koalicji Obywatelskiej, która, znaczy dla niej też, bo ona wygrywa. No i tylko Lewica wchodzi, tak. Większość sondaży to pokazuje. I to jest, myślę, że główny problem dzisiaj rządzących, żeby nie stało się to, co w 2023 roku, tylko PiS się zamieni z Platformą, czyli zwycięstwa nie ma zdolności koalicyjnej.
1: A jak na wyniki tego sondażu patrzy ze swojej perspektywy profesor Tomasz Słomka? Panie profesorze, czy to jest jakiś sygnał ostrzegawczy, czy właśnie raczej nie ma co przywiązywać do tego politycznej wagi?
2: Absolutnie zgadzam się z profesorem Osowskim, że należy na ten sondaż patrzeć z perspektywy innych wyników. Pierwsza rzecz ciekawa dla mnie, że więcej respondentów tutaj wskazuje, że zasługuje ta koalicja na dalsze działanie, niż sam rząd ma w badaniach poparcia, bo jeśli chodzi o sondaże pokazujące poparcie dla Rady Ministrów czy dla Sejmu, no to one są jednak o przynajmniej kilka punktów procentowych i niżej. Po drugie, mówiąc przewrotnie, jak nie wiadomo, jak do końca zrozumieli respondenci to pytanie, bo może oni uważają na przykład, że Koalicja Obywatelska, ale w innej konfiguracji, być może zasługiwałaby na dalsze poparcie i z tym idzie w parze ta wywołana kwestia tego pierwszego miejsca dla Koalicji Obywatelskiej we wszystkich sondażach, które się przeprowadza. Ale może na przykład dla wielu wyborców lepszym wyobrażeniem jest koalicja KO z samą Lewicą. To byłoby bardziej wyraziste. A być może u niektórych wyborców mogła się pojawić wizja koalicji obywatelskiej z Konfederacją. Tego nie można przecież z góry wykluczyć, tym bardziej, że coraz częściej taka hipoteza się gdzieś w przestrzeni publicznej pojawia. Także...
1: O jeszcze jedną rzecz zapytam, panie profesorze, bo jest też sondaż, w którym zapytano o chęć głosowania na wspólną listę obecnie rządzącej koalicji. Tutaj 38,8% badanych deklaruje gotowość głosowania na wspólną listę obecnej koalicji, a 37,2% ją odrzuca. Czyli możemy powiedzieć, że tutaj jest to wyrównane, ale sądzi pan, że jest szansa na taką wspólną listę? Bo to też miał być jeden z tematów podczas spotkania liderów koalicji z premierem Donaldem Tuskiem.
2: Taka wspólna lista jest zawsze problemem, bo przecież rozmawiano o niej również przed 23 rokiem i myślę, że szczęśliwie dla tego rządu, dla tej konfiguracji politycznej jednak ta wspólna lista nie powstała, bo z jednej strony mogłaby być premia za pewną jedność, a z drugiej strony mogłyby bardzo silnie odezwać się obawy, na kogo ja właściwie głosuję, bo może chcę na konserwatystę z PSL, a wyjdzie na to, że poparłem jakiegoś działacza lewicy, którego w sumie nie chciałem popierać. A więc to zbudowanie oddzielnych komitetów, które, mówiąc potocznie, łowiły w swoich elektoratach, było chyba skuteczniejsze. Znaczy ja nie sądzę, żeby jakiś wariant wspólnej listy tutaj był najlepszy. Ja bym prędzej przyjął, że może dojść do zbudowania koalicji obywatelskiej z PSL-em i być może z Unią Centrum, bo to dałoby się lepiej wytłumaczyć jako, no, można powiedzieć, zbudowanie takiej centrowej,
1: niecała,
2: czy lekko centroprawicowej. Czyli niecała
1: minuta do końca naszej rozmowy. Czy profesor Szymon Osowski widzi szansę dla wspólnej listy dla obecnej koalicji, czy to nie byłoby politycznie opłacalne?
0: Znaczy, przede wszystkim to jest nierealne moim zdaniem, ponieważ oprócz tego, że są sondaże, są jeszcze wewnętrzne ambicje polityków, listy. Nie wierzę w ułożenie wspólnych listy wszystkich ugrupowań. Po prostu zdecydowałyby ambicje, indywidualna walka o miejsca. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, na pewno to, w jakim układzie dzisiejszej koalicja rządząca pójdzie, może mieć kluczowe znaczenie, kto do tego Sejmu się dostanie. Słyszymy, mówił pan profesor Słomka, że przed poprzednimi wyborami też były nawet sondaże, czy jedna lista, dwie, czy trzy. W większości, z tego co pamiętam, dwie listy wydawały się optymalne. No bo poparcie 38% dla jednej listy, ale jeżeli sumujemy w sondażach poparcie dla koalicji, dla Lewicy, dla PSL-u, Polski 2050,

0: czy tam centrum, no to tam będzie więcej niż 40%. Także ja uważam, że jedna lista też jest zbyt dużym ryzykiem, ponieważ wydaje się, że dwie listy, ja zawsze byłem zwolennikiem dwóch list.
1: I tu kończymy nasze spotkanie. Bardzo za nie dziękuję. Profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, byli naszymi gośćmi. Panowie, dziękuję raz jeszcze, życzę dobrego, spokojnego wieczoru.
2: Dziękujemy. Dziękuję.
1: A no właśnie, bo kończymy popołudnie w Polskim Radiu 24, a zaczynamy wieczór za niespełna 4 minuty, godzina, za niespełna 5 minut, godzina 18.
3: 19.
1: 19, widzisz, ale się pomyliłem w tych liczbach. Ale
3: Jeremia
1: to już
3: Jamrożek.
1: Ten wieczór, dobry wieczór i zmęczenie. Jarema Jamrożek razem ze mną, tuż obok mnie. Wspiera mnie Jarema w tym liczeniu w takim razie. Bardzo dobrze.
3: To ja wyliczę po kolei, co będzie dzisiaj.
1: Co będzie po 19, wylicz.
3: To wyliczam. W zmianie klimatu, o tym, jak dziś projektuje się miejską zieleń. W samym zdrowiu, o wadach postawy u dzieci. Świat w powiększeniu to największy proces przeciwko meta. A w stanie dnia po 21.30 profesor Krystian Dudek, politolog z Akademii WSB. Między innymi o Marcinie Romanowskim, a ponieważ przed nami wieczór deszczowy, to powiemy między innymi o tym rosyjskim parasolu ochronnym.
1: Tydzień deszczowy w ogóle chyba się zapowiada, tak. Rosyjski parasol ochronny, wiele tematów. Marcin Romanowski, też ciekawa kwestia jego pobytu i...
3: Słyszałem, że w Naddniestrzu Andy's Pizza, podobno bardzo dobry lokal.
1: To nie byłem. Ja... I w lokalu, i w Naddniestrzu.
3: To znam kogoś, kto był w Naddniestrzu i powiedział mi
1: i przekazał ci takie informacje. No dobrze, dobrze. Jarema Jamrożek z państwem zostaje wieczorem w Polskim Radiu 24. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
11: Pamiętamy.
10: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kierowca polskiego autokaru rozbitego na Węgrzech w areszcie za kratami spędzi miesiąc. Marcin Romanowski nie powinien dostać listu żelaznego, stwierdza prokuratura. Nie widzi do tego podstaw. Ta ustawa ma chronić rolników. Nowi mieszkańcy wsi nie będą mogli narzekać na brzydkie zapachy. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na 30 dni trafił do aresztu kierowca polskiego autokaru po tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu. Do katastrofy doszło w nocy z soboty na niedzielę. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Autokar przewrócił się na bok. Zginęło 12 pasażerów, kilkadziesiąt osób jest rannych, w tym 10 ciężko. 62-letni Robert M. złożył zażalenie na decyzję.

0: decyzję sądu. O szczegółach Michał Makowski.
1: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
2: Nie ma nazwijnych okazji, soko sabą wodził mig.
1: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ były argumenty za i przeciw. Sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazić dowody na szwank. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Autokarem, który rozbił się na Węgrzech, wracali pielgrzymi z sanktuarium maryjnego w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. W ciągu 25 lat na tej trasie zginęło 45 osób. Podczas takich wyjazdów pasażerowie często nie zapinają pasów lub robią to nieprawidłowo, mówi ekspert, który zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego, Maciej Bednik.
3: Mamy tak zwane kolce biodrowe, czyli pod brzuchem, na biodrach takie wystające kości. To jest miejsce idealne do tego, żeby założyć pasy. One powinny biec również przez nasz bark i powinny być dociągnięte. O tym wielu nie tylko kierowców, ale i pasażerów zapomina.
0: Jak podkreśla ekspert, kierowcy autokarów na dalekich trasach powinni być wypoczęci i regularnie się zmieniać. Nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie mu listu żelaznego. Takie stanowisko prokuratura krajowa przekazała sądowi okręgowemu w Warszawie. To on podejmie ostateczną decyzję. Brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku posła PiS-u, wyjaśnia rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Brak jest rękojmi, iż w przypadku wydania tego listu żelaznego podejrzany rzeczywiście będzie się stawiał na wezwanie sądu lub prokuratora. I to wynika z dotychczasowej postawy procesowej podejrzanego, którą już możemy obserwować od przeszło 2 lat. Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie.
0: Prokuratura zwraca się do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną. Chodzi o ustalenie, czy Romanowski przebywa w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. To separatystyczny region w Mołdawii, który pozostaje pod kontrolą Rosji. O przyznanie listu żelaznego były wiceminister sprawiedliwości zwrócił się w ubiegłym tygodniu. Ochrona rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Taki jest cel projektu ustawy, jaki przyjął rząd. Rolnicy nie powinni obawiać się konfliktów z powodu uciążliwych hałasów lub zapachów z ich gospodarstw, mówi szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
5: To rolnik ma produkować żywność, ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy. Ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
0: Projekt ustawy zwanej Lex Rolnik zakłada, że osoby, które kupią domy albo działki w pobliżu gospodarstw rolnych, będą musiały podpisać u notariusza oświadczenie. Będzie tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak hałas, zapachy i praca maszyn. Pożar lasu w Tatrach w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem ugaszony. Ogień pojawił się w trudno dostępnym terenie. Dwóch strażaków zostało opuszczonych ze śmigłowca Topru, a wodę dostarczały dwa wozy ratowniczo-gaśnicze. Dowoziły ją w rejon Polany Włosienicy. Tam napełniono zbiornik podwieszany pod dronem, a ten transportował wodę na pogorzelisko. Pożar objął niewielki obszar, paliła się ściółka leśna i wnętrze jednego drzewa. Przyczyną pożaru mogło być uderzenie pioruna. Na koniec puma, która pojawiła się w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku. Drapieżnika uchwyciła fotopułapka. Zdjęcie jest datowane na 9 sierpnia. Nie wiemy, gdzie jest to zwierzę, przyznaje Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica.
6: prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo. Zdjęcie, które zostało pokazane jednemu z pracowników nadleśnictwa, było z datą 9 sierpnia, więc to było

0: no, dobrych parę dni temu, więc no, naprawdę nie wiadomo, gdzie to zwierzę się obecnie znajduje.
1: Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany również w rejonie Szczytnej i Polanicy Zdroju. Jeśli ktoś spotka pumę, to nie powinien do niej podchodzić ani próbować robić zdjęć. Jak najszybciej trzeba zadzwonić pod numer alarmowy 112.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sporo chmur, miejscami popada przelotny deszcz. Taka będzie jutro pogoda. Na północy i w centrum możliwe burze. Termometry pokażą przeważnie od 19 do 23 stopni.
3: Sześć minut po godzinie 19 przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A dzisiejszy program przygotowali Justyna Błońska i Rafał Roślik. Za realizację odpowiada Michał Daniluk. Już za chwilę, proszę Państwa, zmiana klimatu, a w nim zielone miasto Gdynia. Miejski ogrodnik opowie o tym, jak dziś projektuje się miejską zieleń. Czy odchodzi się od częstego koszenia trawników, czy miejsca przyjazne zapylaczom stają się obowiązkowym elementem parków i skwerów? Jak w ścisłym centrum miasta zaprojektować zieleń tak, by mieszkańcy mogli w niej odpocząć, a jednocześnie rośliny i zwierzęta znalazły przestrzeń przyjazną dla siebie. Proszę posłuchać.
5: Zmiana klimatu.
6: Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Podobno tuż gdzieś za tymi drzewami jest morze, ale nas interesuje właśnie dzisiaj zieleń miejska. No i o tym będziemy rozmawiać. Tadeusz Szenk, ogrodnik, miejski ogrodnik Gdyni, dobrze mówię?
7: Dokładnie tak. Tadeusz Szenk, jestem ogrodnikiem miasta Gdyni i rzeczywiście znajdujemy się w pięknych okolicznościach przyrody. Jeszcze do tego pogoda nam tutaj pięknie sprzyja. Siedzimy sobie na ławeczce teraz tutaj rzeczywiście w bardzo fajnych okolicznościach przyrody. No jakieś 300 metrów od samego morza, jednej z najfajniejszych plaż tutaj, jakie mamy w Gdyni, w Orłowie. Jesteśmy na terenie Kolibek. Tutaj mieści się siedziba nasza Wydziału Ogrodnika Miasta i no jest to miejsce usiane zielenią, tak jak cała Gdynia zresztą.
6: No właśnie, jak cała Gdynia. My kojarzymy miejscowości nadmorskie z tą linią brzegową, z piaskiem, plażą, ewentualnie wydmami, czyli tam już ta zieleń. No ale jak już tak o mieście całym się pomyśli, to już niekoniecznie wiemy, czy jest zielona, czy nie. A Gdynia jest zielona?
7: Gdynia jest zielona, jest bardzo zielona. Można by było zacząć od warunków takich samych geograficznych, które tutaj mamy. No to raz, że mamy duże ukształtowanie terenu pod względem, no tutaj morena, że tak powiem, nie pożałowała. Natomiast no, około 45% to są lasy dookoła, więc zielono już jest chociażby z tego samego tytułu. Natomiast to, czym my się zajmujemy, to upiększaniem i dbaniem o zieleń w samym centrum naszego miasta, czyli w tej przestrzeni miejskiej.
6: No właśnie, o lasy nie trzeba dbać, one sobie radzą, a przynajmniej nie aż tak bardzo trzeba dbać. Kosić, podlewać niekoniecznie, ale tę zieleń miejską to już tak. Bywałam w Gdyni wiele razy, w zasadzie od dziecka. Po raz pierwszy dzisiaj, w tym roku, zobaczyłam, jakie są piękne łąki kwietne. Na skwerze Kościuszki, koło tej słynnej fontanny, rosną niesamowite, przepiękne kwiaty i pełno zapylaczy wokół. Czy tak zawsze było? Czy ja tego nie zauważałam? Czy to właśnie jest ten trend, idziemy w dzikość?
7: To znaczy, to nie do końca są łąki kwietne, dlatego, że to są rabaty, które mamy tutaj posadzone planowo i one mają być właśnie przygotowane w taki sposób, żeby cały rok było w tym coś atrakcyjnego. Jeżeli chodzi o łąki kwietne, to w warunkach gdyńskich tak naprawdę pozostawiamy po prostu rzeczywiście fragmenty, na przykład niekoszonych przestrzeni dla zapylaczy. Natomiast chcemy, żeby Gdynia była pięknym miejscem, takim pozostającym dobre wrażenie dla turystów, zwłaszcza w sezonie letnim, ale nie tylko w sezonie letnim. Stąd mamy bardzo dużo takich realizacji przemyślanych, które mają cieszyć oko przez cały rok. Tak? Jeżeli są miejsca, które są na przykład niewykoszone, to rzeczywiście pozostawiamy takie miejsce, gdzie mamy jakieś cenne rośliny, które są z punktu widzenia chociażby z perspektywy zapylaczy do pozostawienia. Natomiast no, wizytówka naszego miasta, tak jak to jest ścisłość centrum, jak Świętojańska, jak Piłsudskiego, jak nasze tutaj molo południowe, czy bulwar nadmorski, to są takie miejsca, które mają mieć tą zieleń jednak zadbaną, tętniącą kolorami, tętniącą życiem i pozostawiającą dobre wrażenia z Gdyni.
6: Łąki kwietne, rabaty kwiatowe to dwie różne rzeczy, okej, ja to trochę łączę, bo to po prostu kwitnie i przyciąga

0: zapylacze, ale wsadziłeś kij w mrowisko i pojawiło się hasło koszenie. To jest takie hasło, które wielu mieszkańców miast polaryzuje, bo jedni kosić, żeby było równo, żeby było widać, żeby było uporządkowane, a inni nie kosić, żeby ta woda zatrzymywała się w glebie, żeby właśnie zapylacze miały miejsce do żerowania. Jaka jest tendencja w tej chwili w Gdyni? Tak jak w większości miast, staramy się jednak zachować tą dzikość i nie kosić?
1: Każdy kij ma dwa końce. Taka jest prawda i tutaj nie ma jednego dobrego rozwiązania i tak naprawdę od tego są fachowcy, ludzie, którzy mają ku temu wykształcenie, którzy są przyrodnikami z zamiłowania, którzy wiedzą, w jaki sposób postępować z przyrodą. I są miejsca, które muszą być wizytówką miasta, gdzie te tereny mają być rzeczywiście zadbane, mają być takimi ogradami, gdzie widać tą ingerencję człowieka, natomiast one też wymagają innej pielęgnacji, wymagają podlewania. Te rzeczy, o których mówimy, można regulować na przykład chociażby nie podchodzeniem takim sztywnym na przykład do samej pielęgnacji, no bo jeżeli patrzymy troszkę do przodu i patrzymy, jakie będziemy mieli tutaj warunki pogodowe czasami dosłownie na kilka dni, no to można tak dobrać na przykład koszenia, żeby nie krzywdzić przyrody. Tak samo mówię, że nie wszędzie trzeba wykosić, także prawda jest taka, że nie ma jednej dobrej metody i tutaj to, co my proponujemy, to jest rzeczywiście podejście systemowe, natomiast bardzo elastyczne do warunków, zależne od warunków pogodowych, zależne od miejsca i naprawdę w takiej przestrzeni jak miasto znajdzie się miejsce i dla zapylaczy, i przestrzeni dla ludzi, którzy będą się czuli dobrze, będą mogli usiąść na bezpiecznie na ławkach, gdzie tam nie będą się obawiali na przykład kleszczy, albo gdzie będą mogli na fajnie wypielęgnowanej trawie rozłożyć kocyk, tak jak to ma na przykład miejsce chociażby tutaj w Parku Kulipki, gdzie jesteśmy, czy w przestrzeni, które mamy w naszej Dumie, czyli w Parku Centralnym.
0: Wychodzimy dzisiaj z plaży, zostawiamy trochę morze za plecami, wchodzimy do miasta. Jakie przestrzenie, jakie tu są atrakcje, jeśli chodzi właśnie o tę zieleń? Skwery, parki, czego tu jest najwięcej i w ogóle co tu jest?
1: Takim must have'em moim zdaniem, który trzeba odwiedzić w Gdyni, jeżeli chce się w ogóle porozmawiać o zieleni, no to jest rzeczywiście Park Centralny, tak? Gdzie są trzy strefy tematyczne i tak naprawdę idąc od ulicy Świętojańskiej w kierunku morza, idziemy tak naprawdę wzdłuż cały czas przygotowaną przestrzenią parkową, gdzie są te wszystkie funkcje po drodze realizowane, od takich przestrzeni, gdzie można się wyciszyć, spokojnie posiedzieć, przez takie polany, gdzie można, cały czas mówimy o ścisłym centrum miasta, gdzie można po prostu odpocząć. Jest po drodze skatepark, więc jest to taki naprawdę wielofunkcyjny park, który dzięki temu, że jest parkiem liniowym, jest zagospodarowany w różnych przestrzeniach, w różny sposób i każdy znajdzie tam coś atrakcyjnego. Więc Park Centralny na 100%. Wspaniałym miejscem jest ten tutaj jeszcze dziko właśnie wyglądający nasz park w Kulipkach. Natomiast ja bym też zachęcał, kiedy jesteśmy w tej Gdyni, no to wejść na przykład na takie naturalne tereny, jak mamy na przykład w Orłowie, Molo w Orłowie i słynny klif orłowski, no to jest taka wizytówka, którą trzeba zobaczyć. Zresztą jest tam również szlak poprowadzony, który warto zobaczyć. Ale zachęcałbym też, zwłaszcza o tej porze roku, do po prostu przejścia się po ścisłym centrum naszego miasta, dlatego że taką dumą naszą są na przykład łódki na Świętojańskiej, gdzie mamy w przeciągu sezonu trzy zmiany takich nasadzeń kwiatowych i one są zawsze kolorowe, zawsze cieszą oko i rzeczywiście zachwycają nie tylko turystów, ale i mieszkańców od lat i to jest coś takiego, co mieszkańcy, gdyby łódki nie wydarzyły się w którymś roku, no to byłoby bardzo, bardzo źle i mieszkańcy byliby na pewno zawiedzeni, więc staramy się, żeby w każdym miejscu było coś ciekawego. Mamy również coś, co w Gdyni nam się bardzo przyjęło, takie parki kieszonkowe, czyli na jakichś małych powierzchniach, gdzie są tereny takie zdegradowane, czy jakieś takie, nazwijmy to klepiska, no to po prostu wchodzimy i przeobrażamy zupełnie tą przestrzeń, proponując tam jakieś formy wypoczynku, ale to wszystko jest w otoczeniu nowo stworzonej zieleni.
0: Wow, jest co zwiedzać, jest gdzie odpoczywać, no jest jak i czym oddychać. A w jakie rośliny idziecie? Bo jesteśmy na Pomorzu. Czy tu jest trochę inna roślinność? Zawsze się mówi, że te drzewa są takie trochę niższe, bo bryza od morza trochę warunkuje to, czy mogą się piąć w górę, czy się wyginają trochę. Ale ta roślinność w mieście, to jest to samo co wszędzie? Czy specjalne nadmorskie jakieś odmiany, które lepiej sobie tutaj radzą?
1: Jest różnica w samej Gdyni chociażby, jak się niektóre rośliny zachowują, z tego względu, że Gdynia jest tak specyficznie położona, że mamy tą Gdynię, która jest na tej półce jak gdyby tutaj nadmorskiej i mamy Gdynię, która jest położona kilkadziesiąt metrów wyżej. I już chociażby z samego tego tytułu różnice są, gdzie na przykład dany gatunek zupełnie nam się zachowuje tutaj w centrum, na tej, nazwijmy to, części nizinnej Gdyni i tam, gdzie mamy tą wysoczyznę, no to tam już te same gatunki zachowują się w zupełnie inny sposób, więc tak naprawdę

0: dobierając gatunki, które w Gdyni, no chociażby tutaj jarząb szwedzki na przykład jest takim stricte gatunkiem kojarzonym z Gdynią mocno, to musimy zwracać uwagę na to, gdzie sadzimy, bo my już na przykład wiemy, w której części Gdyni on nam da sukces, a w którym no po prostu będzie klapa, tak? Więc to są lata doświadczeń z doborem nie tylko samych gatunków, ale też i odmian. W tej chwili bardzo mocno eksperymentujemy z związami, które są takim troszkę zapomnianym gatunkiem w Polsce, a przyjmują nam tutaj się świetnie, więc obok lip, klonów, grabów czy dębów, graby na Piłsudskiego to też jest taka nasza wizytówka, no to te wiązy w tej chwili też są takim gatunkiem, na który stawiamy mocno. Bardzo dużo też gatunków owocowych, ale tutaj uwaga, to są gatunki owocowe tylko z nazwy, ozdobne jabłonie, ozdobne wiśnie, no właśnie to nasze molo południowe, czyli Duma, też no takie jedno z najpiękniejszych tych gdyńskich miejsc. W tym roku w ogóle całkowicie odmieniliśmy obraz tego miejsca, dlatego że posadziliśmy tam ponad 150 sztuk wiśni piłkowanych Sunset Boulevard. One mają taki aspekt wiosenny, że takim bladoróżowym kwiatem obsypują się wiosną. To jest, no to miejsce będzie, to jest posadzone w tym roku i powiem szczerze, że no nie możemy się doczekać już sami, jak to będzie wyglądać, jak to po prostu wybuchnie ta cała przestrzeń, taka aleja obsypana tymi kwiatami na wiosnę. Także robimy te nasze nasadzenia w taki sposób, żeby one były atrakcyjne dla mieszkańców, żeby o każdej porze były atrakcyjne. I tutaj ten dobór gatunków no, bardzo mocno zależy w tych, cały czas mówimy o utrudnionych warunkach i glebowych, i właśnie wilgotnościowych, które mamy w mieście. I cały czas musimy dbać o to, żeby i szukać jakichś takich gatunków, które nam tutaj dadzą fajny efekt, ale nie na od razu, ale na długie, długie lata.
1: No i też na długie miesiące, bo jak wiemy, turyści przyjeżdżają do Gdyni przez cały rok, no, a mieszkańcy też mieszkają przez cały rok. Więc fajnie by było mieć przyjemne odczucia wzrokowe właśnie o każdej porze roku, no zimą najtrudniej, ale też można coś zrobić, co będzie zimą zielone. A na czym polega praca ogrodnika miejskiego, tak na co dzień?
0: Oj, praca ogrodnika miejskiego to tak naprawdę skupia w sobie dużo wątków, dlatego że to jest cały szeroki zakres prac, to taki trzon, o którym ja bym tutaj powiedział i coś, co zbudowaliśmy praktycznie od początku istnienia wydziału, to postawiliśmy na swój zespół projektowy i tak naprawdę tą zieleń, którą projektujemy i wykonujemy sami, to robią nasi pracownicy, dlatego że postawiliśmy taki model, dlatego że mamy kontrolę nad tym, w jakim kierunku ma iść miasto. Jest to przemyślane od samego początku, konsekwentnie realizowane. Już mówiąc o tym, że gdybyśmy zlecali to na zewnątrz i tak ktoś by musiał to kontrolować, jest dużo więcej takich niuansów, więc ta część projektowa jest u nas rzeczywiście ogromną częścią. Jak już mamy zaprojektowane, posadzone, zrealizowane, to później musimy o to zadbać, więc jest ta część pielęgnacyjna, gdzie są ludzie, którzy tą pielęgnację robią. Natomiast no, cały czas musimy coś dosadzać, coś zmieniać, uatrakcyjniać. To nie jest zawsze tak, że zawsze nam wszystko wyjdzie, więc też często te nasze rabaty zmieniamy, czy usunięte drzewa reagujemy i wymieniamy w porę, więc to jest duża część naszej pracy, natomiast są też takie no, mniej przyjemne, gdzie trzeba robić jakieś jeszcze uzgodnienia z drzew i tak dalej dla firm zewnętrznych, które się do nas zgłaszają, czy też czasami zadecydować o jakiejś wycince, bo też jesteśmy do tego zobligowani prawem. Także tej pracy jest dużo, natomiast jest to praca jak najbardziej satysfakcjonująca. No i cudowne w tym jest to, że widzimy swoje efekty. I właśnie to jest ta wartość dodana, że to, co sobie sami zaprojektujemy, to potem widzimy, jakie to są efekty. Także bardzo ważne jest tutaj doświadczenie, nie mówię tyle o swoim, co o pracownikach, z tego względu, że oni po prostu widzą swoje efekty swojej pracy, są w stanie proponować coś ciekawego i wiedzą, jak to się zachowa.
1: A czy macie jakieś problemy związane ze zmianami klimatu? Przede wszystkim z suszą, która się z tym wiąże, czyli być może nie pada, chociaż często się mówi, że nad morzem to akurat pada. Czy u was też ten problem suszy jest zauważalny, czy jednak tutaj pada?
0: No nie pada u nas, także akurat mieliśmy te same problemy i rzeczywiście tak jak niektóre gatunki widzieliśmy, że są wypierane z miasta, no to te ostatnie lata były rzeczywiście suche i tutaj ta pielęgnacja głównie skupiała się na tym, żeby dostarczyć odpowiednią ilość wody dla podlewania, po to, żeby utrzymać to, co już zostało zrobione. Stosujemy specjalne worki nawadniające, które na przykład rozprowadzają wodę przez kilka, nawet do kilkunastu godzin, co tutaj dosyć mocno też nam ułatwiało pracę.
1: A te worki to jest takie coś wokół drzewa, taki ciemny worek, który widać, to nie jest śmietnik, bo wczoraj widziałam, że ktoś śmieci wrzucił, czyli to jest właśnie to, bo nie każdy wie, jak to wygląda.
0: Tak, dokładnie tak. Znaczy, nie będę tutaj komentował zachowań co niektórych. No, mam nadzieję,

0: że to nie są mieszkańcy Gdyni absolutnie, bo się tak nie zachowują, ale rzeczywiście te worki, które mamy wokół słupków przy drzewach, bo to nie są z reguły na samych drzewach, tylko na słupkach, to są właśnie worki takie nawadniające. My z nich korzystamy, one są bardzo ważne. My z nich staramy się korzystać jak najmniej z tego względu, że tak jak w tym roku te warunki pogodowe są takie, że jednak co jakiś czas pada i ten rok jest dużo lepszy dla drzew. Zresztą widać, że ta zieleń jest zupełnie innej jakości niż rok czy dwa lata temu. Także zmiany klimatyczne musimy mieć z tyłu głowy, natomiast też nie możemy się zapędzić w taki sposób, że o, jest susza, no to ciągniemy tylko w tym kierunku, bo to tak nie działa. No, przyroda potrafi nam zrobić takiego psikusa jak w tym roku, gdzie ten rok jest dużo lepszy. I tej pielęgnacji stricte odnośnie podlewania jest dużo mniej, natomiast no, rośnie nam wszystko dużo szybciej. Tak? Rosną też na przykład chwasty. I tutaj wracając taką klamrą jak gdyby do tych chociażby naszych trawników, no to takim aspektem koszenia jest to, że jeżeli mamy zadbane, wypielęgnowane trawniki, no to jeżeli nie kosimy na przykład długotrwało, to wchodzą nam gatunki, które są niepożądane, które powodują jakieś pleśnie i po prostu degradujemy te powierzchnie, które od wielu lat były pielęgnowane. Także tutaj tych aspektów zieleni jest wiele i dlatego powinni się nimi zajmować fachowcy.
1: A gdybyśmy taką samowolkę trochę budowlaną, a w zasadzie roślinną chcieli zrobić, bo taki skwerek jest, mam drzewo, może kupię, dosadzę, bo ci ogrodnicy miejscy nie wpadli na to, żeby tutaj na przykład coś rosło. Czy jest taka możliwość, czy to jest zakazane, żeby na takim wspólnym terenie nagle coś posadzić?
0: Nie, no były takie akcje, szczerze mówiąc, też u nas, natomiast powiem szczerze, że jeżeli mamy sytuację, że nagle w jakimś miejscu na przykład pojawiają nam się brzozy, gdzie my tutaj po prostu na przykład planujemy takie, i to mało tego, bo ten materiał roślinny, który my bierzemy, to jest taki materiał naprawdę dobrej jakości, który no jeszcze trzeba potem utrzymać. Także no nie zalecałbym takich spontanicznych akcji. Można zrobić coś takiego, są okresowo robione na przykład sadzenia czy tam dosadzenia lasu, no to są akcje jak najbardziej prawidłowe. Natomiast w tych warunkach miejskich, no to takie akcje no nie są do końca mądre, dlatego że ich efekty późniejsze są, no delikatnie mówiąc, mizerne. Bo to tak naprawdę, żeby posadzić cokolwiek w warunkach miejskich, to trzeba to potem jeszcze pielęgnować. O to trzeba dbać, więc warto to przemyśleć, zaproponować coś fajnego dla mieszkańców, tak żeby to cieszyło oko lub było właśnie tutaj spożytkiem dla chociażby tych wspomnianych zapylaczy, ale potem trzeba też jeszcze o to zadbać. Także to te spontaniczne akcje jednorazowe nie są dobrą formułą. Natomiast mamy od wielu lat coś, co się wpisuje w tą taką formułę, czyli słuchamy głosów mieszkańców poprzez budżety obywatelskie, gdzie mieliśmy przez ostatnie lata bardzo, bardzo mocno eksploatowany budżet, tak zwany klimatyczny budżet, gdzie trafiło mnóstwo rzeczywiście projektów, które urodziły się w głowach mieszkańców, były przelewane na papier i my je dostawaliśmy do realizacji. Projekt taki, który wygrywał w uzgodnieniu z pomysłodawcą, ustaliliśmy, co robimy, jak robimy, czemu to ma służyć, i to jest formuła, która w mieście powinna mieć miejsce, dlatego że wbrew pozorom tej przestrzeni na zieleń w mieście nie ma wcale aż tak dużo. I dlatego warto najpierw pomyśleć, skupić się nad tym, co chcemy zaproponować, i wtedy to mądrze zrealizować.
1: No zwłaszcza Gdynia, która teraz została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, więc każdy centymetr tego miasta na wagę złota, więc taka proporcja i dyskusja, czy budować, czy sadzić w tym miejscu, na pewno też dzieli ludzi. Odsunęliśmy się trochę od morza, weszliśmy bardziej do miasta, ale wróćmy jeszcze w kierunku plaży i na te wydmy. Co tam rośnie i jak o to dbać? I czy to w ogóle jest taki pas, który jest zaopiekowany, czy to jest właśnie ta dzika część, której się nie rusza?
0: W warunkach gdyńskich takich stricte terenów wydmowych nie mamy. To jeżeli, że tak powiem, pojedziemy sobie bardziej tutaj na przykład na południe Polski czy na północ, no w zasadzie w każdym kierunku na linii brzegowej, no to będziemy widzieli te takie rachityczne sosny, które rosną na tych piaskach. No u nas jest troszkę inaczej. Tak jak mówiłem, tutaj nam ta morena czołowa troszkę nam pobłogosławiła i mamy tutaj góry tak naprawdę, które wzgórza, które wchodzą do morza. Mało tego, jest tutaj naturalny zasięg występowania buka, gdzie mamy bardzo dobrej jakości gleby, właśnie porośnięte takim starym drzewostanem bukowym. Zresztą mamy też tutaj rezerwat Kępa Rydłowska, który jest właśnie położony na wzgórzach i to jest wszystko porośnięte bukami, które właśnie schodzą do morza. No to najlepiej widać właśnie z Orłowa, jak się patrzy na klif orłowski, który od czasu do czasu ma tendencję do tego, żeby tam sobie po kawałku zjeżdżać razem właśnie z tymi drzewami. Także tym gatunkiem panującym w pasie nadmorskim są u nas buki, takich typowych wydm u nas nie ma.
1: A czy turyści, którzy przyjeżdżają, coś mają na sumieniu? To znaczy macie z nimi problem, że niszczą w jakiś sposób zieleń, że trzeba zwracać uwagę, czy jednak szanują to, co wypracowaliście?
0: Zdecydowanie większościowo szanują. Turystów jak najbardziej zapraszamy, bo naprawdę jest po co przyjechać i co zwiedzać. Także nie odnotowujemy jakichś

0: tam strasznych problemów.
1: A kradzieży nasadzeń nie zaobserwowaliście, bo na przykład w Warszawie, kiedy powstawał nowy park linearny nad obwodnicą na części miasta, w dzielnicy Ursynów, to kradzież nowych sadzonek, które dopiero tam zostały zaaplikowane, był na potęgę. Czy tutaj takie rzeczy się nie dzieją?
0: Niestety dzieją się. Kradzione są z rośliny z tych naszych łódek, które mam na Świętojańskiej, ale też przy realizacji tam przez zeszłym roku nasadzeń wzdłuż całej ulicy Wielkopolskiej. Tutaj odnotowaliśmy bardzo duże kradzieże, tam łącznie z tym, że było to zgłaszane na policję, korzystanie z monitoringu. Są to rzeczywiście pojedyncze sztuki, ludzie po prostu zabierają na działki. No, zupełnie nieodpowiedzialne zachowanie. Zdarza się, niestety tak.
1: No dobrze, nasza rozmowa dobiega końca, ale chciałam się dowiedzieć, dokąd teraz pójść. Skoro siedzimy sobie tutaj w tym niezwykłym parku, jestem pierwszy raz w tym miejscu, to gdzie teraz, w którą stronę, żeby najfajniej przeżyć przygodę bliskości spotkania z zielenią?
0: Z tego miejsca? Rozumiem, że pomimo tego, że jest 30 stopni, to kąpiel nie wchodzi w grę teraz, tak?
1: Nie, ja nie chcę do morza, ja chcę do lasu, do parku, chcę zieleń.
0: Dobrze, to jestem krótko przed pracą, więc tak, ja bym najpierw poszedł się rzeczywiście schłodzić tutaj na tą plażę w Urwie, bo tutaj to morze jest naprawdę fantastyczne i plaża jest fantastyczna. Stamtąd, ale stąd poszedłbym w kierunku tak zwanego Białego Mostku, który jest przy plaży. Przechodzimy przez Biały Mostek, idziemy przez promenadę Marysienki, dochodzimy do Mola w Orłowie i z Mola Orłowa wchodzimy sobie ścieżką właśnie na Klif Orłowski, tylko oczywiście z zachowaniem tutaj pełnego bezpieczeństwa. Sama półka klifu tam w tej chwili nie wolno wchodzić z tego względu, że on rzeczywiście grozi obsunięciem w każdej chwili. Natomiast widoki w tamtym miejscu, gdzie szlak prowadzi, gdzie jest bezpiecznie, są naprawdę warte zapamiętania, ponieważ to jest widok na całą zatokę w jednym i w drugim kierunku z dużej wysokości. Także chyba z tego miejsca to jest taki pierwszy cel, pierwszy kierunek.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Zbliża się 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie jutro opuści szpital. Tak informuje MSZ w Warszawie. Wczoraj rządowym samolotem przyleciało do kraju 21 osób. 17 wciąż przebywa w węgierskich szpitalach. Znana jest także tożsamość wszystkich osób, które nie przeżyły wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
9: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty.
8: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Według śledczych kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Decyzją sądu 62-latek najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu, potwierdza to premier Donald Tusk. W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości. Wnosi w nim o przyznanie mu listu żelaznego. Marcin Romanowski podpisał go własnoręcznie, a list miał wysłać z Tyraspola, stolicy separatystów.

0: autonomicznego regionu Mołdawii, który pozostaje pod wpływami Rosji. Informacje o miejscu pobytu posła PiS-u potwierdziły kraje sojusznicze, mówi premier Tusk.
1: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura stwierdza, że nie ma podstaw, aby przyznać mu list żelazny. Decyzję podejmie sąd. Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Celem było lotnisko wojskowe na północnym zachodzie kraju. Zbombardowane zostały obiekty magazynowe i pas startowy. Nie ma ofiar. Atak potępiają państwa Bliskiego Wschodu oraz Stany Zjednoczone. Przestrzegają one przed dalszą destabilizacją regionu. Izraelskie władze do tej pory nie skomentowały ataku. Warszawa zabiega o unijne fundusze na budowę trzeciej linii metra. Stołeczny ratusz szacuje, że inwestycja będzie kosztowała około 6 miliardów złotych. W wieloletniej prognozie finansowej Warszawa zarezerwowała na ten cel 1 700 000 000. Podobną kwotę trzeba będzie pozyskać z Unii. O resztę trzeba będzie się starać od rządu, mówi sekretarz Warszawy Maciej Fijałkowski.
2: Finansowanie z Unii to będzie maksimum 40%, no ale przy projekcie wiadomo o wartości, nie wiem, 4-5 miliardów złotych. 40% to jest 1,5-2 miliardy, więc to jest całkiem spora oczywiście suma pieniędzy. Resztę będziemy musieli uzupełnić środkami własnymi i mamy nadzieję również środkami rządowymi.
0: Rozpoczęcie budowy trzeciej linii metra planowane jest za 2 lata. O 20:00 informacje przedstawił Łukasz Pastor. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Ostatnio rozpadało się nad całą Polską. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla 3 regionów. W części kraju możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wody, a lokalnie nawet podtopienia. W części kraju obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia, żółte, przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Zaznaczony obszar obejmuje głównie centralną i północno-wschodnią część Polski. To są województwa podlaskie, mazowieckie i łódzkie. Alerty obowiązują do jutra, do godziny 6 rano. Na sytuację hydrologiczną może dodatkowo skomplikować dynamiczna pogoda, bo nad Polską rozwijają się silne burze, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. IMGW wskazuje na możliwość wystąpienia superkomórek, gradu, a nawet trąby powietrznej. Więcej na ten temat piszemy na polskieradio24.pl. Tam mogą Państwo sprawdzić te najnowsze informacje pogodowe. Mogą Państwo również podzielić się z nami w tej sprawie telefonicznie. 22 645 2400. Nasza automatyczna sekretarka jest cały czas do Państwa dyspozycji. A już teraz zapraszam na program Samo Zdrowie. Na nim wpatrzone w ekrany komputerów i telefonów, coraz mniej aktywne fizycznie. Dzieci i młodzież coraz częściej mają problemy z wadami postawy, dolegliwości bólowe, a nawet diagnozują się choroby wymagające interwencji ortopedy. O matka. Przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym warto zwrócić uwagę na profilaktykę, no i wprowadzić korekty w zachowaniach skutkujących wadami kręgosłupa. No o tym wszystkim już teraz. Zapraszamy.
4: Samo Zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Adrian Rejniak, ortopeda LuxMed Szpital Karolina. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór.
5: Będziemy rozmawiać o takiej ważnej rzeczy dla wszystkich rodziców oraz dzieci, jeśli nas słuchają, bo będziemy mówić tak tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego o tym, co powinno nas niepokoić w postawie naszych dzieci, bo czasami generuje to olbrzymie kłopoty ze zdrowiem. Ja pamiętam, że kiedyś dzieci codziennie wisiały na trzepaku, grały w piłkę, goniły się po podwórku, było mnóstwo aktywności fizycznej. Czy to prawda, że z punktu widzenia lekarza także widać dzisiaj, że dzieci prowadzą nieco zastały tryb życia bez aktywności fizycznej?
6: Znaczy, z pewnością są jakieś takie zjawiska, które możemy obserwować, zmiany, bo tych pokus jest dużo więcej. Tak? Kiedyś był mniejszy dostęp do gier, do komputerów i głównym takim miejscem, gdzie dzieci się spotykały, przebywały i

0: spędzały czas, było po prostu podwórko i sposób tego spędzania czasu był zdecydowanie bardziej aktywny niż teraz, kiedy ta społeczność dzieci i młodzieży się przeniosła w większości do internetu, tak? Natomiast ja bym tak tutaj też nie mówił, że dzieci to teraz tylko siedzą przed komputerem i absolutnie nic nie robią. Ja jestem mocno związany ze sportem też w mojej pracy i widzę przeogromną ilość dzieciaków, które są bardzo zaangażowane sportowo na poziomie i takim półprofesjonalnym i amatorskim, także zdecydowanie jest grupa młodzieży, która w ten sport idzie i jest to większość ich życia. No ale jeżeli mówimy o... Jest to pewnego rodzaju taka bańka, tak? Natomiast zdecydowanie te takie tendencje są do tego, że dzieci niestety ruszają się mniej, za czym również idą te właśnie rzeczy, o których chcemy dzisiaj powiedzieć, związane ze szkołą, z aktywnością
1: i z wadami postawy. Czy to prawda, że człowiek jest stworzony do ruchu i jeśli tego ruchu nie ma, to to po prostu widać w tym, jak stoimy, jak siedzimy?
0: Zdecydowanie. To, co ja bardzo często powtarzam w gabinecie rodzicom, czyli nawet nie, że człowiek, tylko narząd ruchu stworzony jest do ruchu i ma się ruszać. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Często rodzice się pytają właśnie, co mogą zrobić, żeby dziecko się dobrze rozwijało, żeby nie było tych wad postawy, czy żeby je zniwelować, czy żeby nie doprowadzić do ich powstania. I tak naprawdę te pytania właśnie gdzieś zahaczają o tą taką prawidłową postawę przy siedzeniu, podczas odrabiania lekcji, czy w szkole. Natomiast nie róbmy z dzieci takich posągów, które mają idealnie siedzieć prosto, pod kątem 90 stopni biodra, kolana, głowa i tak dalej, bo to nie w tym kierunku. Najlepsza pozycja dla kręgosłupa nie istnieje, jest nią każda następna pozycja, więc tak naprawdę chodzi o ten ruch i o to, żeby tą pozycję podczas takich, no bo wiadomo, nie ominiemy pewnych sytuacji, to znaczy te lekcje trzeba odrobić, w tej szkole trzeba wysiedzieć. Natomiast ważne jest to, co pomiędzy, czyli żeby nie było tak, że tego ruchu nie ma w ogóle. Tam wytyczne takie międzynarodowe mówią o tym, że 60 minut aktywności dziennie dziecko i młodzież dorastająca powinno mieć, z tym, że to też nie jest tak, że to znaczy, że codziennie 60 minut treningu, jakieś pływanie, bieganie czy cokolwiek, tylko to jest suma wszystkich aktywności. To może być droga do szkoły, to może być jazda rowerem, to może być właśnie zabawa na podwórku z kolegami, czy gra w jakąś tam piłkę, czy ganianie się wokół trzepaka, tak?
1: Bardzo mnie zainteresowało to, co pan doktor powiedział, że najlepsza pozycja dla kręgosłupa nie istnieje, bo najlepsza jest ta następna pozycja. Czyli tu nie chodzi o to, żeby ten kręgosłup idealnie wyprostowany, z zabezpieczonymi poduszkami, wszystkimi wygięciami lordozy po prostu stał.
0: Tak, absolutnie. To też oczywiście jak mamy taką pracę właśnie, tak, to już troszeczkę może wybierać, czy pracę, czy coś na nas wymusza, że musimy wiele godzin w jednej pozycji spędzać, no to dobrze zadbać o to środowisko, czyli te wszystkie takie normy dotyczące wysokości monitora, żeby on był na wysokości oczu, tego właśnie ergonomicznego krzesła, który korzystamy, to pomaga, natomiast to nie zniweluje do zera dolegliwości, które są związane z przeciążeniem tak naprawdę, bo w momencie, kiedy my statycznie cały czas jesteśmy usadowieni, to mięśnie bardzo nie lubią być w jednej pozycji i one ulegają zaraz przesztywnieniu i przeciążeniom, bo to nie jest tak, że siedzenie w długiej pozycji, jaka ona by nie była, spowoduje na przykład nam skoliozę u dziecka. To też chciałem zwrócić uwagę, że skolioza nie bierze się od siedzenia, od plecaka czy od szkoły. To jest zupełnie jakby osobna kwestia i tego się nie należy bać. Natomiast przeciążenia i ból związany z przebywaniem w jednej pozycji jak najbardziej. Więc nawet jakbyśmy mieli najlepsze, idealne krzesło według wszystkich wytycznych, biurko, monitor i tak dalej, to gwarantuję, że po spędzeniu 8 godzin i więcej w tym idealnym krześle te plecy będą boleć i będą przeciążone.
1: A no właśnie, bo ja pamiętam, że jak to się mówi, za moich czasów dzieci miały problemy z wadami postawy i wtedy mówiło się, no bo nie ma odpowiednich krzeseł w szkołach, bo one są niedostosowane do wzrostu dziecka, bo czasami ósmoklasiści siadali przy takich maleńkich stolikach i na krzesełkach dla dzieci w klasach 1-3, bo takie, a nie inne były warunki lokalowe w szkołach, a dzisiaj zdecydowanie wygląda to już inaczej. Problemy cały czas są, a więc faktycznie to tylko potwierdzałoby, że nie w samym krześle rzecz. Zainteresowało mnie również to, co pan doktor powiedział o skoliozie. No jak to? Ona nie bierze się z powodu ciężkiego plecaka?
0: Nie. I to chciałbym powiedzieć tak stanowczo, że plecak, czy ten smartfon, czy krześle,

0: PESŁO w szkole nie powoduje skoliozy. Skolioza to jest wada złożona. Ona tak naprawdę, większość tych skolioz, z którymi mam do czynienia, są skoliozy idiopatyczne, czyli takie skoliozy, gdzie tak naprawdę jednej przyczyny konkretnej my nie jesteśmy w stanie określić. To jest najczęściej złożenie wad tak naprawdę genetycznych i rozwojowych. Czyli to nie jest tak, że to dziecko zrobiło coś źle i teraz ma krzywe plecy.
1: Albo
0: rodzic nie dopilnował. Dokładnie. To nie ma tak, co szukać winnego. Tu najczęściej winę niestety grają geny. Co jest ważne, jeżeli mówimy o skoliozach, tak, to jeżeli mówimy o skoliozach, co rodzic może zauważyć, to, bo to też, co trzeba powiedzieć, nie każda asymetria, jaka jest w człowieku, bo człowiek nie jest idealny jak od kalki, nie jest od razu skoliozą. Natomiast jeżeli zauważamy u dziecka pogłębiającą się jakąś asymetrię w czasie, że minęło pół roku i te łopatki coraz bardziej odstają, dziecko chodzi pokrzywione i zgłasza, że na przykład, że jest ból, że jest jakieś ograniczenie, nie może brać udziału w jakichś aktywnościach ze względu na dolegliwości pleców czy inne, to wtedy już warto zastanowić się nad konsultacją u lekarza, gdzie możemy takie rzeczy zbadać. Natomiast na pewno nie jest to tak, że ma ten bark jeden wyżej, dlatego że nosił plecak tylko na lewym ramieniu. To nie.
1: To porozmawiajmy w takim razie o tym, co najczęściej dolega naszym dzieciom, jeśli chodzi o wady postawy. No już wiemy, że na pewno jest to skolioza. Mhm. I nie chodzi o to, że ktoś właśnie trzymał torbę nie na tym ramieniu, na którym powinien, chociaż warto to oczywiście kontrolować i jakoś temu tak czy siak zapobiegać, no bo to może spowodować różne inne perturbacje, no chociażby ból również. Co oprócz tej skoliozy dolega naszym dzieciom, tym takim właśnie długo siedzącym, pochylonym nad smartfonami?
0: Przede wszystkim są to wszelkiego rodzaju zespoły przeciążeniowe. Tutaj jest taki mój ulubiony przykład, który kiedyś zasłyszałem na studiach. Prowadząca nam powiedziała, że to jest prosta fizyka. Głowa waży 5-5,5 kilo. W momencie, kiedy jest na prosto, każde 10 stopni pochylenia głowy zwiększa nam tą siłę oddziałującą na mięśnie, na kręgosłup w taki sposób, że jak mamy pochyloną tą głowę do smartfona, tak do dołu, tak jak standardowo się przegląda smartfony, to już ta głowa nie waży 5 kilo, tylko dla kręgosłupa ona waży około 30 kilo. Więc ta nawet sześciokrotnie ta siła działająca na kręgosłup, na mięśnie się zwiększa i te mięśnie po prostu pracują nad godzinę. One pracują dużo, dużo ciężej niż powinny i przez to pojawiają się te dolegliwości bólowe, które nie wiążą się z deformacją w obrębie kręgosłupa, ale wiążą się z bólem, ze sztywnością, z ograniczeniem, która jeżeli w taki sposób funkcjonujemy codziennie przez dłuższy czas, będzie po prostu prowadziła do przewlekłych zespołów bólowych, które później dużo trudniej jest, tak jak ze wszystkim, dużo łatwiej jest zapobiegać niż później leczyć już takie problemy.
1: Uwielbiam misję naszej audycji, bo gdy specjaliści mówią w niej o tym, co nam dolega, zwłaszcza jeżeli chodzi o wady postawy, to ja sama czuję, że się prostuje, ale również widzę realizatora, który tutaj wykonał kilka ćwiczeń i bardzo żywo zareagował na tą informację o tym, ile waży ludzka głowa, gdy pochylamy ją nad smartfonem, a więc już dwie osoby nawrócone, mam nadzieję, że nasi słuchacze również to sobie wezmą do serca, 30 kilogramów nawet, tak? To jest ta siła, która oddziaływuje na nasze mięśnie, gdy zaczynamy pochylać głowę nad smartfonem i pojawi się ból. Niektórych to zdziwi, no bo przecież młody organizm, młody człowiek, albo dziecko, albo młodzież i co? I zaczyna mówić, że boli go kręgosłup?
0: Tak, przychodzą rodzice z pacjentami do gabinetów z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa na różnych wysokościach, bo to nie tylko jest szyja, tylko też niżej kręgosłup piersiowy, kręgosłup lędźwiowy. Oczywiście przyczyn jest więcej, ale te zespoły takie przeciążeniowe, bo jak zaczynamy drążyć temat, dochodzić do takiego clue, dlaczego tak jest, no to właśnie gdzieś po drodze, ja troszkę oczywiście uogólniam niestety, ale tak to nie jestem w stanie w każdego przypadku omówić, że czasem właśnie brakuje tej aktywności fizycznej. No bo ja zawsze pytam poza tym, jakie są dolegliwości, w jakich one się sytuacjach pojawiają. No to ja się pytam, jaka jest aktywność, czy coś wykracza poza ten standardowy WF w szkole i czy w ogóle ten WF w szkole jest i jak on wygląda. I często no właśnie w momencie, kiedy mamy pacjenta z takimi dolegliwościami przeciążeniowymi, to się okazuje, że pacjent w zasadzie poza tym WF-em w szkole, który też jest różnie prowadzony, czasem bardzo dobrze. Natomiast czasem jest tak, że jeżeli ktoś jest chętny, to tam ćwiczy, jak ktoś nie jest chętny, to może niekoniecznie albo w takim ograniczonym zakresie. Poza szkołą nie ma w zasadzie żadnej aktywności fizycznej. I mięśnie, które mają stabilizować ten kręgosłup,

0: są osłabione. I nie dość, że one są osłabione, to jeszcze pracują te nadgodziny w tych niewłaściwych, nieprawidłowych pozycjach, więc są raz, że słabe i dwa, są przeciążone, bo siły, które na nie oddziałują, nie są, są zbyt silne w stosunku do ich możliwości i do zdolności regeneracyjnych. I tak się pojawiają właśnie te zespoły przeciążeniowe.
1: Co jeszcze dolega naszym dzieciom? Bo już wiemy, że, że skolioza, już wiemy, że smartfonowa szyja tak zwana. Co jeszcze, z czym zgłaszają się do gabinetów?
0: Co dolega, z czym się zgłaszają, są dwie różne rzeczy, dlatego że bardzo często rodzice zgłaszają się z rzeczami, które są absolutnie fizjologiczne i normalne. I to też możemy o tym powiedzieć, że nie każda jakaś delikatna asymetria czy zaburzenie osi jest od razu chorobą czy czymś, co w ogóle należy leczyć. To, co bardzo często ja widzę, to jest na przykład koślawość albo szpotawość kończyn dolnych, czyli koślawość w momencie, jak mówimy, że kolana się zbiegają w takie X-y, a szpotawość, jak kolana właśnie wychodzą na zewnątrz, tak się mówiło kiedyś, że na beczce prostowane. I do pewnego roku życia absolutnie nie jest to wada. Nie traktujemy tego w kategoriach wady, którą należy korygować. To jest naturalny etap rozwoju i organizm sam sobie te nogi wyprostuje na pewnym etapie. I kolejną taką rzeczą, którą często widzę, to jest płaskostopie. Tylko to też trzeba rozróżnić, bo jest stopa płaska, jest płaskostopie, jest koślawość tyłostopia. Tych terminów jest bardzo, bardzo dużo. Ja postaram się tak uprościć. To znaczy też nie każde płaskostopie w ogóle należy leczyć. I najczęściej pacjentów, których ja widzę w gabinecie, z płaskostopiem, to są dzieci, które nie wymagają leczenia, dlatego że do około tam 8-10 roku życia płaskostopie jest fizjologiczne wiąże się ze wzrostem kostnym i z rozwojem mięśniowym.
1: Czyli to nie powinna być diagnoza, która przeraża i natychmiast skłania do kupowania ortopedycznych wkładek i butów.
0: Absolutnie nie. Wkładki ortopedyczne to w ogóle obszerny inny temat, ale nie. Przede wszystkim właśnie ja bym powiedział tak. Moja lwia część mojej pracy z rodzicami, z dziećmi to jest uspokajanie i mówienie, że wcale nie jest tak źle, jak może się wydawać, czy wiadomo, teraz każdy ma dostęp do informacji i ja też mówię, że ja absolutnie się, bo czasem pacjenci, rodzice pacjentów tak mówią z takim wstydem, że bo ja już coś tam poczytałem. I ja mówię, że ja absolutnie się nie boję diagnoz z internetu i możemy o nich podyskutować. Proszę mi powiedzieć, co tam pani przeczytała, a ja zweryfikuję, czy ma to sens nie należy się bać, tylko czy należy się nad tym pochylić. Dlatego, że dostęp do informacji jest super, jest fajny, tylko że jeszcze trzeba te informacje gdzieś tam umieć przesiać, tak? Bo jak jest ogrom tych informacji, to może to niestety właśnie wprowadzić taki strach i obawę o to dziecko, że coś się może niepokojącego dziać, no ale dlatego ja jestem i dlatego my jesteśmy z kolegami, żeby rozwiewać te wątpliwości.
1: Ale już w pewnym wieku, jeżeli będzie płaskostopie, przestaje być fizjologiczne, a zaczyna być związane z czym?
0: A to również zależy. Przyczyn jest bardzo dużo. Może być związane z wrodzonymi deformacjami, które na przykład niewykształcenie prawidłowo pewnych struktur kostnych. Zdarzają się kościozrost, zdarzają się osłabienie ścięgien i stabilizacji stopy i wtedy musimy już, zlecamy odpowiednie badania obrazowe i wtedy rzeczywiście leczymy. To, co jest dla nas ważne, gdzie ortopedia troszeczkę stoi w opozycji do całej reszty medycyny, bo w całej reszcie medycyny często się mówi o tym, że coś jest cichym zabójcą i że coś tutaj się dzieje w organizmie, my nie wiemy, a to sobie działa i może nam zrobić krzywdę, na przykład nadciśnienie, tak, czy wszelkiego rodzaju nowotwory. I dlatego te całe badania przesiewowe istnieją. W ortopedii jest tak, że my przede wszystkim leczymy pacjenta, a nie badania, czy badania obrazowe. Bo pacjent często przychodzi i nawet nie mówi, co mu jest, tylko po prostu rzuca rentgen i mówi, tu mam taki rentgen i proszę mnie leczyć. I my wtedy mówimy, ja zawsze mówię, to zaraz, bo dla mnie pan jest najważniejszy, czy pani, czy dziecko. Kiedy się leczy płaskostopie? Kiedy boli? Jeżeli stopy bolą, uniemożliwiają funkcjonowanie, uniemożliwiają zwykłe, normalne chodzenie i udział w aktywnościach sportowych, wtedy na pewno jest to coś, na co trzeba zwrócić uwagę i tych sposobów leczenia jest bardzo, bardzo dużo, zaczynając od fizjoterapii przez wkładki ortopedyczne do nawet zabiegów operacyjnych w niektórych przypadkach, ale to już są takie kwestie indywidualne, więc nas interesuje objaw. Jeżeli przychodzą pacjenci, którzy nawet mają płaskostopie, ale one nawet w dorosłym wieku, te płaskostopie nie daje objawów, tak naprawdę nie uniemożliwia normalnego funkcjonowania i nie ogranicza w żaden sposób pacjenta, tylko w momencie, kiedy pacjent się patrzy w lustrze na swoje stopy, to mówi, ale mi się nie podoba, ja bym chciał, żeby wyglądały inaczej. Nie jest to samo w sobie wskazanie do leczenia.
1: A to ciekawe, bo faktycznie czasami rodziców niektóre rzeczy bardzo przerażają. Czasami sami na własną rękę szukają pomocy. No ja wspomniałam o tych wkładkach do butów, bo ja przecież wiem, że nawet w przedszkolu widzi się już dzieci w butach ortopedycznych, czasami takich wyprofilowanych albo

0: specjalnych sandałach, a na pytanie, co dziecku dolega, to się okazuje, że to jest tak na wszelki wypadek, więc nie robić niczego na wszelki wypadek.
1: Profilaktyka jest ważna, tylko że profilaktyką, ja tutaj chciałem tak mocno zaznaczyć, że tak naprawdę tą profilaktyką wszelkiego rodzaju problemów ortopedycznych jest ruch. I to jest najważniejsze, żeby tego ruchu było jak najwięcej. Profilaktyka jest nudna, tak? Czyli profilaktyka

0: będzie pięknie. Jedna taka rzecz, którą też często mówię odnośnie wkładek, może nie butów, bo te wkładki. Często rodzice się pytają, czy dziecku dać wkładki. I ja mówię, najczęściej moja odpowiedź to jest nie, bo po pierwsze to dziecko się rozwija i to stopa się zmienia i ta wkładka tutaj za dużo nie zmieni. Po drugie, wkładki to nie jest aparat na zęby. Czyli to nie jest tak, że założymy wkładkę, dziecko przez 2 lata ponosi te wkładki i ta wkładka wyprostuje tą stopę, czy sprawi, że nie będzie tego płaskostopia. Wkładka to jest leczenie głównie objawowe, czyli ta wkładka ma podeprzeć tą stopę w taki sposób, odtworzyć ten łuk, żeby nie dochodziło do przeciążeń w obrębie stopy. Natomiast nie sprawi, że ta stopa zmieni swój kształt, tak jak właśnie aparat na zęby nam ustawia zęby, żeby były piękne, śliczne i hollywoodzki uśmiech.
1: Ale jeśli już będziemy mieć mocne mięśnie, to wiele się może w organizmie dziecka pozmieniać, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: No i tu wyprzedził pan doktor moje pytanie o to, co jest zalecane, że o czym powinniśmy pamiętać przed początkiem roku szkolnego. No i okazuje się, że nie tylko o tym, żeby zapytać dziecko, w jakim kolorze chce mieć śniadaniówkę, ale również jaki rodzaj sportu chciałoby uprawiać i czym się zająć. Wspominał już pan doktor, no, tornister nie powoduje skoliozy, ale może warto przygotować taką garść jednak porad dla rodziców tuż przed początkiem roku szkolnego, na co jednak zwrócić uwagę. Rozumiem, że tak czy siak, na to, żeby ramiona tego tornistra były jednakowej długości, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. To są takie codzienne rzeczy, na które oczywiście też warto zwrócić uwagę. To ja tego nie dyskryminuję, nie twierdzę, że nie ma to znaczenia. Można to na to zwrócić uwagę, żeby właśnie nie dochodziło do tych zespołów przeciążeniowych. Jeżeli chodzi o plecak, mówi się, że plecak powinien mieć wagę około 10% masy ciała dziecka. To jest takie warte zapamiętania. Ramiona również, te szelki plecaka na obydwu ramionach jednak, ze względu na to, że jak nosimy na jednym, nie spowoduje to skoliozy, natomiast może doprowadzić właśnie do przeciążenia i do bólu. Jedną taką rzeczą, którą też warto zwrócić uwagę, to jest to, że w momencie jak się ustawia, może nie ustawia, układa rzeczy w plecaku, żeby te najcięższe były najbliżej plecu. Bo to jest też również fizyka, jak najcięższe rzeczy będą jak najdalej, to ta siła działająca się zwiększa troszkę analogicznie do tej głowy i ciągnie to dziecko tak do tyłu i te mięśnie również muszą wykonać większą pracę, więc ułatwiamy sobie, na ile to jest możliwe, noszenie tego ciężaru.
1: My przygotowujemy sobie stanowisko pracy, w pracy dbamy o BHP, jak rozumiem, biurko naszego dziecka też powinno być dostosowane do niego i dopasowane do niego krzesło.
0: Tak, oczywiście. To stanowisko, wszystkie te normy, oczywiście to krzesło pomoże, tak, jeżeli będzie wygodniejsze, jeżeli będzie podparcie pod lędźwia, plus wysokość, tak, ustawienie tego, czyli żeby nie trzeba było właśnie do monitora, na który no jednak siłą rzeczy musimy patrzeć, nie pochylać tej głowy, żeby on był na wysokości wzroku w pozycji wyprostowanej. Standardowo, żeby stopy dotykały do podłoża, żeby nie wisiały sobie w powietrzu. I tak się mówi, że kąt 90 stopni w biodrach i w kolanach. To jest taki bezpieczny, zdrowy kąt. Natomiast no tutaj wrócę jeszcze do tego, co mówiłem, czyli to ustawienie tego wszystkiego nie jest aż tak ważne, jak to, żeby sobie regularnie robić przerwy, poruszać się i zaplanować tą pracę w taki sposób, żeby właśnie były takie mówimy, przekąski ruchowe, tak, w międzyczasie.
1: Mówimy o tym w stosunku do osób nawet dorosłych w tej chwili. Jasne. Żeby się oderwać od własnego biurka i co jakiś czas po prostu chociażby wstać, przejść parę kroków, poruszać ramionami, poruszać stopami. To samo dotyczy naszych dzieci, które wiele godzin spędzają w szkole i później wiele godzin ucząc się jeszcze dodatkowo w domu. Dajmy im te kilka minut. Zachęcajmy.
0: Tak, tak. I zaplanujmy tę naukę też, żeby, bo dzieci oczywiście, dzieci są z gumy i są bardzo, bardzo takie, dobrze się adaptują, więc dziecku nie będzie przeszkadzać te 6-8 godzin w jednej pozycji najczęściej. Natomiast warto zachęcać, żeby raz taki nawyk, tak, budować, bo co człowiek za dzieciaka zapamięta i wyniesie z domu, to w dorosłości też będzie pamiętał, że tak jak większość ludzi pamięta, żeby myć te zęby i nawet jak jest bardzo, bardzo zmęczonym rano czy wieczorem, to już te zęby umyje, bo od zawsze mył zęby, to w momencie jak będzie nauczony, że trzeba robić te przerwy, zmieniać tą pozycję i troszeczkę się poruszać między tą pracą, no to też wyniesie to później w życie dorosłe.
1: No i niech ta wiedza procentuje. Ależ to była pigułka wiadomości ortopedycznych dotyczących tego,

0: co dzieje się z naszymi dziećmi, a czasami co dzieje się także z nami, jeśli za bardzo się przejmujemy niektórymi rzeczami. Gościem audycji Samozdrowie był dr Adrian Rejniak ze szpitala Karolina Luxmed. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zachęcam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Dziś żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawdopodobnie jutro powrót kolejnych osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Takie informacje przekazuje polskie MSZ. Nie poszukiwania, a próba zatrzymania. Jeśli Marcin Romanowski faktycznie przebywa na terenie Naddniestrza, śledczy podejmą odpowiednie kroki. Na koniec powiemy o odbudowującej się populacji orła przedniego. Coraz chętniej rozmnaża się w polskich Karpatach. Minęła 20. Łukasz Pastor, dobry wieczór. Dwanaście osób rannych w wypadku na Węgrzech prawdopodobnie jutro powróci do Polski. W szpitalach pozostanie 5 najciężej rannych. Ich stan nie pozwala jeszcze na podróż do kraju. Taką informację przekazał wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Na Węgry została skierowana grupa wsparcia z resortów zdrowia i MSZ-u. To lekarze i dodatkowe wsparcie konsularne. Do tej pory ewakuowano 21 osób, mówi wiceminister Zajączkowski.
2: Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym. Trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Na ten temat rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. W wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3 doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Mężczyzna na miesiąc trafił do aresztu. Jeśli potwierdzi się to, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, to prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. O niemal pewnej informacji w tej sprawie mówił premier Donald Tusk. Kolejnym etapem nie jest czerwona nota Interpolu, lecz wniosek o ekstradycję, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Czerwona nota Interpolu to nie byłby ten etap. To należałoby wysłać po prostu wniosek do Mołdawii o zatrzymanie.

0: Ma nie ekstradycję. To jest krok, który no, rozważany był również teraz. Prokurator zdecydował się na razie ustalić, czy przebywa, czy aż przekraczał granicę. W przypadku ustalenia lub uprawdopodobnienia kolejnym krokiem, no bo już nie byłyby czynności poszukiwawcze, tylko należało po prostu zwrócić się do państwa ustalonego o zatrzymanie i przekazanie, czyli o ekstradycję.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał Prokuraturze Krajowej kopię wniosku o wydanie listu żelaznego. Podejrzany napisał w nim, że obecnie przebywa w Tyraspolu na terytorium Naddniestrza. Wskazał nawet konkretny adres. Oświadczył, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej w związku z przynależnością narodową usłyszała 46-latka z Bydgoszczy. Chodzi o jej zachowanie względem ukraińskiego rodzeństwa, 14-letniej dziewczynki i 12-letniego chłopca. Jak informuje prokuratura okręgowa w Bydgoszczy, kobieta nie przyznała się do winy. Do zdarzenia doszło w miniony piątek. O sprawie służby powiadomiła matka rodzeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Tak sprawę skomentował dziś premier Donald Tusk. W kolejnych dniach na wniosek prokuratury dzieci zostaną przesłuchane w obecności psychologa. Wobec 46-latki zastosowano dozór policyjny. W informacjach Niemcy. Centralna Rada Żydów w tym kraju krytykuje słowa izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Itamar Ben-Gwir nawoływał do zabijania w strefie Gazy 30-40 Palestyńczyków każdej nocy. Więcej w relacji Adama Górczewskiego.
2: Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech nazwał słowa izraelskiego ministra haniebnymi i nieodpowiedzialnymi. Zdaniem Józefa Schustera wypowiedź skrajnie prawicowego szefa resortu bezpieczeństwa jest niezgodna z zasadami Izraela i mocno szkodzi wizerunkowi kraju. Według prezesa Niemieckiej Rady Żydów pokazuje to niebezpieczeństwa płynące z dopuszczania prawicowych radykałów do władzy. Itamar Ben-Gwir w opublikowanym w weekend podcaście mówił o konieczności zabijania Palestyńczyków i to nie tylko tych, którzy stanowią zagrożenie. Zdaniem członka rządu w strefie Gazy są mieszkańcy, którzy nie są ludźmi i ich życie jest nic nie warte. W Niemczech te słowa skrytykowali przedstawiciele wszystkich partii obecnych w Bundestagu. Poseł CDU chce sankcji wobec Itamara Ben-Gwira. Polityczka skrajnej lewicy apeluje z kolei o ponowne wstrzymanie dostaw broni do Izraela. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: W maju izraelski polityk dostał 5-letni zakaz wjazdu do Polski. To reakcja na jego wcześniejsze skandaliczne zachowanie. Prowokował wówczas i wyśmiewał aktywistów zatrzymanych podczas rejsu z pomocą humanitarną dla strefy Gazy. Na koniec Karpaty i coraz mocniejsza populacja orła przedniego. Wstępne informacje z tegorocznego sezonu lęgowego są dobre między innymi w Beskidach. Znacznie gorzej było w polskich Tatrach, gdzie dwie pary straciły lęgi. Jedną z przyczyn mogła być zimna i śnieżna wiosna. Jeszcze w poprzednich sezonach obserwowano tam trzecią parę. W tym roku widywano już tylko jednego z tych ptaków, mówi ornitolog Tatrzańskiego Parku Narodowego Stanisław Broński.
3: Nie wiadomo, co się stało z drugim, także w tym roku, w 26, mieliśmy dwie pary, ale zero sukcesu lęgowego niestety. Aczkolwiek, jak słyszałem od ornitologów w pozostałej części Karpat, w Beskidach nawet sukces był bardzo duży.
1: W polskich Karpatach żyje około 30 par orła przedniego. Gniazduje na niedostępnych półkach skalnych. W Polsce wokół takich miejsc należy wyznaczyć strefę ochronną, ponieważ niepokojenie podczas lęgów stanowi poważne zagrożenie dla tego gatunku.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy będzie na ogół pochmurno. Miejscami, głównie na południu i południowym zachodzie kraju, przelotny deszcz. Termometry pokażą od 8 stopni lokalnie na północy i w Kotlinach Karpackich do 14 na południowym zachodzie. W centrum będzie około 12 stopni.
5: Sześć minut po godzinie 20.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Już za chwilę magazyn sportowy. Grzegorz Nowaczek razem ze mną. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Przed Ligą Świątek jutro kolejne wyzwanie w Cincinnati. Jej przeciwniczką będzie francuska Diane Perry. Dobrze to wymawia, mam nadzieję.
7: Tak, mniej więcej.
5: No okej, ale co innego? O co innego chciałbym zapytać, bo już nie daje mi to spokoju. Amanda Anisimova, która po ciężkim boju z Aleksandrą Jalą awansowała do czwartej rundy turnieju w Cincinnati, ona po tym meczu usiadła i częstowała się złocistym napojem o dosyć zaskakującej piance. No i to wywołało dosyć dużo emocji. Czy to jest normalne, że zawodniczki po ciężkim meczu właśnie siadają trochę jak widzowie, jak kibice i mniej więcej podobnie się zachowują?
7: Nie wiem.

0: Co masz na myśli?
1: O jaki złocisty napój z pianką chodzi?
0: Napój ci chodzi, ale słyszałem, że są takie napoje, które bardzo dobrze uzupełniają niektóre mikroelementy i czasami one są też żółtawe i też mają piankę, ale nie wiem, czy to w 100% prawda. Nigdy tego z żadnym lekarzem nie konsultowałem. Trzeba to sprawdzić dokładnie.
1: Dobrze, że Iga się dobrze prowadzi, ale ona jest nasza. Zapraszam na magazyn sportowy.
0: Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w naszym magazynie też o tenisie, może z trochę innej strony niż ta, która przed chwilą. Oprócz tenisa też dużo piłki nożnej, bo europejskie puchary nas już niedługo czekają, jeżeli chodzi o polskie kluby, które w tych rozgrywkach będą grały albo nie będą grały. To się okaże w czwartek. Ta ostatnia runda kwalifikacji europejskich pucharów przed nami. O tym porozmawiam z Filipem Jastrzębskim. Wcześniej jeszcze naszym gościem będzie z dalekich stron gość, czyli Jan Pachlowski, ale zacznijmy od kilku informacji dnia. Koszykarze reprezentacji Polski zremisowali z Bułgarią 93-93 w meczu kontrolnym rozgrywanym w Krakowie. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 21, zdobył Mateusz Ponitka. W czwartek Polska zagra towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Mecz odbędzie się w Sarajewie. Polscy lekkoatleci wczoraj wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Dziś w siedzibie resortu przyjął ich minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: To jest powód do wielkiej dumy, ale oczywiście to też jest odpowiednie, konkretne działanie i wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeżeli chodzi o naszych sportowców, bo przecież jeszcze wszyscy czujemy te wielkie emocje, które towarzyszyły nam przez ostatnie dni, a za chwilę kolejne wielkie wydarzenia. Większość z Państwa jedzie do Chorzowa i będzie też pokazywać swoją najlepszą formę.
0: Chodzi oczywiście o memoriał Kamili Skolimowskiej, który jeszcze przed nami. Wracając do tematu naszych lekkoatletów, zdecydowaną większość medali, bo z tych 8 aż 7 zdobyły kobiety. Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów.
3: Jest teraz taki moment, że zawodniczki są na topie, ale przecież tak też nie było przez lata. Mam na myśli to, że wcześniej pewnie więcej zawodników zdobywało medale niż zawodniczki, więc teraz jest taki trend, można powiedzieć, ale też wydaje mi się, że po prostu cały czas można powiedzieć, że te same osoby zdobywają medale i akurat to są dziewczyny, więc jeżeli zdobywamy cały czas te same osoby, no to dziwne, żeby było inaczej, ale też no tutaj już akurat się pojawił medal Kuby, więc mam nadzieję, że to zmotywuje trochę innych chłopaków do roboty i też będą lepiej startować.
0: Żeby nie było tak różowo, to powiedzmy, że reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. To oczywiście pokłosie tego, że nie zdobyliśmy żadnego złotego medalu. Najlepsi okazali się Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym aż 10 złotych. W miniony weekend w Starych Jabłonkach zakończyły się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. No właśnie, gdzie? Mogą Państwo zapytać. W Starych Jabłonkach, to mała wieś w warmińsko-mazurskim między Olsztynem i Ostródą. To fenomen na skalę światową. We wsi, w której mieszka około 600 osób, odbyły się Mistrzostwa Starego Kontynentu. No niestety słabo poszło tam reprezentantom Polski do fazy pucharowej. Dostały się tylko 3 duety i wszystkie odpadły już w pierwszej rundzie. Posłuchajmy podsumowania tej imprezy w wykonaniu Piotra Świniarskiego z Radia Olsztyn.
4: Wśród pań triumfowały Holenderki Katia Stam i Raisa Shen, które pokonały w wielkim finale rewelację tego turnieju. Hiszpanki Tanie Moreno-Matwiejewą oraz Sofię Izuskizę 2-0 w setach do 13 i 11. Brąz wywalczyły faworytki z Łotwy Tina Graudina i Anastazja Samoilowa, choć po pierwszym secie przegrywały z Francuzkami Clemens Vieirą i Alin Chamero 0-1. To kolejne dwie partie rozstrzygnęły na swoją korzyść. Wśród panów rozegrano zarówno półfinały, jak i mecze o miejsca na podium. Już pierwsze spotkanie ostatniego dnia turnieju, półfinał między mistrzami i wicemistrzami.

0: Mistrzami Świata ze Szwecji dostarczyło kibicom emocji, jakich jeszcze mazurska wieś koło Ostródy nie widziała. Mistrzowie Globu i mistrzowie olimpijscy Dawid Ochman i Jonathan Helwig przegrali z Jakobem Holtingiem Nilssonem i Elmerem Andersonem 0-2. Niby jednostronnie, prawda? Ale wynik setów już na tą jednostronność nie wskazuje. 23-21 i 28-26. Drugi półfinał, również dwusetowy, ale bez historii dla faworytów. Norwegowie Anders Moll i Christian Serum pokonali Francuzów Theo Rotara i Arno Gauthiera Rata do 13 i 12. W meczu o brąz Francuzi lepiej poradzili sobie z ciśnieniem i z przełknięciem goryczy porażki w półfinale. Trójkolorowi wygrali po bardzo zaciętej walce z parą Ochman-Helwig 2-1. Również tiebreak był potrzebny do wyłonienia mistrzów Europy Anno Domini 2026. W derbach Skandynawii Holtink-Nilsson-Andersson pokonali utytułowanych Molla i Seruma i po raz pierwszy w karierze stanęli na najwyższym stopniu podium beach volleyowego Euro. Dodatkowo zwycięzcy otrzymali przepustki do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Żeby być precyzyjnym, przepustki otrzymały federacje holenderska i szwedzka, ale nie ma wątpliwości, że to właśnie zwycięskie pary mogą już przygotowywać się do wyjazdu do Kalifornii za 2 lata. Tyle o aspekcie sportowym, a jak wypadło to organizacyjnie? Dyrektor turnieju Tomasz Dowgiało nie ma wątpliwości.
1: Wszystko na to wygląda, że ten sukces, który chcieliśmy osiągnąć, osiągniemy i z tego bardzo się cieszę, że szczególnie w tej strefie promocyjnej region naprawdę pokazał się z doskonałej strony. Te duże ilości kibiców, duże ilości dziennikarzy, którzy tu się pojawili, są zachwyceni i są naszymi ambasadorami i chcą tutaj wracać już nie tylko na siatkówkę plażową, ale też na urlopy. I o to w tej imprezie też chodzi.
0: Były reprezentant w siatkówce plażowej, a obecnie komentator telewizyjny Michał Kądzioła jest pod wielkim wrażeniem fenomenu Starych Jabłonek.
2: Niesamowita atmosfera od samego początku. Duża szkoda, że bez polskich par, ale pozostawmy problemy polskiej siatkówki, bo to trzeba rozwiązać. Tutaj trzeba spokoju, na pewno nie nerwów, ale jeżeli chodzi o poziom innych reprezentacji, które tutaj przyjechały, no to jest niesamowity.
0: Na trybunach boiska centralnego nad jeziorem Szeląg Mały zasiadł też m.in. podwójny mistrz świata w siatkówce halowej, Dawid Konarski.
3: Podoba się jak zawsze, pięknie, organizacja cudowna. Kibice dopisali Mistrzostwa Europy, więc fajnie, bo po takim długim czasie taka duża impreza zagościła w Starych Jabłonkach. To jest chyba mój trzeci raz tutaj. Po tych Mistrzostwach Świata 2013 chyba, czyli już 13 lat temu to byłem po raz pierwszy. Same miłe wspomnienia.
0: Przed turniejem dało się usłyszeć plotki i głosy, że tegoroczne Mistrzostwa Europy będą symboliczną klamrą całej przygody z siatkówką plażową w Starych Jabłonkach, które zaczynały przygodę z tą dyscypliną w wydaniu międzynarodowym w 2003 roku od Mistrzostw Europy do lat 23. Ponownie dyrektor turnieju Tomasz Dowgiało.
1: Na pewno będę walczył o to, żeby te Stare Jabłonki były jeszcze przez wiele lat. Natomiast to niestety nie zależy tylko od nas. My mamy determinację ogromną, natomiast to, o czym dziś tam mówimy od jakiegoś czasu, potrzebna jeszcze determinacji innych osób, które muszą nam trochę pomóc. No bo sami nie damy rady po prostu sfinansować te imprezy. Ona ma ogromne walory promocyjne. Kiedy pokażemy liczby, o tym jestem przekonany, po tych Mistrzostwach Europy, te liczby się obronią dużą nawiązką.
0: Mistrzostwa Europy 2026 przeszły zatem do historii, oby do tej historii nie pociągnęły za sobą siatkówki plażowej w Starych Jabłonkach.
4: A ze Starych Jabłonek przenosimy się do Cincinnati. Tam trwa turniej tenisowy, w którym no niestety mamy już tylko jedną reprezentantkę. To Iga Świątek, a o szczegółach Jan Pachlowski.
5: Ostatnią, która odpadła, była Katarzyna Piter. Przyglądamy temu, co dzieje się w Cincinnati, bo to są takie ostatnie bardzo wysokiej rangi zawody, które przygotowują do US Open. Zarówno panie, jak i panowie grają w turnieju rangi 1000 i rzeczywiście bardziej gorzki niż słodki ten turniej był dla nas w ostatnich godzinach. Oczywiście cieszy zwycięstwo Igi Świątek, szczególnie to, co ona pokazała w drugim i trzecim secie. Dwa kolejne sety po przegranej 4-6, przypomnę, z Greczynką Sakari, wygrane do jednego, i o ile Sakari rzeczywiście w pierwszym secie włożyła mnóstwo sił, koncentracji, dała swój najlepszy tenis, aby w tej partii pokonać jego Świątek, no to odpowiedź naszej mistrzyni była piorunująca. I tak jak podkreślają to amerykańskie media, tak jak mówią o tym kibice, oglądaliśmy Igę taką jak za najlepszych lat i też warto podkreślić, że to 8 z rzędu zwycięstwo naszej tenisistki w meczach mistrzowskich, co bardzo bardzo cieszy i napawa optymizmem nie tylko przed

0: kolejnymi spotkaniami tutaj w Cincinnati. Przypominamy, Iga broni tytułu. Jutro zagra z francuską Paris, która tutaj sklasyfikowana jest w tej chwili na 66. miejscu rankingu WTA, czyli Polka będzie zdecydowaną faworytką, no ale też napawa nas nadziejami przed zbliżającym się na przełomie, przypomnę, sierpnia i lipca, sierpnia i września. Oczywiście rozgrywane będzie w Nowym Jorku US Open. Posłuchajmy, co powiedziała Iga Świątek po wczorajszym zwycięstwie.
1: Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak, jak powinno. Zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka zaczęła popełniać błędy. Wiedziałam, że to już jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu. Maria grała świetnie w pierwszej partii, w kolejnym drugim secie. Musiałam więc pokazać coś więcej. Poza tym czułam się coraz lepiej. Im dłużej byłam na korcie, tym bardziej łapałam rytm. Jestem bardzo zadowolona z tego, co zaprezentowałam. To daje mi więcej pewności siebie.
0: Iga Świątek sprawia nam dużo radości, natomiast właśnie zastanawiamy się, w jakim momencie jest Maja Chwanińska, bo ona od tego sukcesu we French Open grała tam wspaniale, osiągnęła finał. Później kontuzja, z tego powodu odpadnięcie szybkie w Wimbledonie. No i potem, kiedy ta kontuzja została wyleczona, no to jednak ta postawa naszej zawodniczki martwi. I oczywiście tutaj powstają pytania, czy był to jednorazowy taki sukces Maji Chwalińskiej. Mówimy tutaj o wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Czy jednak no, ona znajdzie tą swoją drogę? W Toronto skończyło się na porażce. Tutaj w Cincinnati jedna wygrana i potem porażka z Rosjanką Schneider, zresztą zrewanżowanie się Rosjanki za przegraną w turnieju francuskim, o którym wspomnieliśmy. No i też taki moment, który daje do myślenia. Oczywiście, bo tutaj w Cincinnati często pada, to są otwarte korty i deszcz i pogoda tutaj mocno wpływa na spotkania. Ale w drugim secie, kiedy po przegraniu pierwszej partii nasza zawodniczka skutecznie goniła Rosjankę, prowadziła 4-1, nie wykorzystała tej przewagi, przegrała drugiego seta i odpadła. Kolejne mecze, być może teraz jeszcze przed US Open w Meksyku, tam gdzie między innymi też będzie w Meksyku, w Cancun, będzie rywać Hubert Hurkacz po odpadnięciu z turnieju tutaj w Cincinnati, no ale przede wszystkim US Open. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji jest nasza tenisistka. No i wierzymy, że to będzie coś więcej niż tylko ten jednorazowy, olbrzymi sukces na French Open. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Maję Chwalińską. Dużo ciepłego słowa, nie dość, że upał, to jeszcze dodamy trochę ciepła, ale takiego pozytywnego ciepła w stronę Magdaleny Frech. Ona naprawdę jak lwica walczyła z kazaszką Rybakiną. Starała się zrobić wszystko, aby awansować. Ta poprzeczka była zawieszona za wysoko, ale całkiem nieźle. I na podsumowanie, po raz pierwszy od 4 lat dwie siostry Williams zagrały ze sobą po powrocie. Sirena zagrała z Venus w deblu. Skończyło się tylko na jednym meczu, ale dla amerykańskich mediów było to olbrzymie wydarzenie, że po 4 latach ponownie razem zobaczyliśmy siostry Williams na korcie.
2: Dziękuję bardzo, to był Jan Pachlowski. Dodam jeszcze, że około 1,5 godziny temu Jan Zieliński odpadł w pierwszej rundzie debla w Cincinnati. Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem przegrali z Monakijczykiem Hugo Nyssem i Francuzem Edouardem Roger Vasselinem 6-3, 4-6 i 3-10. A teraz na koniec już piłka nożna i będziemy rozmawiać o naszych zespołach w europejskich pucharach, w kwalifikacjach do tych europejskich pucharów. Ze mną w studiu Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: 4 polskie kluby w ostatniej rundzie kwalifikacji. Zacznijmy od tej wyższej ligi, zacznijmy od Ligi Europy. Tam Jagiellonia Białystok zagra z Iberią, gruzińskim zespołem. Można powiedzieć, że no, ciężko było trafić lepiej, bo Jagiellonia naprawdę chyba mocniejszego rywala miała w poprzedniej rundzie kwalifikacji niż teraz w tej decydującej o tym, czy zagra w Lidze Europy, czy też zagra w Conference League.
3: Tak, zdecydowanie i wydaje się, że to nie tylko taka efektowna nazwa Glasgow Rangers, ale po prostu klasa zespołu wyższa niż wspomniana Iberia 1999. No pewnie państwu nic ta nazwa nie mówi. Saburtalo Tbilisi to się przez lata nazywało. To już prędzej, bo to był zespół, który gdzieś tam w europejskich pucharach się pojawiał. Ta nazwa została

0: całkiem niedawno zmieniona. Oczywiście przewiduje zwycięstwo Jagiellonii Białystok i innego scenariusza nie zakładam, bo drużyna Adriana Siemieńca jest ograna w Europie, gra w tej Europie i gra bardzo dobrze. Zachodzi daleko, nawet swego czasu do ćwierćfinału Conference League. W związku z tym pora na większe, poważniejsze wyzwania w postaci Ligi Europy. W ubiegłym sezonie nie mieliśmy żadnej drużyny w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy także. Cztery zespoły w Conference League. Teraz może czterech nie będzie, ale właśnie liczę na to, że uda się sprawdzić już z lepszymi zespołami i że Jagiellonia Białystok i nie tylko Jagiellonia Białystok zagra właśnie w ligowej fazie Ligi Europy. No będzie to jakiś krok do przodu z pewnością dla tej polskiej piłki klubowej.
1: To jeżeli mówimy już o tej Lidze Europy, to drugi polski zespół, Lech Poznań, zagra z Thun z Szwajcarii, FC Thun. No i tutaj też można powiedzieć, że polski zespół jest faworytem do wygrania tej rywalizacji. No ale jeżeli chodzi o Lecha, to nie wiem, czy o faworycie można mówić kiedykolwiek. Tutaj od razu już na myśl przychodzą jakieś ciemne chmury z Orchus, z tej rywalizacji z Orchus, bo na wyjeździe co prawda Lech zagrał w miarę dobrze, ale ten rewanżowy mecz w Poznaniu to już katastrofa. I właśnie tak teraz sobie uświadomiłem, że Lech w ostatnich 5 spotkaniach przegrał tylko jedno i to właśnie to z Orchus. W ogóle w tym sezonie w meczach oficjalnych poniósł na razie tylko jedną porażkę. No a jednak nie oceniamy jego gry jakoś nie wiadomo jak pozytywnie, bo oprócz tego, że no stało się to, co się stało z Orchus, no to nie możemy też kolejorza pochwalić za rywalizację z zespołem z Wysp Owczych, szczególnie za ten pierwszy mecz, w którym męczył się niemiłosiernie na własnym stadionie i ledwo wygrał 1-0.
0: No przede wszystkim ta porażka u siebie z Orchus, no blamasz, kompromitacja, co tu dużo mówić, myślę, że takich słów mocnych można użyć w tym przypadku. Rzuca się cieniem na całym początku sezonu poznańskiego Lecha, który, jak wspominałeś, jest bardzo dobry i właściwie gdyby nie rozmiar tej porażki z Orchus, to dzisiaj chwalilibyśmy drużynę Lecha, która walczyłaby prawdopodobnie o fazę ligową Ligi Mistrzów. A tak jest drużyna Nilsa Frederiksena w zupełnie innym miejscu. Też w niezłym miejscu, no bo jednak gra o Ligę Europy. Natomiast biorąc pod uwagę, jakie mieliśmy marzenia, aspiracje i myślę podparte faktami, finansami, miejscem, w którym znalazł się klub z Poznania, no to jednak czujemy rozczarowanie i czujemy, że ta Liga Europy dla Mistrza Polski jest jednak wciąż nagrodą pocieszenia, nawet jeśli właśnie ten krok w przód, o którym mówiłem, zostanie wykonany. Wyniki Lecha wyglądają dobrze. Wydaje mi się, że nie powinien mieć Lech większych problemów. Stąd i tak jak wspomniałeś, jest faworytem, bo oczywiście to jest mistrz Szwajcarii. Brzmi to groźnie, natomiast to jest sensacyjny mistrz Szwajcarii, w kadrze którego raczej nie ma wielkich nazwisk. Tam są zawodnicy wyceniani maksymalnie po 1, ewentualnie 1,5-2 miliony euro. Biorąc pod uwagę kadrę Lecha, wygląda to dużo bardziej efektownie i te nazwiska robią wrażenie. W związku z tym ja w ogóle mam taką koncepcję, może się mylę, może jestem niepoprawnym optymistą w sprawie Lecha, że ta porażka z Orchus, będziemy ją wspominać, ale już jak przez mgłę, bo czeka nas naprawdę świetny sezon w wykonaniu Lecha na tej arenie europejskiej. Ja spodziewam się, że Lech wejdzie do Ligi Europy i jeszcze coś dobrego tam zrobi, czyli wywalczy grę na wiosnę i okaże się, że ta porażka z Orchus u siebie była rzeczywiście wypadkiem przy pracy, czymś nieprzyjemnym, czymś, co miało wielkie konsekwencje, ale całego sezonu to nie przekreśli. Ale żeby tak się stało, to trzeba też przejść właśnie mistrza Szwajcarii.
1: Kiedy mówimy o klubie z Poznania, od razu przyszło mi na myśl to, że w tej kolejce nie rozgrywał on swojego meczu w Ekstraklasie. Ty jesteś zwolennikiem takich rozwiązań, że przy okazji europejskich pucharów odwoływać te, znaczy przekładać te mecze naszym klubom i żeby one te mecze później gdzieś rozgrywały w środku sezonu? Czy raczej no to nie jest aż tak nie wiadomo jak ciężki kawałek chleba, że można zagrać w weekend i można później zagrać też dobrze w tygodniu?
0: Ja myślę, że to powinno być w interesie całej polskiej piłki, żeby mistrz Polski, wicemistrz Polski, brązowy medalista no, nabijali te punkty w europejskim rankingu. W związku z tym ja nie mam nic przeciwko i nawet uważam, że to bardzo dobrze, że są takie przepisy, że te kluby mogą sobie swobodnie te mecze przekładać. Zresztą później przychodzi listopad, grudzień, szaro za oknem, w tygodniu nic się nie dzieje i nagle wyskakuje mecz zaległy z pierwszej, drugiej, trzeciej kolejki, na przykład mistrza Polski Lecha Poznań i wtedy z przyjemnością się coś takiego tuż przed świętami ogląda. No, oczywiście paraliżuje to troszeczkę kalendarz. Nam, dziennikarzom, to przeszkadza w pracy, ale naprawdę, chodzi o dobro polskiej piłki. Jeśli ma to komuś pomóc, to proszę bardzo.
1: To przejdźmy teraz z tych

0: kwalifikacji Ligi Europy do Conference League. Tam już nie ma tak różowo, tam już nie mamy tak dobrych informacji. Górnik Zabrze zagra z AS Monaco. No i to właściwie chyba tyle powinienem powiedzieć.
1: No brzmi to naprawdę bardzo groźnie, szczególnie, że no, są tam naprawdę nazwiska z najwyższej półki. Można się posiłkować tym, że Monaco jeszcze nie zaczęło tego ligowego sezonu, natomiast przy drużynie tej klasy, która celuje przecież w Ligę Mistrzów, a nie w Conference League, no to i tak niewiele zmienia. Oczywiście Akliusz, Bamba czy Ansu Fati to są piłkarze, którzy odeszli z tego klubu w ostatnim czasie, ale i tak to jest zespół bardzo silny, więc niestety wygląda na to, że Górnik Zabrze zaliczy no, nieudaną europejską przygodę. 3 mecze, 3 porażki. No nie chcę, żeby tak było, ale wiele na to wskazuje.
0: To drugi polski klub w tych rozgrywkach, Raków Częstochowa. On rozpocznie na wyjeździe meczem w Chorwacji z Hajdukiem Split. No nie jest to jakiś wielki potentat europejski, tak jak w przypadku Górnika, no ale zespół niezwykle doświadczony i zespół, który zawsze groźny może być, myślę.
1: Tak, i to jest wicemistrz Chorwacji, więc to robi wrażenie. Tylko Dinamo Zagrzeb było lepsze w ostatnim sezonie Ligi Chorwackiej. Jednak Raków, no szansę Rakowa upatruje w tym, że jest to drużyna ograna na arenie międzynarodowej. Czyli to jest ten plusik, który można postawić przy Lechu Poznań i Jagiellonii Białystok. Nawet przy Legii Warszawa, której nie ma w tym sezonie w europejskich porach, ale gdyby była to także, bo to ogranie w europejskich pucharach naprawdę pomaga i mimo, że trener już jest inny w Częstochowie i ta drużyna troszeczkę inaczej wygląda, to jednak to ogranie, doświadczenie na arenie międzynarodowej pozostaje. Ja się spodziewam wyrównanego dwumeczu, mimo że Raków ma bardzo trudny początek sezonu, to jednak uważam, że z Hajdukiem Split jest w stanie powalczyć 50-50. Takie daje szanse drużynie z Częstochowy.
0: Podoba mi się jedno w przypadku polskich drużyn. Nie promujemy tutaj średniaków. Trzeba grać w wyższych rozgrywkach, żeby mieć łatwiejszych rywali. Tak to wychodzi.
1: Tak, i trzeba dużo grać i wtedy rzeczywiście po tym rozstawieniu to rywale są z troszeczkę niższej półki.
0: Dziękuję bardzo. To był Filip Jastrzębski. Ja też już Państwu dziękuję. Grzegorz Nowaczyk. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Łukasz Pastor, zapraszam. W węgierskich szpitalach nadal przebywa 17 poszkodowanych w niedzielnym wypadku polskiego autokaru. Na miejsce została skierowana grupa wsparcia z resortu zdrowia i MSZ-u. To lekarze i dodatkowe wsparcie konsularne. Zidentyfikowano już wszystkie 12 ofiar śmiertelnych tego wypadku. Trwają rozmowy w sprawie sprowadzenia ich ciał do kraju, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Podkreślił, że wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
8: Stamtąd też został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok. Tam również zapewnione jest wsparcie psychologiczne. Ambasada zajmuje się tłumaczeniem dokumentów, które napływają, bo to są akty zgonu, wypisy ze szpitali. To wszystko wymaga przetłumaczenia i potwierdzenia autentyczności.
7: W wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3 zginęło 12 osób, a 10 zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Do tej pory do kraju wróciło 21 osób. Jutro lub pojutrze planowany jest powrót kolejnych 12. Dłuższe kolejki, likwidacja części przychodni i mniej lekarzy w publicznych placówkach. Przed takim scenariuszem ostrzega łódzki samorząd lekarski. Chodzi o projekt zmian w ustawie o publicznej ochronie zdrowia. Nowe przepisy mają zmienić zasady zatrudniania i wynagradzania medyków oraz ograniczyć pracę w kilku placówkach. Projekt krytycznie ocenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Według lekarza Adama Millera skutkiem może być odchodzenie lekarzy z publicznego systemu, co oznacza dłuższe kolejki dla pacjentów.
9: Ustawodawca postanowił wprowadzić górny limit zarobków, mówiąc medykom wprost: w systemie publicznym więcej nie zarobisz. Każdy medyk, który będzie mógł pracować w sektorze prywatnym, do niego przejdzie, co spowoduje, że w zasadzie w systemie publicznym będzie za mało.
7: W ramach konsultacji Łódzka Okręgowa Rada Lekarska przesłała swoje uwagi i propozycje zmian do

0: projektu. Po zakończeniu konsultacji projekt będzie dalej procedowany na poziomie rządowym, a po przyjęciu przez Radę Ministrów może trafić do Sejmu. Na wrocławskim lotnisku zostaną zainstalowane nowe bramki automatycznej odprawy paszportowej. Umowę na ich finansowanie podpisali wojewoda dolnośląska Anna Żabska i zarząd wrocławskiego lotniska. Najnowocześniejsze i szybsze urządzenia mają pomóc rozładować długie kolejki. Prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara wyjaśnia, że ustawienia dodatkowych bramek wymaga rosnąca liczba podróży poza strefę Schengen.
1: Dzisiaj takich bramek funkcjonuje 8, natomiast po wymianie będzie tych bramek 12, 6 bramek na przylotach i 6 bramek na odlotach. Po momencie rozbudowy naszego terminala będziemy także przewidywać dodatkowe stanowiska dla funkcjonariuszy.
0: Dotacja wojewody na zakup nowych automatycznych bramek kontroli paszportowej to prawie 8,5 miliona złotych. Na wrocławskim lotnisku mają się one pojawić do końca tego roku.
2: Trzydzieści minuty po godzinie 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Magdalena Skajewska razem ze mną w studiu. Już za chwilę Świat w powiększeniu. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Szykuje się największy proces przeciwko firmie Meta, czyli Facebook, Instagram i inne media społecznościowe. Ale rozumiem, że to nie jest efekt awantury, jaką wywołał Rafał Brzoska, polski biznesmen, który, jak wiemy, od wielu, wielu tygodni czy miesięcy nawet jest na wojnie z firmą Meta.
4: No to pokazuje, że Meta ma wielu przeciwników oczywiście. Natomiast nie jest to skutek oczywiście tej ostatniej afery czy też skandalu. To jest sprawa, która rozpoczęła się właściwie w 2021 roku, kiedy whistleblowerka, sygnalistka Frances Hogan po raz pierwszy właściwie ujawniła, o czym wiedzą zarządzający Metą, jeżeli chodzi o ochronę dzieci, jeżeli chodzi o w ogóle bezpieczeństwo korzystania z tej aplikacji. No i potrzeba było tych ile? 5 lat, żeby doszło do bardzo poważnego procesu wytoczonego przez prawie 30 stanów Stanów Zjednoczonych.
2: To poczekaj, po tej rozmowie będę musiał się zastanowić nad swoją obecnością w mediach społecznościowych.
4: I jeszcze tego nie zrobiłeś?
2: Zapraszam na program.
3: Świat w powiększeniu.
4: Koncern Meta ponownie przed sądem. 29 amerykańskich stanów oskarża koncern o to, że Facebook i Instagram zostały zaprojektowane tak, by uzależniać dzieci i nastolatków, a firma nie informowała o ryzyku związanym z korzystaniem z platform. 4 stany Stanów Zjednoczonych w sądzie domagają się miliardów dolarów od Meta i działają w imieniu grupy tych 29 stanów. Proces może mieć ogromne konsekwencje dla Mety, ale też dla całej branży mediów społecznościowych. Stany domagają się kary 200 miliardów dolarów, ale także między innymi ograniczenia tak zwanego nieskończonego przewijania, skuteczniejszej kontroli wieku użytkowników i innych zmian w funkcjonowaniu aplikacji. Zeznawać mają między innymi Mark Zuckerberg i szef Instagrama Adam Mosseri. I o tym właśnie, o tym procesie i jego konsekwencjach dla Mety, ale także szerzej dla tak zwanych big techów dzisiaj w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, ponownie witam i zapraszam. A dziś Państwa i moim gościem będzie dr Michał Długosz z Uniwersytetu WSB Merito, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór, witam.
5: Dobry wieczór, pani redaktor. Witam panią, witam państwa.
4: Panie doktorze, tak jak wspomniałam, zaczęło się, chyba tak możemy powiedzieć, te 5 lat temu w 2021 roku. Wtedy te informacje od sygnalistki Frances Hogan obiegły i można powiedzieć zszokowały cały świat. W 2023 roku te wspomniane przeze mnie 29 stanów złożyło pozew, twierdząc, że firma naruszyła przepisy dotyczące prywatności dzieci. Ale proces mamy dopiero dziś. Dlaczego według pana to wszystko tak długo trwało?
5: Tutaj sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Tak naprawdę pierwsza fala, bo to możemy mówić o kilku falach pozwów, zaczęła się już w roku 2023 ze względu na skomplikowany system prawny oraz rozbicie tak pomiędzy prawem stanowym i federalnym. Sędzia, która prowadzi tą sprawę w Kalifornii, podzieliła to na kilka właśnie takich kolejnych następujących fal. No w tej chwili dochodzimy do takiej największej. A bezpośrednią przyczyną, dlaczego to się zadziało, jest to, że w

0: sąsiednim stanie sędzia wydał wyrok, taką można powiedzieć grzywnę cywilną, prawie $1 miliarda dla mety, 924 miliony dolarów, jak pamiętam. Czyli
1: 942 miliony dolarów. Wspomina pan o tym procesie, który toczył się w Nowym Meksyku, jak rozumiem, w marcu tego właśnie roku.
0: Dokładnie tak. I to jest tak zwana sprawa precedensowa, która też, która daje podstawę do tego, żeby cała reszta tych spraw, można powiedzieć, weszła na wokandę. Taka sprawa mała, próbna, po której całość roszczenia przeciwko mecie zostaje uruchomiona przed sądem w głównym procesie.
1: Tam chodziło głównie o to, że mecie zarzucano naruszenie stanowych przepisów dotyczących ochrony konsumentów, czyli także dzieci. Czyli jak rozumiem to, że, bo tak jak pan już zresztą wspomniał, to nie jest pierwsza sprawa przeciwko mecie. Była ta sprawa bardzo głośna z Nowego Meksyku. Była wcześniej także sprawa z Los Angeles. Tam ona zakończyła się bodajże ugodą. Przyznano $6 milionów i odszkodowania, karnego. Tych spraw było kilka. Czy to oznacza, że to, że one się w ogóle zadziały, ułatwia trochę dzisiaj bronienie swoich argumentów przez prokuratorów, którzy dzisiaj występują właśnie w imieniu Stanów?
0: Można powiedzieć, że jest tak, że te sprawy zmusiły prokuratorów, dlatego że tam mamy system prawa precedensowego. I tutaj jest wymagana właśnie sytuacja reakcji właśnie prokuratorów stanowych do tego, żeby tą sprawą się zajęli. A naruszenia tam są z kilku różnych aktów prawnych, głównie aktu prawnego dotyczącego, jeśli chodzi o poziom federalny, bo tutaj też wchodzi w zastosowanie, aktu dotyczącego ochrony dzieci. I to jest podstawa.
1: No właśnie, bo tak się można zastanawiać, jakie są przepisy, które zmuszałyby Metę, jak i inne media społecznościowe do tego, żeby w ogóle działały w obronie i ochronie dzieci i nastolatków. Bo oczywiście z takiego społecznego, publicznego punktu widzenia wydaje się to czymś oczywistym, ale dla firmy, dla koncernu, który działa przede wszystkim dla mnożenia zysków, to już takie oczywiste nie musi być. Czy powinno?
0: W Stanach Zjednoczonych jest taki model, który mówi, że można żądać wypłaty odszkodowania przed powstaniem rzeczywistej szkody. Czyli jeżeli jest jakieś działanie zagrażające. No w Polsce mamy tak, że jest wypadek samochodowy, oczywiście nikomu nie życzę. No i za szkodę wyrządzoną trzeba zapłacić pieniądze. W Stanach nie. Może być samo działanie szkodliwe i już, nawet potencjalnie, i już za to należy się odszkodowanie. Jeżeli, generalnie tak ujmując, akt o ochronie praw dziecka amerykański nakazuje chronić dzieci, a Meta świadomie podejmowała działanie szkodzące dzieciom, to to już mamy pełne równanie do tego, żeby takiego odszkodowania żądać i to się właśnie dzieje na naszych oczach.
1: To przyjrzyjmy się w takim razie temu, co dokładnie strona reprezentująca Stany zarzuca Mecie. Megan O'Neill, czyli zastępca prokuratora generalnego w Departamencie Sprawiedliwości Kalifornii, mówiła dziś podczas mowy otwierającej w tym procesie i tutaj cytuję: model biznesowy Meta można podsumować w następujący sposób. Przyciągnij użytkowników, trzymaj ich tak długo, jak to możliwe, zbieraj ich dane, ukrywaj prawdę przed opinią publiczną podczas składania publicznych oświadczeń. O'Neill stwierdziła, że to właśnie sprawdziło się w przypadku dzieci, dodając, że Meta zaprojektowała platformę tak, aby dzieci chętniej do niej wracało. Ona też porównywała to, co przedstawiciele koncernu mówią publicznie, bo przecież także były wystąpienia chociażby Marka Zuckerberga przed kongresem, a to, co wiadomo wewnętrznie, jak rozumiem, przez pracowników tej firmy. Co teraz według pana doktora musi się wydarzyć, żeby te argumenty były...

0: były dobrze poparte, mówiąc kolokwialnie, żeby one wygrały. Co po stronie Stanów musi zostać ujawnione? Czy tu są konieczni kolejni sygnaliści na przykład? Jakiego typu dowody? Czy może przypadki dzieci, rodzin, które zostały dotknięte różnymi skutkami szkodliwymi wynikającymi z korzystania z mediów społecznościowych? Jak pan to widzi?
1: Tutaj muszę jedną rzecz sprostować, dlatego że pani wskazała panią Frances Haugen, która ujawniła całą sprawę. Natomiast w czasie dochodzeń i postępowań wyszły inne dokumenty. Okazało się, że Meta sama prowadziła badania i była w pełni świadoma tego, co się dzieje, i tak konstruowała, i to są ich wewnętrzne dokumenty, które wypłynęły na światło dzienne. Sam tak konstruowała swoje strony, żeby właśnie generowały wyrzuty dopaminy, czyli żeby były uzależniające dla dzieciaków, ale nie tylko dla dzieciaków, też dla dorosłych. Zwracam państwu na to uwagę. I to są ich własne dokumenty, własne badania, które oni przeprowadzili, w tym badania, w pełni badania naukowe, które w tej chwili znajdują się w sądzie i świadczą przeciwko nim. Oczywiście badania były ukrywane, tak jak powiedziała prokurator stanowa.
0: Czyli to także może być dowód w sprawie?
1: Tak, jak najbardziej. Do tego jeszcze dochodzą wypowiedzi bardzo ważnych osób, na przykład Sean Parker, pierwszy prezes Facebooka. On świadomie mówił o istnieniu pętli walidacji społecznej opartej na takim działaniu dopaminowym, a sam Zuckerberg na przykład mówił, że tylko Bóg wie, co to robi z mózgami naszych dzieci. Tak, czyli panowie doskonale wiedzieli, co się dzieje z młodymi mózgami, a pomimo to generowali, tworzyli kolejne narzędzia, które w większym stopniu uzależniały dzieciaki od systemów i aplikacji.
0: No, Meta oczywiście twierdzi, że zdecydowanie nie zgadza się ze wszystkimi zarzutami, że nie są one też dobrze udowodnione, że zgromadzony materiał dowodowy wykaże według tej firmy długotrwałe zaangażowanie we wspieranie młodych ludzi. Czy pan doktor widzi takie działania po stronie Mety? Co ważne, skuteczne działania, które Meta czy też prawnicy Mety mogą podawać za przykład właśnie działania na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego czy też dobrostanu dzieci i nastolatek? Bo takie działania no, były podejmowane, przynajmniej Mark Zuckerberg je zapowiadał. Pytanie, czy one były skuteczne?
1: To jest rozmywanie w tym momencie tematu i przygotowywanie sobie przestrzeni do sporu sądowego, pokazywanie argumentacji. No jeżeli ja celowo przygotowuję aplikację po to, żeby wywołać w mózgu człowieka stabilne wyrzuty dopaminy, od których on się uzależnia, i robię to w pełni świadomie, wiedząc, że to jest dla niego szkodliwe, a później wypłacę jakieś pieniądze na jakąś szkołę czy na dzieci niepełnosprawne, no to w żaden sposób to nie zmienia mojego działania. To, że robię źle, a jedną ręką, a drugą ręką część pieniędzy, które zarobię w nieuczciwy sposób, wydam na słuszny cel, no nie wybiela mnie. To tak nie działa.
0: I w tym procesie chodzi nie tylko o pieniądze, bo ja wspomniałam o tych 200 miliardach dolarów, których Stany domagają się w ramach odszkodowań od Mety, ale co może ważniejsze, to Stany domagają się konkretnych zmian, jakie miałyby być wprowadzone przez Metę. Ja kilka z tych zmian teraz wymienię. Wprowadzenie weryfikacji rodzicielskiej dla nastolatków, zmiana algorytmów rekomendacji treści, usunięcie filtrów zmieniających wygląd użytkowników na zdjęciach, wyłączenie automatycznego odtwarzania filmów, ograniczenie możliwości zakładania wielu kont czy rezygnacja z treści znikających po czasie, takich jak Instagram Stories, bo według autorów postu te funkcje właśnie zachęcają użytkowników do tego, żeby na platformach spędzały jak najwięcej czasu. Czy według pana tego typu zmiany, jeżeli byłyby wprowadzone w ramach tego procesu, to są zmiany, które Meta będzie zobowiązana wprowadzić tylko na terenie tych 20

0: 29 stanów. Czy możemy się spodziewać też, że to jakby stanie się niejako polityką firmy i zostanie wprowadzone na całym świecie? Czy skutki na przykład w Europie tego procesu będziemy odczuwać?
1: Od razu powiem tak, w Europie mamy analogiczny proces, tylko u nas jest to proces ustawodawczy, który trwa przeprowadzany jest w tej chwili przez Unię Europejską. Może Państwo już słyszeli o tak zwanym europejskim portfelu tożsamości cyfrowej, na podstawie którego, no to się najczęściej o tym mówi, wchodzenie na strony pornograficzne i weryfikacja wieku osoby, która wchodzi. To się najczęściej w tym kontekście mówi. To jest już ten proces, który na terenie Europy się odbywa, więc dokładnie to samo dzieje się w Stanach Zjednoczonych, te same problemy, tylko one są procedowane przez system sądowy, tak jak u nas przez legislację europejską, ale idziemy dokładnie w tym samym kierunku. Więc to jest dokładnie to samo. Mamy światowy trend zmierzający w tą stronę, tylko powiem tak, bardzo łatwo jest powiedzieć, że to trzeba zrobić, ale bardzo trudno jest to zrobić. Dlaczego? No bo mamy wolność słowa i wolność korzystania z zasobów wiedzy. W związku z tym wprowadzenie mechanizmów, które skutecznie to ograniczą, bez naruszenia fundamentalnych praw, jest niezmiernie skomplikowane. I to nie jest coś, co się stanie od razu.
0: Dotknął pan, wydaje mi się, sedna tego problemu dotyczącego big techów i mediów społecznościowych, bo też nawiązując do Unii Europejskiej, no trzeba też wspomnieć, że Unia ma chociażby te słynne akty, czy to o usługach cyfrowych, czy o rynkach cyfrowych. No to są przepisy, których Stany Zjednoczone nie mają. Co więcej, Kongres nie zdecydował się na razie na żadne przepisy, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić, które miałyby dotyczyć mediów społecznościowych. Była nawet próba, to się nazywało Kids Online Safety Act. W 2024 roku Senat przyjął tę ustawę dużą większością, ale nie przeszła ona przez Izbę Reprezentantów. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych tak trudno jest uchwalić przepisy, które miałyby te sprawy regulować?
1: Chodzi o wolności obywatelskie, no przede wszystkim o wolność słowa, która w Stanach Zjednoczonych jest rozumiana szerzej. W Polsce, ja wiemy, ustawa o IPN zabrania, ale też i konstytucja, no, propagowania ustrojów i zbrodni, chwalenia zbrodniarzy komunistycznych, nazistowskich, to jest niedopuszczalne. A w Stanach Zjednoczonych wolność słowa jest rozumiana szerzej i tam można tego typu rzeczy mówić. I u nich to jest fundament państwa. Oni uważają, że ze wszystkich wolności, jakie posiada obywatel amerykański, to właśnie wolność słowa jest najważniejsza. I rozbiło się wszystko o zagadnienie właśnie wolności słowa. To jest dla Amerykanów nie do pomyślenia, że można by wprowadzić jakiekolwiek rozwiązania, które naruszyłyby wolność słowa. Oni odrzucili to rozwiązanie dotyczące ochrony dzieci, ponieważ stwierdzili, że jednak wolność słowa jest wartością ważniejszą niż ochrona dzieci. No i tam prace nadal nad tym problemem trwają, ale one mają zupełnie inny wymiar niż w Europie.
0: No ale jednocześnie no, sądy też przecież muszą się stosować do konstytucji. To jest pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych dotycząca wolności słowa. Rzeczywiście kluczowa w tym amerykańskim systemie prawnym. No ale to jest system, który także obowiązuje sądy. Sądy mogą i prokuratorzy generalni pewne działania podejmować. To czemu nie Kongres?
1: Kongres uchwala akty prawne, które obowiązują na terenie Stanów. Sądy nie, w ramach prawotwórstwa nie mogą narzucić kompleksowego rozwiązania, bo to jest właśnie praca Kongresu. A skoro Kongres podjął raz decyzję, że rozwiązanie prawne jest nieodpowiednie naruszałoby wolność słowa, no to po prostu nie uruchamiają procesu, czekają, aż pojawi się jakieś rozwiązanie, które umożliwi

0: i regulacje. No zapewne czekają, aż w Europie zostanie wprowadzony portfel tożsamości cyfrowej, no i później przerzucą to na teren Stanów Zjednoczonych, no bo i tak będą duże big techy musiały dostosować się do prawa europejskiego, jeżeli będą chciały tutaj działać.
1: Jeżeli będą chciały tutaj działać. No właśnie, chociaż też wiemy, że

0: będą musiały się stosować do pewnych wytycznych, które w tym procesie się pojawią?
1: Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tutaj sąd orzeknie pewną karę za konkretne działania, które podjęła Meta. Jeżeli Meta zostanie podstaw do tego, żeby dalej ją ścigać za te czyny, no to praktyka może się utrzymać, bo sądy nie mogą wymusić na dużych korporacjach takich zmian. To może zrobić kongres. Sądy nie mają przez prawotwórstwo sądowe, przez precedensy, nie mają możliwości narzucić konkretnych rozwiązań. Od tego jest parlament, czyli Kongres Stanów Zjednoczonych, a oni na razie opowiadają się za wolnością słowa, mimo że sami widzą, nawet służby amerykańskie widzą, że z TikTokiem na przykład są bardzo duże problemy.
0: To jeszcze słowo powiedzmy, panie doktorze, o pieniądzach, o których już wspomniałam, bo przez pewien czas nie było do końca wiadomo, jakiej kary domagają się Stany. Meta sama twierdziła, że to będzie ponad bilion dolarów. Ja przypomnę, że wartość tej firmy dzisiaj szacowana jest na 1,5 biliona dolarów, więc to była bardzo podobna kwota. Tymczasem dzisiaj okazało się, że Stany oczekują jednak i domagają się Stany 200 miliardów dolarów. Skąd taka rozbieżność? Czy Meta chciała coś osiągnąć tym, że tak bardzo eskalowała tą cenę, tą karę, która mogłaby być od niej wymagana? O co tu chodziło?
1: No prawdopodobnie manipulacja społeczna i pokazanie, że jeżeli zażąda się od nas za dużo, no to zbankrutujemy, bo to wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, nawet z filmów, z popkultury, że sądy w Ameryce potrafią zasądzać kary po setki milionów dolarów. Tutaj nawet w tej rozmowie ta miliardowa, najwyższa w historii kara. Żeby przesłać taki komunikat do społeczeństwa, też do pracowników, że jeżeli za bardzo poszaleją, no to może się to odbić na kondycji Mety, która może zbankrutować albo mieć gigantyczne problemy. No i żeby pamiętać, że jednak ludzie mogą stracić pracę, mogą być tego konsekwencje, a mamy przecież wyścig technologiczny, globalny, więc to taki komunikat też do polityków. Uważajcie, pilnujcie sytuacji. Tak po prostu.
0: Ingerencji czy też interwencji polityków mi się wydaje, że możemy się spodziewać, ale to będziemy ten proces oczywiście śledzić. Jeszcze jedna sprawa, ponieważ niektórzy eksperci porównują ten proces dotyczący Mety do procesu, jaki toczył się przeciwko koncernom tytoniowym. To było pod koniec lat 90. To była sprawa właściwie, to chyba nie doszło nawet do procesu, ale w listopadzie 98 roku koncerny zawarły ugodę, koncerny tytoniowe, zgodziły się zapłacić Stanom określoną kwotę. Natomiast to zmieniło też znacząco sposób funkcjonowania firm tytoniowych, a zwłaszcza promowania, marketingu tytoniu. Czy takie porównanie tego procesu właśnie do tej sprawy dotyczącej koncernów tytoniowych według pana jest uzasadnione?
1: Jak najbardziej. Tutaj krótko powiem, o co chodzi w tej sprawie tytoniowej, bo to może nie wszyscy wiedzą. Firmy tytoniowe w Stanach Zjednoczonych bardzo długo twierdziły, że palenie tytoniu nie jest szkodliwe. I okazało się jednak, że jest. I wówczas ludzie, którzy masowo chorowali na raka płuc, krtani i tak dalej, rozpoczęli kampanię sądową, no i spółki tytoniowe, żeby nie dopuścić do pozwów i do bankructw, zdecydowały się na ugody. Tam parę wyroków zapadło. Ale no to pokazuje właśnie ten mechanizm, że nie można mówić, że coś jest okej, a krzywdzi ludzi, a później wychodzą konsekwencje tego, no bo od tego jest państwo, żeby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. I dokładnie ten sam mechanizm.

0: my widzimy tutaj, że mamy aplikacje społecznościowe, które niby mają nam dostarczyć kontaktu z innymi ludźmi, poznanie być może ukochanej osoby, a tak naprawdę jest to pułapka, która generuje wystrzały dopaminy i uzależnia nas od mechanizmu dopaminowego.
1: Doktor Michał, wszyscy chyba mamy nadzieję, że także ten proces zakończy się bezpieczeństwem, przede wszystkim tym celem bezpieczeństwa w sieci dzieci, nastolatków i także dorosłych. Doktor Michał Długosz, Uniwersytet WSB Merito, był Państwa i moim gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Dobranoc.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po tragicznym wypadku na Węgrzech jest areszt dla kierowcy autokaru. Polak za kratami spędzi miesiąc. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skarży niewypłacenie jej opłat nawigacyjnych, a belgijski sąd odracza sprawę. W informacjach o pokłosiu zablokowania konta agencji na wniosek firmy Pfizer. Powiemy też o kampanii promującej Polskę za granicą. W projekt zaangażowano m.in. Roberta Lewandowskiego. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragicznym wypadku na autostradzie M3. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Miszkolcu. W niedzielnej katastrofie autokaru zginęło 12 osób, a 10 zostało poważnie rannych. 62-letni Robert M. złożył zażalenie na decyzję sądu. O szczegółach Michał Makowski.
2: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
3: Nie ma nas widnych okazji sokosabą wodził mig.
2: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ były argumenty za i przeciw. Sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazić do wody na szwank. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Najprawdopodobniej jutro do kraju powróci kolejnych 12 osób poszkodowanych w wypadku. 5 rannych pozostanie w szpitalach, bo ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na podróż. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku. To nie wpłynie na bezpieczeństwo lotów w Polsce. Tak decyzję belgijskiego sądu komentuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Na dzisiejszej rozprawie belgijski sąd odroczył rozpatrzenie skargi agencji dotyczącej niewypłacania należnych jej opłat nawigacyjnych. Rozprawa ma się odbyć 15 października. Oznacza to też konieczność pomocy agencji ze strony budżetu państwa, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
4: Poziom bezpieczeństwa wszystkich operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej zostanie utrzymany. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast bez wątpienia niezbędne jest zapewnienie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pewnego rodzaju pomostowego finansowania po to, aby właśnie ta ciągłość mogła być formalnie zabezpieczona.
1: Taka gwarancja na poziomie rządowym była już deklarowana. Trwa ustalanie, w jaki sposób tego rodzaju finansowanie pomostowe będzie formalnie zrealizowane. Przypomnijmy, w lipcu konta agencji zostały zablokowane na wniosek firmy Pfizer. Domagała się od Polski pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Pentagon może zmniejszyć

0: Zwiększyć liczbę amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie po zakończeniu wojny z Iranem, informuje o tym dziennik Washington Post. Ministerstwo Wojny analizuje m.in. kwestię ewentualnego wycofania części sił z rejonu Zatoki Perskiej. Tamtejsze duże amerykańskie bazy wojskowe były w ostatnich miesiącach wielokrotnie atakowane przez Iran. Pentagon zyskał rzadką okazję do ponownego przeanalizowania amerykańskiej obecności w regionie, napisała gazeta. Ministerstwo Wojny może nie odbudowywać swoich baz w takim kształcie, w jakim funkcjonowały przed rozpoczęciem konfliktu. W Bahrajnie stacjonuje 5. flota USA, natomiast w innych państwach regionu, takich jak Kuwejt, stacjonują jednostki i sprzęt wojsk lądowych oraz sił powietrznych USA. Strażacy ugasili pożar w okolicy Polany Włosienica w Tatrach. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym użyto do tego celu drona. W trudno dostępny teren strażacy dotarli helikopterem Topru, mówi Krzysztof Leja ze Straży Pożarnej w Zakopanem.
1: Wykorzystaniem drona ze służb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji. Jak do tej pory Straż Pożarna w rejonie działania Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
0: Ogień w tym rejonie jest nietypowym zjawiskiem ze względu na wilgotność terenu. Pożar spowodowało najprawdopodobniej uderzenie pioruna. Informacje o zadymieniu przekazali turyści. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewasz. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Chcemy pokazać nasz kraj jako piękny, bezpieczny i mający bardzo wiele do zaoferowania, mówi Magdalena Krucz, szefowa organizacji.
2: Cała kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili, bo pisząc brief nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
0: Kampania potrwa do końca roku. Jest ona realizowana na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro gdzieniegdzie może popadać. Lokalnie wystąpią burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Nieco cieplej miejscami na południu, tam około 25 stopni Celsjusza.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 14% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: I cytując ostatnie zdanie, w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Paweł Wojewódka razem ze mną, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Jak to jest możliwe, skoro leje od kilku dni? Zresztą między innymi wczoraj pokazywaliśmy Głuchołazy, gdzie woda na ulicach po kostki.
6: No tak, leje, ale nie wsiąka. A dlaczego nie wsiąka? Bo wszystko jest suche. A jak jest suche, to nie wsiąka.
4: To pomówmy o tym więcej.
3: Pomówmy o tym.
6: Pomówię dziś z panem profesorem Mateuszem Grygorukiem, dyrektorem Centrum Badań Klimatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przewodniczącym Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. I to jest bardzo istotne.
7: Wiceprzewodniczącym.
6: Wiceprzewodniczącym. No i członkiem Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Też brzmi to, panie profesorze, bardzo poważnie. I sytuacja jest bardzo poważna, bo chyba nie wsiąka ta woda. Jej się z nieba dużo leje. No i co się z nią dzieje? Ona spływa.
7: Pewnie czasem wsiąka, czasem nie wsiąka. Natomiast warto na to spojrzeć z takiej perspektywy ekonomicznej. Bo jak mamy długotrwały deficyt i ten deficyt jest naprawdę znaczący, to ile by nagle nie wpłynęło środków na nasze konto, to te środki są w pierwszej kolejności wykorzystywane na niwelowanie tego deficytu. A nadmiaru jeszcze przez pewien czas nie zobaczymy. I w takiej sytuacji jest aktualnie duża część Europy Środkowej.
6: Panie profesorze, przed wejściem do studia rozmawialiśmy o tym, że

0: Dawniej było fajniej, bo te wszystkie drobne rzeki polskie, różne cieki, one były. One płynęły, było widać. Było wilgotno. No pan się też zajmuje mokradełkami, przepraszam. To takie miłe miejsce, bo to tak, ten żwirek i muchomorek z tych dobranocek. Ale te mokradełka nam, czyli mokradła nam też wysychają, panie profesorze.
1: Ach, w sumie to nie wiadomo nawet od czego teraz zacząć, bo ta teza, którą pan postawił, jest bardzo rozległa. Natomiast warto na początku zastanowić się, dlaczego te rzeki płynęły i dlaczego te mokradła były. Główną przyczyną istnienia tych małych rzek i mokradeł były w większości przypadków wody podziemne. Pomimo tego, że woda w rzece jest wodą powierzchniową, to wszystkie rzeki w naszym klimacie, w cudzysłowie mówiąc, stoją na wodach podziemnych. Te wody podziemne pochodzą z infiltracji, czyli w długim okresie czasu infiltrują opady w głąb profilu glebowego na początku, później w skałę macierzystą, w piasek, już wir, co my tam mamy. I to te wody są odpowiedzialne za stabilizację odpływu naszych rzek w warunkach, kiedy nie ma deszczu. I to, co obserwujemy, to obserwujemy właśnie moment, w którym te wody podziemne są na niskim poziomie, te wody podziemne, z których nasze rzeki czerpią. Tej wody w rzekach jest coraz mniej, a im bliżej działu wodnego, czyli im bardziej w górę zlewni, im dalej pod prąd, tym ta odległość między dnem rzeki a zwierciadłem wód podziemnych się zwiększa. Im dalej od największych rzek w Polsce, tym głębiej do wód podziemnych, im głębiej do wód podziemnych, tym mniej rzek w naszym krajobrazie.
0: Tym bardziej sucho.
1: To samo z naszymi małymi bagienkami. Nakłada się na to jeszcze konsekwencja paradygmatów gospodarki wodnej w Polsce przez wiele lat, bo przez bardzo wiele lat celem gospodarki wodnej była może nie walka, ale ograniczenie powodzi, które rzeczywiście istotnie w dawniejszych czasach były głównym problemem. Natomiast obecnie tym głównym problemem jest susza i w wielu przypadkach niestety te niskie stany wód są reakcją na to, że przez bardzo wiele lat spuszczali się wodę z krajobrazu.
0: No tak, i melioracja słynna, prawda, która spowodowała to, że osuszono wiele miejsc, które być osuszonymi nie powinny.
1: Wie pan co, ja też bym był tutaj bardzo ostrożny, bo w sumie melioracja, czy z łaciny, z hiszpańskiego mejor, melior, to poprawiać, tak? I pod kątem rolnictwa to było wszystko przemyślane i dobrze wdrożone. I nawet w tamtych czasach te dawne prace naukowców od melioracji miały bardzo często jedno podsumowanie. Tam było napisane, że my wiemy, gdy osuszymy, przystosujemy do produkcji rolnej jakieś mokradło, to my wiemy, że przez 40-50 lat ono będzie działać tak, jak my się spodziewamy. Natomiast po tym nie wiemy, bo zachodzą nieodwracalne zmiany, chociażby w strukturze gleby. I to wszystko było przewidziane. Może nie było to tak dobrze zbadane, bo jednak narzędzia były trochę inne. Natomiast ja bym tej melioracji czci i wiary nie odsądzał. To był proces, który był w pewnym sensie reakcją na potrzeby społeczne. Dzisiaj te potrzeby społeczne są zupełnie inne. I problemem jest to, że gdy rozmawiamy z ludźmi, którzy tą meliorację kiedyś wdrażali, to bardzo często jest taki konflikt, że no jak to tak? Kiedyś to było dobrze, a teraz to już jest źle? Tak, bo kiedyś mieliśmy inny problem i rozwiązywaliśmy go znanymi metodami. Dzisiaj problem jest zupełnie inny i zastosowanie tej samej metody do rozwiązania zupełnie innego problemu bardzo często nie przynosi pożądanych, oczekiwanych skutków.
0: Czy mam rozumieć? No tak, bo kiedyś mieliśmy dużo wody, czasami nadmiarowo dużo, a dzisiaj mamy niedobór wody na wszystkich poziomach.
1: Wie pan co, my zawsze, ja znowu tak będę trochę z panem polemizował, bo my zawsze mamy tyle wody, na ile zasługujemy.
0: No tak.
1: Albo tyle, ile trzeba. I gdy dużo mniejsza część areału naszego kraju była intensywnie wykorzystywana rolniczo, to mogliśmy sobie na to pozwolić, że tu zaleje, tam podtopi, tu nie wykorzystujemy. A dzisiaj, gdy mamy pole, które ma powierzchnię 20 czy 30 hektarów, to może możemy sobie wyobrazić, że ma na przykład kilometr długości. Na takim kilometrze długości, jak zaorzemy albo zasiejemy jeszcze dwa rządki kukurydzy, to są to kolejne setki złotych do budżetu rolnika. I bardzo rzadko zastanawiamy się nad długofalowymi konsekwencjami tego, że a może te 100 złotych dzisiaj trzeba odpuścić, bo być może ono się nam zwróci za jakiś czas, jak będziemy mieli chociażby nad tą rzeką jakieś bagienko, jakąś bagienną strefę buforową i gdzieś

0: tam ta woda będzie się lepiej oczyszczała, czy chociażby wolniej spływała z krajobrazu.
1: Panie profesorze, przygotowując się do dzisiejszej naszej rozmowy, znalazłem bardzo ciekawe dane. W Polsce tak międzywojennej było około 10-12 tysięcy młynów wodnych. Nie motorowych, nie elektrycznych, nie parowych, wodnych, takich z kołem wodnym. Mm-hmm. Przy tych młynach były stawy. W każdej, w prawie każdej wsi polskiej było oczko. Przy każdym, nie oczko, przepraszam, staw. Staw gminny, wiejski albo no, staw parafialny na przykład. Przy każdym dworze, a dworów było w Polsce co niemiara międzywojennej, były stawy rybne i też każdy miał coś tam, prawda? No to jeżeli jedziemy teraz przez Polskę, to tak, młynów nie ma, stawów nie ma, ta cała infrastruktura hydroinżynieryjna no, jest po prostu zniszczona. Po wioskach też tych oczek nie ma, no ale są na przykład programy, żeby i propozycje, żeby jednak żebyśmy tą wodę zbierali i żeby uruchomić po raz kolejny tak zwaną małą retencję.
0: Mhm. Wie pan co, to też to pytanie ma bardzo wiele poziomów, bo z jednej strony inwestycji w gospodarkę wodną w Polsce tak dużych jak teraz chyba nie było bardzo dawno. I ta instytucjonalna gospodarka wodna w Polsce ma się całkiem dobrze.
1: No, ratujemy się przede wszystkim przed powodziami, ale ratujemy też stare przebiegi rzek. Nagle okazuje się, że ta rzeka nie musi płynąć prosto, ona może mieć zakręty.
0: Można ją zrenaturyzować. To jest właśnie wspaniałe, że ta nasza dzisiejsza gospodarka wodna zaczyna bardzo skutecznie myśleć o takich działaniach, ale też to nie jest altruizm. My nie robimy tego z tego powodu, że kochamy to robić. Po prostu w kilku zakresach gospodarki wodnej nie ma innej możliwości, bo my nie mamy możliwości oczyszczania wód dopływających do rzek z rolnictwa, które jest głównym źródłem zanieczyszczeń w polskich rzekach. Nie mamy możliwości zebrania tej wody i wpuszczenia do oczyszczalni ścieków oddania gdzieś za parę kilometrów. Ta woda jest wszędzie. Więc co musimy zrobić? Musimy wzdłuż rzek utrzymywać bagienne strefy buforowe. Najłatwiej to zrobić, wyginając ponownie rzekę, czyli remeandryzując ją w takim celu, żeby spowolnić odpływ. Im dłużej ta woda jest z nami, tym wolniej odpływa gdzieś w dół zlewni, tym dłużej może nas cieszyć. Z tymi stawami to też sytuacja może być kuriozalna, z tego względu, że gdy tej wody było więcej, to łatwiej było te stawy utrzymać. Dzisiaj mamy problem, z którym staramy sobie radzić poprzez zbieranie deszczówki, prawda? I tutaj też bardzo trudno dyskutować o stawach, które my się powinniśmy cieszyć, jak one wysychają, prawda? Bo ta folia, która często w tych stawach jest, o której też tu przed chwilą rozmawialiśmy, przed wejściem na antenę, ona jest dobra w celu utrzymania krajobrazu wody w naszym ogrodzie, tak? Że chcemy mieć wodę, mamy folię, żeby ona nie wsiąkała.
1: Natomiast, ale mamy mikroklimat, panie profesorze.
0: Możemy mieć mikroklimat, ale z mojej perspektywy lepiej byłoby, żeby ta woda wsiąkała. My nie będziemy mieli w tym stawie ryb, natomiast taki staw, w którym możemy zakumulować wodę odpływającą, nie wiem, z dachu, z powierzchni podjazdu, z gospodarstwa, ta woda jak wsiąknie i zasili wody podziemne, to w dłuższym horyzoncie czasowym ona również nie jest tracona. I tu jest zawsze taka dyskusja pomiędzy tym, co my chcemy, co możemy, z czego się powinniśmy cieszyć. Więc ja bym się cieszył z wysychających stawów, bo to oznacza, że my tą wodę gdzieś zbieramy, następnie ją kierujemy do wód podziemnych.
1: Panie profesorze, a betonoza, która opanowała nas, miasteczka, nawet wsie betonoza opanowała, nie mówiąc już o naszych prywatnych gruntach, podjazdach wybetonowanych, kostki. Różnie z tą kostką jest, niektórzy na piasku, niektórzy na cemencie, no i ta woda po prostu nie wsiąka.
0: Nie wsiąka, paruje z powierzchni naszego podjazdu, naszej kostki, naszego podwórka, czy spływa do kanalizacji deszczowej, przez co kanalizacja deszczowa staje się coraz bardziej przeciążona. No betonoza jest pewnym problemem, ale znowuż to jest bardziej kwestia nie do końca hydrologiczna, ale emocjonalna. Bo ta betonoza jest dlatego, że ktoś jej chce.
1: Bo jest wygodna.
0: Jest wygodna, niektórym się podoba. Tak jak ostatnio mieliśmy bardzo interesującą dyskusję w naszej rodzinie o sidingu. takim amerykańskim.

0: prawda? Że był taki moment, kiedy w Polsce obkładaliśmy domy sidingiem, bo on był ładny, bo ktoś pojechał do Stanów, do Nowego Jorku. Ja jak byłem, dojeżdża się do centrum przez takie suburbia tego miasta i widać tych domów sidingiem całkiem sporo. I tam zrozumiałem, skąd ten siding się u nas wziął. Ludzie pojechali i na tą naszą drewnianą, zabudowaną drewnianymi czy betonowymi klockami domami w Polskę, nagle przyczepili ten biały siding. On był ładny, bo był błyszczący. I teraz w mieście, które wydaje się, że jest zaniedbane, bo są jakieś krzaki, że mamy przestrzeń, która jest niezarządzona, nagle ktoś się uporządkuje, tak? Że słowo porządkowanie, słowo remont, rewitalizacja często, one są synonimem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, które są nowoczesne dlatego, że my je dzisiaj chcemy wprowadzić. One nie są nowoczesne procesowo. To też musielibyśmy mówić na dłuższą dyskusję, bo to wszystko są proste równania. To są wszystko procesy, które zostały opisane w XIX wieku. Natomiast my dzisiaj przez to, jak chcemy tym krajobrazem zarządzać, powodujemy bardzo często szkodę i to głównie chodzi o wodę, że my w przypadku tej betonozy, jeżeli dziś jest ładnie, to za parę dni, za parę tygodni możemy mieć problem z nadmiarem wody, bo ona nie będzie miała gdzie odpłynąć, bo będzie jej bardzo dużo.
1: No tak, ale jeżeli wysypiemy podjazd do swojego garażu żwirem czy kamykami, odpowiednio utwardzimy, no to woda wsiąka, wygląda przyzwoicie, człowiek się nie zakupuje, prawda? I jest to w miarę naturalne, jak wyłożymy nawet bardzo piękną kostką.
0: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my powinniśmy się z tej wsiąkającej wody cieszyć. To bardzo trudne, bo to
1: A czy może pan to jeszcze raz, panie profesorze, powtórzyć, że musimy się z tej wsiąkającej wody cieszyć?
0: Musimy się cieszyć z wsiąkającej wody, bo to jest unikalny proces zasilania naszego najcenniejszego zasobu. Bardzo często my tą wodę odprowadzamy, nie zastanawiamy się, co się z nią dzieje, a ta wsiąkająca woda zasila najważniejsze z perspektywy naszych ekosystemów wodnych i tych bagienek wody podziemne, które gdzieś tam krążą. I to jest bardzo trudne do komunikowania, bo przepływ wód podziemnych zachodzi w całkowitych ciemnościach. Nikt go w sumie nie widział.
1: Bardzo głęboko.
0: Bardzo głęboko, prawda? I mało kto jest z tego powodu dumny, albo mało kto jest w ogóle tym zainteresowany. A to jest fundamentalny proces. I ten proces, gdybyśmy mieli możliwość infiltrowania całego opadu, który u nas się pojawia, żeby on nie spływał do rzek kanalizacją deszczową, żeby te nasze ulice przyjmowały w jakiś sposób, przekierowywały, rozsączały tą wodę. Jestem przekonany, że problemów z deficytem wody mielibyśmy dużo mniej. Ciekawym przykładem na to są okolice Barcelony, w których teraz pracujemy, prowadzimy projekt badawczy NBS for Drought, finansowany przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, polegający na sprawdzeniu, w jakim stopniu takie naturalne metody ograniczają ryzyko suszy. I tam mają bardzo prosty przykład. Woda z oczyszczalni ścieków wpływa do bagienka, z tego bagienka woda infiltruje do wód podziemnych. I cała społeczność miejscowości Granollers koło Barcelony cieszy się z tego, że jak były kryzysy wodne dookoła, że tej wody nie było, to nagle okazuje się, że w tym Granollers nie zamknięto wodociągu. I pytanie jest takie, czy to jest kwestia tego, że tam te bagienka zostały zbudowane, że ta woda wsiąka, że jest tej wody więcej, a może są jakieś inne procesy, nie wiadomo. Natomiast na pewno zwiększanie infiltracji, czy patrzenie, jak ta woda z tego naszego stawu ucieka, powinno być zjawiskiem, które nas powinno genetycznie cieszyć.
1: Znaczy widziałem takie instalacje, u moich znajomych jest taka instalacja, przede wszystkim nie z toalet, a z dachu i z budynków, doprowadzone do wykopanej dziury. Dziura częściowo wyłożona gliną i zasadzone różne rośliny i ta woda z tego dachu spływa. Raz jest wody na tyle dużo, że ją widać, innym razem nie widać i jest ładnie zarośnięte właśnie taka strefa bagienna. Zresztą są żaby, są różne ważki nad tym latające i wygląda to rzeczywiście fajnie.
0: Żeby podsumować ten wątek, o tego typu instalacjach należy też mówić w ujęciu ilościowym. Gdybyśmy przeliczyli, ile takich domów jest w Polsce? Czy jest ich 200, czy jest ich 1000, może 200 tysięcy, może

0: 100 tysięcy, nie wiem ile. Ale jeżeli przyjęlibyśmy założenie, że powierzchnia takiego dachu to jest 10 na 15 albo może większe. Jakbyśmy policzyli współczynnik spływu i ile tej wody rzeczywiście z takiego dachu po jakimś opadzie trafia do takiego małego stawiku, a potem do wód podziemnych, nagle okazałoby się, że ci nasi mieszkańcy kraju retencjonują czy zatrzymują w krajobrazie tyle wody, co 2 czy 3 największe zbiorniki wodne, które w naszym kraju funkcjonują. I o tych problemach, o których pan tutaj wspomina, czyli o tym zagospodarowaniu chociaż wody opadowej, należy mówić zawsze w kategoriach skali. Bo w przypadku jednego domu będzie to 15-20 metrów sześciennych. W przypadku kilkuset domów to będzie dużo więcej. Chociażby można byłoby to odnieść do tego, ile statystyczny Polak zużywa miesięcznie wody, tak? To są 4 metry sześcienne, tak około, statystycznie rzecz ujmując.
1: Czyli tak zwane 4 mauzery, tak zwane, te
0: cztery mauzery,
1: te zbiorniki.
0: Tak. Do wszystkich celów. No i teraz jakby się okazało, że kilkanaście gospodarstw jest w stanie tej wody zakumulować tyle, że tym ludziom oczywiście tej wody mogłoby wystarczyć. To już jest super wskaźnik. Mamy tych wskaźników małej retencji dużo więcej. To nie są tylko te stawy rybne czy jeziora. Są chociażby stawy bobrowe, te miejsca, w których bobry budują tamy. Tak? To ja oczywiście też nie jestem tutaj orędownikiem tego, żeby bobry wszędzie za wszelką cenę zachowywać, bo jednak ludziom się zmienia perspektywa. Tak, tak jak z dzikami. Chrońmy dziki, bo są tak piękne, a potem dziki rozorały 4 ogrody komuś i ludzie mówią, zróbcie coś z tymi dzikami. Tak? To jest, bo bobrami jest bardzo podobnie. Przy czym rola bobrów w środowisku również ma taki wymiar trochę metafizyczno-przestrzenny, bo one jednak w dużej skali są w stanie zachować tej wody bardzo dużo więcej. Zachować w stawie.
1: Za darmo.
0: Ale również.
1: Za darmo, panie profesor.
0: Za darmo. Ale
1: to
0: również
1: sprawa słynnego chyba nadleśnictwa gdzieś w Polsce, gdzie przeznaczono jakieś rzeczywiście miliony złotych na przeprowadzenie takiej dużej retencji, ale przyszły bobry, które tam zaginęły, zrobiły to za darmo i wszyscy byli zdziwieni i nagle inwestycji nie ma.
0: Tak, ale tutaj też trzeba oddać, że Lasy Państwowe robią obecnie bardzo dużo na rzecz wody i są to zmiany bardzo szybko idące i również powodujące zatrzymanie w krajobrazie lasów olbrzymich, kolosalnych ilości wody. Więc ja tutaj patrzę na to optymistycznie, a co będzie, to zobaczymy.
1: Czyli, panie profesorze, apelujemy do naszych słuchaczy, którzy mają kawałek ziemi, działkę, pole, gdzie mogą coś takiego zrobić, żeby tą wodę z dachu po prostu zwyczajnie odprowadzić do własnego bagienka. I będziemy mieli wtedy fajne bagienko, zarośnięte, ładną roślinnością. Bardzo często żywe kolory, bo zwłaszcza te kwiaty bagienne, one mają bardzo żywe kolory i są ładne. A to też wspomoże to, że to spłynie tam głębiej, te kilka tysięcy.
0: Paręnaście metrów sześciennych wody więcej. I to oczywiście nie jest ta woda, która nam bezpośrednio wpłynie do kranu i będziemy mogli potem wypić, ale w ujęciu wodno-gospodarczym, to będzie ta woda, o którą nam chodzi, tak? My tą wodę musimy przede wszystkim złapać i jak najszybciej schować, bo w obecnym klimacie takim, jaki panuje, parowanie jest w stanie zjeść bardzo dużo, tak? I tu pamiętajmy o tym parowaniu. Jego też nie widać, tak jak ten przepływ wód podziemny, od którego zaczynaliśmy, tego też nie widać, a to są dwa procesy, które bardzo dominują naszym...
1: W każdym razie, panie profesorze, to rzeczywiście warto robić i trzeba też pamiętać o tym, że to jest taki zasób, który nie jest wieczny i może się okazać, że nasze wnuki, prawnuki, nasze praprawnuki będą miały ogromny problem, a nie uda się wszystkich gór lodowych z biegunów, które się topią, przyholować do Europy i do Polski.
0: Ja się zastanawiam, dlaczego myślimy inwestycyjnie o naszych rodzinach, o potomstwie, tak, że planujemy jakieś lokaty i tak dalej, a nie myślimy o tym, że zostawimy im kraj, w którym może brakować okresowo wody. I to już nie jest tylko taka czcza hipoteza, bo tej wody rzeczywiście zaczyna brakować. Są wyłączane wodociągi w niektórych miejscowościach, są ograniczane dostawy wody, więc to wbrew pozorom nie jest taki abstrakcyjny scenariusz, jak jeszcze paręnaście lat temu się wydawało.
1: Bardzo panu zazdroszczę, bardzo wdzięczna gałąź nauki, hydrologia i znajomość bagienek.
0: Ale coraz mniej ludzi, znaczy mało ludzi

0: ludzi się tym interesuje. Muszę powiedzieć, że jak obserwujemy liczbę studentów zainteresowanych tematami wodnymi, to jest ich mniej. Może będzie więcej dzięki naszej audycji.
1: Profesor Mateusz Grygoruk, SGGW w Warszawie, specjalista od bagienek. Bardzo mnie to rzeczywiście fascynuje, bagienek. A spotkał pan żwirka i muchomorka kiedyś?
0: Nie, wszystko przede mną.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie, dobranoc.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Kierowca autokaru, który w weekend rozbił się na Węgrzech, najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. To decyzja Sądu Rejonowego w Miszkolcu. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji Robert M. zasnął za kierownicą. TVP Info dotarło do drugiego z kierowców, Grzegorza Wojtonia. Jego zdaniem Robert M. nie dopuścił się żadnego zaniedbania w czasie jazdy.
8: Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ale myślę, że to jakaś chwilowa niedyspozycja, bo kierowca, który był de facto pierwszym kierowcą, w tym można powiedzieć pierwszym oficerem na pokładzie, naprawdę kierowca z bardzo dużym doświadczeniem i nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą ja jechałem wcześniej, odpoczywał, nawet no, można powiedzieć, że chyba z półtorej godziny sobie drzemnął.
7: Robertowi M. za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Rząd przyjął projekt ustawy określanej jako Lex Rolnik. Jego celem jest ochrona gospodarzy przed roszczeniami ze strony sąsiadów. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że rolnicy nie powinni obawiać się konfliktów z powodu uciążliwego hałasu lub zapachów z ich gospodarstw.
9: To rolnik ma produkować żywność, ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy. Ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
7: Projekt zakłada, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza odpowiednie oświadczenia. Znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak hałas, przykre zapachy czy praca maszyn. Problemy ze zdrowiem psychicznym są drugą najczęstszą przyczyną długich nieobecności w pracy. W pierwszym półroczu tego roku Polacy spędzili z tego powodu na zwolnieniach w sumie 18 200 000 dni. To więcej niż z powodu urazów czy dolegliwości związanych z ciążą i porodem. Na taki stan wpływa kilka rzeczy, mówi Agnieszka Szczygielska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
10: Często jest tak, że to jest efekt oddziaływania wielu negatywnych czynników. Przeciążenia informacyjnego, przeciążenia cyfrowego, nieumiejętności regeneracji po pracy. To jest też ważne. Mamy urlopy, a wiele osób nie potrafi odciąć się od swojego miejsca pracy w taki sposób, żeby nie sprawdzać maila.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy podpisały porozumienie, by wspólnie pomagać pracownikom. Od przyszłego tygodnia osoby zatrudnione w ZUS-ie będą mogły korzystać z webinarów na temat zdrowia psychicznego, przeciążenia cyfrowego czy kontaktów z trudnym klientem.
11: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 21:00.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Służby innych państw potwierdziły nam, że Marcin Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu, przekazał premier Donald Tusk, a poseł lewicy Tomasz Trela na naszej antenie zapowiada...
12: Mam nadzieję, że polskie służby sobie z

0: taką kreaturą polityczną jak Romanowski poradzą i któregoś dnia pan Romanowski otworzy oczy, a nad nim będą stali funkcjonariusze państwa polskiego.
1: I od tego zaczniemy stan dnia.
2: Stan dnia.
1: A gościem stanu dnia jest profesor Krystian Dudek, politolog, Akademia WSB. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Panie profesorze, czy w przypadku Romanowskiego chodzi o to, żeby złapać, czy żeby tylko gonić króliczka?
3: No, mam wrażenie, że chyba to gonienie bardziej. Bo jak spojrzymy na historię gonienia króliczka w przypadku innych osób, no to trochę się tych osób uzbierało i nawet jeżeli one są w kraju, a były określane jako ewidentnie winne, no to nadal też się z nimi nic nie dzieje, więc jedyna jeszcze myśl, która mi przychodzi, że Donald Tusk, biorąc pod uwagę to, co się, to, że nieuchronnie zbliżają się wybory, będzie szykował jakiś ostry finisz i wtedy coś się stanie, ale póki co jest delikatny trucht.
1: Pan premier wie, gdzie jest Marcin Romanowski. Mówi na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Mamy informacje od zaprzyjaźnionych z nami służb. Więc wydaje się być sprawą chyba bardzo prostą. Wystarczy pojechać i pana Romanowskiego ściągnąć do kraju.
3: No właśnie to mnie też zastanawia, bo słyszałem, że, znaczy chyba wszyscy słyszeliśmy o tym, że poruszają się za panem Romanowskim cienie, które mają go sprowadzić do kraju i niebezpieczne jest w ogóle komunikowanie czegoś takiego, raz, że to ujawnia, jak działają służby, a dwa, że pokazuje obywatelom, że no mimo, że działają, to efektu nie ma. Więc jeżeli już, to powinno to być zrobione raz dobrze i skutecznie. No a takie przeciąganie liny, no wydaje mi się, że Donald Tusk postawił trochę na to, żeby cały czas opowiadać, jak ktoś ucieka, ale nie wiem, czy to zaspokoi apetyty wyborców, którzy mieli obiecane, że jednak będzie rozliczenie.
1: No ale to tylko klan albo na wspólnej potrafią mieć tyle odcinków, cała reszta aż tak bardzo się chyba nie ciągnie. Panie profesorze, proszę posłuchać, jak całą sprawę komentuje prokuratura, która de facto powinna zająć się panem Romanowskim w sposób no, bardziej bezpośredni.
4: Czerwona nota Interpolu to nie byłby ten etap. To należałoby wysłać po prostu wniosek do Mołdawii o zatrzymanie i ekstradycję. To jest krok, który no, rozważany był również teraz. Prokurator zdecydował się na razie ustalić, czy przebywa, czy przekraczał granicę. W przypadku ustalenia lub uprawdopodobnienia kolejnym krokiem, no bo już nie byłyby czynności poszukiwawcze, tylko należało po prostu zwrócić się do państwa ustalonego o zatrzymanie i przekazanie, czyli o ekstradycję.
1: No i tu mam problem, panie profesorze, no bo z jednej strony prokuratura prowadzi swoje działania, z drugiej strony można odnieść wrażenie, że tą wypowiedzią pan premier jakby wskazuje kierunek prokuraturze, co właściwie ma robić, a przypomnę, że nad tą prokuraturą władzę sprawuje prokurator generalny, minister sprawiedliwości z tego rządu, więc de facto dlaczego Romanowski wciąż nie został zatrzymany, bo mam wrażenie, że prokuratura nie do końca wie, co ma robić, albo to rząd nie do końca wie, jak powinna funkcjonować prokuratura.
3: No właśnie moim zdaniem na tym polu rząd ponosi taką dość wyrazistą porażkę. I proszę zwrócić też uwagę, że w ostatnim czasie mniej widzimy też ministra Żurka, który był bardzo wyrazistą twarzą i był taki dość zdecydowany w swoich deklaracjach. No niedawno pojawiły się publikacje w Onecie, że Donald Tusk też troszkę stonował i nie jest już taki konfrontacyjny. Takie było sformułowanie, że nie ma ciągu na bramkę. Mnie to bardzo zastanawia, bo naprawdę rządowi przydałyby się jakieś zrealizowane działania w kontekście rozliczeń. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem wcześniej, tych osób jest więcej. I nawet jeżeli nie można złapać tego króliczka, to go nie ma, ale to złapmy innego. A tu się okazuje, że nie ma żadnej skuteczności. Chyba, że rząd boi się tego, że za chwilę zmieni się władza i będzie rewanżyzm. Ale ja uważam, że jeżeli Zbigniew Ziobro wróciłby do kraju, to bez względu na to, czego ktoś teraz jeszcze bardziej dokuczy mu czy nie, on i tak będzie miał no, dość mocną motywację do tego, żeby się zrewanżować.
1: Panie profesorze, czy Romanowski, który ukrywa się pod parasolem Putina, no bo tak chyba trzeba określić przebywanie w Naddniestrzu, politycznie jest już spalony?
3: politycznie moim zdaniem jest zdecydowanie spalony, natomiast no nie jest tak spalony jak na przykład Schmidt, który jest z Białorusi i może jak znamy zachowania partyjne obecnie, może się okazać, że po zmianie na przykład władzy w Polsce wróci jako męczennik.

0: męczennik. Co prawda mógłby zagrać tego męczennika jeszcze inaczej, bo mógłby tutaj zostać, dać się nawet zamknąć do więzienia i odegrać taką rolę, ale chyba też nie ma za dużej pewności, że prawica będzie rządziła, więc nie chce ryzykować, prawda?
1: Ale no nawet ze strony Konfederacji słychać takie głosy, że Prawo i Sprawiedliwość powinno odciąć się od Romanowskiego, no bo jednak ucieczka do Naddniestrza, przepraszam za to określenie, no ale to już jest przegięcie.
0: No tu się zgodzę, że to taki kolokwializm jest tutaj bardzo chyba adekwatnym określeniem, bo no to już można powiedzieć, że nie tylko w przenośni, ale i fizycznie i w przenośni pewne granice zostały już przekroczone. No bo gdzie można by bardziej? To już jest niesamowite.
1: Dlaczego w takim razie Prawo i Sprawiedliwość nie odcina się jeszcze od Romanowskiego? Wyrzucono posłów, którzy przeszli na stronę Mateusza Morawieckiego, a Romanowskiego jeszcze nie usunięto. Czy to jest jakiś taki błąd formalny, czy działanie z premedytacją?
0: My nie wiemy, co wie pan Romanowski. I to też jest taka kwestia, że dokuczanie mu może się odbić czkawką. Widzimy, że już PiS ma otworzony front walki z panem Morawieckim i ta wymiana uprzejmości, mówiąc w przenośni, jest dość intensywna i przy każdej możliwej okazji. A tutaj wydaje mi się, że zarówno Zbigniew Ziobro, no i pan Romanowski, no, mogą mieć taką wiedzę, która niekoniecznie motywuje do tego, żeby z nimi się publicznie kłócić, no bo oni nie mają nic do stracenia już wówczas.
1: To jeszcze zapytam w tym kontekście, to może pójść na ten układ, który proponuje Marcin Romanowski, czyli list żelazny, wraca do Polski, może jest świadkiem koronnym lub wchodzi w jakąś współpracę z prokuraturą, ujawnia, może zaczyna sypać, ale działa z wolnej stopy. Może to jest jakieś rozwiązanie, może Marcin Romanowski jest furtką do jakichś większych spraw.
0: No na pewno jest w tym jakiś pomysł, że tak powiem. Natomiast wydaje mi się, że spotkałby się to z ogromną krytyką, a prezydent raczej nie będzie chciał maczać palców. Karol Nawrocki pokazał wyraźnie, nawet teraz przy okazji swojej rocznicy objęcia urzędu, że on już generalnie dzięki PiS-owi wszedł na urząd i można powiedzieć stał się autonomicznym politykiem, buduje swoje środowisko, buduje swoje zaplecze i nie będzie się kłaniał w pas, nie będzie szedł na rękę i nie będzie brał ciężaru na swoje barki, którego to ciężaru on nie przyniósł, nie spowodował. I wydaje mi się, że tutaj też jest, bo równie dobrze można by było postąpić tak jak za czasów prezydentury Andrzeja Dudy, że było uniewinnienie i to by była też gwarancja. Widać, że tutaj Karol Nawrocki nie chce w ten sposób.
1: To jeszcze dopytam, z punktu widzenia politycznego, jak z tym problemem albo kryzysem radzi sobie Koalicja Obywatelska i jak radzi sobie Prawo i Sprawiedliwość w pana ocenie?
0: Z kryzysem związanym z panem Romanowskim, tak?
1: Tak, tak.
0: No, ja bym powiedział tak. PiS udaje, że tematu nie ma, a koalicja zachowuje się trochę, jakby tematu nie było. Dlatego, że w ogóle nie wykorzystuje. To jest po prostu, mówiąc językiem piłkarskim, to jest troszkę tak, że to jest stuprocentowa sytuacja. To powinno być grzane, to powinno być komunikowane, to powinno być grillowane, a nie jest zupełnie. No ja mam generalnie sporo zastrzeżeń, jeśli chodzi o efektywność działań komunikacyjnych rządu, bo nawet program SAFE nie jest komunikowany tak dobrze, jakby mógł. I zastanawiam się, jaka w tym jest metoda. Czy to jest jakaś cisza i zbieranie sił po to, żeby zrobić ostry finisz? Wydawałoby się to jedynym logicznym jakimś wytłumaczeniem, ale z drugiej strony naprawdę nie ma żadnych jaskółek na niebie, które by zwiastowały, że będzie jakieś przyspieszenie.
1: Z jednej strony każdy liczył na to, że jest jakiś głębszy plan w tym, żeby nie zabierać Dudka na mundial, a potem się okazało, że tego planu do końca nie ma. Panie profesorze, zmieniając temat, jest temat Macieja Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo nawet w koalicji rządzącej nie ma zgody co do tej kandydatury. PSL mówi, że zaprasza pana Berka na spotkanie i będą z nim rozmawiać. Lewica też będzie się zbierać i będzie debatować. Dlaczego premier tak bardzo upiera się przy tej kandydaturze, pańskim zdaniem?
0: Wydaje mi się, że Donald Tusk, jeżeli liczy na to, że ten projekt się powiedzie, chociaż jeszcze

0: więc wątpię, bo nawet jeżeli Sejm to przegłosuje, to prezydent nie przyjmie ślubowania i znowu jest sytuacja patowa. Wydaje mi się, że Donald Tusk trochę próbuje zweryfikować i sprawdzić tę siłę koalicji, bo prawda jest taka, że...
1: Czyli to jest na użytek wewnętrzny.
0: Może tak być, tak. I dodatkowo jest to jego zaufany człowiek, więc gdyby tam w Trybunale miało się coś zmieniać, no to on wie, na kogo może liczyć i na co może liczyć. Oczywiście no nie sposób tutaj nie słyszeć tych głosów, że miało być odpolitycznienie, a minister przychodzi od razu do Trybunału. No, nie da się tego ukryć. Natomiast jak spojrzymy na sondaże, to myślę, że one są też tutaj ciekawą wskazówką, no bo pokazują, że PSL jakby się nie naprężał i Polska 2050, to no oni mogą nie znaleźć się w kolejnym Sejmie i w kolejnym parlamencie. W związku z tym być może będzie rozmowa o tym, żeby połączyć siły. I to nawet to sprawdza ich tutaj, czy jednak się ugną i zagłosują no, zgodnie z, bym powiedział, jakąś linią rządową.
1: Czyli jest to, rozumiem, badanie gruntu, czy na przykład jedna wspólna lista, kto jest sojusznikiem, a kto tylko tego sojusznika udaje? No trochę się czuję, jeżeli jesteśmy już w tym klimacie serialowym, jak w Grze o Tron.
0: No, ja, co prawda ja bym nawet powiedział, że na jedną listę nie będzie szans, bardziej bym stawiał na dwie, dlatego że jeżeli na jedną listę miałby się zmieścić Lewica i PSL, to oj, oni się nie lubią aż tak bardzo. Aż takiej listy nie ma, tak, ona musiałaby być aż po horyzont, natomiast dwie już tak, no bo jak spojrzymy też na sondaże, to widzimy, że gdyby oni nie weszli, to ogromna premia procentowa i mandatowa trafia w ręce prawicy, bo to jest prawie 5% może tam mandatów, że tak powiem, wylądować, no i wiemy, że w najbliższych wyborach no chyba największym sojusznikiem wszystkich będzie metoda Donta. Każdy będzie chciał z nią zawiązać koalicję.
1: To prawda. A jednocześnie zapytam, czy pan w tej całej układance gdzieś widzi ugrupowanie Mateusza Morawieckiego? Mam na myśli po tej stronie barykady, po tej stronie światopoglądowej?
0: Ja myślę, że całe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego to jest w ogóle taki jeden wielki znak zapytania obecnie, dlatego że widać, że na prawej stronie będzie ogromna walka o to, kto będzie dominował. I tam Konfederacja zdecydowanie chce, żeby PiS przestał być hegemonem, dlatego nie ma mowy o jakimś pakcie senackim, gdzie Kaczyński byłby jego patronem, a bardziej Nawrocki. To też Nawrockiego wzmacnia. Z drugiej strony jest Konfederacja Brauna, która po części jest też antypisowa. Mateusz Morawiecki i jego ekipa naprawdę no, mocno są szczypani przez PiS i PiS robił co mógł, żeby im dokuczyć. Nawet to, że każdy poseł, który odchodzi, miał być wzywany do pana Karskiego na dywan. To wszystko naprawdę było zrobione tak, no bo to jest taka metoda, że stado się ciężko opanowuje, ale jak się poszczególne zwierzęta jedno po drugim, przepraszam za to porównanie z National Geographic, tak?
1: Rozumiem, ale takie owieczki po prostu może się okazać, że niektóre owieczki wolą pozostać, tak?
0: Tak jest, to wtedy łatwiej nad nimi zapanować. No i to może być tak, że Mateusz Morawiecki będzie chciał pokazać, że okej, nie to nie. I niewykluczone, że tam się znajdzie jakaś przestrzeń. Ale to moim zdaniem przed nami naprawdę taki rok, że no, nie chcę już mówić o tym, że wyciągamy popcorn, tak? Ale naprawdę możemy się naszykować na taką grę o tron w polskim wydaniu.
1: Ja tak patrząc na sondaże, widzę ten sondaż, gdzie niemal 40% Polaków deklaruje chęć oddania głosu na koalicję rządzącą, gdyby stworzyła wspólną listę podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. To jest sondaż USC Research dla Onetu. No ale jednocześnie patrzę również na jakby drugą stronę tego sondażu. I on z kolei pokazuje, że koalicja rządowa nie do końca wypełnia te postanowienia czy te oczekiwania społeczne. Więc jeżeli nie wspólna lista, to myśli pan, że może być podzielenie tego losu Prawa i Sprawiedliwości? Wygrywamy wybory, ale nie jesteśmy w stanie na przykład stworzyć większości?
0: Tak, jak najbardziej. Dlatego, że o ile na prawicy jest taka walka o to, kto będzie dominował, a ci gracze są mniej więcej na wyrównanym poziomie i raczej pewne jest, że każdy wchodzi, to tutaj może się okazać, że na przykład 0,5% znaczyłoby tyle, że albo kogoś zupełnie nie ma i jest ogromna strata i właśnie ta premia mandatowa przychodzi do obozu przeciwników, albo to jest. No i pytanie. Tym samym jeszcze jak spojrzymy na Lewicę, o ile ma

0: marszałek Czarzasty, on taki, bym powiedział, prezentuje dość duży spokój i chyba przez Tuska jest odbierany jako lojalny koalicjant, bo on zawsze mówi, że nawet jakby się trochę ubrudził, to coś tam zrobi, tak jak sobie życzy premier, no to...
1: No Włodzimierz tyle... Czarzasty chyba za długo jest w polityce, żeby tak. Na to nie zwracać uwagi. Mhm.
0: I on wydaje mi się też długo czekał na to, żeby dojść do miejsca, w którym teraz jest i przyjmuje taką nieco inną metodę, mniej konfrontacyjną, ale na przykład posłanka uciekło mi nazwisko Żukowska, tak? I pan na przykład poseł Trela, oni są bardzo konfrontacyjni i zresztą to w ogóle teraz ciekawie widać jak w lustrze, że zarówno po prawej stronie, jak i po stronie rządowej wszędzie się będą robiły konflikty wewnętrzne, jakieś przepychanki, a pamiętamy, najstarsza zasada mówi, że największy wróg w trakcie wyborów to jest ten wróg z tej samej listy co my, bo on nam może zabrać.
1: No to patrząc na ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, różne sondaże pokazują 4, 5, 7%. Patryk Jaki w Polsacie News mówi 7% to są fejkowe sondaże. Raczej 4-5%. No ale to rozumiem, że to również Patryk Jaki w ten sposób spogląda na partię Mateusza Morawieckiego, no bo panowie delikatnie mówiąc się nie lubią. Ale myśli pan, że przy takich sondażach 4-5, nawet do 7% to 40 osób, no nie da się wciągnąć do Sejmu. Ciężko będzie tym wszystkim, którzy przeszli z Prawa i Sprawiedliwości właśnie do Mateusza Morawieckiego powiedzieć, damy radę.
0: Tak, może tak być. Natomiast no, wszyscy wiemy, jak później to wygląda po wyborach. Można nie mieć 40 poszłów, można mieć ich 20, ale tak być takim języczkiem uwagi, że dla pozostałych 20 też się znajdzie coś bardzo przyjemnego. No i tutaj Polska ma w tym zakresie bardzo bogatą tradycję, można powiedzieć. No, Mateusz Morawiecki jeszcze zyskuje na tym, że PiS bardzo mocno postawił na Czarnka, a minister Czarnek, co by o nim nie mówić, no nie jest politykiem sympatycznym. I o ile na przykład Mentzen ocieplał się tym, że jeździł na hulajnodze i niektórzy z niego drwili, a młodzież na przykład uważała, że okej, potrafił tak troszkę wypić to
1: potrafi
0: piwo.
1: Potrafi też w internety.
0: Tak, dokładnie tak. To o tyle minister Czarnek, no szczerze, jakby ze świecą szukać, trudno znaleźć kogoś, kto powie, że on jest fajny, sympatyczny, bo on jest stale takim, bym powiedział, nieprzyjemny, agresywny, nawet wulgarny, nawet ta kwestia tej fotowoltaiki, jak on to opowiada. Ja się zastanawiam, bo nawet jak zwrócimy uwagę, porównalibyśmy go z Braunem, jeśli chodzi już o samą retorykę taką, to on czasem jest mniej grzeczny w ogóle od Brauna, więc można by powiedzieć, że to jest największy chuligan, że tak powiem. I mimo to Kaczyński na niego stawia bardzo konsekwentnie i na razie tego efektu Czarnka nie ma. I
1: to dlaczego to się
0: może
1: dzieje?
0: Może zyskiwać Morawiecki.
1: To dlaczego tak się dzieje? No bo wcześniej, no przecież latami się powtarzało, że Jarosław Kaczyński ma nos do polityki. Przecież to on, no nie chcę powiedzieć stworzył, ale to był jego pomysł, jeżeli chodzi o pana prezydenta Karola Nawrockiego. Więc no, można powiedzieć, co, nagle w ciągu roku ten nos gdzieś, nie wiem, się troszeczkę zatkał, tak to brzydko określę?
0: Ja bym powiedział tak, że Jarosław Kaczyński może mieć takie bardzo miłe wspomnienia z tego, że nawet jak wszyscy mówią, że nie, a on jest konsekwentny i trzyma się swojej wizji, to ona wygrywa. No bo no nie wszyscy liczyli na to, że Andrzej Duda zostanie prezydentem, był dwie kadencje, podobnie jest z panem Nawrockim. Wszystkie jego ruchy do tej pory się udawały. Tylko że trzeba pamiętać, że każda seria się kiedyś kończy. To nie jest tak, że ona będzie trwała wiecznie. No i może to jest akurat ten historyczny moment, bo faktycznie, co by nie powiedzieć, patrząc na PiS parę lat temu, a teraz, to jest w ogóle... Można by powiedzieć, że wtedy była Hossa i all inclusive, a teraz jest ostra dieta.
1: Panie profesorze, jednym z pomysłów Prawa i Sprawiedliwości w postaci Przemysława Czarnka było wysyłanie do Ukrainy tych Ukraińców, którzy są w wieku poborowym, którzy nie mają pracy i to wywołało dosyć takie duże emocje i duże echo. Tymczasem budujący prawicę light Mateusz Morawiecki proponuje stworzenie systemu internetowych kont imigranta, w których zapisywane będą wszelkie przestępstwa czy naruszenia dokonywane przez przybysza z innego kraju, potem ogłoszenie alertu deportacyjnego i wydalenie z kraju. No, w skrócie jakby chęć powołania takiej służby deportacyjnej, nie wiem, rozumiem, że trochę na wzór tego amerykańskiego ICE. Czy to jest jakby ubieranie

0: wspieranie pomysłu Czarnka w takie nowoczesne internetowe narzędzia w wersji light, tak?
1: Tak, tak, tak mi się wydaje. No bo jednak Morawiecki musi być bardziej, posługiwać się tą prawicową retoryką. Z drugiej strony, nawet jeżeli ktoś głosował na Koalicję Obywatelską, to też coraz częściej

0: No i teraz w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy politycy będą zakładnikami tego, że jakby zaczęli mówić o tym, że pomagajmy dalej, bardzo intensywnie i tak dalej, to mogą trafić na bardzo kiepski grunt. Dlatego widzimy, że często reakcje są radykalne, jeśli chodzi o to, że ktoś, nie wiem, obraził jakieś dzieci, tak jak była sytuacja w autobusie. Tutaj jest okej. Mhm. Natomiast widzimy, zresztą co będziemy dużo mówić. Też wróciłem niedawno z wakacji na lotnisku. Wsiadali do samolotu ze mną panowie w dobrej formie, no i to nie byli Polacy.
1: Rozumiem.
0: I lecieli na wakacje.
1: Rozumiem. Panie profesorze, z drugiej strony, a propos tego wsparcia, pomagania, kiedy dochodzi do takiej tragedii jak na Węgrzech i widzimy, że państwo jednak reaguje w postaci choćby nawet wysyłania specjalnego samolotu, który z jednej strony wiezie pomoc, z drugiej strony przywozi poszkodowanych. Jest to skoordynowane działanie służb razem z wojewodą. To chyba takiego państwa też oczekujemy. Takiego państwa, które w sytuacji, kiedy dzieje się coś kryzysowego, nie jest to poszukiwanie Marcina Romanowskiego i te jakby dziwne wymiany zdań między premierem a prokuraturą a panem Romanowskim, tylko dzieje się coś naprawdę poważnego. To chyba chcemy, żeby państwo tak funkcjonowało.
0: Tak, tak. Chcemy i Polacy, to trzeba przyznać, że Polacy potrafią. I nawet teraz nawet okres wakacyjny sprzyja temu, że gdy my troszkę popodróżujemy, pozwiedzamy, pooglądamy, to naprawdę jak wracamy do Polski, to możemy się czuć dumni. I to byłoby w ogóle dobre, gdybyśmy naprawdę w tych trudnych czasach potrafili wznieść się ponad te podziały. Ja wiem, że to brzmi tak banalnie, bo już zrobiliśmy takich zrywów mnóstwo. Mhm. Po śmierci papieża i co chwilę zdarza się coś, co niby ma nas zjednoczyć, a to się nie dzieje, bo wchodzi polityka. Natomiast my naprawdę mamy się z czego cieszyć. Żyjemy w bardzo fajnym kraju, w kraju nowoczesnym, z nowoczesnymi technologiami. No wie pan, wyjeżdżamy za granicę i ja się posługuję blikiem, który wydaje się czymś po prostu wyśmienitym rozwiązaniem, kto go wymyślił? Polacy.
1: A za granicą naprawdę tego nie znają.
0: Tak, ja byłem we Francji, chciałem poszyć samochód, chciałem zapłacić blikiem. W ogóle absolutnie. Oni patrzą z takimi oczami, mówią, przecież jesteśmy we Francji. Francja jest jakby 10 lat za nami w tych kwestiach. My naprawdę możemy cieszyć z tego.
1: Szczególnie, że
0: co nam zostanie?
1: I ja jeszcze widziałem w drugą stronę obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski i mówią, jak tu jest bezpiecznie. Tu wieczorem spokojnie
0: tak,
1: można
0: jest.
1: Wyjść i
0: tak,
1: można
0: jest.
1: Wejść do metra i wsiada się do metra z portfelem i uwaga, z portfelem się wysiada.
0: Tak. I to jest właśnie coś, czego my doświadczamy może, jak właśnie się przejedziemy po świecie, jest okres wakacyjny, ludzie powracają i sobie relacjonują takie kwestie. No ja teraz byłem na wakacjach w Turcji i przyznam, że jak wyjechałem gdzieś poza miasto tak zupełnie z rodziną, mam trójkę dzieci i wyjechaliśmy sobie gdzieś dalej na własną rękę, to czułem, że ja bym nie chciał, żeby moja żona z dziećmi sama tam była. W Polsce nie czuję takiego problemu w ogóle. Ale oczywiście nie chcę też demonizować, nie chcę straszyć. Chciałbym zachęcić po prostu do tego, żeby Polacy pozbyli się jednej cechy takiego marudzenia, tylko żeby zaczęli zauważać też dobre strony naszego kraju. Bo naprawdę Polska jest super krajem.
1: Jeżeli słucha nas Marcin Romanowski, może go to przekona do powrotu. Profesor Krystian Dudek, politolog Akademia WSB. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze
0: bardzo
1: spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Spokojnej nocy.
0: Dobranoc, kłaniam się.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji.
2: Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy.

0: odwiedzenia. Na Piękne Nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech jutro wrócą do Polski. 12 osób przetransportują samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego. 46-latka z Bydgoszczy usłyszała zarzuty. Chodzi o znieważenie na tle narodowościowym i naruszenie nietykalności cielesnej. Powiemy też o procesie przeciwko firmie Meta Platforms. Miliardowych odszkodowań za szkody wyrządzone dzieciom domagają się amerykańskie Stany. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Jutro do Polski powróci 12 kolejnych osób, które zostały ranne w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Poinformował o tym rzecznik rządu w mediach społecznościowych. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, czytamy we wpisie. 5 najciężej poszkodowanych osób pozostanie jeszcze w węgierskich szpitalach. Po tragicznym wypadku na autostradzie M3 jest decyzja o miesięcznym areszcie dla polskiego kierowcy. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu. Przypomnijmy, zginęło 12 osób, a kilka zostało rannych. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji Robert M. na autostradzie M3 zasnął za kierownicą autokaru. Jak mówi drugi kierowca pojazdu Grzegorz Wojtoń, jego zdaniem Robert M. nie dopuścił do żadnego zaniedbania w czasie jazdy, a przed wypadkiem nie zgłaszał złego samopoczucia.
2: Przyszedł, powiedział, że jest całkiem wypoczęty, zrelaksowany. Nie było żadnej atmosfery nerwowości, czy w załodze, czy w pasażerów. Wręcz atmosfera bardzo sympatyczna, miła. Ludzie, to było zakończenie pielgrzymki, ludzie sobie dziękowali nawzajem, jakieś przyjemne słowa, życzenia. No nic nie wskazywało na to, żeby mogło to przewidywać jakąś tragedię. On się czuł bardzo dobrze.
1: Polskiemu kierowcy na Węgrzech może grozić od 2 do 8 lat więzienia. Rząd przyjął projekt ustawy usprawniającej inwestycje w bezpieczeństwo. Premier Donald Tusk apelował do prezydenta o jej podpisanie. Projekt zakłada, że decyzje środowiskowe dla inwestycji strategicznych mają być wydawane w ciągu 45 dni. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczało brak zastrzeżeń. Projekt dotyczy konkretnych inwestycji, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych, które są fundamentalnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa, obronności, a także rozwoju infrastruktury.
1: Projekt obejmuje inwestycje takie jak odbudowa suchego zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim czy budowa czerwonej drogi w Gdyni. Rząd przyjął także Lex Rolnik. Zadaniem tych przepisów ma być ochrona funkcji produkcyjnych polskiej wsi. Zarzut znieważenia na tle narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej usłyszała 46-latka z Bydgoszczy. Została zatrzymana razem z 34-letnim mężczyzną w związku z atakiem na ukraińskie rodzeństwo. Do zdarzenia doszło w zeszły piątek w pobliżu dworca Bydgoszcz Główna.
4: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem na ulicy Unii Lubelskiej nieopodal dworca kolejowego. Konsulat Generalny Ukrainy informował, że zostali zaatakowani przez polską parę za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili ją w chłopca, powodując zadrapania. O zarzutach mówi rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji, młodszy inspektor Monika Chlebicz.
5: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
4: A tak potępił premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny, powiedział premier. Bydgoszcz, Damian Klich.
1: W informacjach USA. Przed sądem federalnym w Kalifornii rozpoczęły się przesłuchania w kluczowym procesie przeciwko firmie Meta Platforms. To właściciel serwisów takich jak Facebook czy Instagram. Poszczególne amerykańskie stany domagają się miliardów dolarów odszkodowania za rzekome szkody wyrządzone dzieciom przez media społecznościowe. Szczegóły w relacji Jana Pachlowskiego.
6: Prokuratorzy generalni Kalifornii, Colorado, Kentucky, New Jersey domagają się kary finansowej, która teoretycznie może sięgnąć blisko 1,5 biliona dolarów, a także zmian w sposobie, w jakim firma zarządza serwisami Facebook i Instagram.

0: Wspomniane Stany należą do grupy 29, które w 2023 roku pozwały technologicznego giganta w związku z kwestiami bezpieczeństwa dzieci i ochrony prywatności. Sprawy pozostałych 25 stanów zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie. Firma mierzy się również z pozwami w sądach stanowych. Pozew zarzuca gigantowi mediów społecznościowych przyczynianie się do kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży przez świadome i celowe projektowanie funkcji uzależniających dzieci od swoich platform. Wskazuje również, że Meta rutynowo gromadzi dane na temat osób poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, co stanowi naruszenie prawa federalnego. Jesteśmy dumni z naszych działań na rzecz obrony nastolatków korzystających z naszych platform oraz ogromnego wysiłku, jaki przez lata, jeszcze przed wniesieniem tych pozwów i aż do dziś, włożyliśmy w opracowywanie mechanizmów ochronnych. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości przedstawienia tych faktów sędziemu i ławie przysięgłych, poinformowała Meta w pisemnym oświadczeniu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na koniec Ostrołęka. Tamtejsza policja wszczęła postępowanie w sprawie fałszywego alarmu dotyczącego pojawienia się pumy. Funkcjonariusze ustalili, że zgłoszenie w sprawie dzikiego drapieżnika na terenie gminy Goworowo było żartem. Urzędnicy opublikowali sprostowanie i przeprosili mieszkańców za zamieszanie. Prowadzimy w tej sprawie czynności procesowe, mówi rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański.
2: Ich celem jest przede wszystkim dokładne zweryfikowanie wszystkich informacji oraz ustalenie, czy w związku z tą sytuacją mogło dojść do popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu fałszywego alarmu przez mieszkańca powiatu ostrołęckiego.
1: Za fałszywy alarm może grozić do 8 lat więzienia.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy będzie na ogół pochmurno. Miejscami, głównie na południu i południowym zachodzie kraju, przelotny deszcz. Termometry pokażą od 8 stopni lokalnie na północy i w Kotlinach Karpackich do 14 na południowym zachodzie. W centrum będzie około 12 stopni.
4: Sześć minut po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: No, proszę Państwa, może się zdarzyć tak, że będziemy widzieć bociany, które już powoli będą odlatywać do ciepłych krajów. Co prawda mamy drugą połowę sierpnia, no ale ptaki starannie przygotowują się do odlotu. W końcu wiele gatunków w drodze do zimowiska pokonuje tysiące kilometrów. A jak wyglądają te przygotowania? O tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. Między innymi o tym, że ptaki magazynują zapas tłuszczowy, czyli próbują po prostu przytyć jak najwięcej. Zachęcam do zgłębienia więcej informacji na temat tycia bocianów, a już teraz zapraszam Państwa na audycję pod tytułem Między sztukami.
6: Między sztukami.
7: Dobry wieczór Państwu. Bohaterką dzisiejszej audycji będzie malarka Małgorzata Ritterschild. Artystka nieco zapomniana, która powraca teraz nie tylko do muzeów, ale powraca także w świadomości odbiorców sztuki współczesnej. O tej niezwykłej artystce opowie Borysław Czyżak. Witam serdecznie.
8: Dobry wieczór.
7: Miłośnik sztuki XX wieku, kolekcjoner i autor książek Kolekcja, opowieść o współczesnej sztuce polskiej i książki zatytułowanej Grupa Buntownicy Sztuki. Tak, książka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Marginesy. Panie Borysławie, postać Małgorzaty Ritterschild przywołuje pan w książce o grupie, ale ta artystka, taką członkinią tej grupy, jeżeli mielibyśmy powiedzieć o takim podstawowym składzie, nie była, ale jednak wystawiała razem z tymi artystami.
8: Tak, wystawiała. Właśnie bardzo chciałem pokazać w książce to, że to środowisko było szersze i bardziej różnorodne niż o tym czasem myślimy. W pierwszych wystawach były dwie takie wystawy w 83 i 85 roku, takie ważne wystawy w Lublinie. Właśnie było trochę szersze grono niż sześciu, jak my to mówimy, kanonicznych bohaterów i członków grupy. I właśnie wystawiała z nimi wówczas Małgorzata Ritterschild, jeszcze wtedy studentka. Wystawiał Maciej Wilski i też wystawiała swoje prace pani Ewa Piechowska, która była modelką dorabiającą sobie po prostu w pracowni malarstwa warszawskiej.

0: ASP i malarką amatorką z dosyć złożoną psychiką, która chyba w jakiś sposób fascynowała młodych wówczas artystów. Także to środowisko było dość różnorodne i dość szerokie, szczególnie na początku.
1: Żeby stworzyć takie tło i kontekst dla opowieści o Małgorzacie Ritter-Schild, proszę powiedzieć nam chwilę o tych artystach grupy, o tym początku lat 80. i tych zbuntowanych artystach, no, którzy powrócili do malarstwa, ale jednocześnie buntowali się przeciwko polityce, kościołowi, w ogóle przeciwko wielu, wielu aspektom życia.
0: Tak, to byli Paweł Kowalewski, Ryszard Grzyb, Jarosław Modzelewski, Ryszard Woźniak, Marek Sobczyk i Włodzimierz Pawlak. Oni zachłysnęli się wolnością w roku 80-81, gdy była eksplozja Solidarności, gdy było dużo więcej kontaktów ze światem niż wcześniej, gdy zelżała cenzura, gdy pojawiły się w Polsce wystawy zagranicznych artystów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, które po prostu były przywożone tutaj. I oni zresztą, jak całe pokolenie, naładowali się tą wolnością, tym karnawałem swobody i później stan wojenny, który został wprowadzony, wszystko to stłamsił, ale tego się tak do końca już nie udało stłamsić, no bo gdy młodzi ludzie się tak bardzo jakby ożywią i tak bardzo wejdą w ten kolorowy świat, to już tego się stłamsić do końca nie da. W styczniu roku 83 była pierwsza wystawa tego środowiska w warszawskiej Dziekance w Galerii Akademii Sztuk Pięknych. To byli studenci, którzy pochodzili właśnie w zasadzie z dwóch pracowni. Z pracowni profesora Stefana Gierowskiego i z pracowni Rajmunda Ziemskiego. Nie byli dokładnie w tym samym wieku. Modzelewski i Sobczyk byli już po studiach, bo oni robili dyplom w roku 80, a pozostali byli właściwie jeszcze na studiach.
1: I jeszcze na studiach była Małgorzata Ritter-Schild, która na tej wystawie również zaistniała, prawda, w Dziekance?
0: W Dziekance, z tego co pamiętam, chyba jeszcze jej prac nie było. One pojawiły się właśnie w Lublinie kilka miesięcy później. To był chyba marzec czy kwiecień tego samego roku 83.
1: Studiowała u Stefana Gierowskiego. Chcielibyśmy powiedzieć, że klasyka współczesności, abstrakcjonisty, wspaniałego profesora. Co wyniosła z jego pracowni i na ile jej malarstwo, przynajmniej w tym pierwszym okresie, było pokrewne z malarstwem grupy?
0: Było pokrewne w takim sensie, że malarstwo grupy wówczas było jeszcze stosunkowo, powiedziałbym, oszczędne. To znaczy, bardzo dużo operowali znakiem, symbolem. Często bywało bliskie abstrakcji. Pojawiały się jakieś trójkąty, okręgi, właśnie znaki. Ta ekspresja, z której grupa jest znana, dużo obrazów związanych z przemocą, z obscenami, pojawiła się odrobinę później. W dyplomie Jarosława Modzelewskiego było bardzo wyraźnie widać, że to jest tak, to idzie właściwie w stronę grafiki, czy prawie abstrakcji. Czy to i trochę tego było również w obrazach Małgorzaty Ritter-Schild. To, co je bardzo, bardzo wyróżnia, to jest przede wszystkim kolor. Bardzo głęboka barwa. Czasem to są harmonijne zestawienia kolorów, czasem są jakieś zgrzyty i dysonanse, takie buntownicze.
1: Czerwone krechy, obraz z 83 roku, ta czerwień często się pojawia w jej pracach.
0: Absolutnie tak. I ona się pojawia właściwie bardzo, bardzo często nawet dzisiaj. Ale to jest bardzo głęboka barwa, taka budowana wieloma warstwami, malowana farbami olejnymi, mozolnie przez całe tygodnie i miesiące, gdzie te warstwy przez siebie potem prześwitują. Jest taka poetyka tego koloru, można powiedzieć. I to być może w jakiejś części jest dziedzictwo pracowni i w ogóle polskiego koloryzmu. Ten kolor jest ważny i u Małgorzaty Ritter-Schild, i również u jej kolegów.
1: Patrzę na obraz zatytułowany Pingwin, rok 84. Wielka wrażliwość również na przyrodę, na faunę, na florę. Ten kolor z kolei tutaj zupełnie inny. Nie ma ostrej czerwieni. Są żółcie, zielenie, błękitne. No i ten smutny pingwin, taki samotny.
0: Tak, jest samotny.

0: delikatność w tym obrazie, mm-hmm. prawda? On działa na nas tak jakoś bardzo zmysłowo, bezpośrednio, na nastrojem właściwie swoim. To jest takie oddziaływanie gdzieś do wnętrza naszego bezpośrednio. Jest w tym jakiś smutek, jakaś samotność. I chyba jest tak, że twórczość Małgorzaty Ritterschild była może najbardziej poetycką w tym środowisku, może najmniej ekspresyjną, może najbardziej stonowaną, właśnie pełną takiej zadumy. Chociaż u Jarosława Modzelewskiego też są i wtedy były i teraz też są te bardzo wyraźne takie momenty zatrzymania, aczkolwiek no, u niej to jest taki wątek wiodący.
1: Poetyckie są te obrazy, ale poetyckie są też tytuły. Jeden z obrazów nosi taki właśnie poetycki tytuł. W nieskończonej toni morskiej dostrzegamy biel, o której nie wiemy, czy jest bielą żagla, czy skały, czy może spienionej fali. Rok 85 i prawie abstrakcyjny obraz na tle błękitów, biały, no właśnie, nie wiadomo, czy żagiel, czy coś innego. Wiem, że pan ma taki bardzo osobisty i no, pełen czułości stosunek do tego obrazu.
0: Bardzo lubię ten obraz. Zobaczyłem go pierwszy raz na wystawie właśnie w Fundacji Stefana Gierowskiego w roku 2025. Była taka świetna wystawa Słowa przeglądają się w sobie, kuratorowana przez Daniela Muzyczuka z Muzeum Sztuki w Łodzi. Ta wystawa potem pojechała do Niemiec, do Muzeum Jerke w Recklinghausen i tam właśnie wśród innych również prac Małgorzaty Ritterschild i wielu świetnych artystek i artystów właśnie zobaczyłem ten obraz. I uważam, że jest niezwykły. Jest w nim coś hipnotycznego. Zaczynamy się wpatrywać w ten biały taki jakby kształt. Nie wiemy do końca, czym on jest. On w jakiś sposób nas przyciąga i też jego otoczenie, takie przełamane błękity, jakieś, nie wiemy, czy to jest niebo, czy spieniona woda, czy coś jeszcze innego. Każdego dnia mogą budzić jakieś inne skojarzenia. To jest coś fantastycznego. Zresztą rozmawiałem o tym z artystką, pytałem, czy tu nie ma jakichś elementów takiego nawiązania do filozofii Wittgensteina, który nas uczył, że czasem, gdy na coś patrzymy, to nie wiemy, czy to jest królik, czy kaczka i każdy widzi w tym coś innego. Ona mówiła, że wtedy jeszcze Wittgensteina nie czytała, że to jest raczej jakaś intuicja i takie własne rozważania nad wieloznacznością tego, co widzimy.
1: Małgorzata Ritterschild tworzyła też wiele zapisków, notowała, prawda? Te dzienniki gdzieś tam przetrwały, bo za chwilę porozmawiamy o tej przerwie, o tej no, dziurze w biografii artystycznej tej twórczyni, ale te zapiski, no to też świadczą o tym, że no, gdzieś ta dusza potrzebowała wyrazu nie tylko poprzez malarstwo, ale też właśnie poprzez słowo.
0: Na pewno tak i to w ogóle była cecha charakterystyczna tego środowiska. Potem koledzy Małgorzaty Ritterschild zaczęli wydawać swoje czasopismo, oj dobrze już, tam chyba właśnie w roku 84 czy 85. Ona w tym już nie uczestniczyła, to oni się jakby coraz bardziej konsolidowali wokół tego właśnie czasopisma i różnych akcji, które razem prowadzili i słowo właściwie z czasem stawało się coraz ważniejsze i w ich tekstach, i w tytułach prac, i w ich rozważaniach, i przedstawieniach. Malarka szła trochę swoją własną drogą. Nie uczestniczyła w tych działaniach już wydawniczych czy takich parateatralnych, z których oni później zasłynęli. Jak o tym sama mówi, ona potrzebuje ciszy i spokoju i chce wyciszenia i chce malowania w samotności, a nie zbiorowych akcji. To czuła, że to nie był jej świat. Natomiast słowo i dla niej, i dla nich było i jest bardzo, bardzo ważne, tak.
1: Malowanie w samotności. W ogóle Małgorzata Ritterschild w jednym z wywiadów mówiła o tym, że to jest taki samotniczy zawód, bycie malarzem i bardzo trudny. No i to uczucie jakiejś straty, utraty i samotności towarzyszy jej z tego, co czytałam w wywiadach z artystką. Towarzyszy jej cały czas. Co się wydarzyło? No w zasadzie wydarzyła się proza życia tak naprawdę. Że artystka zaprzestała malowania, no i musiała skupić się po prostu na pracy zarobkowej. Tu znów mamy tę dyskusję o tym, na ile artysta jest w stanie ze swojej sztuki się utrzymać. Jak to się stało?

0: i dlaczego, jeżeli możemy opowiedzieć, artystka przestała malować?
1: Z tego, co mi wiadomo, to jedna historia to była taka, że po prostu w Polsce wtedy było bardzo ciężko. W latach 80. była naprawdę wielka bieda. Ludzie stali w kolejkach, już trochę o tym zapomnieliśmy, ale to naprawdę były smutne i ciężkie czasy. I bardzo wiele osób po prostu wyjeżdżało z Polski. Nie tylko zmęczona jakby brakiem wolności czy ograniczeniem wolności, ale też szukając po prostu trochę lepszego życia. I razem ze swoją przyjaciółką Małgorzata Ritter-Schmidt w roku 85 po prostu wyjechała do Anglii i do Francji, jak naprawdę setki tysięcy ludzi w tym czasie. I mała się różnych zajęć. Później po powrocie do Polski pracowała jako graficzka w wydawnictwie.
0: To były ciekawe zajęcia, przecież graficzka prasowa, ale też artyterapeutka w szpitalu psychiatrycznym.
1: Tak, tak.
0: To mnie bardzo zaciekawiło.
1: Tak, to jest ciekawe. To zresztą sięga jeszcze wcześniejszych historii, bo już wcześniej pracowała jako wolontariuszka właśnie w szpitalu psychiatrycznym. To też jest jakaś środowiskowa trochę historia, bo jako wolontariusz w szpitalu pracował również Ryszard Woźniak, kolega właśnie z grupy, który robił to jeszcze przed wstąpieniem do Akademii Sztuk Pięknych. Oni mieli w sobie coś takiego, że z jednej strony chcieli pomagać innym, z drugiej strony fascynowały ich chyba takie, powiedziałbym, odmienne stany świadomości. To była taka też trochę pokoleniowa historia. Mm-hmm. Czytało się Lot nad kukułczym gniazdem, inne historie z tym związane z jakby głębiami ludzkiej psychiki, ale też z opresją, która się często w tych szpitalach zdarzała. I tutaj ta fascynacja i chęć pomocy, myślę, gdzieś była w tle tego wszystkiego. Zresztą to jest ciekawe, opowiadała mi malarka kiedyś, że spotykała w tramwaju często taką panią, która wyrzucała z siebie takie zaskakujące zdania, które skrzętnie właśnie Małgorzata Ritter-Schmidt notowała i ma je do dzisiaj. Jedno z tych zdań to było: jaszczurka oznacza krótkotrwałe szczęście.
0: To tytuł wystawy, jednej z wystaw Małgorzaty Ritter-Schmidt.
1: I rok temu była wystawa pod tym właśnie tytułem z obrazem jaszczurki malowanym jeszcze w latach właśnie w połowie lat 80. Teraz powstały też nowe obrazy z jaszczurką. Także to, te fascynacje rzeczami jakby nieoczekiwanymi, które w jakiś sposób próbuje się złapać słowem czy obrazem, to myślę, że to jest rzecz bardzo charakterystyczna.
0: W jednym z wywiadów przeczytałam taką oto wypowiedź Małgorzaty Ritter-Schmidt. Córka się usamodzielniła, wyleczyłam stany lękowe, obliczyłam, że niedługo umrę i postanowiłam wrócić do tego, co umiem i uwielbiam, czyli do malarstwa.
1: Tak, no z tym umieraniem to mam nadzieję, że przesada, bo to
0: mamy nadzieję, tak, puszczenie oka.
1: Że to puszczenie oka, bo jest w świetnej formie Małgorzata Ritter-Schmidt. Serdecznie ją pozdrawiamy
0: i
1: rzeczywiście
0: bardzo
1: maluje
0: nisko.
1: Bardzo dużo. Przygotowuje w tej chwili pracę na dwie bardzo ważne wystawy. Jedna to będzie kolejna wystawa właśnie w Fundacji Stefana Gierowskiego, a druga wystawa zapowiadana już niedługo na koniec września w Galerii Lotna będzie razem z Pawłem Kowalewskim, czyli jej kolegą też ze środowiska grupy, ale ze świetnymi też malarkami młodszego pokolenia, z Martyną Czech, która już jest coraz bardziej znana i w Polsce, i za granicą, i z Kingą Burek, która bardzo niedawno robiła swój dyplom, a już jest bardzo docenioną i coraz szerzej znaną malarką. Więc to spotkanie pokoleń w takiej bardzo szczerej ekspresji, bo wszystkie te osoby malują bardzo bezkompromisowo, często szorstko, często nawet chcą coś wykrzyczeć. Wydaje mi się, że pani Małgorzata jest tu najspokojniejsza w tym towarzystwie, ale swój temperament też ma, no więc zobaczymy, co nam pokaże.
0: Podobno niektóre obrazy Małgorzaty Ritter-Schmidt mają podwójne daty. Tak jakby wracała trochę do tego malarstwa z lat 80., ale kończyła je czy kontynuowała teraz.
1: Tak, no zresztą część z nich jest też odtwarzana, bo jest niektóre, czy odtwarzane są pomysły może w ten sposób. Były jakieś szkice albo jakieś prace, które zaginęły, nie zachowały się, albo były tylko na etapie pomysłu

0: i do pewnych motywów artystka wraca, co zresztą jest, dość często się zdarza. Widzimy w twórczości jakby innych malarek, malarzy też takie powroty do swoich idei sprzed lat. Pewne rzeczy okazują się trwałe. Tutaj na przykład takim bardzo wyraźnie trwałym elementem, kierunkiem jest fascynacja zwierzętami, ptakami, zwierzętami, i był taki cykl też, co zwierzęta mają w środku, czyli taka próba jakby przełożenia tego, takich rozważań znowu o jakiejś głębi. Próba przełożenia tej głębi na obraz.
1: Pamiętam taki obraz, mocny kontur, taki zarys ptaka, ale równie dobrze może to być inne zwierzę. I w środku taka błękitna, szafirowa kulka, taka kropka, tak jakby, nie wiem, to była właśnie dusza, to było to coś, co jest w środku. Miał pan okazję rozmawiać z artystką, to nasuwa się takie pytanie, co artystka ma w środku teraz?
0: No właśnie, właśnie. To jest trudne, bo też ja niechętnie wchodzę w takie zupełnie osobiste wątki, bo uważam, że po pierwsze każdy ma prawo do swojej prywatności, po drugie lubię te niedopowiedzenia. Mhm. Czasem mnie kusi, żeby spytać, czym jest ta kulka, i gryzę się w język, żeby pozostawić to w jakiś sposób otwarte, a nawet jeżeli zapytałem i wiem,
1: to nie powiem.
0: To nie powiem.
1: No to czym dla pana jest ta kulka na przykład? No bo przecież malarstwo jest po to, żebyśmy je mogli interpretować, żebyśmy tam czytali to, co trochę nam też gra w duszy.
0: No tak, jakąś esencją, tak, jakąś esencją, jakąś duszą, symbolem jakiejś esencji.
1: Mam tu kolejny cytat, trochę już pan o tym wspomniał. Podobno Małgorzata Ritter-Schild mówiła tak: chcę powiedzieć kolorem, ile się da. Jak wiele da się powiedzieć kolorem według pana?
0: No odczucia da się przekazywać przede wszystkim, bo to działa na bardzo pierwotnym takim poziomie. Mamy oczywiście jakąś symbolikę kolorów związaną z kulturowymi naszymi jakimiś kodami. No i jeżeli kogoś bardzo lubimy czy kochamy, dajemy czerwoną różę. Mówi się, że żółć to jest kolor zazdrości, chociaż nigdy tego nie zrozumiałem. Że zieleń jest kolorem nadziei, prawda? Błękity też mają swoje znaczenie. Natomiast rozważania nad tym, jak kolor na nas oddziałuje, już prowadził Goethe. I potem wielu, wielu filozofów, optyków, fizyków i psychologów, no chyba wiemy, malujemy ściany w szpitalach w jakiś określony sposób, pokoje dla dzieci też malujemy w jakiś określony sposób, bo jest to chyba w znaczącym stopniu już potwierdzone, jak kolory na nas działają. Wiadomo, że czerwień nas pobudza, prawda? Natomiast jest to dzięki temu taki bardzo prosty, najbardziej podstawowy sposób przekazywania odczuć.
1: W wywiadzie, który pozwalam sobie cytować podczas naszej rozmowy, pojawiło się jeszcze takie zdanie, które jakoś mnie bardzo ucieszyło. Małgorzata Ritter-Schild przyznaje, że maluje atakami, a ostatnio maluje codziennie. To jest wywiad z roku 2026, więc w miarę aktualny. W jakiej zatem kondycji artystycznej jest artystka? Czy rzeczywiście ma pan z nią taki kontakt, że może nam pan trochę opowiedzieć o tym? Czy rzeczywiście to jest takie malarstwo teraz? Czy to jest eksplozja tego, co pewnie było ukryte przez czas,
0: tak,
1: tej przerwy?
0: Tak, myślę, że tak, jest to eksplozja. Przy czym artystka maluje farbami olejnymi, które, jak wiadomo, schną długo i tego nie do końca da, to nie do końca da się robić szybko, czy w sposób taki taśmowy. I mam wrażenie, że więcej ma w sobie do wyrzucenia z tych wszystkich skumulowanych pomysłów i rzeczy, które się tam odkładały, czy odkładają. No i jakby możliwości produkcyjne są jakie są, ale wydaje się, że rzeczywiście jest to świetne ożywienie, takie jak to mówimy czasem, rozmalowanie. Dobry czas chyba w życiu.
1: To na zakończenie zapytam jeszcze o jedną rzecz. W pana książce zatytułowanej Grupa Buntownicy Sztuki, gdzie przywołuje pan postać Małgorzaty Ritter-Schild, pojawia się taki jej pseudonim, jak rozumiem, Kuka. Czy wie pan, skąd to się wzięło?
0: Chyba z rodziny, czy od przyjaciół. To chyba funkcjonowało od zawsze. Nie, nawet nie wiem, czy to jest z dzieciństwa, czy z młodości, ze studiów, ale od zawsze, tak.
1: Czy jest taka

0: perspektywa, że teraz coraz częściej będziemy pracę, malarstwo i samą postać Małgorzaty Reuters-Schild widzieć i coraz częściej będziemy o niej słyszeć?
1: Mam nadzieję.
0: Borysław Czyżak, pięknie dziękuję za opowieść o Małgorzacie Reuters-Schild, a Państwu polecamy książkę, najnowszą książkę pana Borysława, Grupa Buntownicy Sztuki. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Jutro do Polski powróci 12 kolejnych osób, które zostały ranne w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka w mediach społecznościowych. Jak czytamy we wpisie, pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Do tej pory rządowym samolotem przyleciało do kraju 21 osób. W wypadku na Węgrzech w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma usprawnić inwestycje w bezpieczeństwo. Zakłada on między innymi, że decyzje środowiskowe dla inwestycji kluczowych mają być wydawane w ciągu 45 dni. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczało brak zastrzeżeń. Jak mówi premier Donald Tusk, ustawa radykalnie przyspieszy proces budowy elektrowni atomowej oraz sieci kolejowej wokół portów na Bałtyku. Szef rządu zwrócił się też do prezydenta.
4: Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki.
3: Zmiany mają objąć inwestycje w sektorze transportu, gospodarki morskiej oraz gospodarki wodnej. Stany Zjednoczone objęły sankcjami prezydent Międzynarodowego Trybunału Karnego Tomoko Akane oraz jednego z czołowych oskarżycieli tej instytucji. Nałożono je na podstawie dekretu Donalda Trumpa z lutego ubiegłego roku. Departament Stanu twierdzi, że obie objęte sankcjami osoby uczestniczyły w ściganiu przedstawicieli władz państw, które nie uznają jurysdykcji Trybunału. Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że Waszyngton będzie dążył do rozmontowania Trybunału. Nazwał on haski sąd skorumpowanym i śmiertelnie upolitycznionym. Wezwał też kolejne kraje, żeby wstrzymały finansowanie Trybunału i wycofały się z jego prac. Warszawa zabiega o unijne fundusze na budowę trzeciej linii metra. Stołeczny ratusz szacuje, że inwestycja będzie kosztować około 6 miliardów złotych. W wieloletniej prognozie finansowej Warszawa zarezerwowała na ten cel 1 700 milionów złotych. Podobną kwotę będzie trzeba pozyskać z Unii. O resztę trzeba będzie się starać od rządu, mówi sekretarz Warszawy Maciej Fijałkowski.
5: Dofinansowanie z Unii to będzie maksimum 40%, no ale przy projekcie wiadomo o wartości, nie wiem, 4-5 miliardów złotych. 40% to jest 1,5-2 miliardy, więc to jest całkiem spora oczywiście suma pieniędzy. Reszta będzie musieli uzupełnić środkami własnymi i mamy nadzieję również środkami rządowymi.
3: Budowa trzeciej linii metra ma się rozpocząć za 2 lata.
6: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 22.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Końcówka lat 90. to niewątpliwie triumfalny pochód Tybetu przez kulturę popularną. Mityczny region miłujących wolność ludzi mieszkających najbliżej, jak się da, niebios. Z drugiej strony opresyjna polityka chińskich władz. Zapraszam na audycję Wiekazji.
2: Powtórka programu.
8: Wiek Azji.

Wiek Azji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Tybet. Marzenie, dodajmy, trudne do spełnienia wielu podróżników. Miejsce fascynujące swoją kulturą, odmiennością. Jeszcze nie tak dawno, silnie obecne w kulturze popularnej. Mityczne i mitologizowane. W końcu jako część Chińskiej Republiki Ludowej, miejsce tragiczne. Ucieczka 14 Dalaj Lamy i tybetański rząd na wychodźstwie, postępujące wynaradawianie Tybetańczyków. Lub, ja to powiem, miejsce chińskiego eksperymentu komunistycznej urawnowania.

0: Hodowni łowki mniejszości narodowych. Miejsce, gdzie rozgrywały się ogromne tragedie, takie jak samospalenia tybetańskich mnichów. Dziś opowiemy Państwu o Tybecie, a gościem w studio Polskiego Radia 24 jest Emilia Sułek, którą znają Państwo z niedawnych opowieści o Kirgistanie. W tym roku nakładem wydawnictwa Czarne ukazała się jej książka Baranie Oko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale Emilia to także tybetolożka. I chciałbym, abyśmy zaczęli od tego, aby opisać Państwu Tybet, ten niedostępny, mityczny Tybet naszymi oczami. Czy część Twojego serca, jak wielu serc, została w Tybecie?
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do studia i na tę smutną rozmowę. Zaczniemy od wątków raczej radosnych.
0: Nie
1: i raczej...
0: ustawiajmy tej rozmowy. Dobrze, jako to bardzo jeszcze smutnej, raz powiem. Ale rzeczywiście tych smutnych akcentów w naszej rozmowie będzie sporo i dlatego chciałbym zacząć od tego, jakim Tybet ty pamiętasz, bo ja miałem szczęście raz w ściśle kontrolowanej sytuacji wyjazdu, na które musiała się zgodzić Biuro Informacyjne Rady Państwa Chińskiego. Taki ściśle kontrolowany wyjazd w 2022 roku. Ty między 2007 a 2012 byłaś tam wielokrotnie.
1: Tak, ja byłam wielokrotnie w Tybecie. Można powiedzieć, że mieszkałam w Tybecie nawet przez jakiś czas w moim życiu. Od 2007 roku jeździłam do Tybetu regularnie. Spędzałam tam 3 miesiące w roku, 4 miesiące w roku. Trudno było zorganizować dłuższe wyjazdy. Był taki moment, w którym rozważałam nawet osiedlenie się tam na dłuższy czas i przyjęcie posady nauczycielki języka angielskiego.
0: To bardzo romantyczne.
1: W jakiejś małej szkole, w małej miejscowości. Ale i to w zasadzie byłam już nawet do tego przygotowana, ale to był rok olimpijski, no i sprawy potoczyły się trochę innym torem. Wróciłam wtedy do Warszawy, żeby zakomunikować rodzinie, że znikam na dłuższy czas i potem okazało się, że poszło inaczej, że nie mogłam do Tybetu wrócić. Ale tak, rzeczywiście miałam okazję jeździć tam regularnie, wracać do tych samych miejsc, do tych samych ludzi, obserwować, jak ta część Tybetu, do której ja jeździłam, jak ona się zmienia, jaka jest. Było to doświadczenie, które mówiło wiele rzeczy, których nie dowiemy się z książek. O Tybecie nadal, wtedy to były trochę inne czasy, wtedy jeszcze do Tybetu można było jeździć, prowadzić tam badania, jeździć dziennikarsko również. Ale mimo to było to doświadczenie zupełnie nowe w tym sensie, że literatura na temat Tybetu, poza tą taką klasyczną, popkulturową wizją tego kraju, czy tych krajów, bo nie ma takiego kraju jak jeden Tybet. Tybet składał się z pewnego rodzaju mikrokosmosu różnych organizmów politycznych. No, zobaczenie tej rzeczywistości na żywo, życie w miejscu, w którym jest bardzo mało, a w zasadzie żadnych nie ma turystów, bo ja mieszkałam w bardzo odległej od wszystkiego wysokogórskiej, położonej na 4000 metrów nad poziomem morza. Krainie, może tak powiem, w prowincji Qinghai to się dzisiaj znajduje, jeśli używać chińskiej nomenklatury administracyjnej, w regionie, w którym mieszka przede wszystkim ludność koczownicza. No, mieszkanie z tymi ludźmi, dzielenie życia z tymi ludźmi było doświadczeniem na tyle zmieniającym moje życie, że powiem tak nostalgicznie, melancholijnie trochę, że mi się to do tej pory śni, mimo że minęło już wiele lat.
0: No właśnie, o te sny pytam.
1: Sny są, tak. To są miejsca, które są krajobrazowo, zaczynając od krajobrazu, przenikające duszę tą swoją pustką, przejrzystością powietrza, wysokimi górami, tą czystością wszystkiego, co jest dookoła, że to po prostu jakoś zostaje organicznie w człowieku, a przynajmniej we mnie. Także ku mojemu zdziwieniu śni mi się co jakiś czas powrót do tych miejsc i oglądam je w tych snach, jak one się zmieniły, co tam zostało zbudowane, odnajduję tam ludzi, których znałam, znam. Warto powiedzieć, że ten okres, w którym ja tam jeździłam, to był dosyć dobry okres, relatywnie rzecz biorąc oczywiście dla Tybetańczyków, ponieważ no, jakiegoś rodzaju regionalna autonomia czy jakiś margines swobody wtedy istniał. To był okres, w którym portrety Dalaj Lamy wisiały w restauracjach, w jakichś przydrożnych barach, przy czym podkreślam...
0: Od razu ci mówię, że dla mnie to jest z mojego punktu widzenia dziennikarskiego absolutnie zazdroszczę ci tego czasu spędzonego tam, bo już 2015-16 roki mojej wizyty na terenach tybetańskich w innych prowincjach, już wizyty oficjalne jako dziennikarza, no to były skrzętnie ukrywane portrety Dalaj Lamy, to był z początek Xi Jinpinga. W tej chwili za posiadaniem portretu Dalaj Lamy w tej chwili no, grożą poważne konsekwencje, łącznie z więzieniem.
1: Tak, i to może od razu dodajmy, że tak jak ja trochę tak zasugerowałam w międzyczasie,

0: płaskowyż tybetański był bardzo bogaty w różnego rodzaju organizmy polityczne, jak ja to nazwałam. To był w zasadzie taki patchwork. To co my znamy dzisiaj jako ten Tybet środkowy, w którym rządy sprawował Dalaj Lama i gdzie ty jeździłeś, o czym teraz mówisz, to była tylko jedna część, można powiedzieć, połowa całego płaskowyżu tybetańskiego. Natomiast jego wschodnia, północno-wschodnia część była taką zbieraniną różnego rodzaju właśnie organizmów politycznych, które czasami od Dalaj Lamy w ogóle były politycznie niezależne. I dzisiaj w tym chińskim podziale administracyjnym Tybet Środkowy, czyli ten autonomiczny region Tybet, tam gdzie rządził de facto Dalaj Lama, to jest jedna jednostka administracyjna, natomiast te pozostałe regiony płaskowyżu zostały wcielone do prowincji chińskich. De facto one funkcjonują na poziomie, powiedzmy, autonomicznych prefektur tybetańskich, ale w prowincjach chińskich, więc tam ten reżim trochę wygląda i wyglądał wtedy inaczej. Także ja widziałam zdjęcia Dalaj Lamy, one wisiały. One zniknęły w roku olimpijskim, ale potem w 2009 roku znowu się wyłoniły. To był też okres, w którym Dalaj Lama otrzymał medal amerykańskiego kongresu. Można było kupić spiratowane płyty CD z nagraniem jego przemówienia w kongresie amerykańskim, w drukarni.
1: Niewyobrażalne naprawdę. Z punktu widzenia dzisiejszego, w dzisiejszych współczesnych Chin to jest absolutnie niewyobrażalne, że tak mało czasu minęło, tak? Ale to
0: tak,
1: oczywiście
0: minęło,
1: też mi się
0: tak.
1: Hongkong przypomina też, tak mało czasu minęło od tego, jakim Hongkong był w 2019, a jakim jest teraz.
0: Tak, to minęło bardzo mało czasu i zmiana była dramatycznie szybka. To był jeszcze okres, w którym kwitły wydawnictwa wydające literaturę tybetańską, płyty z tym takim tybetańskim popem albo muzyką bardziej tradycyjną. Było dużo organizacji pozarządowych, różnego rodzaju stowarzyszeń zajmujących się tym czy owym i również szkół tybetańskich, prywatnych, również prowadzonych czasami przez mnichów i środowiska klasztorne, ale szkół świeckich, to był zupełnie inny świat.
1: Spotykamy się dzisiaj rozmawiając o Tybecie, dlatego że kilka tygodni temu, na początku lipca, przed siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, doszło do samospalenia Tybetańczyka, tybetańskiego aktywisty, który w ten sposób chciał zwrócić uwagę świata na tragedię, która dzieje się od dziesięcioleci w Tybecie, z różnymi falami. Ta chińska polityka, jak ja to nazywam, urawniłowki mniejszości etnicznych. No, Tybet jest szczególnie drażliwym tematem dla chińskich władz, zawsze był. I w głowie przyszedł mi pomysł na tą audycję, żeby zapytać się, gdzie są protesty przeciwko temu. Skąd to się wzięło, że końcówka lat 90. wizyty Dalaj Lamy w Polsce, pewnie też pamiętasz te wizyty, początek lat 2000 i taki hura optymizm i radość z powodu tych wizyt i duże zainteresowanie. W tej chwili ja mam wrażenie, że o tragedii Tybetańczyków świat zapomniał.
0: No trochę na pewno zapomniał. Trudno powiedzieć, dlaczego zapomniał. Mamy bardzo dużo innych tragicznych wydarzeń do pamiętania. Myślę, że ich ilość przyrasta w takim tempie, że człowiek nie jest w stanie, trochę odnoszę się z pewnym zrozumieniem do tego zjawiska, dlatego że człowiek ma tyle do ogarnienia różnych innych tragicznych wydarzeń w świecie, że inne, te bardziej przeszłe, o których nie mówią media, bo to jest istotne, odchodzą trochę w niepamięć. No i sprawa Tybetu na pewno została przykryta przez dramatyczną sytuację Ujgurów w Chinach w bardzo wyraźny sposób. Tybetańczycy zostali tutaj przysłonięci tą historią kompletnie, ale potem działo się wiele innych rzeczy. Natomiast to, czy my o tym pamiętamy i czy my chodzimy na protesty, czy nie chodzimy, wydaje mi się, że jest trochę takim pytaniem drugim na liście. Pierwszym pytaniem na liście chyba powinno być to, czy media o tym piszą, albo dlaczego nie piszą. I czy politycy się tym zajmują, czy się nie zajmują. Chociaż media tak naprawdę, wydaje mi się, są pierwszym miejscem na liście.
1: Milion czasu by nam nie starczyło na te dwa pytania i na rozmowy na ten temat, bo oczywiście w mediach, jak wiemy, oczywiście nie w moim i nie w twoim medium, w którym pracujesz, bo Emilia Sułek jest, proszę państwa, dziennikarką OKO.press. Jest miejsce na tego typu niszowe, ale ważne tematy. Mówię niszowe w takim sensie postrzegania tego,

0: przez wydawców. Wiadomo, że jak sama wspomniałaś, tyle dzieje się na świecie, ale politycy, wydaje mi się, że temat Tybetu i w ogóle praw człowieka, jeśli chodzi o kontakty z Chinami, zawsze był niewygodny i trudno chyba oczekiwać, że ktoś z polityków niezapytany i niepociągnięty za język przez dziennikarza sam z siebie o ten Tybet czy o prawa człowieka w Chinach by się upomniał.
1: Na pewno. I tutaj wrócę też do okresu, w którym jeździłam do Tybetu, bo to jak dzisiaj patrzymy, czy medialnie Tybet jest reprezentowany, czy nie, to już jest dzisiaj. Natomiast wróćmy może do momentu, do 2008 roku i do olimpiady w Pekinie. Ja w 2008 roku wyjechałam z Tybetu wiosną w marcu i wróciłam dopiero w 2009 roku. Miałam rok przerwy. W tym okresie, kiedy mnie tam nie było, przez cały płaskowyż tybetański przetoczyła się fala protestów związanych oczywiście z olimpiadą i domagających się poszanowania praw człowieka, powrotu Dalaj Lamy, wolności, albo może tylko autonomii, jakiejś bardziej realnej autonomii. Te protesty były brutalnie tłumione. To był okres, w którym Tybetańczycy posiadali już smartfony, a jednocześnie nie było tej ścisłej kontroli, która jest teraz. Czyli ten materiał wizualny wydostawał się z Tybetu. I to były zdjęcia ofiar, ludzi zastrzelonych przez służby mundurowe. Ja pamiętam doskonale z tamtych czasów, że media nie chciały publikować tych zdjęć, twierdząc, że one pochodzą z nieznanych źródeł, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych źródeł. Ja byłam wtedy dosyć zaangażowana w ten temat, więc jakby starałam się i te rzeczy działy się w miejscach, które ja znałam. Ja starałam się wtedy jakby angażować się medialnie w tym kierunku, ale z wielu redakcji światowych jak najbardziej, tu w ogóle nie mówię o Polsce, przychodziła wiadomość zwrotna, że nie wiemy skąd pochodzą te zdjęcia, więc nie możemy ich wykorzystać. Dzisiaj żyjemy w świecie. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym kontrola przekazu medialnego z Chin jest tak ogromna, że nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się o prawie niczym, co się tam dzieje. Więc trudno się dziwić, że jest ta cisza. Ta cisza była już, ta cisza jest teraz, ale ona była już wcześniej do tego stopnia, że jeśli mogę nawiązać na chwilę do samospaleń.
0: Nawet nie nawiązać, bo może zacznijmy ten temat, bo to mnie bardzo interesuje. Jak rozumieć, to jest chyba jeden z najtragiczniejszych aktów rozpaczy, bezsilności ludzkiej, samospalenie. Mieliśmy kilka takich przypadków w historii naszego kraju, w historii Europy. W Tybecie była fala samospaleń i to ponad 130, jak sprawdzałem, mniszek, pewnie więcej mówisz, mniszek i mnichów, którzy zdecydowali się na poświęcenie swojego życia. Dlaczego i w imię czego?
1: W imię wolności, w imię niepodległości, w imię walki o prawa człowieka, w imię walki o to, żeby Organizacja Narodów Zjednoczonych zajęła się sytuacją w Tybecie na przykład. I 2 lipca tego roku do aktu samospalenia doszło w Nowym Jorku przed siedzibą Narodów Zjednoczonych. 52-letni mężczyzna Lobka Rangdzen, tak naprawdę Palden Rangdzen to było jego przybrane imię, Rangdzen po tybetańsku znaczy wolność. Mężczyzna, który od ponad prawie 20 lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, pracował, był aktywnym działaczem na rzecz wolności Tybetu. Dokonał aktu samospalenia pod siedzibą ONZ, które było transmitowane na jego Facebooku. On ubrał się w strój tradycyjny, wetknął w ziemię flagę Tybetu i podpalił się. Ja to nagranie widziałam. Ale w 1998 roku pierwszego tybetańskiego aktu samospalenia dokonał Thubten Ngodup, który miał 60 lat i dokonał tego, zdecydował się na ten krok w Indiach. W Indiach wtedy odbywał się strajk głodowy do końca, organizowany przez Tibetan Youth Congress, którego celem było właśnie zwrócenie uwagi ONZ na sprawę Tybetu. Do tego strajku zostało wtedy wydelegowanych 6 osób, które symbolizowało 6 milionów Tybetańczyków, przy czym lista tych, którzy mieli wejść na ich miejsce, kiedy tamci już nie będą w stanie kontynuować protestu, była dużo dłuższa. Ten protest został rozwiązany.

0: związane siłą przez policję po 48 dniach i tego dnia, kiedy strajkujący zostali siłą zabrani do szpitala. Tupten Godup, mężczyzna, który urodził się w Tybecie, był aktywnym członkiem ruchu oporu, żołnierzem tybetańskim, prowadzącym działania zbrojne finansowane zresztą przez CIA do lat 70. przeciwko Chinom, oblał się benzyną i się podpalił. To był pierwszy przypadek.
1: Ale potem byli mnisi. Tak,
0: potem byli mnisi.
1: Dlaczego mnisi?
0: Dlaczego mnisi? No, a dlaczego nie mnisi? To znaczy...
1: Tak mi się wydaje, wybacz, z takiego mojego postrzegania świata i też z pobytu w tych klasztorach, no w wielu klasztorach też byłaś, w wielu klasztorach różnych, nie tylko w Tybecie, zapewnie buddyjskich, to jest jednak taka inna przestrzeń duchowa i postrzegania rzeczywistości, która kieruje ludzi do bycia tam. Właśnie tak mi się wydaje, żeby być jakimś w stopniu eksterytorialnym wobec problemów tego świata. Albo widzieć je w inny sposób.
0: No, patrząc z zewnątrz, można by sobie to tak wyobrazić, ale to jednak tak nie jest. Pierwszy mnich, który dokonał samospalenia, pochodził z klasztoru w prowincji, w prefekturze Ngawa, z klasztoru Kirti, który cała Ngawa ucierpiała wybitnie w trakcie protestów olimpijskich. Stamtąd pochodziły szczególnie brutalne dowody wizualne, że tak powiem, dotyczące tego, co się tam działo. I wtedy te protesty toczyły się wszędzie w Tybecie i to były i osoby świeckie, i mnisi również. Ale Ngawa została objęta bardzo ścisłą kontrolą wojskową po tychże protestach i wydaje mi się, że Tape, który był 20-parolatkiem i był mnichem z klasztoru Kirti, samospalił się w, nie wiem czy jest takie słowo, dokonał aktu samospalenia, wydaje mi się trochę w związku z tym, co działo się tam rok wcześniej. I przy każdej tej sytuacji, na którą patrzymy, zawsze trzeba się zapytać o kontekst. To był 2011 rok, natomiast w 2010 roku podobnego aktu protestu dokonał Muhammad Bouazizi w Tunezji, sprzedawca owoców i warzyw, który to czyn przyczynił się do zapoczątkowania arabskiej wiosny. Tybetańczycy w Chinach, nie wiem jak jest teraz z dostępem do mediów, ale jakiś dostęp na pewno jest. Tybetańczycy obserwują to, co dzieje się na świecie. I w tym na pewno była logika, to znaczy w tym było oczekiwanie tego, że coś podobnego może wydarzyć się w Tybecie, jestem o tym przekonana. To nie są akty, które biorą się z jakiejś pustki, tylko bardzo często z nadziei politycznych. Bo byłam w Tybecie również w 2014 roku, kiedy w Szkocji odbywało się referendum, w którym 50% osób zdecydowało się, zagłosowało za zostaniem w Wielkiej Brytanii. I moi znajomi, ludzie, z którymi się spotykałam, mówili, ach, gdyby nam dać takie referendum. Więc jakby odbiór, my jesteśmy bardziej odcięci od nich niż oni od nas prawdopodobnie, jeśli chodzi o obserwacje wydarzeń na świecie. Natomiast masowa fala samospaleń rzeczywiście była w 2012 roku i to były w dużej mierze osoby młode, mnisi i mniszki. To było 86 osób w ciągu jednego roku, czyli w zasadzie można powiedzieć epidemia samospaleń, którą chińskie władze starały się oczywiście przedstawić w zupełnie innym świetle.
1: Chyba wtedy też wprowadzono w tym czasie do klasztorów przymusowe nauki komunistyczne, mniej więcej w tym czasie.
0: Ja myślę, że te przymusowe nauki w jakimś stopniu były i wcześniej, natomiast ponieważ mówimy o różnych bardzo jednostkach administracyjnych, wiele naprawdę zależy od tego, kto jest głową klasztoru, jaka to jest prefektura, jaka to jest miejscowość, więc ten margines swobody był czasami mniejszy, a czasami większy, ale oczywiście chińskie władze były zupełnie nieprzygotowane na te samospalenia, kiedy Tape podpalił się do służby, znaczy policja czy wojsko, nie wiem już kto to był, strzelali do niego. Strzelanie do osoby, która się pali, jest w ogóle rzeczą tak absurdalną, że to pokazuje po prostu, że władze zupełnie nie były na to przygotowane.
1: Ale w tym kontekście też dodajmy, że Dalaj Lama potępia samospalenia.
0: Dalaj Lama...
1: Czy źle się wyraziłem, Dalaj Lama z tego, co czytam, to jednak to nie jest... To krytycznie podchodzi do tego typu sytuacji.
0: Oczywiście Dalaj Lama jest w bardzo trudnej sytuacji.

dlatego że w oficjalnej narracji chińskiej te wszystkie samospalenia są efektem działania separatystów związanych z Dalai Lamą. Chiny wkładają dużo wysiłku w to, żeby zdyskredytować wszystkie osoby, które decydują się na ten krok. Również

0: Dalaj Lama raczej wzywał do tego, żeby tego nie robić, bo potrzebni nam są żywi ludzie, używając takiego kolokwializmu. Natomiast jednocześnie wyraził podziw dla odwagi tych bardzo często bardzo młodych ludzi i podkreślał też, że nie może całkowicie zdystansować się do tego, dlatego że to byłoby brakiem szacunku dla ofiar, dla rodzin i bliskich tych, którzy zmarli. Więc no, jego położenie jest wybitnie skomplikowane w tym przypadku.
1: No, sama materia jest niezwykle trudna, trudno też o niej mówić. Mam wrażenie też, że też poruszamy się trochę tak wokół słów, wokół trudnych tematów i dobierając bardzo słowa, żeby wyrazić. No, wydaje mi się, że w ogóle każdy chyba we własnym sercu musi rozsądzać te akty samospalenia, tak? Bo to jednak jest, to jest trudna sytuacja dla Tybetańczyków.
0: No nie ukrywam, że trudno się o tym mówi. Ja mam bardzo dużo do powiedzenia na ten temat, natomiast nie wiem, czy jestem w stanie ubrać to w słowa. Widziałam tyle nagrań wideo przedstawiających te płonące osoby i kiedy, zwłaszcza w tamtym czasie, czytało się, że Chiny wprowadziły reglamentację sprzedaży benzyny, ale te osoby obwiązywały się szmatami i drutem, żeby nie można było z nich zdjąć i żeby się lepiej palić. Przepraszam, to jest płaskowyż tybetański, 4000 metrów nad poziomem morza, ciśnienie jest inne. Tam się po prostu gorzej pali.
1: Co myślisz o ludziach, którzy udają się na wycieczki do Tybetu? To jest trudne pytanie. Ja państwu też zaraz wytłumaczę też trochę kontekstu związanego z Xinjiangiem, ale taka krótka odpowiedź. Co myślisz o tym?
0: Zaskoczyłeś mnie teraz tym pytaniem. Dziękuję ci, że przeszedłeś na lżejszą nutę, chociaż nie wiem, czy ona jest lżejsza. Pytasz mnie o to, czy powinni jeździć, czy nie?
1: Czy mogą jeździć? Nie, jak ty do tego podchodzisz? Bo ja ci powiem, z mojego punktu widzenia jest biuro turystyczne, które organizuje wycieczki do Korei Północnej. Mhm. Ja nawet znam dobrze ludzi, którzy to organizują. Oni rzeczywiście przekonują mnie i mają przekonywujące argumenty do tego, dlaczego warto jeździć, ale ja na przykład jestem przeciwnikiem wyjazdów turystycznych do Korei Północnej.
0: Uważam, że do Tybetu powinno się jeździć jak najbardziej. Czy jeździć na wycieczki, to trzeba się zastanowić, jaka to jest wycieczka i kto ją organizuje. Najbardziej radziłabym jeżdżenie z przewodnikami, biurami miejscowymi, a nie organizowane przez jakiegoś rodzaju krajowe biuro turystyki. Dlatego, że jak w przypadku każdego innego regionu świata, trzeba wspierać miejscową przedsiębiorczość, etycznie podróżować i dawać zarobić tym, którzy tego zarobku najbardziej potrzebują. Ale myślę, że jeździć trzeba. Korea Północna jest pewnie trochę jednak innym przypadkiem.
1: I ciekawym przypadkiem, i o tym przypadku, jeśli chcecie państwo z nami zostać, dlatego że już nasz czas antenowy na antenie Polskiego Radia 24 dobiega końca, możecie państwo posłuchać drugiej części rozmowy na stronach Polskiego Radia 24 w zakładce podcasty. Wiek Azji, ja się nazywam Tomasz Sajewicz, a moim gościem dzisiaj była Emilia Sułek, tybetolożka, rozmawialiśmy o Tybecie. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
2: Po reklamie.

0: Redaktor, dobry wieczór. Po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech jest areszt dla polskiego kierowcy. Robert M. spędzi miesiąc za kratami, a jutro do kraju powróci kolejnych 12 poszkodowanych osób. Jest niemal pewne, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, w magazynie o kolejnych ruchach śledczych w sprawie polityka PiSu. Powiemy też o promocji Polski za granicą. Ruszyła kampania, w którą zostali zaangażowani m.in. Robert Lewandowski i Ania Rubik. Zapraszam na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
0: Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragicznym wypadku na autostradzie M3. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Miszkolcu na Węgrzech. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. O szczegółach Michał Makowski.
2: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń. Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ były argumenty za i przeciw. Sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. Rzeczniczka sądu Tunde Majoros poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazić dowody na szwank. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: 62-letni Robert M. złożył zażalenie na decyzję sądu, a jutro do Polski powróci 12 kolejnych osób, które zostały ranne w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Poinformował o tym w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przelecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, czytamy we wpisie. Pierwszy samolot wystartuje jutro rano, a ranni zostaną przetransportowani do Rzeszowa. 5 najciężej poszkodowanych osób pozostanie jeszcze w węgierskich szpitalach. Wcześniej do kraju przetransportowano 21 pasażerów. Nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku o wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Tak wynika ze stanowiska, które Prokuratura Krajowa przesłała do Sądu Okręgowego w Warszawie. Śledczy opublikowali komunikat w tej sprawie, a nowe informacje o polityku przekazał też szef rządu, Dagmara Kędzior.
3: Premier Donald Tusk, powołując się na informacje od służb, stwierdził, że to, iż Marcin Romanowski przebywa na terenie Naddniestrza, jest już niemal stuprocentowo pewne.
4: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy.
3: Dwa tygodnie temu do warszawskiego sądu wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego, w którym polityk jako miejsce pobytu wskazał Tyraspol, stolicę zbuntowanego prorosyjskiego regionu Mołdawii. Polska prokuratura zakwestionowała wtedy jednak wiarygodność tej deklaracji i śledczy, jak wynika z dzisiejszego komunikatu, wciąż uważają ją za niewystarczającą. Prokuratorzy zwrócili się też do władz Rumunii i Mołdawii z prośbą o ustalenie, czy polityk przekraczał ich granice i czy przebywa w Tyraspolu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Rząd przyjął projekt ustawy o działalności rolniczej. Ministrowie pracowali też nad przepisami w sprawie przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
5: Na pierwszą z tych ustaw oczekiwała część rolników. Ma ona zakończyć ich problemy z nowymi mieszkańcami wsi skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją. Natomiast przepisy dotyczące przyspieszenia przygotowania projektów infrastrukturalnych, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, są fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
6: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych. Zwracam też uwagę na to, że to jest projekt ustawy, który obejmuje także inwestycje przeciwpowodziowe, na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Potoku Wątok w gminie miasto Tarnów.
5: Wśród wymienionych w ustawie inwestycji znalazły się projekty dotyczące portu w Gdyni, a także gdański agroterminal. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki i rządu Maciej Berek żegna się ze stanowiskiem. Koalicja Obywatelska zgłosiła go na kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Krytycznie do tej decyzji odnosi się poseł

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Łukasz Past.

0: Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
1: Jest to coś bardzo gorszącego, że polski premier wysyła tam, deleguje tam swoją prawą rękę. Pan Maciej Berek jest politykiem, sam nazywał się politykiem. Jest odpowiedzialny za to, że polskie przepisy na przestrzeni ostatnich lat stały się jeszcze bardziej skomplikowane. Wiele bubli prawnych było przygotowanych przez rząd. Za to wszystko odpowiadał Maciej Berek.
0: Wątpliwości co do obsadzenia Macieja Berka na stanowisku sędziego Trybunału ma Lewica. Poseł tego ugrupowania Andrzej Szejna nie wyklucza jednak zagłosowania za tą kandydaturą.
2: W mojej ocenie należy rozstrzygnąć, na ile kompetencje pana ministra Berka, właściwie już byłego ministra, przeważają i czy jest to osoba, która by sprawowała ten mandat w pełni apolitycznie, niezależnie. W moim odczuciu tak. Natomiast te wątpliwości muszą być przez pana premiera w klubie parlamentarnym Lewicy rozwiane.
0: Maciej Berek podsumował swoją misję jako członka Rady Ministrów. W mediach społecznościowych podziękował wszystkim, z którymi współpracował. Między innymi urzędnikom, parlamentarzystom, koleżankom i kolegom z rządu oraz premierowi.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Celem ataku było lotnisko wojskowe na północnym zachodzie kraju. Państwa Bliskiego Wschodu oraz Stany Zjednoczone potępiają ten atak i przestrzegają przed dalszą destabilizacją regionu. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szehab.
4: Celem ataku izraelskich myśliwców była baza w Abu ad-Duhur w prowincji Idlib. Zbombardowane zostały obiekty magazynowe oraz pas startowy. Nie ma ofiar w ludziach. Dotychczas izraelskie ataki na Syrię ograniczały się do południa i centrum kraju, ostatni raz w marcu. Abu ad-Duhur oddalony jest od granicy o ponad 300 kilometrów. Kraje regionu potępiają atak, podkreślając, że jest to poważne i niczym niesprowokowane naruszenie suwerenności Syrii. Zaniepokojenie wyraził także amerykański ambasador w Turcji i pełnomocnik amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie. Turcja, która jest głównym sojusznikiem obecnych władz syryjskich, wezwała społeczność międzynarodową do zajęcia stanowiska wobec, jak się wyraziła, narastającej agresji Izraela. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Izraelskie władze nie skomentowały dotąd ataku na Syrię. Baza w Abu ad-Duhur pełni obecnie funkcję szkoleniową. Izraelskie media, powołując się na źródła w administracji, twierdzą, że Tel Awiw jest zaniepokojony przyspieszeniem odbudowy syryjskich sił powietrznych, w tym rekrutacji i szkoleń nowych pilotów. Stany Zjednoczone objęły sankcjami prezydent Międzynarodowego Trybunału Karnego Tomoko Akane i jednego z czołowych oskarżycieli tej instytucji. Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że Waszyngton będzie dążył do rozmontowania Trybunału. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Sankcje nałożono na podstawie dekretu Donalda Trumpa z lutego ubiegłego roku. Objęły one Japonkę Tomoko Akane, która kieruje Trybunałem, oraz prawnika procesowego z Senegalu. Departament Stanu twierdzi, że oboje uczestniczyli w ściganiu przedstawicieli władz państw, które nie uznają jurysdykcji Trybunału. Marco Rubio nazwał haski sąd skorumpowanym i śmiertelnie upolitycznionym. Nie będziemy tolerować zamachu na suwerenność państw, oświadczył. Rubio zapowiedział, że kampania przeciwko Trybunałowi obejmie całą administrację i będzie zakrojona na szeroką skalę. Waszyngton objął już wcześniej restrykcjami kilkoro sędziów i prokuratorów Trybunału. Powodem był m.in. nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz śledztwo w sprawie amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do 33%. To najniższy wynik amerykańskiego prezydenta w sondażach agencji Reutera i Instytutu Ipsos od początku jego drugiej kadencji. Powodem niskich notowań Donalda Trumpa są gospodarka i wojna z Iranem. Pracę prezydenta USA źle ocenia 64% Amerykanów. W ciągu 2 tygodni poparcie dla niego spadło o kolejne 2 punkty procentowe. 33% aprobaty to najgorszy wynik w całej prezydenturze Donalda Trumpa. Taki sam poziom zanotował w grudniu 2017 roku, gdy w styczniu ubiegłego roku obejmował urząd, popierało go 49% Amerykanów. Poparcie dla Donalda Trumpa spada od początku jego drugiej kadencji, między innymi z powodu niezadowolenia Amerykanów z rosnących kosztów życia. Na to zjawisko nałożyły się konsekwencje wojny z Iranem. Wojna uderzyła w portfele Amerykanów. Benzyna kosztuje ponad $4 za galon, czyli o 1/3 więcej niż przed wojną. Donald Trump przekonuje, że warto zapłacić trochę więcej za paliwo, żeby Iran nie zdobył broni jądrowej. Przed sądem federalnym w Kalifornii rozpoczną się przesłuchania w kluczowym procesie przeciwko firmie Meta Platforms, właścicielowi serwisów takich jak Facebook czy Instagram. Poszczególne amerykańskie stany domagają się miliardów dolarów odszkodowania za rzekome szkody wyrządzone dzieciom przez media społecznościowe.

0: Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
1: Prokuratorzy generalni Kalifornii, Colorado, Kentucky, New Jersey domagają się kary finansowej, która teoretycznie może sięgnąć blisko $1,5 biliona, a także zmian w sposobie, w jakim firma zarządza serwisami Facebook i Instagram. Wspomniane stany należą do grupy 29, które w 2023 roku pozwały technologicznego giganta w związku z kwestiami bezpieczeństwa dzieci i ochrony prywatności. Sprawy pozostałych 25 stanów zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie. Firma mierzy się również z pozwami w sądach stanowych. Pozew zarzuca gigantowi mediów społecznościowych przyczynianie się do kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży przez świadome i celowe projektowanie funkcji uzależniających dzieci od swoich platform. Wskazuje również, że Meta rutynowo gromadzi dane na temat osób poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, co stanowi naruszenie prawa federalnego. Jesteśmy dumni z naszych działań na rzecz obrony nastolatków korzystających z naszych platform oraz ogromnego wysiłku, jaki przez lata, jeszcze przed wniesieniem tych pozwów i aż do dziś, włożyliśmy w opracowywanie mechanizmów ochronnych. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości przedstawienia tych faktów sędziemu i ławie przysięgłych, poinformowała Meta w pisemnym oświadczeniu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Korporacja Meta musi zrozumieć, że nie stoi ponad prawem. W ten sposób wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do wykorzystywania przez tę firmę cudzego wizerunku do oszustwa, zarabiania na tym, a następnie zrzucania odpowiedzialności na anonimowego reklamodawcę. Tak było w przypadku prezesa InPostu Rafała Brzoski, który to zgłosił, a później został zablokowany. O szczegółach tej sprawy Krzysztof Kuczyński.
2: To, co robi korporacja Meta, to nic innego jak cenzura w najczarniejszym wydaniu, ocenia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Ludzie tracą przez to swoje pieniądze, a Meta udaje, że nie ma problemu. Dodatkowo, kiedy użytkownicy mówią o tym głośno, Meta blokuje ich profile. Żądam od Mety realnych działań, a nie kolejnych deklaracji. I tu nie ma miejsca na żadną drogę pośrednią.
2: Eksperci podkreślają, że na razie brakuje regulacji, które mogłyby powstrzymać Big Techy od takich działań. Redaktor naczelny magazynu Spidersweb Rafał Pikuła przypomniał na antenie Polskiego Radia 24, że pewien pomysł już był.
4: Była pewna szansa wraz z wdrożeniem DSA, aktu o usługach cyfrowych, ale jak dobrze wiemy, pan prezydent Nawrocki zawetował wdrożenie tych regulacji.
2: Obecnie kończą się prace w parlamencie nad pakietem nowych rozwiązań. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Rosjanie grożą Brytyjczykom konsekwencjami w odpowiedzi na brytyjskie transporty dronów dla Ukrainy. Wielka Brytania w tym roku ma wspomóc Kijów. Będzie to 150 tysięcy dronów, w tym odrzutowe bezzałogowce. Według doniesień brytyjskie drony o napędzie odrzutowym są już wykorzystywane przez Ukraińców do ataków w głąb rosyjskiego terytorium. O szczegółach Paweł Buszko.
5: W komunikacie rosyjskiej ambasady napisano, że działania Londynu nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które będzie on musiał odpowiedzieć. Jak napisano, im głębsze będzie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt, tym wyższa będzie cena. Do komunikatu odniosły się służby prasowe brytyjskiego MON. Przekazały, że Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i będzie dostarczała jej sprzęt, którego Ukraińcy potrzebują. Według brytyjskich mediów ukraińskie ataki w głąb rosyjskiego terytorium dokonywane są m.in. za pomocą brytyjskich odrzutowych dronów Najan. Uderzenia te wycelowane są w infrastrukturę wojskową i wspierającą wojnę. Ukraińcom udało się w ostatnim czasie zniszczyć m.in. ponad 40% magazynów rosyjskiej firmy Wildberries, największego internetowego dostawcy towarów w Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To nie wpłynie na bezpieczeństwo lotów w Polsce. Tak decyzję belgijskiego sądu komentuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Na dzisiejszej rozprawie belgijski sąd odroczył rozpatrzenie skargi agencji dotyczącej niewypłacania należności jej opłat nawigacyjnych. Rozprawa ma się odbyć 15 października. Rzecznik agencji Marcin Hadaj powiedział Polskiemu Radiu, że oznacza to też konieczność pomocy agencji ze strony budżetu państwa.
6: W praktyce oznacza to również mniej więcej tyle, że ciągłość działania polskiej przestrzeni powietrznej, a także maksymalny, jak zawsze, poziom bezpieczeństwa wszystkich operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej zostanie utrzymany. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast bez wątpienia niezbędne jest zapewnienie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pewnego rodzaju pomostowego finansowania po to, aby właśnie ta ciągłość mogła być formalnie zabezpieczona.
0: Rzecznik dodał, że taka gwarancja na poziomie rządowym była już deklarowana. Trwa ustalanie, w jaki sposób tego rodzaju finansowanie pomostowe będzie formalnie zrealizowane. W lipcu konta agencji zostały zablokowane na wniosek firmy Pfizer, która domagała się od Polski pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Frankofoński sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł w kwietniu, że Polska powinna odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki i zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych.

0: Po 3 miesiącach Eurocontrol, jest to Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, poinformowała polską agencję, że wypłata środków z opłat nawigacyjnych, będących głównym źródłem dochodu agencji, została wstrzymana w związku z wyrokiem. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw, ponieważ, jak zaznacza, nie jest powiązana ze sporem dotyczącym szczepionek. Chorwacja zwróciła się do Interpolu o sprawdzenie, czy zatrzymana w związku z pożarami kobieta jest Polką. Do takich nieoficjalnych informacji dotarło Polskie Radio. Według naszego źródła kobieta nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Miała zeznać, że jest obywatelką naszego kraju. Razem z nią policja w Zadarze zatrzymała 3 mężczyzn, przy których znaleziono broń. Pod koniec tygodnia mieli dopuścić się podłożenia ognia w 10 lokalizacjach w Żupanii Zadarskiej. Śledztwo prowadzone jest m.in. pod kątem terroryzmu. Więcej na ten temat wie Agata Król.
1: Według ustaleń śledczych grupa działała według planu i w porozumieniu w 10 lokalizacjach wznieciła pożary, narażając życie wielu mieszkańców Żupanii Zadarskiej i mienie o dużej wartości. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w Gaju Oliwnym. Do gaszenia pożarów konieczne było wykorzystanie m.in. lotnictwa. Jak poinformowała policja w wydanym komunikacie, przestępcy wpadli po zgłoszeniu podpalenia przez świadków. Małżeństwo, które zaczęło gasić wzniecony przez nich pożar, widziało numer rejestracyjny samochodu, którym się poruszali. Funkcjonariusze zatrzymali podpalaczy, 33-letnią kobietę oraz 3 obywateli Chorwacji, serbskiej narodowości. Po przeszukaniu ich mieszkań oraz pojazdu udało się zabezpieczyć broń i amunicję, m.in. półautomatyczny karabin i pistolet oraz kilka urządzeń mobilnych. Agata Król, Polskie Radio.
0: W Niemczech otwarto Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego. To reakcja na mnożące się ataki hybrydowe i próby sabotażu z wykorzystaniem bezzałogowców, podkreślił szef MSW na otwarciu naukowej placówki w środkowych Niemczech, Adam Górczewski.
2: Badacze z Centrum Awioniki i Kosmonautyki dostali nowe zadania. Absolutnie niezbędne jest dzisiaj, żeby naukowcy szukali rozwiązań nie tylko dla rozwoju gospodarki i wzrostu poziomu życia, ale także w obszarze bezpieczeństwa, żebyśmy byli w stanie bronić naszej suwerenności w Niemczech i całej Europie, powiedziała ministra nauki Dorothe Ebea. Szef niemieckiego MSW wskazał na realne zagrożenie, którego przykładami są tegoroczne próby sabotażu dronowego na lotniskach w Monachium i Lipsku. Dzięki tutejszym dodatkowym stanowiskom będziemy szybciej przechwytywać i identyfikować obce technologie, a dzięki temu będziemy gotowi do obrony przed nimi, zapowiedział minister Aleksander Dobrindt. Centrum Technologii jest 3. filarem działań w obszarze bezpieczeństwa dronowego w Niemczech. Wcześniej wyodrębniono specjalną jednostkę policyjną oraz powołano Centrum Koordynacji Obrony przeciw dronom. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do tematów krajowych. Prokuratura przesłucha jutro głównego podejrzanego w sprawie tzw. Pandora Gate, to Stuart K., znany w sieci pod pseudonimem Stu. Ma on usłyszeć zarzuty za doprowadzanie nastolatek do czynności o charakterze seksualnym i rozpijanie małoletnich. W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski. Krzysztof Polasik.
4: Stu zdobył popularność, nagrywając materiały z gry Minecraft. Stworzył także projekt Team X, czyli reality show dla osób znanych z internetu. Później inny polski youtuber, Sylwester Wardenga, opublikował dowody na niestosowne relacje Stuarta K. ze swoimi fankami. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa zwraca uwagę, że młodzi ludzie są podatni na wpływ idoli z sieci.
5: Bo dla wielu odbiorców tych influencerów to są takie relacje paraspołeczne, czyli odbiorca, followers, czuje podświadomie, że zna tego influencera.
4: Warszawska prokuratura zamierza postawić Stu zarzuty za czyn o charakterze pedofilskim z 2015 roku, a także za namawianie nastolatek do spożywania alkoholu w 2018 roku. Może grozić mu nawet 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: 46-latka usłyszała zarzut znieważenia na tle narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej. Została zatrzymana razem z 34-letnim mężczyzną w związku z atakiem na ukraińskie rodzeństwo. Damian Klich.
6: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem na ulicy Unii Lubelskiej nieopodal dworca kolejowego. Konsulat generalny Ukrainy informował, że zostali zaatakowani przez polską parę za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili ją w chłopca, powodując zadrapania. O zarzutach mówi rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji, młodszy inspektor Monika Chlebicz.
7: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany

0: Razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
1: A tak, potępił premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny, powiedział premier. Bydgoszcz, Damian Klich.
2: Martwy rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko znaleziony w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, nic nie wskazuje na udział osób trzecich.
3: Wstępne ustalenia nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób. Jeszcze dziś zostanie wszczęte śledztwo w kierunku artykułu 155, to jest nieumyślne spowodowanie śmierci.
2: Jutro ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny.
3: Sekcja zwłok 71-letniego mężczyzny i badania specjalistyczne, między innymi badania toksykologiczne. Wszystko będzie uzależnione w dalszym ukierunkowaniu tego śledztwa od wstępnych wyników tych badań, które planowane są na jutrzejszy dzień.
2: Siergiej Własienko należał do Kongresu Deputowanych Ludowych, utworzonego przez byłych rosyjskich deputowanych. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznaje ją za organizację niepożądaną. W kilku regionach, głównie na południu kraju, trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic. O skali zniszczeń mówią mieszkańcy Siemianowic Śląskich.
4: Oj bardzo, ja akurat byłam w drodze i płakałam i jechałam, mówię, co ja mam teraz zrobić? Wszystkie auta pod drzewami, wszystkie drzewa zajęte.
5: Zachmurzyło się i w momencie nie było szans, żeby na przykład odjechać gdzieś samochodem.
6: Niech pan spojrzy, jakie wgniecenia na dachu i na masce.
7: Auto do roboty, cały dach.
4: Pobijane gradobiciem, szyby porozbijane, auto stało takie wczoraj bordowe, też miało reflektory rozbite.
2: Po wczorajszych nawałnicach strażacy w całym kraju interweniowali ponad 1100 razy. Najwięcej wezwań było w województwach śląskich, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim.
8: Suma wydarzeń.
2: Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna.
9: Hello, my name is Frederic Chopin. Welcome to Warsaw. Where my heart is.
10: Nikodem Rozbicki. W spotach Poland More Than You Expected wcielam się w trzy postaci. Frederyka Chopina, Mikołaja Kopernika, a także polskiego króla.
11: Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze. Mamy badania, wyszło nam ewidentnie, że wyłącznie pan Robert Lewandowski ma taką rozpoznawalność organiczną na poziomie we wszystkich krajach badanych.
12: Bardzo się cieszę, że mogę być częścią kampanii. Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski na nowo.
2: Do końca roku spoty będą promować Polskę w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych. Muzykę skomponował Radzimir Dębski. I tą informacją kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Kolejne informacje punktualnie o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
8: To była suma wydarzeń. Reklama.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
16: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
8: To promocja.

0: 25 minut po godzinie 23.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Państwo wiedzą i Państwo chętnie z tego korzystają. Można zadzwonić do radia w każdej sprawie. 22 645 24 00. Wykręcając ten numer, można się zadzwonić do naszej automatycznej sekretarki per sekretarza i zostawić wiadomość w każdej sprawie. Na przykład w takiej. Halo?
2: Jest uprzejmym zapytaniem. Ponieważ wypłynęła sprawa tam utraty danych właściwie niemal wszystkich Polaków. Chodzi o taką sprawę. Zaproponowali, żeby wszyscy zawiesili swój PESEL i w związku z tym mam takie pytanie. Przecież jeśli chodzi o stronę medyczną, to po prostu nie można się ruszyć, czy apteka, żeby kod do recepty podać, czy coś takiego, to po tym każą podawać PESEL. Więc jeżeli będę miała zastrzeżony PESEL, to co zrobić ze stroną medyczną, czy do lekarza tak samo PESEL swój podać. Więc jak to zrobić, żeby to będę zastrzegać, tak? A tu nie będę mogła podać, więc po prostu bardzo proszę o wyjaśnienie sprawy, jeśli chodzi o sprawę, prawda, służby zdrowia, jak to zrobić. Dziękuję.
0: No to już służę pomocą na tyle oczywiście, co potrafię. Jakby rozumiem, że chodzi o całą tę aferę z MyDoctor, o tym, że wyciekły dane osób, które korzystały z tej strony i faktycznie, jak podawało Ministerstwo Cyfryzacji, chodzi o 19 milionów Polaków. Ale spokojnie, może pani iść do lekarza, może pani realizować receptę. Proszę się absolutnie tym nie przejmować. Można zastrzec PESEL i dokładnie te rzeczy wykonywać. Czyli chodzić do lekarza, realizować receptę, załatwiać sprawy w urzędach. Można podróżować, przekraczać granice, płacić kartą w sklepach, robić zwykłe przelewy, wypłacać pieniądze z bankomatu, podpisywać nawet zwykłe umowy o pracę. Jakby zastrzeżenie PESEL-u wcale nie oznacza, że my tym przecież PESEL go nie tracimy, spokojnie. No a rzeczy, które faktycznie ograniczają, to na przykład nie podpiszemy umowy kredytowej lub pożyczkowej, nie weźmiemy zakupów na raty, nie dostaniemy duplikatu karty SIM u operatora, nie wykonamy niektórych czynności notarialnych, na przykład sprzedaży nieruchomości. Więc proszę sobie wyobrazić, że ktoś ma dostęp do naszych danych i właśnie zastrzeżenie PESEL-u ratuje nas przed takimi sytuacjami, że ktoś obcy nie weźmie zakupów na ratę, a my o tym na przykład nie będziemy wiedzieć, albo weźmie pożyczkę, a my o tym nie będziemy wiedzieć. Więc na tym polega całe to zastrzeżenie numeru PESEL. Poza tym taki numer można zastrzec, a potem można go odblokować. Natomiast to raczej nie utrudnia takiego zwykłego życia, no chyba, że na przykład chce pani wpłacić miliony na swoje konto bankowe, no to tutaj może być z tym drobny problem. Ale na szczęście chyba nie dotyczy, albo niestety nie dotyczy to zbyt wielu Polaków. 22 645 24 00. Halo?
3: Dzień dobry. Nie wierzę w żadne wykradzione materiały różnych tam PESEL-ów, materiałów naszych zdrowotnych, etc.
0: Mhm. No, wiara czyni cuda podobno. Można wierzyć, można nie wierzyć, ale na wszelki wypadek proszę uwierzyć i jeżeli jest takie podejrzenie, to może warto jednak zastrzec ten swój numer PESEL, szczególnie, że jak wszystko podałem, no to powinno to być takie bezproblemowe. 22 645 24 00. Proszę uwierzyć, można zadzwonić i zostawić u nas wiadomość.
4: Chciałam zapytać się, jaki to jest dzisiaj dzień? I czy to jest wtorek?
0: Tak, to jest wtorek, wczoraj był poniedziałek, jutro jest środa, aczkolwiek zaznaczam, że za 31 minut wybije północ, więc de facto za 31 minut będzie środa, a 23 godziny i 29 minut temu był poniedziałek. Ale aktualnie 23:29, 40 sekund, to jest wtorek. Halo?
5: Dzień dobry. Niektóre media, no można powiedzieć, nie zawsze przychylne rządowi, podawały, że z tą ekipą na Węgry do tragedii strasznej pojechała ekipa lekarzy i tak dalej, no bardzo dobrze, ale nie zabrała ze sobą tłumacza na Węgry, no nie trzeba komentować. No i nie bardzo w to wierzyłem, myślałem, że to jest złośliwość opozycyjna, No i sięgnąłem do AI. No AI też jest wyrocznie, niemniej jednak

0: w takiej sprawie można to uznać za w miarę wiarygodne i czytam, czytam. Oficjalną delegacją rządową wysłaną na Węgry nie poleciał dedykowany osobny tłumacz, co wywołało duże oburzenie i chaos na miejscu.
1: Tym głównym punktem informacji to oczywiście jest ambasada RP w Budapeszcie, ale faktycznie też tak patrzyłem na te medialne doniesienia, że był problem z tymi tłumaczami. Na miejsce zresztą ruszyła Polonia, ruszyli Polacy, którzy mieszkają w okolicy i oni pełnili rolę tych tłumaczy. No myślę, że póki co przyjdzie jeszcze czas na to, żeby to wszystko wyjaśnić. Natomiast z tego, co zresztą mogą Państwo usłyszeć w serwisach informacyjnych Polskiego Radia 24. Jakby no jest ten, to porozumienie między urzędnikami a rodzinami. Dajmy jeszcze czas na to, żeby jakby przede wszystkim pomóc poszkodowanym, a myślę, że i też przyjdzie czas na to, żeby dokładnie wyjaśnić, jak ta pomoc wyglądała i czy faktycznie spełniała wszelkie te potrzeby, o których rodziny osób poszkodowanych wspominały. No, ta sprawa oczywiście wywołała wielkie emocje, wielkie poruszenie i absolutnie nie dziwi mnie to, że Państwo w tej sprawie do nas dzwonią, więc kolejny telefon w tej sprawie. Halo?
2: Chciałem się wypowiedzieć odnośnie tej katastrofy. Moje myślenie jest takie. Każdy organizator wycieczki nie tylko, że ma dwóch kierowców. Jeden z kierowców jedzie. Drugi kierowca idzie, wypoczywa tam gdzieś na autobusie. A proszę pana, powinien być pilot wyznaczony przez organizatora wycieczki i siadać na to miejsce tego drugiego kierowcy i obserwować zachowanie tego kierowcy, który jedzie i spojrzeć na niego, czy jak on się zachowuje, czy jemu się chce spać, czy jak on jedzie i widzi to naocznie i jak jeżeli zauważa coś takiego, melduje, proszę zjechać tu na miejsce postoju, odpoczywamy, czy zmiana kierowcy następuje i do wypadków by nie dochodziło. To jest normalna ludzka rzecz. Zmęczenie nocne to jest spanie. Ja jeździłem 45 lat zawodowo, proszę pana, nie pomaga żadne mycie w rzece, chodziłem do rzeki, szczypałem się pod kolanem, nic nie daje. Trzeba przespać pół godziny, godzinę, proszę pana, i pan jest nowonarodzony. Taka jest prawda. Dziękuję.
1: Na portalu polskieradio24.pl piszemy o tej sprawie, między innymi o tym, co mówił drugi z kierowców, który był w tym czasie na pokładzie tego autokaru i on mówi tak w TVP Info. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ale myślę, że to mogła być jakaś chwilowa niedyspozycja. On był de facto, czyli ten pierwszy kierowca, on był de facto pierwszym kierowcą, pierwszym oficerem na pokładzie. Miał bardzo duże doświadczenie, był bardzo uczynny, sympatyczny, odnosił się z niezwykłą kulturą osobistą i w jeździe, i w stosunku do innych pasażerów, można powiedzieć, wzór dla innych kierowców. I jak dodał Robert M., który został zatrzymany w całej tej sprawie, przed zmianą, kiedy jechałem wcześniej, on odpoczywał, nawet chyba z półtorej godziny się zdrzemnął. Tak relacjonuje to drugi kierowca, który brał udział w tym wypadku. Więcej na ten temat piszemy na polskieradio24.pl. Ja przypominam, że cały czas można do nas dzwonić 22 645 24 00, a już teraz zapraszam na Portfel Seniora.
3: Powtórka programu.
4: Portfel Seniora.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora. Zajmiemy się dziś tematem, który interesuje wiele osób starszych i to z różnych powodów. Przeważnie są one oczywiście finansowe. Chodzi o orzekanie o niepełnosprawności. Moim gościem jest zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan Andrzej Łosiewicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Panie dyrektorze, zacznijmy od wyjaśnienia kwestii formalnych, podkreślając oczywiście, że rozmawiamy w tej audycji o osobach starszych, o seniorach. Przyjmijmy jednak może za cenzus wiekowy na przykład osoby 50+, zresztą w wielu programach, czy też w niektórych programach takie osoby są za seniorów uważane, czyli tak do tego podejdźmy. Kto zatem może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

0: niepełnosprawności, jak dzielimy te stopnie, jeśli w ogóle możemy o nich mówić, i do kogo w tej sprawie występujemy. Tutaj nam się pojawia taka instytucja jak Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Wyjaśnimy te wszystkie kwestie.
1: Dzień dobry Państwu. Sam wiek nie jest kryterium, nie jest warunkiem otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności. Tutaj decydujący jest stan zdrowia, który będzie powodował trwałe i długotrwałe ograniczenia w funkcjonowaniu, w pracy, w życiu społecznym, w wypełnianiu ról społecznych. Więc mówimy tutaj po prostu o osobach dorosłych, sam wiek nie ma znaczenia. Rozróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności. Znaczny to jest taki stopień, który kwalifikuje osoby, które wymagają stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innych. Umiarkowany jest to osoba niezdolna do pracy albo zdolna do pracy tylko w warunkach chronionych. I lekki jest to osoba, która ma istotnie obniżoną zdolność do pracy albo ograniczenie w spełnianiu ról społecznych. To są trzy podstawowe stopnie niepełnosprawności. Jeśli chcemy uzyskać taki stopień, musimy się udać, złożyć wniosek do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
0: Nie miejskiego,
1: powiatowego. W miastach na prawach powiatu jest to też miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Są to te same jednostki, w zależności od tego, czy to jest powiat, czy miasto, nazywają się inaczej.
0: Jasne. Ja tutaj od razu na początku zaznaczyłam i tego się trzymajmy, że chodzi nam o te osoby starsze. One najczęściej mają na myśli, występując, może nie najczęściej, może tak nie generalizujmy, ale no jednak często mają na myśli, występując o takie stwierdzenie, że tak powiem, swojej niepełnosprawności, ten stopień najniższy, ponieważ im często zależy na tym, na przykład przy zatrudnianiu, prawda, się, to jest takie preferowane przez pracodawców przy kwestiach podatkowych, o to im często chodzi, jakichś odliczeniach i tak dalej. Więc jeszcze chciałam dopytać, czy to jest tak, że ten wniosek o uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności mogą te osoby złożyć same, czy można to zrobić elektronicznie, czy trzeba jednak osobiście do tych urzędów, o których pan powiedział, się zgłaszać? No i jakie dokumenty dołączyć, bo to zawsze jest potrzebne.
1: Podstawowym dokumentem jest sam wniosek. Jest to specjalny formularz, który zainteresowana osoba musi wypełnić. Do tego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, które będzie opisywało stan zdrowia w obecnej chwili, oraz całą dokumentację medyczną, która może być pomocna do określenia stopnia niepełnosprawności. Czyli na przykład karty informacyjne ze szpitala, wyniki badań, czy historię leczenia. I czy można złożyć osobiście? Tak, składamy osobiście dokumenty. Można również złożyć drogą pocztową.
0: Elektronicznie w komputer? Nie.
1: Troszeczkę tutaj jest sprawa utrudniona, ponieważ dokumentacja, którą wystawia lekarz, zaświadczenie i dokumentacja medyczna, no w tym momencie nie ma możliwości złożenia jej w formie elektronicznej. Okay. Także no, nie może być takiej sytuacji, że na przykład zeskanujemy te dokumenty i wyślemy, ponieważ no, musi to być oryginał, skład musi oceniać oryginał. Więc sam wniosek można złożyć e-pułapem czy elektronicznie, ale to i tak wtedy zespół poprosi o dosłanie dokumentów.
0: Czyli lepiej
1: jednak. Preferowany i szybszy jest albo osobiste złożenie dokumentów, albo za pośrednictwem poczty.
0: Mm-hmm. No dobrze. I teraz, jeżeli złożymy takie dokumenty, to ile czasu trwa ich rozpoznawanie? Ja zaraz powiem, dlaczego o to dopytuję, ale generalnie to jest też jakiś taki zawsze kłopot. Zawsze w przypadku osób starszych jest pewna nerwowość, że to za długo trwa. Ile to trwa?
1: Nie da się tego jednoznacznie określić, bo to wszystko jest uzależnione od tego, jak pracują, jakie jest obłożenie, mówiąc w cudzysłowie, poszczególnych zespołów. No staramy się teraz, usprawniamy ten proces, staramy się, żeby to było jak najkrócej, no ale może to potrwać kilka tygodni na pewno.
0: Mm-hmm. A tam nie ma takiego administracyjnego terminu, na przykład 30 dni, czy tam bezwłocznie, no mamy takie administracyjne terminy.
1: Staramy

0: się w ciągu 30 dni takie orzeczenia.
1: Staramy się
0: w sensie, no nie my staramy się, tylko no, powiatowe zespoły w tym terminie orzeczenia wydawać.
1: Powiem panu, dlaczego to pytam. Czy państwo w ogóle nadzorujecie te zespoły, na przykład powiatowy czy miejski w Warszawie, nadzorujecie w jakiś sposób w ministerstwie, czy nie?
0: To jest nasza rola, nadzorowanie wydawania orzeczeń przez powiatowe czy miejskie zespoły właśnie.
1: To powiem, dlaczego to dopytuję już teraz ujawnie, bo to jest pytanie z kategorii tych trudnych było. Dlaczego, że ja sobie poczytałam na stronie internetowej pod rozmaite wpisy, no głównie to są osoby starsze jednak, które tam się wpisują. Chodzi o ten miejski zespół orzekania niepełnosprawności w Warszawie. No i ja bym powiedziała, że suche nitki nie zostawiają o tym zespole te osoby, że to strasznie długo trwa, piszą o tych strasznych kolejkach, o jakichś sytuacjach, w której ktoś gdzieś jest pierwszy, a ktoś tam się nie dostał. No ale przede wszystkim o braku empatii, że tak powiem, do osób starszych. One czują, że ta empatia powinna być w stosunku do nich szczególna. Więc dlatego zapytałam o ten nadzór. Czy państwo to na przykład śledzicie, czytacie? Bo to było bardzo proste. Wystarczyło wrzucić ten miejski ośrodek i tam te wszystkie opinie są.
0: To jest nasze stałe zadanie, które obecnie wykonujemy. My jesteśmy w stałym kontakcie i z wojewódzkimi zespołami i też staramy się tutaj docierać do tych powiatowych. Staramy się przebudować cały system orzekania. My w tej chwili rozpoczęliśmy projekt unijny, który ma na celu właśnie ujednolicenie zasad, skrócenie terminów. Jesteśmy w fazie początkowej. Także mamy świadomość bolączek z tym związanych i tutaj jako ministerstwo podejmujemy kroki, by temu zadziałać. W tym przypadku akurat myślę, że ten projekt, który właśnie niedawno ruszył, rozwiąże wiele z tych problemów, o których pani mówi.
1: A kiedy on zostanie, że tak powiem, wdrożony w życie?
0: To jest długi proces, wiele działań jest przewidzianych. Nie pamiętam dokładnych terminów, ale to pewnie są 2-3 lata, kiedy projekt będzie trwał. Tak.
1: Jasne. No, jak przeczytałam to trochę mi się włos zjeżył na głowie, jak pomyślałam, że mam tam pójść. Oczywiście, że ludzie mają często no, różne podejście, czasami jest to przesadzone, to też tak jest, ale no, jakby nie bardzo tam to jest pozytywnie opisane, a to są osoby starsze, dlatego o tym chciałam powiedzieć. Wróćmy jeszcze jednak do tych dokumentów, bo chodzi mi o tą dokumentację medyczną. Wiele osób może uznać, że to jest trudne do zdobycia. Leczą się w różnych miejscach, tak? Leczą się w placówkach na przykład także prywatnych, tak? Raz publicznych, raz prywatnych. No to jak one mają wydobyć tę dokumentację?
0: Znaczy, to każda dokumentacja medyczna z danej placówki jak najbardziej powinna być udostępniana każdej
1: Czyli
0: osobie.
1: Idą do tej placówki i proszą
0: tak,
1: o dokumentację.
0: Tak, ja nawet sam teraz, no nie akurat na potrzeby orzekania, Jasne. Ale potrzebowałam dokumentacji medyczną. Zwróciłem się do kliniki, do mojego doktora i została mi ona przesłana na maila. Akurat w takiej formie mi wystarczało, tak? Więc jak najbardziej dane placówki są zobowiązane do tego, by taką dokumentację pacjentowi wydawać.
1: Jasne, czyli po prostu no, trzeba się udać do każdej najlepiej z tych placówek. Rozumiem, że tych dokumentów najlepiej mieć jak najwięcej.
0: Zdecydowanie tak, bo wtedy jest największy ogląd, ma skład oceniający na temat choroby czy sytuacji zdrowotnej danego pacjenta.
1: No tak, jak doszliśmy już do tego składu oceniającego, no to w takim razie już technicznie zaczynamy rozmawiać. Czy zawsze jesteśmy wzywani przed jakąś komisję, która będzie analizowała ten nasz stan faktyczny, nasz stan fizyczny, może stan zdrowia, czy pracuje ona tylko na dokumentach? Czy też jakieś osoby pracują tylko na dokumentach, jednoosobowo, wieloosobowo?
0: Zasadą jest osobiste stawiennictwo przed składem orzekającym. I wtedy skład oceniający ma, orzekający ma do dyspozycji dokumentację, która została wcześniej przesłana oraz fizycznie jest w stanie bezpośrednio z daną osobą stwierdzić, jak ten stan zdrowia wpływa na funkcjonowanie, jakie ograniczenia powoduje w funkcjonowaniu społecznym czy zawodowym. Także nie jest wystarczająca sama dokumentacja medyczna. Składy orzekające też analizują dane osoby pod kątem tego właśnie, jak stan ich zdrowia, ograniczenia wpływają na funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. Więc to jest zasada i tak to najczęściej się odbywa. Natomiast są wyjątki. Na przykład w sytuacji takiej, gdy pacjent jest obłożony

0: różnie chory, gdy nie ma możliwości fizycznego przedostania się do miejsca, gdzie powiatowy czy miejski zespół pracuje. Wtedy jest możliwość wydania orzeczenia zaocznego przez dany zespół, o ile dokumentacja dostarczona pozwala takiemu zespołowi na tej podstawie stwierdzić, że faktycznie dany stopień przysługuje. Jeśli dokumentacja nie jest wystarczająca, jest też możliwość taka, że zespół udaje się do danej osoby, do miejsca zamieszkania i w ten sposób podejmuje decyzję. Czyli zasadą jest osobiste stawiennictwo i tutaj taka może porada właśnie dla seniorów, że brak osobistego stawiennictwa się na komisji i brak udokumentowania, że faktycznie to była usprawiedliwiona nieobecność, no może nie przysłużyć się sprawie, jeśli chodzi o wydanie danego orzecznictwa. Więc tutaj na pewno trzeba udokumentować to, że nie można było przyjechać osobiście i zawczasu o tym uprzedzić. I to jest podstawa i tutaj warto o tym, by seniorzy, nie tylko seniorzy, o tym pamiętali.
1: Jasne, to jest dosyć ważna porada, tak bym powiedziała, ale czy nie jest tak, że zespół może sam z siebie pracować na dokumentach, czyli w ogóle nie wezwać tego, bo rozumiem, że musi wezwać tą osobę do stawiennictwa.
0: Może zasadą jest stawiennictwo. W sensie takim, że osoba przyjeżdża i zespół pracuje na dokumentach. Dopiero jak nie może przyjechać, to wtedy zespół analizuje dokumentację.
1: Przyznam, że spotkałam się z taką sytuacją, że pracował tylko na dokumentach, bo na zasadzie, a to pierwszy raz, to nie ma tam i tak dalej. Ale rozumiem, że zasada jest inna. Czy to jest zespół, jeszcze dopytywałam, wielo czy jednoosobowy? Jak to? No bo zespół...
0: Zespół, no to są co najmniej dwie osoby. Jest to lekarz, który jest przewodniczącym składu i w zależności od potrzeb może to być psycholog, doradca zawodowy, czy jakiś pracownik socjalny.
1: Czyli może to być również urzędnik?
0: No jeśli pracownika socjalnego uważamy za urzędnika,
1: tak,
0: no to w tym sensie tak.
1: Tak, mam na myśli, że to nie jest medyk, tak? Czyli nie jest to, nie wiem, lekarz, pielęgniarka. Czy
0: lekarz jest zawsze, jest przewodniczącym składu.
1: Tak,
0: dodatkowo, w zależności od tego, jaka osoba przychodzi, z jakimi uchybieniami zdrowotnymi, jak funkcjonuje, wtedy dobierana jest właśnie odpowiednio ta druga osoba, która będzie mogła ocenić ograniczenia funkcjonowania, o którym mówiłem, w życiu społecznym czy zawodowym.
1: Jasne. To teraz taki temat, który jest ciekawy jakby w ostatnim czasie. On w wielu sytuacjach się pojawia, przy tam wcześniejszych emeryturach różnych. Powiedział pan słowo psycholog, że może być również psycholog. Czy rozumiem, że może być orzeczony stopień, czy nie, niepełnosprawności ze względów właśnie psychicznych. Tylko ja nie mam na myśli choroby psychicznej, tak? Bo to wydaje się dosyć oczywiste. Natomiast na przykład przychodzi 55-latek z depresją. Czy to może być innego rodzaju, jakby możemy powiedzieć, że to są łagodniejsze. Nie chcę tak tego absolutnie oceniać. Natomiast nie chodzi mi o to, że jest to ewidentnie stwierdzona choroba psychiczna, tylko stan pewien, tak, psychiczny, który utrudnia mu na przykład normalne funkcjonowanie w miejscu pracy.
0: Decyzja zależy oczywiście zawsze od indywidualnej oceny danej osoby, ale nie jest to wykluczone, że takie sytuacje mogą mieć miejsce.
1: Ja nie chcę powiedzieć, że to jest ostatnio modne. Nie chcę tego tak nazwać. Natomiast, no, tak jak mówię, pojawia się to w dyskusjach, jeżeli chodzi o stan zdrowia i rozmaite uprawnienia, coraz częściej, stąd jakby to moje pytanie. I teraz tak, jeżeli mamy takie orzeczenie wydane, stawiliśmy się, dopełniliśmy wszystkich tutaj obowiązków, ale ono jest dla nas niekorzystne, bo rozumiem, że tak może być, że ten ośrodek nam ten zespół nam odmówi, tak, wydania takiego orzeczenia. No to jak wygląda proces odwoławczy? Czy możemy się od tego odwołać i co wtedy powinniśmy jakby dodać? Bo tak rozumiem, patrząc chociażby sądowo. Trzeba jakieś inne dokumenty jeszcze?
0: Znaczy, zasadą powinno być to, że powiatowy zespół czy miejski zespół ocenia na podstawie pełnej dokumentacji. Więc no, raczej takie sytuacje, że coś jeszcze dodatkowo dołączyć, to może się zdarzyć w międzyczasie jakaś nowa dokumentacja, ale co do zasady ta ocena odbywa się na podstawie na po prostu pełnej zgromadzonej dokumentacji medycznej. Jest ścieżka odwoławcza, wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niesprawiedliwości, to jest właśnie ta druga instancja, jeśli chodzi o orzecznictwo.

0: łatwo. Jeśli ktoś nie dostał żadnego stopnia, albo też dostał niższy niż czuje, że powinien dostać, wtedy jest możliwość odwoływania się do tak zwanych WZON-ów właśnie.
1: Dobrze, a jeżeli i tam, w tym wojewódzkim zespole też będzie negatywna odpowiedź, to zostaje nam sąd. Sąd.
0: Ścieżka sądowa, tak.
1: Pracy i ubezpieczeń społecznych, tak, jak rozumiem.
0: Tak.
1: Czy w tym sądzie może stawać dana osoba sama, czy musi mieć pełnomocnika? Wydaje mi się, że może stanąć sama, bo jest to sąd pracy i ubezpieczeń. Więc chyba tak, ale to dość ważna informacja, bo często ona też niepokoi, że wtedy już kogoś trzeba, bo tak wystarczy może ktoś z rodziny i też załatwi to sprawę, albo sam senior. No dobrze, to czy zapytam tak, czy możliwe jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności od razu, pierwszy raz tam się zgłaszamy, na czas nieokreślony? Na zawsze, tak? Na przykład przyjmijmy, osoba ma 60 albo 65 lat, schorzenia narządu ruchu, nie wiem, stwierdzone nadciśnienie, stan cukrzycowy czy przedcukrzycowy. To jest bardzo częste. Częste jest też takie połączenie tych schorzeń. No lepiej już nie będzie. To wydaje się chyba oczywiste, choćby ze względu na wiek. I tak na logikę, wielu osobom wydaje się, że to orzeczenie powinno być stałe. Czy to jest możliwe?
0: Jest możliwość uzyskania orzeczenia o stopniu za pierwszym razem na okres bezterminowy, czyli na tak zwane stałe orzeczenie. Natomiast tutaj kluczowe jest rokowanie. Czy można się spodziewać poprawy funkcjonowania danej osoby i czy ten stan jest utrwalony? Bo musimy wziąć pod uwagę, że na przykład rozwój technologii, farmakologii i generalny postęp techniczny może sprawić, że pewne niepełnosprawności wcześniej, kiedyś sprawiały, że ktoś gorzej funkcjonował w życiu społecznym czy zawodowym, a teraz za pomocą, nie wiem, na przykład jakichś bardzo zaawansowanych implantów czy protez jest w stanie funkcjonować lepiej, więc...
1: I to jest kluczowy problem, który się pojawia w tych orzeczeniach, tak, ponieważ znaczy, większość osób ma z tym problem, że to jest nie na stałe i nie godzi się, że tak powiem, nie akceptuje sytuacji, że jeżeli ma, nie wiem, zniszczone wszystkie stawy, to nagle ten stan się poprawi albo 10 lat leczy się na nadciśnienie. No.
0: To jest kluczowa kwestia, którą tutaj warto bardzo mocno podkreślić. Orzekanie o niepełnosprawności to nie jest tylko i wyłącznie badanie aktualnego stanu zdrowia. To jest to, co cały czas podkreślam i to się przewija i chciałbym, żeby tu też mocno to wybrzmiało. Kluczowe jest, jak ten stan zdrowia wpływa na funkcjonowanie danej osoby. Nikt nie mówi, że te stawy nagle cudownie wyleczą, ale być może będą do zastosowania w jakimś okresie przewidywalnym rozwiązania technologiczne, które sprawią, że osoba dana będzie po prostu lepiej funkcjonowała.
1: Czyli po prawdzie nie ma co liczyć na takie orzeczenie na bezterminowe. Raczej nie. Trzeba liczyć na
0: jak
1: określone w czasie.
0: To też jest bardzo indywidualne i zależy oczywiście od każdego przypadku, ale jak najbardziej takie przypadki są i występują i nie jest to rzadkość. Tylko wskazuję tutaj na ten element właśnie nie tylko na zasadzie czy mi stawy się polepszą albo ręka odrośnie. Tu przepraszam. Mówiąc już kolokwialnie, ale to też się pojawia tutaj w przestrzeni publicznej. Tylko chodzi o to, czy może na przykład będą tak zaawansowane już protezy, że właściwie człowiek z taką protezą będzie mógł funkcjonować prawie w sposób...
1: Tak, wydaje mi się, że powinno być inne podejście. Pozwolę sobie zaryzykować taką tezę. Jeżeli on ma 25 lat, to jest to realne. Jeżeli ma 65, to raczej nie będzie lepiej funkcjonował, nawet choćby dostał idealną protezę. Jego stan będzie się pogarszał, a zdolność adaptacji do takiej protezy też jest coraz gorsza, w pewnym wieku już nierealna. No ale rozumiem, że to są sytuacje indywidualne. Jednak jeżeli takie orzeczenie jest terminowe, to proszę powiedzieć, jakie później się przedłuża. Bo ono, rozumiem, może być na przykład na rok albo na dwa. I to tak wielokrotnie można powtarzać, czy w pewnym momencie już staje się, że tak powiem, bezterminowe?
0: Nie ma czegoś takiego jak automatyczne, czy z urzędu przedłużanie orzeczenia. Trzeba po prostu złożyć nowy wniosek, jeśli już zbliża się okres końca ważności danego poprzedniego orzeczenia. I należy to zrobić, taki wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem ważności dotychczasowego orzeczenia.

0: orzeczenia i wtedy po prostu jeszcze raz trzeba stanąć przed komisją.
1: Mm-hmm. Czy w praktyce jest, czy bywa tak, że na przykład jeżeli to już jest drugi, trzeci raz, ten stan się nie poprawia zdrowia, tak? No rozumiem, że jeżeli ktoś daje, to znaczy się nie poprawia. Kolejne takie orzeczenie, to nie

0: się pogorszy i te rokowania na te funkcjonowanie no, nie polepszą się i, i skład orzekający nie będzie widział tutaj szans na poprawę, wtedy jest szansa na uzyskanie takiego bezterminowego, ale tutaj automatu nie ma.
1: No tak, jest co prawda pewna różnica pomiędzy tym nie polepszy się, a nie pogorszy, ale to już zostawmy, może do, też znowu do indywidualnych przypadków. Jeszcze chciałam zapytać, jaka jest relacja pomiędzy orzeczeniem, które jest uzyskiwane w tym miejskim czy powiatowym zespole, a lekarzem orzecznikiem w ZUS. Przypominam, że cały czas mówimy o osobach co najmniej 50+.
0: Orzecznictwo ZUS-owskie, ale też podobnie KRUS-owskie, czy też tak. Służb mundurowych jest odrębnym systemem opartym na innych zasadach prawnych i czemu innemu służące niż orzecznictwo, o którym teraz rozmawiamy, które odbywa się na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej. To są dwa odrębne systemy, które funkcjonują obok siebie. ZUS orzeka przede wszystkim na potrzeby świadczeń z ubezpieczeń społecznych, czy to renty z tytułu niezdolności, czy dodatku pielęgnacyjnego. Miejskie, powiatowe składy orzekają o stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień. I tutaj też warto szczególnie seniorom to przypomnieć i zaznaczyć, że sam fakt bycia rencistą z powodu bycia orzeczenia z ZUS-u nie powoduje automatycznie, że nabywa się stopień o niepełnosprawności. Natomiast jeśli dana osoba chce skorzystać z ulg i przywilejów, które związane są z takim orzeczeniem, to może udać się do właśnie powiatowego zespołu z wnioskiem już nie o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, tylko z wnioskiem o orzeczenie wskazania do ulg i uprawnień. I wtedy mając orzeczenie ZUS-owskie i takie orzeczenie z powiatowego zespołu, można wtedy korzystać z
1: tak, tych ulg na przykład w PIT-cie, czy tam rozumiem parkowania i tak dalej. Tak. I to jest, są po prostu te dodatkowe. Do tych ulg na pewno jeszcze wrócę w portfelu seniora, bo to temat też dla seniorów ważny. Dzisiaj panu serdecznie dziękuję. Zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pan Andrzej Łosiewicz, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Dziś kolejny transport Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pierwszy samolot wyleci po nich rano. Jeśli Marcin Romanowski faktycznie przebywa na terenie Naddniestrza, śledczy podejmą odpowiednie kroki. Może to być próba zatrzymania. Powiemy też o migracji ptaków na południe. To wyraźny zwiastun nadchodzącej jesieni. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Dziś do Polski powróci 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zostaną przetransportowane dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Wciąż pozostanie tam pięcioro najciężej rannych pasażerów. Na pokładzie każdego samolotu będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz, mówi dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego dr Marcin Podgórski.
7: Będziemy to realizować dwoma samolotami Learjet-75 w konfiguracji trzynoszowej, czyli będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować trzech pacjentów. W pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz. Zaplanowane są o dwa transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów.
6: Pierwszy samolot wystartuje rano, a ranni zostaną przetransportowani.

0: transportowani do Rzeszowa.
1: Pierwszy samolot w Rzeszowie powinien lądować w okolicach godziny 11, może przed 12, w uzależnieniu od tego, w jaki sposób uda się tych pacjentów przetransportować na lotnisko w Debreczynie. To będą transporty pacjentów z poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili. Musimy to w taki sposób zorganizować. Transporty z tych szpitali w miarę precyzyjnie dotarły na to lotnisko.
0: Do wypadku autokaru wiozącego pielgrzymów doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób. Kierowca autokaru trafił na miesiąc do aresztu. Na Węgrzech grozi mu od 2 do 8 lat więzienia. Jeśli potwierdzi się to, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, to prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. O niemal pewnej informacji w tej sprawie mówił premier Donald Tusk. Kolejnym etapem nie jest czerwona nota Interpolu, lecz wniosek o ekstradycję, mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Czerwona nota Interpolu to nie byłby ten etap. To należałoby wysłać po prostu wniosek do Mołdawii o zatrzymanie i ekstradycję. To jest krok, który rozważany był również teraz. Prokurator zdecydował się na razie ustalić, czy przebywa, czy przekraczał granicę. W przypadku ustalenia lub uprawdopodobnienia kolejnym krokiem, no bo już nie byłyby czynności poszukiwawcze, tylko należało po prostu zwrócić się do państwa ustalonego o zatrzymanie i przekazanie, czyli o ekstradycję.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał prokuraturze krajowej kopię wniosku o wydanie listu żelaznego. Podejrzany napisał w nim, że obecnie przebywa w Tyraspolu na terytorium Naddniestrza. Wskazał nawet konkretny adres. Oświadczył, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie, pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Atak hakerski na systemy informatyczne Dyrekcji Dróg Publicznych na Łotwie. Wyciekły dane 1 200 000 obywateli. To osoby, które kiedykolwiek zostały ukarane mandatami. Wyciekły też dane około 200 000 firm. Łotewski premier poinformował, że atak mógł zostać przeprowadzony z zagranicy. Zarządził przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie. W informacjach Bliski Wschód. Iran zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dwie irańskie rakiety balistyczne zostały przechwycone przez tamtejszą obronę powietrzną. To pierwszy taki atak na Emiraty od maja. Kraj uważany jest za jednego z największych sojuszników USA w regionie.
3: Jak podały władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, obie rakiety spadły do morza, nie wyrządzając materialnych szkód. Może to być jednak szkoda dla procesu pokojowego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Po tym jak negocjacje utknęły w martwym punkcie, obie strony zdają się zmieniać taktykę. Irańczycy zapowiedzieli przejście do ofensywy militarnej. Donald Trump ogłosił natomiast, że stawia na naciski ekonomiczne związane z amerykańską blokadą irańskich portów. Zapowiedział również, że wkrótce ogłosi cieśniny Ormus terytorium USA. Tymczasem w cieśninie Ormus nadal trudna sytuacja. Ruch ograniczony jest do zaledwie kilku statków dziennie, bo większość armatorów boi się podjąć ryzyko żeglugi. Dziś rano w wyniku ostrzału statku handlowego, który próbował przepłynąć cieśninę, zginął marynarz. Irańskie władze sugerują, że lada chwila nastąpi podpisanie porozumienia z Omanem, w myśl którego oba kraje podzielą się kontrolą nad cieśniną Ormus i zyskami z zarządzania tym kluczowym dla światowego handlu szlakiem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Zamknięcie cieśniny skutkuje m.in. wysokimi cenami paliw na całym świecie. Z powodu impasu na linii Waszyngton-Teheran i możliwego powrotu do działań wojennych, baryłka ropy kosztuje dziś około $85 i jest najdroższa od kilku tygodni. Na koniec o pierwszych oznakach jesieni, a zwiastują ją migracje ptaków. Część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się do odlotu. Sygnałem jest dla nich skracający się dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żarowanie. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
4: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, czyli trzcinniczek, trzciniak. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Można powiedzieć, że druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas, gdzie jest najbardziej intensywna ta migracja.
0: Do jesiennej migracji ptaki starannie się przygotowują. Wiele gatunków pokonuje tysiące kilometrów w drodze na zimowiska. Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie gatunki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi czy gołębie grzywacze.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W dzień gdzieniegdzie może popadać. Lokalnie wystąpią burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Nieco cieplej miejscami na południu, tam około 25.

0: Na zegarach 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Podobno tuż gdzieś za tymi drzewami jest morze, ale nas interesuje właśnie dzisiaj zieleń miejska. No i o tym będziemy rozmawiać. Tadeusz Szenk, ogrodnik, miejski ogrodnik Gdyni, dobrze mówię?
3: Dokładnie tak. Tadeusz Szenk, jestem ogrodnikiem miasta Gdyni i rzeczywiście znajdujemy się w pięknych okolicznościach przyrody. Jeszcze do tego pogoda nam tutaj pięknie sprzyja. Siedzimy sobie na ławeczce teraz tutaj w bardzo fajnych okolicznościach przyrody. No jakieś 300 metrów od samego morza, jednej z najfajniejszych plaż tutaj, jakie mamy w Gdyni, w Orłowie. Jesteśmy na terenie Kolibek. Tutaj mieści się siedziba nasza Wydziału Ogrodnika Miasta i no jest to miejsce usiane zielenią, tak jak cała Gdynia zresztą.
2: No właśnie, jak cała Gdynia. My kojarzymy miejscowości nadmorskie z tą linią brzegową, z piaskiem, plażą, ewentualnie wydmami, czyli tam już ta zieleń. No ale jak już tak o mieście całym się pomyśli, to już niekoniecznie wiemy, czy jest zielona, czy nie. A Gdynia jest zielona?
3: Gdynia jest zielona, jest bardzo zielona. Można by było zacząć od warunków takich samych geograficznych, które tutaj mamy. No to raz, że mamy duże ukształtowanie terenu pod względem, no tutaj morena, że tak powiem, nie pożałowała. Natomiast około 45% to są lasy dookoła, więc zielono już jest chociażby z tego samego tytułu. Natomiast to, czym my się zajmujemy, to upiększaniem i dbaniem o zieleń w samym centrum naszego miasta, czyli w tej przestrzeni miejskiej.
2: No właśnie, o lasy nie trzeba dbać, one sobie radzą, a przynajmniej nie aż tak bardzo trzeba dbać. Kosić, podlewać niekoniecznie, ale tę zieleń miejską to już tak. Bywałam w Gdyni wiele razy, w zasadzie od dziecka. Po raz pierwszy dzisiaj, w tym roku, zobaczyłam, jakie są piękne łąki kwietne. Na skwerze Kościuszki, koło tej słynnej fontanny, rosną niesamowite, przepiękne kwiaty i pełno zapylaczy wokół. Czy tak zawsze było? Czy ja tego nie zauważałam? Czy to właśnie jest ten trend, idziemy w dzikość?
3: To znaczy, to nie do końca są łąki kwietne, dlatego, że to są rabaty, które mamy tutaj posadzone planowo i one mają być właśnie przygotowane w taki sposób, żeby cały rok było w tym coś atrakcyjnego. Jeżeli chodzi o łąki kwietne, to w warunkach gdyńskich tak naprawdę pozostawiamy po prostu rzeczywiście fragmenty, na przykład niekoszonych przestrzeni dla zapylaczy. Natomiast chcemy, żeby Gdynia była pięknym miejscem, takim pozostającym dobre wrażenie dla turystów, zwłaszcza w sezonie letnim, ale nie tylko w sezonie letnim. Stąd mamy bardzo dużo takich realizacji przemyślanych, które mają cieszyć oko przez cały rok. Tak? Jeżeli są miejsca, które są na przykład niewykoszone, to rzeczywiście pozostawiamy takie miejsce, gdzie mamy jakieś cenne rośliny, które są z punktu widzenia chociażby z perspektywy zapylaczy do pozostawienia. Natomiast no, wizytówka naszego miasta, tak jak to jest Ścisłość Centrum, jak Świętojańska, jak Piłsudskiego, jak nasze tutaj Molo Południowe, czy Bulwar Nadmorski, to są takie miejsca, które mają mieć tą zieleń jednak zadbaną, tętniącą kolorami, tętniącą życiem i pozostawiającą dobre wrażenia z Gdyni.
2: Łąki kwietne, rabaty kwiatowe to dwie różne rzeczy, okej, ja to trochę łączę, bo to po prostu kwitnie i przyciąga zapylacze, ale wsadziłeś kij w mrowisko i pojawiło się hasło koszenie. To jest takie hasło, które wielu mieszkańców miast polaryzuje, bo jedni kosić, żeby było równo, żeby było widać, żeby było uporządkowane, a inni nie kosić, żeby ta woda zatrzymywała się w glebie, żeby właśnie zapylacze miały miejsce do żerowania. Jaka jest tendencja w tej chwili w Gdyni? Tak jak w większości miast, staramy się jednak zachować tą dzikość i nie kosić?
3: Każdy kij ma dwa końce. Taka jest prawda i tutaj nie ma jednego dobrego rozwiązania i tak naprawdę od tego są fachowcy, ludzie, którzy mają ku temu wykształcenie, którzy są przyrodnikami z zamiłowania, którzy wiedzą, w jaki sposób postępować z przyrodą. I są miejsca, które muszą być wizytówką miasta, gdzie te tereny mają być rzeczywiście zadbane, mają być takimi ogradami, gdzie widać tą ingerencję człowieka, natomiast one też wymagają innej pielęgnacji, wymagają podlewania. Te rzeczy, o których mówimy, można regulować na przykład chociażby nie podchodzeniem takim sztywnym na przykład do samej pielęgnacji, no bo jeżeli patrzymy troszkę do przodu i patrzymy, jakie będziemy mieli tutaj warunki pogodowe czasami dosłownie na kilka dni, no to można tak dobrać na przykład koszenia, żeby nie krzywdzić przyrody. Tak samo mówię, że nie wszędzie trzeba wykosić. Także prawda jest taka, że nie ma jednej dobrej metody i tu

0: Tutaj to, co my proponujemy, to jest rzeczywiście podejście systemowe, natomiast bardzo elastyczne do warunków, zależne od warunków pogodowych, zależne od miejsca i naprawdę w takiej przestrzeni jak miasto znajdzie się miejsce i dla zapylaczy, i przestrzeni dla ludzi, którzy będą się czuli dobrze, będą mogli usiąść na bezpiecznie na ławkach, gdzie tam nie będą się obawiali na przykład kleszczy, albo gdzie będą mogli na fajnie wypielęgnowanej trawie rozłożyć kocyk, tak jak to ma na przykład miejsce chociażby tutaj w Parku Kulipki, gdzie jesteśmy, czy w przestrzeni, które mamy w naszej Dumie, czyli w Parku Centralnym.
1: Wychodzimy dzisiaj z plaży, zostawiamy trochę morze za plecami, wchodzimy do miasta. Jakie przestrzenie, jakie tu są atrakcje, jeśli chodzi właśnie o tę zieleń? Skwery, parki, czego tu jest najwięcej i w ogóle co tu jest?
0: Takim must have'em moim zdaniem, który trzeba odwiedzić w Gdyni, jeżeli chce się w ogóle porozmawiać o zieleni, no to jest rzeczywiście Park Centralny, tak? Gdzie są trzy strefy tematyczne i tak naprawdę idąc od ulicy Świętojańskiej w kierunku morza, idziemy tak naprawdę wzdłuż cały czas przygotowaną przestrzenią parkową, gdzie są te wszystkie funkcje po drodze realizowane, od takich przestrzeni, gdzie można się wyciszyć, spokojnie posiedzieć, przez takie polany, gdzie można, cały czas mówimy o ścisłym centrum miasta, gdzie można po prostu odpocząć. Jest po drodze skatepark, więc jest to taki naprawdę wielofunkcyjny park, który dzięki temu, że jest parkiem liniowym, jest zagospodarowany w różnych przestrzeniach, w różny sposób i każdy znajdzie tam coś atrakcyjnego. Więc Park Centralny na 100%. Wspaniałym miejscem jest ten tutaj jeszcze dziko właśnie wyglądający nasz park w Kulipkach. Natomiast ja bym też zachęcał, kiedy jesteśmy w tej Gdyni, no to wejść na przykład na takie naturalne tereny, jak mamy na przykład w Orłowie, Molo w Orłowie i słynny Klif Orłowski, no to jest taka wizytówka, którą trzeba zobaczyć. Zresztą jest tam również szlak poprowadzony, który warto zobaczyć. Ale zachęcałbym też, zwłaszcza o tej porze roku, do po prostu przejścia się po ścisłym centrum naszego miasta, dlatego że taką dumą naszą są na przykład łódki na Świętojańskiej, gdzie mamy w przeciągu sezonu trzy zmiany takich nasadzeń kwiatowych i one są zawsze kolorowe, zawsze cieszą oko i rzeczywiście zachwycają nie tylko turystów, ale i mieszkańców od lat i to jest coś takiego, co mieszkańcy, gdyby łódki nie wydarzyły się w którymś roku, no to byłoby bardzo, bardzo źle i mieszkańcy byliby na pewno zawiedzeni, więc staramy się, żeby w każdym miejscu było coś ciekawego. Mamy również coś, co w Gdyni nam się bardzo przyjęło, takie parki kieszonkowe, czyli na jakichś małych powierzchniach, gdzie są tereny takie zdegradowane, czy jakieś takie, nazwijmy to klepiska, no to po prostu wchodzimy i przeobrażamy zupełnie tą przestrzeń, proponując tam jakieś formy wypoczynku, ale to wszystko jest w otoczeniu nowo stworzonej zieleni.
1: Wow, jest co zwiedzać, jest gdzie odpoczywać, no jest jak i czym oddychać, a w jakie rośliny idziecie? Bo jesteśmy na Pomorzu, czy tu jest trochę inna roślinność? Zawsze się mówi, że te drzewa są takie trochę niższe, bo bryza od morza trochę warunkuje to, czy mogą się piąć w górę, czy się wyginają trochę, ale ta roślinność w mieście, to jest to samo co wszędzie, czy specjalne nadmorskie jakieś odmiany, które lepiej sobie tutaj radzą?
0: Jest różnica w samej Gdyni chociażby, jak się niektóre rośliny zachowują, z tego względu, że Gdynia jest tak specyficznie położona, że mamy tą Gdynię, która jest na tej półce jak gdyby tutaj nadmorskiej i mamy Gdynię, która jest położona kilkadziesiąt metrów wyżej. I już chociażby z samego tego tytułu różnice są, gdzie na przykład dany gatunek zupełnie nam się zachowuje tutaj w centrum, na tej, nazwijmy to, części nizinnej Gdyni i tam, gdzie mamy tą wysoczyznę, no to tam już te same gatunki zachowują się w zupełnie inny sposób. Więc tak naprawdę dobierając gatunki, które w Gdyni, no chociażby tutaj jarząb szwedzki na przykład jest takim stricte gatunkiem kojarzonym z Gdynią mocno, to musimy zwracać uwagę na to, gdzie sadzimy, bo my już na przykład wiemy, w której części Gdyni on nam da sukces, a w którym no, po prostu będzie klapa, tak? Więc to są lata doświadczeń z doborem nie tylko samych gatunków, ale też i odmian. W tej chwili bardzo mocno eksperymentujemy z związami, które są takim troszkę zapomnianym gatunkiem w Polsce, a przyjmują nam tutaj się świetnie, więc obok lip, klonów, grabów czy dębów, graby na Piłsudskiego, to też jest taka nasza wizytówka, no to te wiązy w tej chwili też są takim gatunkiem, na który stawiamy mocno. Bardzo dużo też gatunków owocowych, ale tutaj uwaga, to są gatunki owocowe tylko z nazwy, ozdobne jabłonie, ozdobne wiśnie, no właśnie to nasze molo południowe, czyli Duma też, no takie jedno z najpiękniejszych tych gdyńskich miejsc. W tym roku w ogóle całkowicie odmieniliśmy obraz tego miejsca, dlatego że posadziliśmy tam ponad 150 sztuk wiśni piłkowanych Sunset Boulevard. One mają taki aspekt wiosenny, że takim bladoróżowym kwiatem obsypują się wiosną. To jest

0: no to miejsce będzie, to jest posadzone w tym roku i powiem szczerze, że no nie możemy się doczekać już sami, jak to będzie wyglądać, jak to po prostu wybuchnie ten cała, ta cała przestrzeń, taka aleja obsypana tymi kwiatami na wiosnę. Także robimy te nasze nasadzenia w taki sposób, żeby one były atrakcyjne dla mieszkańców, żeby o każdej porze były atrakcyjne. I tutaj ten dobór gatunków no, bardzo mocno zależy w tych, cały czas mówimy o utrudnionych warunkach i glebowych, i właśnie wilgotnościowych, które mamy w mieście. I cały czas musimy dbać o to, żeby i szukać jakichś takich gatunków, które nam tutaj dadzą fajny efekt, ale nie na od razu, ale na długie, długie lata.
1: No i też na długie miesiące, bo jak wiemy, turyści przyjeżdżają do Gdyni przez cały rok, no, a mieszkańcy też mieszkają przez cały rok. Więc fajnie by było mieć przyjemne odczucia wzrokowe właśnie o każdej porze roku, no zimą najtrudniej, ale też można coś zrobić, co będzie zimą zielone. A na czym polega praca ogrodnika miejskiego, tak na co dzień?
0: Oj, praca ogrodnika miejskiego to tak naprawdę skupia w sobie dużo wątków, dlatego że to jest cały szeroki zakres prac, to taki trzon, o którym ja bym tutaj powiedział i coś, co zbudowaliśmy praktycznie od początku istnienia wydziału, to postawiliśmy na swój zespół projektowy i tak naprawdę tą zieleń, którą projektujemy i wykonujemy sami, to robią nasi pracownicy, dlatego że postawiliśmy na taki model, dlatego że mamy kontrolę nad tym, w jakim kierunku ma iść miasto. Jest to przemyślane od samego początku, konsekwentnie realizowane. Już mówiąc o tym, że gdybyśmy zlecali to na zewnątrz i tak ktoś by musiał to kontrolować, jest dużo więcej takich niuansów, więc ta część projektowa jest u nas rzeczywiście ogromną częścią. Jak już mamy zaprojektowane, posadzone, zrealizowane, to później musimy o to zadbać, więc jest ta część pielęgnacyjna, gdzie są ludzie, którzy tą pielęgnację robią. Natomiast no, cały czas musimy coś dosadzać, coś zmieniać, uatrakcyjniać. To nie jest zawsze tak, że zawsze nam wszystko wyjdzie, więc też często te nasze rabaty zmieniamy, czy usunięte drzewa reagujemy i wymieniamy w porę, więc to jest duża część naszej pracy, natomiast są też takie no, mniej przyjemne, gdzie trzeba robić jakieś jeszcze uzgodnienia z drzew i tak dalej dla firm zewnętrznych, które się do nas zgłaszają, czy też czasami zadecydować o jakiejś wycince, bo też jesteśmy do tego zobligowani prawem. Także tej pracy jest dużo, natomiast jest to praca jak najbardziej satysfakcjonująca. No i cudowne w tym jest to, że widzimy swoje efekty. I właśnie to jest ta wartość dodana, że to, co sobie sami zaprojektujemy, to potem widzimy, jakie to są efekty. Także bardzo ważne jest tutaj doświadczenie, nie mówię tyle o swoim, co o pracownikach, z tego względu, że oni po prostu widzą swoje efekty swojej pracy, są w stanie proponować coś ciekawego i wiedzą, jak to się zachowa.
1: A czy macie jakieś problemy związane ze zmianami klimatu? Przede wszystkim z suszą, która się z tym wiąże, czyli być może nie pada, chociaż często się mówi, że nad morzem to akurat pada. Czy u was też ten problem suszy jest zauważalny, czy jednak tutaj pada?
0: No nie pada u nas, także akurat mieliśmy te same problemy i rzeczywiście tak jak niektóre gatunki widzieliśmy, że są wypierane z miasta, no to te ostatnie lata były rzeczywiście suche i tutaj ta pielęgnacja głównie skupiała się na tym, żeby dostarczyć odpowiednią ilość wody dla podlewania po to, żeby utrzymać to, co już zostało zrobione. Stosujemy specjalne worki nawadniające, które na przykład rozprowadzają wodę przez kilka, nawet do kilkunastu godzin, co tutaj dosyć mocno też nam ułatwiało pracę.
1: A te worki to jest takie coś wokół drzewa, taki ciemny worek, który widać, to nie jest śmietnik, bo wczoraj widziałam, że ktoś śmieci wrzucił, czyli to jest właśnie to, bo nie każdy wie, jak to wygląda.
0: Tak, dokładnie tak. Znaczy, nie będę tutaj komentował zachowań co niektórych. No, mam nadzieję, że to nie są mieszkańcy Gdyni absolutnie, bo się tak nie zachowują, ale rzeczywiście te worki, które mamy wokół słupków przy drzewach, bo to nie są z reguły na samych drzewach, tylko na słupkach, to są właśnie worki takie nawadniające. My z nich korzystamy, one są bardzo ważne. My z nich staramy się korzystać jak najmniej z tego względu, że tak jak w tym roku te warunki pogodowe są takie, że jednak co jakiś czas pada i ten rok jest dużo lepszy dla drzew. Zresztą widać, że ta zieleń jest zupełnie innej jakości niż rok czy dwa lata temu. Także zmiany klimatyczne musimy mieć z tyłu głowy, natomiast też nie możemy się zapędzić w taki sposób, że o, jest susza, no to ciągniemy tylko w tym kierunku, bo to tak nie działa. No, przyroda potrafi nam zrobić takiego psikusa jak w tym roku, gdzie ten rok jest dużo lepszy i tej pielęgnacji stricte odnośnie podlewania jest dużo mniej, natomiast no, rośnie nam wszystko dużo szybciej. Tak? Rosną też na przykład chwasty i tutaj wracając taką klamrą jak gdyby do tych chociażby naszych trawników, no to takim aspektem koszenia jest to, że jeżeli mamy zadbane, wypielęgnowane trawniki, no to jeżeli nie kosimy na przykład długotrwało, to wchodzą nam gatunki, które są niepożądane, które powodują jakieś pleśnie i po prostu degradujemy te powierzchnie, które od wielu lat były pielęgnowane. Także tutaj tych aspektów zieleni jest wiele i dlatego powinni się nimi zajmować fachowcy.
1: A gdybyśmy taką samowolkę trochę budowlaną, a w zasadzie roślinną chcieli zrobić, bo

0: taki skwerek jest, mam drzewo, może kupię, dosadzę, bo ci ogrodnicy miejscy nie wpadli na to, żeby tutaj na przykład coś rosło. Czy jest taka możliwość, czy to jest zakazane, żeby na takim wspólnym terenie nagle coś posadzić?
1: Nie, no były takie akcje, szczerze mówiąc, też u nas, natomiast powiem szczerze, że jeżeli mamy sytuację, że nagle w jakimś miejscu na przykład pojawiają nam się brzozy, gdzie my tutaj po prostu na przykład planujemy takie, i to mało tego, bo ten materiał roślinny, który my bierzemy, to jest taki materiał naprawdę dobrej jakości, który no jeszcze trzeba potem utrzymać, także no nie zalecałbym takich spontanicznych akcji. Można zrobić coś takiego, są okresowo robione na przykład sadzenia czy tam dosadzenia lasu, no to są akcje jak najbardziej prawidłowe, natomiast w tych warunkach miejskich, no to takie akcje no nie są do końca mądre, dlatego że ich efekty późniejsze są, no delikatnie mówiąc, mizerne. Bo to tak naprawdę, żeby posadzić cokolwiek w warunkach miejskich, to trzeba to potem jeszcze pielęgnować. O to trzeba dbać, więc warto to przemyśleć, zaproponować coś fajnego dla mieszkańców, tak żeby to cieszyło oko lub było właśnie tutaj z pożytkiem dla chociażby tych wspomnianych zapylaczy. Ale potem trzeba też jeszcze o to zadbać. Także to te spontaniczne akcje jednorazowe nie są dobrą formułą. Natomiast mamy od wielu lat coś, co się wpisuje w tą taką formułę, czyli słuchamy głosów mieszkańców poprzez budżety obywatelskie, gdzie mieliśmy przez ostatnie lata bardzo, bardzo mocno eksploatowany budżet, tak zwany klimatyczny budżet, gdzie trafiło mnóstwo rzeczywiście projektów, które urodziły się w głowach mieszkańców, były przelewane na papier i my je dostawaliśmy do realizacji. Projekt taki, który wygrywał w uzgodnieniu z pomysłodawcą, ustaliliśmy, co robimy, jak robimy, czemu to ma służyć, i to jest formuła, która w mieście powinna mieć miejsce, dlatego że wbrew pozorom tej przestrzeni na zieleń w mieście nie ma wcale aż tak dużo. I dlatego warto najpierw pomyśleć, skupić się nad tym, co chcemy zaproponować, i wtedy to mądrze zrealizować.
0: No zwłaszcza Gdynia, która teraz została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, więc każdy centymetr tego miasta na wagę złota, więc taka proporcja i dyskusja, czy budować, czy sadzić w tym miejscu, na pewno też dzieli ludzi. Odsunęliśmy się trochę od morza, weszliśmy bardziej do miasta, ale wróćmy jeszcze w kierunku plaży i na te wydmy. Co tam rośnie i jak o to dbać? I czy to w ogóle jest taki pas, który jest zaopiekowany, czy to jest właśnie ta dzika część, której się nie rusza?
1: W warunkach gdyńskich takich stricte terenów wydmowych nie mamy. To jeżeli, że tak powiem, pojedziemy sobie bardziej tutaj na przykład na południe Polski czy na północ, w zasadzie w każdym kierunku na linii brzegowej, no to będziemy widzieli te takie rachityczne sosny, które rosną na tych piaskach. No u nas jest troszkę inaczej. Tak jak mówiłem, tutaj nam ta morena czołowa troszkę nam pobłogosławiła i mamy tutaj góry tak naprawdę, które wzgórza, które wchodzą do morza. Mało tego, jest tutaj naturalny zasięg występowania buka, gdzie mamy bardzo dobrej jakości gleby, właśnie porośnięte takim starym drzewostanem bukowym. Zresztą mamy też tutaj rezerwat Kępa Rydłowska, który jest właśnie położony na wzgórzach, i to jest wszystko porośnięte bukami, które właśnie schodzą do morza. No to najlepiej widać właśnie z Orłowa, jak się patrzy na klif orłowski, który od czasu do czasu ma tendencję do tego, żeby tam sobie po kawałku zjeżdżać razem właśnie z tymi drzewami. Także tym gatunkiem panującym w pasie nadmorskim są u nas buki, takich typowych wydm u nas nie ma.
0: A czy turyści, którzy przyjeżdżają, coś mają na sumieniu? To znaczy macie z nimi problem, że niszczą w jakiś sposób zieleń, że trzeba zwracać uwagę, czy jednak szanują to, co wypracowaliście?
1: Zdecydowanie większościowo szanują. Turystów jak najbardziej zapraszamy, bo naprawdę jest po co przyjechać i co zwiedzać. Także nie odnotowujemy jakichś tam strasznych problemów.
0: A kradzieży nasadzeń nie zaobserwowaliście? Bo na przykład w Warszawie, kiedy powstawał nowy park linearny nad obwodnicą na części miasta, w dzielnicy Ursynów, to kradzież nowych sadzonek, które dopiero tam zostały zaaplikowane, był na potęgę. Czy tutaj takie rzeczy się nie dzieją?
1: Niestety dzieją się. Kradzione są z rośliny z tych naszych łódek, które mam na Świętojańskiej, ale też przy realizacji na przykład w zeszłym roku nasadzeń wzdłuż całej ulicy Wielkopolskiej. Tutaj odnotowaliśmy bardzo dużo kradzieży, tam łącznie z tym, że było to zgłaszane na policję, korzystanie z monitoringu. Są to rzeczywiście pojedyncze sztuki, ludzie po prostu zabierają na działki, no, zupełnie nieodpowiedzialne zachowanie. Zdarza się, niestety tak.
0: No dobrze, nasza rozmowa dobiega końca, ale chciałam się dowiedzieć, dokąd teraz pójść. Skoro siedzimy sobie tutaj w tym niezwykłym parku, jestem pierwszy raz w tym miejscu, to gdzie teraz, w którą stronę, żeby najfajniej przeżyć przygodę bliskości spotkania z zielenią?
1: Z tego miejsca? Rozumiem, że pomimo tego, że jest 30 stopni, to kąpiel nie wchodzi w grę teraz, tak?
0: Nie, ja nie chcę do morza, ja chcę do parku, zieleń.
1: Dobrze, to jestem krótko przed pracą, więc tak, ja bym najpierw poszedł się rzeczywiście schłodzić tutaj na tą plażę w Orłowie, bo tutaj to morze jest naprawdę fantastyczne i plaża jest fantastyczna. Stamtąd, ale

0: Stąd poszedłbym w kierunku tak zwanego Białego Mostku, który jest przy plaży. Przechodzimy przez Biały Mostek, idziemy przez promenadę Marysienki, dochodzimy do Mola w Orłowie i z Mola Orłowa wchodzimy sobie ścieżką właśnie na Klif Orłowski, tylko oczywiście z zachowaniem tutaj pełnego bezpieczeństwa. Sama półka klifu tam w tej chwili nie wolno wchodzić z tego względu, że on rzeczywiście grozi obsunięciem w każdej chwili. Natomiast no, widoki w tamtym miejscu, gdzie szlak prowadzi, gdzie jest bezpiecznie, są naprawdę warte zapamiętania, ponieważ to jest widok na całą zatokę w jednym i w drugim kierunku z dużej wysokości. Także chyba z tego miejsca to jest taki no, pierwszy cel, pierwszy kierunek.
1: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
2: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Adrian Rejniak, ortopeda LuxMed Szpital Karolina. Dobry wieczór, panie doktorze.
3: Dobry wieczór.
2: Będziemy rozmawiać o takiej ważnej rzeczy dla wszystkich rodziców oraz dzieci, jeśli nas słuchają, bo będziemy mówić tak tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego o tym, co powinno nas niepokoić w postawie naszych dzieci, bo czasami generuje to olbrzymie kłopoty ze zdrowiem. Ja pamiętam, że kiedyś dzieci codziennie wisiały na trzepaku, grały w piłkę, goniły się po podwórku, było mnóstwo aktywności fizycznej. Czy to prawda, że z punktu widzenia lekarza także widać dzisiaj, że dzieci prowadzą nieco zastały tryb życia bez aktywności fizycznej?
3: Znaczy z pewnością są jakieś takie zjawiska, które możemy obserwować, zmiany, bo tych pokus jest dużo więcej. Tak? Kiedyś był mniejszy dostęp do gier, do komputerów i głównym takim miejscem, gdzie dzieci się spotykały, przebywały i spędzały czas, było po prostu podwórko i sposób tego spędzania czasu był zdecydowanie bardziej aktywny niż teraz, kiedy ta społeczność dzieci, młodzieży się przeniosła w większości do internetu, tak? Natomiast ja bym tak tutaj też nie demonizował, nie mówił, że dzieci to teraz tylko siedzą przed komputerem i absolutnie nic nie robią. Ja jestem mocno związany ze sportem też w mojej pracy i widzę przeogromną ilość dzieciaków, które są bardzo zaangażowane sportowo na poziomie i takim półprofesjonalnym i amatorskim, także zdecydowanie jest grupa młodzieży, która w ten sport idzie i jest to większość ich życia. No ale jeżeli mówimy o, jest to pewnego rodzaju taka bańka, tak? Natomiast zdecydowanie te takie tendencje są do tego, że dzieci niestety ruszają się mniej, za czym również idą te właśnie rzeczy, o których chcemy dzisiaj powiedzieć, związane ze szkołą, z aktywnością.
2: I z wadami postawy. Czy to prawda, że człowiek jest stworzony do ruchu i jeśli tego ruchu nie ma, to po prostu widać w tym, jak stoimy, jak siedzimy?
3: Zdecydowanie. To, co ja bardzo często powtarzam w gabinecie rodzicom, czyli nawet nie, że człowiek, tylko narząd ruchu stworzony jest do ruchu i ma się ruszać. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Często rodzice się pytają właśnie, co mogą zrobić, żeby dziecko się dobrze rozwijało, żeby nie było tych wad postawy, czy żeby je zniwelować, czy żeby nie doprowadzić do ich powstania. I tak naprawdę te pytania właśnie gdzieś zahaczają o tą taką prawidłową postawę przy siedzeniu, podczas odrabiania lekcji, czy w szkole. Natomiast nie róbmy z dzieci takich posągów, które mają idealnie siedzieć prosto, pod kątem 90 stopni biodra, kolana, głowa i tak dalej, bo to nie w tym kierunku. Najlepsza pozycja dla kręgosłupa nie istnieje, jest nią każda następna pozycja, więc tak naprawdę chodzi o ten ruch i o to, żeby tą pozycję podczas takich, no bo wiadomo, nie ominiemy pewnych sytuacji, to znaczy te lekcje trzeba odrobić, w tej szkole trzeba wysiedzieć. Natomiast ważne jest to, co pomiędzy, czyli żeby nie było tak, że tego ruchu nie ma w ogóle. Tam wytyczne takie międzynarodowe mówią o tym, że 60 minut aktywności dziennie dziecko i młodzież dorastająca powinno mieć, z tym, że to też nie jest tak, że to znaczy, że codziennie 60 minut treningu, jakieś pływanie, bieganie czy cokolwiek, tylko to jest suma wszystkich aktywności. To może być droga do szkoły, to może być jazda rowerem, to może być właśnie zabawa na podwórku z kolegami, czy gra w jakąś tam piłkę, czy ganianie się wokół trzepaka, tak?
2: Bardzo mnie zainteresowało to, co pan doktor powiedział, że najlepsza pozycja dla kręgosłupa nie istnieje, bo najlepsza jest ta następna pozycja. Czyli tu nie chodzi o to, żeby ten kręgosłup idealnie wyprostowany, z zabezpieczonymi poduszkami, wszystkimi wygięciami,

0: zdjęciami lordozy po prostu stał.
1: Tak, absolutnie. To też oczywiście jak mamy taką pracę właśnie, tak, to już troszeczkę może wybierać, czy pracę, czy coś na nas wymusza, że musimy wiele godzin przy w jednej pozycji spędzać, no to dobrze zadbać o to środowisko, czyli te wszystkie takie normy dotyczące wysokości monitora, żeby on był na wysokości oczu, tego właśnie ergonomicznego krzesła, który korzystamy, to pomaga, natomiast to nie zniweluje do zera dolegliwości, które są związane z przeciążeniem tak naprawdę, bo w momencie, kiedy my statycznie cały czas jesteśmy usadowieni, to mięśnie bardzo nie lubią być w jednej pozycji i one ulegają zaraz przesztywnieniu i przeciążeniom, bo to nie jest tak, że siedzenie w długiej pozycji, jaka ona by nie była, spowoduje na przykład nam skoliozę u dziecka. To też chciałem zwrócić uwagę, że skolioza nie bierze się od siedzenia, od plecaka czy od szkoły. To jest zupełnie jakby osobna kwestia i tego się nie należy bać. Natomiast przeciążenia i ból związany z przebywaniem w jednej pozycji jak najbardziej, więc nawet jakbyśmy mieli najlepsze, idealne krzesło według wszystkich wytycznych, biurko, monitor i tak dalej, to gwarantuję, że po spędzeniu 8 godzin więcej w tym idealnym krześle te plecy będą boleć i będą przeciążone.
0: A no właśnie, bo ja pamiętam, że jak to się mówi, za moich czasów dzieci miały problemy z wadami postawy i wtedy mówiło się, no bo nie ma odpowiednich krzeseł w szkołach, bo one są niedostosowane do wzrostu dziecka, bo czasami ósmoklasiści siadali przy takich maleńkich stolikach i na krzesełkach dla dzieci w klasach 1-3, bo takie, a nie inne były warunki lokalowe w szkołach, a dzisiaj zdecydowanie wygląda to już inaczej. Problemy cały czas są, a więc faktycznie to tylko potwierdzałoby, że nie w samym krześle rzecz. Zainteresowało mnie również to, co pan doktor powiedział o skoliozie. No jak to? Ona nie bierze się z powodu ciężkiego plecaka?
1: Nie. I to chciałbym powiedzieć tak stanowczo, że plecak, czy ten smartfon, czy krzesło w szkole nie powoduje skoliozy. Skolioza to jest wada złożona. Ona tak naprawdę, większość tych skolioz, z którymi mam do czynienia, są skoliozy idiopatyczne, czyli takie skoliozy, gdzie tak naprawdę jednej przyczyny konkretnej my nie jesteśmy w stanie określić. To jest najczęściej złożenie wad tak naprawdę genetycznych i rozwojowych. Czyli to nie jest tak, że to dziecko zrobiło coś źle i teraz ma krzywe plecy.
0: Albo
1: rodzic nie dopilnował. Dokładnie. To nie ma tak, co szukać winnego. Tu najczęściej winę niestety grają geny. Co jest ważne, jeżeli mówimy o skoliozach, tak, to jeżeli mówimy o skoliozach, co rodzic może zauważyć, to, bo to też, co trzeba powiedzieć, nie każda asymetria, jaka jest w człowieku, bo człowiek nie jest idealny jak od kalki, nie jest od razu skoliozą. Natomiast jeżeli zauważamy u dziecka pogłębiającą się jakąś asymetrię w czasie, że minęło pół roku i te łopatki coraz bardziej odstają, dziecko chodzi pokrzywione i zgłasza, że na przykład, że jest ból, że jest jakieś ograniczenie, nie może brać udziału w jakichś aktywnościach ze względu na dolegliwości pleców czy inne, to wtedy już warto zastanowić się nad konsultacją u lekarza, gdzie możemy takie rzeczy zbadać. Natomiast na pewno nie jest to tak, że ma ten bark jeden wyżej, dlatego że nosił plecak tylko na lewym ramieniu. To nie.
0: To porozmawiajmy w takim razie o tym, co najczęściej dolega naszym dzieciom, jeśli chodzi o wady postawy. No już wiemy, że no, na pewno jest to skolioza. Mhm. I nie chodzi o to, że ktoś właśnie trzymał torbę nie na tym ramieniu, na którym powinien, chociaż warto to oczywiście kontrolować i jakoś temu tak czy siak zapobiegać, no bo to może spowodować różne inne perturbacje, no chociażby ból również. Co oprócz tej skoliozy dolega naszym dzieciom, tym takim właśnie długo siedzącym, pochylonym nad smartfonami?
1: Przede wszystkim są to wszelkiego rodzaju zespoły przeciążeniowe. Tutaj jest taki mój ulubiony przykład, który kiedyś zasłyszałem na studiach. Prowadząca nam powiedziała, że to jest prosta fizyka. Głowa waży 5-5,5 kilo. W momencie, kiedy jest na prosto, każde 10 stopni pochylenia głowy zwiększa nam tą siłę oddziałującą na mięśnie, na kręgosłup w taki sposób, że jak mamy pochyloną tą głowę do smartfona, tak do dołu, tak jak standardowo się przegląda smartfony, to już ta głowa nie waży 5 kilo, tylko dla kręgosłupa ona waży około 30 kilo. Więc ta nawet sześciokrotnie ta siła działająca na kręgosłup, na mięśnie się zwiększa i te mięśnie po prostu pracują nad godziny. One pracują dużo, dużo ciężej niż powinny i przez to pojawiają się te dolegliwości bólowe, które nie wiążą się z deformacją w obrębie kręgosłupa, ale wiążą się z bólem, ze sztywnością, z ograniczeniem, która jeżeli w taki sposób funkcjonujemy codziennie,

0: przez dłuższy czas będzie po prostu prowadziła do przewlekłych zespołów bólowych, które później dużo trudniej jest, tak jak ze wszystkim, dużo łatwiej jest zapobiegać niż później leczyć już takie problemy.
1: Uwielbiam misję naszej audycji, bo gdy specjaliści mówią w niej o tym, co nam dolega, zwłaszcza jeżeli chodzi o wady postawy, to ja sama czuję, że się prostuję, ale również widzę realizatora, który tutaj wykonał kilka ćwiczeń i bardzo żywo zareagował na tą informację o tym, ile waży ludzka głowa, gdy pochylamy ją nad smartfonem, a więc już dwie osoby nawrócone, mam nadzieję, że nasi słuchacze również to sobie wezmą do serca, 30 kg nawet, tak? To jest ta siła, która oddziaływuje na nasze mięśnie, gdy zaczynamy pochylać głowę nad smartfonem i pojawi się ból. Niektórych to zdziwi, no bo przecież młody organizm, młody człowiek, albo dziecko, albo młodzież i co? I zaczyna mówić, że boli go kręgosłup?
0: Tak, przychodzą rodzice z pacjentami do gabinetów z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa na różnych wysokościach, bo to nie tylko jest szyja, tylko też niżej kręgosłup piersiowy, kręgosłup lędźwiowy. Oczywiście przyczyn jest więcej, ale te zespoły takie przeciążeniowe, bo jak zaczynamy drążyć temat, dochodzić do takiego clue, dlaczego tak jest, no to właśnie gdzieś po drodze, ja troszkę oczywiście uogólniam niestety, ale tak to nie jestem w stanie w każdego przypadku omówić, że czasem właśnie brakuje tej aktywności fizycznej, no bo ja zawsze pytam poza tym, jakie są dolegliwości, w jakich one się sytuacjach pojawiają, no to ja się pytam, jaka jest aktywność, czy coś wykracza poza ten standardowy WF w szkole i czy w ogóle ten WF w szkole jest i jak on wygląda. I często, no właśnie w momencie, kiedy mamy pacjenta z takimi dolegliwościami przeciążeniowymi, to się okazuje, że pacjent w zasadzie poza tym WF-em w szkole, który też jest różnie prowadzony, czasem bardzo dobrze, natomiast czasem jest tak, że jeżeli ktoś jest chętny, to tam ćwiczy, jak ktoś nie jest chętny, to może niekoniecznie albo w takim ograniczonym zakresie. Poza szkołą nie ma w zasadzie żadnej aktywności fizycznej. I mięśnie, które mają stabilizować ten kręgosłup, są osłabione i nie dość, że one są osłabione, to jeszcze pracują te nadgodziny w tych niewłaściwych, nieprawidłowych pozycjach, więc są raz, że słabe i dwa, są przeciążone, bo siły, które na nie oddziałują, nie są, są zbyt silne w stosunku do ich możliwości i do zdolności regeneracyjnych. I tak się pojawiają właśnie te zespoły przeciążeniowe.
1: Co jeszcze dolega naszym dzieciom? Bo już wiemy, że skolioza, już wiemy, że smartfonowa szyja tak zwana. Co jeszcze, z czym zgłaszają się do gabinetów?
0: Co dolega, z czym się zgłaszają, są dwie różne rzeczy, dlatego że bardzo często rodzice zgłaszają się z rzeczami, które są absolutnie fizjologiczne i normalne. I to też możemy o tym powiedzieć, że nie każda jakaś delikatna asymetria czy zaburzenie osi jest od razu chorobą czy czymś, co w ogóle należy leczyć. To, co bardzo często ja widzę, to jest na przykład koślawość albo szpotawość kończyn dolnych, czyli koślawość w momencie, jak mówimy, że kolana się zbiegają w takie X-y, a szpotawość, jak kolana właśnie wychodzą na zewnątrz, tak się mówiło kiedyś, że na beczce prostowane. I do pewnego roku życia absolutnie nie jest to wada. Nie traktujemy tego w kategoriach wady, którą należy korygować. To jest naturalny etap rozwoju i organizm sam sobie te nogi wyprostuje na pewnym etapie. I kolejną taką rzeczą, którą często widzę, to jest płaskostopie. Tylko to też trzeba rozróżnić, bo jest stopa płaska, jest płaskostopie, jest koślawość tyłostopia. Tych terminów jest bardzo, bardzo dużo. Ja postaram się tak uprościć. To znaczy też nie każde płaskostopie w ogóle należy leczyć. I najczęściej pacjentów, których ja widzę w gabinecie, z płaskostopiem, to są dzieci, które nie wymagają leczenia, dlatego że do około tam 8-10 roku życia płaskostopie jest fizjologiczne i wiąże się ze wzrostem kostnym i z rozwojem mięśniowym.
1: Czyli to nie powinna być diagnoza, która przeraża i natychmiast skłania do kupowania ortopedycznych wkładek i butów.
0: Absolutnie nie. Wkładki ortopedyczne to w ogóle obszerny, inny temat, ale nie. Przede wszystkim właśnie ja bym powiedział tak, moja lwia część mojej pracy z rodzicami, z dziećmi, to jest uspokajanie i mówienie, że wcale nie jest tak źle, jak może się wydawać, czy wiadomo, teraz każdy ma dostęp do informacji i ja też mówię, że ja absolutnie się, bo czasem pacjenci, rodzice pacjentów tak mówią z takim wstydem, że bo ja już coś tam poczytałem. I ja mówię, że ja absolutnie się nie boję diagnoz z internetu i możemy o nich podyskutować. Proszę mi powiedzieć, co tam pani przeczytała, a ja zweryfikuję, czy ma to sens i czy należy się bać, czy należy, znaczy, Boże, to bać, nie należy się bać, tylko czy należy się nad tym pochylić. dlatego że dostęp do informacji jest super, jest fajny, tylko że jeszcze trzeba te informacje gdzieś tam umieć przesiać, tak? Bo jak jest ogrom tych informacji, to może to niestety właśnie wprowadzić taki strach i obawę o to dziecko, że coś się może niepokojącego dziać, no ale dlatego ja jestem i dlatego my jesteśmy z kolegami, żeby rozwiewać te wątpliwości.

0: Ale już w pewnym wieku, jeżeli będzie płaskostopie, przestaje być fizjologiczne, a zaczyna być związane z czym?
1: A to również zależy. Przyczyn jest bardzo dużo. Może być związane z wrodzonymi deformacjami, które na przykład niewykształcenie prawidłowo pewnych struktur kostnych. Zdarzają się kościozrosty, zdarzają się osłabienie ścięgien i stabilizacji stopy. I wtedy musimy już, robimy badanie, zlecamy odpowiednie badania obrazowe i wtedy rzeczywiście leczymy. To, co jest dla nas ważne, gdzie ortopedia troszeczkę stoi w opozycji do całej reszty medycyny, bo w całej reszcie medycyny często się mówi o tym, że coś jest cichym zabójcą i że coś tutaj się dzieje w organizmie, my nie wiemy, a to sobie działa i może nam zrobić krzywdę, na przykład nadciśnienie, tak, czy wszelkiego rodzaju nowotwory. I dlatego te całe badania przesiewowe istnieją. W ortopedii jest tak, że my przede wszystkim leczymy pacjenta, a nie badania, czy badania obrazowe. Bo pacjent często przychodzi i nawet nie mówi, co mu jest, tylko po prostu rzuca rentgen i mówi, tu mam taki rentgen i proszę mnie leczyć. I my wtedy mówimy, ja zawsze mówię, to zaraz, bo dla mnie pan jest najważniejszy, czy pani, czy dziecko. Kiedy się leczy płaskostopie? Kiedy boli? Jeżeli stopy bolą, uniemożliwiają funkcjonowanie, uniemożliwiają zwykłe, normalne chodzenie i udział w aktywnościach sportowych, wtedy na pewno jest to coś, na co trzeba zwrócić uwagę. I tych sposobów leczenia jest bardzo, bardzo dużo, zaczynając od fizjoterapii przez składki ortopedyczne do nawet zabiegów operacyjnych w niektórych przypadkach, ale to już są takie kwestie indywidualne, więc nas interesuje objaw. Jeżeli przychodzą pacjenci, którzy nawet mają płaskostopie, ale one nawet w dorosłym wieku, te płaskostopie nie daje objawów, tak naprawdę nie uniemożliwia normalnego funkcjonowania i nie ogranicza w żaden sposób pacjenta, tylko w momencie, kiedy pacjent się patrzy, nie wiem, w lustrze na swoje stopy, to mówi, ale mi się nie podoba, ja bym chciał, żeby wyglądały inaczej. Nie jest to samo w sobie wskazanie do leczenia.
0: A to ciekawe, bo faktycznie czasami rodziców niektóre rzeczy bardzo przerażają. Czasami sami na własną rękę szukają pomocy. No ja wspomniałam o tych wkładkach do butów, bo ja przecież wiem, że nawet w przedszkolu widzi się już dzieci w butach ortopedycznych, czasami takich wyprofilowanych albo specjalnych sandałach. A na pytanie, co dziecku dolega, to się okazuje, że to jest tak na wszelki wypadek, więc nie robić niczego na wszelki wypadek.
1: Profilaktyka jest ważna, tylko że profilaktyką ja tutaj chciałem tak mocno, mocno zaznaczyć, że tak naprawdę tą profilaktyką wszelkiego rodzaju problemów ortopedycznych jest ruch. I to jest najważniejsze, żeby tego ruchu było jak najwięcej. Profilaktyka jest nudna, tak? Czyli profilaktyka to jest właśnie ruch, znaleźć sport. Ja zawsze mówię rodzicom, a rodzice pytają, jaki sport? Ja mówię, jakikolwiek. Taki, żeby dziecko chciało go robić i żeby on był robiony codziennie, do dorosłości, bo też są takie utarte, może nie mity, ale takie schematy, że najlepszy to jest basen, albo najlepsze jest bieganie, albo najlepszy jest jakiś rower. Nie ma najlepszego sportu. Najlepszy sport to jest taki, które dziecko nie będzie mogło się doczekać, żeby na niego iść. I jak ktoś lubi właśnie biegać, to niech biega, jak ktoś lubi pływać, to niech pływa.
0: A jak lubi grać w ping-ponga, to też mnóstwo ruchu.
1: Oczywiście, że tak, więc ten rodzaj konkretnego sportu nie ma takiego znaczenia. I my szukamy czasem takiego jednego idealnego sposobu, na przykład, że dam te buty, to na pewno te buty tu wszystko zrobią tak, ustawią tą stopę, że będzie pięknie. Jedna taka rzecz, którą też często mówię odnośnie wkładek, może nie butów, bo te wkładki. Często rodzice się pytają, czy dziecku dać wkładki? I ja mówię, najczęściej moja odpowiedź to jest nie, bo po pierwsze to dziecko się rozwija i to stopa się zmienia i ta wkładka tutaj za dużo nie zmieni. Po drugie, wkładki to nie jest aparat na zęby. Czyli to nie jest tak, że założymy wkładkę, dziecko przez 2 lata ponosi te wkładki i ta wkładka wyprostuje tą stopę, czy sprawi, że nie będzie tego płaskostopia. Wkładka to jest leczenie głównie objawowe, czyli ta wkładka ma podeprzeć tą stopę w taki sposób, odtworzyć ten łuk, żeby nie dochodziło do przeciążeń w obrębie stopy. Natomiast nie sprawi, że ta stopa zmieni swój kształt, tak jak właśnie aparat na zęby nam ustawia zęby, żeby były piękne, śliczne i hollywoodzki uśmiech.
0: Ale jeśli już będziemy mieć mocne mięśnie, to wiele się może w organizmie dziecka pozmieniać, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: No i tu wyprzedził pan doktor moje pytanie o to, co jest zalecane, że o czym powinniśmy pamiętać przed początkiem roku szkolnego. No i okazuje się, że nie tylko o tym, żeby zapytać dziecko, w jakim kolorze chce mieć śniadaniówkę, ale również jaki rodzaj sportu chciałoby uprawiać i czym się zająć. Wspominał już pan doktor, no, tornister nie powoduje skoliozy, ale może warto przygotować taką garść jednak porad dla rodziców tuż przed początkiem roku szkolnego, na co jednak zwrócić uwagę. Rozumiem, że tak czy siak, na to, żeby ramiona tego tornistra były jednakowej długości, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. To są takie codzienne rzeczy, na które oczywiście też warto zwrócić uwagę. To ja tego nie dyskryminuję, nie twierdzę, że nie ma to znaczenia.

0: można to, na to zwrócić uwagę, żeby właśnie nie dochodziło do tych zespołów przeciążeniowych. Jeżeli chodzi o plecak, mówi się, że plecak powinien mieć wagę około 10% masy ciała dziecka. To jest takie warte zapamiętania. Ramiona również, te szelki plecaka na obydwu ramionach, jednak ze względu na to, że jak nosimy na jednym, nie spowoduje to skoliozy, natomiast może doprowadzić właśnie do przeciążenia i do bólu. Jedną taką rzeczą, którą też warto zwrócić uwagę, to jest to, że w momencie, jak się ustawia, może nie ustawia, układa rzeczy w plecaku, żeby te najcięższe były najbliżej pleców. Bo to jest też również fizyka, jak najcięższe rzeczy będą jak najdalej, to ta siła działająca się zwiększa troszkę analogicznie do tej głowy i ciągnie to dziecko tak do tyłu i te mięśnie również muszą wykonać większą pracę, więc ułatwiamy sobie, na ile to jest możliwe, noszenie tego ciężaru.
1: My przygotowujemy sobie stanowisko pracy, w pracy dbamy o BHP. Jak rozumiem, biurko naszego dziecka też powinno być dostosowane do niego i dopasowane do niego krzesło.
0: Tak, oczywiście. To stanowisko, wszystkie te normy, oczywiście to krzesło pomoże, tak, jeżeli będzie wygodniejsze, jeżeli będzie podparcie pod lędźwia, plus wysokość, tak, ustawienie tego, czyli żeby nie trzeba było właśnie do monitora, na który no jednak siłą rzeczy musimy patrzeć, nie pochylać tej głowy, żeby on był na wysokości wzroku, w pozycji wyprostowanej. Standardowo, żeby stopy dotykały do podłoża, żeby nie wisiały sobie w powietrzu. I tak się mówi, że kąt 90 stopni w biodrach i w kolanach. To jest taki bezpieczny, zdrowy kąt. Natomiast no tutaj wrócę jeszcze do tego, co mówiłem, czyli to ustawienie tego wszystkiego nie jest aż tak ważne jak to, żeby sobie regularnie robić przerwy, poruszać się i zaplanować tą pracę w taki sposób, żeby właśnie były takie mówimy, przekąski ruchowe, tak, w międzyczasie.
1: Mówimy o tym w stosunku do osób nawet dorosłych w tej chwili. Jasne. Żeby się oderwać od własnego biurka i co jakiś czas po prostu chociażby wstać, przejść parę kroków, poruszać ramionami, poruszać stopami. To samo dotyczy naszych dzieci, które wiele godzin spędzają w szkole i później wiele godzin ucząc się jeszcze dodatkowo w domu. Dajmy im te kilka minut. Zachęcajmy.
0: Tak, tak. I zaplanujmy tę naukę też, żeby, bo dzieci oczywiście, dzieci są z gumy i są bardzo, bardzo takie, dobrze się adaptują, więc dziecku nie będzie przeszkadzać te 6-8 godzin w jednej pozycji najczęściej. Natomiast warto zachęcać, żeby raz taki nawyk, tak, budować, bo co człowiek za dzieciaka zapamięta i wyniesie z domu, to w dorosłości też będzie pamiętał, że tak jak większość ludzi pamięta, żeby myć te zęby i nawet jak jest bardzo, bardzo zmęczonym rano czy wieczorem, to już te zęby umyje, bo od zawsze mył zęby, to w momencie, jak będzie nauczony, że trzeba robić te przerwy, zmieniać tą pozycję i troszeczkę się poruszać między tą pracą, no to też wyniesie to później w życie dorosłe.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
3: Koncern Meta ponownie przed sądem. 29 amerykańskich stanów oskarża koncern o to, że Facebook i Instagram zostały zaprojektowane tak, by uzależniać dzieci i nastolatków, a firma nie informowała o ryzyku związanym z korzystaniem z platform. Cztery stany Stanów Zjednoczonych w sądzie domagają się miliardów dolarów od Meta i działają w imieniu grupy tych 29 stanów. Proces może mieć ogromne konsekwencje dla Mety, ale też dla całej branży mediów społecznościowych. Stany domagają się kary 200 miliardów dolarów, ale także m.in. ograniczenia tak zwanego nieskończonego przewijania, skuteczniejszej kontroli wieku użytkowników i innych zmian w funkcjonowaniu aplikacji. Zeznawać mają m.in. Mark Zuckerberg i szef Instagrama Adam Mosseri. I o tym właśnie, o tym procesie i jego konsekwencjach dla Mety, ale także szerzej dla tak zwanych big techów dzisiaj w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, ponownie witam i zapraszam. A dziś Państwa i moim gościem będzie dr Michał Długosz z Uniwersytetu WSB Merito, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór, pani redaktor, witam panią, witam państwa.
3: Panie doktorze, tak jak wspomniałam, zaczęło się, chyba tak możemy powiedzieć, te 5 lat temu w 2021 roku. Wtedy te informacje od sygnalistki Frances Hogan obiegły i można powiedzieć zszokowały cały świat. W 2023 roku te

0: Wspomniane przeze mnie 29 stanów złożyło pozew, twierdząc, że firma naruszyła przepisy dotyczące prywatności dzieci, ale proces mamy dopiero dziś. Dlaczego według pana to wszystko tak długo trwało?
1: Tutaj sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Tak naprawdę pierwsza fala, bo to możemy mówić o kilku falach pozwów, zaczęła się już w roku 2023 ze względu na skomplikowany system prawny oraz rozbicie tak pomiędzy prawem stanowym i federalnym. Sędzia, która prowadzi tą sprawę w Kalifornii, podzieliła to na kilka właśnie takich kolejnych następujących fal. No w tej chwili dochodzimy do takiej największej. A bezpośrednią przyczyną, dlaczego to się zadziało, jest to, że w sąsiednim stanie sędzia wydał wyrok, taką można powiedzieć grzywnę cywilną, prawie $1 miliarda dla Mety, 924 miliony dolarów, jak pamiętam. Czyli
0: 942 miliony dolarów. Wspomina pan o tym procesie, który toczył się w Nowym Meksyku, jak rozumiem, w marcu tego właśnie roku.
1: Dokładnie tak. I to jest tak zwana sprawa precedensowa, która też która daje podstawę do tego, żeby cała reszta tych spraw, można powiedzieć, weszła na wokandę. Taka sprawa mała, próbna, po której całość roszczenia przeciwko Mecie zostaje uruchomiona przed sądem w głównym procesie.
0: Tam chodziło głównie o to, że Mecie zarzucano naruszenie stanowych przepisów dotyczących ochrony konsumentów, czyli także dzieci. Czyli jak rozumiem to, że, bo tak jak pan już zresztą wspomniał, to nie jest pierwsza sprawa przeciwko Mecie. Była ta sprawa bardzo głośna z Nowego Meksyku. Była wcześniej także sprawa z Los Angeles. Tam ona zakończyła się bodajże ugodą. Przyznano 6 milionów dolarów i odszkodowania karnego. Tych spraw było kilka. Czy to oznacza, że to, że one się w ogóle zadziały, ułatwia trochę dzisiaj bronienie swoich argumentów przez prokuratorów, którzy dzisiaj występują właśnie w imieniu stanów?
1: Można powiedzieć, że jest tak, że te sprawy zmusiły prokuratorów, dlatego że tam mamy system prawa precedensowego. I tutaj jest wymagana właśnie sytuacja reakcji właśnie prokuratorów stanowych do tego, żeby tą sprawą się zajęli. A naruszenia tam są z kilku różnych aktów prawnych, głównie aktu prawnego dotyczącego, jeśli chodzi o poziom federalny, bo tutaj też wchodzi w zastosowanie, aktu dotyczącego ochrony dzieci. I to jest podstawa.
0: No właśnie, bo tak się można zastanawiać, jakie są przepisy, które zmuszałyby Metę, jak i inne media społecznościowe do tego, żeby w ogóle działały w obronie i ochronie dzieci i nastolatków. Bo oczywiście z takiego społecznego, publicznego punktu widzenia wydaje się to czymś oczywistym, ale dla firmy, dla koncernu, który działa przede wszystkim dla mnożenia zysków, to już takie oczywiste nie musi być. Czy powinno?
1: W Stanach Zjednoczonych jest taki model, który mówi, że można żądać wypłaty odszkodowania przed powstaniem rzeczywistej szkody, czyli jeżeli jest jakieś działanie zagrażające. No w Polsce mamy tak, że jest wypadek samochodowy, tfu, oczywiście nikomu nie życzę. No i za szkodę wyrządzoną trzeba zapłacić pieniądze. W Stanach nie. Może być samo działanie szkodliwe i już, nawet potencjalnie, i już za to należy się odszkodowanie. Jeżeli, generalnie tak ujmując, akt o ochronie praw dziecka amerykański nakazuje chronić dzieci, a Meta świadomie podejmowała działanie szkodzące dzieciom, to już mamy pełną pełne równanie do tego, żeby takiego odszkodowania żądać i to się właśnie dzieje na naszych oczach.
0: To przyjrzyjmy się w takim razie temu, co dokładnie strona reprezentująca Stany zarzuca Mecie. Megan O'Neill, czyli zastępca prokuratora generalnego.

w Departamencie Sprawiedliwości Kalifornii mówiła dziś podczas mowy otwierającej w tym procesie i tutaj cytuję, model biznesowy Meta można podsumować w następujący sposób. Przyciągnij użytkowników, trzymaj ich tak długo jak to możliwe, zbieraj ich dane, ukrywaj prawdę przed opinią publiczną podczas składania

0: wiedziały, co po stronie Stanów musi zostać ujawnione. Czy tu są konieczni kolejni sygnaliści na przykład? Jakiego typu dowody? Czy może przypadki dzieci, rodzin, które zostały dotknięte różnymi skutkami szkodliwymi wynikającymi z korzystania z mediów społecznościowych? Jak pan to widzi?
1: Tutaj muszę jedną rzecz sprostować, dlatego że pani wskazała panią Frances Haugen, która ujawniła całą sprawę. Natomiast w czasie dochodzeń i postępowań wyszły inne dokumenty. Okazało się, że Meta sama prowadziła badania i była w pełni świadoma tego, co się dzieje, i tak konstruowała, i to są ich wewnętrzne dokumenty, które wypłynęły na światło dzienne. Sam tak konstruowała swoje strony, żeby właśnie generowały wyrzuty dopaminy, czyli żeby były uzależniające dla dzieciaków, ale nie tylko dla dzieciaków, też dla dorosłych. Zwracam Państwu na to uwagę. I to są ich własne dokumenty, własne badania, które oni przeprowadzili, w tym badania, w pełni badania naukowe, które w tej chwili znajdują się w sądzie i świadczą przeciwko nim. Oczywiście badania były ukrywane, tak jak powiedziała prokurator stanowa.
0: Czyli to także może być dowód w sprawie?
1: Tak, jak najbardziej. Do tego jeszcze dochodzą wypowiedzi bardzo ważnych osób, na przykład Sean Parker, pierwszy prezes Facebooka. On świadomie mówił o istnieniu pętli walidacji społecznej opartej na takim działaniu dopaminowym, a sam Zuckerberg na przykład mówił, że tylko Bóg wie, co to robi z mózgami naszych dzieci. Tak, czyli panowie doskonale wiedzieli, co się dzieje z młodymi mózgami, a pomimo to generowali, tworzyli kolejne narzędzia, które w większym stopniu uzależniały dzieciaki od systemów i aplikacji.
0: Doktor Michał Długosz, Uniwersytet WSB Merito, był Państwa i moim gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu.

0: Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Ważyński, dzień dobry. Zapraszam na aktualności jedynki. Dwa samoloty medyczne przywiozą dziś do Polski 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Na pokładzie każdej maszyny będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz. Pierwszy samolot wystartuje na Węgry rano, a ranni zostaną przetransportowani do Rzeszowa, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Marcin Podgórski.
1: Pierwszy samolot w Rzeszowie powinien lądować w okolicach godziny 11, może przed 12, w uzależnieniu od tego, w jaki sposób uda się tych pacjentów przetransportować na lotnisko w Debreczynie. To będą transporty pacjentów z poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili. Musimy to w taki sposób zorganizować. Transporty z tych szpitali w miarę precyzyjnie dotarły na to lotnisko.
0: Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów z Medjugorje doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Tak zdecydował węgierski sąd. Znieważenie na tle narodowościowym i naruszenie nietykalności cielesnej. Takie zarzuty usłyszała kobieta, która w Bydgoszczy miała zaatakować nastoletnie ukraińskie rodzeństwo. Zatrzymano ją wczoraj wraz z mężczyzną, z którym razem mieli wyzywać nastolatków i grozić im, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji Monika Chlebicz.
2: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
0: Do zdarzenia doszło w piątek w Bydgoszczy. 14-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec bawili się dronem w pobliżu dworca. Zostali zaatakowani za to, że rozmawiali po ukraińsku. Agresorzy wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkę i rzucili nią w chłopca, powodując zadrapania. To ma być sposób na usprawnienie inwestycji w bezpieczeństwo. Rząd przyjął

0: projekt ustawy, która zakłada szybki 40-dniowy termin wydawania decyzji środowiskowych dla inwestycji kluczowych. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczało brak zastrzeżeń. O jakie inwestycje chodzi, tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych, które są fundamentalnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa, obronności, a także rozwoju infrastruktury.
0: Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta o podpisanie tej ustawy, kiedy zostanie uchwalona. A rząd przyjął także Lex Rolnik, projekt mający chronić rolnicze funkcje produkcyjne wsi. Zakłada on, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie, w którym zaakceptują typowe dla wsi uciążliwości, takie jak hałas, zapachy czy praca maszyn.
2: To są aktualności jedynki.
0: Czy przywódcom Stanów Zjednoczonych i Kanady uda się porozumieć w sprawie amerykańskich ceł? Od północy w środę 50-procentowe taryfy mają objąć kanadyjskie produkty sprowadzane do USA, takie jak wino, meble, nabiał, materiały budowlane, odzież, a także sprzęt hokejowy. Łącznie opłaty graniczne dotyczą towarów o wartości około 20 miliardów dolarów. I właśnie między innymi o tym premier Kanady Mark Carney rozmawiał z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. To była druga rozmowa przywódców obu krajów na ten temat w ciągu tygodnia. Kanada jest drugim największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych po Meksyku. W aktualnościach jeszcze Olsztyn. Ostatni kiosk pamiętający czasy PRL-u zniknął z przestrzeni miejskiej. Budka przy ulicy Żołnierskiej została rozebrana i trafiła w ręce fundacji Klasyczna Jazda. Kiosk zostanie odrestaurowany. Będzie elementem dekoracji podczas zabytkowych wystaw motoryzacyjnych.
3: Sebastian Sarnecki, prezes Fundacji Klasyczna Jazda. Było dużo pracy, wydawało się początkowo, że to będzie kilka dni. Zrobiło się troszeczkę więcej, kiosk już na lawecie. Odrestaurujemy go tak, aby na targach motoryzacyjnych głównie był eksponatem przypominającym stare czasy, aby wkomponował się w nasze stare samochody zabytkowe.
4: Bartosz Gołębiowski, wiceprezes Fundacji Klasyczna Jazda. Taki jest plan, aby nie umarł. Ten kiosk na pewno nie idzie na żyletki, nie idzie na złom, nie idzie na przetopienie. Chcemy, aby był elementem naszej ekspozycji, bo gdy my jako grupa, jako fundacja jeździmy na targi motoryzacyjne, to zawsze oprócz wystawienia pojazdów stawiamy coś z epoki.
0: Kiosk przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie działał przez ponad 30 lat. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy głównie na południu i południowym zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni lokalnie na północy i w Kotlinach Karpackich, około 12 w centrum do 14 na południowym zachodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Roch Kowalski, dzień dobry.
2: Komentarz.
5: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie naszych słuchaczy.
5: Sezon ogórkowy w pełni?
6: Wręcz przeciwnie, również dzięki państwa uprzejmości. Nie, politycy nie mogą zapomnieć o tym, że mają sezon urlopowy, a może też inaczej, no, muszą ciężko pracować po to, żeby dostać się do Sejmu w przyszłym roku.
5: Ja się tak zacząłem się zastanawiać, że może zaczęlibyśmy jednak rozmowę o Prawie i Sprawiedliwości, a dokładnie o Rozwoju Plus, bo ta nowa formacja, która wydzieliła się z Prawa i Sprawiedliwości już kilkanaście dni temu, ma chyba problem komunikacyjny. To znaczy mam takie nieodparte wrażenie, że członkowie Rozwoju Plus naprawdę jeszcze nie wiedzą, kim do końca są i do kogo, do jakich wyborców mówią, bo z jednej strony chcą się oddzielić i odseparować od Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej no trudno szukać różnic programowych pomiędzy PiS-em a właśnie Rozwojem Plus. Jak pan na to patrzy ze strony właśnie komunikacji? Czy jest ta komunikacja przemyślana po stronie Mateusza Morawieckiego i jego stronników?
6: Panie redaktorze, oczywiście, jeżeli spojrzymy na poszczególne płaszczyzny tej komunikacji, to będziemy mogli mieć różne odcienie właściwie spojrzenia na nie. Natomiast może rzeczywiście coś jest tak, że premier Morawiecki nie do końca chce się odłączyć od Prawa i Sprawiedliwości. Może w takim rozumieniu wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości przez grupę tychże posłów i posłanek była idea, przyświecała idea, żeby poszerzyć

0: Przyjść potencjalny elektorat. Po pierwsze, na prawicy. O kogo? Zapyta się pan pewnie, panie redaktorze. Przede wszystkim o ludzi młodych i przede wszystkim o tych wszystkich, którzy byliby gotowi głosować na prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie pod rządami pana premiera Kaczyńskiego. I teraz idę w kierunku następującej tezy. To wyjście, które pan definiuje przez pryzmat wspólnego programu, który pozostaje i trudności w zdefiniowaniu właściwie za czym albo przeciwko czemu my jesteśmy, będzie służyło temu, żeby spróbować rozszerzyć potencjalny elektorat przez te najbliższe kilkanaście miesięcy. Oczywiście założyć też partię polityczną i uwaga, przed wyborami bezpośrednio parlamentarnymi wejść wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością do tak zwanej koalicji wyborczej, czyli tego progu wyborczy 8%. I jaki byłby temu cel i jakie argumenty mogłyby przeważyć za taką tezą? Po pierwsze, celem byłoby przypomnienie sobie, że wyborcy potrafią zauważyć i ocenić pozytywnie zawsze, jak partie są zjednoczone. Czyli dodatkowe punkty przy kampanii wyborczej. Tak nagradzamy tych, którzy są zjednoczeni. I zjednoczona prawica pod auspicjami wspólnie określonych nazwisk, nie mówmy jeszcze jakich, mogłaby być takim blokiem, który stanąłby z jednej strony naprzeciwko oczywiście obecnie rządzącym, a z drugiej strony byłby pewnego rodzaju formułą naprzeciw konfederatom. To jest jedna teza. Teza druga jest taka moja, a argument do tej tezy, który przysługiwałby zjednoczeniu, że przede wszystkim koszty prowadzenia kampanii wyborczej z perspektywy nowo powstałej partii są bardzo wysokie. Trzecia teza jest taka, argument trzeci jest taki, że trzeba przede wszystkim zapełnić te 920 miejsc na listach wyborczych. Zatem zarówno po stronie Prawa i Sprawiedliwości, jak i po stronie premiera Morawieckiego i Rozwój Plus byłyby duże trudności, więc zjednoczenie wszystkim by się opłacało. Proszę zwrócić też na to, że bardzo często słyszymy wspólny język bezpośrednio podczas wystąpień publicznych, podczas wystąpień medialnych polityków z obu tych, umówmy się, opcji politycznych. Tak? Oni siebie nie atakują tak mocno. No, albo czasami w ogóle siebie nie atakują, są grzeczni, są dyplomatyczni. Oczywiście starają się też pokazywać jakieś różnice pomiędzy nami. Niemniej jednak te różnice, jak pan słusznie zauważył, no trudno są zauważalne. Zatem ta komunikacja w jakim kierunku będzie szła? Znalezienie potencjalnych wyborców, którzy gotowi byliby poprzeć prawicę, konkretnie obóz prawicy wokół Morawieckiego i Kaczyńskiego. No i pozyskać ich na rzecz wyborów. A potem pod auspicjami i przy dużej propagandzie zjednoczenia się wspólnoty całości, a pójść do wyborów parlamentarnych.
1: Ale to bańska teza by oznaczała, że tak na dobrą sprawę ten rozwód był rozwodem taktycznym, a nie ideowym.
0: Ale oczywiście, że tak o tym mówię. No my mówimy tutaj o strategii komunikacji, która jeżeli się okazuje, że nie jesteśmy w stanie zebrać większej liczby potencjalnych wyborców, którzy na nas zagłosują, a jak pan dobrze wie, rozmawialiśmy często przecież na antenie państwa radia o tym, że te słupki poparcia nie wzrastają, no to robimy ruch do tyłu. Znaczy się, pewne skrzydło wychodzi, próbuje pozyskać nowych wyborców i do nas wróci. Czy tak samo była próba strategii i komunikacji z potencjalnymi wyborcami w przypadku profesora Czarnka, którego namaszczono na potencjalnego premiera. Przecież profesor Czarnek miał stanąć na czele potencjalnego nowego rządu i to była próba też pozyskania nowego elektoratu po stronie konfederatów. Tutaj mamy taką samą próbę, tylko pod innymi auspicjami, pod inną nazwą, przez pryzmat pana premiera Morawieckiego. Pozyskania młodych, potencjalnie innych też neutralnych, umówmy się w cudzysłowie, ale gotowych poprzeć prawicę wyborców.
1: Rozumiem, że takich, których po prostu obecny język, czy też czy osoby występujące w Prawie i Sprawiedliwości zrażają na tyle, żeby na nich zagłosować.
0: Albo zrażają. Zrażają oczywiście nazwiska niektórych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, albo też zrażają przede wszystkim formuła samej nazwy Prawo i Sprawiedliwość. A Rozwój Plus brzmi jednak inaczej. Wprawdzie potem się może okazać, że to jest jedno i to samo, ale jednak to jest Rozwój Plus. Inaczej brzmi, inaczej smakuje. No, wyborcy skłonni są w mojej ocenie zagłosować na coś świeżego, nowego. I ten element strategii komunikacji w stosunku do wyborców, ja już nie mówię o strategii wyborczej, bo ona ma dalszy ciąg oczywiście z perspektywy marketingu politycznego, w mojej ocenie jest zauważalny.
1: Czyli to odpowiadając na moje pytanie z początku, to nie jest błąd komunikacyjny, tylko to jest po prostu zaplanowana strategia, to nie odróżnianie się od PiS-u.
0: Tak, dlatego że odróżnianie się, znaczy odróżniać się delikatnie należy, no bo to jest ten potem problem na przykład u pana w programie, dlaczego ci dżentelmeni i damy się nie odróżniają. Natomiast z perspektywy dalszej strategii chodzi o to, żeby potem płynnie się pogodzić i wejść wspólnie razem w jeden obóz zwaną koalicją wyborczą potem. Tak, no nie możemy za bardzo się odróżniać, nie możemy się za bardzo atakować, nie możemy za bardzo wypominać sobie.

0: błędów albo pewnego rodzaju anegdot z kuchni, umówmy się, Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że potem trudno będzie zrobić ten krok do tyłu dla wszystkich i pojednać się. Największym wyzwaniem, jeżeli moja teza by się sprawdziła, to będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób się pojednać i kiedy, przy jakim haśle.
1: Jasne. To teraz przejdziemy na drugą stronę barykady, na stronę rządową. Mam przed sobą dzisiejszy sondaż dla Onetu przeprowadzony przez UCE Research. Pytanie, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje na kolejną kadencję? Większość respondentów uważa, że nie. 47,5% przy 39%, którzy uważają, że rząd powinien mieć drugą szansę, kolejną kadencję. Ja się tak zastanawiam, czy największym problemem rządu już teraz i koalicji rządzącej już teraz nie jest takie pełzające przeświadczenie o tym, że te rządy na tej jednej kadencji się skończą, że w październiku, w listopadzie przyszłego roku dojdzie do zmiany władzy. Czy nie z tym trudniej będzie najtrudniej walczyć?
0: Tak, słuszny pogląd z pańskiej strony. Może być takie poczucie z jednej strony, że po pierwsze notowania notowaniami, sondaże sondażami, z drugiej strony tak naprawdę pamiętajmy o tym, że dosyć często rząd obecny punktowany jest nie tylko przez opozycję, ale też wewnątrz tego całego rządu i koalicji przez niezrealizowane obietnice, które były na sztandarach, kiedy szli po władzę. Słynne 100 obietnic Donalda Tuska, słynne obietnice również koalicjantów, to jest z jednej strony. Z drugiej strony popatrzmy na realizację programu i umiejętność funkcjonowania w czasie kadencji. Tu też są pewnego rodzaju szramy na tym szkle. No i z drugiej strony oczywiście ten obóz, który rośnie silny na prawicy, czyli świadomość tego, że co by nie mówić, i dzisiaj sobie nie wyobrażamy połączenia, część oczywiście osób nie wyobraża sobie połączenia Konfederatów z Prawem i Sprawiedliwością, z Morawieckim i tak dalej, ale jutro się może okazać, w cudzysłowie jutro, że powstaje jedna lista do Senatu na prawicy, czterech partii politycznych, czy też trzech, jeżeli Morawiecki premier będzie wspólnie w koalicji z PiS-em, z premierem Kaczyńskim, a po wyborach także do pewnego rodzaju zjednoczenia i współpracy. Zatem dzisiaj rząd ma dosyć duże wyzwanie, a z perspektywy umiejętności przekazów, że jest szansa na to, żeby w przyszłości, po wyborach w przyszłym roku, ponownie prowadzić i być na czele parlamentu i budować rząd, skuteczny rząd. Bardzo trudne zadanie w mojej ocenie.
1: Ale czy to jest tak, że te przyszłoroczne wybory parlamentarne będą przypominać nieco wybory prezydenckie z ubiegłego roku, kiedy to właściwie wiemy, że było referendum za tym, czy jesteś za, czy przeciwko rządom Donalda Tuska, przynajmniej opozycja tak to starała się przedstawić. Czy te przyszłoroczne wybory to też będzie referendum za tym, czy jesteś za dalszymi rządami Tuska, czy przeciw, czy ta stawka będzie bardziej zróżnicowana?
0: Ja mam takie poczucie, panie redaktorze, że po raz kolejny wyborcy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy będą chcieli pójść na wybory, usłyszą, że to są najważniejsze wybory po 89 roku.
1: Już słyszą.
0: I już słyszę, oczywiście. I tak samo oczywiście nawiązuję do tego pańskiego zdania, że to jest przeciwko Tuskowi czy za Tuskiem formalnie, w zależności na jaki obóz spojrzymy. W mojej ocenie to będzie za mało. Ci, którzy pójdą na wybory, nie wystarczy już tylko mówić, że to jest za albo przeciw Tuskowi. Obóz opozycji dzisiejszy, szeroko rozumiany, będzie musiał umiejętnie wskazać kierunki, a czym będzie chciał się zająć dla tych neutralnych wyborców. Bo twardy elektorat będzie głosował zawsze na określone partie. Największa walka będzie o ten neutralny w rozumieniu, ten, który jest gotowy pójść na wybory, ale jeszcze jesteśmy skłonni zagłosować na jednych bądź na drugich, a wiemy, że ta przepływowość pomiędzy poszczególnymi partiami jest bardzo, bardzo, bardzo czuła i bardzo możliwa. Zatem nie wystarczy samo hasło przeciwko bądź za Tuskiem. Będzie potrzeba czegoś znacznie więcej. Większych, niestety większych, albo stety z punktu widzenia mojego zawodu, obietnic, ale obietnic, które będą miały, umiejętnie będą padały na grunt wyborców. Na tym ta kampania się skupi.
1: Rozumiem, żeby tam były także pozytywne rozwiązania, pozytywne w sensie programowe, a nie tylko negacja. To w tym kontekście, w kontekście, o którym pan wspominał, czyli w kontekście koalicji rządzącej, obietnic składanych przez koalicję rządzącą, czy pan rozumie ruch Donalda Tuska z wystawieniem Macieja Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Pytam pod kątem komunikacyjnym, bo najpierw premier ogłosił dymisję, odejście z rządu Macieja Berka. Potem po kilku dniach na konferencji prasowej powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeciw wobec tej kandydatury jest, że to jest sprzeczne z wartościami czy z tym,

0: zaproponowała Platforma, ale że premier to bierze na klatę i że Maciej Berek będzie kandydatem na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Skąd ten upór premiera?
1: Ja mam w ogóle poczucie, że niektórzy politycy uwielbiają robić prezenty drugiemu obozowi i przykrywać kryzysy. Przecież mogliby dużo grillować w cudzysłowie rozłam na prawicy. A tak naprawdę okazuje się teraz, że kryzys spotyka pana premiera. W mojej ocenie zobowiązanie przejścia i poinformowanie społeczeństwa o przejściu, potencjalnym oczywiście przejściu ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego z punktu widzenia komunikacyjnego jest błędem. Po pierwsze dlatego, że w samej koalicji nie ma na to zgody. To bardzo szybko o tym usłyszeliśmy. Wewnątrz sami, nie tylko koalicjanci, ale poszczególni parlamentarzyści, również Koalicji Obywatelskiej, a trudno im jest to wytłumaczyć w regionach bezpośrednio, skąd taki ruch. No i w końcu pamiętajmy też o tym, że również u państwa na antenie bardzo wielu ekspertów, ale też świata, przede wszystkim prawa, zdziwionych jest takim ruchem pana premiera, a to nie zapowiada nic dobrego z perspektywy skuteczności takiej komunikacji. Jeżeli teraz minister Berek będzie grillowany w cudzysłowie negatywnymi opiniami i tym pomysłem pana premiera Tuska, a potem jeszcze prezydent nie przyjmie, a jeżeli w ogóle oczywiście Sejm zagłosuje odpowiednio, potem jeszcze nie przyjmie, no to jest to format spalenia na kilka tygodni, jeżeli chodzi o przekazy komunikacyjne. I to będzie się prędzej czy później w czasie kampanii wyborczej będzie przypominane premierowi. Ten ruch był w mojej ocenie po pierwsze niebezpieczny, niewłaściwy. No i jak to powiedzieli profesorowie, którzy bezpośrednio również bywali na strajkach za uporządkowaniem Trybunału Konstytucyjnego, jest to dla nich niezrozumiałe. I to oni sami będą promować te negatywne przekazy pana premiera. Zatem komunikacyjnie minus jeden dla premiera.
0: Może jest za tym jakiś wielki plan, bo tak sugerują politycy koalicji rządzącej, że na koniec okaże się, że premier trafił w dziesiątkę i Trybunał zaczął funkcjonować normalnie przed wyborami.
1: Jasne, w takim razie, jeżeli znaczy jest bardzo wiele argumentów z punktu widzenia w ogóle pomysłów i wprowadzenia zmian przy Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast jeżeli premier trafi w dziesiątkę, no to tylko jest jedno, ale uwaga, może nie zdążyć trafić w tę dziesiątkę przed wyborami. I tu jest największe zagrożenie. Poza tym, jeżeli wprowadza się zmiany, to te zmiany opiera się na komunikacji odpowiedniej. Jeżeli komunikacja ta dzisiaj już stanowi pewnego rodzaju przyczynę do negacji decyzji premiera, to jest niebezpieczne. Bardzo mocno niebezpieczne wizerunkowo. I to może być wykorzystywane podczas kampanii wyborczej.
0: A poza tym rzeczywiście no, zaprzeczenie tej idei, nie wybieramy nie wybieramy polityków do Trybunału Konstytucyjnego, mam wrażenie, że też tylko przywraca w wyborcach, nawet tych, którzy już o tym zapomnieli, pozostałe niezrealizowane obietnice, jak chociażby te 100 obietnic na 100 dni rządu.
1: Ale tych obietnic, z perspektywy tych 100 obietnic jest bardzo wiele niezrealizowanych. Od tego jest opozycja, żeby oczywiście punktowała. Natomiast, no wie pana, panie redaktorze, ja wsłuchuję się w słowa obecnie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, którzy na siłę próbują wytłumaczyć społeczeństwu, że właściwie pan minister Berek nie jest politykiem. Zresztą dzisiaj na antenie pana posłanka Karolina Pawliczak również... Tak. Starała się z perspektywy swojego spojrzenia o tym mówić. Oczywiście taka jest ich rola, więc z jednej strony staram się zrozumieć parlamentarzystów, ale ta narracja nie będzie trafiać na podatny grunt i tu jest największe dla nich wyzwanie.
0: Tak, no bo to jest, kończy się poruszaniem własnego języka.
1: Uważam, że jeżeli premier podjął taką decyzję, oczywiście miał do tego prawo, ale trzeba było powiedzieć inaczej. Szanowni Państwo, podjąłem taką decyzję. Uważam, że w roku 2023 popełniliśmy błąd, promując ideę 4 lat kadencji dla polityków w Trybunale Konstytucyjnym. Moim zdaniem, i tutaj jest przekaz, dlaczego bezpośrednio minister Berek, ale najpierw powinien uzyskać większość oczywiście koalicji rządzącej w mojej ocenie, bo ta komunikacja by była inna wtedy. Mhm. Umiejętność cofnięcia się i przyznania się do błędu stanowi często przecięcie spekulacji i punktowania w przyszłości decyzji. No proszę zobaczyć, niespełnione obietnice 100, realizacja. Hasło, nie wpuszczamy polityków do Trybunału Konstytucyjnego. Premier ogłasza najbliższą swoją osobę, prawą rękę swoją wpuszczenie do Trybunału Konstytucyjnego. No oczywiście jak to opozycja ugra i jak to będzie sprzedawać, to jest inna kwestia, ale to jest niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo.
0: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej. Bardzo panu dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Wzajemnie.
2: Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.

0: Polskim Radiu 24 spoglądamy teraz bardzo szeroko, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, no bo bierzemy na tapet najnowszą decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, która spore zamieszanie wywołała zarówno w Waszyngtonie, jak i w Seulu, bo zaledwie w niedzielę Trump ogłosił w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, że zamierza znacząco ograniczyć trwające od wczoraj wspólne amerykańsko-południowo-koreańskie ćwiczenia wojskowe. No ale dlaczego Donald Trump powołuje się tutaj na swoje bardzo dobre relacje z przywódcą Korei Północnej? No i teraz będziemy rozmawiali właśnie na ten temat. Razem z nami dr Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, czy rzeczywiście te relacje amerykańsko-północno-koreańskie są tak dobre, jak maluje je Donald Trump? Czy one w ogóle są jakiekolwiek?
1: Jest dokładnie odwrotnie niż mówi Donald Trump, bo od 2019 roku, kiedy miały miejsce ostatnie spotkania, nawet nie tylko na szczeblu przywódców, ale w ogóle ostatnie spotkania między dyplomatami amerykańskimi i północno-koreańskimi, właściwie mówimy o przeciągającym się impasie. Impasie, który był pod koniec pierwszej kadencji Donalda Trumpa, później przez całą kadencję Joe Bidena i tak naprawdę do teraz nie ma żadnych oznak poprawy w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich. Te dobre wspomnienia, na które powołuje się Donald Trump, no trudno nazwać obiektywnie czymś, jakimś dobrym wspomnieniem, chyba że on mówił wyłącznie o swoich osobistych odczuciach z obcowania z Kim Jong-unem, bo tak naprawdę te rozmowy nie doprowadziły do absolutnie niczego. One nie doprowadziły do zrealizowania celów amerykańskiej polityki zagranicznej. Rozmowy zostały zerwane. Zostały zerwane przez Donalda Trumpa, który, pamiętajmy o tym, że w lutym 2019 roku w Hanoi, w stolicy Wietnamu, po prostu odszedł od stołu rozmów. Drugiego dnia rozmów, ku zaskoczeniu Kim Jong-una, Donald Trump zrezygnował z kontynuowania rozmów, twierdząc, że musimy do nich wrócić w innych okolicznościach. Jeszcze później, w czerwcu 2019 roku, kurtuazyjnie Donald Trump spotkał się z Kim Jong-unem w strefie zdemilitaryzowanej. Rozmowa niewiele ponad godzinę trwała, ale nie udało się wrócić do rozmów najważniejszych na temat bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, na temat broni jądrowej Korei Północnej, na temat sankcji. Wiele tematów było podejmowanych, ale ostatecznie nie udało się nic zrobić. I od tego czasu, od 2019 roku, no wydaje się, że sytuacja zmieniła się bardzo istotnie. Uwarunkowania się zmieniły bardzo, moim zdaniem, na korzyść Korei Północnej, która dzięki rosyjskiej agresji na Ukrainę bardzo dużo zyskała, bo dzięki wsparciu Rosji Korea Północna uzyskuje wiele. Parasol polityczny, gospodarcze wsparcie i też wsparcie militarne, jeśli chodzi o technologie wojskowe, sprzęt wojskowy. Innymi słowy, jak Donald Trump mówi, że jest tak bardzo dobrze, to czemu jest tak bardzo źle w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich i dlaczego Amerykanie tak niewiele mogą zrobić wobec Korei Północnej?
0: No to właśnie, bo Donald Trump pisze nieco abstrakcyjną rzecz, że Pjongjang nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek. A przecież dla Kim Jong-una to jest teraz taki geopolityczny renesans. On nie potrzebuje już Trumpa tak naprawdę.
1: No właśnie, tak jak jeszcze w 2018-2019 roku Korea Północna była moim zdaniem bardzo zdeterminowana, żeby prowadzić oczywiście na swoich zasadach i myśląc o realizacji wyłącznie własnych interesów rozmowy z administracją amerykańską, tak od tamtego czasu Korea Północna nie jest pod takim pręgierzem sankcyjnym. Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa dewastuje reżim sankcyjny na Koreę Północną. Ten reżim, który zawsze, no, miał wiele luk, teraz jest dziurawy jak sito, więc nawet nie ma tego typu motywacji dla Kim Jong-una, żeby dążyć na przykład do zniesienia sankcji ONZ-owskich, bo de facto Rosja bardzo torpeduje ten reżim sankcyjny, współpracując też blisko z Chinami, które też przepuszczają wiele rzeczy wbrew sankcjom do Korei Północnej. Stany Zjednoczone, wydaje się, obecnie nie mają niczego takiego istotnego do zaoferowania Korei Północnej, jak w Rosji Władimira Putina, więc kalkulacje północno-koreańskie się zmieniły do tego,

0: Tego jest bardzo istotna rzecz, na którą chyba nieczęsto się zwraca uwagę. To znaczy, o ile jeszcze w 2019 roku w mediach północno-koreańskich był wspominany ten szczyt, czy to spotkania dwa na szczycie w 2018 i 2019 Kim Jong-una z Donaldem Trumpem, o tyle od 2020 roku te rzeczy zostały totalnie wyrugowane, bo nie ma czego wspominać, bo to nie przyniosło ostatecznie tego, na co liczyła Korea Północna. Ba, Korea Północna wydaje mi się, że utwierdziła się po tych niepowodzeniach dyplomatycznych w tym, że ostatecznie ze Stanami Zjednoczonymi to my się nie dogadamy i bliżej nam, niezależnie od różnych znaków zapytania, wątpliwości, obaw o zależność, bliżej nam do Chin, do Rosji, z tymi partnerami się dogadamy, a nie ze Stanami Zjednoczonymi, nawet Donalda Trumpa, który był skłonny wykonywać, no nie oszukujmy się, bardzo niekonwencjonalne, podejmować niekonwencjonalne kroki w relacjach z Koreą Północną.
1: A jeśli chodzi o Koreę Południową, to jak ten sygnał z Waszyngtonu został odebrany w Seulu i jakie on może mieć dalsze konsekwencje, jeśli chodzi o stosunki tych dwóch stolic?
0: No, administracja południowo-koreańska wykonuje koncyliacyjne gesty. Tutaj też to jest relacja asymetryczna. Stany Zjednoczone są zdecydowanie tym silniejszym sojusznikiem w tej relacji. W kwestiach bezpieczeństwa Korea Południowa bardzo zależy od Stanów Zjednoczonych. Mówimy o 28 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej, więc tak naprawdę jest to sytuacja, w której Korea Południowa nie chce, nie może, nie potrzebuje iść na dyplomatyczne noże z administracją Trumpa, mimo że jego decyzje no, wprowadzają zamęt, bo w ogóle nawet problem jest z tymi abstrakcyjnymi bardzo komunikatami Donalda Trumpa, bo on mówi o potrzebie zmniejszenia skali ograniczenia ćwiczeń, ale tak naprawdę nie wiadomo o jakie ćwiczenia, bo ćwiczeń różnego rodzaju Korea Południowa ze Stanami Zjednoczonymi przeprowadza kilkadziesiąt w ciągu roku na różną skalę. I pytanie, czy chodzi o te, które dopiero się rozpoczęły? No mam co do tego wątpliwości, bo te ćwiczenia się rozpoczęły i strona południowo-koreańska mówi otwarcie, że ćwiczenia są przeprowadzane zgodnie z planem. I być może kolejne ćwiczenia w kolejnych tygodniach, miesiącach tam będą ograniczenia, jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy, amerykańskich sił różnego rodzaju w tych ćwiczeniach. Więc tak naprawdę mówimy o takim próbie nie tyle może pudrowania rzeczywistości, co uspokajania tego, że rozmowy sojusznicze trwają, wszystkie niejasności wyjaśnimy, bo Korei Południowej nie zależy na tym, żeby eskalować relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony prezydent Lee Jae-myung mówi, że tego typu sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych tylko nas będą utwierdzać w tym, abyśmy rozbudowywali własne zdolności obronne i dążyli do czegoś, co jest bardzo ważne w Korei Południowej, do tego, żeby do 2030 roku, czyli kiedy skończy się kadencja obecnego prezydenta Korei Południowej, żeby doszło do przejęcia kontroli operacyjnej nad wojskami południowo-koreańskimi od Stanów Zjednoczonych na czas wojny. Bo w obecnej sytuacji w obecne jakby formalności, zobowiązania sojusznicze sprawiają, że gdyby doszło do wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim, to kontrolę operacyjną nad wojskami Korei Południowej przejmują Amerykanie. I to jest konsekwencja tej relacji kilkudziesięcioletniej od czasów wojny koreańskiej w latach 50. I Koreańczycy robią wiele od lat, żeby przejąć kontrolę nad własnymi wojskami. Oczywiście blisko współpracując z Amerykanami, ale jednak żeby kontrola operacyjna należała do oficerów, generałów południowo-koreańskich. I żeby do tego doszło, muszą być spełnione różnego rodzaju warunki też o charakterze operacyjnym. Między innymi trzeba to wszystko przećwiczyć, więc ćwiczenia, te, które chce ograniczać Donald Trump, one też mają doprowadzić do tego, żeby Korea Południowa jawiła się jako państwo zdolne do wzięcia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Więc tutaj jest wiele różnych wątków, które się na siebie nakładają. Na pewno Korei Południowej nie zależy na eskalowaniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No ale to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła komunikat ku zaskoczeniu sojuszników.

0: I myślę, że ku zaskoczeniu też własnej administracji i różnych departamentów.
1: No i tutaj jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, panie doktorze, a mianowicie wzięcia częściowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych z kolei przez Koreę Południową, no bo Donald Trump zarzuca Seulowi, że nie pomógł mu w denuklearyzacji Iranu, no ale przecież Korea Południowa to nie jest potęga militarna w Zatoce Perskiej. Amerykanie naprawdę chcieliby, żeby koreańskie okręty wyruszyły do cieśniny Ormus?
0: No właśnie, no to jest chyba taka polityczna próba zrzucania odpowiedzialności za własne niepowodzenia na sojuszników i partnerów, że gdyby nam pomogli, a my przecież im tak bardzo pomagamy w innych sprawach, to kwestia Iranu byłaby zamknięta, tak? Więc ciekawe jest w ogóle, że Donald Trump używa tego terminu denuklearyzacji w odniesieniu do Iranu, a jest coraz bardziej wstrzemięźliwy, żeby wspominać o denuklearyzacji Korei Północnej, na czym zależy Korei Południowej. Więc faktycznie Korea Południowa odpowiada, myślę, że zgodnie z prawdą, że w tych formatach, w których mogą brać udział, to biorą, jeśli chodzi o wielostronne negocjacje dotyczące ustabilizowania sytuacji w Zatoce Perskiej, w tym zwłaszcza w cieśninie Ormus. Zgodnie z prawdą Koreańczycy mówią, że nie dysponują taką flotą, która by mogła efektywnie wesprzeć Amerykanów w Zatoce Perskiej, więc tutaj można powiedzieć, to jest przede wszystkim polityka, to jest język polityki Donalda Trumpa, zrzucanie odpowiedzialności za własne niepowodzenia na sojuszników i partnerów, ale też próba wywierania presji, że jeśli nie będziecie nas wspierać, no to w naszych ważnych realizacji amerykańskich interesów, to my niekoniecznie będziemy skłonni kontynuować naszą na przykład obecność na taką skalę w waszym kraju. Więc to jest ten język transakcji, tylko nie oszukujmy się, transakcji no bardzo dziwnie rozumianej przez Donalda Trumpa, bo pewnych warunków amerykańskich po prostu sojusznicy i partnerzy no, nie są w stanie spełnić z przyczyn obiektywnych.
1: Panie doktorze, nie mogę nie zapytać o jeszcze jedną kwestię związaną z tamtym regionem, a mianowicie wizytę rosyjskiego przywódcy na Kurylach. To był element, który wywołał niepokoje po stronie japońskiej i zastanawiam się, czy to był taki jednostronny gest, jeśli chodzi o Rosję, który miał być może odwrócić uwagę od tego, co dzieje się na ukraińskim froncie, czy może będziemy widzieli jakieś kolejne ruchy Rosji w tym właśnie regionie?
0: No, faktycznie istotne z punktu widzenia takiego sygnału politycznego wydarzenie, natomiast pamiętajmy o tym, że Rosjanie we współpracy z Chińczykami od wielu lat przeprowadzają manewry wojskowe w okolicach Morza Japońskiego i tu Japończycy jakby są tego absolutnie świadomi od wielu lat, że Rosjanie militarnie też są obecni na swoim Dalekim Wschodzie. Więc tutaj myślę, że jest to próba takiej wywierania presji przez Rosję na państwa Azji Wschodniej, żeby one miały świadomość, że Rosja nie tylko może być czynnikiem destabilizującym sytuację w Europie, ale też w Azji. Ale jest pytanie, czy Rosjanie nie przeszarżują. To znaczy Japończycy na przykład wcale nie są skłonni do ustępstw. Raczej te komunikaty, ten sposób formułowania polityki przez Władimira Putina, on raczej utwierdza władze Japonii w tym kursie bardzo krytycznym wobec Rosji. To wydaje się, że nie będzie skłaniać Japończyków do ustępstw albo zastanowienia się nad tym, czy warto wspierać Ukrainę. Więc to jest, myślę, też taki sygnał być może w większym stopniu nawet na potrzeby wewnętrznej polityki rosyjskiej niż na osiągnięcie jakichś namacalnych efektów w rosyjskiej polityce zagranicznej na Dalekim Wschodzie.
1: Doktor Oskar Piotrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A razem z nami redaktor naczelny magazynu Spider's Web, Rafał Pikuła. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam.
1: Panie redaktorze, osioł naszej rozmowy niech będzie spór Rafała Brzoski z Metą, ale

0: Zaczniemy od szczegółu do ogółu, od takich maluczkich użytkowników internetu, jak my choćby. Czy jeśli mamy sytuację, w której na portalu społecznościowym, tym albo jakimkolwiek innym, pojawiają się na przykład reklamy, które wykorzystują nasz wizerunek, albo inaczej, albo jakiekolwiek rzeczy, które wykorzystują w jakiś sposób nasze dobra, to czy my mamy jakiekolwiek szanse w starciu z takim technologicznym gigantem?
1: Niestety tutaj nie mam dobrej odpowiedzi, pozytywnej odpowiedzi. Nie mamy żadnych szans. I to nie tylko dlatego, że jesteśmy po prostu pionkiem w tej wielkiej big techowej grze. Przede wszystkim dlatego, i trzeba to powiedzieć głośno i wprost, Meta czy inne big techy po prostu na tym zarabiają. Wykorzystywanie naszego wizerunku, manipulowanie naszymi treściami jest po prostu w modelu biznesowym tych platform. To spotkało Rafała Brzoskę, spotyka w mniejszej skali każdego z nas, może spotkać każdego z nas. No i szczęście w tym całym nieszczęściu jest takie, że w końcu trafiło na osobę znaczącą, z zasięgami, z koneksjami politycznymi, więc o sprawie zrobiło się głośno, ale nie wydaje mi się, żeby doszło tutaj do jakiejś fundamentalnej zmiany. My w naszym magazynie wielokrotnie opisywaliśmy podobne przypadki. Pisaliśmy o tym, że skam stanowi nawet 10% globalnego przychodu dla firmy Meta. Wielokrotnie pisaliśmy też o zniszczonych wizerunkach, ukradzionych profilach, ukradzionych zdjęciach, treściach itd. itd. I nic się nie zmieniło. Ja też powiem tutaj panu redaktorowi, jak zajmuję się tą tematyką od bliska 10 lat, opisując działania portali społecznościowych, czy raczej wypadało być antyspołecznościowych, to widzę, że z roku na rok jest coraz gorzej i, że tak powiem, buta, pycha i chciwość tych platform jest tylko większa, a nie mniejsza. I jedyną nadzieję tutaj ja upatruję tak naprawdę w regulacjach ponadnarodowych, w działaniach tutaj, które stara się robić, i trzeba to podkreślić, Unia Europejska, bo jako jednostka absolutnie nie mamy szans.
0: A no właśnie, to zanim przejdziemy do Unii Europejskiej, to spójrzmy jeszcze na reakcję poszczególnych rządów, no w tym przypadku reakcję polskiego rządu, bo wiemy, że reaguje wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No ale można by rzec, że on reaguje dopiero wtedy, kiedy takim problemem dotknięta jest osoba wpływowa. Czy my wiemy coś o wcześniejszych interwencjach polskiego rządu, jeśli chodzi o tego typu sytuacje, ale no, w przypadku osób, które nie są milionerami znanymi na całym świecie?
1: Ja tutaj powiem w przypadku pana ministra Gawkowskiego, którego doceniam za próby działania, to ten sam minister przecież powołał do swojej rady do spraw cyfryzacji przedstawiciela firmy Meta. Więc z jednej strony minister Gawkowski tutaj mówi, że trzeba regulować, trzeba działać. Z drugiej strony pozwala lobbystom być w samym centrum przestrzeni, że tak powiem, rządowej. Pan minister Gawkowski od początku swojej kadencji zapowiada kolejne regulacje i tak naprawdę no niewiele się tutaj dzieje. Była pewna szansa wraz z wdrożeniem DSA, aktu o usługach cyfrowych, ale jak dobrze wiemy, pan prezydent Nawrocki zawetował wdrożenie tych regulacji. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o polski rząd, polski rząd dostrzega zagrożenia, dostrzega problemy, ale praktycznych rozwiązań póki co nie ma i nie było. I wydaje mi się, że do końca kadencji tego rządu niewiele się zmieni. Być może pan prezydent też pójdzie po rozum do głowy i zauważy, że regulowanie internetu to nie jest cenzura, tylko działanie na korzyść dla obywateli.
0: A gdyby nie to weto prezydenta Karola Nawrockiego, to jakie mielibyśmy szanse w starciu z tymi gigantami technologicznymi?
1: Znaczy wciąż że tak powiem, na poziomie ogólnym te szanse nie byłyby zbyt wielkie, bo pamiętajmy o tym, że budżety tych firm technologicznych

0: technologicznych często przekraczają budżety poszczególnych państw. Oczywiście łatwiej byłoby nam tutaj reagować w przypadku kradzieży wizerunku, kradzieży naszych treści. Te regulacje wymagałyby ustanowienia pośrednika ze strony Big Techów do kontaktu z rządem. Wymagałoby oznaczania i pilnowania treści, które są publikowane w mediach antyspołecznościowych. Więc byłby to zwrot w dobrą stronę. Wszystko zależy też oczywiście od praktyki, bo pamiętajmy, że jest wyrok polskiego sądu mówiący o tym, że firma Meta ponosi odpowiedzialność za treści, które są na niej publikowane. Tylko że, jak wiemy, wyroki sądowe, prawo to jedno, a praktyka to druga rzecz. Wydaje mi się, że tutaj takie, jak już wspomniałem, działanie ponadnarodowe, unijne, właśnie tutaj, o którym wspomniałem, ma szansę działania. I też pamiętajmy o tym, że takie duże firmy jak właśnie Meta, jak Google, Amazon i tak dalej są bardzo blisko rządów i polityków, więc bardzo często, nawet jak te regulacje się pojawiają, to finalnie są to regulacje bezzębne. To na przykład dotyczy wdrożonej niedawno regulacji, czyli AI aktu, który w swojej pierwotnej wersji był dosyć drastyczny, a w swojej finalnej wersji dosyć łagodny.
1: No, jeśli chodzi o te związki Big Techów z władzą, no to wszyscy pamiętamy bliskie relacje Donalda Trumpa, choćby z Elonem Muskiem. Widzimy na różnego rodzaju uroczystościach, jak zaraz obok amerykańskiego przywódcy siedzi Mark Zuckerberg. Czy może w takim wypadku lepszym sposobem byłoby działanie z jednej strony ponadnarodowe, ale właśnie w kontekście różnego rodzaju organizacji, takich jak Unia Europejska, ale może też próba wpłynięcia bezpośrednio na amerykańskie władze, po to, żeby to one w jakiś sposób być może te zapisy wymogły? Myśli pan, że tutaj byłaby taka szansa, czy jednak pieniądze są za duże i nawet polityczne naciski jednego państwa nie wystarczą?
0: Ja myślę, że jest to możliwe w przypadku zmiany lokatora Białego Domu, bo przy obecnym doskonale widzimy ten ścisły sojusz Doliny Krzemowej wielkich firm technologicznych z Donaldem Trumpem. Jeśli prześledzimy tutaj historycznie, to zauważymy, że przez lata Dolina Krzemowa była blisko demokratów i często był to taki sojusz w stylu administracja swoje, biznes swoje. Dzisiaj ta współpraca na poziomie biznesu i polityki jest bardzo ścisła. Ja myślę, że tutaj administracja Donalda Trumpa nie zgodzi się na żadne regulacje. I tu nawet nie chodzi o pieniądze. Pieniądze to jest rzecz wtórna. Tu przede wszystkim chodzi o mechanizmy władzy. Doskonale widzimy, że tutaj sposób wpływania na opinię publiczną, sposób zarządzania duszami, że tak powiem, jest gigantyczny. Więc tak naprawdę w regulowaniu Big Techów chodzi o to, nie tylko kto zarabia, tylko o to, kto rządzi. Jeśli spojrzymy na przykład na treści w mediach antyspołecznościowych, weźmy tutaj produkt Mety, czyli Facebook, to zauważymy, że coraz więcej jest tam polaryzujących, antagonizujących treści. To nie tylko skam, to są treści, które mają czyste działanie polityczne. I tutaj nie mam wątpliwości, że jest to działanie, które można byłoby zwalczyć, ale które nie jest w interesie ani firm, bo na tym zarabiają, ani polityków, bo mają z tego paliwo polityczne.
1: No i tak w Polskim Radiu 24 mówił redaktor naczelny magazynu Spiders Web Rafał Pikuła. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Razem z nami dziennikarz przeglądu sportowego Onetu Piotr Bernaciak. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie redaktorze, zacznijmy proszę od naszej liderki. Iga Świątek pokonała Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 w trzeciej rundzie turnieju WTA w Cincinnati. No i pierwszy set, w którym Polka została przełamana, był bardzo trudny. No ale ostatecznie oddała rywalce tylko dwa gemy w kolejnych partiach. To jest, czy ta metamorfoza, nawet w przypadku tego jednego meczu, oznacza, że Iga w 100% wróciła do tej swojej mistrzowskiej rutyny?
2: Czy Iga wróciła do swojej rutyny, możemy określić dopiero w długoterminowym okresie, kiedy będziemy mogli ocenić cały ten okres pomiędzy właśnie startem turnieju w Toronto a zakończeniem US Open, czyli całym tym turnieju wszystkich turniejach na amerykańskich kortach. Natomiast to, co zrobiła Iga w tym meczu, naprawdę mogło się podobać, no bo ten set, który ona przegrała 4-6, naprawdę nie był zły w jej wykonaniu. Ja się obawiałem, jak ta dość duża liczba meczów, którą trzeba było rozegrać w ciągu kilkunastu dni, będzie miała swoje przełożenie na dyspozycję fizyczną naszej reprezentantki. No ale wyglądało to naprawdę dobrze i przede wszystkim cieszy fakt, że po tym secie mimo wszystko przegranym, który zakończył się niepowodzeniem, nie doszło do żadnego podłamania, które mogliśmy obserwować przecież niejednokrotnie w ostatnich miesiącach. Tylko Iga wiedziała, że grając swoje jest w stanie ograć Sakkari i to dość zdecydowanie, jak pokazał końcowy wynik. I tak też się ostatecznie stało. To jest duży sygnał optymistyczny przed walką o tytuł w Cincinnati.
1: A jeśli mówimy o rutynie i stabilności, to nie mogę nie zapytać o sztab szkoleniowy. Jak pan ocenia obecne relacje ich z jej trenerem i psycholożką? Bo nawet w Cincinnati widzieliśmy bardzo nerwowe momenty w komunikacji.
2: Te nerwowe, że tak powiem, momenty w komunikacji rzeczywiście mogą się zdarzać, no bo wiadomo, że to jest sport i w trakcie spotkań wyzwala się wiele emocji, również tych negatywnych, ale mamy z tym do czynienia w właściwie każdej dyscyplinie sportu i nerwowe okrzyki to jest normalność. Ważne jest to, jak zawodnik czy zawodniczka na chłodno oceniają to, jak wiedzie się ich współpraca ze sztabem szkoleniowym, a przecież wiadomo, że Iga bardzo chwali sobie współpracę i z Francisco Roigiem i oczywiście z Darią Abramowicz. Także tutaj, no, jeżeli sama zawodniczka przekonuje nas, że ta współpraca wygląda wyśmienicie, a przecież tak właśnie Iga mówi w swoich wypowiedziach, no to możemy tylko zakładać, że właśnie tak jest, a efekty tego ostatecznie rozstrzygną wyniki na korcie, a te są w tym momencie bardzo dobre.
1: A jeśli chodzi o mocne strony Igi Świątek, kiedyś mówiło się o tym, że no, ona jest jeszcze nieznana, więc ta nieprzewidywalność to było coś, co było przemawiało za naszą zawodniczką, a teraz, gdyby pan redaktor miał wymienić to, co jest najważniejsze w jej grze, to co by pan wymienił?
2: Wydaje mi się, że niezmiennie tutaj należy wymienić nazwisko, które nie padło w naszej rozmowie, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy Igi Świątek, ale tutaj nieoceniona jest praca fizjoterapeuty i trenera przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka, bo to jak Iga sobie radzi na korcie, pomimo tego, że gra tych meczów w ciągu sezonu przecież kilkadziesiąt i to jest naprawdę to są po prostu ogromne liczby. Natomiast no, ta świeżość, która w jej ruchach po prostu na korcie jest widoczna, to jest rzecz, która pozwala jej osiągnąć przewagę właściwie w każdym meczu nad rywalkami. I to mowa o nie tylko tych niżej notowanych w rankingu, ale również wyżej tych zawodniczkach, które kiedyś były dużo wyżej w rankingu, jak właśnie w meczu z Marią Sakkari, gdzie ten długi, trzysetowy, mimo wszystko mecz, no nie wyglądało to tak, jakby Ize sprawiało to jakieś problemy. Nie wyglądała na zmęczoną, mimo ogromu meczu, który musiała rozegrać w ostatnim czasie. I to jest duży plus, który pozwala jej na odnoszenie korzyści w tych kluczowych momentach.
1: No i nie możemy też nie wspomnieć o tym, że zwycięstwo nad Greczynką przyniosło Świątek absolutnie niezwykły rekord. To była jej setna wygrana na twardej nawierzchni w zawodach rangi WTA 1000 przy zaledwie 127 rozegranych meczach. Od 2009 roku szybciej, bo w 118 meczach dokonała tego tylko Serena Williams. Ten wyczyn pozycjonuje Polkę w historii światowego tenisa. Ona już jest zapisana wielkimi zgłoskami, ale to jest też coś, co później będzie przy jej nazwisku i przy innych ewentualnie zawodniczkach, które będą takich kamienie milowe zaliczały w swojej karierze. To będzie powtarzane?
2: Wydaje mi się, że powtórzyć to będzie.

0: Będzie niezwykle trudno już dzisiaj, możemy powiedzieć bez cienia wątpliwości, że Iga Świątek jest wśród legend kobiecego tenisa, a to jak radzi sobie w turniejach właśnie rangi WTA 1000, no to jest najlepszy tego przykład, bo pozostałe zawodniczki mają duże problemy. Oczywiście nie możemy odmówić klasy tenisowej Arenie Sabalence, Jelenie Rybakinie czy innym zawodniczkom z czołówki, ale to Iga Świątek dominowała, jeśli chodzi o te turnieje rangi 1000, czyli te, które są teoretycznie najważniejsze w cyklu WTA, no bo turnieje wielkoszlemowe są już, powiedzmy, poza jurysdykcją organizacji kobiecego tenisa. Natomiast w tych najważniejszych imprezach to Polka potrafi sobie poradzić wyśmienicie, niezależnie od tego, o jaką nawierzchnię chodzi, no bo oczywiście ona radzi sobie świetnie na kortach twardych, ale przecież to Mączka uchodziła przez lata za jej ulubioną nawierzchnię. Także możemy tylko cieszyć się z tego, że możemy mówić o polskiej dominatorce i kolejne zawodniczki przez lata będą próbowały oczywiście nadgonić ten rekord, próbować jakoś nawiązać do tych osiągnięć, ale łatwe to na pewno dla nich nie będzie.
1: No i wiemy już, że rywalką Polki o bilet do ćwierćfinału będzie Diane Parry, która, no ja przypominam sobie, że w Paryżu Świątek pokonała ją całkiem gładko, 6-1, 6-1. To zapowiada w miarę bezproblemową przeprawę i oszczędzanie sił na te już decydujące rundy, czy nie będzie tak łatwo, biorąc pod uwagę dyspozycję tej rywalki, zawodniczki?
0: Oczywiście, jeśli chodzi o turnieje tej rangi, o czwartą rundę, czyli to już jest najlepsza szesnastka całego turnieju, tutaj trudno mówić o jakichś specjalnie łatwych meczach, no bo tutaj jeżeli zawodniczka już dotarła do tego poziomu, to trzeba przyznać, że już udowodniła w pewien sposób swoją tenisową klasę w co najmniej trzech meczach lub dwóch z poprzednimi przeciwniczkami. Natomiast tutaj faktycznie należy przyznać, że Diane Parry to nie jest rywalka, której Iga po prostu ma prawo się bać, bo to jest zawodniczka, która nigdy nie pracowała się w ścisłej czołówce kobiecego tenisa i trudno szukać tutaj jakiejkolwiek przewagi, jaką mogłaby mieć nad Igą Świątek. Polka będzie zdecydowaną faworytką i trudno spodziewać się, by nie zameldowała się w ćwierćfinale, gdzie czekać może dużo trudniejsze wyzwanie.
1: No i oczywiście kciuki Polskie Radio 24 będzie trzymało za naszą zawodniczkę, ale przejdźmy proszę jeszcze do pozostałych Polek, dla których poniedziałek w Cincinnati nie był tak łaskawy. Magdalena Fręch zmierzyła się w 1/16 finału z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną. No, po walce ostatecznie się pożegnała z turniejem, ale na samym początku potrafiła ją przełamać i stawiać bardzo zaciekły opór. Można wyciągnąć z tego występu takie pojedyncze pozytywne wnioski?
0: Oczywiście, że można wyciągnąć takie wnioski. Należy też pamiętać o tym, że Magdalena Fręch serwowała w drugim secie po to, żeby wygrać drugą partię i żeby doprowadzić do trzeciego seta. No było naprawdę blisko. Ostatecznie zakończyło się tiebreakiem, którym już dużo lepsza była Rybakina. No niestety Polki nie miały też szczęścia do pogody, no bo te mecze i Magdaleny Fręch, i Mai Chwalińskiej były przerywane przez deszcze, co na pewno nie pomagało w jakimś utrzymaniu regularności. No... Trudno było też jednoznacznie wymagać od Magdaleny Fręch, żeby tutaj zrobiła jakiś wielki wynik przeciwko Jelenie Rybakinie. Mogliśmy liczyć na to, że ona powalczy, że rzuci wyzwanie. Oczywiście lepsza okazała się ostatecznie faworytka, ale ta forma Jeleny Rybakiny pokazuje, że jej awans na pierwsze miejsce, który wiele osób jej wieszczy w ciągu najbliższych tygodni, wcale nie będzie taki przesądzony.
1: No z drugiej strony mamy Magdę Linet, która przeżyła prawdziwy koszmar, poniosła druzgocącą klęskę, możemy powiedzieć. I zastanawiam się, bo ona tak na dobrą sprawę nie miała żadnego wygranego gema. To było, trochę wyglądało jak droga przez mękę. Nie miała absolutnie żadnych argumentów. Z czego mógł wynikać ten nagły i taki głęboki paraliż w grze?
0: Jeśli chodzi o Magdalinę, tutaj niestety ten problem z grą to jest, można powiedzieć, że problemem w ostatnich tygodniach jest osiąganie pojedynczych zwycięstw. I to jest coś, co może niepokoić, bo przez lata przecież Magda była zawodniczką utrzymującą się nawet w czołowej 30, na pewno w 50. Dzisiaj utrzymanie miejsca w tym gronie będzie dużo ciężej i szanse trudno wyrokować, co tutaj jest tak naprawdę powodem tej sytuacji. To już jest kwestia, którą Magda może rozwiązać między innymi we współpracy ze swoją współpracowniczką Agnieszką Radwańską, ale takie wyniki nie napawają optymizmem przed zbliżającym się US Open, czyli najważniejszym turniejem tej części sezonu.
1: No a wspomniał pan już o Mai Chwalińskiej. No to mamy tak, Fręch, Chwalińską i Linetę, one wszystkie odpadły. Zresztą mecz Chwalińskiej też był kilkakrotnie przerywany. Czy to jest taka bolesna lekcja,

0: która pokazuje, że turnieje WTA 1000 weryfikują jakość zaplecza tenisowego?
1: Można w pewien sposób tak powiedzieć, no bo ostatecznie w tej czołowej 16 turnieju, która właśnie będzie teraz rozgrywać swoje mecze, znajduje się ostatecznie jedna Polka. Natomiast no jeśli chodzi o ranking, no to też tak to wyglądało, że

0: pamiętnym półfinale Rolanda Garrosa, gdzie przecież grała ze Schneider i wygrała. No niestety tutaj przeciwniczka okazała się lepsza po tiebreaku i Maję wyeliminowała z tego turnieju, ale równorzędna walka, którą Maja podjęła w drugim secie, pozwala wierzyć, że to jest zawodniczka, którą stać na zwycięstwa i docieranie do dalszych etapów w turniejach tej rangi.
1: I oby tak było. Dziennikarz Przeglądu Sportowego Onetu był razem z nami Piotr Bernaciak. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. To stanowisko prokuratury krajowej. W zeszłym tygodniu wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości trafił do warszawskiego sądu. Został wysłany znad Dniestra, a podpisany własnoręcznie przez Marcina Romanowskiego. List żelazny gwarantuje odpowiadanie z wolnej stopy pod warunkiem stawiania się na przesłuchaniach. Ale dotychczasowe zachowanie ściganego polityka nie świadczy o tym, że faktycznie stawiałby się, uważa Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
1: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie, a wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego. Iż nie będzie postępowania utrudniał, nie będzie mdlał, będzie się stawiał na wyzwanie sądu i prokuratora.
0: Marcin Romanowski napisał w swoim wniosku, że obecnie przebywa w Tyraspolu na terytorium Naddniestrza. Wskazał nawet konkretny adres. Oświadczył, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Jeśli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. Papież Leon XIV modli się za ofiary wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Zapewnił o tym watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin wysłał telegram do metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby. Napisał w nim, wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami wracającymi z Madziugorje doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Dziś dwa samoloty medyczne przywiozą do Polski 12 rannych. Dwie osoby z zarzutami w związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o tragedię sprzed niemal dokładnie 2 lat. Przed sądem staną osoby prowadzące firmę, która przez wiele lat magazynowała baterie w piwnicy budynku. Łącznie w pomieszczeniach było ponad 6 ton baterii. Według ustaleń śledczych oraz biegłych pożar wywołała awaria jednego z ogniw, co w konsekwencji doprowadziło do 2 eksplozji. Śmierć strażaków nie wyniknęła z błędów podczas akcji gaśniczej, mówi prokurator Marek Piegat.
2: Na obecnym etapie jakby wiedzy i taktyki nie było innej możliwości ustalenia co, gdzie i jak się pali. Trzeba było dotrzeć do tych pomieszczeń, a dotarcie do tych pomieszczeń oznaczało otwarcie